te symbole służą do leczenia ludzi, do oczyszczania ten pomieszczeń, sytuacji i tak dalej. Czyli jeżeli wchodzimy do autobusu, czy pociągu, to widać, niektóre osoby robią znak krzyża, prawda? Więc jeżeli już jesteśmy adeptami Reiki, robimy symbol. No i pytam się ten zaprzyjaźnionego, ten Reikowca, mówię, słuchaj, no, jeżeli nawet tutaj się mówi, że najsilniejszym symbolem ochronnym jest krzyż. No więc jeżeli wchodzę do autobusu i robię symbol krzyża, no to już jestem wystarczająco chroniona. Więc po co jeszcze mam robić symbol Reiki? To ma być wymiennie? Czy to... jak to jest? No nie, bo symbol krzyża jest dla ten niskich poziomów energetycznych, a Reiki dla wyższych poziomów energetycznych. Ja mówię, no to tak, dla niskich to krzyż, a dla wyższych to Reiki. To bez sensu zupełnie. Zupełnie bez sensu. I ta masa pytań, zaczęłam zadawać im ten masę pytań i zaczęły się ten pojawiać wątpliwości. Po drugim stopniu to samo. Jest ten proces oczyszczenia przez 3 tygodnie, nie możemy robić ten zabiegów. I ten proces oczyszczania 3 tygodnie, w ciągu tych 3 tygodni było tak, że nawet karetkę do mnie wzywano. Ponieważ nikt nie wie, co my tak naprawdę mamy w środku. Więc przez ten czas oczyszczania mogą się dziać różne rzeczy. Ponieważ mistrz bierze odpowiedzialność na siebie, ten osobistą, za każdą osobę, którą inicjował. Jeżeli coś się dzieje, to masz prawo zadzwonić do swojego mistrza i powiedzieć, coś jest nie tak. No więc ja zadzwoniłam. I mówię, no ale nie, ten nie jest dobrze. No a co ja mogę? Usłyszałam odpowiedź. No co ja mogę? To tylko... mogę tylko zrobić zabieg. Przesłać energię na odległość. No przesłać. Nie za wiele mi to pomogło. I znowu to samo. Energia jest wspaniała, mistrz jest wspaniały, tylko ja się w czymś tam pomyliłam. Po długim okresie czasu później natrafiłam na artykuł guru świata New Age'owego w Polsce. Jest taki artykuł Moc i plaga Reiki, gdzie okazało się, że takich sytuacji, jak ja miałam, to w tym kraju było sporo, że to jest nagminne, że to wcale ten nie jest tak, że przez 2 czy 3 tygodnie po inicjacji jest jakieś tam tajemnicze oczyszczenie, że w ogóle tego nie widać, nie słychać, tego się nie czuje, a samo się dzieje. A potem już jest ten harmonia i miłość coraz bliżej. Ludzie reagują na to w sposób naprawdę przeróżny, w sposób naprawdę bolesny i często rodziny są bardzo, bardzo zaniepokojone. Często się kończy na lekarzu.

także ten 3 tygodnie po drugim, ten drugim stopniu to oczyszczanie, a później już mogę robić zabiegi. No i zaczęłam robić. Zaczęłam robić ten wśród moich ten, znajomych, dwie osoby w ciągu, ten, w ciągu jednego dnia. I, ale mówią, słuchaj, ale ty jesteś zielona, ty jesteś osłabiona i zielona. Ja wie, jakie zielone? Ja nie oddałam własnej energii, tylko to jest energia Reiki. Ja jestem tylko kanałem dostosowanym. Tu nic ode mnie nie zależy. Ja nie jestem bioenergoterapeutą. I powoli, takie drobne szczegóły mówiły, że coś jest, coś tu się nie zgadza. I ja w końcu zdecydowałam się na no, dramatyczny dla mnie krok. Dziękuję. Nie chcę. Ja się już więcej szarpać z tym nie będę. Czy ja robię dobrze, czy ja robię dobrze. Dziękuję. Nie chcę mieć już z tym nic do czynienia. Nie będę chodziła. Nie będę rejkowała. Nie będę nic robiła. Dziękuję. Fajnie było was poznać. Wracam do domu. Ale po kilku dniach zadzwonił do mnie asystent mistrzyni. I mówi, słuchaj, ja miałem wizję. Jest bardzo poważna sprawa, musimy porozmawiać. Pytam się, co się stało? No, bardzo poważna. Pytam się, umrę? No, musimy porozmawiać. Umrę. No, umrę. No to, co robi kobieta? No, jeżeli ten, wiem, że niedługo umrę, nie wiem jak, ale mogę w każdej chwili, no to generalne ten, pranie, sprzątanie, w razie jak umrę, jak ktoś wejdzie, żeby było ok. No więc mieszkanie ten doprowadzone ten, do porządku, dokumenty, że jestem ubezpieczona, że ten żeren, wszystko na stole, no bo w każdej chwili mogę umrzeć. Następnym, że jutro będę wiedziała jak i kiedy. Ten spotkałam się i mówię, no miałem wizję, no choroba, będzie źle. Pytam się, na co ja będę taka chora? Pytam się, na raka? No tak. No to jeżeli, ale rozumiem, że jeżeli przychodzisz mnie ostrzec, że grozi mi zejście śmiertelne, no to w duchu energii, miłości i Reiki przyszedłeś mi coś poradzić. Co ja mam z tym zrobić? No więc co ja mam zrobić? Mam iść do lekarza? Nie. Do lekarza nie, bo choroba jeszcze nie jest w ciele fizycznym, więc lekarze tego nie znajdą. No to co ja mam zrobić? No to mi zaproponował, mówi, współpraca ten z mistrzynią. Zdecydowanie współpraca z mistrzynią jest moją szansą ratunku życia. Ja mówię, wiesz co, jeżeli mistrzyni widzi ciała widzialne i niewidzialne, jeżeli robi porządki energetyczne, jeżeli rozmawiała ze mną nieraz, to ona o tym wie od dawna doskonale. Jeżeli ona nic z tym nie zrobiła, to ona wcale nie jest taka dobra mistrzyni. To po pierwsze. Po drugie, nie będzie mi żaden mistrz Reiki mówił, kiedy ja będę umierała. Ja mówię, bo ten moje narodziny i moja śmierć zależy od Pana Boga, a nie od mistrzyni.

0: Na tym się skończyła absolutnie nasza współpraca. Nie rejkowałam, nie stosuję żadnych takich rzeczy. Po kilku latach spaliłam dyplomy rejki. Z koleżanką, która mi towarzyszyła, wysłuchiwała te wszystkich moich wątpliwości. I to ona jeszcze po szkole zakonnej, więc wzięła jakąś tam gromnicę, obrazek święcony. Spaliłyśmy jeden dyplom, spaliłyśmy drugi dyplom. I koleżanka patrzy na mnie i mówi: słuchaj, a tobie co? Mówi: ty jesteś blada, bladozielona. Ja naprawdę w momencie, jak spaliłam te dyplomy, gwałtowne osłabienie, bardzo jakoś widać było, że coś się dzieje. Ale to już był taki końcowy moment.
1: Walczył szatan. Musimy powiedzieć rzeczy takie. Siostra Mariusza Bugaj rzeczywiście była wielką mistrzynią reiki, ale robiła to w nieposłuszeństwie wobec swoich przełożonych. Już później, kiedy cała natura tego wszystkiego się ujawniła, ja ją znałem i wiedziałem, że stosuje dalej zabiegi, mimo że miała je zakazane. Co do błogosławieństwa papieża, to jest to taki dokument, który dostaje każdy. I tam nie ma mowy w ogóle o tym, żeby była aprobata Jana Pawła II wobec metody. To jest po prostu dla jakiejś osoby błogosławieństwo takie, które podpisują tam infuaci, którzy po prostu w kancelarii są. I niezależnie od wszystkich tych rzeczy takich jak obraz Jezusa czy modlitwa do Ducha Świętego, nie ma to nic wspólnego z chrześcijaństwem. To tak dla porządku. I teraz skończyła się historia z tą duchowością, a Pan Bóg, jak w tym wszystkim jest. Jak te modlitwy u księdza Szymborskiego i co jeszcze się zdarzyło w tej historii?
0: Bardzo mi pomogły te msze u księdza Szymborskiego.
1: Czyli to trwało?
0: Tak, ja tam byłam kilka razy i zauważyłam, że ja stamtąd wychodzę pełna takiej radości wewnętrznej. Radości, światła, spokoju, jakby mi rozum na miejsce wracał. I pełna siły.

kiedy miałam do czynienia z Reiki, w sensie, to, no, jeżeli tam idę, ten, i z kościoła, i wychodzę taka pełna, ten, pełna siły i radości, no tutaj powinno być to samo. Jeżeli jest odwrotna reakcja, no to bardzo mi to pomogło. To po pierwsze. Po drugie, miałam problem. A, i w końcu ten msza stała się przeżyciem. Gdzie na początku to po prostu byłam widzem, to chodząc do kościoła, na plac inwalidów, doszło do tego, że naprawdę stała się przeżyciem, gdzie siła i radość pojawiały się w życiu. To nieprawdopodobne. Tylko miałam problem ze znalezieniem wspólnot. Tak, troszkę środowiska te new age'owe, w których byłam, no to już były nie dla mnie. Zresztą dla nich to w ogóle był koszmar. No jak można zrezygnować z takiej wspaniałej drogi, drogi rozwoju duchowego i wrócić do kościoła? No dla nich to po prostu był dramat. No jak można tak się cofnąć? A ja byłam zadowolona, ale po takich przeżyciach to nie w każdej parafii można, nie w każdym miejscu tam są ludzie, którzy są w stanie zrozumieć. Ciężko mi było. Ja pracowałam w domu. I w związku z tym i dużo słuchałam radia. I zatrzymałam się kiedyś na muzyce, która mi się podobała. Ku mojemu zdumieniu okazało się, że to jest radio katolickie. Okazało się, że słucham Radia Józef. W związku z tym mianowałam Radio Józef moją wspólnotą.

0: natrafiłam na encyklopedię New Age'u. I z uporem maniaka słuchałam na przykład tej encyklopedii New Age'u. To był mój święty czas. Nie wolno było do mnie dzwonić, nie wolno było do mnie przychodzić, bo ja słucham. I mówię to dlatego, że jeżeli osoba, która ma poukładane w głowie, która ma taki zdrowy kręgosłup, silny, katolicki, to ona nie trafi w te kręgi. Natomiast jeżeli nie ma się takiego zdrowego kręgosłupa, trafia się w te kręgi, potem się wychodzi, takie audycje dla mnie to było bardzo ważne, bo ja nie miałam gdzie pójść, kogo się spytać. I to było taki pierwszy punkt, pierwsze miejsce, które pozwoliło mi na inne spojrzenie, że to może nie jest tak jak ja myślałam. Czy tam świadectwa, o ile się nie mylę, pocieszenie i strapienie i tak dalej. Szkoda tylko, że to radio ma taki mały zasięg. Jak jeżeli jestem poza Warszawą, jeżeli mam dostęp do komputera, to słucham przez internet. Natomiast generalnie to radio mi pomogło bardzo, bardzo, bardzo.
1: Kim jest Bóg? Kogoś pani poznaje?
0: Słucham?
1: Kogoś poznaje pani?
0: Ojciec. Ojciec, po prostu ojciec. Dawno temu, ojciec ten w niebie, Pan Bóg i opiekuje się ten jak kochający tata i tak dalej. To było, ja to ten słyszałam, no, rozumiałam język polski, ale co innego jest przeczytać, mieć w głowie, a co innego w sercu, prawda? I od momentu, kiedy wróciłam na łono kościoła, to tak mam wrażenie, że tak zakasał rękawy Pan Bóg, mówi, powiedział, no to Kasienka, bierzemy się do roboty teraz.

0: proces wychowania. To jest naprawdę niezwykłe. Naprawdę pokazuje, co mamy do naprawienia w sobie, nad czym trzeba popracować. Czy dociera w sposób naprawdę ten niezwykły. Ja w szczegółach to są setki drobnych zdarzeń. Coś, o czym można by tam naprawdę długo opowiadać. Ale naprawdę tak jest, że wychowuje. W tej chwili to ja odkrywam bogactwo Kościoła katolickiego. Wychowana w kraju katolickim, w rodzinie katolickiej. Potem odeszłam daleko, wracam i odkrywam naprawdę szeroki wachlarz możliwości, że rekolekcje, modlitwę o uzdrowienie, uzdrowienie wspomnień, cały wachlarz możliwości. I to bezpiecznych.
1: Chwała Bogu. W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
0: Takiej intencji? Moim marzeniem jest teraz, żebym, jeżeli spotkam kogoś, kto będzie chciał zrobić jakiś kurs reiki, czy spirytystyczny, ja takie osoby nieustająco spotykam. Nieustająco. Żebym umiała przekonać, żeby tego nie robiły.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Katarzyna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

Dobry Panie Boże, bądź uwielbiony Panie we wszystkich osobach, które spotykamy na swojej drodze, we wszystkich sytuacjach, które nam dajesz. Prosimy Cię Panie o Twoje światło, o to, żebyśmy potrafili mówić o tym, co pokazuje Ciebie w historii świata, w naszej historii Panie. Prosimy Cię o Twoją łaskę, abyśmy potrafili i również Twoją wolę. Poślij Panie swoich aniołów, aby nas chronili. A Ciebie, Maryjo, serdecznie też tutaj zapraszam pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Elżbieta. Witaj.
1: Witam.
0: Mówiłaś, że to trudna historia do opowiedzenia.
1: To znaczy, wiesz, ja nie potrafię powiedzieć, co to w ogóle za historia, bo przypuszczam, że na moje życie to składa się tyle różnych wątków, że pewnie można by nim obdarować wiele różnych osób. Tak się złożyło. Także ja nie mam żadnej jednej historii.
0: A powiedz, czy Pan Bóg w niej jest od zawsze? Z tej wewnętrznej perspektywy, nie z dzisiejszej.
1: Mhm. Słuchaj, tak jak się nad tym czasami zastanawiam, jak to było, to nigdy nie potrafię sobie udzielić takiej prawdziwej odpowiedzi. Nie wiem, czy to z powodu takiej nieszczerości wobec samej siebie, czy dlatego, że po prostu pamiętam z dzieciństwa takie momenty, kiedy było mi strasznie duszno w kościele na przykład. Albo kiedy nie mogłam cierpieć pewnych osób. Ale z drugiej strony też pamiętam takie sytuacje, kiedy sobie układałam szopki podczas świąt z obrazków. Ja myślę, że to był jakiś taki jeden wielki chaos, w którym Bóg był, ale nie miałam szczęścia, można powiedzieć, żeby mi się wszystko w życiu zgadzało z Panem Bogiem.
0: Jaka to była rodzina?
1: To była rodzina rozbita, w tym sensie, że rodzice myślę, że byli bardzo do siebie podobni. Wtedy, kiedy ja się poczęłam, to oni zasadniczo już się rozchodzili. Byłam drugim dzieckiem. Zresztą po wielu latach się poczęłam po pierwszym dziecku. I matka nas wychowywała samotnie. Ojciec od czasu do czasu dojeżdżał. I nie ukrywam, że mam wrażenie, że właśnie taka niespójność wprowadziła mnie w pewnego rodzaju chaos, bo też jest taka sytuacja w moim życiu, którą bardzo, bardzo mocno pamiętam, mianowicie książeczka komunijna. Dzieci dostawały książeczki komunijne. Akurat moja była w kolorze kości słoniowej. I dosyć często, w bardzo różnych sytuacjach, jako dziecko modliłam się litanią loretańską z tej książeczki. I nie potrafię ci powiedzieć teraz dlaczego. Często modliłam się o to, żeby moi rodzice się kochali przede wszystkim. Muszę powiedzieć, że nie wymodliłam tego do tej pory, chociaż teraz się modlę o to, żeby się zwyczajnie potrafili sobie przebaczyć. Bóg był o tyle, że o nim myślałam, że czasami gdzieś tam się do niego zwracałam, ale to nie była żadna formacja w moim życiu, na pewno nie.
0: Mama była wierząca?
1: Mama była wierząca, natomiast mama była niesłychanie zapracowana. Nie zawsze chodziła do kościoła w niedzielę. I to nasze takie rodzinne życie było, powiedziałabym, bardzo gwałtowne, bardzo nie dające świadectwa o tym, że ten Bóg rzeczywiście nas wszystkich potrafi pogodzić i taka bieda zwykła, kiedy ludzie są ze sobą, ale są tak naprawdę ze sobą dramatycznie samotni.

0: Jaką byłaś dziewczynką?
1: Niesłychanie energiczną, bardzo sprytną. Myślę też, że w jakimś sensie dobrą, to znaczy i złą, i dobrą jednocześnie. To co tak sobie myślałam o sobie, to było zawsze i to, i to. Zawsze obok siebie i zawsze bardzo mocno. Takie mam wrażenie, że potrafiłam wczuć się w sytuację mojej matki, w sytuację mojego ojca. Potrafiłam jej bardzo pomagać, bardzo ją bronić, ale potrafiłam też zachowywać się bardzo gwałtownie wobec niej. Natomiast zawsze ją kochałam. Tak samo jak kochałam moją siostrę. Zawsze było we mnie ogromna, ogromna, ogromna potrzeba miłości. Natomiast potrafiłam w osiąganiu własnych celów przekraczać wszelkie granice. Nie było dla mnie, jak chciałam zachorować, to chorowałam. Nie chciałam pójść do szkoły. Świetnie jako 7-letnie dziecko wiedziałam, co trzeba zrobić. Także pomysłów na to, żeby realizować jakieś swoje plany, miałam mnóstwo i można powiedzieć, że co moja fantazja, zresztą dosyć bogata, mi podsunęła, to potrafiłam to tego użyć. Także ja myślę, że takie kompletne pomieszanie przeciwności. No tak.

miłości, jak się pierwszy raz zakochałam jakoś tak bardzo poważnie, to tak mną to zawładnęło, że wagarowałam, zwyczajnie nie mogłam o niczym innym myśleć. Natomiast ja cały czas robiłam, co chciałam. To znaczy, to było tak, że potrafiłam wiele udźwignąć, ale realizowałam sobie swoje jakieś takie lokalne chciejstwa, tak to nazwijmy, no bo tak z perspektywy już mocno dojrzałej kobiety, tak mogę o tym powiedzieć. I tak było zawsze. Tak było zawsze. To znaczy ten bunt był zawsze, natomiast nie było czegoś jakiegoś takiego bardzo charakterystycznego dla wieku. Oczywiście kłóciłam się z księdzem na religii. Myślę, że w ogóle byłam taką dziewczyną w nurcie feministycznym, tak?

0: czy ten czas był naznaczony grzechem, który później rzutuje na dalszą twoją historię?
1: Ja wiem, czy ten czas... Tak, zdecydowanie tak. Ale ja myślę, że w ogóle dekalog... tak się nawet zastanawiałam nad nie zabijaj. A wczoraj byłam w jednej z kaplic i tam był rachunek sumienia. Był taki komentarz do tego rachunku sumienia, że zabić można słowem. Ja myślę, że to też nawet robiłam. Że chyba... No nie było takiego przykazania, które bym potrafiła uszanować.
0: Czy uważałaś wtedy, że jesteś dobrym człowiekiem?
1: Myślę, że uważałam, że... Znaczy ja miałam generalnie różne stany. Wiesz, to nie było tak, że ja mogłam powiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem, czy nie. Ja potrafiłam pisać piękne wiersze, które chwaliły życie. No ale także miałam próbę samobójczą. Bo uważałam, że właśnie życie jest do niczego. Że jestem tutaj wrzucona na siłę i że muszę się z tym wszystkim męczyć i to jeszcze tyle ma trwać zwyczajnie. Także to nie było tak, że ja miałam jakiś pogląd na samą siebie. Nie, nie, nie. Ja, tak jak powiedziałam na początku, zdecydowanie to był jeden wielki chaos moje życie i w mojej głowie ja czytałam przeróżne lektury. I myślę, że jak na tamtą dziewczynę, którą byłam, to dosyć naprowadzające na taką autodestrukcję. To znaczy dla mnie metaforą życia to był Syzyf z Kamii, bo akurat wtedy go czytałam. Jak po wielu latach jeden z moich, zresztą nasz wspólny znajomy, powiedział mi, że wiesz, życie to krzyż, to ja w wieku 31 lat pierwszy raz usłyszałam to zdanie. I ja... tak mocno to przeżyłam, no, że do tej pory pamiętam, jest to jakiś taki przełom w moim myśleniu o życiu. Dodatkowo on to powiedział z taką niesłychaną szczerością i prawdą, także dla mnie w tym nie było żadnej dydaktyki, niczego takiego, co bym
0: nawracania,
1: co bym nie miało przerabiać. To raczej była jego zgoda. Także dla mnie to było odkrycie.
0: Jakie są ważne sekwencje tego życia właśnie jeszcze po ciemnej stronie, bez nadziei? Mówiłaś o próbie samobójczej.
1: To znaczy, no, związałam się, weszłam w związek niesakramentalny.
0: Czy to był jakikolwiek problem?
1: To znaczy, wiesz, pewien problem był, dlatego że ja sobie wyobrażałam inaczej generalnie wejście w życie. Tak bardzo zwyczajnie. Poza tym ważne było to dla mnie z jakiegoś tam względu, co myśli o tym moja mama, ale jak widać nie na tyle ważne, żeby mnie to powstrzymało. Z człowiekiem, który zresztą no, wolny był od strony takiej, że był po rozwodzie, ale to jakby nie z mojego powodu, już dawna sprawa, żona go zostawiła. Jakby była ta obietnica z związku sakramentalnego, natomiast mija 20 lat i nic się nie wydarzyło.

takie ciemne chwile, wiesz, było ich mnóstwo, to znaczy to, że nikt mnie nie zadowalał, to nie czułam się szczęśliwa generalnie, nie potrafiłam znaleźć takiego czegokolwiek w życiu, co byłoby dla mnie punktem oparcia. Znaczy, zawsze się czułam bardzo niepewnie, paradoksalnie, bo miałam ogromne poczucie mocy. To znaczy, rzeczywiście miałam takie poczucie mocy, że jak chcę, to przejdę przez dowolny płot, mogę wszystko. Natomiast bywały właśnie takie sytuacje, w których się czułam kompletnie jakby zniewolona niemocą. Wiesz, no to takie dziwne stany, raczej skrajne, tak bym powiedziała.

0: a potem takie życie, w którym się powoli człowiek konfrontuje sam ze sobą, no i to jest największy ból.
1: Spróbuję opowiedzieć to jakimiś konkretnymi historiami, które są jakimiś etapami do tego momentu, kiedy usłyszałeś, że życie jest krzyżem. Co jest ważne w tamtych czasach?
0: W tamtych czasach? Co było ważne?
1: Przed tym momentem, kiedy zupełnie inna perspektywa została przed tobą otwarta.
0: Wiesz, ja myślę, że zawsze była dla mnie bardzo ważna miłość, tylko że ja jej szukałam w sposób bardzo popularny, tak to nazwijmy.
1: Normalny.
0: No. Natomiast wiesz, to była komuna. Jeśli chodzi o studia, to sobie poszłam na takie studia, na które zwyczajnie sobie poszłam. Starałam się, na jeden kierunek nie dostałam się, a potem zasadniczo było wszystko jedno, co się studiuje. I tak wiadomo było, że jeżeli nie wejdziesz, nie przystąpisz do jakiegoś związku, czy nie będziesz partyjny, to i tak twoja przyszłość, no przyszłości nie było widać. No takie były fakty. Chciałam mieć normalną rodzinę, ale też nie myślałam o żadnej karierze, wiesz. Ja raczej nie potrafiłam znaleźć sensu w życiu. To było takie, no inni robią podobnie. Znaczy inni też szukają miłości, inni sobie zakładają, znaczy widziałam jakąś logikę w tym, co się dzieje dookoła mnie, ale żebym ja tak potrafiła przed sobą postawić jasno cel, no teraz trzeba było skończyć studia, teraz trzeba było, nie wiem, pochodzić na jakieś imprezy, pobawić się. Wiesz, ja właśnie nie widziałam większego sensu w życiu. To nie było tak, że ja... Raczej, wiesz, raczej to takie strasznie, strasznie typowe. To znaczy szukanie człowieka, którego się będzie kochało, który ciebie pokocha i trochę tak bez sensu. To znaczy wiara w to, że tak musi być. Mi na przykład w ogóle nie przyszło do głowy, żeby się pomodlić o męża. Jak słyszę teraz, moje znajome modliły się o mężów i rzeczywiście związki są udane. Do głowy by mi nie przyszło. To było jakieś takie, nie wiem, takie życie, wiesz, beznadzieja w każdym razie.

0: byłaś osobą nieszczęśliwą. Czy uświadamiałaś sobie to, że jesteś nieszczęśliwa?
1: No czasami bardzo mocno. Czasami bardzo mocno. Natomiast... Wiesz, były momenty, kiedy byłam szczęśliwa. To nie jest tak, ale to... Tak jak mówię, to były takie momenty. Natomiast generalnie uważałam, że życie nie ma sensu. Czyli w wieku 18 lat patrzyłam przed siebie i myślałam, Jezu, jak to strasznie długo jeszcze.
0: Masz 31 lat. Dowiadujesz się, życie jest krzyżem. No to absurdalna informacja. Czyli cierpieniem. No ale to już wiedziałaś. Więc co w tym nowego było? Czym się kamień syzyfowy różni od krzyża? I to boli, i to boli.
1: To znaczy... wiesz, na wszystko się składa cała masa kontekstów, prawda? To znaczy, to nie jest takie wyrwane sobie z kontekstu. Wtedy, kiedy to usłyszałam, miałam już za sobą doświadczenie urodzenia dziecka i wydawało mi się, że skoro potrafiłam biec w biegu na przełaje 800 metrów pod górę, piachu, dobiec, chociaż potem miałam nogi jak z waty, to, że ja wszystkim podołam. Natomiast moje dziecko często się budziło w nocy. Miałam dosłownie co 10 dni nawały mleczne i po pół roku byłam wykończona kompletnie. Ale jeszcze taki moment, w momencie, kiedy rodziłam mojego syna, poczułam coś, co bardzo często czułam w nocy, budząc się z wielkim lękiem. I uświadomiłam sobie, wiesz, bo wcześniej się przed tym życie z krzyżem pewne rzeczy składały. Znaczy one jakby przychodziły i się składały. Wiesz, ja budziłam się w nocy często z takim lękiem i sprawdzałam, czy mam ciało. Potem mi się to złożyło z tym, że jakby była taka wola, żebym ja się nie urodziła. I jak urodziłam moje dziecko, to sobie uświadomiłam, że... to, co ja czułam podczas porodu, to jest dokładnie ten taki bezkształt, który czułam w nocy jako lęk. I zdałam sobie z tego sprawę, że ja prawdopodobnie panicznie bałam się jako płód. Wiesz? I potem jak zobaczyłam moje dziecko, zobaczyłam jego oczy, to zobaczyłam, że jest odrębny. To znaczy przestałam kombinować, że ciąża to jestem ja. To było takie mówienie... To było mówienie faktów, wiesz, tego nie można było zaprzeczyć.

potem znowu nasz wspólny kolega dał mi taką pracę, zadał mi taką pracę, żebym się zajęła przygotowaniem scenariuszy do materiałów takich, wspólne elementy wszystkich religii. I ja wtedy odkryłam duchowość. Znaczy, ja nie wierzyłam w Ducha Świętego. Ja mogłam się modlić, ale ja nie wierzyłam w Ducha Świętego, nie wierzyłam w istnienie złego. A był taki moment, że czytając zresztą literaturę gnostyczną, jakby odkryłam, że duchowość istnieje. To znaczy, że nawet ci, którzy nie są chrześcijanami, prawda, że o tej duchowości mówią. No to ja mówię, odkryłam dla siebie zdecydowanie. I był taki moment, bo chodziło także o to, żeby zebrać jakieś ilustracje do tego. Siedziałam przed Biblią w obrazach i tam obraz Sądu Ostatecznego i tam był podpis z Ewangelii Świętego Mateusza. Byłem głodny, a daliście mi jeść i tak dalej. I słuchaj, i po prostu poczułam niesłychany żal. Spłakałam się, bo stwierdziłam, że ten człowiek, ten Jezus Chrystus, to jest ten, którego szukałam. Najlepszy człowiek na świecie. I poczułam taki straszny żal, że ja go szukałam całe życie, tylko że szukałam go w mężczyznach, nie ukrywam. A że pomyliłam Boga z człowiekiem. I że on jest taki dobry, że to jest jedyna istota na świecie, która oczekuje bardzo niewiele. Która ma niesłychanie niewielkie wymagania, żeby być przy nim. I to było dla mnie jakieś tak niesłychane i tutaj to był taki grunt, wiesz, do tego. To nie było takie wszystko, po czym poczułam no piekło, że sama poprzez swoje decyzje, no bo w związku niesakramentalnym, prawda, oddzieliłam się od kogoś, kto jest moim wytęsknionym zwyczajnie. No i mogę powiedzieć, że to było moje piekło. Musiałam potem szukać pomocy w jakichś znajomych, którzy no, byli blisko wspólnot. Rozmawiałam z jednym z księży i no i tak powoli dlaczego krzyż, widzisz, kamień się stacza na dół. Jak go się wniesie na górę, on się stacza na dół. I znowu go się wnosi na górę i on się stacza na dół. Natomiast, wiesz, ja mam dużo z takiego myślenia obrazami. Dosyć dobrze rysuję i trochę się znam na malarstwie, ale ono też do mnie bardzo przemawia. Ja sobie kojarzę przeróżne rzeczy w głowie. Natomiast krzyż stoi. Na krzyżu jest człowiek, ale on ogarnia, wiesz, dla mnie on ogarnia całość. On rozkłada ręce, on nie może zrobić kroku, bo ma te stopy zbite, ale on zwycięża. Wiesz, nie wiem dlaczego tak to czuję, ale tak to czuję.

0: Poza tym, wiesz, człowiek, który do ciebie coś mówi i patrzysz też na jego życie, jest świadectwem. To znaczy, to nie było tak, że to powiedziała osoba, która mówi, rodzina jest wszystkim, prawda? Rodzina jest najważniejsza, po czym zupełnie co innego robi. Znaczy, jeżeli mówi do ciebie człowiek, który ma tysiące różnych wad, ale którego widzisz w akcji, po prostu nieraz widzisz w akcji i to nie jest show, to ja mu wierzę. Po prostu, nie wiem, poprzez to, że ten człowiek jest na ogół dobry, że potrafi powiedzieć takie rzeczy, które które są poważne, znaczy, które nie są zgrywem. I za tym idzie jego życie. Jakoś tak się złożyło, wiesz, no, że nie ksiądz.
1: A wcześniej mówiłaś o tym, że dziś podejrzewasz, że jakaś część tego rozchwiania twojego może wziąć się stąd, że w fazie prenatalnej nie miałeś bezpieczeństwa.
0: Tak, zdecydowanie. Jak sobie z moją mamą bardzo szczerze, bo mamy bardzo dobre relacje od jakiegoś czasu, rozmawiamy, to ona panicznie się bała, no bo wiadomo było, że ojciec jest na wylocie. Były jakieś tam, zdaje się, że sugestie ze strony rodziny, że skoro tak jest, to czy jest sens, no, żebym ja się rodziła. Ja o tym wiem, ja o tym od zawsze wiedziałam. To znaczy, ja wiedziałam, że byłam przedmiotem deliberacji. Jeszcze niedawno dowiedziałam się od kuzyna, że dziadek, za którym ja osobiście nie przepadałam, jakoś mocno stanął w mojej obronie. Chociaż za życia wcale nie byłam dla niego bardzo przyjemna, bo jakby udawał mojego tatę i to mnie strasznie denerwowało.
1: I robił co mógł.
0: Wiesz, ja teraz już to wiem. Natomiast
1: Przez podstawienie był dla ciebie...
0: Tak. To znaczy, strasznie trudne to są rzeczy, dlatego że wiesz.
1: Wiem. I teraz, co się dzieje? Usłyszałaś formułkę. Powiedział to wiarygodny człowiek. Mhm. I co się dzieje?
0: To znaczy, wiesz, to wszystko bardzo długo trwa, bo tak naprawdę to ja zaczęłam czuć. Znaczy, wtedy, kiedy zobaczyłam ten obraz, to jednocześnie stało się dla mnie oczywista trójca. Znaczy, że na pewno jest szatan i że, wiesz, to jest moje, prawda? I że na pewno jest Duch Święty. Znaczy, to było tak oczywiste, że jak zobaczyłam, że szatan jest, to natychmiast było oczywiste dla mnie, że jest Duch Święty. Potem no, znajoma, o której już wspominałam, ona mówiła mi o takich modlitwach o uzdrowienie. Ale dla mnie w ogóle tego rodzaju praktyki czy myślenie tego rodzaju to było takie jakby magiczne. Wiesz, u mnie w domu właśnie ten dziadek, o którym mówię, on miał w rodzinie dwie siostry zakonne. I u nich się w ogóle nie grało w karty, nie było... On potrafił świetnie odróżnić moje koleżanki, która jest jakby od dobrego, która od złego. Dlatego też nie lubiłam strasznie.

za którymś razem ona powiedziała, wiesz, u Dominikanów jest taka modlitwa o uzdrowienie, to pomódl się o uzdrowienie duszy. No i ja poszłam, ale poszłam tak naprawdę z takim nastawieniem, że skoro ona to mówi, to jej uwierzę, no bo ona, no znam ją tyle lat, no zobaczymy, na tej zasadzie. Poszłam do Dominikanów, no i było podniesienie Najświętszego Sakramentu i ja się wpatrywałam w ten Najświętszy Sakrament, zresztą ojciec wyszedł z Najświętszym Sakramentem i ja absolutnie nie miałam odruchu opuszczenia głowy, tylko wpatrywałam się w Najświętszy Sakrament i mówiłam, uzdrów mnie, jeżeli tu jesteś, jeżeli prawdą jest, że tu jesteś, to mnie uzdrów, bo przecież widzisz, jak się strasznie męczę. I było rozeznanie, bo tam była taka grupa, było rozeznanie, że kobieta około 30, która cierpi na mocny ból pod lewym żebrem, Jezus chce ci powiedzieć, że ciebie kocha. No i on uzdrawia ten twój ból. A ja rzeczywiście jakoś tak tydzień jeszcze przed tą modlitwą miałam bardzo już ostre bóle, takie właśnie trzustkowe. Się nigdy nie leczyłam, ale to było bardzo ostre, bardzo nieprzyjemne. Już planowałam, że pójdę do lekarza, dlatego że to mnie budziło o 4 nad ranem. No ale był jeszcze taki moment, że się zwierzyłam dwojgu moich przyjaciół, że mam wrażenie, że nikt mnie w życiu nie kochał. Że po prostu nie było takiej osoby. Ale z drugiej strony, jak usłyszałam te słowa, wcale ich do siebie nie wzięłam, tylko tak sobie pomyślałam, no przecież mógłbyś mi powiedzieć, że on mnie kocha. Ta konkretna osoba, o której ja myślałam, że on mnie kocha. Ja wcale nie chciałam słyszeć, że mnie Chrystus kocha. Ja po prostu miałam taki mętlik, że wcale tego nie chciałam. Chciałam słyszeć jakby własną historię. Przyszłam jak do sklepu, no. I potem zaczęłam, potem pytałam mamę, mamo, słuchaj, czy ja jestem koło 30, czy jestem koło 40? No, w nic nie wierzyłam, że jestem koło 30 nie wierzyłam, a byłam koło 30. Miałam wtedy właśnie tak 32 lata wtedy. I po tygodniu, jak uwierzyłam, że te słowa były do mnie i powiedziałam, no dobrze, to mnie kochaj w takim razie. To mnie kochaj, skoro mnie kochasz, to mnie kochaj, ja to przyjmuję. Ale byłam, no może byli taka bliska obojętności. No, skoro już się narzucasz z tą miłością, tak bym powiedziała. No, rzeczywiście ten ból pod lewym żebrem mi przeszedł.

0: tak jak mi szkodził czosnek, cebula, mleko, cokolwiek potrafiło mi zaszkodzić. I bardzo szybko chudłam w ciągu 2 dni. Tak od tej pory jestem zwyczajnie zdrowa fizycznie.
1: Dawałaś świadectwo o tym?
0: Tak, dawałam świadectwo o tym, bo powiedziano, że jeżeli ktoś zostanie uzdrowiony, no to żeby złożył świadectwo. Więc ja, nie wiem, czy to za 3 tygodnie, pojechałam i od razu złożyłam to świadectwo, bo się czułam zobowiązana, to po pierwsze. No i tak trzeba. No, że stało się. No, tak się zwyczajnie stało. Także no, mam nadzieję, że Pan Jezus uzdrawia moją duszę cały czas. No, czuję to tak, że mnie odziera z tych ton farb na tej takiej mojej lamperni, bo to jest taki ciężar.
1: No i co taki fakt zmienił w Twoim życiu? Poszłaś do kogoś, kto Ci się narzucał, jacyś ludzie coś tam opowiedzieli i nagle to się stało realnością. Przestałaś chudnąć, mogłaś jeść czosnek.
0: Mogłam, tak. Ale wiesz, to nie o to chodzi. Po prostu zaczęłam myśleć. No, Bóg osobowy. Ja niesłychanie dużo czytałam, ale wiesz, zaczęłam chodzić do kościoła. Zaczęłam chodzić do kościoła i nie ukrywam, że zazdrościłam wszystkim, którzy przystępują do Eucharystii. Ale to była taka szczera zazdrość. Znaczy to było to...
1: Dobra zazdrość.
0: Znaczy to było tak, że jak ja widziałam ludzi, którzy procesyjnie ustawiali się do Eucharystii, to ja myślałam, że są najszczęśliwsi na świecie. Że po prostu spotyka ich tak niesłychane szczęście. Potem byłam znowu u spowiedzi, bo miałam w związku z tą pracą, o której ci mówiłam, to miałam wrażenie, że świat jest zdominowany przez złego. Znaczy w liternictwie, w jakichś tam strojach, we wszystkim. No i musiałam iść do księdza, no ale jeszcze nie...
1: W związku z jaką pracą nie zrozumiałam?
0: To znaczy z tą pracą, o której ci mówiłam, że była mi zlecona, te wspólne elementy wszystkich religii. Jakby cała symbolika za tym poszła. To znaczy symbolika alchemiczna, satanistyczna i tak dalej, się tymi rzeczami zajmowałam. Czy gnostyczna...
1: Że ta duchowość negatywna jest obecna jakby
0: wszędzie.
1: W naszej...
0: Tak, że ona jest po prostu
1: kulturze.
0: Wszędzie. Tak, ja to, wiesz, zaczęłam nagle widzieć wszędzie, że tego jest cała masa, no i byłam przestraszona, bo sobie tak myślałam, skoro jest Bóg, no ale co jest z tą drugą siłą, której do tej pory w ogóle nie widziałam. W ogóle dla mnie nie, śmieszne, do wyśmiania, że szatan jest. Tak, no tak myślałam. No i poszłam do księdza, który mi powiedział, że słuchaj, jeżeli będziesz coś takiego myślała, to pamiętaj, że Maryja trzyma węża pod stopami. Żeby do ciebie ten obraz wracał, że Maryja trzyma węża pod stopami. No i jeszcze w międzyczasie, w trakcie tej pracy, ja kupiłam sobie taką książeczkę o różańcu, bo wcześniej nie miałam pojęcia, co to jest. No i zaczęłam ją czytać. Tę książeczkę o różańcu. No i... coś mnie przemieniało, zwyczajnie cały czas coś mnie przemieniało. Doszło do pierwszej spowiedzi. Po 10 latach, chociaż ja nie ukrywam, że 2 razy podchodziłam do konfesjonału w międzyczasie i dostawałam błogosławieństwo, no ale nie było żalu za grzechy, bo nie potrafiłam sobie tego wszystkiego jakoś tak ułożyć. Wiedziałam, że...
1: Co to za księża, drodzy Państwo?
0: To znaczy błogosławieństwo w tym sensie, że no, nikt mi nie mógł udzielić rozgrzeszenia, bo ja nie żałowałam, prawda? Natomiast to nie było tak, że ktoś mnie pogonił.
1: A, nie było rozgrzeszenia?
0: Nie. Nie.
1: Czyli wspaniali księża.
0: Nie było rozgrzeszenia. Nie. Było tak, że ja opowiadałam swoje życie, natomiast ponieważ nie było...
1: Warunku podstawowego,
0: to ja odchodziłam od konfesjonału, ale nikt mnie tam, że tak powiem, nie zmieszał z błotem. No.

0: A potem pierwsza spowiedź i wielka ulga. A poza tym ja mam nadany kierunek i ja odnalazłam sens. A przede wszystkim najważniejsze z tego wszystkiego to to, że Chrystus jest osobą, która mnie kocha, którą staram się bardzo pokochać, ale przede wszystkim moje życie ma sens. I życie innych ma sens. Ja mogę tego teraz już bronić. Jestem o tym przekonana, chociaż wiem, że życie dla wielu osób jest bardzo bolesne i niełatwe. I moje życie cały czas jest bardzo bolesne, ale ja wierzę w Boży plan. Po prostu wierzę w Boży plan i wierzę w to, że On mnie bardzo kocha. I ilekroć upadam, to do Niego biegnę, bo nie potrafię wytrzymać z grzechem. I Bogu dziękuję, że to tak jest wszystko zorganizowane, jak jest. To znaczy, że jest Kościół. Że jest Kościół, że są księża, że są ludzie, że mnie dotknął wtedy.
1: Uzdrowił. No ale takie rozgrzeszenie to jest bardzo dramatyczna sytuacja dla rodziny.
0: To znaczy...
1: A za tym idą... Mhm. Za tym idą decyzje, które są no, bardzo trudne.
0: Znaczy, wiesz, u mnie była sytuacja tego rodzaju, że mój mąż uczestniczył w porodzie i on no, zwyczajnie od tego czasu niczego ode mnie nie chciał. Ale po... I w ogóle nie było rozmów na ten temat. Dopiero po 8 latach powiedział mi, co się w nim stało. I to tak trwa. To znaczy, my jesteśmy białym małżeństwem i mogę powiedzieć, że to wydarzenie właśnie okołoporodowe to jakby też przyczyniło się do tego, że to może tak być, prawda? Że to może tak być, że wiesz, na pewno on przeżywa duży, duży dramat, ale nie będę ukrywała, nie jest nam łatwo w ogóle szczerze ze sobą rozmawiać. Natomiast ten fakt był uprzedni. To nie było tak, że to była decyzja, prawda, że jest spowiedź i ja komunikuję właśnie, że od tego czasu to będziemy mieli oddzielnie sypialnię, bo można powiedzieć, że jak urodziłam moje dziecko, to już już żeśmy się więcej nie spotkali. Także to tak wyglądało. A teraz to, wiesz, naprawdę, to jest jakieś przedziwne, że to tak trwa i że jest zgoda na to, żeby to dziecko wspólnie wychowywać. No na tyle, na ile potrafimy.

0: Co to znaczy, że Bóg ma plan?
1: Że Bóg ma plan? To znaczy, że On chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Jeżeli mamy duszę, to nieśmiertelną. Wiesz, ja nie widzę tego planu tak za bardzo tutaj na ziemi. Nie uważam, że On na przykład mówi, ty będziesz robiła to, ty będziesz robiła tamto i tak dalej. Ja tego tak nie czuję. Ja czuję, że mamy być dla siebie dobrze, że to jest Boży plan. Że mamy starać się kochać siebie z tym, czasami z tą całą nędzą, którą ze sobą nosimy. Że Jego plan jest taki, że będziemy właśnie wzrastać w miłości. Znaczy, że to jest wzrastanie. Natomiast nie widzę tego w ogóle inaczej. Że to takie uczestniczenie człowieka w tym Bożym planie polega na tym, że człowiek się intelektualnie godzi i w ogóle wola Jego idzie za Jezusem, bo Mu wierzy. Wierzy w to, że to ma sens. No mnie się to wszystko składa. Ja nie potrafię ci powiedzieć, mnie się to wszystko składa, że człowiek sam musi samego siebie przezwyciężać. Że ta walka jest taka nieustanna i dla mnie ten plan jest planem ku wzrostowi, ku dobru. Że na tyle, na ile możesz, na tyle, na ile potrafisz przezwyciężać samego siebie i wzrastać, to jest uczestniczenie w tym planie. To jest takie dorastanie, wiesz, jakby do Boga, do tego momentu, kiedy... Znaczy, to jest zgoda. Dla mnie przede wszystkim to jest zgoda. Taka prawdziwa zgoda człowieka na miłość, na dobro, ale rozumiane w sposób dla mnie taki, jak Bóg to rozumie. Znaczy, dobrze, że jesteś. Znaczy, miłość... Dobrze, że jesteś. Nie to, że jesteś, ale... ale poszła won, prawda? Zejdź mi w ogóle, przestań istnieć. Nie. Dla mnie miłość, no to i widzę twoją nędzę, widzę swoją własną też nędzę, bo moim zdaniem ta miłość samego siebie jest chyba najtrudniejsza. No, żyć ze sobą samym jest chyba najtrudniej. Czy pokochać samego siebie jest chyba najtrudniej. I zgodzić się na to, że się jest coś wartym, że się jest godnym miłości przez samego siebie, to też jest właśnie dla mnie Boży plan. Ja nie wiem, dla mnie to są największe wyzwania, wiesz, to są dla mnie, to jest największe wyzwanie, po prostu kochać, zacząć od siebie, ale tak naprawdę kochać siebie. No ale Bóg myślę, że bardzo, bardzo mi ułatwia.

0: mówiąc o tych trudnościach, to ty opisujesz coś, co się nazywa syndromem ocaleńca.
1: Możliwe.
0: To znaczy, że byłaś w sytuacji, której rozwiązanie przekraczało twoje możliwości, w sytuacji zagrożenia bezpośredniego.
1: Mhm.
0: Czyli myślimy o tym okresie prenatalnym, prawda? I teraz trudno jest zaakceptować siebie, prawda? Skoro dostaliśmy informację, jak jesteśmy mało ważni.
1: Tak.
0: Gdzieś tam kiedyś.
1: Tak, tak. To znaczy ja myślę, że wiesz, że generalnie to jest tak mocno w podświadomości, że to przez wiele lat człowiek sobie tego nie uświadamia i na tym problem polega, że tak się huśta. Po prostu ktoś cię pogłaszcza, ktoś na ciebie nakrzyczy, ale tak naprawdę nie widzisz w tym nic stałego. Natomiast ja mam takie wrażenie, że w każdym człowieku jest jakieś takie niewyobrażalne poczucie mimo wszystko własnej godności. I nawet niezgoda na życie, czasami niezgoda na życie, tak jak to w moim przypadku było, to jest to właśnie taki wielki bunt, tak na dobrą sprawę, nie przeciwko życiu.
0: Tylko tej niezgodności.
1: Tylko tej niezgodności. Tylko to jest taki wielki bunt przeciwko temu, co się nie zgadza. No bo tak na dobrą sprawę ja mocno w sercu czuję i myślę, że zawsze to czułam, że mam jakąś wartość. Tylko trudno to każdemu udowodnić, prawda? No i tyle.
0: Powiedz, kim jest ten, który ma plan? Jakiego Boga poznałeś?
1: Wiesz, bardzo często się nad tym zastanawiam, bo jak jest mi ciężko, to czasami się na niego bardzo złoszczę. I myślę, że po prostu stawia mi poprzeczki i ciągle muszę przekraczać samą siebie i czasami jestem bardzo słaba. I czasami tak jest. Natomiast jak to minie, to widzę, że już jest lepiej, że jestem mocniejsza, że jestem o to mocniejsza i że on w tym wszystkim sensownie działa. Ja się z tym zgadzam. Natomiast ja nie akceptowałabym intelektualnie, ja mówię nie o tym, jak ja się wściekam, jak jestem pełna emocji, nie akceptowałabym intelektualnie innego Boga niż Boga, który jest miłością. Znaczy, inny nie może być.

0: czy wasi znajomi, nie przyjaciele, ale czy znajomi oceniają was jako rodzinę szczęśliwą, normalną?
1: Słuchaj, to jest bardzo różnie. To znaczy, jak ludzie u nas bywali, tacy dalsi, to uważali, że w ogóle jesteśmy bardzo, bardzo udaną rodziną. No wiesz, no ci, którzy są wtajemniczeni, to wiedzą...
0: Nie mówię o przyjaciołach. Mówię o takich osobach, które właśnie przychodzą i mają możliwość pobyć z wami dzień.
1: Teraz już tak nie ma, ale no te ostatnie, może 3 lata temu, kiedy to było jeszcze takie jakieś bardziej częste, bo teraz wszyscy są niesłychanie zabiegani, to no gdyby nie znali historii, to by nie potrafili się niczego doszukać.
0: Jesteś osobą szczęśliwą?
1: Wiesz, jestem szczęśliwa, bo znalazłam punkt oparcia. A tego najbardziej mi w życiu brakowało. I powiedzieć punkt oparcia o Bogu to jest okropne. Ale...
0: Również tym jest.
1: Również tym jest, tak. Natomiast czy ja jestem szczęśliwa? Wiesz, mam wrażenie, że ja, tak jak nie miałam planów na swoje życie, tak i nie mam. To znaczy, to nie jest tak, że ja muszę coś zrealizować. Ja mam wrażenie, że ja muszę przede wszystkim uprzeć się przy miłości. Ja nie mam przy miłości, ale przy takiej bardzo zwyczajnej, wiesz? Żeby w domu pachniało ciastem, bo słowa czasami już nas nawzajem drażnią. Żeby przykryć człowieka, jak jest odkryty. Żeby być na usługi. I to jest dla mnie... jakby ci to powiedzieć, moje szczęście.
0: Ile lat ma syn?
1: 13. Skończy niedługo.
0: Te najbliższe lata dla ciebie będą jakie? Trudniejsze czy łatwiejsze?
1: Wiesz, nie potrafię ci tego powiedzieć. Myślę, że mam jeszcze co robić, bo on cały czas wymaga takiej współpracy. No ja się z nim bardzo intensywnie zajmuję, bo on tam ma swoje różne dysfunkcje i myślę, że jeszcze będzie mnie potrzebował. A co dalej, to wiesz, ja chyba nie chcę się nad tym zastanawiać.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Myślę, że w intencji wszystkich tych, którzy czują się zagubieni, żeby znaleźli punkt oparcia.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Elżbieta. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Dziękuję.

0: Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, prosimy Cię o to, żebyś Ty przychodził do nas w chwilach naszej słabości, Panie. Prosimy Cię o Twoją moc, o to, byśmy potrafili szukać Twojej woli i ją wypełnić przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, powierzamy się pod Twój płaszcz, Twojej miłości do nas, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Mówienie o Bogu to jest coś, w czym można nabrać rutyny? Czy może stać się rzeczą codzienną?
1: Myślę, że tak. Jest takie niebezpieczeństwo na pewno. Natomiast myślę, że również praktyka, która za tym idzie, czyli za tym, że nie tylko się mówi o Bogu, ale go się uznaje i stawia na pierwszym miejscu, raczej jest czymś odwrotnym do rutyny, ponieważ jeśli codziennie odnawiam swój kontakt z Bogiem od rana, a jakżeż mam tego nie robić, kiedy postawiłem go na pierwszym miejscu, kiedy jest moim stwórcą i kiedy właściwie powiedzenie mu dzień dobry, jak rano wstaje, jest nie tyle obowiązkiem, co w ogóle obowiązkiem, ale przede wszystkim moją powinnością, która gdzieś tam z głębi mojego serca płynie, bo jakże nie oddawać czci temu, który mnie stworzył, którego jestem własnością. Więc ta praktyka jak gdyby odwraca tą rutynę i myślę, że kiedy go się stawia zawsze na pierwszym miejscu, to jest dobrze.
0: Pracujesz w mediach, więc pewnie różnie to było, ale teraz między innymi pytasz ludzi o Boga.
1: Tak, różnych. Zdarza się tak.
0: I co? Oni mówią z rutyną, czy też raczej z doświadczeniem relacji?
1: Myślę, że z tymi osobami, z którymi ja się spotykam, to są osoby, które mają głęboko przemyślane już swoje życie, dla których Bóg stworzył, nieprzypadkowo mówię, że On to zrobił, wyzbywając się egoizmu w tym samym, ale stworzył ideę porządkującą i ci ludzie w zasadzie są świadomi tego, co robią w życiu i tego Boga stawiają na pierwszym miejscu. Aczkolwiek wiem, że nie są to ludzie, którzy... To ci ludzie jakby są wyjątki. Staram się w swojej pracy dobierać opinie, uzyskiwać od takich ludzi, którzy Boga zawsze mają i stawiają na pierwszym miejscu.
0: A kiedy ty postawiłeś go na pierwszym miejscu?
1: Ojej. Rzeczywiście, no jest to pytanie, takiego rachunku sumienia ja nie robiłem, ale niewątpliwie pomimo, iż wywodzę się z rodziny katolickiej, to przez długi okres mojego życia był on po prostu, no nie był na pierwszym miejscu. Budziłem się i żyłem swoim życiem, natomiast był on jak gdyby obowiązkiem, który został gdzieś tam przez rodzinne układy wcielony w moje życie i był jakimś elementem. Natomiast myślę, że jakieś doświadczenia życiowe nauczyły mnie pewnego myślenia i to był proces. To nie stało się od razu.
0: Ale jak się zaczęło?
1: Zaczęło się, myślę, może... Tak próbuję jakąś datę odkryć w moim życiu, bo chyba to była śmierć ojca.

0: kiedy musiałem sobie zdać sprawę z tego, że go już tutaj więcej nie zobaczę. I kiedy rzeczywiście musiałem odświeżyć swoje szare komórki po to, żeby wrócić do tego, co gdzieś tam zasłyszałem i robiąc jakiś wewnętrzny rachunek sumienia, spróbować postawić go na pierwszym miejscu.
1: Ile miałeś lat wtedy?
0: To był okres lat 40.
1: A tam to życie przed tym...
0: A teraz mam 60, żeby zaznaczyć.
1: A tam ten moment, ten czas przed, prawda? Czyli takiego letniego katolicyzmu. W komunizmie nie wybili ci go z głowy?
0: Nie, właśnie to.
1: Dlaczego?
0: Też...
1: W Warszawie żyłeś gdzie? Na prowincji?
0: Nie, w Warszawie żyłem i pracowałem w media, i to w publicystyce medialnej. I myślę, że to było moją siłą. To znaczy, ja z góry postawiłem, coś takiego tkwiło we mnie. Nie wiem, nie potrafię określić, jak, skąd się to brało, ale ponieważ Bóg zawsze w moim domu był stawiany na pierwszym miejscu, to ja podświadomie go też miałem na pierwszym miejscu, aczkolwiek nie było to do końca, jak powiedziałem, przemyślane. To nie był Bóg z wyboru, to był raczej Bóg z tradycji. Ale on zawsze stał i w mojej
1: rodzinie... A nie przeszkadzało ci to pracować w mediach?
0: Nie, absolutnie nie. Dlatego, że wszyscy dookoła wiedzieli. Nie byłem członkiem partii. Przede wszystkim powiedziałem, że... I to było jakby moją siłą, bo w tym czasie, jak gdyby, no, członkami partii było mnóstwo dziennikarzy i właściwie to była taka nieodłączna plakietka dla człowieka, który był człowiekiem mediów. Ale tym mi się udało, jak i jeszcze paru innym również, tej plakietki nie przypiąć sobie. I właściwie broniłem się przed tym, a potem z tego zrobiłem jakiś standard, mówiąc, że no, nie mogę się przeciwstawić pewnym wartościom i dla mnie to była rzecz jasna i oczywista i tego próbowałem bronić.
1: A dlaczego ci nie wyrzucili?
0: Nie, no to był stan wojenny, w którym byłem wyrzucony, także to
1: ale
0: nie...
1: Ale wcześniej jeszcze?
0: Wcześniej myślę, że to ja wiem, no dużo osób było takich jak ja nie byłem wyjątkiem. Ja nie byłem wyjątkiem, nie wiem, to już jest pytanie nie do mnie, ale później już, powiedzmy sobie, po stanie wojennym próbowano nawet z tego zrobić pewien szyld, że tacy ludzie również pracują w mediach i to jest tolerowane i tak dalej, i tak dalej. I mając tę świadomość, tę świadomość mieli również moi koledzy, i dlatego było mi może i łatwiej nawet. Pewnych norm nie przekraczałem, wszyscy wiedzieli, że jestem katolikiem. Mhm.
1: I stan wojenny? I co to było?
0: No, stan wojenny, no to jak zwykle wszyscy ludzie, którzy się przeciwstawiali temu stanowi wojennemu, właściwie którzy nie podjęli współpracy z władzą, zostali wyrugowani, usunięci z telewizji. To była naturalna rzecz w owym czasie, no bo...
1: I co zacząłeś robić? Miałeś jakiś zawód?
0: Tak, jestem inżynierem w ogóle z zawodu, ale ciężko było wrócić do mojej branży, ponieważ jestem inżynierem górnikiem. Musiałem w ogóle miejsce zamieszkania zmienić, a poza tym już w takim wieku, jak ja byłem, rozpoczynany na nowo od jakby początku, od abecadła, karierę w innym zawodzie, pomimo że studia były w zawodzie takim określonym, ale rozpoczynanie, no to było rzeczywiście ciężką rzeczą. Ciężko.

0: przeczekałem. Na szczęście mam żonę, która też mogła zarabiać, była konserwatorem jest konserwatorem zabytków, a więc no był jakiś moment, którym ona przejęła to wypełnienie finansowe w naszym życiu.
1: Mm-hmm. Ale jak uważałeś się za bohatera, czy za skrzywdzonego człowieka?
0: Nie uważałem się, ale próbowałem znaleźć jakiś upust. Pamiętam na Korotyńskiego, bo tam mieszkałem, na sąsiedniej ulicy, na Dickensa był kościół, jest kościół. I w tym kościele realizowałem również gdzieś tam swoje wnętrze, bo wystawialiśmy sztuki, które notabene też były w jakiś sposób przez Służbę Bezpieczeństwa, która swoich tajnych współpracowników przysyłała na takie rzeczy, cenzurowane. No i pomimo, że gdzieś tam się moje nazwisko gdzieś przecierało, ale nie miałem tego odbicia w swoim własnym życiu. Jakoś to się wszystko rozpływało. No w każdym razie Bóg zawsze istniał przez całe moje życie w bardziej świadomy lub mniej świadomy sposób, zawsze na pierwszym miejscu, ale nie zawsze z taką determinacją, jak jest to teraz.
1: Mm-hmm. I co śmierć ojca ci pokazała?
0: Śmierć ojca uprzytomniła mi, że życie jest tutaj jakimś epizodem, tylko epizodem, bo właściwie patrząc i rozmawiając już właściwie nawet na łożu śmierci z ojcem, jeszcze kiedy był przytomny, widziałem, jaki jest wielki skrót myślowy człowieka, który teraz odchodzi, a jeszcze niedawno, pomimo swoich 78 lat, wspomina swoje młode lata, które właściwie tak jakby się wczoraj skończyły. I to mnie jak właściwie bezpośrednio, może nie było to bezpośrednim, ale parę innych jeszcze momentów, które mnie do tego natchnęły. Zresztą wcześniej jakby też zupełnie podświadomie zacząłem być człowiekiem modlitwy, chociaż nigdy siebie o to nie podejrzewałem, bo mój temperament raczej nie predystynował mnie do jakiegoś tam spokoju, przemyśleń, raczej żyłem. Natomiast stało się to zupełnie, nie pomnę nawet jak, ale ta moja pierwsza taka naprawdę głęboka modlitwa do Boga, kiedy był czas refleksji, to chyba było coś, co się poza mną działo. To było jakieś tchnienie Ducha Świętego, myślę, kiedy zacząłem rozważać i modlitwę, i pacierz, i potem przyszły refleksje, potem przyszły jakieś rozważania. I kolejnym właśnie takim bardzo ważnym etapem to była śmierć ojca, od którego się wszystko zaczęło. Tak bardzo poważnie i bardzo szybko, w przyspieszonym tempie.

0: A potem ktoś, dyskutując ze mną o Bogu, powiedział, zapytał się, czy ja nie kończyłem uczelni katolickiej. Mówię, skąd? Absolutnie. I to było, to był też taki ślad, że te moje przemyślenia nie są przemyśleniami przypadkowymi, że te wnioski, które ja wyciągam, a nie były to takie wnioski tuzinkowe, tylko gdzieś tam coś faktycznie we mnie działało, dało mi do myślenia rzeczywiście, że powinienem iść w tym kierunku i zapisałem się do ruchu rodzin nazaretańskich. Tam jak gdyby poznałem, i to był jakby też taki 7-milowy krok właściwie w moim życiu, bo to była podstawa, kiedy odkryłem swoją grzeszność, kiedy odkryłem, że wszyscy jesteśmy właściwie grzeszni i że właściwie, i coś, co z tym dalej robić, bo to nie jest tak, że coś odkrywam i nagle akceptuję, prawda? Po coś na ten świat przyszedłem, jakieś zadanie na tej ziemi mam spełnić. I zacząłem się zastanawiać, jakie to jest zadanie. I tak wszystko po kolei, już upłynęło kilkadziesiąt lat od tego momentu, no prawie 20, prawda? Ale to wszystko szło cios za ciosem.
1: Co to znaczy odkryć swoją grzeszność?
0: Odkryć swoją grzeszność.
1: W twoim życiu.
0: W moim życiu. To znaczy przede wszystkim spojrzeć się do tyłu, zobaczyć, jaki byłem, co złego w tym życiu zrobiłem. Odkryłem rzeczy, że nie przypuszczałem nawet, że byłem tak niedobry wobec ludzi. Odkryć swój stosunek do drugiego człowieka.
1: Czyli co, perspektywa wiary?
0: Nie, przede wszystkim odkryć swój własny egoizm. To jest to, co doświadczyłem w swoim rozumowaniu pewnego
1: faktu. Ale dlaczego tego wcześniej nie widziałeś? To się zdarzyło, że zacząłeś to widzieć.
0: No właśnie mówię, to jest, był ten moment przełomowy, kiedy zacząłem się zastanawiać na temat życia i śmierci, czyli moment śmierci mojego ojca. Kiedy zacząłem analizować swoje życie. Kiedy spostrzegłem, że już właściwie nie wiem, czy mam jeszcze tydzień, czy miesiąc, czy no, różne przypadki się dzieją w życiu człowieka. I to był ten moment tej całej refleksji. Ja mówię, życie rodzin, ruch rodzin nazaretańskich otworzył mi oczy na pewne sprawy, na swoją własną grzeszność, na własny egoizm, na to, że wcześniej mało się przyglądałem człowiekowi w życiu, a byłem raczej zajęty wytyczeniem własnej drogi, czyli cel, do którego mam dojść i właściwie środki, no tu te środki były różne, ale starałem się raczej zawsze zachować jakieś normy. Ja mówię, to już z domu wyniesione. Natomiast no cel był jasno określony. Ja muszę dla siebie zdobywać, robić karierę, iść taką drogą właśnie, taką jak sobie wytyczyłem, plany, w których Bóg nie istniał. Istniałem ja i moja tylko siła i mój punkt przebicia i ludzie, którzy byli elementem do mojej kariery. Tak to kiedyś wyglądało.

0: zaczyna się praca nad sobą. Praca, kiedy już jest zbudowana idea porządkująca, kiedy ten Bóg, który, jak powiedziałem, który mnie stworzył i do którego muszę, od którego muszę dzień zaczynać, bo no, ja jestem jego własnością i moje życie też jest, do niego należy i coś zostało, jakieś zadanie przede mną w tym życiu postawione. To zadanie, które się otwiera każdego dnia i ja muszę cały czas każdym swoim swoją decyzją odpowiadać za swoją drogę. No to tej pory zaczęła się poważna rozmowa z Panem Bogiem.
1: I ja to rozumiem, ale co to tak naprawdę oznacza? Bo można też zobaczyć w sytuacji, no załóżmy, że to była sytuacja jakoś tam zbliżona do granicznej, prawda? Śmierć bliskiej bardzo osoby. Więc można też zdobyć dystans do własnego życia. Można też zobaczyć jakby siebie. Ale to już chyba nie jest możliwe w sposób naturalny. I też ta modlitwa, która się pojawiła gdzieś tam, tak zupełnie sama z siebie, no, albo powinna trwać od dzieciństwa. A jaki powód jest, że się pojawiła? Czyli to mówisz o elementach działania łaski Bożej?
0: Tak, mówię o elementach nadzwyczajnych. Oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę.
1: W twoje życie włożonych z zewnątrz.
0: Jak i ten moment, o którym wspominałem, że ktoś nagle dostrzegł, że te stwierdzenia, które ja wypowiadam, predestynują do takiego myślenia, że ja jestem, kończyłem uczelnię katolicką, co było dla mnie też zaskoczeniem, bo nigdy się... To też te wiadomości brały się jakby objawione. To nie było dla mnie... tego nie wziąłem z książek. To zyskiwałem po kolei, step by step, na modlitwie. I to przychodziło nagle, jakieś odkrycie, jak i do tej pory przychodzą odkrycia. Odkrycia, no, których tak nawet może nie pora mówić, ale parę rzeczy bardziej rozumiem i mogę tłumaczyć.

0: O, i jeszcze jeden element, o którym zapomniałem. W tym samym czasie, i to jest też wielki element, muszę powiedzieć, pojawił się w moim życiu człowiek, który był świadkiem Jehowy. I człowiek, który absolutnie zakłócił moje widzenie Boga, moje widzenie Matki Bożej przede wszystkim. Ją próbował wykreślić z mojego życia, udowadniając twardo w Piśmie Świętym, że on ma rację. I rzeczywiście pozornie ta racja była, jak ja czytałem Pismo Święte.
1: Ale czyje to było Pismo Święte?
0: Nie, to było nasze Pismo Święte, na naszym Piśmie Świętym, ale próbował udowadniać pewne rzeczy. No, mogę powiedzieć między innymi, jakie to były rzeczy, że na przykład jest fałszywie pojmowana historia Chrystusa na krzyżu, który wisi. Jak mógł Chrystus powiedzieć, oczywiście z tego zrobił wielką sprawę. Dla mnie to też się wydawało, że to była kiedyś wielka sprawa, że Chrystus z krzyża mówi do Łotra, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Kiedy Chrystus zmartwychwstał na trzeci dzień, to jak mógł Łotr razem z nim być dziś w raju? I takie drobne elementy, oczywiście to nie ma znaczenia, bo w greckim języku przecinki są niestawiane, więc on tłumaczył, że prawidłowo powinno być, powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. I tak dalej, ale mówi na tym przykładzie i na takich innych przykładach wykazało mi, że interpretacja Kościoła katolickiego jest w ogóle błędną interpretacją. Oczywiście to jest drobny przykład, niemniej jednak takimi kruczkami próbował zdobyć moje zaufanie. To znaczy, on sam pewnie został kiedyś w błąd wprowadzony. Ja nie mam nic przeciwko niemu, bo z drugiej strony był to bardzo uczciwy i rzetelny człowiek w swojej pracy również. Ale potem były dyskusje i ja pamiętam, że to kosztowało mnie ogromnie dużo, bo ja przy pierwszym załamaniu jakimś takim, kiedy udowodniono mi, że to wszystko zmierza w fałszywą drogą, no i Matka Boża, która nie jest świętością absolutnie, która może i była dziewicą, jak rodziła Chrystusa, ale potem to już na pewno nie, bo byli jego bracia i tak dalej, i tak dalej. To mnie bardzo dużo kosztowało. Kosztowało mnie tak, że myślę, że

0: przynajmniej z tydzień nieprzespanych nocy i płaczu nawet, do którego się nie przyznawałem. Teraz już mogę z perspektywy mężczyzny o tym powiedzieć. Ale, że ktoś poprzewracał coś w moim życiu. I zaczęło się studiowanie Pisma Świętego. Od samego początku do końca, a potem już oni mnie unikali. Już to towarzystwo mnie unikało, bo ja im zadawałem zbyt kłopotliwe pytania. No między innymi u nich ten Bóg to jest Bogiem bardzo jakimś takim
1: surowym,
0: karzącym. Tam nie ma miłości, tam jest sama kara i tam jest tylko...
1: Sprawiedliwość.
0: Tak, sprawiedliwość, która w naszej Ewangelii w ogóle została zniesiona przez miłość i miłosierdzie. No więc,
1: może nie została zniesiona,
0: wyniesiona
1: na jeszcze poniżej. Wyższy poziom.
0: Znaczy, miłosierdzie zostało wyniesione ponad na wyższy poziom. Natomiast no i budując jak gdyby na zasadzie miłości, odczytując w miłości Ewangelię, nie można jej inaczej interpretować, jak tylko u nas w Kościele jest interpretowana. Oni mają to bardzo surowe spojrzenie. Myślę, że błądzą, no ale myślę, że wśród nich jest bardzo dużo nieszczęśliwych ludzi. Ale też szukają tego Boga, szukają, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne.

0: po tych nieprzespanych nocach, po tym czytaniu, no Ewangelię to już czytałem z kilkadziesiąt razy potem, całą od początku do końca, i nie Pismo Nowego Testamentu, ale już Starego, bo to był jakby podkład, tak, do którego się zresztą oni zawsze też odwoływali. No i okazało się, że przekręcają właśnie.
1: I co? No bo jest tak, że nieprzyjaciel zawsze próbuje czynić zło, ale w efekcie, jeśli się człowiek poddaje Bogu, no to zawsze jest powodem do tego dobra, które się dzieje w życiu człowieka, nawet działanie wrogów. Z tego wynika, z tej całej sytuacji, którą opisałeś, jedna podstawowa dla mnie w tej opowieści rzecz, że ty bardzo poważnie traktowałeś tę sprawę.
0: To znaczy, nie można niepoważnie traktować swojego życia. Jeśli człowiek nie zadaje sobie pytania, skąd się wziął, po co jest i w którym kierunku idzie, to czym moglibyśmy się różnić w tym momencie od zwierząt? Niczym. Człowiek, który aspiruje do pewnego myślenia, dostał od Boga pewne elementy, które go odróżniają od zwierzęcia, to musi sobie takie pytanie zadać. A jeśli próbuje na nie odpowiedzieć, to musi Boga postawić na pierwszym miejscu. I dalej to już jest prosta sprawa. No po prostu, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to nie ma innych rzeczy mniejszych. Można o tym oczywiście na co dzień zapominać, ale zawsze jest ten ranek, kiedy człowiek wstaje i prostuje swoje życie. Bo codzienna modlitwa ranna jest obowiązkiem. To nie jest to, że jak można zacząć życie od swojego egoizmu, od swoich... A, i jeszcze przy okazji chciałem o jednym wspomnieć. Mianowicie o modlitwie do Boga, o moim stosunku do Boga, bo to jest chyba niezwykle istotne, dlatego, bo to też przychodziło pewien etap, kiedy próbowałem Boga zawłaszczyć, to znaczy On jest moim jedynym kochanym, ja Mu się wypłaczę w mankiet i On mnie tak kocha, że tutaj na pewno coś wspólnie ustalimy.
1: Z moimi nieprzyjaciółmi wszechmogący sobie poradzić.
0: Tak, właśnie do tego chciałem zmierzać, bo to jest ten moment, który może jest też istotnym elementem, bo myślę, że tak egoistycznie Boga trzeba jakoś kochać, ale nie można tracić z oczu tego, że Bóg stworzył wszystko, nie tylko mnie, ale innych ludzi, tak jak ojciec, który ma kilkadziesiąt dzieci, czy tam kilkanaście tutaj na ziemi, trzymając się realiów, kocha równo wszystkich. Tak samo on też, a jeśli ja nie kocham kogoś z moich nawet nieprzyjaciół, no to znaczy, że również mam w jakiś sposób pretensje do Boga, który mi postawił na mojej drodze takiego człowieka, ale nie można tak. To prowadzi do ta miłość egoistyczna, właściwie ten egoizm, z którego mam się ogołacać w życiu, bo jest to przecież zadanie nasze, ten grzech pierworodny, który nas do tego egoizmu popchnął, my mamy się z niego ogołacać. My musimy już przez per analogia kochać wszystkich. To znaczy, kochać to jest takie słowo wyświechtane, może wydawać się, mówiąc miłość. Mamy po prostu otwierać się na drugiego człowieka i nawet zbudzać w środku gdzieś jakieś uczucie pozytywne, nawet do naszych nieprzyjaciół. Ale mając na względzie Boga, bo On jest tym twórcą tego wszystkiego.

0: Tak samo wszystko to, co się w moim życiu dzieje i zdarza, nawet najdrobniejsze sprawy, jest łaską, jest naprowadzaniem mnie, jeśli zbaczam z tej drogi. Dlatego pilnie też obserwuję, co się w moim życiu dzieje. Jeśli jakiś kataklizm, coś mi się na głowę wali, to wiem, że albo gdzieś coś popełniłem w życiu niedobrego i to jest pierwsza myśl, a druga, albo rzeczywiście jakieś inne rzeczy ma mi do przekazania Pan Bóg. Czekam na to, aż się to po kolei wyjaśnia.
1: Ile lat się modlisz rano?
0: O, jeje. Muszę powiedzieć, że modliłem się nawet 4 godziny. Teraz się modlę 2 godziny rano. I to jest bardzo wcześnie rano, bo wstaję o godzinie 5 do 7. I po tych 2 godzinach jeszcze jest różaniec. Bo to jest też stały element, gdzie jest rozważanie jak gdyby życia Chrystusa, ale również prośba do Matki Bożej o jakieś ułożenie dnia. I to jest, no tak gdzieś 3 godziny rano zawsze. Potem w ciągu dnia staram się, choć nie zawsze to wychodzi, ale...
1: Ale ile lat się modlisz? Tak?
0: Też dużo. Właściwie myślę, że te 10 lat na pewno.
1: 11. I co się zmieniło, kiedy to się stało twoją codziennością? Bo to jest radykalna zmiana. Wtedy następuje.
0: Jest. To jest zmiana w moim życiu.
1: Bo ja mam taki obraz, w tej chwili stanął przed oczyma, że to jest tak jak w tym fliperze, ta bila lata, ona wchodzi w każdą stronę właściwie, może być uderzona. I to jest życie takie, które jest pozbawione tego momentu pytania do Pana Boga, jak ma być ułożony dzień. A z drugiej strony jest obraz po prostu leniwie płynącej rzeki, która wie, gdzie płynie.
0: Tak, to się zmieniło o
1: to
0: tyle.
1: To może leniwie to nie jest dobrze powiedziane, bo tam też bywają bystre nurty, ale chodzi o to, tak. że jest coś, co ma swoje koryto.
0: Tak, no i właśnie w tym korycie ja jestem, tylko że tak praktycznie patrząc na zewnątrz, to nic się nie zmieniło w tym sensie, że nadal gdzieś tam coś mnie spotyka, nadal, ale mam pewną świadomość. Patrzę na siebie, kiedy się denerwuję, za moment się uspokajam. Oczywiście są nerwy, to już jest mój temperament. Czasami potrafię, no, mocno przekląć, czasami potrafię, że tak powiem, komuś nawet przykrość zrobić. Może nie jest pełną świadomością, ale gdzieś tam, ale widzę te swoje rzeczy i zaraz wracam do tego koryta, jak mówimy. Wracam, próbuję się prostować. Mam świadomość, że jeśli tak pociągnę dalej, to będzie bardzo, to znaczy, że nie pracuję nad sobą. To nie jest, znaczy, może to nawet źle jest powiedziane, bo praca wydaje się czymś bardzo ogromnym, ale pewne uświadomienie sobie
1: czegoś. Poddawać się obróbce.
0: Tak, poddawać się obróbce, ale pewne uświadomienie i jeszcze jedno, bo to jest bardzo ważne, że przed oczami stoi mi Chrystus, który właśnie za te rzeczy umarł. Ja mam świadomość tego, że ja robiąc coś złego, również przykładam się do tego, a właściwie przyłożyłem się wcześniej, bo tutaj czas nie istnieje. Przyłożyłem się wcześniej, żeby on pocierpiał za to. I ja wiem, że w rezultacie ja muszę powiedzieć mu, że i tak go kocham i że przepraszam go za to cierpienie, ale już na przyszłość wiem, że jest refleksja, że go skaleczyłem, że tego więcej robić nie mogę. Chociaż i tak go kaleczę. Wiem. Mam tę świadomość. No ale takie jest życie. Człowiek jest niestety ułomny i musi pracować, ale musi też wiedzieć, że ktoś już wcześniej za niego umarł i za to, co złego zrobił w życiu do końca.

0: Opowiadasz historię poddania się
1: woli Bożej
0: komuś.
1: Tak.
0: I efektem tego poddania się komuś, bo to jest taka dynamiczna, prawda, rzecz, jest jakaś decyzja woli, później zastępują fakty, gdzieś pojawia się modlitwa nagle w życiu człowieka, no nie ma żadnego powodu, żeby tak się stało, prawda? Później pojawia się siła na to, żeby inaczej działać. I tak krok po kroku też pojawia się wiedza, nie wiem jak to powiedzieć, czy też znajomość, prawda? I ona też się jakoś tak pojawia i to jest wszystko we współpracy. I teraz ta porządkująca modlitwa poranna, prawda? Chciałbym, żeby pokazać słuchaczom jej nieprawdopodobną moc w takim ja staram się modlić do momentu, w którym mam pokój w sercu.
1: Tak.
0: I później się nagle okazuje, że wszystko to, co było niewyobrażalne i po ludzku nie do zrobienia, jeśli to jest tym, co Pan Bóg chce ode mnie, to się samo dzieje.
1: Tak, to jest normalne. To jest tak normalne.
0: No tak, ale teraz to jest doświadczenie chyba bardzo ważne i bardzo ważne jest, żeby o tym powiedzieć w sposób, który, jeśli ktoś jest wśród naszych słuchaczy, kto jeszcze tego nie doświadczył, no to żeby o tym powiedzieć w sposób trafiający do serca.
1: Myślę, że tak.
0: Jak warto jest, tak jak Maria Tereska powiedziała, że człowiek nie jest w stanie żadnego kroku zrobić do góry. Ale jeśli uparcie podnosi nogę, to w pewnym momencie Pan Bóg tę nogę bierze i stawia na następnym stopniu.
1: Ja powiem tak, ja swoje ranne modlitwy podzieliłem na takie części. Modlę się psalmami. Przede wszystkim od tego zaczynam. Potem mam nabożeństwo do Pana Jezusa, więc dwie litanie, które odmawiam z pełną świadomością, wybrane, czyli to jest litania do serca Pana Jezusa.
0: I do krwi.
1: I do krwi Pańskiej. Właśnie, to jest ta litania, która tego. To jest nabożeństwo do Pana Jezusa. I potem jest godzinki do Matki Bożej, w których odkrywam też, jak Bóg jest miłosierny wobec człowieka, ponieważ tam przez Matka Boża jest w ogóle wielką postacią postawioną przez Pana Boga w naszym życiu, ale również w tym wszystkim jest pokazana droga zbawienia człowieka, bo te końcowe słowa o miłosierdzie Boże, o miłosierdziu Bożym, które dusze w czyściu cierpiące, niech odpoczywają w pokoju. Znalazłem wieczny odpoczynek w tej modlitwie i Matka Boża, która stanęła i dała nam Chrystusa, i który nas zbawił. Te godzinki w ogóle są wielką filozofią patrzenia na życie.
0: Są też przedmiotem estetycznym, niesamowicie pięknym.
1: Tak. I to jest jak gdyby następna modlitwa i różaniec oczywiście, który też jest w tym wszystkim, i oddawanie się miłosierdziu Bożemu. Jest krótka modlitwa, którą mam do miłosierdzia Bożego i codziennie się temu miłosierdziu oddaję.

0: I faktycznie po tej modlitwie jestem bardzo spokojny, dlatego że dzień się zaczyna, mam takie myśli, że niezależnie od tego, jak się zacznie, jak się skończy, to ja oddałem ten dzień Matce Bożej, która jest naszą opiekunką już od kiedy Chrystus ją pod krzyżem zrobił na Golgocie. I że w tym momencie będę jakoś prowadzony, no nie o to chodzi, żeby te cele wszystkie uzyskać, które sobie postawiłem przed sobą, ale żeby to, co jest niemożliwe, spokojnie przyjąć, że to jest niemożliwe, że nie jest taka wola Boża. I mając świadomość z dnia na dzień, że ta wola Boża jest w moim życiu, jestem spokojny. Jestem spokojny i spokojnie czekam na ten swój ostatni dzień. Ja teraz tak to spokojnie mówię, ale wiem, że są pewne wątpliwości. Wątpliwości zawsze będą i one są nieodłączną sprawą człowieka, bo jest zło, które gdzieś tam człowiekowi zakłóca jego tok myślenia nawet. Ale jestem bardzo spokojny, znaczy mając ten cel, jestem spokojniejszy, bo żyję na ten ostatni moment. I wiem, że będę lepiej wyglądał, niż gdybym tego nie miał. I powiem inaczej, gdyby mi teraz chciano Boga odebrać i powiedzieć, że wszystko, to ja bym nie potrafił żyć już. Bez celu, bez idei, żyć dla siebie samego, a po cóż mi to? Po co mi żyć dla samego siebie, dla własnego egoizmu? On jest, oczywiście on gdzieś tam we mnie istnieje, ale ta idea, która gdzieś jest z boku, która mogłaby być tylko z boku, to ja wiem. No, jednym słowem, nie potrafiłbym żyć bez Boga. Nie potrafiłbym żyć.
1: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Myślę, że za wszystko właściwie. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że no, może nawet nie w pewnym momencie, no, że przyroda i wszystko, co jest w ogóle, co staje na mojej drodze, to wszystko jest dziełem Boga. Zrozumiałem, że kiedy Chrystus mówi, że ja żyję w Bogu, a Bóg we mnie, to znaczy, że On żyje wśród tego, co Bóg stworzył, jako człowiek oczywiście. I Bóg jest we mnie, ponieważ jest miłość w Nim wielka, miłość do tego, co On stworzył i do Niego samego. Czyli to jest właściwie... Zrozumiałem, że wszystko, co wokół mnie się dzieje, to jest piękne. I ja mówię w chwilach nerwowych, które się zdarzają każdemu. O tym człowiek zapomina. Jest pewna gonitwa czasami. Ale zawsze sobie to uświadamiam, kiedy mam chwilę refleksji rannej i wieczornej również. Kiedy cały dzień jak gdyby oddaję. Jestem wdzięczny nawet za te doświadczenia, które dostaję, bo wiem, że one czemuś służą.

0: był taki moment też, że kiedy wszystko się dobrze układało, szło jak po linie, to miałem, no powiem może coś, czego nie powinienem powiedzieć, ale miałem pretensje, bałem się po prostu, że Pan Bóg mnie opuścił. Że coś jest nie tak, że coś tu, no nie jestem idealny, żeby to się wszystko tak idealnie układało. Że gdzieś tu jest jakieś pęknięcie. Także świadczy to, myślę też o tym, że trzeba przyjmować wszystkie elementy w życiu, i dobre, i złe, które mnie spotykają.
1: Czy pokusy niewiary miałeś?
0: Niewiary? W jakim sensie?
1: Rozpacz, zwątpienie.
0: Zwątpienie, tak, oczywiście. Rozpacz, chyba nie. Jeszcze tego nie doświadczyłem.
1: A kiedy zwątpienie?
0: A zwątpienie, kiedy właściwie no, człowiek staje, kiedy szedłem na przykład na operację, właściwie to nie było, było chwilowe zwątpienie, bardzo chwilowe. Szedłem na operację, miałem poważną operację mózgu. Oczywiście w rezultacie okazało się, że to nie jest nic złośliwego, ale był moment, kiedy nie wiedziałem właściwie, co się ze mną może stać. No, ktoś, kto ma guza w mózgu, komu stwierdzają, że za chwilę idzie na stół operacyjny. Jest to jakaś taka precyzyjna robota, wyobraźnia tutaj działa. I jest moment też oddania, że właściwie szedłem bardzo, bardzo śmiało na ten stół operacyjny. Oddałem wszystko Panu Bogu, ale była myśl, która zaistniała. Wiadomo, że ta myśl skąd się bierze. Nie była to myśl od Boga, ale była wręcz przeciwnie, myśl złego, a jak to wszystko jest nieprawdą. No, ale odpowiedź za to jest prosta. No i co z tego, że nieprawdą? I poza tym, potem przyszła jeszcze większa wiara w Boga. To nie może być nieprawdą. Bo jeśli człowiek żyje na tej ziemi, to żyje po coś. A jeśli żyje po coś, no, ktoś mu to życie dał. Nie ten, kto mu chce je zabrać, tylko ten, kto mu je chce je dać.
1: I daje każdego dnia.
0: I daje każdego dnia. Do niego wszystko należy. I każdego dnia. I skoro życie nie jest moją własnością, bo nie jest moją własnością, ja go dostałem, to ja się mam o niego bać. Nie. Ja go dostałem, kiedy chce Pan Bóg, to mi go odbierze. To jest logika. Ale tą logikę trzeba sobie codziennie powtarzać i odnawiać w swoim sercu, żeby ona stała się naszym życiem.
1: Moment takiego najbliższego kontaktu z Bogiem, takiego przytulenia.
0: O, był taki moment, kiedy łzy ciekną. Myślę, że raz był taki moment i przy konfesjonale, a drugi raz przy Eucharystii. Wiem, że Eucharystię sobie bardzo trudno wytłumaczyć.

0: Ja myślę, że można logicznie bardzo łatwo wytłumaczyć, bo wiadomo, że Chrystus zostawił nam podczas ostatniej wieczerzy ten chleb, który nas zasila w ciągu życia, który on nam daje autentycznie swoją krew i swoje ciało. On nas chce przerodzić w siebie, bo w nim jest odkupienie i przez niego nie ma innej drogi, tylko przez niego. I ten moment Eucharystii, kiedy się na nią zapatrzyłem i kiedy wyobraziłem sobie, że to jest rzeczywiście Chrystus, wyobraziłem sobie moje krzywdy, które zrobiłem, i wtedy człowiek nie potrafi, obojętnie, to są takie wyciskacze łez w sumie. Ja wiem, że to jest dużo ładunku uczucia w tym wszystkim, że to może ktoś powiedzieć, że to jest chemia, ale ta chemia ma swoje podłoże. To jest prawdziwa chemia. To nie jest, to jest, cały człowiek jest chemią. I to jest to, co, to, ta, ta bliskość, która, którą takie przytulenie Pana Boga. Takie wielkie przytulenie. Nawet wtedy był taki moment, przepraszam, mówię jako mężczyzna, kiedy nadużyłem alkoholu. I było to poza granicami. Było to też z jakiejś okazji, ponieważ córka moja była jedną z laureatek międzynarodowego konkursu pianistycznego i to potem się tak niefortunnie skończyło, ale ponieważ no, był to już ten etap, kiedy pewną świadomość miałem, więc chciałem iść do spowiedzi, ale nie miałem jak, bo to nie ten język, zwłaszcza do wypowiadania grzechów. No i w tym momencie tak zapragnąłem bardzo pójść do komunii, a wiedziałem, że gdzieś tam we wnętrzu jestem nieczysty. I coś takiego bliskiego jednak mnie pchnęło, żebym poszedł do tej komunii. Że to był Bóg, który powiedział mi, ja ci to wybaczam, nie musisz chodzić do spowiedzi w tym momencie. Oczywiście ten grzech później gdzieś tam wyjawiłem na następnej spowiedzi, natomiast doświadczyłem czegoś takiego, że pomimo swojej grzeczności zostałem pchnięty przez niego do tego, aby przyjąć sakrament, który notabene powinien być przyjęty, bo on jest usprawiedliwieniem tego wszystkiego, co w życiu zrobiłem. Jest zarazem skaleczeniem, w nim jest skaleczenie to, które ja zrobiłem, ale jest też i usprawiedliwienie jego. I to był ten moment, to były takie momenty.
1: Kim jest Bóg, którego w swojej historii poznałeś?
0: No, Bóg jest... Ja nie wiem, ja już nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Tyle o nim powiedziałem, nie wiem.
1: Kim on jest? Kto to jest?
0: Na pewno jest to osoba. To znaczy, nie jest to osoba w sensie cielesnym, ale jest to wielka jedna miłość. Wielka miłość, miłość, która nie jest miłością egoistyczną, ale tą taką miłością, no, którą czasami odczuwam, jak się modlę.
1: W jakiej intencji pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
0: W jakiej intencji się mamy pomodlić? Myślę, że w intencji wszystkich ludzi niewierzących.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Maciej. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłaci.

Dobry Panie Boże, Ty jesteś Panem nieba i ziemi, Ty jesteś Panem naszego czasu, naszego życia. Wszystko, co mamy, pochodzi od Ciebie, Panie. Daj nam z taką świadomością mówić o tej historii Twojej opieki nad nami, Twojego miłosnego z nami bytowania, Panie. Pokazuj nam Twoje drogi, pokazuj nam to wszystko, co chcesz, żeby zostało dzisiaj powiedziane dla zbudowania innych i ku Twojej chwale. I Ciebie, Mario, serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze zbawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaraj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Radek Kiszewski. Witaj.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy nas słuchają.
0: Pan Bóg prowadzi ludzi na różne sposoby. Czasami tak, że to wiedzą, czasami tak, że dopiero po jakimś czasie dostrzegają to prowadzenie. Czy Bóg w Twoim życiu jest obecny od zawsze?
1: W to nie wątpię, bardzo, bardzo w to wierzę. Może nie zawsze miałem tego świadomość i nie zawsze ta wiara w Jego obecność była we mnie obecna, jeśli tak można powiedzieć, ale śledząc jakieś takie ważniejsze wydarzenia z mojego jeszcze nie aż tak długiego życia, bo mam dopiero 34 lata, to absolutnie z pełną świadomością mogę powiedzieć, że jest obecny w każdym dniu mojego życia.
0: A dzieciństwo, czy wiedziałeś o tym, że on jest obecny, czy wychowano cię w taki właśnie sposób, żeby przekazać taką wiedzę?
1: Nie, to było tak, że że nie wychowywano mnie, nie byłem nigdy ministrantem, nigdy mama nie kazała mi iść rano w niedzielę do kościoła. Wręcz dziwiła się, choć popierała absolutnie, jeśli sam chciałem iść, ale nigdy nie było przymusu. Mój dom nigdy nie był domem jakimś wyjątkowo religijnym. Każdy mógł po prostu wybrać, czy chce, czy nie chce.
0: A rodzice co wybrali? Na co patrzyłeś jako kilkulatek?
1: Patrzyłem na babcię, która gdy jeszcze mogła, chodziła w niedzielę do kościoła, a gdy już nie mogła, to siedziała rano w kuchni i słuchała mszy świętej z radia. I to jest taki bardzo silny obraz i piękny. Pochodzę z rozbitej rodziny, więc nie za bardzo miałem szansę oglądać dwoje rodziców. Moja mama była bardzo zapracowana i bardzo przejęta tym, żeby zapewnić mi warunki do rozwoju.
0: Byłeś jedynakiem.
1: Mam siostrę, ale siostra jest starsza ode mnie o 15 lat, w związku z czym, że tak powiem, troszkę na tamtym etapie dzieciństwa nasze drogi były różne. Siostra była już mężatką w momencie, kiedy ja kończyłem 15 rok życia, także. A 15 rok życia dlatego, że to był rok, w którym tak naprawdę jakby wyszedłem z domu. Zacząłem takie dorosłe życie wcześniej.
0: Ale powiedz mi, jakim byłeś dzieckiem? Kto wchodzi właśnie w ten wiek buntu? Czy też odcinania się od domu? Uzyskiwania osobowości, osobności? Jakim byłeś dzieckiem? Czy byłeś liderem grupy, czy raczej tym zahukanym chłopcem?
1: Byłem dzieckiem dość niesubordynowanym i sprawiającym chyba mojej mamie sporo zmartwień, bo po pierwsze szkoła, do której chodziłem, nie była jakby najważniejsza w moim życiu. Ja jestem muzykiem, w związku z czym od samego początku, od pierwszej klasy wiedziałem, że dla mnie najważniejsza jest nauka muzyki, a nie nauka różnych innych przedmiotów, oczywiście niezbędnych, ale jakby nie w moim przypadku. Nie zawsze oczywiście nauczyciele potrafili to zrozumieć, chociaż jestem wdzięczny Panu Bogu i również tym, którzy to rozumieli, za to, że mnie wspierali, kibicowali mi i dopingowali. Nawet jeżeli w niektórych momentach mi przeszkadzali, to dzisiaj z perspektywy też jestem im bardzo wdzięczny, bo to tylko wzmacniało moją decyzję i drogę.
0: Mhm. Czyli byłeś osobnym dzieckiem?
1: Tak można powiedzieć.
0: Mhm. Ale czy to było powodem podziwu kolegów, czy też raczej takich uszczypliwości?
1: Znaczy to jedno i drugie wydaje mi się być tożsame, bo oczywiście grałem na skrzypcach wtedy, tam, prawda, Pszczółka Maja i Pajęczyca bodajże Tekla, więc wszystkie te takie przydomki tego typu otrzymywałem. Kompletnie sobie to lekceważyłem. Gdyż mam szczęście mieć bardzo mądrą matkę. Pan Bóg jednym z największych darów, jakie mi obdarzył, to jest właśnie moja matka, która w doskonały sposób, bez jakby kreowania jakichś negatywnych emocji, wytłumaczyła mi, dlaczego mogą się ze mnie śmiać. Koledzy dość szybko pogodzili się z tym, że nie gram w piłkę, tylko siedzę w domu i ćwiczę na skrzypcach. Nie było to, jakby nie było to dla mnie nigdy bolesne. Ja po prostu kochałem granie na skrzypcach.
0: I ten czas jest czasem, no powiedzmy sobie, podstawówka. Jest czasem, w którym zupełnie nie ma Boga? Jest tylko muzyka?
1: Nie, jest go bardzo dużo. Jest go bardzo dużo, dlatego że w pewnym momencie to Pan Bóg tak tą drogę mi ułożył, że najpierw przyszła muzyka, a potem przyszła potrzeba wykonywania tej muzyki w kościele. Zostałem nie przypadkiem, bo w takowe nie wierzę, ale z biegiem okoliczności bardzo, bardzo korzystnym, zaangażowany do zespołu oazowego. Co za tym idzie, wyjechałem na rekolekcje i tam rzeczywiście pierwszy raz spotkałem tak personalnie Pana Boga w Jego Słowie. Niewiele sobie wtedy zdawałem z tego sprawy, ale wiedziałem, że On tam jest.
0: Co to znaczy wiedziałem, że On tam jest? Dotychczas miałeś kontakt z świadectwem babci, czyli zachowywała się w sposób, który wskazywał, że musi istnieć coś jeszcze, skoro ona zachowuje się tak.
1: Tak, to raz, a dwa, może to są zabawne sytuacje, ale wydaje mi się, że byłem dzieckiem dość wrażliwym i pierwszy pacierz, jaki mówiłem, oczywiście tego nauczyła mnie mama. Miałem, pamiętam, taki obrazek okrągły ze Świętą Rodziną i modliłem się do niego i zawsze, jak to powiedzieć, rozumiałem i wierzyłem, może bardziej wierzyłem niż rozumiałem, że istnieje pojęcie sakrum, że istnieje świętość, że istnieje taka przyczyna, która jakby uzasadnia wszystko, prawda, co się dzieje. Oczywiście prowadziło to jak do jakichś dzieciństw. Ja się ostatnio właśnie rozmawiałem z przyjaciółmi, wymienialiśmy się z takimi spostrzeżeniami. To były zabawne sytuacje. Wtedy przynoszące, jakby dość kłopotliwe, ale bzdura polegająca na tym, że nie mogłem spać odwrócony tyłem do świętego obrazka, prawda? Czy też mam nadzieję, że to zostanie wycięte do naszej teraz rozmowy, że jak puściłem bąka w stronę świętego obrazka, to się z tym bardzo źle czułem potem.
0: Nie zostanie wycięty.
1: Nie zostanie wycięty, to jest znakomicie. Muszę powiedzieć, że chyba troszkę się pogubiłem na samym początku, właściwie przez dłuższy czas byłem w jakimś dziwnym, ale tak troszkę na własne życzenie położeniu, ponieważ pamiętam taką rozmowę z Panem Bogiem, w zasadzie monolog mój, którego wielokrotnie później żałowałem, ale z drugiej strony jestem w tej chwili wdzięczny Panu Bogu za to, że coś takiego, mimo że coś takiego przeżyłem, to On jest ciągle tak blisko mnie. Była taka rozmowa, kiedy powiedziałem: Panie Boże, z całym szacunkiem chcę sam.
0: 16 lat, 15, 17?
1: 15, 16. Chcę sam moje życie. No i Pan Bóg, oczywiście z najwyższą czcią wypowiadając to słowo, to jest absolutny par excellence gentleman, wysłucha mojej prośby.
0: Ojciec synów marnotrawnych.
1: Tak jest. Pozwolił mi poczuć, że jestem sam. Oczywiście wtedy sobie nie zdawałem jeszcze z tego sprawy, że nie istnieje taka sytuacja, że człowiek jest sam. Nie wiedziałem o tym, że szatan w tym momencie musiał się bardzo uradować.
0: Wchodzi w lukę.
1: Jeśli zna takie uczucia w ogóle. I wchodzi w lukę, no i to było straszne dryfowanie zupełnie w jakiś kierunku jakichś strasznych rejonów. Myślę, że to, że moja mama się bardzo za mnie modliła, to mnie uratowało przed popełnieniem wielu różnych błędów. Środowisko, w którym przebywałem, środowisko muzyków, plastyków, później aktorów, jakkolwiek cudowne i inspirujące, to jednak stwarzające wiele
0: złudzeń.
1: Złudzeń, tak. Takich niebezpiecznych złudzeń. I był taki moment, kiedy przyjechałem, już dałem tutaj do Warszawy, do Akademii Muzycznej, tym razem na dyrygenturę. I przeżyłem wtedy coś, co mnie uratowało. Był taki moment, zacząłem czytać, wpadły mi w ręce pisma Leszka Kołakowskiego. Wydarzyło się wtedy coś tak dziwnego, ja się tak potwornie tego przeraziłem, tego, o czym on pisał, i tego diabła, który mówi, który jest obecny tak strasznie realnie w naszym życiu. Działo się to było w ogóle jak to było jakieś w ogóle załamanie chyba psychiczne, coś w tym rodzaju. W każdym razie nie byłem w stanie opanować własnych myśli. Były to myśli potwornie bluźniercze. Takie, że sam się ich bałem. I był taki moment, kiedy ja mieszkałem wtedy w Legionowie. Wynajmowałem pokój, a pod tym mieszkaniem, w którym wynajmowałem ten pokój, mieszkała moja rodzina, moja ciotka z kuzynkami. Ja tam byłem bardzo blisko z nimi. I pewnego wieczoru przeżyłem coś dziwnego. Czułem, że znikam, że ginę, że to jest koniec, że się zapadam, że leżę nad przepaścią i że nic mnie nie trzyma. I że za chwilę w tą przepaść runę. Relacjonowałem to na bieżąco, opowiadałem, już w tej chwili nie pamiętam szczegółów, ale opowiadałem to mojej kuzynce, która patrzyła na mnie przerażona, nie wiedząc w ogóle, co do niej mówię, bo to był rzeczywiście jakiś obłęd chyba. I wtedy sobie przypomniałem, że jest Pan Bóg. I wyciągnąłem do Niego rękę, powiedziałem, poprosiłem, żeby mnie ratował. Że jeżeli jesteś, to mnie uratuj. I to było coś niesamowitego, bo ja całą noc potem nie spałem i znałem odpowiedź, to była jakaś iluminacja, znałem odpowiedź na każde pytanie. Mało tego, nie miałem potrzeby zadawania żadnych pytań. Jakby to bardziej, prawda? Bardziej nie chciałem zadawać pytań, bo odpowiedź była jedna. Jest tylko On, a ja jestem właśnie nowonarodzonym stworzeniem i wtedy zrozumiałem, że zło może mieć rozmiar olbrzymi, a dobro, nawet jeśli jest w wielkości ziarnka piasku, jest niepokonane, jest niezniszczalne. I tak właśnie było. Ta iskra, która gdzieś tam się tliła ciągle, ten żar, po prostu wybuchnął z tak potężną siłą. Ja tylko po prostu zaprosiłem Pana Boga, poprosiłem, żeby mi pomógł. On wiedział, że to jest moment, w którym może mi pomóc i chce mi pomóc i powinien mi pomóc. No i tak się stało.
0: Czy to doświadczenie było jakoś wywołane przez ciebie? Nie wiem, narkotyki, wcześniej jakieś praktyki?
1: Nie, absolutnie.
0: Wróżenie?
1: Nic.
0: Go terapia? Ekscesy?
1: Nigdy taka mroczna strona tego duchowego świata, który istnieje, nie
0: było. Czyli co, opisujesz osobę wrażliwą, którą zewangelizował Kołakowski. To jest dla mnie szokiem.
1: W sposób
0: przewrotny, ale jednak skuteczny, prawda? To znaczy, że uświadomiłeś sobie obecność osobowego zła.
1: Tak.
0: I efektem tej uruchomienia tej wrażliwości było przeżycie. Ja nie mówię wcale, że to subiektywne przeżycie. Nie, wcale tego nie mówię, nie? Ale było przeżycie, które uświadomiło ci potęgę zła najpierw.
1: Tak.
0: Tak.
1: Ja zrozumiałem, że zło to jest bardzo realna i zdeterminowana na określone działanie siła.
0: A później, kiedy poprosiłeś o pomoc, czyli wycofałeś się z wcześniejszej prawda, noty
1: że sam.
0: Dyplomatycznej, tak, że sam, nota została wycofana i Pan Bóg przyszedł i to, co opisujesz, to jest doznanie mistyczne.
1: Tak, absolutnie mam tego świadomość i wówczas również tę świadomość miałem.
0: Bo zawieszenie paradoksów, czy też świadomość oczywistości wszystkiego, to jest doświadczenie mistyczne. No i jakie to ma konsekwencje? Po pierwsze dla tej kuzynki, która była tam w okolicy. Żartuję oczywiście.
1: No to chyba ją przestraszyłem porządnie. Ale to jest osoba niezwykle wrażliwa, w bardzo pojemnym sercu i myślę, że ona to przez to przepuściła, przez to narzędzie poznawcze. By nie pytała mnie nigdy o to. Nie musieliśmy o tym rozmawiać. To tyle na jej temat, a w moim życiu jakie to miało konsekwencje? Zasadnicze. Chociaż mimo tego, że Pan Bóg w tak wyraźny sposób i tak zdecydowanie i bardzo konkretnie stanął w moim życiu, to mimo tego ja zachowywałem się tak samo, jak oczywiście tam z biegiem czasu, prawda? Zachowałem się tak samo jak naród wybrany, mimo tego, że widział te wszystkie znaki, że przeszedł całą tą drogę. To gdzieś tam te... To jest tak, jeśli dzieje się coś dobrego, a to było absolutnie wydarzenie dobre, szatan jest wtedy chyba bardzo wściekły i nie zostawia tego tak sobie. Próbuje walczyć, próbuje nas okłamać, znowu zwieść. No i robił bardzo dużo, żeby mnie oszukać. Ja tak, rzeczywiście nie utrzymałem tej drogi. Nie umiałem być konsekwentny.
0: Powiedziałeś coś, co mnie zastanowiło, że twoja mama się bardzo modliła, a z tego pierwszego okresu nie wyniosłem jej obrazu jako osoby będącej przy Bogu. Czy coś się u niej zmieniło?
1: To chyba trzeba by zapytać ją o to. Ja nie umiem dać odpowiedzi na to pytanie, ale...
0: To inaczej zapytam. Czy ta konstatacja jest z dziś, czy wtedy, że się modliła bardzo?
1: Z dziś.
0: Okej.
1: Z dziś.
0: Dobrze. I powiedz teraz to, o czym możesz powiedzieć, co opisze jakby tę nieumiejętność utrzymania się w bliskości Boga.
1: To jest to, że szatan jest ekspertem od moich słabości. On je zna najlepiej. I wie, z jakiej dziedziny demonów używać, żeby mnie zatrzymać w tej drodze, którą mam przez Pana Boga wyznaczoną. No i takimi demonami mnie poobstawiał. Ja nie chciałbym, żeby to w tej chwili brzmiało jak spowiedź, ale no rzeczywiście udawało mu się przez bardzo długi czas oszukiwać mnie i mówić mi, że pewne rzeczy są dla mnie ważne i ich powinienem bronić, nie zastanawiając się nad tym, czy Pan Bóg tak chce. Prawda? Czyli, tak powiem, był taki moment, kiedy mój egoizm bardzo dojrzał. Tak powiem.
0: Mnie nie chodzi o konkrety, bo jak już powiedziałem, to jest do powiedzenia, tylko bo dla różnych ludzi różne rzeczy są straszne, prawda? Mhm. I teraz, żeby opisać mniej więcej miejsce, do którego doszedłeś, bo to będzie ważne, kiedy zacznie się droga jakby w drugą stronę, prawda?
1: Tak. Najgorszym z tego czasu przeżyciem było to, że w pewnym momencie poczułem takie mentalne, fizyczne i wręcz duchowe obrzydzenie do osoby, z którą wówczas byłem w takim związku. To było straszne. Mnie to przeraziło. Ja się wtedy wystraszyłem naprawdę, że jestem zdolny do tego rodzaju uczuć.

0: عشر هللوه برقيع عذر هللوه بجبروتاف هللوه كروز بودلوه هللوه بالتاكع شفار هللوه بالنفل بخينور هللوه بالطف بمحول هللوه بمنيم وعقاب هللوه بتلتلي شماع هللوه بتلتلي تروعه كل هنشمات هلليه هللويه.
1: Czyli uważałeś siebie za normalnego człowieka, byłeś w sytuacji nie do końca czystej moralnie i nagle...
2: Byłem zupełnie nieczystej.
1: Tak. I nagle zobaczyłeś jakby swoje wnętrze, tak? Przez relacje tak. Do niej, przez... Nie dopuszczałeś, że możesz żywić takie uczucia. Dobrze to rozumiem?
2: Tak, że wpuściłem, że doprowadziłem do tego, że taka ohyda zalęgła się we mnie. Wyrosła i dojrzała.
1: I jak Pan Bóg się dobiera do ciebie? Od tego właśnie czasu, od tego uczucia.
2: Ja myślę, że Pan Bóg przygotowuje mnie, dopuszczając doświadczenia różne, ale będąc ciągle gdzieś w pobliżu. I te doświadczenia są takie, że Pan Bóg jakby... Ja nie chcę powiedzieć pozwalał, ale nie znajduję w tej chwili innego słowa i absolutnie nie jest to w moich ustach żadnym oskarżeniem, wręcz przeciwnie. Że Pan Bóg pozwala, żebym przechodził różnego rodzaju próby.
1: Czyli dopuszcza je.
2: Czyli je dopuszcza. I... No był to okres, kiedy okropnie błądziłem i krzywdziłem wokół. Wydostawszy się z jednego związku, popełniałem jakieś absolutnie chaotyczne i nieprzemyślane kroki. Doprowadziło to, tutaj zbliżamy się coraz bardziej do jakby finału i clue tego, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć. Doprowadziło to do tego, że nie byłem w stanie normalnie funkcjonować. Pamiętam taką sytuację, kiedy miałem jechać do Olsztyna, żeby prowadzić próby z orkiestrą i chyba 3 dni, budząc się co rano, dzwoniłem do Filharmonii w Olsztynie, żeby przełożyć te próby, że nie jest... Nie mogłem nic zrobić, nie mogłem działać. Myślę, że to była jakaś swego rodzaju depresja i wtedy to również Pan Bóg stanął bardzo blisko, a ja mu powiedziałem, że nie mogę być dłużej sam, że samotność jest czymś, co powoduje, że ja umieram, że moja dusza po prostu kurczy się i nie wiem, która to ma być, ale wiem, że On wie. I bardzo go proszę teraz.
1: Co to znaczy, że stanął Bóg blisko ciebie?
2: To znaczy, że... najkrócej i najprościej rzecz ujmując, że sobie przypomniałem o tym, że jest Pan Bóg.
1: Po raz kolejny?
2: Po raz kolejny.
1: W depresji?
2: Tak, myślę, że można tak to nazwać. Bo też nie mogłem pojąć tego, że przecież ja kocham robić to, co robię. Kocham grać, kocham dyrygować. Powinien być bardzo szczęśliwy, że mogę tam pojechać, mogę pracować. A nie jestem w stanie się zebrać. Prawda?

0: I szatan znowu zaatakował. Szatan znowu wtedy zaatakował bardzo mocno, bo on już na pewno wiedział, że Pan Bóg podjął kroki, uruchomił pewne sytuacje. Wtedy poznałem pewną dziewczynę i to było takie wtedy jeszcze nie do końca uświadomione, ale coś, co się nazywa od pierwszego wejrzenia. Wtedy jeszcze nie umiałem tego nazwać miłością, nie wiedziałem, ale czułem, że jest to osoba, która będzie ważna w moim życiu. Ale tak jak mówię, szatan atakował, próbował mi przeszkodzić, próbował nam przeszkodzić. Pojawiła się jeszcze jakaś dziewczyna, pojawiły się jakieś błędy, tak to nazwę. Jak powiem, to był taki troszkę też ostatni moment, dlatego że ta dziewczyna, którą wtedy poznałem, kończyła akademię.
1: Ta jedyna, tak?
0: Ta jedyna. Wyjeżdżała za chwilę na koncerty do Francji. A po wakacjach miała wyjechać i wyjechała na stypendium do Nowego Jorku. No i to jest strasznie romantyczna sytuacja. Wyznaliśmy sobie miłość. Ja pożegnałem się z tą osobą, która się pojawiła w tak zwanym międzyczasie, mówiąc jej, że po prostu trafiło się coś tak niezwykłego, że jestem zakochany i po prostu nie może być inaczej. Muszę być z tamtą. I od samego początku, i mówiliśmy o tym z Kasią, że z Kasią, czyli tą jedyną, że czujemy obecność Pana Boga, czujemy Jego błogosławieństwo, czujemy taką dłoń, którą nas prowadzi, przykrywa, trzyma na niej, że byliśmy absolutnie spokojni i pewni swoich uczuć. To nie była taka oczywiście to jest moje świadectwo, moich uczuć, prawda? Kasia będzie o tym mówiła zapewne w jakiś troszeczkę może inny sposób, ale ja wiedziałem, że to jest ona, że Pan Bóg mnie wtedy wysłuchał.
1: A ona wtedy była osobą wierzącą?
0: Kasia zawsze była osobą wierzącą.
1: I w czym się przejawiała ta ręka Boga opiekuńcza?
0: W tym, że ją spotkałem, w tym, że mi ją dał, że mi postawił ją na mojej drodze.
1: Ale później jeszcze mówisz, że nami się opiekował, nad nami trzymał rękę.
0: To było uczucie. To było uczucie. Ja czułem wtedy, że jest nad nami. Choćby sam fakt, że powiem, gdybyśmy się spóźnili o tydzień, to prawdopodobnie mogłoby się nie udać. Gdybym nie miał dość siły, żeby pożegnać się z tą dziewczyną, z którą wówczas niby byłem, gdyby mi zabrakło odwagi czy czegokolwiek, to mogłoby się wszystko rozsypać i szatan by wtedy triumfował. I też świadomość tego, że Pan Bóg jest z nami i że nam błogosławi, że daje nam to, czego nam tak naprawdę potrzeba, wynikała również z tego, że ja wiedziałem o tym, że Kasia mi to opowiadała, ale Kasia była bardzo chora. Kasia miała nowotwór jelita, a potem nowotwór wątroby. I ja po prostu zrozumiałem, że Pan Bóg ocalił ją dla mnie. Że ona jest

0: na tę opiekę, to znaczy, żeby być tak razem, jak jemu by się podobało?
1: Nie. Nie, nie mieliśmy takiej siły. Nie.
0: I 4 miesiące próby?
1: 4 miesiące próby polegającej na tym, że Kasia wyjechała. To było bardzo świeże uczucie. Kasia wyjechała do Stanów. Kontakt był dość trudny, telefoniczny wyłącznie. No i ja wiedziałem, że jest to bezcenny dar i że muszę go uchronić, że muszę zmienić moje życie po prostu. Prosiłem Pana Boga o pomoc w tym wytrwaniu, w tym byciu po raz pierwszy raz w życiu stałym. No i Kasia przyjechała. Na święta Bożego Narodzenia plan był taki, że po tych świętach w styczniu ja miałem już wizę, bilet. Mieliśmy jechać do Stanów po to, żeby tam pobyć, żeby tam, nie wiem, żeby mógł sobie tam na przykład zarobić na ślub i wesele i tak dalej, i tak dalej. Takie były plany. Ona miała studiować. Po przyjeździe Kasi poszliśmy na takie okresowe, rutynowe badanie do szpitala. No i wówczas okazało się, że to wróciło. Lekarze znaleźli jakieś, co prawda niewielkie, ale zmiany na Kasi wątrobie. Przez długi czas nie było wiadomo, co się wydarzy. Wierzyliśmy, że jednak pojedziemy do tych Stanów. Nie było wiadomo, wzięli, zrobiono biopsję, okazało się, że tam nie ma nic złego.

Po czym lekarze stwierdzili, że mimo, że nie ma tam nic złego, to znając historię Kasi, byli zresztą ci sami lekarze, którzy 3 lata wcześniej ją ratowali, to powinno się to po prostu usunąć, w związku z czym operacja. No i to były trudne sytuacje, ale tak jak zawsze, Pan Bóg daje nam tyle, ile możemy unieść i jeśli prosimy Go o pomoc, to przeniesiemy to wszystko tam, gdzie przenieść powinniśmy. I wtedy, ja muszę sobie, bo dawno o tym nie myślałem, prawie przyznam się, i to jest tak, że wtedy moja siostra, nie wspomniałem jeszcze o mojej siostrze, moja siostra jest absolutnie niezwykłym człowiekiem i bardzo dużo jej zawdzięczam. Był taki moment, kiedy muszę się cofnąć, wyjechałem z Myśli Boża do Gdańska. Moja siostra była wtedy w takich kłopotach duchowych. Ja zacząłem jej bardzo dużo mówić, opowiadać o Panu Bogu. No i od tamtego momentu zaczęła się jej droga wspólna z Panem Bogiem, bycia razem w życiu. No i tutaj jakby oddała mi to. Oddała mi to. Ja zrozumiałem, że... Bo był taki moment, kiedy trzeba było zdecydować, czy jest operacja, czy nie ma operacji. Ja zrozumiałem, że człowiek nie jest w stanie podjąć takiej decyzji. I poprosiłem Pana Boga, żeby jak lekarze będą decydować, żeby on tam był wśród nich. Żeby to on powiedział im, co mają zrobić. To mnie zupełnie uspokoiło. A jakby cudowny i niezwykły zbieg okoliczności polegał również na tym, że dzień przed operacją zostały zrobione badania ponowne jakimś takim zupełnie cudem, bo miało ich nie być, ale w

0: końcu okazało się, że jednak je zrobiono i znaleziono inne miejsce. I jak się okazało, to pierwsze, które znaleziono, było zupełnie niegroźne, a to, które zostało zrobione na kilka godzin przed operacją, to było to groźne. No i lekarze podjęli decyzję operować. Wycięli, zbadali, okazało się, że jest to rzeczywiście zmiana nowotworowa i że po raz kolejny już Kasia musi przejść chemioterapię. Ja kompletnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, co to znaczy, ale to, czego byłem pewien, to, że Pan Bóg dał mi dar Kasie, a szatan próbuje to skraść, zabrać. To był proces kilku miesięcy bardzo trudnych doświadczeń związanych z tym, że co dwa tygodnie siedzieliśmy przez trzy dni w szpitalu i ja widziałem, jak te substancje, które wchodzą w Kasię, po prostu zabijają.
1: Na tym to polega.
0: Na tym to polega, żeby zabijać, nie zabijając, prawda? I wtedy właśnie zaczęły pojawiać się pytania, że dlaczego, po co to jest, jak to jest. I taka pewność, że ja nie muszę, że nie musimy znać odpowiedzi dlaczego, że to jest widocznie potrzebne, że Pan Bóg nam daje to doświadczenie.
1: Ale skąd takie myślenie? Przecież to absurd.
0: To jest kompletny absurd, ale to logika wiary jest jakby, to jest inne narzędzie. To nie...
1: I oceniasz to jako łaskę, tak? Tego typu świadomość, że tak musi być.
0: Tak,
1: i nie pytajcie po co, to jest łaska.
0: Absolutnie tak.

0: Pan Bóg dał mi wtedy chyba tyle słów, bo to był proces, bo ja nie wiedziałem, z której strony do tego podejść. Czy to wystarczy moja wiara, czy to musi być nasza wspólna wiara, i teraz człowiek zaczyna sobie zadawać pytania, chce zrobić jak najlepiej i często w ten sposób przeszkadza Panu Bogu, prawda? Dotarło do mnie, że to On wie najlepiej i że On to poprowadzi, że Jemu muszę to oddać, a moim zadaniem, naszym zadaniem jest wytrwać w tym. No tak, no właśnie. I to było takie trwanie i świadomość i głęboka wiara polegająca na tym, że to jest największy fenomen i cud, że szatan w nas uderza, a dzięki Panu Bogu my możemy odwrócić ten cios i go zniszczyć. I to jest coś co jest jednym z największych moich życiowych odkryć, że cios zadany nam przez zło jest tak naprawdę ciosem, który zło zadaje samemu sobie. W sytuacji, jeśli oddajemy to Panu Bogu i pod Jego opiekę się uciekamy.
1: A czy możemy pominąć w tej sytuacji zło i powiedzieć to w ten sposób, że z każdej trudnej sytuacji Pan Bóg może wyprowadzić dobro? Czyli, że tak naprawdę cierpienie, lęk, niepewność jest warunkiem miłości i radości na wyższym poziomie niż był dotychczas. Czy tak to można powiedzieć?
0: Powiedzieć można tak naprawdę wszystko, tylko nie wiem.
1: Ale czy to dobrze oddaje, jakby na tym polega pytanie, prawda?
0: Ja rozumiem. Czy, to jest. Wydaje mi się, że to jest taka. Ja chyba albo jeszcze nie jestem do tego dojrzały, albo inaczej to postrzegam, ale to jest taka generalizacja, której ja chyba nie do końca, z którą się nie do końca zgadzam. Oczywiście Pan może wyprowadzić.
1: Bo ty możesz być realistą bardziej, prawda? Twoja opinia może być bardziej realistyczna. Ja nie twierdzę, że moja jest słuszna, nie?
0: Rozumiem, to jest bardzo dobre pytanie, bo ja się będę musiał nad tym poważnie zastanowić. Jednak to, jak wtedy postrzegałem to, jakby daje świadectwo temu, co działo się na tamtym etapie, to było to, że ja wiedziałem, że Pan Bóg chce naszego dobra. I wszelki strach, i wszelkie zło, i wszelkie cierpienie tak naprawdę jest próbą oszukania nas przez szatana.

0: Szatan przegrał na Golgocie i no, walczy, próbuje nas okłamać. Próbuje nas okłamać i to, że ma do tego środki i umiejętności, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia w sytuacji, kiedy powierza się Panu Bogu.
1: No to właśnie o to mi chodzi, że z mojego punktu widzenia, chociaż ja pracuję z ludźmi, którzy są niszczeni, czy byli zniszczeni właściwie przez szatana. Mhm. Ja bardzo się zdziwiłem, jak powiedziałeś, że to zło wraca, prawda, tam, żeby samo siebie zdestruować, bo ja już kompletnie zapomniałem o tym, że... Bo on jest kompletnie nieistotny jakby. To znaczy, cokolwiek by nie zrobił, jeśli to jest Bóg, kąsa się sam w ogon. Nic nie jest w stanie zrobić.
0: Mhm. Oczywiście, jeżeli jest dopuścimy do naszego życia, czy jakby
1: pozwolimy Pana Boga w tę sytuację.
0: Pana Boga w każdą sytuację, tak, dosłownie każdą, to on jest bez szans. Szatan jest wtedy absolutnie bez szans, ponieważ Golgota się wydarzyła i nie ma odwrotu, absolutnie. My jesteśmy dziedzicami tego, a on próbuje nas okraść, próbuje, on się strasznie raduje wtedy, kiedy widzi nas złamanych, bo wydaje mu się, że on jest królem, a tak naprawdę nie jest.
1: Jakiego Boga poznałeś w swojej historii? Kim on jest?
0: Jest miłością. Taką miłością, która jest, jak to nazwać, niezmierzona, nieograniczona i ma każdą twarz. To jest miłość moja do ludzi, do świata, do piękna, moja miłość do Kasi. Chyba ta miłość jest najprawdziwsza. To jest pierwsza w moim życiu miłość, która jest silniejsza od miłości własnej. Dlatego nigdy... To jest naprawdę doświadczenie, które polecam każdemu. Kochać kogoś bardziej niż siebie.
1: Tego się nie da zadać. Na zadanie domowe... Mm.

0: Powiedziałem o wytrwaniu. Jeśli mógłbym rozwinąć przez moment ten wątek, dobrze?
1: Tak, tak.
0: Z mojego doświadczenia wynika, że wiara jest sytuacją, którą należy wyznawać i sytuacją, w której należy trwać posłusznie. Należy być absolutnie posłusznym bez względu na fakty. Tak zwane fakty. Skończyła się chemioterapia. Dlaczego tak mówię. Skończyła się chemioterapia, minął miesiąc. W czerwcu zrobiliśmy ponowne badania. Takie na koniec, prawda? Za 2 miesiące jest nasz ślub. Mamy badania. Dzwonią lekarze i mówią, że niestety przekładacie ślub. Nie ma żadnego... Aha, jeszcze w tak zwanym międzyczasie, to też wielki dar od Pana Boga, z którego dowiedziałem się, że jeżeli ufa się Panu Bogu i oddaje się Mu wszystko, to nic się nie traci, a tylko zyskuje. Obroniliśmy absolutnie wszystko, na czym nam zależało. Nie oddaliśmy szatanowi nic w czasie tej choroby. Nie zrezygnowaliśmy z żadnych planów, które mieliśmy. Pan Bóg dał nam siłę to zrealizować. Kasia jest śpiewaczką i w środku chemii zdała egzamin, została przyjęta do Królewskiej Szkoły Muzycznej w Madrycie. Jako na 2 miejsca było 50 kandydatów i Kasia została przyjęta. No więc plan był taki, że w sierpniu ślub, a we wrześniu Kasia jedzie do Madrytu. W czerwcu dzwonią lekarze, mówią, że niestety znaleźli nowe miejsca na wątrobie i nie ma. Powtarzamy chemioterapię i robimy jakieś straszne rzeczy. I rezygnujemy. I wtedy wydarzyło się coś, co się miało wydarzyć. Wtedy przyszła tak potężna moc wiary. Ja widziałem nas jak dwoje takich ludzi, którzy w środku, przepraszam za może jakieś romantyczne i malarskie tutaj obrazy, ale tak to wtedy pojmowałem, którzy są przywiązani, którzy się trzymają rękoma i nogami jakiegoś masztu, a wokół nawałnica próbuje ich porwać. Najważniejszym zadaniem, w zasadzie nic innego nie jest ważne, tylko to, żeby się utrzymać, żeby trzymać tego. I no i co? I tego dnia postanowiliśmy tak naprawdę do końca dać świadectwo temu, że my wierzymy i że jeżeli słowa Pisma Świętego, które same w sobie mają moc, a do tego niosą jeszcze sens, jeżeli słowa Pisma Świętego mówią nam wyraźnie do nas, proście, a otrzymacie, i jeżeli ktoś poprosi, w sercu uwierzy, a ustami wyzna, ten otrzyma. Więc zaczęliśmy wyznawać wszem i wobec, po informacji od lekarzy, że Kasia jest chora, zaczęliśmy wyznawać, że Kasia jest uzdrowiona, że Pan Bóg ją uzdrowił. Pojechaliśmy na Jasną Górę polecić się opiece, ale to naszą wiarę polecaliśmy opiece Matki Najświętszej.

0: No i przystąpiliśmy do zakupu sukienek, garniturów i takich rzeczy, organizowania wesela. Wzięliśmy ślub. Szatan atakował strasznie, bo to tak jest. Zresztą takie słowo do mnie przyszło przed tym, jak się dowiedzieliśmy, że do Kasi wróci, jakby, że tam znowu coś jest w tym czerwcu. Przyszło do mnie słowo o tym, jak to szatan wypędzony chce wrócić w to miejsce, prawda? I je znowu zająć, bo tam jest już czysto, wysprzątane i pięknie, prawda? I bierze ze sobą demony i atakuje. Ale wtedy również mniej więcej w tym czasie przyszło do mnie takie słowo, już nie tyle z Pisma Świętego, co taka wiedza o tym, jak czytałem, przeglądałem w zasadzie zapiski świętej siostry Faustyny. I tam była mowa o posłuszeństwie, że jak Pan Bóg milczy, to nie należy robić nic innego, jak tylko być posłusznym.
1: Nic nie zmieniać.
0: Nic nie zmieniać. Absolutnie trwać. Po prostu trwać. I... No właśnie. No i trwaliśmy. We wrześniu zrobiliśmy... To był trudny czas, ale piękny czas. Pan Bóg był i jest ciągle bardzo blisko. Szatan atakował potwornie, podszywał się. Podszywał się pod Pana Boga. Wsadzał słowo, wsadzał myśli. Kasia sobie myślała, że może ona musi umrzeć, dlatego żebym ja mógł się poświęcić Panu Bogu. W ogóle jakieś straszne kłamstwa. Ale również wtedy, już właściwie to już trochę wcześniej jakby dotarło do nas, Pan Bóg nas obdarzał taką wiedzą, że każdy strach, który przychodzi, to tak naprawdę nie jest od Niego. Jedynym strachem, jaki można, to jest bojaźń przed tym, że Pan Bóg mógłby nas, się od nas odwrócić. To jest rzeczywiście coś, co powinno nas napawać absolutnym przerażeniem. A każdy inny strach jest próbą złamania nas, jest oszustwem, szatan kłamie i nas straszy. No i tak, zrobiliśmy badania. Kupiliśmy bilet do Madrytu i tutaj był tydzień niezłej sytuacji, bo to tak nam się już wydawało, że myśmy przeszli przez tą pustynię i już jesteśmy w naszej ziemi obiecanej i rzeczywiście tak było, bo rzeczywistość, oczy wiary tak naprawdę są tym, co nam mówi prawdę. Że to, co widzą nasze oczy, wcale nie musi być prawdą. A to, co widzą oczy naszej wiary, to jest prawdą. Ja widziałem oczami naszej wiary Kasię, naszą rodzinę, nasze dzieci, nasz dom. I to była dla mnie prawda. I jest. A no właśnie. Trzeci element, który jest ważny, jeśli mówimy o wierze, to oprócz tej odwagi i oprócz trwania, to jest to, że należy dać świadectwo tej wierze.

0: No i mieliśmy tą szansę, Pan Bóg nam pozwolił. Lekarz, który zawsze odczytywał wyniki badań, wyjechał na tydzień, w ogóle na jakąś konferencję. No więc czekaliśmy na to, że to się potwierdzi. Znaczy, nie mieliśmy wątpliwości, że to się potwierdzi. Chcieliśmy, żeby się to dla świata potwierdziło. Szatan oczywiście atakował, próbował nas straszyć i tak dalej. W każdym razie zakończyło się to w ten sposób, że Kasia wsiadła w samolot, wystartowała do Madrytu. Mniej więcej jak była w połowie drogi, zadzwonił do mnie lekarz i powiedział mi, że nie wierzy własnym oczom, że ma przed sobą wzorcową wątrobę zdrowego człowieka. I że gdyby to oglądał inny lekarz, w ogóle nie wiedziałby, po co to ogląda. Także oznajmiłem wtedy całemu światu, mojemu światu, że Kasia jest uzdrowiona. Najzabawniejsze było to, znaczy w ogóle było wtedy dużo zabawnych sytuacji, ale najzabawniejszą było to, że myśmy powiedzieli wtedy w czerwcu, powiedzieliśmy rodzicom Kasi, że jest taka sytuacja, ale my wierzymy. I proszę sobie wyobrazić, że oni tego nie usłyszeli wtedy. I w momencie, kiedy ja powiedziałem, że Kasia jest uzdrowiona, to mi no ale o co chodzi w ogóle? Jak? Mówię, no przecież nic nam nie powiedzieliście. Pan Bóg pozwolił im tego wtedy nie usłyszeć. Bo prawdopodobnie, gdyby oni wtedy to usłyszeli, to byłoby nam ciężej. Bo nie chcąc tego oczywiście, ale projektowaliby na nas swój strach, swój niepokój. Szatan miałby jakby szersze pole do działania. A jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, o której chciałem powiedzieć i to jest... Ja muszę o tym powiedzieć. W momencie, kiedy szliśmy do lekarzy, żeby im oznajmić, że nie będzie żadnej chemioterapii ani nic takiego, że po prostu Kasia jest uzdrowiona i nie ma mowy. Ja trochę się obawiałem, znaczy bardzo się bałem, że lekarze, nie wiem, zrzucą nas ze schodów, powiedzą, że jesteśmy fanatykami, samobójcami czy kimś takim. Więc poprosiłem znowu Pana Boga, żeby przyszedł przed nami i przygotował ich na to, co chcemy im powiedzieć. No i w momencie, kiedy powiedziałem to lekarce Kasi, naszej kochanej Gosi Stelmaszuk, powiedziała, skoro tak jest, skoro w to wierzycie, to tak jest. Ja tak, skoro w to wierzycie, to znaczy, że tak jest. I koniec.
1: Drodzy Państwo, ciąg dalszy tej historii już wkrótce. Naszym gościem będzie Kasia, a dziś tę całą historię przedstawił Radek Kiszewski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: I to była taka spowiedź, której każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi życzę. Ja dla kapłana Stykacki czytałem swoje grzechy. I ten kapłan po całej spowiedzi, po rozgrzeszeniu, nałożył stułę na moją głowę i wszystkie przywiązania, wszystkie, to się mówi, co się ciągnie za człowiekiem, wszystko się kierunek duchowy odciął.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Moje życie, moja historia życia to było tak, że ja pochodzę z rodziny wielodzietnej. Tam u nas było 6 dzieci i tam, no, jak była niedziela, to rodzice zawsze wysyłali do kościoła, ale z nami to raczej nikt nie chodził. No i tak na te msze święte to się chodziło tak, że jak się spotykało kolegę, to na ławce pod kościołem najczęściej się siedziało. No i tak to wyglądało. No, sakramenty święte, czy tam spowiedź, czy ten, no to już jak trzeba było jakieś święta, czy bierzmowanie, no to wiadomo, jak to wyglądało. To człowiek szedł do tego sakramentu, przygotować się trochę, człowiek się przygotował, bo jednak gdzieś tam z tyłu głowy zawsze cześć do Boga była i była... I była taka jakby może nawet trwoga przed Bogiem w tym wszystkim, że jednak to jest Bóg i taka, no, powaga z tego wynikała, ale to też nie było takie głębokie i to nie było takie jakby robione z serca, bardziej pod przymusem. No w moim domu rodzinnym, no to nie było takiej modlitwy wspólnej, że żeśmy sobie całą rodzinę uchękali się, modlili. No to było na zasadzie tam, że tam mama mówiła, no to niech tam każdy sobie się pomodli. I z takiej rodziny w zasadzie, z takiej rodziny, z takiej przyszłości wyszedłem. Wiadomo, człowiek jak był młody, to i tam szkołę rozrabiał, tam nie było ze mną lekko, matka nie miała lekko ze mną, bo tam z rodzeństwem to wiadomo, trochę lżej było, tam miałem 4 siostry i brata, no to brat tam na ministranta startował, był ministrantem. Ja tam chyba 3 próby zrobiłem, ale zawsze coś mi innego przeszkadzało, bo to w piłkę grałem w klubie sportowym, później lekko atletykę, potem trochę pięściarstwo trenowałem i zawsze coś było takiego, co mnie tak od Pana Boga na bok ściągało, nie? No i potem wiadomo, człowiek wszedł w dorosłe życie, poznałem wspaniałą dziewczynę, no i taką miałem takie marzenie moje, pragnienie, żeby jakby przed Panem Bogiem zawrzeć związek małżeński. Dla mnie to było absolutnie najważniejsze. Mimo to, że byłem, że jakby gdzieś byłem daleko od tego Pana Boga, nie? Że jakby nie żyłem Bogiem na co dzień, ale tak jakby, nie wiem, czy to tak zastanawiam się z dzisiejszej perspektywy, czy to nie jest tak, że ktoś jakiś może przodkowie gdzieś modlili to, bo to sam z siebie człowiek takich rzeczy jakby, no to jest takie dziwne, to jest działanie Pana Boga, no ale tak właśnie było, no i tak z żoną już po ślubie to żona zawsze do mnie mówiła, nie, że idziemy do kościoła, no i tak człowiek chodził, na siłę chodził, to nie ma co ukrywać, że takie to było chodzenie na siłę, a jak coś więcej, to zawsze mówię do żony, słuchaj, pójdę, jak poczuję, to pójdę. I ja to do końca życia pamiętam, to jej mówiłem, że mówię do niej, jak poczuję, że tam potrzebuję być, to pójdę. No i przyszedł taki czas, że poczułem, no, że potrzebuję tam chodzić do tego kościoła. No, ale to zanim to nastąpiło, to jeszcze przeglądając internet natrafiłem na księdza Adama Skłarcińskiego, na objawienia, które on tam jakby promował z Garabandal, gdzie Matka Boża 4 dziewczynkom się ukazały. Te dziewczynki miały jakby wizję tego, co nadchodzi, tych kary, tego sądu sumień, jak to wyglądało. I jakby pomału zacząłem to czytać i to był taki może punkt zwrotny mojego życia, że to mnie właśnie wstrząsnęło, że jakby człowiek i tak stanie przed tym Panem Bogiem, prędzej czy później. No a tutaj jest jakby jeszcze głoszone, że to może być za nasze dni naszego życia, że to jest wiele znaków na to, potwierdzeń. No i tak postanowiłem, że jakby wyspowiadam się z całego życia, że chciałbym taką spowiedź przejść, żeby jakby wyrównać ten rachunek przed Panem Bogiem i przed sobą, żeby jakby pokazać Bogu, że potrafię stawać w prawdzie, bo właśnie spowiedź całego życia to jest takie stawanie w prawdzie, jak to jeden z kapłanów mówi, to jest trenowanie w stawaniu w prawdzie, bo jak Pan Bóg nas postawi w prawdzie, a żeśmy się nie spowiadali, no to trudno będzie to duszy przyjąć. No i tak pod tym impulsem postanowiłem, że się wyspowiadam z całego życia. No i to tutaj jakby dopiero taki pierwszy potężny impuls. No bo tak naprawdę, jak dobrze by pomyśleć o swojej młodości, to nie, no bo każdy to tak naprawdę tak jak jest dzisiaj, nie? Każdy jest zajęty swoim życiem. Moja rodzina wielodzietna, no byliśmy bardzo biedni, więc tam rodzice zajęci jakby, no, żeby na ten byt rodziny, żeby zrobić, i tak naprawdę to tam nie, no. Raz byliśmy z mamą na pielgrzymce, jak był Jan Paweł II, to były też takie wielkie przeżycie duchowe. No i w zasadzie to jest koniec takich, ani tam pielgrzymek nie było, ani właśnie... I nie było takich ludzi postronnych, żeby ktoś stanął i ci jakby to w dobry sposób do ciebie trafił, bo to też ktoś może mówić o Bogu, a ty patrzysz na tego człowieka, a on zupełnie co innego robi, a co innego mówi, nie? I to też działa odpychająco. I jakby z dzisiejszej perspektywy to też wiem, że mówiąc o Bogu trzeba trafić jakby w serce człowieka, tak? Bo każdy mówi, o, to musisz tak żyć, tak. Nie, nieprawda. Pan Bóg najczęściej wyciąga ludzi takich poranionych i spoza systemu. I jakby ci ludzie są dla Pana Boga najwartościowsi. Dlaczego? Bo jak ten człowiek zrobi krok do Boga, to potem ten człowiek się już nie cofnie, bo wie co, jaki był, a jaki jest teraz. I ja tak miałem. Wiem, jakie życie prowadziłem, jak to było w ogóle... Poza wszystkim, można poza systemem powiedzieć, nie? Jak człowiek, no to trenował sport, tak naprawdę, ja trenowałem sport i tak naprawdę ten sport tylko trzymał mnie w ryzach. Także człowiek gdzieś tam nie poszedł na jakieś, nie wiem, w alkohol, w narkotyki, w takie rzeczy nie popadł, to też taka Boża opatrzność była w tym, że tutaj Bóg mnie zajął, tu mnie prowadził i jakby w tym zszedłem, nie? No i ja pochodzę z bardzo biednej rodziny, więc starałem się też, jak wziąłem ślub, też starałem się, żeby stanąć na nogi, bo nic nie dostałem, jakby, wiesz, poszedłem po prostu tak, jak stoję, poszedłem, nie? I tutaj wiesz, i poszliśmy z żoną, ja do jednej pracy, żona do drugiej pracy, byliśmy bardzo młodzi, bo ja mam 20 lat, moja żona 21, znaczy ja 21, moja żona 20, nie? I wiesz, i po paru miesiącach zaczęliśmy się ze sobą mijać w domu. Ja mówię, że tak żyć nie można, nie? Że się po prostu mijamy. Ani to życie jest... ani ja w małżeństwie się w niczym się nie realizujesz, nie? A tutaj obok stoi Pan Bóg i patrzy, nie? Na to wszystko. I mówię, i dopiero jak miałem w zasadzie dwójkę dzieci, wiesz, no to dopiero gdzieś tak... I to samo przyszło w internecie, grzebając, że jakby Pan Bóg tą ścieżkę dla mnie, tych objawień. I ja wam powiem i tobie, wiesz, że mnie wszelkie objawienia bardzo jakby przyciągają do Boga i bardzo mnie prostują. Dlaczego? Bo jak sobie teraz są aktualnie, jest wielu mistyków i proroków na całym świecie, w Polsce też mamy swoich. I to, co oni dostają od Pana Boga, w co bardzo wierzę, że to bardzo mnie prostuje. To znaczy, wiesz, to jakby cały czas trzyma mnie to w ryzach, nie w strachu, żeby to było jasne, tylko w gotowości, może tak. Bo te objawienia też mobilizują i do modlitwy, i do tego, żeby być sprawiedliwym, czego w moim życiu jakby wcześniej nie było. Nie byłem sprawiedliwym człowiekiem. Bo to wiadomo, jak tu pochodzisz z takiego domu, z takich, to wiesz, to są różne rzeczy, tu przechodzisz, nie? I człowiek głodny chodził, i człowiek kradł gdzieś tam, nie? Jakieś tam drobnostki w sklepach, nie? I nie było w ogóle w moim życiu żadnej sprawiedliwości. A teraz jakby, wiesz, widzę, że po prostu ta sprawiedliwość, która jest jakby pochodną od Pana Boga i to jakby, wiesz, jest bardzo cenna dla mnie. I że wszechmiar staram się być sprawiedliwy. No i tak powracając do tego, co zapytałeś, czy Pan Bóg jakby, czy wołałem do Pana Boga i czy Pan Bóg stawił mi ludzi. W tym wołaniu to, wiesz... Człowiek woła, ale jest głuchy, nie umie usłyszeć. A w dzisiejszym jakby to przeciwstawiając, dzisiaj wołam do Pana Boga, bo też różne rzeczy w życiu przechodzę i trudności takie każdy człowiek, ale dzisiaj dzięki łasce Bożej przychodzą odpowiedzi, wiesz, i to przychodzą przez wydarzenia, przychodzą przez innych ludzi, także ja wiem, że Pan Bóg działa. Jakby to powiedzieć, miałem tutaj ostatnio taką dosyć dużą przygodę, bo w moim domu zacząłem remont poddasza, to wiesz, nie miałem ani jednej, nie miałem w ogóle pieniędzy, bo mam dom dwupiętrowy i dół sobie wykończyłem, a górę zostawiłem taką niewykończoną. No i zacząłem i tu poznałem taką, wiesz, taką kobietę, która też ma wiele darów Ducha Świętego. No i zacząłem się modlić do Pana Boga, prosząc o, wiesz, z Bożego Skarbca, od dary Bożego Skarbca. No bo mówię, nie mam ani złotówki, żeby tu zacząć. A tutaj są potężne, bo to są w tysiącach, to są grube tysiące, żeby tutaj zacząć jakby remontować, coś robić. I zaczęliśmy się modlić z żoną i z rodziną z Bożego Skarbca. No i dostaliśmy z Bożego Skarbca. Wiesz co? No bo, posłuchaj, to jest tak. Jak nie masz nic, no to się modlisz do Boga: Boże, daj mi coś, daj mi z Bożego skarbca coś, żebym mógł zaczął pracować i żebym zaczął mógł jakby finansowe środki, mi chodzi, żeby Bóg mi jakiś jakby podarował pieniądze po prostu zwyczajnie. A Pan Bóg z Bożego skarbca dał mi to, co jest najcenniejsze u Boga, czyli drugie życie. Dostaliśmy syna, wiesz? I dostaliśmy małego synka, i to jest Samuel, nasz synek. Wiesz, i później trochę zmieniliśmy tą intencję i zaczęliśmy prosić: Panie Boże, daj nam tej ziemskiej marności, żebyśmy mogli tutaj, no tu, i powiem ci tak, nie mając nic, naprawdę, uwierz mi, nie mając tam żadnych jakby tych, to nagle to teściowie dali nam 10 tysięcy. Mieliśmy tu problem potężny z hydraulikami, bo przyjechał hydraulik i chcieliśmy tutaj rozciągnąć hydraulikę na poddaszu, mówi do nas 30 tysięcy. Myślę: Boże, jedyny. Toż my nie mamy takich pieniędzy nawet, wiesz, nie śmierdzimy takimi pieniędzmi, że można powiedzieć. No ale mówię, tu coś innego zaczniemy robić. Coś tanki działowe stawiać, to coś tam, coś drobniejszego. No i tak kolega mój przyjechał i mówi, że ona się pyta, czy zna jakichś hydraulików. No i on mówi, że zna. No i przyjechał drugi hydraulik, mówi 4 000 zł za robotę plus ile tam wyjdzie. A tamten w ogóle tylko powiedział swoje pieniądze i pojechał, wiesz, i nie chciał robić. I tutaj Pan Bóg jakby te nasze modlitwy, to wszystko jakby, wiesz, wysłuchuje. Tylko to trzeba też być i cierpliwym w tym wszystkim. I co jest najważniejsze, wołać razem. Czyli jak wołasz, to wołaj razem z tym, kto z tobą mieszka, z żoną, z dziećmi, nie? U mnie to jest praktykowane. No ale jeszcze ja wrócę do tego, jakby, bo tu się zapętam. Wracam do tego punktu przełomowego, do spowiedzi stałego życia, bo to jest chyba najważniejsze, od czego każdy człowiek powinien zacząć. Przynajmniej ja tak uważam, bo ja to przeszedłem. I wam powiem tak. Raz byłem 2 razy u spowiedzi stałego życia. Pierwszy raz to się tak sam postanowiłem sobie pójść tutaj do swojego księdza proboszcza, przygotowałem się, tak wydawało mi się, że dobrze, nie? Poszedłem się wyspowiadałem. Taką zwykły dzień po prostu zaszedłem do księdza, mówię, że chciałbym się wyspowiadać z tego życia, żeśmy się umówili. Zaszedłem się wyspowiadałem i wam powiem szczerze i tak od serca i tobie, że bardzo są to mieszane uczucia, bo taka spowiedź, ona była dobra, wspaniała, ale jakby czegoś tam brakowało dla mnie, nie? No i tak zacząłem, wiecie, i zacząłem tak swoje życie po tej spowiedzi analizować i tak szukać, bo różne dziwne rzeczy się u mnie w rodzinie działy. Na przykład taka jest rzecz, że ja miałam przepuchlinę pachwinową, mój synek ma przepuchlinę pachwinową, moja siostra, i tak to się w mojej rodzinie toczy. No i zaczęliśmy szukać, co tam w tych rodzinach jest nie tak. Moja żona poroniła, moja mama poroniła, moja teściowa poroniła wielokrotnie, mojej żony siostra poroniła. I tak szukamy dalej, bo coś się zaczyna, coś Pan Bóg chce pokazać, że coś jest, jakieś sprawy niepozałatwiane w naszych rodzinach. No i żeśmy, a tu w międzyczasie jeszcze ta spowiedź, jakby jestem po tej spowiedzi, tutaj zaczyna się, tak Pan Bóg zaczyna pewne rzeczy otwierać i tak to zaczynasz widzieć już inne życie, te duchowe bardziej, nie? No i trafiam na takiego kapłana egzorcysta w Białymstoku, bo to jest niedaleko mnie, no i mu tak z nim opowiadam, że to się dzieje i zacząłem w internecie szukać i podkierował mnie do pewnej kobiety, nie wiedziałem wtedy, jak szedłem do niej, że to charyzmatyczka, on mówi do mnie, że ta kobieta zna wielu kapłanów, ona służy Bogu i ona znajdzie ci kapłana, który ci te 33 msze święte jakby ona cię podkieruje gdzie. Bo on mówi, ja to tam za dużo mam na głowie, to... I on mnie tak podesłał do tej kobiety. No i ja do niej zadzwoniłem, dostałem numer i tak z nią rozmawiam, opowiadam jej wszystko. I ta kobieta mówi, dobrze, ja cię tam załatwię, to przyjdź tutaj do mnie i tam będziemy dalej rozmawiać. No, że jechał z żoną i z dziećmi, zajechaliśmy do niej. I to był taki drugi mocny wstrząs Pana Boga w moim życiu. No i tam zajechaliśmy do niej i no i ona mi tę mszę święte załatwiła, ja tam swoją ofiarę wniosłem za tę mszę. I ona 2 minuty ze mną rozmawia i mówi do mnie tak, a wiesz co, Marek, a ty to źle wyspowiadany jesteś. Ja mówię, tak się śmieję, uśmiechnięty się, mówi, niemożliwe. Mówi, toż ja w tamtym roku byłem u spowiedzi z całego życia, mówię, a ona mówi, tak, to ja ci udowodnię. I tylko zaczęła pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I mi zmieniła ile razy i w jaki sposób. Ja to powiem. Znaczy ile razy to nie, to chyba nie powiem. Nie, że wielokrotnie, jakiś tak, nie? I mówi do mnie, że wiesz co, Marek, jest taka książka Jamesa Maniarala, stoi u drzwi i kołacze. To jest taki duży rachunek spowiedzi. Ty się dobrze przygotuj, ja mam wspaniałego kapłana. No mówi, on tam jeździ po całym świecie. i on na różnych rekolekcjach, ty się przygotuj i tu do tego kapłana przyjdź. Ty, mówię, iż tylko na moją żonę popatrzyła się i na moją córkę, to już wiedziałem, że jakby to Pan Bóg przed nią też przemawia. No i słuchajcie, ja się do tej spowiedzi przygotowywałem 2 dni, ale to po prostu wszystko zostawiłem. Nic mnie nie interesowało. Wstawałem rano, szedłem, wykonywałem swoje obowiązki, bo tutaj mam takie mini gospodarstwo koło domu, trochę kur, trochę kur i takie inne rzeczy. I potem szedłem, tylko brałem tą książkę, modliłem się i pisałem. I po prostu przychodziły mi jakby obrazy, które rzeczy, które robiłem w swoim życiu. To było niesamowite i to było po prostu wstrząsające, ale też i niesamowite. I po tych 2 czy tam po 3 dniach dzwonię do niej, że ja już jestem gotowy, bo to po prostu, to wrzucasz wszystko, nic cię nie interesuje w życiu. Po prostu nie ma nic innego, co byś chciał teraz robić i nic cię nie da spokoju. Pojechałem do tego kapłana na tą spowiedź. Był Pan Jezus, bo byłem w kościele, był Pan Jezus, był kapłan i byłem ja. I to była taka spowiedź, której każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi życzę. Ja dla kapłana z tej kartki czytałem swoje grzechy. Kapłan tylko siedział, mówi, a ta kobieta jeszcze mnie jakby przygotowała. Mówi, słuchaj, ten kapłan, on wszystko słyszał, grzechy całego świata. Tu nie trzeba się niczego bać. I to jest Pan Jezus. A największą, mówi, radością tego kapłana to jest to, że on podniesie rękę i cię rozgrzeszy. Bo to jest dla Boga, nie? I ten kapłan po całej spowiedzi, po rozgrzeszeniu, nałożył stułę na moją głowę i wszystkie przywiązania, wszystkie, jak to się mówi, co się ciągnie za człowiekiem, wszystko się kierunek duchowy odciął. Wszystkie zniewolenia, czyli tam i te jakieś przemocowe takie, to właśnie w boks trenowałem, to takie demony przemocy, demony jakieś te mamony, to człowiek jakby tej chciwości, to wszystko ten kapłan poobcinał. Człowiek wychodzi, a i to jeszcze nie wszystko. I po tej spowiedzi z całego życia, ten kapłan po tym odcięciu jeszcze namaszczenie, sakrament namaszczenia chorych daje, bo mówi ten kapłan do mnie tak. Chociaż ciało jest zdrowe, to dusza teraz staje po upadku i potrzebuje dodatkowego sakramentu, żeby szybciej wzrastać. Ja będę do końca życia tą spowiedź pamiętał. Każdemu człowiekowi tego życzę. To jest, wychodzisz z kościoła, to chodzisz 5 centymetrów nad ziemią. Jesteś wolnym człowiekiem. Nic. Nie ma siły teraz na ciebie po prostu jakby... Możesz wszystko, jakby to można powiedzieć. Jesteś wolny. Po prostu jest cudowne uczucie. Ale ten kapłan też mi jeszcze powiedział taką rzecz, że teraz mogą być takie rzeczy w twoim życiu się pojawiać, że będziesz jakby widział jeszcze obrazy i będą ci się przypominać różne inne sytuacje z twojego życia i chodź to do spowiedzi i oddawaj. I dla mnie to tłumaczył w ten sposób, że jak się wchodzi z zapaloną świecą do pokoju, to w różnych kątach jeszcze pewne rzeczy się odsłaniają. Tak samo Duch Święty wchodzi do wnętrza człowieka, do duszy i oświeca i pokazuje, że jeszcze tu jest nieposprzątane, że jeszcze tu to trzeba, to jest wybaczone, ale trzeba iść to oddać.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobry Boże, daj nam, weźmy ten czas spożytkować na Twoją chwałę. Panie, Ty nie patrzysz na to, czy jesteśmy godni tego, by Tobie służyć. Spraw, Panie, byśmy dzięki Twojej łasce i Twojemu prowadzeniu mogli się teraz Tobie podobać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ciebie, Maryjo, tutaj serdecznie zapraszam pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami i racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Szczęść Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Marię pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Szczęść Boże Pawle, Alicjo, Jolu, Basiu, Danielu, Joanno, Marleno, Aniu, Kasiu, Ewelino. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Edyto, Moniko, Sławku, Aniu. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Maryi Panny. Mieliśmy w życiu takie momenty, a jeśli ich nie rozpoznajemy, to możemy założyć, że były, kiedy Bóg przychodził do nas. I albo rozpoznawaliśmy nawiedzenie, albo nie. Bóg, kiedy przychodzi, za nim idzie, za tym idzie czas pocieszenia. Więc możemy w ten sposób poszukać objawów, które wskażą nam, że to, co wtedy na początku tego stanu się zdarzyło, to, co myśleliśmy, że jest kwestią przypadku,

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Narodziny Pana Jezusa. Ja módlę się za Zofię i Piotra. Basia o pomoc Bożą. Za syna Kamila, o przemianę serca, pomoc w nauce i zaliczenie roku szkolnego modli się ojciec. Za Natana w dniu urodzin, żeby spotkał Jezusa, prosi Joanna. Za siostrę Justynę z okazji urodzin, o Boże błogosławieństwo na dzisiejszy dzień. Dla mnie prosi Wiola, dla każdego z nas, z osobna dla Pana Roberta, prowadzącego różaniec całego zespołu radia. W intencji Bogu wiadomej o opiekę Matki Bożej i szczęśliwą podróż dla żony Marty i jej siostry Anny. Niech to słowo, które przyszło na świat poprzez lekturę Biblii, Ewangelii, niech nam codziennie towarzysz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za Darka, o Boże błogosławieństwo, za Grace, Monikę, Krysię, Martę, Ewę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionoś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak

początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Łaska uzdrowienia według woli Bożej, nerek i tych schorzeń, które wpływają na moje funkcjonowanie codzienne. Modli się Wiola o światło dla mnie. Jak przeprowadzić stronę internetową Marioty z naszą nadzieją, za zgodą taty, za pozytywne rozwiązanie. Dziękuję za pozytywne nawiązanie relacji z Wiktorią, o jej nawrócenie, o uwolnienie, łaskę wiary dla Marcela i Jakuba. To tajemnica zrozumienia wszechmocy i wszechmiłości Bożej. Jeśli Bóg ma plan, bo wie dużo więcej niż my na temat naszego wnętrza, naszych talentów, naszych marzeń. I jeśli Bóg jest tylko miłością, to Jego plan na nasze życie jest najlepszy. I jeśli to sobie uświadomimy, to ofiarujemy Bogu po prostu całe nasze życie i wszystkie nasze marzenia. Bo dzięki temu będziemy po prostu szczęśliwi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ja modlę się za Marię Krzysią. Wszystkie łaski dla nich we wszystkich intencjach grupy Dwa Serca. Uwolnienie Martę. Modli się Marlena o powrót do zdrowia dla Grace i Krysi. Modli się Grażyna. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Klaudia modli się za mamę Hiacentę i za siebie samą. Agnieszka o uzdrowienie brata oraz nawrócenie Janusza i taty. Alicja za świętej pamięci Klarę, Feliksa i inne dusze czyśćcowe. Ja modlę się za Franię o wszystkie łaski potrzebne, o światło na swoją sytuację i o głębi życia sakramentalnego dla niego. O
odnalezienie Boga. Bóg wzywa nas do pełni autentyczności w kontaktach z Nim. Wynosimy obraz Boga z naszego dzieciństwa, z domu rodzinnego albo z innych miejsc, w których to wyobrażenie się kształtowało, i ono może nie przystawać do prawdziwego obrazu Boga. Więc módlmy się o to, żebyśmy potrafili w całkowitym poczuciu bezpieczeństwa się z Nim komunikować. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, światła. 22 osoby, które nie kliknęły kciuka, które nie dały lajka, proszę o to, żeby to zrobiły. Będzie się z nami modliło więcej osób. Na świętej pamięci Wojtka, Marię, Edmunda i Stefana się modlimy. Skończyły się tajemnice radosne. Nie znaczy to, że radość się w życiu Jezusa skończyła, ale rozpoczął się czas działania i rozeznawania woli Bożej. Oto rozeznanie. Dla nas wszystkich się módlmy. Bóg będzie nas wspierał. Pamiętajmy, że jesteśmy Jego dziećmi. Ja modlę się za Klarę w tej tajemnicy. O dobrą żonę dla Jakuba modli się Alicja. O powrót do zdrowia mamy Marii, Mateusza i mój. Za umierającą.
wierzących, aby dostąpili łaski zbawienia. Modli się Marlena za Wiktorię, Wojtka, Norberta, niewierzącą Agnieszkę o światło Ducha Świętego, opiekę świętego Michała Archanioła, o zdrowie, wybaczenie, winna, wrócenie, zbawienie. Jezu, Ty się tym zajmij. To Klaudia za brata Stasia, odobry Ci w szkole dla niego to Violetta. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Światła. Za moją córeczkę Julkę uzdrowienie z dysfunkcji powodującej wypadanie włosów. Uzdrowienie z uzależnienia od ekranów, zdrowe poczucie własnej wartości, o uzdrowienie z uzależnienia od ekranów, zdrowe poczucie, powrót do sakramentów, o Boże miłosierdzie dla Elżbiety, za Polskę, o Ducha Świętego, opiekę świętego Michała Archanioła, Mała Maryjo, Ty się tym zajmij. Ala modli się w intencji osób, które zajmują się ezoteryką, radykalne nawrócenie, za chorych, samotnych, umierających, za Dominika o potrzebne łaski, za Dominika o potrzebne łaski dla niego, żeby znalazł drogę do Ciebie, Panie Jezu. Jezu, ufam Tobie. Modli się Lina. Lila o cudowne uzdrowienie 14-letniej Magdaleny z raka kości. Modli się Kazimiera. W intencji osób cierpiących, chorych, samotnych, doświadczających przemocy o potrzebne łaski. Modli się Anna za chrześniaków. Modli się Alicja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna, współodkupicielka i pośredniczka wszelkich łask. Modli się Robert. O uwolnienie Moniki Marty z nałogu palenia. Modli się Grażyna za Panią Jagodę Konrada, za grupę Dwa Serca i nas tu wszystkich modlących się. To jest tajemnica Wszechmocy Bożej. Jezus objawia tę Wszechmoc w czasie gdy małżeństwo cierpi, bo ma jakiś deficyt i wiele osób
bardzo często to spotykam się z tym, że głupio jest im prosić Jezusa o takie rzeczy bardzo przyziemne, tak? No niby tutaj wesele i tak dalej, ale tak naprawdę woda w wino to, no to nie jest jakaś mistyczna, no, nie jest to jakaś prośba dotycząca mistycznych przemian w nas. Więc pamiętajmy o tym, że Bóg chce być jak najbliżej, Jezus chce być jak najbliżej każdego człowieka. Za duszę wszyscy cierpiące modli się Pini. A ja modlę się za Antoninę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Jezus chodzi po ziemi świętej, mówi o miłości Boga Ojca i o konieczności nawrócenia. O wdzięczność, umiarkowanie i cierpliwość modli się Daniel. Proszę o modlitwę w intencji wszystkich chorych, zwłaszcza onkologicznie, o powrót do zdrowia, jeśli to zgodne z wolą Bożą, oraz o siłę do znoszenia choroby. Modli się Edyta. Modlimy się, Edyto, za Ciebie. O powrót do możliwości pracy zgodnie z przygotowaniem i zainteresowaniami. Wanda, zawierzam Ci, Jezu, ten zabieg. Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu, śmiele rzecz może. Mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie z żadna stwarda. Straszna trwoga, to Wanda się tak modli. Alicja, uwolnienie, łaskę, wiary dla Pana Łukasza. Dariusz, w intencji dziękczynnej za żonę i dzieci. Sławego pracę dla Chrześniaka, Marcina i szwagra Rafała. Wanda, dziękuję za wczoraj, mój Boże, ubezpieczną podróż, łaski potrzebne Karolowi. Ja modlę się w intencji czystego serca, dziękując za tę przemianę, którą Bóg czyni w moim sercu, o nawrócenie mojej mamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Objawienie się Bożej Wszechmocy na górze Tabor. A ukończenie studiów dla Jakuba, Julii, Izy i Dominika. Ja modlę się o nawrócenie mojego wuja. Dziękuję Ci Boże za otrzymane łaski. Maryjo za wstawiennictwo świętych. Dziękuję Ci Boże za sprawne załatwienie wszystkich ważnych i trudnych spraw. Za Annę i Aleksandrę. W intencjach papieża na miesiąc maj, za wszystkie osoby konsekrowane, o liczne powołania kapłańskie i zakonne, modli się Marlena o bezpieczną podróż i łaski potrzebne Karolowi. Ja modlę się za o nawrócenie mamy i o nawrócenie wuja. Wszechmoc Boża potrzebuje tylko całkowitego otwarcia się. O to się módlmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale na sławę do swego. Amen. Za moje dzieci, Wojtka i Julię, żywą wiarę dobrych, kochających współmarzonków, dary Ducha Świętego, ukończenie studiów dla Jakuba, Julii, Izy i Dominika. Za wszystko dziękuję. Dziękczyni Ania, Anita, dziękuję Ci Jezu, że jesteś. Marzena, Panie Jezu, proszę o łaskę cudownego uzdrowienia dla mojej córki Dominiki z nowotworu złośliwego. Za zdrowie i poprawę kontaktu z chorą mamą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Dobrego dzisiejszego dnia dla wszystkich tutaj obecnych ludzi. Za ukochaną żonę Anię, Maryjo, bądź przy niej szczególnie dzisiaj. O zdrowie i wszystkie łaski dla rodziców. O zdrowie dla Małgosi i jej synka Bartosza. Ja modlę się za Marcina. Modlę się o to, żeby każdy z nas, nie tylko w niedzielę, przyjmował ciało i krew Jezusa. We wszystkich intencjach mojego serca proszę o moje uwolnienie. Modli się Łukasz o zdrowie dla Małgosi i jej synka Bartosza. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, bolesna.
Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, lecz niech się stanie tak, jak Ty chcesz, nie ja. To jest tajemnica, w której Jezus jeden raz, jak zanotowali ewangeliści, jeden raz prosi apostołów obecnych z Nim tam o obecność. W ogóle to jest jedyna prośba Jezusa wobec swoich uczniów i w ogóle wobec kogokolwiek zanotowana. I to jednocześnie jest jedyny moment, w którym jakby waży się pełnienie woli Ojca. Oczywiście waży się w ten sposób, że Jezus po prostu prosi o zmianę tej katorgi. O usunięcie jej, tak, ale pełni wolę Ojca. Jezus, zanoszam w Twojej najdroższej krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Ja modlę się za chrześniaków, Sławek za siebie i żonę Martę, za siostrę i brat, ci modli się Andrzej, Ala, święta Lidio, Stiatyry, patronko do dzisiejszego, módl się z nami wszystkimi, za nas wszystkich o potrzebne łaski, o pomoc w rozwiązaniu sprawy z niezdanym kolokwium dla Kuby i za jego wykładowcę, o zdrowie dla księdza Marka, za Martę, Arletę, Lucynę i Karola. Jezu, dziękuję Ci za wszystko. Andrzej prosi za Ewę, Marysię, Michała i Pawła. Za moją córkę Anię, uzdrowienie i opiekę Matki Bożej, za tych, którzy nie doczekali poranka, za Krzysztofa, Marcina i Marcina we wszystkich intencjach mojego serca. Za opamiętanie się tych, co podejmują szkodliwe i złe dla innych decyzje, za Zosię, o zdane egzaminy, opiekę Matki Bożej, o łaskę właściwego rozeznawania, o zamówienia dla szwagra Andrzeja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
tajemnica druga, bolesna, modlę się za odpowiedzialnych w grupie dwa serca, zanurzę w Twojej krwi Jezu, siebie samego, wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pamiętam, czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek się o nich dowiem. Modlimy się tajemnicą potwornej tortury, której doświadczył Jezus w milczeniu. Za Waldemara, Żanetę i Julię, o błogosławieństwo dla księży z mojej parafii, za dusze w czyściu cierpiące, w intencji Piotra i Janny, o prawdę, o nawrócenie Aleksandry i Angeliki, o pomoc w wyjściu z głębokiej depresji dla Małgosi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Modlimy się za Boga, który oddał. Modlimy się do Boga, który oddał za nas życie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, ciernim koronowanie. Oto człowiek. Miażdżone jest właśnie człowieczeństwo. Jezus całkowicie się ogołocił aż do krzyża. Wszystkie warstwy człowieczeństwa w nim, od psychiki po cielesność, są niszczone w mojej i Twojej intencji. Ja modlę się za wszystkie osoby, które mam w sercu. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie w Twojej przynajdroższej krwi, Panie Jezu. Zanurzam wszystkich, za których odpowiadam, każdą osobę, którą skrzywdziłem, wszystkich, którym przebaczyłem, którym chcę przebaczyć. Za moją córkę, o dobrego męża, modli się Anita, za Wojtka, Wiesia, Anię i ich rodziny, o odbudowanie i umocnienie miłości małżeńskiej, o wytrwanie w dobrych postanowieniach. Za tatę Janka, dobry dzień, pogodę w pracy dla niego, za mamę Ewę, dziękczynię za każdy dzień mojego życia, za kapłanów, o błogosławieństwo dla Ali, o nadzieję dla Krzysztofa, żeby podjął próbę wyjścia z uzależnienia, za Waldemara, Żanetę i Julię, za Dominikę, o uzdrowienie z nowotworu złośliwego i za jej mamę, o siłę.
za życie sakramenta, o życie sakramentalne moich dzieci, módl się Pana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, bolesna droga krzyżowa. Zanurzam w Twojej krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiał, rozmowy, które będę prowadzić, pracę, które będę wykonywał i mój odpoczynek. I mój odpoczynek zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. O miłość, łagodność w moim małżeństwie, o łaskę szczęśliwego przebiegu operacji u Staszka, zachrześniaków i ich rodziny, o uzdrowienie kręgosłupa, o życie sakramentalne moich dzieci, za Dominikę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Jezus cały czas cierpi. To cierpienie jest potworne. Ta droga krzyżowa jest drogą krzyżową człowieka, skatowanego do granic, któremu próbowano odebrać godność. Do ran, które już ma na głowie, na całym ciele odbiczowania, dochodzi rana na plecach, na barku. Zerwana skóra, zerwane mięśnie aż do kości, przez belkę krzyża i strzaskana noga. Jezus dochodzi na górę kaźni właściwie. Właściwie to było niemożliwe, ale Jezus po prostu postanowił, że przetrwa wszystko dla mnie i dla Ciebie. Modlę się za podopiecznych poradni, za tych, którzy spotkali Jezusa, ale nie wypełniają Jego woli w swoim życiu,
za moje siostry, Anię i Ewę oraz ich dzieci o powrót do wiary. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Zanurzam w Twojej krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Ja modlę się za wszystkich członków zespołu radia i kanału o dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa dla Marysi i Michała, za sąsiadowi koleżanki, modli się Alicja, za siostry Ligorię, za księdza Jacka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, chwalebna. Tajemnica pierwsza, chwalebna. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ja modlę się w tej tajemnicy za przyjaciół i za członków mojej rodziny. O życie wieczne dla taty i teściu modli się Andrzej. O czyste serce, o pracę, za pracę, za moją rodzinę. O uzdrowienie fizyczne i duchowe Weroniki, uwolnienie od lęku, cud zaliczenia egzaminów na studiach, za kolegów z pracy. O pokój i spokój w Polsce i na świecie, za nasz naród. Za Kamilę, Błażeja, aby byli dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, za przyjaciół, nieprzyjaciół. O dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa dla Marysi i Michała. O wyjście z nałogu dla sąsiada Juliana. O przyjmowanie z pokorą Bożej woli. Za rodzinę Konrada. O życie wieczne dla taty i teściów. Modlę się w tej tajemnicy, w której dokonuje się kosmiczna przemiana, abyśmy mieli świadomość, że ta historia zbawienia, którą opowiadamy w różańcu i do której próbujemy się zbliżyć, ona jest tajemnicą uniwersalną. Każdy człowiek ma szansę na te łaski, które Jezus przynosi po tym, jak pozbawił śmierć możliwości zatracenia całkowitego, śmierci drugiej. Że już tylko teraz umiera nasze ciało i że kiedyś będziemy mogli przytulić swoich bliskich w niebie, o ile tam trafimy. O łagodność w relacjach z Wiktorią, o wzajemne porozumienie, o nawrócenie mojej córki Marty, modli się Magdalena, za Gosię, modli się Aneta. O uzdrowienie relacji rodzinnych, modli się Andrzej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża,
Módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna.

naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie. Oddaję, przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz. Jezu, ku chwale Twojej krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego, jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. Abyśmy doświadczyli spotkania z Jezusem, które będzie rodziło w nas wiarę. Za dzieci duchowo adoptowane modli się Alicja. Matko Najświętsza, proszę łaskę uzdrowienia z raka piersi, modli się Danuta. Ja modlę się za wszystkie osoby, które modlą się za nas, za wszystkie osoby, które oferują w intencji ewangelizacji przez radio i obronę wiary przez kanał, za wszystkie osoby, które oferują swoje cierpienie i post, oraz za wszystkie osoby, które wspierają nas jałmużną, szczególnie za Bartka, który wczoraj rozwiązał nasz potężny problem, i o darczyńców na zrzutkę, która trwa. Cię Boże, proszę o opiekę nad inwestycjami w mojej parafii, modli się Andrzej. O wiarę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz

zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Chwalebna. Ja modlę się w tej tajemnicy za zesłanie Ducha Świętego. Modlę się za uzależnionych, zniewolonych, opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za bezdomnych i za wszystkich ludzi brulionu. Za księży, za apostolatu Margaretek, za Halinę, za jej mamę i o jej zdrowie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Panie Jezu, oddaję siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków, bez zastrzeżeń. Modlę się w tej tajemnicy w niebo wzięcia Maryi za wszystkie osoby z mojej rodziny, które zmarły. Módlmy się o to, żebyśmy też dostąpili tej łaski, jaką jest bycie w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Za świętej pamięci Wandę, Jana, Sabinę, Mariana, Halinę, łaskę o to, co potrzebne. Za dzisiejszy dzień wszystkie konieczne rozmowy pozytywne za ukończenie świat. Spraw proszę w intencji Bogu wiadomej. O powrót do sakramentów świętych dla Julii i Jakuba, o wszystkie łaski potrzebne dla nich, o dary Ducha Świętego dla nas wszystkich, tu modlących się o siłę za naszych bliskich, o pokój w moim sercu i emocjach, o pojednanie Kefina i Jessiki oraz za wszystkie małżeństwa i osoby z nałogami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Dla umierających dusze w czyściu cierpiące, aby mój tato się nawrócił, modli się Anna, za Dariusza, Grzegorza, Pawła, Rafała, Asię, Wojtka, Anię, Stanisława, za świętej pamięci Wandę, Jana, Sabinę, Mariana i Halinę. Dziękuję za panią Michalinę oraz współpracowników moich i męża. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. O spełnienie marzeń Pana Jezusa, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Za dzieci narodzone w mojej rodzinie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełen. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Pozdrawiamy Rzeszów. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecono mi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Dziękuję widzom kanału, a w radiu za chwilę serwis.

0: Witaj.
1: Dzień dobry, 20 dzień maja, środa. Zaczynamy od informacji z Stanów Zjednoczonych, a może z Polski. Amerykański Departament Obrony oficjalnie potwierdził redukcję obecności wojskowej w Europie i powrót do stanu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zgodnie z komunikatem Pentagonu, na Starym Kontynencie pozostaną 3 zamiast 4 brygadowych zespołów bojowych. Decyzja ta skutkuje tymczasowym opóźnieniem w rozmieszczeniu sił amerykańskich w Polsce. Rzecznik zapewnił jednak, że Polska pozostaje wzorowym sojusznikiem, a celem administracji Trumpa jest skłonienie reszty NATO do wzięcia odpowiedzialności za własną obronę. Prezydent Donald Trump wstrzymał planowany atak militarny na Iran na zaledwie kilka godzin przed jego rozpoczęciem. Zmiana decyzji nastąpiła po apelach przywódców państw arabskich, w tym Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy przekonywali, że trwające negocjacje z Iranem są bliskie przełomu. Trump ogłosił odłożenie uderzenia o kilka dni, nakazując siłom zbrojnym utrzymanie gotowości do ewentualnego wznowienia ofensywy na pełną skalę, jeśli rozmowy zakończą się fiaskiem. Pakt Północnoatlantycki rozważa interwencję w zablokowanej przez Iran cieśninie Ormuz. Przedstawiciele koalicji przekazali agencji Bloomberg, że zbrojne wsparcie dla statków próbujących przepłynąć przez ten szlak może ruszyć już w lipcu. Jednak do podjęcia działań niezbędna jest polityczna jednomyślność wszystkich państw członkowskich. Chińskie siły zbrojne potajemnie przeszkoliły na swoim terytorium około 200 rosyjskich żołnierzy, z których część już powróciła, by walczyć na Ukrainie. Jak donoszą europejskie agencje wywiadowcze, Rosjanie szkolili się w chińskich obiektach między innymi w zakresie obsługi dronów uderzeniowych, walki elektronicznej oraz użycia symulatorów lotu. Doniesienia pojawiają się tuż przed planowaną wizytą Władimira Putina u Xi Jinpinga. Kubańskie władze ostrzegają przed amerykańskim atakiem zbrojnym, zapowiadając, tu cytat, krwawą łaźnię o nieobliczalnych konsekwencjach. Prezydent Miguel Díaz-Canel odrzucił oskarżenia Waszyngtonu, podkreślając brak agresywnych zamiarów wobec USA. W odpowiedzi na nowe sankcje Donalda Trumpa i wstrzymanie dostaw morskich, kubańskie wojsko kolportuje poradniki przetrwania. Sytuację pogarsza kryzys gospodarczy, na wyspie brakuje żywności, a po wyczerpaniu rosyjskiej ropy trwają przerwy w dostawach prądu. Informacja z Polski. O 12:00 rozpocznie się protest rolników organizowany przez Solidarność. Demonstracja przejdzie ulicami Warszawy w proteście przeciwko dramatycznej sytuacji w rolnictwie, unijnemu Zielonemu Ładowi oraz umowie z krajami Mercosuru. Związkowcy alarmują, że liczne gospodarstwa znajdują się na skraju bankructwa z powodu spadku cen skupu, nadmiernego importu z zagranicy oraz wysokich kosztów produkcji, w tym drogich nawozów i paliw. Kryzys pogłębiły tegoroczne przymrozki i susze. Manifestacja będzie też wyrazem poparcia dla prezydenta Karola Nawrockiego i jego pomysłu przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. I jeszcze jedna informacja ze Stanów Zjednoczonych. Katolickie zakonnice ze stanu Nowy Jork pozwały lokalne władze w obronie wolności religijnej. Dominikanki prowadzące od ponad wieku darmowe hospicjum onkologiczne sprzeciwiają się stanowemu nakazowi stosowania zaimków preferowanych przez pacjentów i uznawania ich deklarowanej tożsamości płciowej. Za odmowę siostrom grozi utrata licencji i przymusowe zamknięcie placówki. Zakonnice argumentują, że administracja stanowa wywiera na nie presję, mimo że z podobnych obowiązków zwolniono już niektóre ośrodki protestanckie.
0: Wielkie dzięki za serwis. I jeszcze powiedz o historii świętego Bernardyna.
1: Tak, dzisiaj obchodzimy wspomnienie świętego Bernardyna ze Sieny, franciszkanina, który na początku XV wieku gromadził prawdziwe tłumy na placach włoskich miast, na ulicach, w kościołach. Był bardzo popularnym kaznodzieją. I tak się zastanawiam, do kogo można byłoby ze współczesnych kaznodziejów porównać, kto jest takim człowiekiem, który porusza no w zasadzie wszystkich, którzy go słuchają. Masz jakieś pomysły może?
0: Nie, ale kojarzy mi się kojarzy mi się z jego osobą taki obrazek, że narzeczone i matki synów zamykały ich w domach, w tych komorach, czyli tam, gdzie nie ma okien, dlatego że on swoją charyzmą i tym, co mówił, no prowadził ze sobą kilkudziesięciu, przechodząc, po prostu idąc z klasztoru do klasztoru, prowadził ze sobą młodzieńców, którzy wstępowali do tych klasztorów, więc rzeczywiście był człowiekiem o niezwykłym oddziaływaniu.
1: No i jeszcze warto powiedzieć, że no, można tak powiedzieć, rozpropagował. Wszyscy znamy z komunijnych obrazków, zwłaszcza ten symbol IHS, prawda? Tak. Imienia Jezus, Jezus Zbawiciel Ludzi. Święty Bernardyn, w zasadzie każde swoje kazanie, wystąpienie publiczne finalizował podniesieniem tej tabliczki z literami, greckimi literami IHS. I no, również z tego powodu miał pewne problemy, bo oskarżono go o herezję i traktowanie tej tabliczki jako jakiś symbol niemalże magiczny.
0: To w ogóle niesamowite jest, jak osoby sprzed 100, 300, 500, 2000 lat, że dziś ich imiona są dalej obecne, że cały ten gmach tradycji składa się właśnie z takich wspomnień i niektórzy z nich, z tych ludzi mieli, tak jak Dawid, na przykład Dawid, tak, czy Abraham, obietnicę, że do końca świata będą pamiętani. To zupełnie niesamowita jest rzecz. Wielkie i serdeczne dzięki. Dobrego dnia.
1: Dobrego dnia.

Ostatni dzień świętego Bernardyna ze Sieny. Na imię Jezusa zgina się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. Z listu do Filipian. 20 maja, rok 1444. Akwila. Bernardyn nie śpi. Leży na wąskim łóżku, twarz ma wychudzoną, oczy zamknięte. Każdy oddech przychodzi z wysiłkiem. Bracia franciszkanie modlą się półgłosem. Ktoś przynosi miskę z wodą, ktoś nasłuchuje, czy stary kaznodzieja jeszcze śpi. Ale Bernardyn nie śpi. Słucha. Przez otwarte okno wpadają odgłosy miasta, wozy na kamieniach, kuźnia, czyjś śmiech. Świat oddycha. Bernardyn porusza ustami. Jeden z braci pochyla się nad nim. Słyszy tylko jedno imię. Jezus. Przez ponad 30 lat tym imieniem uciszał place Italii. Wystarczył głos i drewniana tablica z literami I, H, S, Jota, Eta, Sigma. Jezus, Zbawiciel ludzi. Kupcy przerywali handel, żołnierze opuszczali ręce. Jedni mówili święty, inni fanatyk. Byli też tacy, którzy się dziwili. Ten zakonnik mówi o Jezusie, jakby on naprawdę żył. Bernardyn otwiera oczy, jest skupiony. Nasłuchuje kroków tego, o którym głosił. Siena, wiele lat wcześniej. Miasto jest jak kocioł. Pieniądze, wojna, polityka, zemsta. Na placu tłum przepycha się jak wzburzona rzeka. Bernardyn stoi na drewnianym podwyższeniu. Chudy, wyniszczony postami. Wycieńczony drogą, długo milczy. Patrzy na ludzi jak lekarz, który widzi ranę, zanim jeszcze chory ją pokaże. W końcu unosi drewnianą tablicę. IHS. Niektórzy klękają od razu, inni cofają się o krok. Bernardyn widzi kobietę z dzieckiem na ręku, która nie wie, czy płakać, czy uciekać. Mówi spokojnie, że człowiek może zdobyć całe miasto i jednocześnie zgubić własną duszę. Że można znać wszystkie prawa, a nie znać Chrystusa. Że piekło zaczyna się wtedy, gdy człowiek słyszy już tylko własny głos. Kiedy wypowiada imię Jezus, nie brzmi to jak fragment kazania. Bardziej jak wezwanie kogoś, kto jest obecny. Akwila. 20 maja, rok 1444. Bernardyn próbuje podnieść głowę. Nie ma już sił. Przez lata mówił godzinami. Na placach, na drogach, w kościołach. Teraz każdy oddech jest walką. Młody brat zwiża mu usta wodą. Bernardyn patrzy mu w oczy, jakby chciał się upewnić, że głos pójdzie dalej. Na stole leży otwarta Ewangelia. Brat zaczyna czytać półgłosem. Na początku było słowo. Bernardyn zamyka oczy.
Rzym. Nie wszyscy ufają Bernardynowi. Mówią, że z prostego znaku uczynił nowy kult. Drewnianą tablicę unosi jak bożka. Przed dostojnikami kościoła stoi zmęczony zakonnik w zniszczonym habicie. Ktoś pyta, po co ta tablica? Bernardyn milczy chwilę, bo świat o nim zapomniał. Wieczór. W celi płonie świeca. Bracia klęczą wokół posłania. Bernardyn prawie się nie porusza. Przez całe życie wędrował od miasta do miasta. Próbował obudzić śpiący świat. Teraz stoi u progu nowego życia. Oddycha płytko. Raz, drugi. Potem otwiera oczy. Jeszcze porusza ustami. Jota, Eta, Sigma. Jezus, Zbawiciel ludzi.

0: i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, daj nam, byśmy ten czas spożytkowali na Twoją chwałę. Panie, Ty nie patrzysz na to, czy jesteśmy godni tego, by Tobie służyć. Spraw, Panie, byśmy dzięki Twojej łasce i Twojemu prowadzeniu mogli się teraz Tobie podobać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ciebie, Maryjo, tutaj serdecznie zapraszam pod Twoją bronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami i racznie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszcielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej Mucha. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg to strasznie poważnie brzmi. Czy życie z Nim jest łatwiejsze czy trudniejsze?
1: Zdecydowanie, mimo przeciwności, które stwarza świat, zdecydowanie łatwiejsze. Jestem człowiekiem, który nie od dzieciństwa był blisko Jezusa, bo myślę, że nawet nie można być od dzieciństwa blisko Jezusa, bo jest pewien etap w życiu, w którym trzeba się opowiedzieć po jednej ze stron, kiedy świadomość jest już na tyle duża, że po prostu trzeba wybrać. Taki etap nadszedł i w moim życiu. Na szczęście przy dużym wkładzie wspólnoty krwi Chrystusa opowiedziałem się po stronie Jezusa. Od tego czasu to, co się ze mną dzieje, jest na pewno naprawdę cudowne, wspaniałe, bo czuję, jak Chrystus mnie przemienia, jak dojrzewam dzięki Niemu. Nie boję się przyznać, że Bóg w moim życiu to nie brzmi strasznie poważnie, to brzmi bardzo przyjemnie, to brzmi jak przyjaciel.
0: Z jakiego domu wyszedłeś? Jakie to było środowisko?
1: Od początku, od dzieciństwa raczej byłem wprowadzany w tajniki wiary, w religijność przede wszystkim, bo to wiarę musiałem sam zdobyć, a religijność dzięki moim rodzicom była od dziecka. Codzienna modlitwa czy niedzielna msza święta to nie było dla mnie żadną rzadkością.
0: Jakie to było środowisko, miasto, wieś?
1: Środowisko katolickie, środowisko na pewno dobre. Jednak i wychodząc z takiego środowiska jest pełno zagrożeń i też ja spotykałem się z zagrożeniami, które powodowały jednak dłuższe lub krótsze odejście od Boga. Ale na pewno środowisko mojego dzieciństwa jest to środowisko Boga.
0: I powiedz, czy z tego środowiska wyniosłeś doświadczenie Boga?
1: Raczej pojęcie, które dopiero udoskonalałem, poznawałem w dalszym życiu, a świadectwo, przeżycie Boga dopiero mogłem wtedy poznać, gdy przyszła ta pełna świadomość. Znaczy, pełna to może za dużo powiedziane, bo każdego dnia poznaję Boga na nowo i odnajduję Go w swoim życiu. Raczej pojęcie Boga niż Jego obecność. Nie ujmując oczywiście nic w środowisku, rodzinie, lecz raczej mojej postawie, mojej niedojrzałości.

0: jakim byłeś człowiekiem w podstawówce? Byłeś w tej grupie, która rządzi, czy też raczej gdzieś na uboczu?
1: Raczej w grupie trzymającej władzę, że tak powiem. Nie usuwałem się na bok. Nie byłem też jakimś, że tak powiem, prekursorem, ale nie byłem też na uboczu. Byłem po prostu jak inni.
0: Czy wchodziłeś w wiek buntu? Czy buntowałeś się?
1: Oczywiście tego na pewno nie da się obejść i również w moim życiu było to obecne. Jednak patrząc z perspektywy, patrząc też na kolegów, myślę, że nie było aż tak, ten okres dojrzewania nie był tak wybuchowy jak u moich rówieśników. No jednak na pewno był bunt, było jakieś, nie wiem, niezgodzenie się z wolą starszych, z wolą rodziców.
0: W jaki sposób ten bunt się przejawiał u ciebie?
1: Trudno mi o tym mówić, bo to już było jakiś czas temu. Miałem kontakt z alkoholem przed tą magiczną barierą 18 lat, którą przyrzekałem przy pierwszej komunii. Cieszę się, że to nie był alkohol, że tak powiem, poważny i długotrwały, że nie był żaden nałóg. Raczej to była chęć zaimponowania rówieśnikom czy starszym. Myślę, że to był jeden z tych składników buntu, a co więcej, to ciężko mi w tym momencie powiedzieć.
0: A jak myślisz, dlaczego nie było to w takiej skali jak u twoich znajomych?
1: Może dlatego, że byłem wychowany w rodzinie nie tylko po katolicku, ale przede wszystkim w takiej ufności do rodziców, w szczerości. Jednak gdy pojawiało się coś, co wiedziałem, że może być odebrane przez moich rodziców jako coś złego, jednak te wyrzuty sumienia się pojawiały. Nie było tak, że byłem jakiś zamknięty na to, co myślą moi rodzice. Co więcej, nie wiem, może moje usposobienie nie pozwalało mi trwać długo w jakichś upadkach, bo po prostu potrafiłem po jakimś czasie dojrzeć te złe strony i chciałem je wyeliminować.

0: w jaki sposób z takiej przeciętności duchowej się zbliżasz ku właśnie temu momentowi, kiedy poznajesz Boga?
1: To był taki szczególny moment, kiedy przeżyłem pierwsze w swoim życiu rekolekcje. Miałem wtedy 14 lat. Uczestniczyłem w rekolekcjach u misjonarzy Krwi Chrystusa w Ożarowie Mazowieckim i ten moment był przełomowy. Nagle doświadczyłem Boga. To, myślę, że to był pierwszy moment doświadczenia Boga w serdeczności ludzi, w ich uśmiechach, w ich dobrych słowach, ale przede wszystkim w Eucharystii, w każdym szczególe tych rekolekcji. Zauważyłem, że można żyć inaczej i że to życie jest piękniejsze, jest pełniejsze, przede wszystkim nieudawane. I to był ten moment, od którego ta formacja się zaczęła i no, jestem pewien, że trwa nadal i mam nadzieję, że będzie trwała aż do mojej śmierci.
0: Co tak naprawdę na tej rekolekcji się stało? Zobaczyłeś jakąś drogę, tak? Inną niż te, które przypuszczałeś dotychczas, że są.
1: No tak, zauważyłem, że to, co czyniłem złego do tej pory, jest całkowicie bezsensowne. Zauważyłem, że dobro po prostu sprawia mi przyjemność, że jest to radość nie taka ulotna i przemijająca, jak to, co przynosiło mi radość wcześniej, że jest to radość Boża, jest to coś szczególnego. Bardzo cieszyła, podnosiła mnie na duchu perspektywa pomocy, a przede wszystkim poznanie Pisma Świętego. Od tego momentu zacząłem czytać Pismo Święte, rozważać je. I egzemplarz, który kupiłem po tych rekolekcjach, nadal mam przy sobie, nadal z niego korzystam, chociaż już jest takie rozwalające się, odpadające, to jednak dużo mi daje. I nawet sam fakt, że ten egzemplarz podnosi mnie na duch.
0: I powiedz, przyjechałeś, rekolekcje to wiadomo, czas, są emocje, dzieją się rzeczy wyjątkowe. Jak w tę codzienność wchodzisz po rekolekcjach?
1: Właśnie wspaniałe było to, że rekolekcje może i się skończyły fizycznie, ale moja przemiana dopiero się zaczęła i potrafiłem jakoś tymi wartościami, które tam usłyszałem, wartościami, które słyszałem już dawno, wiele razy, ale usłyszałem dopiero wtedy, potrafiłem tymi wartościami jakoś się kierować. Nie było tak, że byłem już silny, byłem już mocny, nie upadałem. Owszem, upadki się zdarzały, ale wspaniałe było to, że potrafiłem z tych upadków wstać. Dużo mi na pewno dało też rozważanie Pisma Świętego, bo od tego momentu codzienna lektura ukierunkowała mnie i pomagała iść naprzód.

0: Ale co to znaczy, że jesteś przemieniany w tym czasie? Co to znaczy konkretnie?
1: Działanie Jezusa w moim życiu jest tak szczególne, że nie potrafię aż tego wymówić, przekazać słowami. Przemieniam się, to znaczy pragnę upodabniać się do Chrystusa. W każdym aspekcie swojego życia pragnę być taki jak Jezus, bo myślę, że w tym wyraża się sens naszej wiary, aby stawać się Chrystusem, każdego dnia nawracać się i być lepszym. I właśnie tego chciałem po tych rekolekcjach i dzisiaj, i myślę, że za 10 lat też tego będę chciał. Chcę po prostu być co dzień lepszy. Mimo że rzeczywistość często weryfikuje te moje założenia, to jednak nie rezygnuję z nich i tak właśnie jest.
0: Czy ktoś z zewnątrz, patrząc na ciebie w tym czasie, mógłby tę przemianę dostrzec?
1: Myślę, że tak, bo od tego momentu byłem już postrzegany w swoim otoczeniu jako ktoś inny, ktoś, kto, dla kogo już liczą się rzeczy inne niż w ogóle środowiska, w ogóle w ogóle rówieśników. Rodzice też myślę dostrzegali moją przemianę, chociaż nie było to jakiś jeden wielki wybuch i 180 stopni przemiana. Jednak to była krok po kroku, dzień po dniu. Było coś w moim życiu nowego. I myślę, że także nie wszyscy nagle zobaczyli, że jestem inny, ale po jakimś czasie mogli to dostrzec. Mimo że nie chodziło mi o to, broń Boże, żeby się z tym obnosić, eksponować. Raczej chciałem po prostu bardziej być niż mówić. A jeśli ludzie to zauważyli, to bardzo dobrze, a jeśli nie, to w sumie bardzo mnie z perspektywy czasu nie interesuje, bo wiem, że starałem się przemienić.

0: I jak czułeś się jako ktoś inny wśród rówieśników?
1: Na pewno nie było mi z tym jakoś szczególnie ciężko, bo nie miałem też jakoś nie było mi wytykane moja inność. Też nie można powiedzieć, że było super, bo jednak spotykałem też się z zarzutami jakiegoś świętoszka.
0: W jakich sytuacjach?
1: W sytuacjach, jeśli w których albo zrobiłem coś złego, owszem, albo po prostu źle odczytano może jakieś moje zachowania. Raczej w swoim otoczeniu starałem się przyciągnąć kolegów do kościoła. Może czasem za bardzo i w pewnych momentach źle odczytane były moje zamiary mogłem być uznany za kogoś nachalnego wręcz.
0: I co sobie myślałeś o swoim powołaniu? Masz 16-17 lat i coś już człowiek zaczyna kombinować.
1: No i mnie nie... ja nie przegapiłem tych refleksji, wątpliwości co do mojej drogi. Wiele razy musiałem przysiadać i rozmyślać nad swoim życiem. Tak naprawdę nadal nie jestem pewnej drogi, którą wybrałem. Jestem na studiach, ale modlę się codziennie do Pana, aby prowadził mnie swoimi ścieżkami. Spotykały mnie owszem wątpliwości, czy moim powołaniem nie jest stan kapłański, czy może jednak życie w sakramencie małżeństwa. Wiele razy zastanawiałem się nad tym i myślę, że jest to nadal sprawa otwarta. Choć osobiście mam wielkie pragnienie małżeństwa, to mam większe pragnienie spełnienia Bożej woli w swoim życiu.
0: Czy wspólnota jest dla Ciebie czymś ważnym?
1: Owszem, bardzo ważnym. Z tego względu, że odnajduję się we wspólnocie i buduje mnie wspólnota, buduje mnie świadectwo innych ludzi, buduje mnie ich uśmiech. Doświadczyłem wspólnoty wielokrotnie, czy to właśnie we wspólnocie Krwi Chrystusa, czy w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, do którego należę. Wspólnota jest na pewno ważna w moim życiu.

0: w jaki sposób wpływa na to życie, tak realnie.
1: Myślę, że łatwiej mi jest czynić dobro. Nie potrafię jak tego wyjaśnić. Po prostu patrząc na ludzi, którzy są mi bliscy, którzy są Boży, miałbym aż wyrzuty sumienia wobec nich, gdyby moje życie było nie takie, jak potrzeba.
0: W jaki sposób ta wspólnota formuje swoich członków?
1: Oprócz wspólnych spotkań, modlitwy, rozważania Pisma Świętego, jest przykładem dla każdego z członków. Oni są dla mnie przykładem, ja mogę być przykładem dla nich. Przez samą obecność można wiele zdziałać i wiele przemienić. Myślę, że sama obecność wspólnoty już wiele daje mi na pewno.
0: Powiedz, co dla ciebie w tej chwili jest taką rzeczywistością w tobie, z którą się mierzysz? Co jest trudne?
1: No, trudna jest samotność, której doświadczam.
0: Ile masz lat?
1: 20. Często samotność tłumię, mimo że potrafię się odnaleźć we wspólnocie, czy to w wspólnocie Chrystusa, czy w KSM-ie, czy w grupie na studiach, czy w rodzinie, to jednak nie mam takiego pokoju ducha, który wiem, że da mi spełnienie powołania. Przez to czuję się jakiś, najogólniej mówiąc, niespełniony i zagubiony. Wiem, że Pan przygotował dla mnie określoną drogę, określoną misję. Chcę ją spełnić i to jest trudne. Jest trudne poszukiwanie, jest trudne odnajdywanie się w tym. Ostatnio mierzę się jeszcze z potrzebą takiej bliskiej relacji z Chrystusem, takiej coraz bliższej, takiej relacji bez słów, przylgnięcia do Jezusa. Z tym się mierzę, tego bardzo pragnę, a jednak jeszcze nie potrafię, jeszcze jestem słaby. Jeszcze może za mało ufam, za mało się Bogu oddaję.

0: A modlitwa? Czy to jest wyzwanie, zadanie, czy ucieczka? W tym dobrym sensie tego słowa.
1: Myślę, że jedno i drugie. Na pewno wyzwanie. Moja modlitwa, myślę, że pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Staram się ją przemieniać. Staram się w modlitwie przede wszystkim przylgnąć do Jezusa. Nie rozmawiać, nie gadać za dużo, po prostu przylgnąć i wpatrzyć się w Jego wizerunek, wymienić z

0: czym się mierzę również.
1: To jest specyficznego we wspólnocie, która nazywa się wspólnota krwi Chrystusa. Czy specjalne nabożeństwo do krwi Chrystusa jest czymś istotnym?
0: W całej wspólnocie ogólnie kult jest krwi Chrystusa jako zapłatę naszego zbawienia. Z takich nabożeństw jest różaniec krwi Chrystusa. Podczas Komunii Świętej jest przyjmowana komunia jest przyjmowana pod dwiema postaciami. Jest litania do krwi Chrystusa. Są inne też modlitwy. Co więcej specyficznego jest? Specyficznie są na pewno tam ludzie.
1: Dlaczego?
0: Są niesamowici i ta radość, która z nich promieniuje, jest niesamowita serdeczność. Za każdym razem, gdy odwiedzam jeden z ich domów, po prostu aż promieniuje od nich, aż mnie napełnia. Pragnę tam z nimi przebywać i umacniać się w Panu.
1: Powiedz, oprócz modlitwy, co jeszcze w tym wszystkim, co ma Kościół człowiekowi do zaproponowania, co dla ciebie jest ważne, co twoje życie duchowe ożywia? Sakramenty, kult świętych, nabożeństwa.
0: Sakramenty na pewno. Na pewno sakramenty, sakrament Eucharystii. Uwielbiam święta wielkanocne. W pełni przeżywam. Znaczy w pełni myślę, że nigdy nie będę przeżywał, ale coraz głębiej od 2 lat przeżywam święta wielkanocne. Odnajduję w tym naprawdę przeogromną łaskę, wielką głębię. Jest to czas, w którym mógłbym nie wychodzić z kościoła, napełniać się Chrystusem. Analizuję każdy szczegół, każde podniesienie rąk, każde słowo, każdą pieśń. Jest dla mnie czymś szczególnym.

0: powiedz, czy powiedziałeś, że Bóg jest przyjacielem. Jak doświadczasz tego, tej przyjaźni?
1: Bardzo mocno w chwilach, kiedy wracam do Niego po upadku, czuję taki pokój. Czuję, że On mnie nie potępia, a wita z uśmiechem, z otwartymi ramionami. Kiedy pomaga mi w chwilach, kiedy już czuję się przegrany, przy kontaktach z bliźnimi, czuję, jak on jest, on mnie prowadzi.
0: W jaki sposób cię prowadzi?
1: Pomaga rozmawiać, pomaga. Czuję, jak Jezus pomaga mi przyprowadzić bliźnich do Niego. W pewnych sytuacjach czułem, że to nie ja mówię, ale mówi przeze mnie Jezus. Zwłaszcza w jednej sytuacji, kiedy...
0: Opowiedz.
1: Kiedy bardzo mi bliską osobę, którą poznałem na wyjeździe szkolnym, która wcześniej nie była może blisko Jezusa, ale miała pragnienie przyjścia do Niego, kiedy podczas powrotu rozmawialiśmy, była to dość długa podróż, a minęła nie wiem kiedy, bo czułem Jego obecność, czułem, jak to On mówi przeze mnie. Wtedy chyba pierwszy raz tak mocno użyłem słowa, że Jezus jest moim przyjacielem.

0: mówiłem jej o Chrystusie. Widziałem jej chęć przemiany. Od tego momentu jest człowiekiem bardzo dobrym, jest człowiekiem, mogę powiedzieć, Bożym. W takich sytuacjach czuję, że Jezus jest moim przyjacielem. Tak uważam.
1: Czy miałeś pokusy niewiary?
0: Owszem, przychodziły takie pokusy. Jednak cieszę się, jeszcze jestem może trochę z siebie dumny, ale przede wszystkim wdzięczny Chrystusowi, że potrafiłem je dość szybko pokonać. Nie pozwalałem jakoś, żeby rozrastały się we mnie, jakoś zdusić je w zarodku i zapomnieć po prostu.

0: najtrudniejszy moment w tym życiu już z Bogiem?
1: Trudne były momenty, kiedy brakowało mi bardzo kogoś. Kiedy modliłem się i jakoś nie widziałem skutków mojej modlitwy, kiedy w jakiejś samotności, cierpieniu trwałem dość długo. Były to trudne momenty, jednak nie powodowały one na szczęście odejścia od Boga. Na pewno były jakieś negatywne skutki, czy w formie modlitwy, czy w chęci pomocy, czy ogólnej aktywności religijnej, ale na szczęście od Chrystusa nie odszedłem i mam nadzieję, że to nigdy się nie stanie.
0: Czy jest jakiś sposób, w który służysz bliźnim?
1: Takiej zorganizowanej formy niestety nie ma, choć myślałem o wolontariacie i myślę, że jeszcze uda mi się zrealizować to, ale po prostu na co dzień staram się służyć. Staram się pomagać w sytuacjach takich najprostszych, nie jakichś heroicznych czynach, choć jeśli takich potrzeba, staram się też coś takiego uczynić, ale w najdrobniejszych szczegółach, w najprostszym podaniu dłoni, czy uśmiechu, oddanie kanapki głodnemu koledze. Staram się po prostu służyć, chociaż skutki są różne, to jednak takie pragnienie, staranie we mnie jest.

0: Nie czujesz się wyobcowany ze środowiska rówieśniczego?
1: Dzięki temu, że spotykam się z ludźmi o podobnych pragnieniach, o podobnych zainteresowaniach, przede wszystkim z ludźmi o pragnieniu Boga, nie czuję się wyobcowany, chociaż w takiej codzienności dużo ludzi o podobnych zainteresowaniach nie spotykam, ale mam swoich znajomych, mam swoich bliskich, z którymi swoją wiarę próbuję budować.
0: Za co Panu Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Na pewno za to, że mnie wybrał, że pozwolił mi odnaleźć Go. Wiem, że bez Niego, bez tego impulsu, przyciągnięcia do siebie, byłbym zupełnie innym człowiekiem. Myślę, że za to najbardziej. Są mniejsze rzeczy. Rodzina, przyjaciele. Ale najbardziej, zdecydowanie najbardziej za to, że pozwolił mi być przy Nim.
0: Powiedz, jakoś człowiek poznaje Boga w trakcie swojej historii. I jakiego ty Boga poznałeś? Kim On jest? Kogo poznałeś?
1: Poznałem Jezusa, przyjaciela, brata, Boga wybaczającego, Boga bliskiego.
0: Kiedy jest trudno, to do jakiej sytuacji w swoim życiu się odwołujesz?
1: Często do pielgrzymki na Jasną Górę, na której byłem pierwszy raz w tym roku. Także do spotkania z Benedyktem XVI na krakowskich Błoniach.
0: A co było na tej pielgrzymce szczególnego?
1: Cała pielgrzymka, każdy dzień, każda godzina. Niesamowite było też serdeczność ludzi, obecność Boga w każdym człowieku. Nowe znajomości, które wiele mi dały. Przede wszystkim czas, w którym czułem się cudownie. Chciałem, żeby się w ogóle nie skończył.

0: A z Benedyktem? Co to było za doświadczenie?
1: Myślę, że było to w moim życiu, była to w moim życiu chwila, w której najpełniej doświadczyłem Jezusa. Te dwa dni, prawie dwa dni, które tam byłem, byłem prawie że w ekstazie, prawie że unosiłem się nad ziemią. Każdy etap, każda modlitwa, każde nabożeństwo, świadectwa ludzi, śpiewy, bliskość ludzi, uśmiechy, serdeczność wszystkich, wielu tysięcy ludzi. Nieważne były niesprzyjające warunki, jakoś deszcz w nocy, to nie miało znaczenia. Ta obecność, a zwłaszcza kiedy Benedykt XVI mówił do nas, młodych Polaków, żeby budować na skalę. Aby budować swoje życie na skalę, którą jest Chrystus. Zwłaszcza gdy na zmianę mówił po włosku i po polsku, mimo że trudno mu było się wysłowić, to te słowa budujcie na skalę zapadły głęboko w moim sercu i żyją w nim.
0: Powiedz, w jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Chciałem się pomodlić w intencji moich bliskich, mojej rodziny, a także przyjaciół Łukasza, który jest na drodze powołania zakonnego, moich kolegów z byłej klasy, o większą wiarę dla nich, nadzieję i miłość, także umocnienie sił fizycznych i duchowych dla Martyny Kamili. W tych intencjach chciałbym prosić Pana.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Maciej Mucha. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem, drodzy Państwo, jest Roman Zięba, piszący ikony pielgrzym, były żołnierz orientalnej struktury przestępczej, wysokiej klasy specjalista Microsoftu do spraw manipulacji, to też przeszłość. A dzisiaj kim jesteś, Roman Zięba?
1: Kim jestem? Myślę, że jestem ojcem, dziadkiem, no i nadal poszukującym człowiekiem, to znaczy kimś w drodze, kto cały czas odkrywa ten najważniejszy cel człowieka. Ja pamiętam już po tej stronie będąc, tak mówię, po tej stronie nawrócenia, odkryłem takie słowa Wiktora Frankla, który pisał, że każdego człowieka może nagle w życiu dosięgnąć odkrycie, że to odkrycie, które poeci i filozofowie powtarzali od wieku, że miłość jest najwyższym i najczystszym celem ludzkiego życia. On uważał, że nawet ktoś, komu odebrano wszystko, ktoś, kto upadł na dno albo jest w sytuacji tragicznej, nawet ktoś taki może doświadczyć prawdziwego szczęścia, choćby na krótką chwilę, jeśli tylko potrafi skupić serce i myśli na kimś, kogo kocha. A więc tu chodzi o relacje z osobą. Ja długo to odkrywałem w życiu. Właściwie cały czas jest dla mnie rodzaj tajemnicy, że prawdziwe szczęście to jest relacja i Bóg to jest relacja.
0: Zastanawiałem się teraz, kiedy to mówiłeś, nad tym, dlaczego czuję takie, wiesz, przyciąganie. Mam ochotę z tobą rozmawiać, tak? I to nie chodzi o antenę, tylko w ogóle, jak się poznaliśmy, tak? I ty piszesz co jakiś czas na Facebooku, czy gdzieś tam, ja sobie to czytam. I to mnie frapuje. I w tej chwili dotarło do mnie, pewnie jedna z warstw, ale dotarło do mnie, że ja potraktowałem znalezienie się wewnątrz Kościoła i wewnątrz serca Jezusa Chrystusa jako już ten moment boom, a mam od ciebie nauczyć się tego, że absolutnie tak, to był ten moment boom, tylko że z każdym dniem jesteśmy w drodze. I jak czytam, jak piszesz o Japonii, o sprzedawczyni o niezwykle jasnej skórze, o tym, w jaki sposób pakuje twój zakup, powściągliwość, w której nie ma teatralności, to ja tak opisujesz Japonię, tak?
1: No właśnie.
0: Widzę taką apetyt na to, co jest u ciebie.
1: Tak, tak, ja prawdziwe życie odkrywam ciągle. Mam chyba tą radość, tą łaskę, tak mówią chrześcijanie, od tych dziecięcych odkryć. Ktoś to nazwał kiedyś radykalnym zdumiewaniem się. To jest łaska, dar radykalnego zdumiewania się. Dzieci to mają. Ale tam, w tym fragmencie, który przytoczyłeś z tą sprzedawczynią, faktycznie ja zauważyłem, że Japończycy mają w sobie taką subtelność, takie badanie rzeczywistości z poziomu wysokiej wrażliwości. Natomiast oni właśnie... tam nie ma teatralności. Ta teatralność zawsze była dla mnie pewnym balastem. To znaczy ja, jako dawny przemytnik, ktoś, kto używał kłamstwa, manipulacji no, profesjonalnie po to, żeby przetrwać. Ja dzisiaj bardzo badam, szukam, pragnę doświadczać świata ludzi w sposób autentyczny, uczciwy. Znaczy ta uczciwość się pojawia jako ważne słowo w moim życiu. Ja bardzo szukam ciągle kontaktów z osobami czy takich sytuacji w życiu, kiedy mogę być prawdziwy i mogę doświadczać kogoś prawdziwego na tym poziomie tego najgłębszego kontaktu, żeby usunąć wszelki wszelką nadmiarowość tych naszych relacji. Nawet chyba Husserl, ja tak znowu przytoczę mądrą głowę, podeprę się jakimś mądrym. Husserl, czyli ten nauczyciel, mentor Edyty Stein i nauczyciel, profesor filozofii, odkrywca tej metody szukania prawdy, czyli fenomenologii, on takie zdanie kiedyś powiedział, że między bodźcem a odpowiedzią na ten bodziec znajduje się przestrzeń wolności i wzrostu. Wolności i wzrostu między bodźcem a odpowiedzią. Czyli mamy zawsze szansę, zatrzymując się na chwilę przed taką szybką reakcją, coś w sobie zatrzymać, powstrzymać się przed szybką reakcją, po to, żeby nie była ona mechanicznym, jakby mechaniczną odpowiedzią, tylko żeby ta odpowiedź była, no, powiedzielibyśmy, z głębi duszy, prawda? I wtedy, zresztą jego uczennica Edyta Stein, wielka święta i patronka Europy, ona to zdanie, myślę, rozwinęła nawet po jego wypowiedź w swoim odkrywaniu już później chrześcijaństwa, w takie zdanie, że prawdziwe spotkanie między dwoma osobami może się odbyć dopiero na poziomie dusz. Bardzo mnie to zastanowiło, co to znaczy na poziomie dusz. To znaczy, że czy ja na co dzień w kontakcie z kimś będąc, mówiąc do niego, patrząc na niego, czy to nie jest przypadkiem tak, że ja cały czas nawet podświadomie realizuję program jakiejś ukrytej mojej korzyści. I dopiero na poziomie dusz ta nasza relacja będzie pozbawiona tej interesowności. Ja myślę, że moim marzeniem, wielkim pragnieniem jest również przeżyć tak relację z Bogiem, abym ja nie zwracał się do niego w jakichś moich biznesach, powiedzmy. Bo ilekroć stoję przed ikoną na początku drogi, bo na początku drogi ikony jest zawsze biała deska albo biała ściana, gdy jest polichromia w kościele. I pamiętam z tej bieli, z tej czystości tego pierwszego etapu, zanim dotknę ją ołówkiem, rylcem tej bieli, to z tej bieli dochodzi do mnie takie pytanie, ono właśnie do mojej duszy dociera. Co widzisz? Co widzisz? I dalej, co będziesz teraz robił? Dokąd ty pójdziesz? Bo ja już siebie dobrze znam i moje dawnych czasów nawyki, tendencje, że chciałbym odruchowo coś dla siebie uzyskać, jakiś rezultat. Chciałbym pewnie, no to można by wyjaśnić tak, że to jest potem, zaczynam tworzyć obraz na własne podobieństwo, prawda? Czyli
0: ale to jest
1: płodność dla siebie. Tymczasem mam oddać dłoń Duchowi Świętemu. Taka jest zasada ikonografa. Ikonograf najpierw modli się o wierność przedstawienia i czystość intencji, właśnie po to, żeby dać się poprowadzić na drugą stronę. Czyli żeby dotknąć tej prawdy w czystej postaci, spotkać się z Bogiem, a nie ze swoimi wyobrażeniami na jego temat. I te iluzje wchodzą w nas bardzo podstępnie. Stajemy się tymi, którzy tworzą Boga na własny obraz. Czy
0: ale, to jest, ale to jest nieuniknione w życiu człowieka. Nie ma takiej możliwości, żeby on, spotykając Boga następnego dnia, był już świętym.
1: Dlatego mówię o tym marzeniu. Podnoszeniu tym białym. A to jest ciągła droga.
0: Proces oczyszczenia jest dość dobrze opisany przez ojców duchowości naszych największych, tak? I Wielka Teresa na ten temat mówi bardzo dużo i inni. Ignacy z Loyoli mniej mówi, ale daje narzędzia do tego, żeby w tej drodze uczestniczyć i na sobie te narzędzia człowiek, żeby mógł stosować. Więc to jest mała Tereska mówi tak, że oddając istotę rozwoju duchowego, że ja ciągle podnoszę nogę, ale na następny stopień to ją Pan Bóg wkłada, więc udział łaski. Tylko z jednej strony to jest oczywiste, tak, a z drugiej strony jak zderzasz się w życiu, no, masz jakiś swój obraz, tak, no i zawsze ten obraz jest lepszy niż jest w rzeczywistości. I kiedy nagle zderzasz się z tym, że wszystko to, co zrobiłeś w życiu, tak naprawdę było zaspokojeniem jakiejś tam swojej potrzeby, tak? I to widzisz. Możesz się załamać, możesz po prostu stwierdzić fakt, oddać to Panu Bogu i iść dalej, tak? Po to, żeby to zmienić. Ale chodzi mi o to, że ten proces, o którym mówi mała Tereska, on właśnie jest taki, że jest 0000100. 0000100. Że my jesteśmy, że jakby te skoki, w tych skokach nie ma postępu, tylko jest akt. Jeśli ten akt pogodzenia się ze sobą i przyznania się do jakiejś ciemności, on musi być 1:0. 100%.
1: Dziękuję. Tak, dziękuję ci za to, że mi to przypomniałeś. Właśnie to. Ja pamiętam, jak to już kilka lat minęło, miałem okazję wykonywać dużą polichromię tej słynnej ikony Rublowa. 3,5 metra, nawet chyba 4 metry miała wysokość ta ikona na ołtarzu Nowej Świątyni, niedaleko koło brzegu. Pamiętam, konsultowałem tą pracę z biskupami szczecińsko-kołobrzeskimi. To był biskup Dajczak, wtedy tym głównym biskupem, tym metropolitą. Nie wiem, czy dobrze mówię metropolitą. W każdym razie był biskupem szczecińsko-koszalińsko-kołobrzeskim. I to była taka praca, którą on jakby wziął pod swoją taką duchową opiekę. Modlił się, pamiętam, za mnie. To już była któraś taka duża ikona, którą wykonywałem. To jest szczególna ikona, bo Rublow w swoim geniuszu potrafił w tym przedstawieniu zawrzeć, to się mówi, najlepszą syntezę. To jest najlepsza obrazowa synteza teologiczna w chrześcijaństwie. Tam Bóg w trzech osobach jest najlepszym obrazem tego, czym jest relacja między osobami. Tam chodzi o dawanie jeden drugiemu miłości i w to miejsce tego daru tam nie ma pustki, tam nie ma ubytku, tam jest właśnie nadmiar nowy, że ta miłość, którą się daje, ona się powiększa. To jest wielki paradoks i chyba istota doświadczenia chrześcijańskiego. Natomiast ja pamiętam, jak przystępując do tej pracy, miałem taki... nie bardzo wierzyłem w siebie, że czy ja podołam. Nie wiem, czy to była prawdziwa pokora, czy może próba... Ja próbowałem zmierzyć się z moimi własnymi siłami. Chciałem bardzo swoim to ogarnąć talentem, jakimś sposobem to wszystko wykonać, zamiast zrobić to, co zawsze uczę na zajęciach, gdy prowadzę warsztaty z ikon. Mówię, pozwólcie Bogu się poprowadzić. Czyli uznajcie swoją niedoskonałość i oddajcie dłoń duchowi, wtedy on was poprowadzi. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby zapomnieć o roztropności czy o talentach, gotowaniach, natomiast to jest bardzo ważny moment, żeby w chwili tej najważniejszej nie próbować wyrażać czegoś ze szczytu własnych nawet pragnień najlepszych, prawda? Że to jest za mało ciągle. I pamiętam, jak miałem taki moment, kiedy ta ikona zaczęła się już mi przede mną pojawiać. Jest taka zasada, żeby ikonę dużą zawsze na polichromii wykonywać równocześnie we wszystkich elementach. Czyli jakby to jest z początku chaos. To jest niedopracowana forma, ale ona musi taka być wszędzie. To znaczy nie można sobie na przykład rzeźbić rękawa Boga Ojca po to, żeby mieć poczucie, że coś zrobiło dobrze i ma się już kolejny krok. Czyli nie ma doprowadzić mnie moim szlakiem, tylko właśnie mam trochę wbrew sobie robić na całej powierzchni równolegle ten chaos, jakby wydobywać się z tego chaosu, czyli pozwalać się cały czas przemieniać. I teraz ja zrobiłem błąd, o którym sam uczę, żeby go nie popełniać. I pamiętam, jak zabrnąłem w takie wyspy, które sobie wyrzeźbiłem, żeby mieć poczucie, że coś mi się udało, że jednak mam jakąś kontrolę. I pamiętam, załamałem się, bo stwierdziłem, że ja nigdy tych wysp nie zharmonizuję, że ten obraz, nigdy go nie uzyskam tego, co bym chciał. Nigdy nie będę w stanie tej trójcy oddać tak, jak ona naprawdę się przedstawia. I do tego stopnia przeżyłem taką noc, taką ciemność, że pamiętam półtora dnia w ogóle nie wchodziłem do tej kaplicy ze strachu, bo ten obraz, widząc te moje błędy, te moje niedoskonałości, to, że ja nigdy tego nie zrobię, byłem przerażony. Ja nawet już myślałem o tym, żeby, nie wiem, oddać zaliczkę, uciec, jakoś się wytłumaczyć, przeprosić, że jestem chory, no cokolwiek. Już taka panika była we mnie. I wtedy pamiętam, był taki moment, ja chodziłem, bo sztorm, pamiętam, wtedy to była zima, pod Kołobrzegiem, Pleśna, to się nazywa ta miejscowość, z tą kaplicą, z tą świątynią. Ona się dzisiaj nazywa świątynią właśnie Trójcy Świętej. I pamiętam, byłem w rozpaczy, chodziłem po plaży, kiedy te fale biły o brzeg, i tłukło się coś we mnie strasznie i nie miałem jakby wyjścia, byłem w jakimś zamknięciu. I wtedy pamiętam, leżałem w tym pokoju ze wzrokiem w sufit, sam w tym ośrodku, tam pod tym, przy tej kaplicy. I wtedy pamiętam, zapukał do mnie człowiek, to był biskup Dajczak, który przyjechał tak zupełnie nieoczekiwanie. Byliśmy sami w tym dużym ośrodku, ten szum tego sztormowego Bałtyku w tle cały czas. I pamiętam, jak on stanął w drzwiach i ja po twarzy się domyśliłem, że on cierpi. To znaczy, on się borykał wcześniej z depresją, to były te okolice jego rezygnacji. To był chyba pierwszy biskup, który jakby, nie wiem, tak miał odwagę powiedzieć, że boryka się no, z ciężką depresją. I on w takim stanie do mnie przyjechał, chyba po to, żeby pokrzepić się jakoś duchowo tą ikoną. Pomyślał, że przyjedzie, zobaczy Trójcę, która powstaje i coś w nim się poruszy, jakoś się coś w nim poprawi. Tymczasem źle trafił, bo ten obraz był w ruinie, ja byłem w katastrofie wewnętrznej. Także spotkały się dwa deficyty i to skrajne, powiedzmy tak. Natomiast Jan pyta się, czy możemy pójść do kaplicy, chciałby zobaczyć anioły. Ścisnęło mnie za gardło, no bo myślę sobie, on teraz zobaczy katastrofę i którego jeszcze bardziej pogrąży, jeszcze mnie pogrąży i gdzieś spadniemy na ten samo dno tego wszystkiego. I wtedy stało się coś właśnie, o czym powiedziałeś przed chwilą, że są takie momenty, w których z zera robi się 100. Ja tego się nie mogłem spodziewać, bo szedłem tam jak na stracenie. Ale gdy on stanął przed tą ścianą, na której zaczęły się pojawiać te takie no niezbyt udane formy według mnie, ja po jego oczach, stary przemytnik we mnie się obudził. Badanie twarzy, badanie gestów, badanie odruchów, żeby to była prawda, co ja usłyszę, bo ja nie chcę już być zwodzony czymś pozorem, jakimś gestem tak teatralnym, ale on wyraził to w oczach całą głębię siebie. On był, tam był zachwyt. On doświadczył na widok tych aniołów czegoś bardzo uwzniesiającego. Ja się potem od razu spojrzałem na tą ścianę, na te anioły i myślę sobie, co on widzi, na co on patrzy. Przecież to jest katastrofa. I po chwili dopiero, gdy spojrzałem na dłoń Boga Ojca, gdy spojrzałem na wzrok Syna i to pokorne pochylenie głowy Ducha, ja nagle zwróciłem uwagę na coś zupełnie innego niż wcześniej. Jakby przed moimi oczami otworzył się nowy świat, już nie świat, który powstaje właśnie z mojego pragnienia wyrażenia najlepiej pewnych zjawisk, tylko to był świat, który sam się objawił, jakaś wewnętrzna epifania. I pamiętam, on się na mnie spojrzał wtedy z taką wdzięcznością, że ja już nie miałem wątpliwości, że oto stoimy przed przemienionym obrazem, przed czymś, co nas przerasta, przekracza. I wtedy nagle zrozumiałem, że przecież ja dam radę, przecież to jest już teraz, chyba wiem nawet, jak to zrobić. Ja już wiem, jak te dziury załatać, połączyć te przestrzenie, które mi się kompletnie rozjechały wcześniej. Nagle ten pomysł do mnie wszedł. Ja pamiętam, jak poprosiłem go o modlitwę nade mną. Uklęknąłem przed nim w tym pustym kościele. To morze ciągle huczało, bo słychać było przez ściany nawet tego kościoła. Tą walkę fal z brzegiem. I pamiętam, jak delikatnie mu ręce drżały na mojej głowie. To były ciepłe, ciepłe, dobre dłonie. I powiedział krótką modlitwę. Ale ta modlitwa sprawiła, że poczuliśmy obaj, chyba ja na pewno, że stoimy w jakimś słupie światła, które się rozpoczyna gdzieś tam wysoko na górze i nas to obejmuje swoim takim ciepłym przytuleniem. I pamiętam wtedy, gdy się pożegnaliśmy, zrozumiałem, że śmiertelnik spotkał śmiertelnika. To zupełnie tak, jak w tej scenie, którą przedstawia Trójca Święta, bo to jest 18 rozdział Księgi Rodzaju. Abraham ma 98 lat, jest tydzień po obrzezaniu, siedzi w najgorętszej porze dnia przed namiotem i widzi trzech wędrowców, pielgrzymów właśnie, z laskami. Oni mają zakurzone sandały i oni są zmęczeni tak jak on. On jest w takim etapie życia, kiedy no, wie, że jest zmęczony, że jego życie się nie powiodło. To znaczy ta obietnica wielka tych pokoleń, które będą liczyć gwiazdy, na niebie się nie spełnia, bo on nawet nie ma potomka ze swojej krwi. I pamiętam, widząc tych trzech, i tam autor natchniony w hebrajskim używa słowa kenosz. To się tłumaczy różnie. Widzi trzech mężów, widzi trzech wędrowców. Natomiast słowo kenosz, ja to niedawno przeczytałem chyba u Marcina Majewskiego, że kenosz to znaczy śmiertelnik, jedno ze znaczeń tego słowa. Czyli on zobaczy trzech śmiertelnych. Trzech śmiertelnie znużonych drogą tak jak on. I on nazywa ich najpierw w liczbie mnogiej, mówi do nich, ugoszczę was, podam wam potrawę, a po chwili mówi do nich jak do jednego. Czyli trzech sprowadza się do jednego. I to właśnie wyraża Trójca. To wyraża ta ikona, przed którą wtedy staliśmy z biskupem Dajczakiem, który był tak samo jak ja w stanie deficytu, pewnego nawet powiedziałbym bólu, czy jakiegoś nawet no, załamania, lęku. My byliśmy w takim stanie złym i psychicznie, i pewnie nie wiem, jak to nazwać nawet, ale i nagle to wszystko się odmienia. Nagle stajemy w obliczu czystego światła, czystej łaski, niewyrażalnej słowami, ale to do serc naszych weszło i to było z nami. Potem nawet na uroczystości, kilka miesięcy później, na uroczystości poświęcenia tej kaplicy i tej polichromii, tam była już wtedy, pamiętam, było dwóch biskupów właśnie, biskup Zieliński, który obecnie jest metropolitą poznańskim, był biskup Dajczak, wtedy już biskup emeryt, biskup senior, to chyba się mówi, byli też księża w dużej koncelebrze i też pełna sala, pełna świątynia wiernych. I pamiętam, jak ksiądz, który przedstawiał te wszystkie sytuacje, opowiadał o tej budowie, o tej inwestycji, o tej ikonie, nawiązał do tego momentu, kiedy właśnie przeżyliśmy razem z biskupem przed tą ikoną ten rodzaj dotknięcia miłością, która ratuje grzesznika. I to było, bardzo dla mnie ważne, bo ja tą ikonę w Pleśnej pod Kołobrzegiem, tą Trójcę Wielką, umalowałem rok po tym, jak bardzo podobną polichromię, tej samej właściwie wielkości, mogłem malować na ścianie kaplicy w Kikongoro, niedaleko Kibeho w Rwandzie, na zaproszenie sióstr ze zgromadzenia Świętej Rodziny z Bordeaux. To jest takie francuskie zgromadzenie. Tam była taka Polka też, która mnie znalazła w Polsce, zaprosiła mnie do Rwandy, żebym taką ikonę stworzył. Ja wtedy się zastanawiałem, dlaczego ta ikona, być może największa polichromia ikony Trójcy Świętej w całej Afryce. Nie słyszałem o większej, tam badałem to w internecie. Dlaczego akurat ta ikona Trójcy, czyli przedstawienie tej miłości między trzema osobami, dlaczego ta ikona zaproszona jest do miejsca, które doświadczyło być może największej po II wojnie światowej katastrofy człowieczeństwa. W latach 90., w latach 80. ludobójstwo, które pochłonęło prawie 800 tysięcy ofiar. Dlaczego ta miłość, która przemawia przez tą ikonę, miała się właśnie tam pojawić? I pomyślałem sobie o moim życiu, że doświadczam w pielgrzymkach też po różnych krajach tego, że ja idę, ja wędruję, ja czegoś szukam, ale tak naprawdę to miłość ciągle szuka mnie, grzesznika, i pragnie mnie przemienić, pragnie dać mi tą czystą nadzieję. I wtedy to tak było dla mnie wtedy nagle jasne, że dokąd ja zmierzam, dokąd ja idę.
0: O rzeczywistości piszesz z czułością, tak? I tak sobie pomyślałem, manipulant widzi więcej. Ile?
1: Manipulant, tak, dlatego że on już wie, że to, co widzą jego oczy, może być tylko pozorem.
0: Tak, ile komunikatów mowy ciała przyswajasz świadomie?
1: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że ja powiem tak, ja mam jakby ciągle włączone dwie kamery. Nawet nie mogę wyłączyć żadnej z nich. One się ciągle dwie pracują. Jedna kamera to jest ta, która obserwuje świat ten zewnętrzny. Na przykład jak kogoś mam przed sobą, albo jak słucham na YouTubie jakiejś homilii, jakiegoś księdza, który coś do mnie mówi, bo lubię niektórych słuchać, no to ta kamera rejestruje ten przekaz zewnętrzny. Słowa, gesty, jego zewnętrze. I to dociera do mnie na poziomie jakby tego odbioru tego intelektualnego. Natomiast ta druga kamera ciągle jest włączona i ona patrzy głębiej. Ona już jakby rejestruje to, co ten człowiek ma w środku. Ona próbuje uchwycić odpowiedź na pytanie, dlaczego on to mówi, tak? Co jest jego prawdziwą intencją, albo nawet czy on jest świadkiem tego, co mówi. I teraz, gdy obrazy tych dwóch kamer nałożą się i stworzą jeden spójny obraz ostry. Wtedy ja wiem, że ten, kogo mam przed sobą, jest dla mnie ważny i go słucham całym sercem. Natomiast te obrazy się bardzo rzadko pokrywają. Ja wiem, że to jest moja taka ocena prywatna i to jest... Ja nie mogę sobie człowieka gdzieś tam oceniać do końca, bo nie znam tajemnicy człowieka, nie znam jego relacji z Bogiem, więc to mogą być oczywiście błędy moje w ocenie. Natomiast tak jak mówię, no nie mogę tych kamer wyłączyć i na podstawie własnych jakichś tam przesłanek sobie tak szukam ludzi, którzy czy próbuję bardziej słuchać tych, których obraz jest tak bardzo spójny wewnętrznie. To są świadkowie, oni po prostu żyją tak, jak wierzą. Wiesz, wierzą tak, jak żyją.
0: Wiesz, jaki był punkt, jeden z celów Fundacji Brulionu, które w 91 roku zapisaliśmy w statucie fundacji, o tym, że będziemy zwalczali przepaść pomiędzy słowem publicznym i słowem prywatnym. I ja wtedy nie wiedziałem, że to jest taki proroczy zapis, że w jakiś sposób moje życie całe, tak, od 35 lat jakby wokół tego się jakoś przewija, bo prawdziwie autentyczni i szczerzy, ale autentyczni są tylko święci, którzy, których serce jest po prostu takie, jakie jest. To znaczy nie ma przepaści pomiędzy tym, co oni mówią i tym, co robią, ponieważ nie ma już tej przepaści pomiędzy uświadomionym i tym, co jest zakryte przed nimi w ich sercu. Tak, oni się zderzyli z taką prawdą o sobie i ją poddali Bożej mocy oczyszczającej, że oni są po prostu autentyczni. Jedyni autentyczni ludzie na świecie to są święci i dzieci, tak? I matki, które wyją przed ołtarzem, bo umiera syn narkoman, tak? Do Boga i ta modlitwa jest wysłuchana.
1: Tak.
0: Ale moje pytanie było bardzo konkretne. Bo stoisz, patrzysz, tak? Widzisz, w jaki sposób człowiek ma ułożone kąciki ust. Widzisz, w jakim stanie są jego włosy. Tak? Tutaj chodzi o ten poziom matu, który mówi o...
1: Tak, tak, tak. Ale też poziom na przykład spocenia czoła.
0: Tak.
1: Tak, to wszystko, te drgnięcia różnych mięśni, tak, tak, to wszystko jest obrazem.
0: Ramiona, sposób, jaki trzyma się
1: tak,
0: ręce.
1: Tak, jak najbardziej. Szyja, kark, ściągnięta postawa.
0: Stopy.
1: Wszystko mówi o całej drodze człowieka, tak.
0: Jakie jeszcze rzeczy widzisz, na co jeszcze patrzysz?
1: Taki przykład, znaczy, na co patrzę, no to tak się dzieje pewnie jakoś tam na poziomie pewnej też podświadomości już nawet u mnie, bo ja 5 lat musiałem czytać całego człowieka, barwę jego głosu na przykład, intonację, to jakich słów używa, to jak zawiesza głos, kiedy zawiesza głos. I to było tak, że ci celnicy i oficerowie migraliczni, tajniacy wiedzieli, że jest przemyt. My wiedzieliśmy, że oni wiedzą, więc to była taka gra, kto kogo wyśledzi. Tam były oczywiście ukryte kamery, były różne sztuczki, które stosowano wobec nas. Ludzi, którzy mieli złoto przy sobie, a w powrotnej drodze pieniądze, więc cały czas było ryzyko. I chodziło o to, żeby nie pokazać prawdziwego siebie, ukrywać się zawsze. I kto kogo przeczyta, kto kogo wyprzedzi w tej analizie, jak szachiści, którzy im więcej ruchów naprzód przeciwnika przewidzisz, tym masz przewagę większą. Ale coś innego teraz chciałem powiedzieć, bo pamiętam przed tą pleśną, przed tą Trójcą Świętą, przed tym wielkim, przed tą wielką ikoną, do której tak się chciałem przygotować dobrze, pamiętam, wymyśliłem taki sobie pomysł, żeby odbyć rekolekcję w milczeniu, w poście, po to, żeby no, duchowo się przygotować. Wiedziałem, że to nie będzie tylko i wyłącznie praca malarska, to będzie przede wszystkim wielkie zmaganie duchowe. Nie pomyliłem się przecież. I zrobiłem sobie listę, chyba nawet 50 w Polsce miejsc, pustyni, domów rekolekcyjnych, miejsc odosobnienia. Pomogli mi w tym przyjaciele. Ja tą 50 zafiltrowałem do 20, potem byłem 10 takich najciekawszych miejsc, potem 5, 3 i w końcu miałem jeden najlepszy taki. No tak jak project management się to robi z zarządzanymi projektami, tą selekcję, czyli użyłem tych moich dawnych, profesjonalnych metod, żeby jakby wyekstrahować to meritum. No i właśnie to byli Kameduli pod Krakowem. Mi najbardziej pasowali wtedy. Mówię sobie, tydzień milczenia przed tą ikoną życia, jak myślałem, że to jest taka moja praca życia, ta ikona Trójcy w Pleśnej. I pamiętam tego dnia, kiedy już miałem robić rezerwację, kiedy już miałem wszystko z nimi praktycznie uzgodnione, z tymi komodułami, zadzwoniła córka, która była wtedy w 9 miesiącu ciąży. drugim dzieckiem. Pierwsze miało już ponad roczek. I było w takiej fazie takiej wzmożonej motoryki. Dzieci roczne mają, one uchodzą dopiero, ale wszystkie szuflady, szafki, wszędzie się dostaną. Są nieswoje, niedopilnowani. Moja córka mówi tak: tato, przyjedź proszę do mnie, do nas, pomożesz mi przy dziecku, bo ja z tą ciążą nie mogę się schylić, to bardzo posprzątać. A ja wiedziałem, że akurat chodziło o tydzień z tym dzieckiem, więc że tydzień w takich warunkach, to jestem wtedy przez 7 dni w rękach małego rocznego tyrana, bo te dzieci tyranizują kompletnie, nie wiedząc o tym nawet swoje otoczenie. I wiedziałem, że zniknie wszystko. Cały mój plan na te rekolekcje milczenia, że ja właściwie zamiast wypocząć, czy w jakiś sposób się przygotować duchowo, będę w kieracie codziennym, kiedy nawet ja to wiedziałem, bo ja to wcześniej bywałem u mojej córki. Kiedy nawet do toalety idę, nie wtedy, kiedy chcę, tylko wtedy, kiedy to dziecko mi pozwala. No i te kaszki, te przewijanie, to wszystko. Więc jakby, i pamiętam, taki byłem z siebie dumny, bo na to jej zapytanie, czy przyjadę, moje serce odpowiedziało tak. Czyli od razu byłem gotowy. Potem sobie myślę, no to straciłem szansę na rekolekcję, nie wiem, co będzie z tą ikoną, no ale robię to, co do mnie należy tu i teraz. Tak pomyślałem. Przyjechałem do tej mojej córki, ten tydzień był bardzo dla mnie trudny, ale miałem w ciągu tych 7 dni z moją córką, Janina ma teraz 4 lata, ten miał roczek. I pamiętam, jak jedyna taka godzina spokoju to była w lesie, kiedy miałem ją na spacerze w wózku. I ona zasypiała na tą godzinę. I wtedy mogłem spokojnie pomyśleć, spokojnie się pomodlić. I pamiętam, jak prowadziłem ją w wózeczku i obserwowałem jej twarz. Twarz dziecka śpiącego. I rysując... Szkicując ikony, bo ikona zaczyna się od szkicu, zawsze muszę wyrobywać oblicze na podstawie pewnego wzorca. To jest pewna technika malowania twarzy. Tu wszystko jest świętą geometrią. Tu jest najpierw krzyż, potem podział na 3. Ten trójpodział w twarzy polega na tym, że od nasady włosów u góry do nasady nosa jest jeden odcinek, potem od cały nos to jest drugi i nos od końcówki tej dolnej aż do brody tej anatomicznej to jest trzeci, więc te odcinki 3 są równe. I to nadaje twarz do harmonii, więc mamy w obliczu naszym trójpodział. Ja odkrywałem kiedyś, że właśnie jesteśmy stworzeni na obraz Boga, który jest trójcą, więc ten trójpodział mamy też w sobie jako jego obraz. I teraz widziałem tą trójcę w dziecku. Odkrywałem to, czego chciałem odkryć wcześniej w tych zaprojektowanych przeze mnie rekolekcjach milczenia, odkrywałem teraz w warunkach, których nie wymyśliłem przecież. Które mi się jakby objawiły, które się pojawiły, gdy poszedłem drogą miłości, gdy zgodziłem się na plan, który nie był planem moim, tylko był planem miłości. Pamiętam w twarzy dziecka właśnie, widziałem doskonały obraz. I pamiętam, finał tego jest dość żartobliwy, bo gdy Janina otwierała oczka, pamiętam po tym śnie w lesie, szliśmy tą takim korytarzem z drzew i był taki prześwit u góry na niebo niebieskie. Ja uwielbiałem wtedy zadawać jej pytanie. No tak, nawet nie mogłem się powstrzymać nierzadko. Pytam się Janinki, Janina, gdzie jest niebo? Bo gdy dziecku rocznemu zadaje się pytanie, jakiś obiekt, ona już rozumie pewne słowa, jak szklanka, ołówek do rysowania, może jeszcze ołówek nie, ale łyżka, szklanka, to ona wie. To jest obiekt, przedmiot, na którym ogniskuje spojrzenie, on jest tutaj przede mną. Słowo ma odpowiednik w obrazie. Natomiast jak pytałem ją wtedy o niebo, i to jeszcze chwilkę po przebudzeniu, to pamiętam, no niebo jest czymś nieobjętym, nieogarnionym. Nie ma tam punktu zaczepienia żadnego dla dziecka. Pamiętam, ona na to pytanie już wiedziała, gdzie skierować wzrok. I nie zapomnę tego jej paluszka tak jakby do góry podniesionego. I pamiętam, kilka tygodni później, gdy już byłem na rusztowaniu i malowałem te wielkie anioły w Pleśnej na tej ścianie ołtarzowej tej kaplicy nad Bałtykiem, to miałem telefon ściszony oczywiście, ale odbierałem tylko telefon od córki. I pamiętam, raz zadzwoniła, gdy byłem właśnie wysoko tam gdzieś z cyrklem, z ołówkami, chyba szkicowałem te oblicza właśnie wtedy, był początek pracy. I pamiętam, ona mi zadała pytanie takie: tato, co ty nagadałeś Janinie o niebie? Ja tak myślałem, ale co ja mogłem dziecku rocznemu nagadać? Przecież ona nic nie rozumie, no to... Ale o co chodzi, się pytam. Przecież nic jej nie mówiłem. A córka na to, bo gdy jestem z nią na spacerze w lesie i ona się obudzi ze snu i widzi samolot, który leci tam wysoko, to ona podnosi paluszek i mówi: dziadzia. I po prostu mam taką, taki zapis w sobie bardzo głęboko tego wydarzenia, jako pewnie dla mnie znak, że gdy w tej naszej drodze potrafimy dostrzec drogowskazy od niego, to nigdy nie zbłądzimy. A gdy tą drogę sobie projektujemy według naszych najlepszych pomysłów, no to jesteśmy ciągle gdzieś tam zagrożeni jakimś pobłądzeniem.
0: Ja mam doświadczenie z wnukiem jeszcze kilkumiesięcznym wtedy. Lato, drzewa i momenty, w których on zastygał i kogoś ewidentnie widział. I zastanawiam się, czy to były dobre obrazy, czy szkaradne. Mam pytanie. Mówiłeś o drodze. Chciałem zapytać o wspólnotę, o pielgrzymkę. Jesteś w takiej wspólnocie z ludźmi o bardzo drastycznych niekiedy historiach. Poznałem jednego z nich tak odrobinkę bliżej i on opowiedział historię, zabił człowieka, tak? Dziś chodzi na pielgrzymki pokutne po kilkaset kilometrów w naprawdę trudnych warunkach. Pewnie parę słów o tym też powiesz, ale i dotarło do mnie, kiedy z nim się komunikowałem, bo były momenty, gdzie jeździliśmy gdzieś razem, coś robiliśmy, że jakiejś części jego w środku nie ma. Że coś zostało amputowane przez historię jego życia. I sobie pomyślałem, że w takiej wspólnocie będąc, to wspólna przestrzeń, którą znajdujecie, musi być bardzo konkretna, a jednocześnie musi być absolutnie transcendentna, mistyczna, żebyście wy znajdowali jeden język. Czy to jest słuszna obserwacja?
1: Tak, myślę, że to, co oczywiście ty widzisz z zewnątrz, patrząc na naszą wspólnotę, jest czymś innym niż ja widzę od środka, no bo gdy jest się blisko pewnych zjawisk, to po prostu przyjmuje się je i się nimi żyje i nie ma tego oglądu jakby z zewnątrz. Natomiast gdy teraz mnie tak trochę oddaliłeś, że mogę z innej perspektywy na to spojrzeć, dalszej trochę, no to Marka dobrze znam. Jesteśmy w drodze od lat razem, bo to w różnych konfiguracjach te pielgrzymki się odbywają od 15 już lat. Na zasadzie 25 jest tej wspólnoty. Marek jest jednym z nas, bo to o nim mówisz. Marek, ktoś mówi w świadectwach o tej swojej historii, to nie jest coś, co ukrywa. To faktycznie jest drastyczna historia, drastyczny bardzo życiorys też. On był bardzo źle traktowany, no to małe słowo, on był objęty przemocą bardzo silną w dzieciństwie, dlatego no nie chcę tłumaczyć wszystkiego dzieciństwem, natomiast oczywiście ja z Markiem wędrowałem przez Szwecję całą, akurat przez Szwecję, kraj tych legendarnych wolności i swobód, tego legendarnego humanizmu, który jednak z bliska ma też inne oblicze, się okazuje, zwłaszcza północ Szwecji, czyli prześladowania Lapończyków, wysiedlania ich, brutalność. I pamiętam, jak idąc, to był 23 lipca, pamiętam, przyszliśmy z południa na północ, aż za koło podbiegunowe. We dwóch. Znaczy najpierw była nas czwórka, potem trójka, potem dwójka. I pamiętam, jak to była Vadstena. 23 lipca to jest święto Brygidy Szwedzkiej. Wielkiej świętej katolickiej, która obecnie spoczywa, jej szczątki spoczywają w świątyni, która jest luterańskim kościołem. To jest wielka katedra właśnie w Vadstenie. I akurat 23 byliśmy tam, w tej Vadstenie. To jest moment, kiedy się zjeżdżają do Vadsteny przedstawiciele kościoła luterańskiego z wielu krajów, a więc są tam Szwedzi, Finowie, Niemcy i tak dalej. I pamiętam, my idziemy z krzyżami zawsze, mamy pastory w Starszej Krzyży. Także widać z daleka, że to są pielgrzymi i raczej nie protestanci, no bo protestanci takich znaków tak nie pokazują. I my, pamiętam, przy tym grobie uklęknęliśmy wtedy, oni też tego nie robią. Więc byliśmy takim trochę, no, taką ciekawostką. Podchodzili, ktoś robił zdjęcia, jak się potem okazało, zdjęcie trzech, wtedy byliśmy pielgrzymów z krzyżami kręczących przy grobie Brigidy, trafiło na pierwszą stronę takiego grudniowego wydania takiej ogólnopolskiej luterańskiej gazety w Szwecji. Ja dostałem nawet wtedy, pamiętam, ten artykuł, bo tego dziennikarza poznaliśmy właśnie wtedy. On, to był człowiek, który zaprosił nas w tej katedrze, zaprosił nas na grilla, bo w domu pielgrzyma, gdzie notowaliśmy, oni też byli, ci pielgrzymi z różnych krajów, i poprosili nas o świadectwo, poprosili, żebyśmy powiedzieli im o naszej drodze, dlaczego idziemy, dlaczego przez Szwecję, kim my w ogóle jesteśmy i tak dalej. I wtedy pamiętam, Marek mówił po polsku, ja tłumaczyłem go na angielski, a kilkadziesiąt osób słuchało tych luteran z różnych krajów Europy. I pamiętam, Marek mówił o swoim dzieciństwie brutalnym, kiedy był katowany i był bardzo brutalny, bardzo dzieciństwo. A był człowiekiem bardzo religijnym jako dziecko, był też takim bardzo delikatnym. Potem musiał się uzbroić w wiele takich właśnie cech twardych. Potem założył gang złodziei, potem rabował Niemcy, niemieckie miasta.

inni uciekli, widząc Marka swoimi demonicznymi oczami, jak potem było w wyznaniach. A ten jeden człowiek powiedział, że Marka nie zostawi, no bo jak się Mark będzie czuł, gdy zostanie sam w takiej chwili? I gdy Mark szedł rozjuszony wykonać wyrok na innym, ten człowiek, ten czysty człowiek zastąpił mu drogę i wyciągnął rękę na powitanie. Marek i powiedział, że nie wie, co wtedy w nim zadecydowało. Do końca tego już pewnie nigdy nie będzie wiedział, ale on chwycił go za gardło właśnie i drugą rękę bił mu nóż serca. Ale potem, gdy ochłonął, gdy doszło do niego, co się stało, to wydobył się z niego szloch, bo on zrozumiał, że zniszczył czyste dobro. Nie to zło, do którego szedł, tego swojego krzywdziciela, tylko kogoś, kto był na drugim biegunie. I to było czymś, co Marka już na zawsze zostawiło z takim ciężarem, bo jednak on jest mordercą i to ten stygmat będzie z nim nadal przez życie. Natomiast później jest więzienie, długoletni wyrok i Marek, który chce umrzeć, bo wie, że nie przeżyje w więzieniu 15 lat. Nie da rady wytrzymać takiego czasu w zamknięciu. Postanawia, że odbierze sobie życie, ale zanim odbierze sobie życie, chciał jeszcze zrobić coś jeszcze gorszego. Po prostu wykonać wyrok największą prawdę w więzieniu, czyli jakby chciał uwolnić więźniów od największego bandyty, który ich terroryzował, żeby w ten sposób jakby siebie jeszcze postawić po stronie dobra, tak rozumianego, jak on wtedy je rozumiał. Czyli coś dobrego zrobić dla innych i odejdzie. I wtedy właśnie wszedł w tym pomarańczowym kombinezonie, w tych spalonych kajdankach, prowadzony przez dwóch ochroniarzy, po schodach w dół, klatką schodową na bloku gdzieś tam. I pod górkę, w drugą stronę, szedł ksiądz. I ten ksiądz, Marek powiedział mi to wszystko na świadectwie. Marek mówi, że ten ksiądz spojrzał na niego, na Marka, bez uprzedzenia, bez lęku i bez pogardy. Marek wychwycił od razu spojrzenie. Powiedział, tak patrzą tylko ludzie bardzo odważni. I ten ksiądz zapytał, czy chce porozmawiać. No dziwna scena, no bo on prowadzony jest gdzieś tam i on się pyta, czy chce porozmawiać ten ksiądz. No i Marek kiwnął głową. Wtedy oddziałowy Krychowek zgodził się, więc zamknęli ich dwóch, księdza i Marka, w tych kajdankach, w celi, która była pusta, tylko prycza. Wszystko w niej było przykręcone do ścian ze względu bezpieczeństwa i właśnie tam był mały krzyżyk na ścianie, Marek mówił. Mały krzyżyk wisiał. I Marek nie mówił do księdza, tylko mówił do krzyżyka. Całą swoją historię. Mówi, że wtedy wylało się z niego wszystko, całe swoje życie. Być może po raz pierwszy był szczery. I wtedy mówi mi, że ta rozmowa, ta jego słowa się musiały zmienić w spowiedź, bo nagle Marek usłyszał słowo, zdanie: ja odpuszczam tobie grzechy. I tego wszystkiego słuchają na tym dziedzińcu domu pielgrzymaci luteranie. Ja zrozumiałem, że Marek mówi im o najważniejszych rzeczach, a najważniejszą rzeczą w tej historii jest sakrament. To ta spowiedź, ten moment, kiedy Marek został uwolniony, była początkiem w ogóle jego nowego życia. Niewolnego od tego ciężaru, bo ten ciężar z nim już jest. Natomiast nowego w tym sensie, że Markowi się otworzyło światło na nowy kierunek. On uwierzył w sens. On uwierzył, że istnieje przebaczenie i istnieje miłość, która sięga nawet tu. Nawet do takich jak on. Tych najgorszych. Tych odrzuconych, tych stygmatyzowanych. Teraz, bo ja wracam teraz do pytania, które zadałeś o tą pustkę, którą Marek niesie. Pewnie nigdy ani on sam, ani my nie będziemy tym bardziej wiedzieli, skąd ta pustka się bierze, czy jest gdzieś pewnie na styku cech jakichś psychofizycznych, dziedziczonych, bo to jest zresztą też geny. Marek był diagnozowany wtedy w więzieniu i miał jakiś tam spektrum psychopatii. Jest też alkoholikiem i narkomanem, obecnie od wielu lat już trzeźwym. Jest sponsorem w terapii 12 kroków. Jest terapeutą uzależnień, który prowadzi zajęcia w więzieniach, więc wykonuje pracę odpowiedzialnej osoby. Ze mną prowadzi zajęcia z ikon dla młodych ludzi, bo ja Marka wprowadziłem w ikony i Marek pomaga mi rokrocznie w Niepokalanowie prowadzić rekolekcje dla 7-8 klas szkoły podstawowej. Co roku trafiamy na nowe roczniki tych 7-8 klas, 40 osób, Marek bierze 20-20. Ja to ogarniam w całości, Marek mi pomaga po prostu, natomiast rodzice tych dzieci

0: dzieci musieli wyrazić zgodę na to, że ich dzieci prowadzi na rekolekcjach. I to w Niepokalanowie, ktoś taki jak Marek. Ja też mam swoją historię dość mroczną, więc tu ich też zaufanie, też przez katechetów, też przez nauczycieli, którzy już wiedzą, że są owoce tych zajęć. Oni, ale to jest jakby też no, pewna odwaga, myślę. Natomiast co do tej dziury w sercu, do tej dziury takiej, tej pustki, wiesz, nie do końca potrafię tam wniknąć. Marek jest świadom swojego deficytu. I może nawet to, że jest świadom, tak jak alkoholik wie, że jest alkoholikiem, prawda? I to mu pomaga zaczynać dzień zawsze od kolan i od słów: Panie Jezu, poprowadź mnie przez ten dzień, bo ja sam nie potrafię znaleźć kierunku. Może jest jakaś pokora w tych ludziach, którzy wiedzą, że są niewystarczalni. Wiedzą, że sami zginą. Ja wiem, że brzmi to dla niektórych tak pewnie trochę mechanicznie, no, bo jednak jesteśmy przywiązani do jakiejś swojej autonomii, do pewnego, no, do wolności, tak, wyborów. A tu się wydaje, że to jest jakiś taki rodzaj, no, taka mechaniczna trochę historia, że ja się zmuszam do czegoś, tak, ale jednak
1: pokora nie jest.
0: W przypadku Czernakolu, myślę, działa ten mechanizm, że oni, ja mam przyjaciela po Czernakolu po 6 latach we Włoszech, narkomana, który obecnie ma 6 dzieci, jest dobrym ojcem, mężem i tą maturę skończył studia, kiedyś był na ulicy tak najgorszym degeneratem tak naprawdę. I on mi mówi, że jak trafił do Czernakolu, no to oni tam chodzili na te nocne adoracje, mówi, no, klęczeli, więc on z nimi chodził, bo tak trzeba było. No ale mówi do nich, że przecież ja nie wierzę w to, co wy wierzycie, ja was szanuję, wszystko dobrze, tylko że ja lepiej się wyśpię, to będę lepiej pracował w lesie, bo tam ciężka praca. A oni mówią do niego, ale nie, ty nie masz wierzyć, ty nie zmusza do tego, żebyś wierzył czy nie wierzył, tylko gdy jesteś z nami, masz robić to wszystko, to jest wspólnota. I on tak chodził na tę adorację mechanicznie, tak mówi, bujałem się na tych kolanach bez nadziei, w takim poczuciu, że tracę czas, jestem zaspany, zdenerwowany, zły. Ale po miesiącu, dwóch tego bujania się w nocy na kolanach stwierdził, że wchodzi w niego jakiś pokój. Nagle stwierdził, że coś w nim odchodzi, myśli o narkotykach, że zaczyna się lepiej czuć. I po pół roku nastąpiła euforia. Nagle odkrył sobie, że doświadcza czegoś, jakiegoś światła z drugiej strony, że nagle jest lekki, że lepiej się czuje fizycznie, psychicznie, że coś w niego wchodzi, jakaś radość z życia. I to był moment, który ludzie w Czernakolu dobrze znają. Ta euforia, którą czuje człowiek, jest tym momentem, w którym trzeba go wysłać na trudniejszy odcinek. I wtedy z Polski, on najpierw był w Polsce, w Jaskowie, pod Koszalinem. Wtedy go wysłali do Włoch. Gdzieś musiał nauczyć się nowego języka, nowa praca, nowa wspólnota. Dlatego, że to chwilowe takie poczucie triumfu, taka ekstaza, którą on czuł, była jednak na poziomie emocji. Jest ważne to wzdrowienie, ale jednak tylko etap. Natomiast później chodziło o ugruntowanie tego uzdrowienia u narkomanów, ludzi uzależnionych. Ten nieuświadomiony schemat zachowań jest bardzo głęboki i, no i trwa całe życie tak naprawdę. Natomiast trzeba go tam oczyszczać bardzo, bardzo głęboko. Dlatego u Marka być może ten proces nadal trwa. On na pielgrzymkach nieraz mówił mi, szliśmy razem, o swoich trudnościach, o tym, jak często jest na granicy, jak boi się, że wybuchnie gniewem, że wrócą stare demony. Ta walka w nim ciągle jest. To nie jest tak, że Bóg nam wymienia atomy, dając nam nowe życie, nową drogę. Stary człowiek jest. Tylko on już jest doświadczony miłością, która daje całkowicie nową perspektywę. Ja powiem to tak, że my w naszej wspólnocie, to nas właśnie łączy. Nas łączą więzy przyjaźni, mogę powiedzieć. Przyjaźń to jest taka jedna definicja, to jest akceptowanie drugiego ze wszystkim, z całym jego balastem. Kiedy się nie brzydzę tym. Ale my mogliśmy tak się ze sobą zaprzyjaźnić, chyba dlatego, że poczuliśmy się kochani. To znaczy, jak się spotykamy raz w miesiącu, staramy się na takim spotkaniu spotykać u Salezjanów w Szczecinie, to wymieniamy się między sobą. Oczywiście każdy miał inne historie, innymi drogami też przez życie dzisiaj idziemy. Łączą nas pielgrzymki, ale pamiętam, że doświadczenie nas wszystkich jest coś wspólnego. My przeżyliśmy na pewnym etapie naszego życia, doświadczyliśmy takiej miłości i my wiemy, że ona kochała nas, nie wtedy, kiedy zaczęliśmy się zmieniać, kiedy zaczęliśmy się nawracać. Nie, ta miłość, my to wiemy, była z nami wtedy, kiedy byliśmy najgorsi. Ktoś, kto zrozumie, że taka miłość istnieje, nie brzydzi się człowiekiem i towarzyszy mu w najgorszych chwilach. Kiedy my ją ranimy, kiedy my ją odrzucamy, kiedy my od niej uciekamy. Ktoś, kto pozna taką miłość, nie będzie już, już jej nie zostawi. Bo ta miłość zmienia wszystko. I ona posyła w drogę, bo ktoś, kto poczuł taki skarb, nie może się nim przestać dzielić. I tak dlatego my idziemy, dlatego wyruszamy w świat. Od 15 lat do różnych krajów, na 4 kontynentach już byliśmy. To są dalekie drogi, często w krajach egzotycznych, ale my idziemy z dwóch powodów. Pierwsze, żeby dziękować właśnie tą szansę za nowe życie. A po drugie, żeby błogosławić Ziemię. I my nie przegadujemy tego. Znaczy, my, jak jesteśmy zapraszani, no to mówimy, ale tak to chodzi o to, żeby w tej pokornej modlitwie stóp przejść po prostu dany kraj, nakreślić szlak. A te szlaki często się krzyżują. Znaczy, robimy tak podwójny szlak, pionową i pionową poziomą linię, to jest znak krzyża. Takim krzyżem chcemy pobłogosławić Ziemię. To nie jest od nas, to chcemy zostawić w tym kraju. To jest raczej łaska, która przez nas przechodzi. My tylko ją oddajemy dalej. To, co kiedyś doświadczyliśmy, gdy byliśmy w ciemności. To miłość, która zmienia grzesznika.
1: Wieczorem udaje mi się znaleźć miejsce na nocleg w niedrogim pensjonacie. Pokój jest mały, niemal pusty. Maty tatami, niska lampka, okno. Nie ma tu nic zbędnego, żadnego nadmiaru, ale niczego mi nie brakuje. Nie chcąc burzyć tej harmonii, moje rzeczy układam równo obok plecaka. Atmosfera lekkości i porządku sprawia, że mój wewnętrzny świat uspokaja się, jakby wreszcie odnalazł właściwy fundament. Zanim zasnę, uświadamiam sobie, że przez cały dzień nikt nie próbował mnie przekonać, że powinienem pragnąć więcej. I wtedy nagle zrozumiałem, że na tym polega japońskie samoograniczenie. Nie jest ono zakazem, ani żadną formą zachodniej ascezy, lecz cichą, prostą umową między człowiekiem a światem, w której obie strony zgadzają się, że wystarczy, nie oznacza utraty, ale staje się początkiem wielkich odkryć.
0: No właśnie, ten fragment, który zacytowałeś, ja czasami publikuję na Facebooku, fragment nowo powstającej książki, bo tak się składa, że pielgrzymka przez Amerykę, Krzyż Ameryki w 2018 roku, kiedy moja droga prowadziła przez 6 miesięcy, to było 5 tysięcy kilometrów od Pacyfiku do Atlantyku, Wojtek szedł, mój przyjaciel, 15 lat w więzieniu, obecnie inny człowiek, szedł z Edmonton w Kanadzie do Meksyku i to był krzyż. Przeciął się w Denver w górach skalistych z Colorado i to było błogosławieństwo dla Ameryki. To był 18 rok, już trochę czasu minęło. Potem były inne kraje też znaku krzyża. A rok temu była Japonia. Właśnie i tą Japonię teraz opisuję. I to jest fragment z tej książki. Tytuł Pęknięte naczynie. Dziennik z drogi szlakiem japońskich męczenników. Bo właśnie ta zdolność do samoograniczenia jest pewną cechą japońskiej natury. Że to jest chyba odważna trochę teza. Ja nie jestem antropologiem, badaczem kultury, natomiast wydaje mi się z moich doświadczeń, z tego punktu, w jakim teraz znalazł się Zachód, w ogóle mówię o zachodniej cywilizacji, mówimy o pewnym kryzysie i chyba i to słowo kryzys ma swoje podstawy, to chyba się wszyscy zgadzamy, że Zachód w przeciwieństwie do Japonii, no to jest moja taka teza, to ktoś może z tym pewnie dyskutować, ale ja mam takie wewnętrzne poczucie, jakbyśmy my w tej naszej wielkiej drodze przebudowaliśmy zręby cywilizacji globalnej, bo można powiedzieć, że świat jest ukształtowany w dużej mierze przez wzorce zachodnie, cały świat, cała Ziemia. Że jednak w tej naszej wielkiej drodze od Greków, Rzymian, wcześniej judeochrześcijaństwo, judaizm, że to wszystko, że brakuje nam właśnie tej cechy samoograniczenia. To znaczy wejścia w głąb czasami, choć nie mówię tu o tej części mistycznej naszego doświadczenia duchowego jako chrześcijan. Ja mówię o tym, że nasz świat od oświecenia zaczął się coraz bardziej przechylać w stronę pewnego determinizmu materialistycznego, że wyjaśniamy rzeczywistość w oparciu o pewne paradygmaty intelektualno-doświadczalne, zapominając o tym właśnie zachwycie dziecięcym, o tej głębszej warstwie rzeczywistości. Postawa wiary staje się powoli postawą dziwną, czasami wyśmiewaną, jako ta niedzisiejsza. I tutaj dochodzimy do punktu, w którym ten nadmiar, dzisiaj jesteśmy w bogactwie w Europie Wielkim, mamy nadmiar wszystkiego. Inni chcą z tego korzystać, wdzierają się przez granice, bo świat się zmienia i też te naczynia połączone tak działają pewnie, że każdy chce skorzystać z tego, co widzi na reklamie daleko stąd. Natomiast my mamy taką cechę, uważam, to dzisiaj widać wyraźnie właśnie, chyba to moja taka teza odważna, że trudno jest się nam ograniczyć. Znaczy, to widać po tych ilości willi, które mają aktorzy w Hollywood, czy ilości samochodów, prawda? No nie możemy się zatrzymać w tym rozszerzaniu stanu posiadania. I idziemy gdzieś na jakieś zderzenie z rzeczywistością, która nam w końcu postawi ściany. I wypala się ta nasza historia, ta nasza rzeczywistość. Nigdy nie mogę zrozumieć, nigdy nie znalazłem człowieka, który by merytorycznie wytłumaczył takie pytanie, mi odpowiedział, czy to musi tak być, że kraje rozwinięte, mówię bogate, tak, które osiągnęły sukces, i to jest od Nowej Zelandii po Kanadę, że te kraje wykazują dwie cechy: sekularyzację i depopulację. Po prostu
1: i od tego,
0: odchodzenie od Boga i odchodzenie od rodziny. Nie ma dzieci. One wymierają po prostu.
1: I od tego zaczniemy rozmowę za 2-3 tygodnie. Roman Zięba, piszący ikony pielgrzym, ojciec, dziadek, ktoś w drodze. Dzięki za rozmowę. Z Bogiem.
0: Dzięki, z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju

0: Drodzy Państwo, z nami psycholog, szefowa portalu Aletea Polska, Bogdan Białecka. Witaj.
1: Witam. Dobrze, że udało nam się połączyć.
0: Podzielam tę radość. Napisałaś o sobie, że fascynuje cię neuropsychologia i że walczysz z inwazją ekranów. Jakie są twarde badania? Gdybym był człowiekiem całkowicie sceptycznym wobec narzekań konserwatywnych publicystów i filozofów, którzy tak strasznie narzekają na tę nowoczesność, panie, jakie są twarde badania, które prezentuje i ktoś przechodzi do punktu następnego, mówi okej, rzeczywiście ekrany szkodzą?
1: Tych badań, to znaczy jakbym miała zacząć wymieniać,
0: nie, argumenty.
1: Wyjmij
0: tylko to, co widzisz człowieka, który absolutnie ci nie wierzy, przekonaj go.
1: To znaczy jedno to można argument z autorytetu. To znaczy konkretnie bardzo polecam każdemu sceptykowi, żeby zaczął od książek Manfreda Spitzera, na przykład Epidemia smartfonów, ale on napisał ich więcej. Jest to profesor psychiatrii, kierownik też czasopisma naukowego, który jak pisze książkę, to 1/3 książki to są przypisy. To znaczy, to są konkretne odniesienia do konkretnych badań naukowych. Więc to jakby ktoś chciał od razu dostać pigułkę, to niech przeczyta Epidemię smartfonów Manfreda Spitzera, profesora Manfreda Spitzera.
0: Dalej jestem przekonany.
1: Natomiast twarde argumenty. Po pierwsze, smartfony bardzo zaburzają, to znaczy smartfony, w ogóle nadmierny kontakt z elektroniką zaburza rozwój dzieci. To jest jakby potwierdzone wieloma badaniami. Jak to się dzieje? Ileś mechanizmów, taki może najbardziej podstawowy. To jest fakt, że dzieci... Ojejku, ktoś się dodzwania inny do mnie, dobra. Przepraszam. To jest fakt, że dzieci bardzo lubią filmiki takie, jak są na TikToku. To znaczy filmiki, które bardzo są angażujące, trwają po kilkanaście, kilkadziesiąt sekund maksymalnie i są bardzo intensywne. I tu już niezależnie od tego, czy oglądają je na smartfonach, czy je oglądają na przykład na ekranie komputera, to jest gigantyczny problem, ponieważ za dużo dzieje się naraz. To się tak szybko zmienia, to jest taka lawina nowych bodźców, że mózg dziecka zostaje przeładowany, przebodźcowiony.
0: Czyli mówisz o tym, że oglądam jeden filmik, coś się we mnie dzieje, potem to, co się, ta chemia neurotransmiterów, która się we mnie dzieje, hormonów, etc., etc., ona nie schodzi do zera, jak w normalnym świecie, gdzie stykamy się z sytuacjami również stresującymi czy fascynującymi, tylko oglądam następny filmik i ten start tej mojej maszyny poznawczo przeżywającej świat nie zaczyna się od zera, tylko od wyższego punktu, bo to nie zdążyło zejść, ta pobudzająca mnie chemia. Czy dobrze rozumiem ten mechanizm?
1: Tak, dokładnie tak. I to wszystko dzieje się w ciągu kilku sekund, bo na przykład dziecko niekoniecznie ogląda następny filmik po 60 sekundach, tylko nudzi się tym pierwszym po 5 i nawet po sekundzie i przerzuca na następny, który wywołuje nową lawinę neuroprzekaźników. Przede wszystkim to jest adrenalina. Adrenalina, która się wydziela normalnie, znaczy może się wydzielać w całym ciele, wtedy nas przygotowuje do ataku lub ucieczki w momencie, kiedy jest jakieś, na przykład biegnie w naszym kierunku pies, tak? I z wrogimi zamiarami to całe ciało się mobilizuje do ataku lub ucieczki przed zagrożeniem fizycznym. Ale w momencie, kiedy pojawia się jakikolwiek nowy bodziec niespodziewany, tak jak na przykład na filmiku TikToka, to wydziela się odrobina adrenaliny w mózgu, przyciągając naszą uwagę do nowego bodźca też po to, żeby oszacować, czy to nie jest jakieś zagrożenie, a może jakaś szansa na przeżycie. I normalnie w naszym życiu, w takim zwykłym offline, to nie dzieje się bardzo często. Nie mamy ciągłego zalewu nowych bodźców ze wszech stron, tylko to otoczenie jest dosyć przewidywalne. A kiedy pojawia się coś nowego, to rzeczywiście jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę. A online tych nowych sytuacji i wydzielania się w dużych ilościach adrenaliny w mózgu mamy po prostu multum.
0: I jak to szkodzi?
1: Proszę?
0: Jak to szkodzi?
1: To mózg nie jest przyzwyczajony do tak dużej ilości adrenaliny, żeby się co chwila wydzielała, żeby mózg działał w stanie alarmu ciągłego. I jeden z rezultatów jest taki, że kiedy mamy za dużo adrenaliny tej mózgowej, to też po pewnym czasie nam się podnosi potężnie poziom kortyzolu, hormonu stresu. I to jest kolejnym poważnym zagrożeniem, bo normalnie to kortyzol wydziela się, jest podwyższony poziom kortyzolu nad ranem. On nas wybudza. Jeżeli my się budzimy bez budzika, to właśnie nas podniesiony poziom kortyzolu wybudza. Ale potem w ciągu dnia on poziom kortyzolu opada i dzięki temu wieczorem mamy obniżony poziom kortyzolu, jesteśmy zmęczeni, tam się wydziela też adenozyna. Przepraszam, że tak zarzucam tymi...
0: Bardzo dobrze, nazwami, bardzo mi się to podoba.
1: Ale była prośba o twarde informacje. Więc adenozyna, hormon zmęczenia, który powoduje, że jesteśmy zmęczeni, znużeni. Ale jak jest obniżony poziom kortyzolu, zaczyna się wydzielać melatonina, hormon snu. W związku z czym normalnie wieczorem jesteśmy znużeni, zmęczeni, ale jednocześnie senni. A co się dzieje, jeżeli mamy ciągle podwyższony poziom kortyzolu? Rezultat jest taki, że wieczorem człowiek jest naprawdę zmęczony, znużony, ale jednocześnie jest pobudzony.
0: Każdy z nas zna ten stan. Ja to nazywam nakręcenie. Jestem zmęczony, ale jestem nakręcony.
1: Amerykanie mówią wired and tired, nie? Nakręcony i zmęczony i znużony. Rezultat w ogóle tego jest taki, że na przykład wieczorem w tym momencie każdy, bo nie tylko dzieci, zastanawia się, co zrobić. No nie chce mi się spać, no to co zrobię? Na przykład obejrzę kolejne rolki albo pogram w jakąś grę, dokładając jeszcze znowu porcji adrenaliny i To jest dla mózgu dziecka, dla naszego zresztą też, ale dla mózgu dziecka to jest po prostu niszczące.
0: Rozumiem.
1: Nie jest w stanie mózg cały czas funkcjonować na podwyższonych obrotach, w stanie ciągłego napięcia.
0: Musi zrzucać tę wyrzuconą adrenalinę, a nie jest tego w stanie zrobić. Ja powiem ci tak, ja mam 6 dzieci i to jest próbkowanie takie, że najstarszy ma lat 30, najmłodszy 17, więc mogłem co 2-3 lata widzieć, jak ta sfera obrazowa, jak ekrany od VHS, bo Janek zaczynał od VHS-u, bo myśmy w pewnym momencie wyrzucili telewizję w ogóle z domu i to był duży błąd. I w pewnym momencie, i pamiętam to do dziś, kiedy moje dziecko, już nie pamiętam które, ale drugie, trzecie lub czwarte, raczej trzecie niż czwarte, patrzyło się właśnie w ten duży już ekran smartfonowy, bo wcześniej były przecież malutkie ekrany. I ja go coś do niego mówię, to dziecko podnosi na mnie oczy i jego nie ma. Jest maślany wzrok. Ten człowiek jest gdzie indziej i on coś do mnie mówi, ale tak naprawdę nie jest ze mną. Czy to jest ważna jakby obserwacja? Bo dla mnie była ważna.
1: Tak. Dlaczego? Bo ja wiem, co się neurochemicznie w tym momencie działo.
0: Powiedz.
1: To, co się dzieje na ekranie, właśnie przez tą adrenalinę przyciąga uwagę do tego, co się dzieje na ekranie, do tej zmienności. A jednocześnie, ponieważ dla organizmu to jest obiektywny stan stresu. Nam może być nawet przyjemnie, bo te bodźce, które obserwujemy na ekranie, są przyjemne. To są kolejne wiadomości, to są kolejne filmiki, tak, czy jakaś wciągająca gra, więc to jest jakby subiektywnie przyjemne, ale dla organizmu jest to stan stresu. I co się dzieje w stanie stresu? Nam się zawęża pole widzenia. Ono się zawęża i fizycznie, i psychicznie. My się koncentrujemy w stanie stresu tylko na tym, co jest przyczyną stresu. I to jest rezultat, tak? Że ja jestem tak skupiona na tym, co się dzieje na ekranie, że jak się dzieje coś dookoła mniej istotnego, bo nie jest tak gwałtowne, tak? Jakbyś krzyknął na swoje dziecko, to w tym momencie pewno by się przełączyła ta uwaga na ten bodziec silny, zewnętrzny, ale tego nie robiłeś, mówiłeś normalnie, prawda? No to przegrywa się z tym, z tymi gwałtownymi zmianami
0: ekranowymi. W pewnym momencie krzyczałem.
1: A!
0: No, toczy się normalne życie, tak? I nagle jak dziecko jest gdzieś daleko, daleko, no to trzeba go ściągnąć tutaj, bo musi coś na przykład pomóc młodszemu dziecku albo zrobić coś innego. Ja w ogóle, wiesz, w domu miałem wojnę domową, wojnę cyfrową. Zaczęliśmy od błędu, bo po nawróceniu wyrzuciliśmy telewizor z domu, przez 4 lata go nie było i nasz syn nie miał do czynienia z ekranami. I kiedy poszedł do przedszkola, nagle został wyalienowany, bo on nie miał o czym z rówieśnikami rozmawiać. Nie wiedział, kto to jest żwitek i muchomorek, czy jakieś tam inne te kreseczki biegające po ekranie. I myśmy mu zaczęliśmy mu puszczać z VHS-ów właśnie żwirka i muchomorka, ale jak był rumcejs, to on się chował już za fotel. I boimy się, że to nie tylko jego, że to nie tylko jego była charakterystyka wewnętrzna, ale również wpłynęło na niego to, że został izolowany od bodźców, takich, jakie mieli rówieśnicy.
1: To znaczy, do pewnego stopnia to dobrze, do pewnego stopnia to źle, bo jak mówimy o żwirku i muchomorku, czy nie wiem, w kreciku, pszczółka Maja, jakieś takie muminki, stare te filmiki, te bajki dla dzieci, to one mają kompletnie inną dynamikę niż nowe bajki i zupełnie inny przekaz też, tak pod kątem treściowym. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby dzieciom pokazywać te klasyczne, piękne bajki z dobrym przekazem, z takim pokazaniem też tutaj dobro, tutaj zło, tak, z ładnie przekazywanymi też wartościami, jak na przykład, że rodzina jest wartością, że przyjaźń jest wartością. Tak? Co prawda Kubuś, teraz mi przychodzi do głowy Miś Uszatek, który teraz jak patrzę na niego, to była dziwna bajka. Ale generalnie te klasyczne bajki są bardzo, bardzo płynne. One mają wyraźnie zarysowaną fabułę i nie są aż tak gwałtowne, tak przebodźcowujące. I tutaj też na przykład psychiatrzy się zgadzają, że jak dzieciom, jeżeli pokazujemy bajki, to na dużym ekranie, położonym daleko od wzroku i raczej dłuższe, spokojniejsze, z wyraźną fabułą, żeby nie było tego przebodźcowienia. Dobrze. To jest na takim najbardziej podstawowym poziomie.
0: Dzisiaj moja szóste dziecko, córa, 17-latka, ona jest inna. I zauważyłem, że na spotkaniach, jak rozmawiam z ludźmi i zadają pytania, to inaczej zupełnie, to bardzo reagują na coś takiego, jak mówię, że dziś wychować dziecko jest zupełnie inaczej niż 5 lat temu. I ludzie na to rzeczywiście reagują i ja coraz bardziej przypuszczam, że to jest prawda, że 5, 7, może 8 lat temu wszystkie dzieci w tych środowiskach wielkomiejskich, ale przecież na wsi już dzisiaj jest dokładnie tak samo, mają ekrany, mają smartfony. Są badania, które mówią, że jednoroczne dzieci dostają ekran, tablet, żeby matka sobie mogła coś tam pogrzebać w internecie. Co się dzieje, kiedy dziecko za wcześnie jest inicjowane w toksyczny, budujący napięcie adrenalinowe, kortyzol, zalewający kortyzolem świat. Co się dzieje?
1: Od razu przejdźmy do tego, jaki jest rezultat. Rezultat jest taki, że dziecko ma 4 lata i ma zdiagnozowane ADHD lub autyzm na przykład, którego by nie było, gdyby nie przedwczesny nadmierny kontakt z ekranami, gdyby nie było tego traktowania tabletu, smartfona jako darmowej niani.
0: I ty mówisz to, absolutnie odpowiedzialnie, że...
1: Ja to mówię absolutnie odpowiedzialnie, ponieważ, i tu znowu się powołam na psychiatrę dziecięcego, dr Victoria Dunkley, Amerykanka, która na tym zjadła zęby, że tak powiem, to znaczy pracuje od 30 lat z dziećmi. I ona stwierdziła istnienie czegoś, co nazwała zespołem stresu elektronicznego. Konkretnie zauważyła, że pojawia się u niej coraz więcej małych dzieci, które mają poważne zaburzenia rozwojowe, przede wszystkim związane z koncentracją uwagi, ale też z kontaktem wzrokowym z innymi osobami i tak dalej. I to są dzieci, które teoretycznie powinny być zdrowe. Bo jak się robi wywiad rodzinny na przykład, wiele z tych rzeczy, zaburzeń jest też uwarunkowanych mocno genetycznie. Więc dzieci, które powinny być zdrowe, a nie są zdrowe, mają poważne zaburzenia, a jednocześnie były to wszystko dzieci, które przychodziły i miały problem, żeby na czas badania oderwać wzrok od tabletu czy smartfona. I w tym momencie ją to bardzo mocno zaniepokoiło. Zaczęła z jednej strony robić własne badania, z drugiej strony przegląd gigantyczny wszystkich dostępnych badań, jakie były na ten temat zrobione. I doszła do wniosku, że istnieje coś takiego jak zespół stresu elektronicznego, czyli zaburzenie zdolności regulowania nastroju w zdrowy sposób i koncentracji uwagi i w ogóle rozwoju, które naśladuje symptomy innych zaburzeń.
0: Momencik, teraz, ADHD. Teraz zwolnij. Czyli to dziecko nie ma ADHD, tylko ma elektroniczne ADHD.
1: Tak, dokładnie tak. I nie miałoby w ogóle tych zaburzeń, gdyby nie wczesny i przedwczesny i zbyt długotrwały kontakt z ekranami. I co świadczy między innymi trochę naokoło, ale co świadczy o tym, że to rzeczywiście nie jest prawdziwe ADHD, tylko zespół stresu elektronicznego, to się okazało, że z tymi dziećmi zdiagnozowanymi przez nią w ten sposób wystarczyło kilka tygodni izolacji całkowitej od ekranów, żeby zaczęły funkcjonować normalnie. Co się dzieje z dziećmi, które mają autentyczne zaburzenia rozwojowe i które mają też w tym momencie ekrany i to, co dzieje się na ekranach, bardzo często współgra z zaburzeniem, bo jakby wpisuje się dokładnie.
0: Tak, wiem, że
1: u takich dzieci po poście elektronicznym nie będzie cofnięcia się całkowitego objawów, ale będzie ich złagodzenie. To jest to, co zaobserwowała.
0: Tak, wiem, że istnieją w Polsce już ośrodki odwykowe dla małych dzieci, dla młodych ludzi. Mam doświadczenie takie, że przychodzą do mnie ludzie z neokatechumenatu, ze wspólnot tradycyjnych, ze wspólnot, gdzie naprawdę głęboko w rodzinie przeżywa się wiarę, a przynajmniej tak wszyscy o tym sądzą. I przychodzi facet i mówi: słuchaj, 8 godzin dziennie przy telefonie, zrób coś z tym. Ja mówię: stary, gdybyś przyszedł 6 lat temu, to bym ci pomógł. Dzisiaj to trzeba go wywieźć i takie były moje intuicje, tak? Więc są już ludzie, którzy żyją z tego, że po prostu izolują dzieci, izolują ludzi, którzy mają rodziców, rodzice przychodzą i po prostu izolują te dzieci i mówią, że je uleczą, uzdrowią, a tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o post.
1: Tak, post elektroniczny, który można przeprowadzić samodzielnie, tylko to jest strasznie trudne. To znaczy, dlaczego? Na przykład dlatego, że bardzo dużo szkół wykorzystuje TIKI, Technology in Education, i z rozmów, które prowadzę na przykład z dyrektorami szkół czy nauczycielami, wygląda na to, że to nie jest w żaden sposób skoordynowane. To znaczy, nie ma czegoś takiego, co by się aż prosiło, że jeżeli na jednej lekcji jest jakiś Kahoot czy jakaś inny quiz online.
0: Co to jest Kahoot?
1: To że na następnej. Kahoot to jest taki program, jakby witryna, na której można zrobić quizy online, które są atrakcyjne, tak? Klikamy odpowiedź, a tutaj nam coś wybucha. Wow, nie?
0: Czyli znaczy, dzieci uczone, musi być to. Dzieci uczone przy pomocy elektroniki, bo są się w stanie na tym skupić, a przynajmniej treści i nawyki przynosi to dobre.
1: Takie jest założenie. Natomiast gdyby to był na przykład jeden taki quiz dziennie, spokojnie, ale jeżeli on się pojawia na każdej lekcji, no to w tym momencie jest dodatkowe przebodźcowienie związane już z nauką, że tam są fajerwerki, tam są jakieś rzeczy, które się gwałtownie zmieniają na tym ekranie i tak dalej. To jest atrakcyjne, ale znowu przebodźcowiające. Więc jeżeli dziecko, które przechodzi post elektroniczny, chodzi normalnie do szkoły, w której jest mnóstwo tego typu narzędzi używanych, to i tak nie odniesie żadnych korzyści z tego, że w domu nie ma kontaktu z elektroniką, prawda? Bo i tak jest przebodźcowione w ciągu dnia w szkole.
0: I teraz powiedz...
1: To jest trudno, trudno tak. Jest po prostu przeprowadzić ten postelektroniczny w skuteczny sposób, izolując na kilka tygodni, bo to jest rzeczywiście 3 tygodnie postu elektronicznego, to jest minimum, żeby mózg dziecka zaczął wracać do normy, do normalnego funkcjonowania.
0: I teraz powiedz o innych jeszcze negatywnych konsekwencjach inwazji ekranów.
1: Mówiliśmy przebodźcowienie, czyli adrenalina, kortyzol. Zahaczyłam o tą melatoninę nieszczęsną, bo to jest kolejny mechanizm neurologiczny. Jeżeli my wieczorem robimy różne gwałtowne rzeczy, no to cały czas nam wzrasta poziom kortyzolu, adrenaliny. Ale jeszcze jedna rzecz. Każde jasne światło, na przykład światło ekranowe wieczorem po zmroku, powoduje, że nie wydziela się wystarczająca ilość melatoniny, hormonu snu, i przez to też mamy problemy czy z zasypianiem, czy ten sen jest zbyt płytki. I to jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ no, kiedy patrzy się na zalecenia, to taki nastolatek powinien na przykład spać po 8-10 godzin, a oni często śpią po 4-5 godzin dziennie, bo dopiero koło 2 nad ranem im się zaczyna chcieć ewentualnie spać, tak? I to ma też makabryczne skutki dla funkcjonowania, dla rozwoju. Tutaj akurat Matta Walkera bardzo polecam, specjalistę od snu, który mówi o tym, dlaczego sen jest naszą supermocą, dlaczego to jest kluczowa rzecz, którą możemy zrobić dla swojego zdrowia psychicznego, fizycznego, ale też duchowego, to jest wysypianie się.
0: Jak w takim razie powinien, powinien wyglądać wieczór nastolatka, nad którym jeszcze mamy jakiś cień władzy, a przynajmniej i rodzice, i nastolatek udają, że mamy cień władzy?
1: Z jednej strony jest tak, że nastolatki mają przesunięty zegar biologiczny, tak trochę, to znaczy, że oni rzeczywiście powinni chodzić wstawać o 8 czy 9 i chodzić na 10 do szkoły. To się potem nam wyrównuje z powrotem po okresie dojrzewania, ale czyli i tak naturalnie mu się nie chce spać przed 11 za bardzo, nawet jakby wyeliminować ekrany.
0: 23.
1: Natomiast zalecenia generalnie są takie, żebyśmy 2 godziny, najlepiej 2 godziny przed snem, przed porą snu, czy przed momentem, gdzie się do łóżka, żeby nie mieć kontaktu z jasnym światłem. Zresztą w tej chwili urządzeń, które nam się zasypia, na przykład lampki z czerwonym albo pomarańczowym światłem, albo na przykład okularki z pomarańczowymi szkłami, które izolują światło błękitne, niebieskie z naszego otoczenia, zakładane wieczorem. Ale nie trzeba aż tak bardzo kombinować, tak? Wystarczy, żeby jednak, no właśnie, optymalnie 2 godziny, ale minimum godzinę przed snem już nie mieć kontaktu z bardzo jasnym światłem. I to nie dotyczy tylko ekranów. To dotyczy też na przykład jasnych świetlówek wysoko położonych nad głową, które są w niektórych domach. Wieczór to powinien być moment, kiedy jest już światło takie wytłumione, ciepłe, przypominające trochę zachód słońca, bo do tego nasz mózg jest przyzwyczajony.
0: Ty mówisz o melatoninie teraz, bo wiem, że są takie terapie przy depresji, gdzie rano człowiek naświetlany jest takim światłem o bardzo szerokim paśmie i pod pewnym kątem trzeba ustawić oczy i patrzeć na to światło. I tu chodzi o jakby wzbudzenie tego, więc to wieczorem jest szkodliwe, tak? I ta godzina czy dwie powinny być zachowane. Jaka jest jeszcze i czy jest jeszcze jakiś inny taki masywny segment tego zagadnienia pod tytułem inwazja ekranów, szkodliwość inwazji ekranów?
1: Też jest, ale dokończmy jeszcze tą melatoninę i to światło, ponieważ akurat to jest jeden element, który jest najłatwiejszy do opanowania w W tym sensie, że można rozejrzeć się po swoim domu i poustawiać nisko stojące lampki o ciepłym zabarwieniu na wieczór, które generalnie będą w domu. Nie, to da się zrobić dosyć prosto. I można zadbać o to, żeby rano była ekspozycja na światło albo słoneczne. Ja tu mam akurat za chmurami w Poznaniu to światło, ale mam taką lampkę antydepresyjną, którą się regularnie naświetlam, używam jej osobiście, choć nie mam depresji, ale w naszym klimacie i w tym, jak często mamy zimą czy późną jesienią takie totalnie ciemne dni, to jest coś, co bardzo się przydaje każdemu z nas, nie tylko osobom z problemem depresji, prawda?
0: Ktoś, kto nie ma 64 lat jak ja, nie wie, że kiedyś były zimy, w których był śnieg i było jasno. Dziś śniegu nie ma i jest ciemno. W ciągu dnia.
1: Tak, dokładnie. Tak. No, więc no właśnie, ale z drugiej strony też technologia nam daje czasami pomocę na problemy, które sama spowodowała, prawda? Czyli te lampy antydepresyjne rano, czy właśnie czerwone, czy pomarańczowe światło wieczorem, co jest w ogóle bardzo, bardzo też wskazane. Natomiast dobra, trzeci mechanizm, który jest gigantyczny i który powoduje problemy i nasze, i naszych dzieci z elektroniką, to jest niestety związany z układem nagrody, z dopaminą i z problemem realnych uzależnień od tego, co się dzieje online. Bo jeszcze x lat temu można było mówić, uzależnienia behawioralne nie są prawdziwe. Prawdziwe uzależnienie to musi być jakaś substancja, tak, od której się uzależniamy, jakiś narkotyk, alkohol, nikotyna. A teraz już od... No właśnie, od ilu? Od 14 lat mamy nowe uzależnienia, gdzie mówi się o tym, że to jest choroba mózgu spowodowana niekoniecznie substancjami dostarczanymi z zewnątrz, ale także zachowaniami, które powodują, że określone rzeczy się produkują w mózgu. Ja to strasznie zakręciłam w tej chwili, ale postaram się wytłumaczyć jaśniej. W każdym razie to, co jest ważne, to jest, że nastąpiła oficjalna zmiana definicji uzależnień, że zauważono, że te uzależnienia behawioralne, uzależnienia od zachowań są równie zagrażające i równie niszczące potencjalnie życie, jak uzależnienia od substancji.
0: Innymi słowy, to jest takie, nawalamy się od wewnątrz.
1: Tak, nawalamy się od wewnątrz. Czym my się konkretnie nawalamy? No, nawalamy się hormonami przyjemności, ale tutaj kluczową rolę ma dopamina, o której no, często się mówi hormon szczęścia. Nie? Tylko tyle, że to nie jest hormon szczęścia tak do końca. To nie dopamina nam daje przyjemność, taką prawdziwą przyjemność, to są endorfiny. Ale dopamina jest hormonem pragnienia, hormonem motywacji. I ona ma bardzo konkretną funkcję w naszym życiu, to znaczy motywuje nas do podejmowania takich czynności, dzięki którym przeżyjemy. Widać to na przykład na badaniach nad szczurami, które były prowadzone wiele lat temu, bo teraz już tego typu badań się nie prowadzi, ale szczurom uszkodzono układ nagrody, czyli tą część mózgu, która produkuje dopaminę. I w rezultacie co się stało? Szczury przestały jeść w ogóle. Jeżeli się szczurowi dało w tym momencie do pyszczka wsadziło jedzenie, to on je przeżuwał i to z wyraźną przyjemnością przełykał, ale sam już nie szukał jedzenia i jeżeli już to jedzenie było kilka centymetrów od pyszczka, to on go nie zjadał. Jak działa dopamina? Ona produkuje, znaczy w momencie, kiedy dopamina jest produkowana, to nas zaczyna ciągnąć do tego, żeby zrobić jakąś rzecz, dzięki której przeżyjemy. Czy indywidualnie, czy w ogóle jako ludzkość, czy jako szczurość w wypadku szczurów. To znaczy co? Jeżeli widzimy jedzenie, to nas motyw, porcja dopaminy sprawia, że my zaczynamy jeść, czy że w ogóle zaczynamy myśleć o tym, że jesteśmy głodni, że trzeba się najeść. Kiedy jest jakaś szansa dodatkowa przeżycia, tak? Widzimy gdzieś w oddali jakieś jagody czy coś takiego, tak? To też nas motywuje do tego, żeby tam pójść i te jagody zebrać. No jest też duży udział dopaminy w czynnościach seksualnych, ponieważ biologicznie to dzięki temu będzie przeżycie gatunku, tak? Będą dzieci, mają być dzieci ze zbliżenia intymnego, więc do tego też jesteśmy bardzo motywowani do podejmowania czynności seksualnych, jeżeli jest do nich okazja, właśnie przez potężne porcje dopaminy. I ja to czasami tłumaczę na przykładzie restauracji, akurat nie seks, tak, tylko jedzenie. Idziemy do restauracji, nie idziemy na jedzenie, no bo to bez sensu, prawda? Czekamy na, znaczy właśnie zamówiliśmy sobie jakieś dobre jedzonko i na nie czekamy. Co się zaczyna dziać? Już ten nasz układ nagrody wie, że jedzenie jest prawie w zasięgu ręki i zaczyna być produkowana duża porcja dopaminy, która mówi, to jedzenie jest pyszne. Wiemy, co zamówiliśmy, prawda? To jedzenie jest pyszne. Zjedz je, już je zjedz w tej chwili. Zaczyna nam się dłużyć czas. Zaczyna być nam przyjemnie na samą myśl o tym niesamowitym jedzonku, które za chwilę dostaniemy. I co my wtedy robimy? Albo się męczymy, bo nas właśnie tak przypila, żeby to zjeść, albo próbujemy się rozproszyć rozmową, tam przeglądaniem czegoś, prawda? To jest właśnie to działanie dopaminy. Przyjemność na myśl o tych wspaniałych rzeczach, które mnie za chwilę czekają.
0: Jak to się ma do ekranów?
1: No i właśnie, bo to w naturze spełnia swoją rolę. Jestem motywowana do czynności seksualnych, jestem motywowana do jedzenia, jestem motywowana do unikania zagrożenia, jestem motywowana do odnoszenia różnych sukcesów, dzięki którym przetrwam. Ekrany, ten układ nagrody, o którym mówiłam, związany z dopaminą, z produkcją dopaminy, mamy go, on działa identycznie u nas i na przykład u szczurów, u kotów, psów, chomików. To jest bardzo prymitywna część mózgu odpowiedzialna za przetrwanie. To nie jest ta część mózgu, którą rozumujemy. To nie jest nawet ta część mózgu związana z emocjami bardziej skomplikowanymi. Zupełnie nie. To jest ten najbardziej prymitywny kawałek mózgu odpowiedzialny za to, żebyśmy przeżyli do następnego dnia, żebyśmy się najedli. I to jest ta część mózgu, która nie odróżnia tego, co jest na ekranie, od rzeczywistości. I to jest nasz problem. Bo w tym momencie seks na ekranie na przykład, ta część mózgu reaguje na niego, jakby to była prawdziwa okazja do tego, żeby przedłużyć gatunek. I nas motywuje potężnymi porcjami dopaminy i innych hormonów szczęścia do tego, żeby działać, żeby przedłużać ten gatunek. To jest tylko ekran, ale my to wiemy racjonalnie, ale prymitywny układ nagrody tego nie wie. I produkuje ogromne porcje dopaminy. I tak samo jest z innymi rzeczami. No, to znaczy gry na przykład komputerowe. One w moment, kiedy ja widzę przeciwnika na ekranie, którego muszę pokonać, no to dla najbardziej prymitywnej części mojego mózgu to jest dokładnie to samo, jak prawdziwy przeciwnik w prawdziwym życiu, który mnie właśnie zaatakował i przed którym muszę się obronić.
0: Jest taki mit, nie wiem czy mit, że dziecko do 6 roku życia nie odróżnia rzeczywistości od snu, od wyobraźni. I że w pewnym momencie zaczyna bajki oddzielać, odróżniać od rzeczywistości. Czy to jest związane właśnie z tą prymitywną częścią mózgu?
1: Znaczy tak, to jest związane z naszym rozwojem, że my musimy się uczyć właśnie dokładnego rozróżniania. Prawdy tego, co się dzieje rzeczywiście, od fikcji, fantazji, czegoś, co jest, się dzieje tylko na ekranie. Tutaj my zaczynamy uczyć się właśnie wykorzystując bycie homo sapiens. Tak, to jest między innymi to. Mhm.
0: I teraz ten układ nagrody, ja już pójdę na skróty. Efekt jest taki, że uzależniamy się od czynności,

0: sukcesem potencjalnie właśnie zwiększają naszą szansę na przetrwanie. Dokładnie tak. Zastanówmy się, no jest prosta sprawa, bo to, że gry mogą uzależniać, to też już doczekało się na przykład wzmianki w poradnikach, podręcznikach klasyfikacji chorób i zaburzeń oficjalnych. Czyli jest taka jednostka jak uzależnienie od gier, na którą można się leczyć, tak, na NFZ na przykład. Niektóre, nie wiem dlaczego, mam wrażenie, że trochę ze względów ideologicznych do tej pory się nie mówi o uzależnieniu od pornografii, mimo że pornoholizm jest realny. Jest tylko seksoholizm jako jednostka. Ale nie mówi się za dużo o tym, ale od samych mediów społecznościowych też można się uzależnić. Przykład, w mediach społecznościowych mamy bardzo dużo takiego sukcesu, ale który tak naprawdę sukcesem nie jest, bo to, że mi 100 osób polajkuje wpis, to nie jest jakiś specjalny sukces. Ale znowu dla tych prymitywnych części mózgu to jest taki sam sukces, jak gdyby prawdziwa osoba z mojego otoczenia mnie pochwaliła, powiedziała komplement.
1: A jaki jest mechanizm, że człowiek, mózg nasz nie odróżnia fejków od prawdy? Podobno jest taki mechanizm. Który to tłumaczy?
0: W jakim sensie fejków?
1: To znaczy, nie wiem, przeczytałem tylko na ten temat, że są pewne warunki, w których no, tracimy całkowicie jakby zdolność do odróżniania rzeczywistości wirtualnej od rzeczywistości tej realnej i że to przynosi też konsekwencje negatywne jakby, tak? Dla człowieka, który odchodzi od ekranu.
0: To znaczy, nie wiem do końca, co, na czym to by, znaczy nie jestem pewna, na czym to by miało polegać, bo jest tak, że my możemy bardzo mocno się zaangażować w to, co się dzieje na ekranie. Czyli na przykład gram w grę, która mnie wciągnęła kompletnie i na przykład mam jeszcze wirtualne gogle, w związku z czym ta gra jest jakby trójwymiarowa i mogę się poczuć bardzo mocno, jakbym była w tym świecie. Ale za każdym razem jednak mózg, znaczy racjonalna część mózgu mi działa i ja mogę sobie w każdym momencie powiedzieć, to jest tylko gra. I zdaję sobie sprawę, że to jest tylko gra. Natomiast były badania nad psychozami wywołanymi grami. To znaczy u ludzi, którzy grają po wiele godzin dziennie w jakąś grę, właśnie taką bardzo angażującą, mogą zacząć mieć halucynacje w ciągu dnia związane z tą grą. I sama rozmawiałam z jednym chłopcem, który to miał. Znaczy mówił, nikt mi nie wierzy, ale ja widzę postaci z gry jakby wśród osób, które mnie otaczają. I do końca nie wiadomo, jaki to jest mechanizm, bo od strony no właśnie takiej czysto psychologicznej, no to po prostu halucynacje związane z tym, że ileś godzin dziennie przebywam w tym alternatywnym świecie. Można potem się zastanawiać, bo ja w gruncie rzeczy to ja nie wiem, czy to dotyczy rzeczywiście wszystkich gier, czy tylko niektórych i czy tam nie ma jeszcze jakichś elementów spoza psychologii, prawda?
1: Tak, tak.
0: Jakichś rzeczy demonicznych wprost. Ale tak czy inaczej takie zjawisko może nastąpić. I halucynacje wywołane nadmierną grą.
1: Mechanizm podobny jest przy narkotykach, tak? Gdzie są flashbacki, gdzie są narkotyki działające halucynogennie i potem przeżywamy jakby rzeczywistość już bez zażycia środka, aż wracamy do tego odlotu, który mieliśmy. Kortyzol, melatonina, dopamina. A powiedz mi, jak jest z IQ? Czytałem o badaniach, że co pokolenie 8 punktów IQ w dół. To za dwa pokolenia idiokracja film stałby się realnością. Ale ja tego nie widzę u dzieci.
0: Uh-huh. Może masz dlatego, że masz 17-latki.
1: Okay.
0: To jest właśnie pokolenie Z-tek tak zwanych.
1: Właśnie. I to była próba prowokacji, żebyś opowiedziała.

0: najcięższych przypadkach już u dzieci młodych, małych?
1: Jest cezura taka pokoleniowa. Ludzie mówią około 2012 roku, ale mam wrażenie, że bliżej 2010 roku, że się zmieniło pokolenie Zetek, które już miało swoje problemy, na pokolenie Alf. Alfy to są rzeczywiście dzieci wychowywane ze smartfonami w rękach i to zastanawiam się, czy już się pojawiły badania nad kwestią ilorazu inteligencji u tego pokolenia, ale dane anegdotyczne, czyli opowieści nauczycieli nauczania początkowego i powszechne, mówią o tym, że to jest pokolenie, które ma gigantyczne problemy ze skupieniem uwagi na czymkolwiek. Gigantyczne problemy ze zrozumieniem czegokolwiek. Jest ta zmiana pokoleniowa bardzo duża. Czyli to możemy zaobserwować, aczkolwiek badań chyba na ten temat jeszcze nie ma. Takich porządków.

0: Azja zaczyna domagać się tego, żeby dominować na świecie. A z drugiej strony procesy, które zachodzą w naszej cywilizacji, czyli rozłam. Mamy barbarzyńcę wewnętrznego, czyli mamy cywilizację śmierci wewnątrz nas. To znaczy mamy kulturę, która prowadzi całe pokolenia, wyprowadza poza przestrzeń wiary, wyprowadza poza przestrzeń, zabiera im narzędzia, jakim jest prawdziwa antropologia, tak? No bo prawdziwa antropologia polega na tym, że obok człowieka jest Bóg. I to ma wielkie konsekwencje dla człowieka. Jak się rozpatruje człowieka bez tego kontekstu, no to trudno nam zrozumieć w ogóle rzeczywistość. Powiedz mi i teraz pojedź, absolutnie pojedź. Wiesz o tym, że czasami trzeba pojechać. Jesteś szefową portalu, który liczy kliki. Co tak naprawdę zdarzy się za 10-15 lat z tym pokoleniem alf i z tym wszystkim, co dziś oddziaływuje na nasze mózgi, serca, umysły? Gdzie my idziemy?
1: Jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli nie wyciągniemy żadnych wniosków, jakie wyciągają Azjaci, bo Chiny akurat bardzo dużo robią, żeby chronić to najmłodsze pokolenie. Oni wprowadzają gigantyczne obostrzenia, jeśli chodzi na przykład o gry internetowe, jeżeli chodzi o kontakt z mediami i tak dalej. A jeżeli u nas będzie tak jak do tej pory, że te smartfony są traktowane jako niania, tak, bezpłatna, że ludzie są zadowoleni, że dzieci się nie wspinają na drzewa, tylko siedzą na smartfonach, bo przynajmniej nie hałasują, nie robią niebezpiecznych rzeczy w świecie rzeczywistym, zewnętrznym. Jeżeli oni naprawdę będą tym pokoleniem przyspawanym do świata wirtualnego, no to tak, oni przestaną myśleć, oni przestaną być homo sapiens. I to mówię z pełną odpowiedzialnością, dlatego że czytałam ostatnio dużo badań związanych ze sztuczną inteligencją, ale też z rzeczami, które pomagają nam być homo sapiens. I okazuje się, że na przykład jedna z rzeczy, które nas najbardziej ćwiczą mózg, jest siłownią dla mózgu, to jest pisanie odręczne.
0: Tak.
1: Pisanie odręczne, które w tej chwili zanika. Bo jest, no między innymi w szkole też zaczynają dominować te podręczniki elektroniczne i rozwiązywanie quizów i tak dalej za pomocą tylko klikania, tak? Jest coraz mniej pisania, nie ma nawet wymagania, żeby dzieci robiły notatki odręczne. A badania, które ostatnio czytałam, pokazują, że właśnie pisanie odręczne i to wszystko, co jest z tym związane z ruchem pióra czy długopisu po kartce, rozwija nasz mózg, właśnie te części mózgu, które są odpowiedzialne za myślenie. Jak przestajemy pisać odręcznie, to przestajemy, to nam zaczynają, przestają funkcjonować dobrze części mózgu związane z wyższymi funkcjami, tak zwanymi poznawczymi. Z drugiej strony mamy, to tak naprawdę się na osobny temat, na osobne spotkanie nadaje, co robi z nami sztuczna inteligencja i korzystanie z niej na przykład dosyć powszechne w tej chwili. To syn mi opowiadał, jak wygląda ostatnia ławka podczas sprawdzianów matematyki. Dzieciaki, które wpierw załadowały do czata GPT wszystkie wzory, które są potrzebne do rozwiązania, robi zdjęcie w zadania matematycznego i czat GPT to zadanie rozwiązuje, oni tylko przepisują odpowiedź. Tak, w ogóle nie używają w tym momencie mózgu, gdzie matematyka też bardzo mocno nam rozwija inteligencję i myślenie, tylko mają gotowce, które przedstawiają w szkole. To jest absurd, to w ogóle nie jest nauka już w tym momencie i w ogóle nie jest myślenie. Więc za kilkanaście lat będziemy mieć ludzi, którzy po prostu oglądają TikToki, jak jest coś, czy odpowiednik TikToków za paręnaście lat, który będzie. I którzy są w gruncie rzeczy zadowoleni, nie? Takie wtórne neandertalczyki.
0: Czyli będą porozumiewać się chrząknięciami. Teraz coś ci przeczytam.
1: Tak.
0: Pod koniec pewnego wieku narodziło się nowe medium. Dzieci natychmiast straciły dla niego głowę, co przeraziło dorosłych. Pochłonięci nim młodzi ludzie na całym świecie zaczęli poświęcać mu bardzo wiele czasu, ignorując jednocześnie dorosłych. Co zrozumiałe, postawieni w stan

0: alarmu rodzice zaczęli się martwić, że to nowe medium i przekazywane przez nie soczyste treści będzie zgubne dla młodych umysłów. Rodzice zamartwiali się, że młode pokolenie zmierza ku zagładzie z winy czego? Powieści.
1: Nie wiem.
0: U schyłku XIX wieku rodzice zamartwiali się, że dzieciaki zmierzają ku zagładzie z winy Jane Austen i innych popularnych powieściopisarek, ponieważ nadmierne pochłanianie przez dzieci powieści romantycznych było dla nich przerażające, dla rodziców. Tymczasem dzięki pojawieniu się nowych technologii umożliwiających obniżenie kosztów druku na kupno i kieszonkowych wydań mogło sobie pozwolić również młody człowiek. Dzieci dzieliły się pikantnymi detalami treści i omdlewały z emocji. Rodzice nie byli w stanie kontrolować błyskawicznego rozprzestrzeniania się tego popularnego medium. Treści były z książek były uznawane za niecenzuralne. No, chodzi oczywiście o te książki w miękkiej oprawie, tak? A nastolatkowie, robiąc to, co robią zawsze, czyli buntując się przeciwko dorosłym, czytali tak dużo, na ile sobie mogli pozwolić. Dorośli lamentowali, tak jak my teraz lamentujemy, że nowe medium przyczynia się do bezsensownego trwonienia czasu i że młodzież, biorąc pod uwagę niepoważny charakter takiego zajęcia jak czytanie, marnuje sobie życie. Dziś powieść... dziś martwimy się, że nasze dzieci nie czytają. Że nikt już nie czyta długich form literackich. A dzieła Jane Austen zaliczane są do literatury wysokiej. Nie wiem przez kogo, no ale trudno. Czy nie jesteśmy w takiej sytuacji, że my po prostu przesadzamy i zachowujemy się tak jak ci ludzie, którzy myśleli, że piorun to Bóg, a nie elektryczność?
1: Nie. Nie, zupełnie nie. Bardzo polecam, to kolejna polecanka. Ja z tego nie mam żadnych pieniędzy, tak? Ja to polecam dlatego, że naprawdę cenię tych autorów. Anna Lempke napisała dwie książki, które wyszły po polsku. Niewolnicy dopaminy i Niewolnicy dopaminy w ćwiczenie. Też jest psychiatrą. Szczerze polecam Niewolnicy dopaminy ćwiczenia, ponieważ tam jest merytorycznie to samo, co w pierwszej części, a do tego są ćwiczenia, a nie ma jednej rzeczy, która jest w pierwszej części. W pierwszej części ona opowiada parę historii, w tym jedną pewnego seksoholika. Ja bym czuła się lepiej, nie wiedząc, że ludzie robią tego typu rzeczy. A jestem tak psychologiem też siedzącym w temacie uzależnienia od pornografii i po kursie seksuologii, a naprawdę wolałabym nie wiedzieć, że ludzie robią tego typu rzeczy, jak z przykładu z pierwszej części książki Anny Lempke.
0: No wystarczy poczytać książki historyczne o schyłku antyku, to naprawdę robiono wszystko z wszystkim, z wszystkim.
1: Dobrze. No w każdym razie konkludując, polecam Niewolnicy dopaminy ćwiczenia. Ale to, co ona zwraca, na co zwraca uwagę...
0: Chcesz powiedzieć, że to nie jest tak, że ekrany, smartfony są nowym medium, które tylko jest odrobinę inne od tych poprzednich mediów, tylko że mamy do czynienia ze zmianą jakościową. Dlaczego?
1: To też, ale ona zwraca uwagę na to, że na poziomie kompletnie prymitywnym nasze mózgi są przystosowane do życia w zupełnie innej rzeczywistości. To znaczy w takiej rzeczywistości, gdzie przetrwanie było związane z walką i ze zdobywaniem środków do przetrwania, w związku z czym jest nastawiony na to, żeby od czasu do czasu pojawiały się jakieś rzeczy, dzięki którym przetrwamy, na przykład jedzenie i tak dalej, ale że przez resztę czasu nie ma, jest spokojnie. Jest, nie ma zbyt dużo rzeczy, które by nasz mózg sprawiały w stan właśnie takiego podniecenia, tak, że o, tutaj niesamowita sprawa. I to się nie zmieniło. To znaczy nam się wydaje, że nam się świat strasznie szybko rozwija i nam się wydaje może, że my się coraz sprawniej posługujemy różnymi zdobyczami nowych technologii, ale nasze mózgi nie ewoluują, tak? One nie zmieniają się tak szybko. One są dostosowane tak naprawdę do życia w plemieniu zbieracko-łowieckim. To sobie uświadommy.
0: I co z tego wynika?
1: Idealne środowisko dla człowieka to jest plemię zbieracko-łowieckie, nawet nie uprawiające jakieś hodujące zwierzęta i uprawiające pola, tylko zbieracko-łowieckie.
0: I co z tego wynika?
1: Że my najlepiej funkcjonujemy w momencie, kiedy jest dużo ruchu, aktywności fizycznej w ciągu dnia, dużo przebywania na świeżym powietrzu, dużo wody, dużo spania, tak? Niewiele zasobów. Na przykład to się przekłada na zasadę, że nie powinno się najadać do pełna. Na co się to przekłada? Że nasz mózg jest nastawiony na to, żeby wykorzystać każdą okazję, którą postrzega jako sprzyjającą przetrwaniu. I rzuca nas za pomocą dopaminy do tego, żebyśmy z każdej okazji korzystali. I co oznacza, że na przykład takie powieści, one też były przetwarzane przez nasz mózg, jakby to się działo naprawdę, i byliśmy zachęcani do tego, żeby korzystać z okazji związanych z przetrwaniem, które tam się pojawiają. Dlatego one są tak wciągające. Co oznacza, że oni wtedy też już mieli pewną rację, że te powieści mogą człowieka na tyle zafascynować, że go odciągną od życia rzeczywistego, bo są bardziej pasjonujące niż to, co się dzieje w szarej rzeczywistości. Natomiast teraz nastąpiła rzeczywiście gigantyczna zmiana jakościowa. To znaczy, jak patrzymy na powieść, to jednak musimy skupić uwagę na słowach, przetworzyć ją. To wymaga pewnych, no właśnie, przetwarzania przez mózg literek, które widzimy. Myślenia o tym, co przeczytaliśmy, zrozumienia, wyciągnięcia wniosków. Co oznacza, że mimo wszystko to nie jest aż tak niszczące, jak moment, w którym dowolne treści mam dostępne na kliknięcie w urządzeniu, które mam w ręce. Nawet w tej chwili pokolenia nowe nawet nie chowają smartfonów, tylko chodzą z nimi cały czas w rękach, prawda? I gdzie ja nawet nie muszę skupić uwagi na tym, co się dzieje, bo mózg sam zadba o to, żeby przyciągnąć uwagę do nowego bodźca właśnie tą adrenaliną. To jest różnica, jest jakościowa.
0: Chciałem zakończyć zaleceniami, ale to może za 2 tygodnie, jeśli zgodzisz się odebrać telefon. Chciałem też poczytać takie rzeczy, czy zdarzyło ci się narazić na zerwanie ważnego związku, utratę pracy albo korzyści edukacyjnych lub zawodowych z powodu aktywności w internecie. Czy pozostajesz online dłużej niż planowałeś, rozpoczynając sesję i tak dalej. Punkty, które pokazują, że człowiek jest uzależniony od internetu, ale na puentę chciałbym, żebyś podał dała mi jakiś szokujący przykład z życia Alf. Rocznik 2010-2012. Czego my nie wiemy o tym świecie jeszcze? Ja czego nie wiem?
1: Znaczy, chyba najbardziej szokujące to są badania sprzed roku równo, bo grudzień 2024, które mówiły o tym, co Alfy robią na smartfonach. Się okazało, że uwaga, 1/4 dzieci przed ukończeniem 10 roku życia ogląda pornografię online w sposób celowy i częsty. 25%, tak? 25% dzieci, które nie mają jeszcze 10 lat, siedzi w pornografii. Ją ogląda po kilka razy nawet dziennie.
0: Z jakiego kraju to są badania?
1: Polska. Polska, to jest Polska. Dlatego, że większość rodziców, jak już daje smartfony dzieciom, to bez żadnych zabezpieczeń, tak? Dobrze. Albo się poddają na, no, że dzieci szybko obchodzą te zabezpieczenia. Bogna, to jest, mam wrażenie, najbardziej szokujące.
0: Czy możemy od tego, czy od tego miejsca możemy rozmowę zacząć za 2 tygodnie?
1: Tak jest, jak najbardziej.
0: Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Bogna Białecka, psycholog, szefowa portalu Aletea Polska. Dziękuję serdecznie i zostawiasz mnie z dużą porcją kortyzolu. Wszystkiego dobrego.
1: Przykro mi, ale wszystkiego dobrego. Dziękuję.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Dobry Panie Boże, dziękuję Ci za Twoją opiekę nad nami, za to, że jesteś nawet wtedy, kiedy się od Ciebie odwracamy, Panie. Ty czekasz na każdego, do każdego wyciągasz rękę. Prosimy Cię, Panie, o to, żebyś teraz wlewał w nasze serca Twoje światło, Twoją miłość, Twoją łaskę, żebyśmy potrafili mówić o Tobie tak, żeby się to Tobie podobało. Serdecznie też zapraszam Ciebie, Maryjo, tutaj, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaw.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Monika.
1: Jestem wychowana w rodzinie katolickiej, w wierzącej rodzinie, w praktykującej, to jest też bardzo ważne. Aczkolwiek zawsze traktowałam tak Pana Boga na dystans, tak? Że to było tak, że On miał jakieś zasady dla mnie, które ja czasem przestrzegałam, czasem nie. I raczej to było tak na zasadzie winy i kary, czyli Pan Bóg jest ten zły, który nas karze. No i ja miałam takie przeświadczenie przez bardzo długi okres czasu. I to się zmieniło. Później w miarę dojrzewania to się zmieniało. Później był też jakiś bunt wobec Pana Boga, a później, kiedy chyba już tak bardzo dojrzałam na początku studiów, to jednak już takie zrozumienie i odnalezienie takiego przyjaciela w Panu Bogu, a nie tylko takiego, a nie sędziego, który tylko karze za grzechy. Mimo tego, że ja wierzyłam w to, że na przykład w Eucharystii jest obecny Pan Jezus i przyjmowałam komunię i to dla mnie nie był tylko symbol. Ja faktycznie w to wierzyłam, ale jednak przeżywałam to chyba zbyt mocno tylko wyłącznie uczuciowo, tak? Że to było jakieś takie miłe doznanie i też takie wewnętrzne poczucie, że spełnienie jakiegoś obowiązku. Przede wszystkim to. Mimo tego, że wierzyłam w to, że On tam naprawdę jest, to nie kochałam go chyba tak mocno, więc ta sfera uczuciowa była raczej taka dość płytka. Na pewno nie stałam z boku grupy, nie, jakoś nie odróżniałam się od nich, ale też jakoś nie byłam, jakoś nie przewodziłam im. Raczej było tak, że tak, miałam dużo znajomych, miałam dużo też bliższych znajomych, jestem raczej osobą towarzyską. I jakoś chyba nie wyróżniałam się specjalnie. I tak samo jeśli chodzi o moją wiarę, to raczej w mojej podstawówce, później w liceum, też były osoby wierzące i jakby, ale faktem, że nie rozmawialiśmy na te tematy, więc to jest...
0: Możesz powiedzieć, że to był czas szczęśliwy, czy raczej nie?
1: Wtedy myślałam, że tak. Teraz mi się wydaje, że troszkę jednak mogłam więcej, że troszkę straciłam z tych lat. Przynajmniej później, z tych lat późniejszych, mam na myśli konkretnie lata liceum. Mhm. Że mogłam dać siebie więcej i jakby to szczęście było takie trochę za płytkie.
0: A przeciwko czemu się buntowałaś?
1: Przeciwko Panu Bogu. Przeciwko komu? Przeciwko Panu Bogu przede wszystkim. Znaczy, to nie był też taki, ostry bunt, że nagle jakieś zanegowanie głównych praw wiary. Nie, nie, absolutnie nie. Jakby tylko nie potrafiłam zrozumieć tego, że jeżeli Pan Bóg daje nam przykazanie, to On robi to dla naszego dobra. Nie po to, żeby nas ograniczyć. I tutaj to była ta sprawa, którą musiałam dość długo, musiałam po prostu do niej dojrzeć.
0: I jak to się przekładało na twoje życie? Co to oznacza, że się buntowałaś?
1: No, łamałam przykazania. Jakby i uważałam, że to mimo wszystko jest w porządku, bo to Pan Bóg za dużo chce i ja mu nie mogę tyle dać, więc jakby... Ten bunt nie był aż tak widoczny, bo on był widoczny dla mnie, tak? Ja go wewnętrznie czułam, ale to nie było jakieś takie obwieszczanie światu, że teraz tak, teraz jestem zbuntowana i teraz jakby to się zmieniło, nie? Jakby to było to już wewnątrz.

0: konsekwencje były takie, że no cały jakby splot wypadków, jakby plan na moje życie, tak? Byłam wtedy związana z osobą, która która jakby miała jeszcze całkiem, była osobą niewierzącą, więc jakby sam fakt, że w ogóle dopuściłam do takiego związku wtedy, to jest coś, jest tego buntu, bo mi się wydawało, nie no, jakby, że, bo nie Boże, no przecież będzie dobrze, no kochamy się i w ogóle, więc jakby to jest jedna z tych konsekwencji i później też ten związek trwał przez dość długi czas, jakby, że jednak nie potrafiłam przejrzeć do końca.
1: Czy to jakoś cię raniło? Czy widziałaś wtedy jakby konsekwencje tego nieposłuszeństwa?
0: Nie, znaczy jakby byłam szczęśliwa. Nie miałam jakichś tak, że znaczy jakby gdzieś tam może wewnątrz mnie na samym głębi duszy na pewno jak, bo ja chodziłam do kościoła co niedzielę i bardzo często też w tygodniu i jakby gdzieś tam czułam, że coś jest nie tak, tylko że jakby to trochę dospychałam. To było też takie zagłuszane, bo wydawało mi się, że jednak jestem szczęśliwa i to jest ważne. Jakby liczyło się dla mnie też to, że w tym momencie jestem szczęśliwa. Tylko, że to było takie dość ulotne. Teraz to wiem.
1: I kiedy to się zaczęło okazywać, że to jest ulotne?
0: Tak, to było dość, z jednej strony to było dość nagłe, ale z drugiej strony wiem, że to był jakiś etap, do którego dojrzewano. Ja też poznałam osoby, które mnie strasznie denerwowały tym, że są takie na maksa wierzące, że one tak bardzo kochają i to mnie bardzo denerwowało. Jakby ja lubiłam z niej przebywać. Ona nie denerwowała mnie jako osoby, tak? To są moi dobrzy przyjaciele, ale denerwowało mnie to, że oni ciągle mi o tym mówią i ja jeszcze bardziej, nie. I tak jakby jeszcze bardziej się zapierałam w tym momencie, ale wiem, że oni oprócz tego, że mówili, bardzo dużo też się modlili. Jakby teraz to czuję, że to jest ich łaska. Jakby się to oni dotrzymali tę łaskę dla mnie, żebym... I zrozumiałam wtedy, że jakby nie liczy się tylko i wyłącznie ta płaszczyzna zewnętrzna, czy to jest teraz. Jakby odnalazłam wtedy też tą głębię. Zdecydowałam się zerwać tą znajomość po kilku latach. Było ciężko, ale wiem, że teraz wiem, że warto było.
1: Ale opowiedz o tym, bo to tak w jednym zdaniu powiedziałaś, a to chyba nieprosta rzecz, żeby nagle zmienić poglądy do tego stopnia, żeby wykonać takie radykalne cięcie.
0: Tak, ale one czasem są konieczne, bo nie można jakby, tak, to nie można było robić tego małymi krokami, dlatego że w momencie, kiedy ja chciałam naprostowywać swoją wiarę i rozmawiałam z tym chłopakiem na ten temat, on w ogóle tego nie przyjmował do wiadomości, jakby to było w ogóle nie w jego jakby planach, tak? Że to jakoś zaburzyło wszystko i to była jedyna możliwa decyzja. Jakby albo ja chcę zmienić siebie, albo ja chcę pokochać mocniej Pana Boga i wtedy muszę się decydować na zerwanie, albo odrzucam jeszcze raz to wszystko i brnę dalej. Jakby tutaj były tylko dwie takie możliwości.

0: spotykasz ludzi, którzy w jakimś innym świetle pokazują twoją sytuację, tak? Odpychają cię i przyciągają jednocześnie.
1: One po prostu mówiły mi prawdę, tak? Prawdę, którą mi się wydawało, że po pierwsze zbyt mocno ingerują w moje życie, co mi się bardzo nie podobało, bo jakby ja do tej pory nie lubię, jeżeli ktoś jakby za bardzo naciska. I nie podobało mi się bardzo, że mówią mi, co robię źle. Jakby kiedy one mówiły mi, że ja coś robię źle, to ja mówię, tym bardziej się upewniałam w tym, że mówię dobrze. Ale jakby, i więc ich mówienie absolutnie nic nie zmieniło. Na pewno zmieniło, na pewno po jakimś czasie jakby dało mi do myślenia, ale ten efekt, który chcieli uzyskać rozmawiając ze mną, absolutnie nic nie zmienił. I przyszedł po prostu taki moment, kiedy zaczęłam się zastanawiać, o tak, po prostu, pewnego ranka, czy to ma sens, czy moje życie ma sens, czy... Jakby, czy to jest to, co ja powinnam robić? Czy to jest jakby to miejsce, w którym teraz powinno być? Jakby to miejsce w moim życiu, tak? Czy to jest ten związek? Czy to jest to? Czy to nie jest to inne? Jakby zaczęłam się tym zastanawiać. I jakby troszkę też sama jakby napędziłam się, żeby o tym myśleć. I wtedy sama jeszcze raz wróciłam się do tej mojej przyjaciółki, która na początku mi mówiła o Panu Bogu i jakby zaczęłam z nim rozmawiać. Wtedy dopiero jakby, kiedy już sama to przemyślałam. Ale to była kwestia dni. To nie była kwestia jakby miesięcy, jakby, że to było tak, że jedynego dnia to był moment, tak jakby to było dość mocne uderzenie dla mnie. Jakby dość jasno też zobaczyłam, że ja mówię zastanawiać się, ale to było tak, że dość jasno zobaczyłam, że jednak, że to jest złe, że jak najszybciej i nie ma co czekać.
0: Czyli to było zewnętrzne wobec ciebie, że to była łaska, tak?
1: Tak, no ja jestem tego pewna, tak. Jestem tylko pewna, że ktoś to wymodlił. Znaczy, sama na pewno nie, bo jakby nie chciałam tego.
0: I jak to się stało? Jak cię Pan Bóg przez to przeprowadził? Czy widziałaś go już w tym wszystkim? Co się wtedy działo?
1: Tak, jak najbardziej. To też później, no wiadomo, pierwszy krok to pójście do spowiedzi, to jest oczywiste, więc spowiedź, która bardzo bolała i bardzo bolało też później, absolutnie, ja tak jak nie, czasem słyszę, że ktoś mówi, że po spowiedzi czuję, znaczy teraz to czuję ulgę, ale że po tej takiej spowiedzi życia, że się czuję lepiej, nie, ja się czułam bardzo źle, jakby nie ulżyło mi, wręcz przeciwnie, wręcz jakby zobaczyłam tą samą swoją nędzę i to było, uczucia po prostu były fatalne wtedy. I co? No i jeszcze raz przemyślenie, zerwanie i ogromny ból. Jakby to jest, była bardzo duża walka, bo jednak tamten związek trwał prawie 3 lata. Więc to jest jakiś duży okres czasu. Szczególnie, że ja wtedy byłam bardzo młoda. Miałam 19 lat, więc 20. Więc jakby to była część mojego życia i nagle tak się od niej oderwać bardzo bolało. I skąpałabym, gdybym powiedziała, że nie miała wątpliwości, jakby jak najbardziej miałam wątpliwości, czy jednak nie wrócić, czy po co sobie komplikować życie, z jakiego powodu.

0: I co w tej walce ci pomagało? Co sprawiło, że ci się udało?
1: To, że ktoś mi powiedział, żeby zaufać i że Pan Bóg na pewno to kiedyś wynagrodzi, to całe cierpienie, jakby, że On ma inny plan wobec mnie. I ja w to uwierzyłam. I też zobaczyłam, że ja sobie też tak myślałam, tak czysto ludzko, że jeżeli temu chłopakowi by zależało na tym, żeby ze mną być, to nawet jeżeli ja bym powiedziała, że jeżeli coś mi daje szczęście i jakby ja pracuję nad sobą, to na pewno, jeżeli by mnie faktycznie kochał, to jakby to nie było dla niego przeszkodą. A jeżeli on mówi, że jest, jakby to też mi pomogło, pomogło mi ta jego kategoryczny sprzeciw wobec tego, to był też jakby... Nie miałam wątpliwości też. Z jednej strony nie miałam wątpliwości, a z drugiej strony miałam wątpliwość, czy jednak warto sobie komplikować. Czy może jednak być tak, żeby było po staremu, bo wtedy właśnie dawało mi się, że jestem szczęśliwa i jest dobrze.
0: I jak to zmieniło twoje życie? Co się wtedy stało?
1: Zmieniło, myślę, że bardzo mocno też nawet z takich czysto ludzkich powodów, ponieważ po całej tej sytuacji, jakby całych... tym zerwaniu i tym, że było tak bardzo ciężko. Nie, jakoś nie mogłam, wiadomo, jakby trudno było mi tak dojść do siebie, ale pracowałam, miałam czas zajęty, ale później skończyłam się umowa w pracy i byłam po prostu na maksa przerażona, co teraz? Ojej, ja teraz będę ciągle to myśleć. Wakacje się zbliżają, trzeba od nowa wszystko budować. Ja nagle nie mam znajomych, bo to wszyscy z nami byli związani jakby z tamtym środowiskiem. I wpadłam na taki pomysł, to w ciągu jednej chwili, to w sumie nie ja, teraz już też wiem, że to Duch Święty, żeby zdawać bo ja studiowałam, wtedy byłam po pierwszym roku studiów zaocznych, polonistyki, i żeby zdawać na studia dzienne, że będę studiować dwa kierunki, że to mi zapełni czas i ktoś mi też powiedział, że jakby ja powinnam studiować, nie powinnam, to jakby to jest coś, w czym powinnam działać. I zaczęłam się bardzo ostro za naukę, za przygotowanie się do tych egzaminów. I się dostałam. I jakby to było... To jest ten owoc. Znaczy, no nie najważniejszy, ale taki najbardziej widoczny, że dzięki temu, że mogłam jakby się skupić na sobie i jakby trochę też jakby zapracować ten ból, tak? Żeby nie czuć tego, zaczęłam się uczyć i dostałam się na studia. I to uważam, że ogromne szczęście w tym i też bardzo dużą łaskę.
0: I jak ci było w tym nowym stanie? Nagle jesteś sama.
1: No na początku, przez pierwsze 2-3 miesiące było strasznie. I nie było nic, co mogło jakoś mi poprawić. Znaczy, było strasznie, ale jednocześnie czułam taki spokój. Jakby to był, to było też dobre uczucia, tak? Że ja byłam też w jakiś sposób przywiązana i no jakby to wszystko działo się trochę na takiej płaszczyźnie uczuć, emocji. Wiadomo, też dziewczyny trochę to inaczej odczuwają, więc jakby z tym sobie byłam trochę w stanie poradzić. Czułam też taki spokój, no oczywiście dużo się modliłam i ufałam. Tak wiedziałam, że to za jakiś czas się skończy i się skończyło.

0: Chociaż wtedy nie potrafiłam też mówić takim spokojem, że boli, ale się skończy. Nie, jakby gdzieś tam wewnątrz mnie to jest jakby zrozumiałe, że był jeszcze ten bunt i jakieś wątpliwości. Zresztą wątpliwości chyba są zawsze.
1: Czy to był początek już takiej przyjaźni z Panem Bogiem?
0: Tak, jak najbardziej.
1: Kiedy zobaczyłaś jakby jego, że Bóg w tym uczestniczył?
0: No jakby sam fakt, że ja zaczęłam o tym myśleć, to już jest dla mnie to, że to jest ingerencja Pana Boga, bo ja sama z siebie na pewno jakby jeżeli jestem z czymś dobrze, to na ogół się zastanawiamy z tym dlaczego i może jednak coś zmienić, bo może będzie gorzej, a może będzie lepiej. Jakby to jest ogromna łaska, że ja w ogóle zaczęłam się tym zastanawiać i to, że mimo tego, że nie trafiło do mnie nic, co ktoś do mnie mówił, że ja sama zaczęłam się nad tym zastanawiać. To jest ogromna łaska. Później to, że jakby jeżeli się zdecydowałam się na kierunek Pana Boga, tak, że go, będę się starała go bardziej pokochać, to musiał stać się moim przyjacielem, tak? Musiałam jakby trochę zrewolucjonizować swoje myślenie o nim, że teraz nagle on mnie ukaże za te wszystkie lata, jakby nie, że staram się z nim rozmawiać, oczywiście uczestniczyć częściej w mszy świętej, chodzić regularnie do spowiedzi, no staram się go poznawać też i tutaj bardzo ważną, bo też przyjaciel to nie kojarzyło mi się wtedy i nie czułam to wtedy też tylko uczuciowo, tak, że no teraz Pan Bóg na pewno mnie pogłaszczy po głowie i jest taki szczęśliwy, jakby też starałam się poznać doktrynę, bo to też dla mnie, mimo tylko, że ja no, znałam prawdę wiary i jakby chodziłam na religię, to też taką wiedzę podstawową miałam, ale też staram się poznać taką do głębi doktrynę. Staram się też, bardzo ważną kwestią wtedy dla mnie stała formacja. Żeby był ktoś, kto tak konkretnie będzie mówił mi o Panu Bogu.
1: I gdzie to znalazłaś?
0: W Dziele Bożym, w Opus Dei.
1: To jest taka bardzo zrównoważona formacja, która pozwala na taką spokojną, ale radykalną pracę nad sobą, tak?
0: Tak, znaczy ja potrzebowałam chyba też tak, ja potrzebowałam też takiej ciągłej obserwacji, jakby potrzebowałam dyscypliny. Tak, to widziałam, że mi pomoże. Jeżeli zostawię siebie tak na pastwę losu, to może być różnie, ale taka dyscyplina i konkret. Ja od zawsze szanuję swój czas i to, że ja szłam do dzieła i wiedziałam, że ten czas, który tam poświęcę, wykorzystam po prostu bardzo dobrze. Że nie, jakby to przyniesie owoc wcześniej czy później i to też jest dla mnie bardzo ważne.
1: Mm-hmm. I powiedz, co poznajesz? Co to znaczy, że doktryna była dla ciebie wtedy ważna? Czego się dowiedziałaś?
0: Ojej, no dowiedziałam się, że tak, zrozumiałam, że Pan Bóg jest miłosierny, że nie jest tylko złym sędzią. Dowiedziałam się, że doktryna jest bardzo ważna też po to, żeby drugim ludziom mówić o Panu Bogu, tak? Że nie wystarczy mówić, że wiesz, jest fajnie, no ja jestem teraz szczęśliwa, mimo tego, że nie, jakby, że jest ważne to, dlaczego ja go kocham, dlaczego traktuję go jak ojca też. Kult maryjny, to jakby też dość mocno został pogłębiony. Jakby zrozumiałam, że bez tego nie można żyć, jakby bez katechizmu, bez Pisma Świętego to nie da rady, jakby. To jest szalenie ważne, bo wtedy jakby zostajemy znowu na tej płaszczyźnie tylko uczuć, a uczucia jednak i emocje to jest coś tak dość ulotnego i płytkiego.

0: co dla ciebie było najtrudniejsze w tym okresie?
1: Może teraz mi przychodzi takiego, taka mała, mała rzecz, ale jakby może dla mnie dość znaczące, że wieczorami, kiedy jakby to wszystko, cały ten dzień już się uspokaja, prawda, to jest taki czas na wycieszenie się, wtedy, kiedy normalnie powinnam po prostu płakać z rozpaczy, tak, że straciłam kogoś bardzo ważnego dla mnie, no mam na myśli tego chłopaka i też jakby straciłam taki szmat swojego, jakby, no też dość dużą część mojego życia, że powinnam być tak strasznie zrozpaczona. Ja tak fizycznie może i byłam smutna w jakiś sposób, jakby było to po mnie, że coś jest nie tak, ale wewnętrznie naprawdę czułam spokój, jakby nie potrafiłam się wewnętrznie zmusić do tego, żeby czuć taką wewnętrzną rozpacz. I to była bardzo, ja byłam bardzo zdziwiona wtedy, jakby znając siebie i wiedząc, jaka jestem, to byłam zdziwiona, skąd we mnie ten spokój. I mówiłam tej mojej przyjaciółce, mówię, słuchaj, no ja naprawdę jestem spokojna, jakby, że ja, mimo tego, że zewnętrznie czasem, no wiadomo, zdarzało mi się i płakałam i jakby ktoś mógł zauważyć, że jest tak, ale wewnątrz był ten spokój, że ktoś tam coś szeptał.
0: I powiedz, co w tej chwili jest dla ciebie w tej drodze z Panem Bogiem najważniejsze? Co jest jakby... nad czym pracujesz, z czym się mierzysz? Co jest trudnością?
1: Z czym się mierzę? No mierzę się codziennie z małym nawróceniem, jakby też po tamtym nawróceniu, ale to jest to może to jest duże słowo. Jakby przez kilka miesięcy było tak dobrze, tak? Że już wiedziałam, że to jest ta droga i naprawdę to wszystko było takie fascynujące dla mnie i byłam pod ogromnym wrażeniem wielu ludzi i przede wszystkim kościoła i wielu, wielu wspaniałych księży. Jakby to było takie zachłyśnięcie się troszkę tym wszystkim. I później, po kilku miesiącach, był taki okres już tej codzienności, jakby to wszystko już tak spowszedniało. I zrozumiałam, że jednak trzeba walczyć codziennie na nowo, że to też jest tak, że codziennie się nawracamy, że nie, tak raz i koniec, więc dla mnie teraz jakby no, jest trudnością i nie jest trudnością, żeby codziennie jakby na nowo walczyć.
0: Na czym ta walka twoja polega?
1: Na tym, żeby być wierna przede wszystkim Panu Bogu i wierna temu, wierna temu, co czuję, tak, żeby jednak, znaczy, z jednej strony to nie, źle, bo jakby czuję czasem coś, czemu nie powinnam być wierna. Wierna Panu Bogu i to, żeby mu ufać. Jakby ja czasem mam z tym problem, żeby jednak mu zaufać, a nie ufać sobie. Nie ufać swoim możliwościom.

0: czasem sobie myślę, a gdyby to się nie wydarzyło, to pewnie teraz całkiem możliwe, że już byłabym żoną tego chłopaka, jakby, że moje życie by miało całkiem inny obrót, gdyby to się nie potoczyło. I gdyby to się nie potoczyło, to pewnie miałabym o wiele mniej zmartwień i byłabym bardzo szczęśliwa i wszystko byłoby tak poukładane, ale tak, jak ja chcę. Tak? I to jest czasem pokusa, ale wtedy się śmieję sama z siebie, jakby, że tak, a mogło być jeszcze gorzej, jakby mogło być tak, że no, nie wyobrażam sobie, jak mogło być, ale że mogło być gorzej i to jest takie myślenie czysto ludzkie i to spokojenie tylko jakichś swoich wymagiewanych potrzeb.
1: Mm-hmm. A powiedz mi, jak myślisz, czy Pan Bóg ma jakiś pomysł na Twoje życie?
0: No, myślę, że na pewno ma. Ja myślę, że na każdego życie ma. Dla każdego ma najlepszy plan z możliwych. I jestem przekonana, że dla mnie ma też wspaniały.
1: Ale
0: odkrywam go z dnia na dzień. No, jak na razie to są moje studia na pewno. To jest mój obowiązek. To jest to, coś mi dał. To on mi to dał i jakby dzięki jego łasce się dostanę te studia i jakby moim obowiązkiem jest teraz studiować. Teraz jest też rozwijać się, pracować.
1: Czy jesteś samotna?
0: Nie. Znaczy, samotna w jakim sensie? Czy jestem z kimś związana?
1: Czy czujesz się samotna?
0: Nie, absolutnie nie.
1: A czy jesteś z kimś związana, czy...
0: Nie.
1: I nie jesteś samotna? Jak to możliwe?
0: Bo jakby nie mam takiej obsesji, żeby mieć kogoś. Jakby to też się trochę uspokoiło, że ja sobie czekam. I myślę, że Pan Bóg ma dla mnie taką najlepszą z możliwych osób. Dla mnie. I wiem, że on kiedyś na mojej drodze ją postawi. Jakby nie panikuję z tego powodu. Nie obsaczam się, że nie jestem smutna, dlatego że mam bardzo wielu przyjaciół. Niektórzy mówią, że wielu przyjaciół to wcale nie znaczy, że oni jakby zastępują. Ale nie, jakby oni mi zastępują. Jakby nie tyle zastępują, ale oni sprawiają, że ja nie jestem samotna. Mam kochanych rodziców, brata i jakby... Żyję dla nich i oni dla mnie i z tego powodu nie jestem samotna. A to, że czasem są takie chwile oczywiście, kiedy może i chciałabym mieć kogoś, ale jakby no to z tego, że chcę, no to nie znaczy, że no chcę i też się rozglądam, ale jakby nie czuję takiej presji.

0: nas.
1: I w jaki sposób mam kontakt z ludźmi z tego środowiska, bo znaczy jestem tego, no, tak to zabrzmiało, ale z osobami ode mnie z liceum, mieszkamy niedaleko siebie i czasem jakichś spotykam i jak na nich patrzę, to widzę, że na przykład moje koleżanki, które właśnie na przykład się już zaręczają i pytają się mnie, a jak ty, a jak z tamtym i jakby to jest dla mnie czasem przykre. No nie wiadomo, że to one chcą mi sprawić przykrość, tak? Tylko dla mnie jest przykre to, że ja się jeszcze sama nakręcam, że ojejku, ona się już... Ja też bym tak mogła, że dlaczego Pan Bóg mi tak skomplikował życie? Jakby, że to jest dużo... Ja tak sobie czasem myślę, że ich życie jest dużo prostsze. Znaczy, oczywiście ja nie mam prawa tak sądzić, bo na pewno tak nie jest, jakby na każdy ma swoje problemy. Tylko, że ja mówię, jak ja to widzę, tak? Że zawsze wszyscy widzą, że kogoś, że innego życie jest prostsze. No to jest oczywiste. Więc ja sobie, ojej, to jest ich życie jest prostsze. Jakby nie muszą się nad wszystkim zastanawiać, nie muszą walczyć, jakby... Jest inaczej, bo też mi się wydaje, że wtedy mi było prościej. Na pewno wtedy było mi prościej żyć niż teraz. Ale mimo tego, że ja mam jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że jeżeli choć raz, że jeżeli bym zmieniła jednak to, nie teraz to już jest za późno, ale wtedy, jeżeli nagle bym powiedziała, no dobrze, Panie Boże, czego się do mnie chcesz? Staram się, ale nagle mówię, nie, już nie mam siły, dość, wracam, koniec. To wiem, że w tym momencie czułabym ogromny ból. Znaczy, wiem, że jakby on już tak mocno działał, że to byłoby niemożliwy ten powrot. I ja teraz też to wiem, że jakby mogę się uskarżać. Czasem się skarżę, czasem się śmieję z moimi koleżankami, że no zobacz, ja nie mam, na dlaczego one mają czas na to, a ja muszę iść do kościoła, no nie muszę, no chcę, chodzę do kościoła, chodzę na formację, mam jakieś tam swoje plany, robię coś dla innych i dlaczego ja nie jestem szczęśliwa czasem.

0: A co robisz dla innych?
1: Znaczy, nie wiem, czy dla innych, może dla siebie. No, ja się zajmuję wieloma rzeczami. Jestem taką dość aktywną osobą.
0: Na przykład?
1: Na przykład pracuję jako wolontariusz. Oprócz tego działam w Akademickim Stowarzyszeniu Solideo. Ale no nie wiem, taka, czy to jest coś robienie dla innych, bo też raczej dla siebie, bo Solideo też mi osobiście bardzo dużo daje. No, staram się być też przyjazna. Staram też, jest bardzo ważne dla mnie to, że Pan Bóg stawia teraz na mojej drodze dość często osoby, które są takie, jak ja byłam kiedyś. Jakby ja widzę siebie w nich. I to mi bardzo pomaga i mam nadzieję, że im też. Jakby, no, też nie staram się z nimi rozmawiać, tak jak moje koleżanki ze mną rozmawiały, bo ja już wiem, że to przeważnie żadnych skutków nie przynosi. Ale staram się jakby pokazać im moim życiem teraz, że jakby jestem szczęśliwsza mimo wszystko, że to jest tak, a że tamte sprawy są dość ulotne. Więc to mi się wydaje takie dość duże pole działania dla mnie. Dzięki temu, że jakby poznałam też tamtą stronę i a żyję w takiej rzeczywistości.
0: A jako wolontariusz co robisz?
1: Z tym już nie mam tak dużych kontaktów, ale pracuję w Caritasie, w domu opieki społecznej, ale tak od czasu do czasu i raz wyjechałam też na taki wolontariat za granicę do Wielkiej Brytanii. Ale na 2 tygodnie. Króciutko, ale też dużo dało.

0: Co to znaczy codziennie poznawać Boga?
1: Codziennie poznawać Boga. Bo on nas codziennie zaskakuje tak naprawdę, jakby zsyła nam różne sytuacje. Rozmawiać z Nim na mszy świętej, przyjmować Go, powierzać Mu siebie, swoje troski i czekać na to, co On nam daje i przyjmować wszystko, co nam daje. I też oprócz właśnie tej takiej codzienności, kiedy rozmawiamy z Nim, to zastanawiać się, jakby z jednej strony przyjmować tak krytycznie i bezkrytycznie. Chodzi o to, że zastanawiać się nad prawdami wiary, żeby je lepiej poznać. Szczególnie, że na takim etapie, kiedy jesteśmy, kiedy już chcemy kochać Pana Boga i jakby ta nasza wiara jest coraz głębsza, to ważne jest moim zdaniem zastanawianie się nad tym, jakby, bo kto się nie zastanawia, jakby tego jego wiara się nie pogłębia. Ale nie mówię, nie mam na myśli, żeby codziennie się tym zastanawiać, ale jakby przyjmować tą formację i nie tylko tak przyjmować i sobie zapamiętywać, tylko jakoś trawić to w sobie.
0: I jak twój dzień w tej sferze duchowej wygląda, taki przeciętny?
1: Ojej, no tak, staram się mieć cały czas obecność Pana Boga. To jest dla mnie bardzo ważne od rana. Staram się uczestniczyć codziennie w mszy świętej. Staram się też, żeby wszystkie swoje trudności, które ten dzień mi przynosi, ofiarować Panu Bogu. Żeby modlić się za osoby, żeby pamiętać modlitwę z osoby, które mnie to proszą i czasem za jakieś intencje, które ja wiem, że potrzebują modlitwy.

0: A Eucharystia dlaczego jest taka ważna?
1: Ojej, no. Jakby, no, ważna jest dlatego, że jakby, że to jest ten moment, kiedy ja naprawdę mogę się powierzyć Panu Bogu, tak? I kiedy naprawdę mogę powiedzieć, że jest źle, jest fatalnie, że w ogóle jest okropnie. I to musi mi pomóc, bo inaczej ja nie dam rady. A znowu, jak jestem szczęśliwa, to pokazanie mu, że jestem szczęśliwa i też się ofiaruję i dziękuję za to. I też to, że uczy pokory, przynajmniej mnie bardzo uczy pokory, to, że Pan Bóg daje się nam, a ja czasem po prostu jestem taka na maksa pyszna i nie potrafię się komuś dać, oddać, tylko brakuje mi czasem pokory.
0: A powiedz, a formacja, jaki rytm jest tutaj w tej sferze? W co weszłaś? Co ma ten dzieło, co ma do zaoferowania?
1: Ja uważam, że formacja w dziele jest dość wymagająca, ale to akurat jakby uważam za ogromny plus, bo to bardzo pomaga, żeby się rozwijać. Jest ogromna dyscyplina, ale jednocześnie jest też bardzo duża miłość i jest bardzo dużo przyjaźni też. Jakby mój rytm formacji wygląda w ten sposób, że mam swojego kierownika duchowego w dziele. Chodzę raz w tygodniu na medytację z księdzem, prowadzone w kaplicy, na kręgi. To są też takie spotkania formacyjne, gdzie poznaję doktrynę wiary. No i też tam, na tej formacji właśnie mówią mi, że ważna jest msza święta, ważna jest modlitwa. To już jest tak na co dzień.

0: dzieło i Opus Dei dla mnie jest jakimś środkiem do zbawienia. Oczywiście to jest bardzo, bardzo dużym, jakby pomaga mi przeogromnie i jestem bardzo wdzięczna za to, że poznałam dzieło i poznałam naukę świętego Jezusa Marii, ale też jest to dla mnie też źródło przyjaciół i źródło takiej siły. Tam jakby czuję, że to jest to też. Jakby to nie jest tylko taka czysta forma, to nie jest taka sucha formacja, że idę, posłucham i wyjdę.
1: Powiedz w tej całej swojej... A nie, najpierw powiedz jeszcze inną rzecz. Więc jak sobie dzisiaj wyobrażasz, że jak będzie twoje życie wyglądało?
0: No myślę sobie, że... No, chciałam skończyć studia, później praca, ale tak sobie myślę i też usłyszałam też od jednej osoby, że chyba raczej moim powołaniem jest założenie rodziny. Więc myślę sobie, że Pan Bóg postawi na mojej drodze kogoś. Chociaż też to dla mnie to jest, ja tak czasem mówię, że Pan Bóg postawi na mojej drodze od kogoś, to nie znaczy, że dla mnie to jest jakieś abstrakcyjne, jakby ja naprawdę w to wierzę i jakby jestem na to otwarta. To nie jest tak, że ja sobie myślę, że kiedyś tam Pan Bóg się zlituje i że będzie została starą panną i... Nie, nie, jakby to jest dla mnie dość realne, no, powiedziałabym bardzo. Więc tak, założenie rodziny i dzieci. Tak, bo pracuję jako opiekunka od dzieci. To też jest taka niesamowita sytuacja, bo teraz po tym zerwaniu, 2 miesiące później, jak skończyłam się umowa w pracy, dostałam nową pracę, która też jakby mnie sama znalazła, więc też łaska. Zaczęłam opiekować się dziećmi i pracuję już tu teraz, czyli teraz już 3 lata minęły. I to jest niesamowite przeżycie. Jakby to ja myślę też, że moim ogromnym powołaniem też będzie wychowanie moich dzieci. No i oczywiście też kariera. Jakby, nie, ja też nie mam, jakby mam też swój plan na życie zawodowe. To też jest coś, czym się chciała spełniać, aczkolwiek jakby wydaje mi się, że teraz kobiety są tak dobrze zorganizowane, że spokojnie dają radę i z karierą zawodową, i z wychowaniem dzieci, więc jakby tutaj nie widzę żadnych, że to się nawzajem miało wykluczać.

0: tej całej swojej historii, jakiego Boga poznałaś? Kim on jest?
1: Bardzo często mówię, że jest ojcem. Jest ojcem, jest przyjacielem.
0: Ale co to znaczy?
1: Jest to, że on zawsze jest przy mnie. Jakby teraz już to wiem, że on i wtedy był przy mnie, jest i teraz on jest taki sam. Jakby to ja się zmieniam i to ja wariuję i to ja ciągle coś wymyślam. On jest ciągle taki sam i ciągle na mnie czeka. To jest dla mnie niesamowite, jak zrozumiałam, że on zawsze tam jest, skryty w tym tabernakulum, zawsze tam mnie czeka. I to jest tylko moja kwestia, że ja czasem wybrzydzam i nie chcę przyjść, czy się buntuję.
0: A powiedz, za co mu jesteś najbardziej wdzięczna?
1: No, jestem najbardziej wdzięczna za tą łaskę poznania go, pokochania i trochę zmiany z tych swoich ideałów, zmiany jednak tego swojego życia. No to jest dla mnie niesamowita łaska i absolutnie tego nie żałuję. Jestem bardzo wdzięczna za to.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Pomodlimy się o to, żeby ludzie, którzy są wierzący, potrafili świadczyć o Panu Bogu, bo to też jest bardzo ważne, żebyśmy dawali dobre świadectwo o sobie i o Panu Bogu, żebyśmy przyciągali jak najwięcej ludzi, ale tak na co dzień, takim swoim codziennym życiem, codzienną pracą.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, moim dzisiejszym gościem była Monika. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci, Panie, za to, że dajesz nam czas, żeby dzielić się doświadczeniem Twojej łaski. Panie, prowadź nas, chroń nas, dawaj Twoje słowa natchnienia, zabieraj wszystko to, co nas odgradza od Ciebie. Panie, Ty nigdy nam nie gardzisz, nawet w największym upodleniu i cięższych sytuacjach Ty z nami jesteś. Bądź z nami w ten czas, żebyśmy mogli Ciebie chwalić przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen.
0: Pod Twoją obronę.
1: Czekamy się.
0: Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz subdiakon Sergiusz.
2: Szczęść Boże.
1: Później wyjaśnimy te trudne tytuły. Pierwszy moment, kiedy sobie zdaję sprawę z tego, że Bóg istnieje.
2: Miałem wtedy 24 lata.
1: W domu nie mówili ci o Bogu?
2: Nie.
1: Co to była za rodzina?
2: No taka ateistyczna. Moi rodzice zostali ochrzczeni, ale w pewnym momencie jej życia podjęli decyzję, że jednak oddalą się od kościoła katolickiego. Więc no ja zostałem wychowany.
1: Środowisko wiejskie, miejskie?
2: Miejskie, miejskie. Tak, tak.
1: Ta ich niewiara była rzeczą normalną?
2: Tak, tak. Znaczy,
1: w takim otoczeniu bliskim?
2: Tak, wszyscy ludzie, których przynajmniej ja poznałem od najmłodszych lat, to byli ludzie właśnie związani z poglądami ateistycznymi i generalnie Pan Bóg był traktowany, jeżeli w ogóle padało słowo Bóg, to był traktowany z takim, z uśmieszkiem i z ironią, prawda?
1: Że poczucie jest wyższości, tak?
2: Tak, tak.
1: Wobec ludzi, którzy wierzą.
2: No właśnie. I choć teraz z perspektywy czasu wiem, że to mnie niepokoiło, ale prawdopodobnie będę miał jeszcze okazję podczas audycji, żeby do tego powrócić i wytłumaczyć dlaczego.
1: I jakie to było dzieciństwo? Szczęśliwe? Nieszczęśliwe?
2: Bardzo trudne, wymagające, ponieważ musiałem zmierzyć się z trudnościami, które no, nie powinny być obecne w wieku, jak się jest młodym, prawda? Ja mając w zasadzie 4-5 lat, borykałem się z problemami, które mają ludzie, którzy mają po 30. Więc to było bardzo męczące, przytłaczające. Choć nie zdawałem sobie z tego sprawy, szczególnie właśnie kiedy byłem bardzo mały, prawda? Bo wiadomo, że jak się później już miało 17-18 lat, to człowiek był bardziej świadomy samego siebie, tego co robi, więc sytuacja się zmieniała, jeśli chodzi o moją świadomość i podejmowania pewnych decyzji. Ale dzieciństwo było bardzo ciężkie.
1: Jak to na ciebie wpływało? Jakim byłeś chłopcem?
2: Strasznym. W tym sensie, że niezdyscyplinowanym, na pewno nieprzestrzegającym czwartego przykazania, zachwianym emocjonalnie, niepokornym. No i przede wszystkim myślę, że zdolnym do tego, żeby czynić naprawdę wielkie zło.
1: W czym to się przejawiało?
2: Po pierwsze, było to związane

0: pewnymi rzeczami nadprzyrodzonymi, które się ze mną działy, z której sobie rodzice nie zdawali sprawy.
1: Wywołałeś te rzeczy sam?
0: Nie. Nie, nie. Na początku było tak, że wydawało mi się, że samo przyszło, a mianowicie głosy, głos, konkretnie jeden głos, który przemawiał do mnie, zresztą przez wiele, wiele lat, na różne sposoby, i który uczył mnie, przekazywał mi pewną wiedzę, która była związana ze sposobem życia, ze sposobem pojmowania świata, sensu życia. I był to głos, który miał taką siłę wewnątrz mnie, że stanowił, był najwyższym autorytetem. Moi rodzice się nie liczyli wtedy.
1: Ile lat miałeś, kiedy się ten głos ważniejszy od rodziców pojawił?
0: 7.
1: I nie zdziwiło cię to, że ktoś w tobie mówi?
0: Nie. Nie zdziwiło mnie, ponieważ zauważyłem, że ten głos na początku koił mój ból egzystencjalny, prawda? Chłopaka młodego, który miał mnóstwo problemów wewnątrz siebie. I było to powiązane z pewnymi też zdolnościami, które miałem, które zauważyłem, mając mniej więcej 4,5 roku. A mianowicie to, co potocznie nazywa się widzeniem aury. Prawda? Więc już od najmłodszych lat posiadałem, w cudzysłowie, tak zwaną zdolność widzenia bioenergii. I do tego dołączył się ten głos.
1: Prawdopodobnie ona nie istnieje i to jest rodzaj zwiedzenia. Zresztą ta natura tych rzeczy nie jest do końca dziś w dalszym ciągu znana. Natomiast nie ma pewności, że mamy do czynienia z realną zdolnością. Tak mówię, żeby nie pójść w jakąś jedną tylko z interpretacji tych rzeczy nadprzyrodzonych. Czyli dostawałeś coś. Dostawałeś coś. Umiejętnie się z tobą zaprzyjaźnił, tak?
0: Tak, no oczywiście ten głos był moim kumplem. Praktycznie znał, widział wszystko to, co się we mnie działo. Rozumiał.
1: Jak sobie tłumaczyłeś, że co to jest, kto to jest?
0: Ja no, od początku nazywałem, wiedziałem, że to jest duch. Czy używałem tego słowa i tylko nie przyznawałem się, ponieważ no, była to rzecz naprawdę no, nieprzeciętna, prawda? I inni nie twierdzili, że słyszą jakieś głosy, i więc zachowywałem to wszystko dla siebie. Tym bardziej, że bardzo szybko zorientowałem się, że wiedza, którą ten głos mi przekazywał, ta wiedza daje mi ogromną przewagę w stosunku do innych ludzi. A ponieważ byłem zakompleksionym, zalęknionym dzieckiem, a później grzesznym chłopakiem, naprawdę grzesznym, więc zależało mi na tym, żeby nikt o tym nie wiedział. Bo ujawnienie tego, po pierwsze, mogłoby wzbudzić jakieś podejrzenia innych osób, które decydowały w jakiś tam sposób o moim życiu, prawda? Chociażby rodzice. Że jestem, chodzi mi o jakieś podejrzenie, że jestem chory psychicznie po prostu, no bo ja właśnie jakiś głos słyszę, prawda? Mógłby to być jakiś przypadek schizofrenii. A druga sprawa to jest taka, że po prostu otrzymywałem konkretną władzę, która mi się podobała. Ta przewaga była bardzo podniecająca.
1: Na czym polegała?
0: Przede wszystkim wydawało mi się, że mam dar przenikania sumień ludzkich. To znaczy, że wiedziałem, co druga osoba myśli. I
1: bądź tak ci się zdawało.
0: Tak mi się zdawało, tak.
1: Ale pewne rzeczy się sprawdzały.
0: I niestety tak, bardzo często. W zasadzie zawsze się sprawdzały, mówiąc szczerze. Co oczywiście potęgowało moje przekonanie o tym, że ten głos to nie są żarty, to jest jakaś poważna sprawa. Druga rzecz, którą ten głos dawał mi, to jest wiedza, jak wzmocnić siebie fizycznie i psychicznie. Ja trenowałem potajemnie sztuki walki. Wyglądało to bardzo niepozornie, zewnętrznie, jak mój ojciec to obserwował, to przypominało to no, taką gimnastykę, prawda? A ja w rzeczywistości trenowałem jeden z odłamów chińskiej sztuki walki, oczywiście, której podstawy to jest wiara w to, że istnieje coś takiego właśnie jak bioenergia, jak chi, prawda? Czyli pewna energia, która powoduje, że człowiek uzyskuje pewne moce, możliwości, które są po prostu ponadnaturalne. I problem polegał na tym, że faktycznie to się działo.
1: Na przykład?
0: Potrafiłem przewrócić człowieka, praktycznie dotykając go tylko, prawda?
1: Ale to już mogło kogoś zadziwić.
0: Tak, no oczywiście przyszedł taki czas, już miałem wtedy 15 lat, kiedy ludzie zaczęli to zauważać, bo ja się zresztą z tym w pewnym momencie przestałem kryć. I zacząłem głosić w ogóle słuszność właśnie wiary w to, że istnieje jakaś tam bioenergia rzekoma. I że głupcy są ci, którzy nie są tego świadomi, że należy to wykorzystać, bo to jest dobre. Więc byłem wielkim zwolennikiem bioenergoterapii oczywiście, ponieważ, no tego nie powiedziałem na początku, ci nie tylko miało służyć, żebym miał siłę fizyczną nadzwyczajną, ale również do tego, żeby oddziaływać na organy ludzi, prawda? Czyli to, co nazywamy w mediach często tak zwaną pranoterapią. Oczywiście z perspektywy czasu wiadomo, że ja nikogo nie uzdrowiłem, wręcz przeciwnie. Jeżeli była jakaś poprawa, to tylko po to, żeby ten człowiek upadł jeszcze niżej. Nigdy nie udało mi się kogokolwiek uzdrowić, tak naprawdę.
1: Ale pozory
0: były.
1: Poprawy.
0: Oczywiście tutaj, prawda, prawie że hipnotycznie działałem na ludzi, którzy patrzyli na mnie z wielkim zafascynowaniem. Byłem po prostu jak Jezus Chrystus. Nawet lepszy. Przynajmniej tak mi się wydawało.
1: Jakie to miało konsekwencje dla twojego kręgosłupa moralnego, dla twoich zachowań?
0: Moralność to jest, to było w ogóle słowo, które w zasadzie nie istniało w moim życiu.
1: Do czego wychowywał cię ten głos?
0: On tłumaczył mi, że jestem mahatmą, czyli z języka hinduskiego. Mahatma oznacza wielka dusza, zaawansowana duchowo, bardzo. Co oznacza, że oczywiście ten głos uczył mnie takie bzdury jak reinkarnacja. Tak jak wiemy, reinkarnacja polega na tym, że wierzymy, że rzekomo poprzednie życie, że się wcielamy, prawda, że ciało to jest tylko taki...
1: I można się rozwijać z wcielenia na wcielenie.
0: Tak, bo dokładnie istnieje coś takiego jak karma, czyli grzechy z poprzedniego życia. I ja jestem w związku z tym już bardzo zaawansowaną duszą, która otrzymała specjalnie uprzywilejowane ciało. I ten głos, który do mnie przemawia, to jest nic innego, tylko właśnie bóstwo, które tym wie, że jestem tak zaawansowany i w związku z tym otrzymałem od niego łaskę, która polegała na tym, że on mnie instruował i dawał mi wiedzę, do której inni nie mają dostępu. Czułem się po prostu jak Bóg.

0: I jak to wpływało na ciebie? Ta władza.
1: To było jak narkotyk. Jak miałem możliwość, żeby oddziaływać na ludzi tymi siłami tego głosu, to byłem na haju. Ale problem polegał na tym, że to nie trwało ciągle. Były przerwy. Nie zawsze miałem możliwość, żeby się popisać. Może tak bym to ujął. I wtedy następował czas depresji. Wtedy następował ten moment, kiedy musiałem się zmagać z tym, że mam uczucia. Ponieważ właśnie jeszcze tego nie powiedziałem, nie miałem okazji. Ten głos uczył mnie poprzez techniki jogi, jak pozbywać się uczuć, które mi przeszkadzały. Ja już w wieku w zasadzie 15 lat osiągnąłem tak zwaną anoreksję emocjonalną. Czyli nic nie czułem. To dawało mi właśnie ogromną przewagę jako wojownik, jako osoba, która walczy z drugim człowiekiem, ale relacje moje międzyludzkie były fatalne. W ogóle ich nie było. Byłem jak drewno. Więc kiedy przychodził czas na to, że nie mogłem się popisać, no to te emocje wychodziły i to nigdy nie były emocje przyjemne. Wręcz przeciwnie. Właśnie ściśle powiązane z depresją. A więc, no sami się domyślacie, kochani słuchacze, że przyszedł taki czas, kiedy zacząłem zastanawiać się nad samobójstwem. Więc żyłem w takim właśnie kontraście. Zewnętrznie super wysportowany młody chłopak o nieprzeciętnej inteligencji, o intuicji właśnie, prawda, która nie wiadomo skąd się brała, bo była nadzwyczajna. A z drugiej strony w środku wrak, człowiek, który w zasadzie myśli, jak skończyć z tym życiem. I to myślę, że osiągnęło swoje apogeum, jak miałem 17 lat.
0: Dlaczego akurat w tym? Znaczy, co się wtedy działo?
1: Byłem wtedy we Francji, w takim przepięknym średniowiecznym zamku, ponieważ ja jestem... Byłem absolwentem szkoły steinerowskiej, tak nawiasie mówiąc, Steiner był satanistą, żeby nie było wątpliwości.
0: Lucyferianinem.
1: Tak, więc będąc w tej szkole miałem właśnie kolejną fazę depresji, myśli samobójcze i pierwszy raz w życiu zdobyłem się na odwagę, żeby zaryzykować w swoim sumieniu. I pamiętam, że uklęknąłem i powiedziałem: Boże, jeżeli istniejesz, to odezwij się teraz, bo inaczej będzie za późno. I usłyszałem drugi głos, który się diametralnie różnił od tego, który przemawiał do mnie przez te wszystkie lata. I powiedział mi tak, parafrazując, prawda, ponieważ to był głos, który przemawiał jednocześnie w moim sercu, w moim umyśle, przez moje emocje. To było bardzo, bardzo intensywne, powiedziałbym wręcz mistyczne przeżycie, więc parafrazując, czekałem właśnie na tą prośbę i pytanie jednocześnie wiele, wiele lat. I wysłuchałem cię, ale owoce tego zobaczysz nie teraz, lecz za parę lat. I głos, ten drugi głos nigdy, znaczy nie odezwał się więcej. I to, co mi zostało, to była nadzieja, która sprawiła, że ja tego dnia po prostu nie zabiłem się. Nadzieja, której ja się nigdy nie pozbyłem aż do momentu mojego nawrócenia definitywnego. Ponieważ oczywiście ja później dalej żyłem w grzechu. To nie ulega w ogóle wątpliwości. Ale miałem już właśnie w sobie ten zalążek nadziei. I nie miałem więcej myśli samobójczych, praktycznie rzecz biorąc.
0: I co do tego wieku 24 lat się zdarzyło od momentu usłyszenia głosu.
1: No więc przeszedłem dwie fazy takie bardzo ważne w moim życiu. Pierwszy to był związany ze spirytyzmem. Ja byłem medium, to znaczy bawiłem się w rytuały polegające na tym, że moje ciało służyło do tego, żeby duchy przemawiały przeze mnie. I to trwało kilka lat. I do 21 roku życia. A od 21 roku życia wstąpiłem do ISKCON-u, do ruchu potocznie zwanym Ruch Hare Krishna. No, jest to kolejna organizacja pogańska, która szerzy reinkarnację, prawda? I w tej właśnie u krysznowców byłem u nich 3 lata. Tam oczywiście dalej praktykowałem jogę, dalej praktykowałem mantrę. Oddawałem cześć bóstwom, a nie prawdziwemu Bogu w Trójcy Jedynemu. I po 3 latach zaowocowało to moim nawróceniem, które się dokonało po 2 godzinach rozmowy z pewną siostrą dominikanką, która akurat właśnie, jeśli chodzi o sprawy hinduistyczne, zna się na tym świetnie. Znaleźliśmy płaszczyznę porozumienia, ponieważ ona używała terminologii z sanskrytu i sprawiła, że ja przyjąłem łaskę wiary.
0: Była kompetentna po prostu.
1: Tak, bardzo.
0: Ale co skłoniło cię, żeby rozmawiać z siostrą, z dominikanką?
1: To było ostatnie życzenie mojej niedoszłej żony. Ponieważ no, ja miałem narzeczoną przez ponad 4 lata. I to był taki już, po tych 4 latach, to był już taki moment, kiedy, ponieważ ona katoliczką była od początku, no, ja tam neohinduistą, zdecydowała się, podjęła decyzję, że chce zawrzeć związek, tak zwany sakrament mieszany, prawda? Małżeństwa mieszany. I chodziło o taką kwestię, żebym ja podpisał zobowiązanie, że nie będę stawiał przeszkód w wychowaniu dzieci w wierze katolickiej. I powiedziałem nie. Ponieważ jestem konsekwentny w swoim sumieniu, prawda? Byłem Vaishnavitą, wyznawałem Krishnę jako ostateczne bóstwo, przyczynę mojego życia. I w związku z tym powiedziałem, że nie. I zerwałem relacje z nią drastycznie, w ciągu jednego dnia. I wywarło to na niej taki szok, że ona w końcu zainteresowała się i sprawdziła dokładnie, gdzie ja jestem. Do jakiej organizacji religijnej przynależę. No i zorientowała się poprzez właśnie tam biuro informacji u dominikanów na Służewcu w Warszawie, że ja w zasadzie jestem w sekcie. I trzeba mnie ratować. I poprosiła mnie po wielu tam próbach nawrócenia mnie, poprosiła mnie, żebym spełnił jej ostatnie życzenie w imię tej miłości, która nas łączyła wcześniej. Właśnie, żebym się spotkał z tą słynną siostrą Michałem.

0: No i jak się nawraca medium spirytystyczne? Ktoś, kto ma doświadczenie 17 lat kontaktu z duchem przewodnikiem. Co to był za proces?
1: Pierwszy, najważniejszy moment, już w momencie, kiedy otrzymałem łaskę wiary, właśnie po tej rozmowie z siostrą Michelą, to była kwestia chrztu. I tuż przed nim, już po wejściu do kościoła, nastąpił egzorcyzm. I to był pierwszy, myślę, że najważniejszy moment, kiedy Pan Bóg po raz trzeci, bo wpierw właśnie odezwał się, jak miałem 17 lat w zamku, później sama łaska wiary, teraz egzorcyzm. Okazało się, że ja w sobie miałem aż 3 demony, które nazywa się w stosunku do tego, co wyzwalają, prawda? Więc demon nienawiści, demon zazdrości i gniewu. I Pan Jezus darował mi cierpienie podczas tego egzorcyzmu. Tylko spytał mnie, czy chcę być wolny. Powiedziałem oczywiście, że tak. I te demony wyszły ze mnie jak cień, prawda, który przychodzi koło człowieka. I oczywiście niesamowita ulga nastąpiła w moim sercu. I później kolejne po prostu sakramenty, prawda, ponieważ ja byłem neofitą, już dorosłym mężczyzną, w zasadzie mężczyzną, 24 lata, więc otrzymałem chrzest, później zostałem namaszczony, sakrament bierzmowania i pierwsza komunia. Kolejny bardzo ważny moment to było, kiedy Pan Jezus po raz kolejny się do mnie odezwał i poinformował mnie, że ma inne plany wobec mnie, a mianowicie chodzi o kapłaństwo.
0: To ważne jest.
1: Więc tutaj powstało we mnie ogromne napięcie i po prostu zmaganie wewnętrzne, ponieważ jednocześnie Kościół katolicki poinformował mnie, że kapłanów obowiązuje celibat. Ponieważ ja zawsze gdzieś tam w swoim sercu czułem, że chcę być księdzem, chcę być kapłanem. Tylko że w pogańskich systemach celibat nie istnieje. Można mieć żony, a wręcz nawet odwrotnie, trzeba mieć żonę, prawda, i dzieci. A tutaj kwestia wygląda inaczej. Więc musiałem dziewczynę poinformować o tym. Udało się. Powiedziałem, jak wygląda sytuacja. I rozstaliśmy się. Oczywiście to nie trwało chwilę, ponieważ wiadomo, że te więzy emocjonalne trwały długo, w zasadzie 3 lata, tak myślę, przynajmniej z mojej strony. I nastąpiło definitywne zerwanie w momencie, kiedy ja już po prostu fizycznie przekroczyłem progi seminarium tutaj w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu. I kolejny bardzo ważny etap ingerencji Pana Jezusa w moim życiu to się dokonało za pośrednictwem mojego ojca duchownego, ojca Pawła Stępnia w seminarium i mojego rektora, księdza Krzysztofa Pawliny, którzy potraktowali mnie z wielką delikatnością. I każdy z nich na swój sposób, prawda, zgodnie tam ze swoim charyzmatem, który mają, pomógł mi odzyskać uczucia. To było niezwykle ważne, ponieważ ta anoreksja emocjonalna, o której mówiłem wcześniej, ona dalej istniała, prawda? Te mechanizmy w związku z tym, patologiczne, trzeba to nazwać po imieniu, we mnie dalej istniały, więc spowiedź i rozmowa z przełożonym sprawiła, że ja poszedłem po prostu na terapię, współpracowałem z psychologiem i przez 4 lata po prostu uczyłem się poznawać samego siebie, swoje uczucia, które, prawda, były gdzieś tam bardzo głęboko zakopane, a które były związane z rzeczami, o których naprawdę nikt by się nie domyślał I właśnie teraz może o nich powiem, ponieważ to jest kolejny właśnie etap, kiedy Pan Jezus ingerował w moim życiu, szczególnie na płaszczyźnie psychosomatycznej. Mianowicie zorientowałem się, że ja i o tym moi rodzice nie wiedzą do tej pory, no chyba, że tą audycję słuchają teraz. Ja przez osobę spoza rodziny zostałem ofiarowany szatanowi. I zorientowałem się właśnie o tym, już miałem taką stuprocentową pewność, bo podejrzewałem wcześniej, ale wahałem się. Właśnie podczas tej pracy nad sobą i podczas modlitwy, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, którą miałem codziennie przez 4 lata. I po prostu wszystko wyszło na jaw, prawda? Skąd te moje zdolności rzekome, prawda? Jakieś wizje aury, głos, który przemawiał i potworny gniew właśnie szatana i jakieś niesamowite zniewolenie, które następowało wtedy, kiedy ja chciałem się od niego uwolnić. On wtedy mi mówił: ty jesteś mój. I nie rozumiałem, dlaczego on mówi tak, bo jak to jestem twój? Nie rozumiem, że ja z tobą współpracuję. Jak miałem 18-19 lat, to ja już rozumiałem, że on jest złem. Prawda? Ale dlaczego mówi, że jestem twój? Ja nie podpisywałem przecież z tym żadnego kontraktu, nie? Ani tam krwią, nie było żadnego przymierza. Jak śmiesz? Ale w praktyce on miał rację, ponieważ ja swoją wolą nie mogłem nic zrobić. On po prostu w zasadzie od 15 roku życia panował nade mną całkowicie. Panował nad moimi myślami, wtedy kiedy chciał, również nad moim ciałem. I to właśnie wszystko podczas tej pracy duchowej w seminarium wyszło na jaw. Objawiła się ta nienawiść szatana do mnie i w ogóle do ludzkości. I myślę, że jeszcze jeden bardzo ważny etap. To są, jakby to ująć, to są kwestie związane z posłuszeństwem. Ponieważ ja nie byłem wychowany do bycia pokornym. I nie byłem wychowany również do zaufania starszej osobie lub komuś, kto jest autorytetem. I bo Pan Bóg wystawiał mnie na próby, prawda, różnego rodzaju, właśnie związaną z tą pokorą. Między innymi taki bardzo ostry zakaz, który otrzymałem od księdza rektora w seminarium, że pewne rzeczy mam nie robić. Jeżeli to zrobię, to właśnie on uzna to jako grzech nieposłuszeństwa. Choć zakazał mi robić rzecz, która sama w sobie jest dobra. No, wystawił mnie na próbę. To był ten czas. I było jeszcze wielu takich innych sytuacji. Ale najtrudniejsza, tak myślę, i decydujący moment właśnie związany z pokorą, to było wtedy, kiedy musiałem nauczyć się przepraszać. I tu szatan strasznie mnie kusił. Nie przyznawaj się, że zraniłeś. Nie. Przecież to nie jest twoja wina, że byłeś opętany. To nie jest twoja wina, że byłeś ofiarowany mnie. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. I myślę, że gdybym nie przebrnął tego etapu, to nie zdecydowałbym się na przyjęcie święceń w tej chwili.
0: Co to jest za historia tak naprawdę? Powiedz mi, bo to jest szokujące właściwie. Nie? Że obca osoba, nie matka, nie ojciec,
1: tak,
0: nie dziadek z jakimś autorytetem wielkim w rodzinie, prawda? To są jakieś niesamowite tajemnice. Jak to jest możliwe? to się cały człowiek buntuje przeciwko czemuś takiemu. Prawda? Chrześcijaństwo to jest wolność. A tutaj nagle jest coś takiego, że może to, że nie byłeś ochrzczony.
1: Nie, no to niewątpliwie miało wpływ na moje życie.
0: Ale też jakby ułatwiło to oddanie cię przez obcą osobę złu.
1: Ja myślę, że mój ojciec chciał mnie ochrzcić. To jest jak gdyby ironia tego losu, prawda? Nie, próbował, ale no, ponieważ no, był też i uczciwy wobec samego siebie, powiedział wtedy księdzu, to pamiętam, że to w Belgii było, ponieważ ja mieszkałem na zachodzie, nie w Polsce. No chciał, prosił o chrzest dla mnie, ale jednocześnie powiedział, że nie chce wychowywać mnie w wierze katolickiej. Chce mi dać wolność wyboru. Niech sobie syn sam szuka. I myślę, że gdyby jednak powziął ten wysiłek, prawda, żeby choćby tyci mówić o Panu Jezusie w moim życiu, to nie opowiadałbym tej historii dzisiaj. Bo chrzest gładzi wszelki grzech, wszelkie przymierze z szatanem. Chrzest to jest po prostu czysta miłość u Jezusa Chrystusa. Ale proszę zauważyć. Z drugiej strony cieszę się, że mam te doświadczenie, ponieważ żyję, ponieważ wiem, że to wszystko to, co się wydarzyło, wydarzyło się w opatrzności Pana Boga. On nie dopuścił do tego, żebym ja stracił życie. Pomimo tego, że szatan stosował dwie metody, najokrutniejsze, jakie można. Czyli zadbał o to, żebym ja do 21 roku życia nie usłyszał ani razu słowo Jezus. Poważny jestem teraz. Nie żartuję. Ani razu mi się nie zdarzyło. Do 24 roku życia działały we mnie patologiczne mechanizmy związane ze zranieniami. I za tymi zranieniami szatan się schował i działał, potęgował to, prawda? Grzech pierworodny robił swoje, moje inklinacje do grzechu robiły swoje i on jeszcze do tego dodawał. Żeby... I jednak mu się nie udało. Jestem po prostu szczęśliwym człowiekiem. I tego mnie nikt nie zabierze.
0: Kim tak naprawdę jest Pan Bóg, który może człowieka wystawić na taką próbę? Bo ja się zgadzam, że bez opatrzności ciebie by tu nie było po prostu.
1: Tak.
0: Wystarczyło jedno zdanie, które powiedziałeś i doświadczyłeś czegoś nadnaturalnego, bo Pan Bóg, zły duch, jest na każde zawołanie człowieka. On się spieszy, żeby odpowiedzieć. Natomiast z Panem Bogiem jest ciężko. Rzadko przychodzi w taki sposób, w jaki byśmy chcieli. A tutaj po prostu jeden zwrot do Niego. I doświadczyłeś, dzięki tej nadziei przeżyłeś.
1: Tak.
0: Ale mimo wszystko, czy Pan Bóg nas nie przecenia? Czy on sobie czegoś, kurczę, nie pomylił? Tutaj w tej akcji z naturą ludzką i z naszymi słabościami.
1: Nie no, ja się bardzo cieszę, że zaryzykował, jeśli chodzi o mnie. Chociaż myślę, że teraz jak patrzę z perspektywy tego, jak widziałem świat, kiedy miałem depresję, szczególnie właśnie w tym zamku, miałem 17 lat, a teraz jak funkcjonuję. Więc proszę zauważyć, że to, co się teraz we mnie dzieje, ta radość bez euforii, radość duchowa, tego, że żyję, tego, że wiem, że moją perspektywą jest niebo. To wszystko jest jeszcze tylko wstępem, że będzie jeszcze lepiej, w tym sensie, że ja będę potrafił coraz bardziej kochać. I jutro będę już lepiej kochał niż dzisiaj to potrafię zrobić. Dzięki łasce Pana Boga.
0: Pani Tereso,
2: Ja tylko bardzo dziękuję za tą audycję, za to odważne świadectwo i chciałam tylko jedno jeszcze dodać do tego, jeśli mogę. Mianowicie czasem się wpada w pułapki w momencie, kiedy korzystamy z medycyny niekonwencjonalnej, okultystycznej. To się robi nieświadomie, ale ja byłam tego ofiarą i proces uwalniania trwał kilka ładnych lat. To były bardzo ciężkie chwile, też słyszałam głos już jako dziecko, bo właśnie wożono mnie po różnych znachorach, ponieważ jestem osobą niepełnosprawną. Mama robiła to w najlepszej wierze. No tu jeszcze się dołożyło do tego to, że ja też zostałam przeklęta przed urodzeniem. Tym niemniej Bóg jest wielki i dobry, jak się do Niego zwrócimy, to nigdy człowieka nie zostawi. Ale ja, mając kontakt z ludźmi, spotykałam się z tym, a co tam taki radiesteta czy taki hipnotyzer? Wszystko to jest demoniczne i mówię to bardzo odważnie. Jest wielkim cierpieniem potem wychodzenie z tego.
0: Dzięki pani Tereso, serdeczne dzięki za ten głos. Witam pani Katarzyno.
3: Dzień dobry. Ja mam pytanie, bo nie dokładnie słyszałam może, ale bardzo zaintrygowało mnie to, w jaki sposób właśnie osoba obca może po prostu jakieś dziecko powierzyć szatanowi. Nie wiem, może nie dosłyszałam, ale jakoś to mi umknęło.
0: Tak, nasza hipoteza w tej chwili jest taka, że ksiądz Sergiusz był po prostu nieochrzczony.
3: W ten sposób.
0: Że to...
1: Nie, znaczy może ja skoryguję jednak. Nie, to nie chodzi o to, że nie zostałem ochrzczony, ponieważ to oczywiście...
0: Ułatwiło.
1: Ale ja wiem, mam dowody na to, że nastąpił rytuał, w którym zostałem ofiarowany szatanowi i naprawdę wiem, o czym mówię.
0: Tak, ale pytanie pani jest takie... Że jak to jest możliwe, że ktoś obcy wykonuje coś na czyjejś wolności? To jest...
3: Na matce, która nosi płód na przykład, tak? No to mi jakoś
1: nie, to nastąpiło, kiedy ja się urodziłem, ale bardzo was proszę o to, żebyście mnie o więcej szczegółów nie pytali, ponieważ musiałbym ujawnić po prostu pewne informacje na temat niektórych ludzi i tego nie chcę zrobić.
0: W każdym razie...
3: Rozumiem. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
0: Dzięki serdeczne. W każdym razie... Z Panem Bogiem. W każdym razie takim dla mnie ułatwieniem w przyjęciu tej sytuacji było właśnie to, że nie byłeś ochrzczony po prostu. Jest z nami Pan Maurycy, tak?
4: Tak.
0: Szczęść Boże. Dobry wieczór.
4: Ja dzwonię troszeczkę, moje pytanie będzie tak z innej beczki, aczkolwiek prosiłbym o radę. Jakiś czas temu, jak byłem u przyjaciół, to zetknąłem się z taką sytuacją, że ich tam 11-letni syn pokazał mi karty, które wydaje mi się, że to były karty Tarota i mówi, że wiesz, wujek, to działa, bo jak sobie coś pomyślę i coś tam rozkładę te karty, to tak jakby... No, ja rozumiałem, że myśl, którą miał w głowie, ona gdzieś w tych kartach znajdował odpowiedź. I dla mnie to było takie, no, trochę się tak przeraziłem. Znaczy,
0: czy rodzice o tym wiedzą?
4: Właśnie nie jestem przekonany.
0: Czy są osobami wierzącymi?
4: Tak.
0: No to w takim razie obowiązkiem pana jest powiedzieć rodzicom o tym.
4: Właśnie, moje pytanie jest, bo też myślę, że to też jest kwestia porozmawiania z tym chłopcem i jak pan, znaczy ja rozumiem, że to jest kwestia prawdy, że trzeba powiedzieć prawdę, ale w jaki sposób powiedzieć tą prawdę i co powiedzieć?
0: Tarot, proszę sobie wejść na stronę newageinfo.pl, nevage.info.pl i tam jest parę tekstów poświęconych tarotowi. Są też filmy, odniesienia do filmów, do świadectw. Tarot jest dziedziną wróżbiarstwa chyba najbardziej taką... No, skuteczną w swojej toksyczności. Jan Witold Szliga, który napisał książkę na temat tarota, zatytułował ją Biblia Szatana. Także takich argumentów, takie argumenty można znaleźć absolutnie niezbędne jest, żeby porozmawiać z rodzicami. To nie chodzi o to, żeby oni napadli na tego chłopca, tylko żeby w spokoju znaleźć sposób na dotarcie do niego, bo ta fascynacja grozi po prostu mu w sposób no, absolutny.
4: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Witam, panie Sławku.
5: Witam. Panowie, jestem po rozwodzie. No, przykra sytuacja, no ale tak dużo ludzi w tej chwili decyduje się na taki krok. Mamy syna 4-letniego, właściwie 5-letniego w tej chwili, z którym jak najbardziej mam kontakt, z którym, którego mam praktycznie cały czas. Dzielimy się po prostu z mamą, jego mamą, dzielimy się nim na pół, jak tylko możemy. Doradźcie mi, panowie, jak go wychowywać. Nie chciałbym, żeby popełniał błędy takie jak my. Słucham tego, co... Słucham waszej audycji od początku. Ja po prostu obawiam się o takie sytuacje, że niedopilnowany mógłby gdzieś zejść na jakąś złą stronę. Jest dobrym człowiekiem i myślę, że będzie dobrym, ale... Może byście mi poradzili, jak...
0: Panie Sławku, sprawa jest bardzo prosta, a jednocześnie nieskończenie trudna w swojej prostocie. Otóż, jeśli pan pokaże nie słowami, tylko życiem, że pan wierzy w to, co mówi, to on dostanie taką szczepionkę, która mu pozwoli z każdej sytuacji wyjść, a jednocześnie pozwoli mu nawiązać z panem taką relację, że będzie w sytuacjach trudnych do pana przychodził.
5: No jak na razie to on mnie wspiera, nie jego. No, jeżeli nie wiem, czy panowie kiedyś doświadczyli czegoś takiego, 5-latek, to już nie martw się, wszystko będzie dobrze. No po prostu... Usiadłem i nie wiedziałem, co powiedzieć, ale...
1: Panie Sławku, pan ma niesamowite szczęście. I ono
5: myślę,
1: polega
5: tak.
1: Na tym...
5: Tylko proszę, nie chciałbym tego proszę, szczęścia utracić.
1: Proszę pozwolić mi dokończyć.
5: Tak.
1: Te szczęście polega na tym, że pana syn kocha tatusia swojego.
5: Mama też.
1: Ja swojego ojca nie kochałem. Proszę przylgnąć do pana Jezusa i się z nim pojednać. Bardzo o to proszę. Będę się o to modlił.
5: Dziękuję.
0: Będziemy się modlić jeszcze za całą waszą rodzinę. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
5: Wszystkiego dobrego.
0: Kto z nami jest?
6: Szczęść Boże, Wichania. Witam cię, Robert.
0: Szczęść Boże, witaj.
6: Witam serdecznie księdza Sergiusza. No, chylę czoła przed majestatem Bożym, że taką łaską darzy każdego z nas. No, miał ojciec wielką łaskę. Ale jest coś, co mnie bardzo tak... poruszyło to świadectwo, że po dwugodzinnej rozmowie z siostrą Michaelą Pan Bóg właśnie przez jej, za jej posługą, za jej pośrednictwem dokonał tego, prawda, tego nawrócenia, tego dotknięcia serca. Chciałam się spytać, o ile ksiądz może powiedzieć. Co powiedziała księdzu siostra Michaela?
0: Mówimy tutaj o siostrze Michaeli Pawlik.
1: Tak.
6: Jeżeli ksiądz...
0: Dzięki,
1: Hani.
6: No szczęść
1: Boże,
6: wszystkiego dobrego.
1: Nie, no, nie powiedziała nic, nie używała żadnych magicznych formuł. Po prostu mówiła prawdę. Ja przyjechałem, żeby się z nią spotkać, żeby ją nawrócić na wajsznawizm, prawda? Ponieważ byłem konsekwentny w tym, co robiłem i w to, co wierzyłem. I tak jak mówię, byłem otwarty na prawdę. I kiedy siostra Michaela po prostu pokazała mi, że zostałem oszukany w tej sekcie, dlatego w ogóle nazywam ją sektą, to znaczy, że reinkarnacja nie tylko jest związana z tym, co oni mi mówili w tej organizacji, tylko jest również związana z rasizmem, związana z paleniem wdów, związana z okaleczaniem dzieci, prawda, związana z orgiami sakralnymi. Jak ja się o tym dowiedziałem, to musiałem po prostu zmierzyć się z prawdą.
0: To są wszystko konsekwencje,
1: to są wszystko...
0: przyjęcia całej tej...
1: Tak, tej całej wiary w reinkarnację.
0: Tak,
1: prawda?
0: Tak. O czym się Europejczykom
1: nie mieści w głowie.
0: Mało mówi, a siostra Michaela, która tam była bodaj 17 lat...
1: 13 lat,
0: tak. No miała doświadczenie kontaktu na tym najniższym poziomie z hinduizmem, tym, który jest taki, jaki jest po prostu na samym dnie.
1: Tak, i proszę zauważyć,
0: drabiny społecznej. I ona bardzo wiele przebywała z siódrami, czyli z tymi niedotykalnymi. I zobaczyła, jakie są konsekwencje tych zasad.
1: Tak, i proszę zauważyć, że to, co ona widziała, to nie jest jakaś deformacja wiary w reinkarnacji, prawda? To jest wszystko doktrynalnie uzasadnione, prawda? W Wedach i Upaniszadach. I w związku z tym musiałem zmierzyć się z tą prawdą. Albo powiedzieć jej: siostro, ja nie wierzę w żadne słowo, które usłyszałem, albo to zweryfikować. I ja to zweryfikowałem.
0: I wszystko się zgadzało.
1: I wszystko się zgadzało.
0: Witam pani Moniko.
7: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
7: No dobrze, czyli wreszcie czas stanąć w prawdzie i z miłością. Znaczy może tak, bo jednak mnie to nie daje spokoju, że nie zostało na pytanie odpowiedziane. Aczkolwiek ja rozumiem, że ksiądz jak najbardziej nie chce tutaj konkretnych osób ujawniać. Nie wiem, gdybym ja zadała pytanie na podstawie ogólników, to czy byłby w stanie mi odpowiedzieć, nie poruszając zupełnie osób. Odnośnie tej sytuacji, jak to jest, że jakaś tam obca osoba może na przykład dziecko poświęcić. No to powiedzmy, że ktoś w rodzinie jest, jakaś kobieta w ciąży i na przykład jakaś tam znajoma wie, że ta kobieta jest w ciąży, zazdrości jej na przykład tak i ofiaruje to dziecko szatanowi, tak? Nie daj Boże. Czyli wtedy po prostu takie dziecko nienarodzone jest bezbronne.
0: Jeszcze pani Moniko, po pierwsze...
7: Matka jest katoliczką.
0: Pani Moniko, po pierwsze... To dotyczy bardzo wąskiej grupy osób, z którymi naprawdę niewielu z naszych słuchaczy ma kontakt. To są osoby, które są inicjowane w jakąś sataniczną sektę, czy też w jakieś wierzenia sataniczne. Po drugie, no musi być jakaś relacja między tymi osobami i to najczęściej niezdrowa relacja, to znaczy najczęściej to są sytuacje zależnościowe po prostu, czy oczywiście tak. Są skrajne przypadki, gdzie tego nie ma, ale to są, jak mówię, absolutnie wyjątkowe
7: rzeczy. Czyli po prostu muszą być jakieś takie jakby realne podstawy, żeby coś takiego
0: to po pierwsze,
7: zadziało.
0: a po drugie mamy do czynienia z sytuacją skrajnie wyjątkową. Skrajnie. Na 2 czy 4 tysiące świadectw, które w tej audycji już było,
7: tak.
0: To jest absolutnie rzecz wyjątkowa. Znam jeszcze jedną taką sytuację. Ale to rodzice byli wtedy również oszukani i wchodzili w zło tego zupełnie nie wiedząc.
7: Czyli coś takiego, czyli to, że tak powiem, nie zdarza się tak, że każdy, że tak się, kto chce, kto nie chce, może
0: nie,
7: obojętnie zaszkodzić. Aha, no dobrze, ja myślę, że też poprzedni słuchacze właśnie potrzebowali usłyszeć taką odpowiedź.
0: Dobrze, dzięki za telefon.
7: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, dobranoc.
0: Wszystkiego dobrego.
8: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły cię, poruszyły twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Witam Pani Edyto.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Moje pytanie brzmi, gdzie osoby, które mają takie problemy, mogą szukać pomocy?
0: Jeśli pochodzą z okolic Warszawy, to trzeba pójść do, na ulicę Bednarską, to jest Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich.
1: Tak.
0: I tam można zapytać się, czy właśnie Kościół może w jakiś sposób pomóc. Jeśli to są sprawy mniej dramatyczne niż ojca Sergiusza, no to nie wiem, grupa, która posługuje w Warszawie, spotyka się z takimi osobami na Zakroczyńskiej w środy od 15 do 17. Tam jest adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele franciszkanów i możliwe są rozmowy też. A później już ciąg dalszy następuje w zależności od tego, jak wygląda sytuacja.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Witam Pani Ingo.
3: Ja też witam i pozdrawiam. I chciałabym spytać o szkoły sztajnerowskie. Czy mogłabym czegoś bliższego się dowiedzieć?
0: Szkoły sztajnerowskie są oparte o antropozofię Rudolfa Steinera. Antropozofia jest wyznaniem zarejestrowanym w Niemczech. Jest to okultyzm taki koniec XIX wieku, początek wieku XX, ubrany w pozory poszukiwania elementu racjonalnego. Jest wiele dziedzin życia, w które Steiner próbował aplikować swoją wiedzę, którą brał z podróży astralnych, no, po prostu z tego świata duchów powietrza, ze świata demonicznego. I steineryzm jest jedną z takich najsilniej chyba w kulturę zakorzenionych form, no właściwie werbunku, można powiedzieć, bo te idee okultystyczne są podawane tam w tych szkołach dzieciom. Jest też taka metoda tańca, inicjacji, łączenia słowa i tańca, która nazywa się eurytmia, która jest no inicjacyjna w sposób bardzo mocny. Są leki, jest rolnictwo. No jest tego bardzo dużo związane ze Steinerem. Konkluzja jest taka, że te szkoły są po prostu toksyczne duchowo. Witam Pani Krystyno. Halo, Pani Krystyno?
4: Tak. Ja chciałam pociągnąć ten wątek, na którym ksiądz Sergiusz skończył i poszła cała seria pytań o to przeszłość księdza. Natomiast ja chciałam się dowiedzieć, jaki był proces odbudowy miłości w sercu księdza. Jak to wyglądało? Jak ten proces wyglądał?
0: Wielkie dzięki za to pytanie.
2: No właśnie, bałem się, że w końcu...
0: Nie zdążymy.
2: Nie, że ktoś mi właśnie zada to pytanie, ponieważ myślę, że przynajmniej w moim przypadku jest to najtrudniejsze pytanie. No, zrozumcie mnie, ja jestem praktycznie księdzem, a księdzu nie wypada mówić o swoim życiu wewnętrznym. Tym bardziej, że ja w praktyce żyję bez przerwy życiem innych ludzi, ponieważ słucham ich życia i po ludzku rzecz biorąc nie mam czasu na życie sobą. Więc powiem tak, dla mnie kochanie oznacza posłuszeństwo moim przełożonym, szczególnie Ojcu Świętemu. To w ogóle jest charyzmat mojej wspólnoty, prawda, na pierwszym punkcie. Ojciec Święty, ponieważ on reprezentuje samego Chrystusa. Druga rzecz to jest słuchaj i nie przerywaj drugiemu człowiekowi, kiedy mówi. Musisz nauczyć się, musisz starać się rozumieć to, co się dzieje w drugim człowieku, bo inaczej go zranisz. I trzecia sprawa, dbaj o swoje zdrowie. Jeśli chodzi o mnie, jest to niezwykle ważna sprawa, ponieważ ja po tych wszystkich przejściach swoich, szczególnie po no nazwijmy rzeczy po imieniu, po prostu po satanizmie i po wajsznawizmie w ruchu Hare Krishna, ja mam wypalony mózg. Ja mantrowałem przez 3 lata, 2 godziny dziennie i mam po prostu zniszczony organizm, układ nerwowy i muszę o siebie dbać. Jeżeli nie będę spał te 7,5 godzin, prawda, w ciągu doby, to po prostu nie ma cudów. Padnę. I to też jest po prostu miłość, tak? Więc myślę, że właśnie moje kochanie odbywa się na tych 3 płaszczyznach. I no może jeszcze jest 4. płaszczyzna, mianowicie modlitwa wstawiennicza za tych ludzi, którzy przychodzą do mnie i się do mnie duchowo przytulają, prosząc o Pana Jezusa. Więc jeżeli mam łaskę uświęcającą w swoim sercu, to Pan Jezus jest. I to polega na tym, że ja po prostu, tak jak każdy inny kapłan, który chce być święty, przyjmuje na tyle, na ile pozwala Jezus Chrystus, cierpienia tej osoby, która do mnie przychodzi. Oczywiście to nie oznacza, że ja tutaj, prawda, fruwam po ścianach, tak jak ojciec Pio i proszę mi wierzyć, nie mam żadnych tutaj darów mistycznych typu rany Pana Jezusa, nie przenikam sumień ludzkich, prawda. Choć w takim minimalnym stopniu mam te łaski właśnie uczestniczenia w cierpieniu drugiego człowieka i ofiaruję to jednocześnie Panu Bogu.
0: Witam Pani Renato.
5: Dobry wieczór. Ja tutaj słucham audycji w sumie od niedawna, ale bardzo mnie to wszystko poruszyło. Ja mam takie pytanie. Jestem psychologiem i pracuję z dziećmi i od jakiegoś czasu pracuję z chłopcem, którego tata jest związany z taką organizacją, to jest chyba sekta, Brahma Kumaris.
2: O, jest.
5: Coś...
0: No to jest serce sekt hinduistycznych. Istotą misji hinduistycznych jest to, że hinduizm ten jego środkowy nurt, to co jest tam ortodoksją, on nie jest misyjny, natomiast misyjne są sekty. A to jest sekta, która już za te słowa, za takie opisanie siebie, bo ona w Polsce jest zarejestrowana jako kościół,

0: Więc mają po prostu oficjalne papiery, żeby niszczyć ludzi.
1: No właśnie. Ja do tej pory nie bardzo wiedziałam, raczej domyślałam się, że to jest sekta też, ale jeżeli jeszcze mogę zająć trochę czasu, to chciałam się jakoś dopytać albo...
2: Proszę wejść na stronę sekty EU. I w ogóle poszukać Dominikanów. Oni dużo na ten temat pisali. Jest taka fundacja, Centrum Informacji o Nowych Ruchach, o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych. I to w wielu miastach w Polsce jest. I mają strony właśnie sekty.net, sekty.eu i tam jest dużo świadectw ludzi, którzy przeszli przez właśnie ten odłam.
1: Końcówka mojego pytania była taka, jaki to może mieć bezpośredni wpływ na to dziecko, które jest bardzo związane ze swoim ojcem?
0: Może ja pozwolę sobie na odpowiedź. Szatanowi zależy na tym właśnie, żeby umysł ludzki nie skupiał się na Jezusie Chrystusie. I to wystarczy, żeby pójść do piekła. Oczywiście teraz zrobiłem wielki skrót myślowy. To nie oznacza, że to dziecko pójdzie do piekła. Proszę mnie, prawda, dobrze zrozumieć. Ale to jest istota jak gdyby działania zła. Prawda? Ja nie myślę o Jezusie Chrystusie. Ja nie wypowiadam Jego imienia. Więc proszę w swoich modlitwach i w swoim działaniu tak czynić, aby do serca tego dzieciaczka dotarło imię Jezus. Dobrze?
1: Dobrze. Dziękuję bardzo.
2: Dzięki, z Panem Bogiem. Teraz pytania zadane innymi kanałami. Aromaterapia. To jest dziedzina, która nie jest związana z okultyzmem czy New Age, natomiast działa na obrzeżach medycyny czy też przemysłu kosmetycznego. To działanie na obrzeżach wynika z tego, że olejki eteryczne, które są używane w aromaterapii, są tak skomplikowanymi związkami chemicznymi, organicznymi, że właściwie nie można prowadzić badań naukowych, powtarzalnych, precyzyjnych, związanych z ich oddziaływaniem. Wiemy na pewno, że wiele z tych, w cudzysłowie, terapii aromaterapeutycznych działa, ale też są takie, które przy spalaniu niektórych środków wytwarzają się substancje, które są toksyczne i prowadzą do raka. Więc to jest szara strefa, aczkolwiek nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością duchową. W jaki sposób autoryzowane egzorcyzmy są? Egzorcyzmy są tylko autoryzowane w kościele katolickim. Każda osoba świecka nazywająca się egzorcystą jest po prostu okultystą i może człowieka w jeszcze głębsze otchłanie, cierpienia zaprowadzić, a w naszej diecezji trzeba właśnie zaczynać od ulicy Bednarskiej, od spotkania z psychologiem. Witam Pani Moniko.
3: Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie, bo wielokrotnie było poruszane, że rodzice z racji swoich powiązań emocjonalnych z dziećmi mają właśnie wpływ na przekazywanie tych więzów zła w życie dzieci. A ja chciałam się zapytać, jak to ma się ze współmałżonkiem, no bo trudno jest, też występuje relacja silna, a trudno na przykład się izolować od współmałżonka, więc pod jednym dachem po prostu z osobą, która się para takimi praktykami, jak się, czy to jest po prostu... Nie jest to niebezpieczne duchowo właśnie dla drugiej strony. To ja może posłucham.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dzięki. My mówiliśmy tutaj o takiej możliwości i doświadczenie potwierdza, że to często występuje. Ale te sprawy są sprawami duchowymi. Tutaj nie ma żadnych praw, są prawidła. Tylko i wyłącznie. A w odpowiedzi na Pani pytanie... No, można stwierdzić tylko i wyłącznie tyle, że jeśli jest relacja, to jest możliwość takiej duchowej inwazji i możliwość ponoszenia kosztów. Szczególnie

0: jeśli zaczyna się jakiś konflikt, jeśli zaczyna się jakieś właśnie jakieś napięcia, chęć odwetu i tak dalej. Natomiast, ale nawet jeśli tego nie ma, no to po prostu uczestniczymy w rzeczywistości emocjonalnej, w rzeczywistości psychicznej, psychologicznej, a ona jest bardzo blisko rzeczywistości duchowej i w zależności od relacji, od tego, jakiej ona jest, z jaką mocą została zadzierżgnięta i czy jest w pełni równoprawna, czy nie są przekroczone gdzieś granice, czy nie ma jakiejś zależności, szczególnie w tych właśnie zależnościowych związkach, to działa bardzo mocno. Ktoś jeszcze z nami jest? Pani Beato?
1: Tak, jestem. Dobry wieczór.
0: Ostatnie pytanie.
1: Właściwie to może nie do końca pytanie. Ja chciałam podziękować za naprawdę bardzo cenne i osobiste świadectwo księdza Sergiusza. Cenne z tego powodu, że wiele wnosi do świadomości funkcjonowania życia duchowego. I tak jak słyszę, cenne też z tego powodu, że jest ono wykorzystywane w pomocy ludziom i wierzę, że tak jak ksiądz Sergiusz powiedział o swoich konsekwencjach, też wierzę, że tak jak mówi słowo, Jezus powiedział, że poniósł na krzyżu i wszelkie grzechy, i wszelkie choroby, że też również to zostanie uzdrowione. Więc bardzo, bardzo dziękuję i przy tej okazji też przypomniała mi się inna historia, wydaje mi się, że bardzo podobna. Kobieta akurat, nie Polki, która również na pewnym etapie swojego życia trafiła do świata duchowego, z tym, że ona bardzo, bardzo głęboko, ponieważ była kapłanką wudu. Natomiast i rzeczywiście też była doprowadzona do takiego momentu, że chciała popełnić samobójstwo. Natomiast na dzień dzisiejszy dzieli się wiedzą właśnie świata duchowego, tego jak działa szatan i tego w jaki sposób można modlić się i w jaki sposób można wstawić się za osobami. Także jeszcze raz dziękuję księdzu.
0: Nawróciła się ta osoba, tak?
1: Tak, nawróciła się. Nazywa się Ana Mendes. To wydaje mi się, że dosyć znana osoba na świecie. Pochodzi z Meksyku. Tak, nawróciła się. Była jej głoszona Ewangelia. Była już w szpitalu psychiatrycznym po sytuacji, kiedy chciała popełnić samobójstwo. Była głoszona jej Ewangelia i rzeczywiście też po głoszeniu Ewangelii okazało się, że była zademoniona. No, zresztą na pewno nie inaczej, tak, jeżeli była aż tak głęboko w świecie duchowym po stronie szatana. Natomiast ona też ma świadomość, bardzo dużą świadomość tego, że to, że część jej życia była właśnie tam, po tamtej stronie świata duchowego, czyli po stronie właśnie szatana, że tak naprawdę służyła mu i znała go w taki dosyć osobisty sposób, że na dzień dzisiejszy Jezus wykorzystuje to w taki sposób, że ona jest w stanie dzielić się tą wiedzą i wie, w jaki sposób modlić się i wstawiać za ludźmi. Także bardzo, bardzo dziękuję. To naprawdę jest cenne i życzę wszelkiego Bożego
0: błogosławieństwa. Teraz proszę się też przyłączyć do naszej modlitwy. Będziemy się modlić za wszystkie osoby, które do nas dzwoniły. Czy jakieś zdanie na koniec chcesz powiedzieć?
2: Tak, chciałbym powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Królem mojego życia.
0: Drodzy Państwo, za wszystkie osoby, które dzwoniły, które słuchały, które mają problemy, za wszystkie osoby, które są w tej chwili w agonii, które nie doczekają dnia jutrzejszego, za wszystkie osoby, które toczą duchową walkę, które są po stronie zła, żeby Pan Bóg przychodził teraz do wszystkich, którzy tego potrzebują. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ksiądz subdiakon Sergiusz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: mamy przekazanie kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a nie kochaj bliźniego swego zamiast siebie samego. Podpisuje się pod tym rękami i nogami, że jesteśmy jednością psychofizyczno-duchową, że wychowanie to nie jest sztuka zarządzania dzieckiem, tylko sztuka zarządzania sobą, że nie ma nic złego w tym, żeby przyznawać się do trudnych emocji. Nigdy nie mówmy o tym, że to są złe emocje. To rodzic ma być tą stabilną kotwicą, taką latarnią morską, która zawsze stoi w tym samym miejscu i daje to światło. Wielkie szapoba dla każdego rodzica, który potrafi przyjść do dziecka i powiedzieć: przepraszam cię bardzo, że się uniosłam. Chodzi o to, żeby być coraz lepszą mamą, coraz lepszym tatą, ale to, że się będziemy potykać, to jest jak amen w pacierzu.
1: Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym gościem jest Anna Łukalska, psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, żona i mama. Dzień dobry, Aniu.
0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
1: Aniu, spotykamy się dzisiaj w takim wyjątkowym czasie, ponieważ mamy maj, rozpoczęły się egzaminy już maturalne, za chwilę czekają nas egzaminy ósmoklasisty, potem sesja, a to wszystko generuje bardzo dużo stresu. I to jest taki stres, który dotyka nie tylko tych, którzy muszą zmagać się z tymi egzaminami, z odzwierciedleniem swojej wiedzy, ale również z ich rodzinami. I postanowiłam zaprosić cię dzisiaj do naszej audycji, żebyś poopowiadała trochę, jak sobie z tym stresem radzić.
0: Z tym stresem u dzieci i u siebie.
1: Dokładnie.
0: Tak, no to jest na pewno wielkie wyzwanie i też mogę się podzielić osobistą historią, ponieważ ja też jestem w tym momencie, że moje dziecko przystępuje do egzaminów ósmoklasisty, więc mogę trochę spojrzeć na to od strony takiej teoretycznej, czyli mojej pracy zawodowej, ale też od strony praktycznej, czyli od tej właśnie, gdzie jestem jako mama, w tej mojej roli jako mama. I rzeczywiście jest to bardzo takie duże wydarzenie, obciążone rzeczywiście jakoś generujące bardzo dużo napięcia i stresu. I myślę sobie, że w tym byciu wsparciem dla dziecka najważniejsze jest to, żeby przede wszystkim umieć zająć się swoimi emocjami, dlatego że to, jak my zadbamy o siebie i o to, w jaki sposób my potrafimy unieść trudne wydarzenia, które się dzieją w naszym życiu, chociażby takie egzaminy czy maturę, będzie miało ogromne znaczenie i przełożenie na to, jak będą sobie radzić z tym nasze dzieci. To znaczy, jeżeli ja wpadam w przerażenie, w panikę, jakoś tam się rozpadam na skutek tego stresu, no to trudno oczekiwać, że dziecko będzie w tym wszystkim stabilne i że będzie stało w pionie. Dlatego zawsze jak pracuję z rodzicami, którzy mają jakieś problemy wychowawcze czy wyzwania ze swoimi dziećmi, to zawsze powtarzam taką złotą zasadę, którą bardzo lubię, że wychowanie to nie jest sztuka zarządzania dzieckiem, tylko to jest sztuka zarządzania sobą przede wszystkim. To znaczy, to, na ile ja potrafię unieść i regulować własne emocje, przekłada się na to, jak sobie z emocjami radzi moje dziecko, bo ono patrzy na mnie i ono uczy się tego, że można się przyznawać do lęku, można się przyznawać do złości, można o tym mówić wprost, nie dzieje się w związku z tym żadne nieszczęście, nie dzieje się żaden armagedon, że można to uznać, i nie ma za to żadnej kary, nie jest to jakoś banowane, krytykowane i że to jest dozwolone po prostu, czyli ono uczy się jakby radzenia sobie ze swoimi trudnymi emocjami, patrząc po prostu na mnie, czyli my jesteśmy takim lustrem dla tych naszych dzieci, więc zawsze zachęcam dorosłych, żeby uczyli się pracować nad swoją emocjonalnością i nad zarządzaniem własnymi emocjami, bo to będzie z korzyścią i dla nich, i dla tych dzieci, które na nas patrzą.
1: No właśnie, ale jakie jest twoje doświadczenie, jeśli chodzi o tę umiejętność? Bo ja mam wrażenie, że ta umiejętność radzenia sobie ze swoimi emocjami bardzo kuleje. Ty jesteś psychoterapeutką i spotykasz się ze swoimi pacjentami. No i właśnie, i która sfera jest taka najbardziej wymagająca interwencji? Czy nie właśnie o emocje tutaj chodzi?
0: Ja myślę, że zdecydowanie tak jest, że chodzi o emocje wszędzie, bo jeżeli mówimy o najbardziej powszechnych wyzwaniach, z którymi zgłaszają się ludzie na psychoterapię, czyli o zaburzeniach nastroju, czyli no dajmy na to przede wszystkim, myślę tutaj o depresji, albo o zaburzeniach lękowych, czyli takich bardzo powszechnych, z którymi bardzo często ludzie się zgłaszają, no to za każdym razem mówimy właśnie o radzeniu sobie z trudnymi emocjami, czyli z lękiem, ze smutkiem, z przerażeniem, z gniewem, z bardzo takim dużym stresem. Więc ta regulacja emocjonalna jest jednym z podstawowych problemów, z jakimi ludzie się zgłaszają na psychoterapię. Czyli może to być wyzwanie w przebiegu depresji czy w przebiegu zaburzeń lękowych, ale też generalnie przychodzą ludzie i mówią, ja już nie radzę sobie ze sobą, bo w bardzo takich, jak to dzisiaj młodzież mówi, randomowych sytuacjach potrafię wybuchnąć na moich najbliższych tylko dlatego, że są krzywo postawione buty w przedpokoju albo dlatego, że nie wiem, nagle kubek stoi nie w tym miejscu, w którym trzeba albo w którym ja bym chciała, żeby on stał. I to pokazuje tylko, jak bardzo ten powód, który ja identyfikuję jako źródło mojej złości, wcale nie jest tym właściwym powodem, o który mi chodzi, że pod spodem jest dużo innych nawarstwionych problemów z wyrażaniem emocji i nad tym właśnie pracujemy w procesie terapeutycznym, żeby sobie dawać prawo do tych emocji, żeby je identyfikować, żeby je nazywać, bo to jest ogromny problem. Bardzo często jak przychodzą do mnie dorośli pacjenci i zadaję zwykle takie pytanie na początek, jak się pan dzisiaj ma, jak się pani dzisiaj ma, jak się pan czuje, no to słyszę odpowiedź dobrze albo źle, albo tak sobie, albo trudno powiedzieć. A przecież tych modalności w nazywaniu emocji jest bardzo dużo i my w terapii uczymy się trochę że właśnie tego, żeby precyzyjnie je nazywać, te emocje, żeby dawać im prawo do bycia, żeby je uznawać i żeby je wyrażać konstruktywnie, czyli nie w sposób taki bardzo agresywny albo uległy, bo ja mogę z jednej strony je łykać i nie mówić o nich w ogóle, albo mogę je wylewać w taki przemocowy sposób na innych. I ta druga forma jest najczęściej spotykana, czyli właśnie ta złość o to, że kubek stoi nie tam, gdzie trzeba, albo że buty stoją nie tak, jak trzeba. Czyli każda sytuacja jakaś nerwowa, stresowa powoduje, że mi się te emocje ulewają tylko dlatego, że one nie są rozpoznane na czas i nie są wyrażane adekwatnie do bieżącej sytuacji, tylko mi się nawarstwiają, kumulują i potem w takich najmniej oczekiwanych momentach wybuchają. I myślę sobie, że egzaminy właśnie dziecka czy matura jest takim momentem, która może to jakby odblokować, uaktywnić. Dlatego warto wcześniej jakoś o to zadbać, żeby dać trochę upust tym emocjom, żeby w tych momentach, kiedy naprawdę spodziewamy się, że będzie trudno, żeby nie było już tego powodu, żeby je ulewać czy też wylewać w taki nadmiarowy sposób.
1: Mhm. I myślisz, że można to zaplanować jakoś wcześniej?
0: Ja myślę, że to jest kwestia treningu. I my też tego uczymy się na psychoterapii. Nic się nie dzieje automatycznie. Jeżeli ktoś przez długie miesiące albo nawet długie lata nie miał kontaktu z tymi emocjami i nie potrafił ich wyrażać w taki konstruktywny sposób, no to nagle nie stanie się tak, że on będzie to umiał robić. Są różne metody, techniki, które w tym pomagają. Takie właśnie poszerzanie świadomości tego, co się we mnie dzieje i nauka takiego bieżącego wyrażania tych emocji. Na pewno jest to kwestia treningu i to nie dzieje się od razu. To wymaga pracy. Ja zawsze powtarzam, że każda taka metoda, która jest często reklamowana w internecie, przyjdź na, nie wiem, weekendowy kurs, a odmienimy twoje życie i od dzisiaj będziesz szczęśliwym człowiekiem, będziesz umiał sobie radzić ze swoimi nastolatkami na przykład i z kontrolowaniem własnych emocji, jest po prostu kłamstwem i trzeba bardzo na to uważać, żeby nie dać się wpędzić w maliny, bo ważne i wartościowe rzeczy przychodzą w wielkim trudzie. Tak zawsze mówiła moja babcia i ja to pamiętam, też często powtarzam to moim pacjentom. Jak coś jest ważne i wartościowe, czyli na przykład praca nad sobą, praca nad wyrażaniem swoich emocji, nad uczeniem swoich dzieci, jak to robić, to jest naprawdę trudna praca i ona wymaga czasu. I to się na pewno nie wydarzy w weekendowy kurs.
1: Mhm. Ja tak sobie myślę, że bo dzisiaj mamy cały wysyp różnej maści psychologów, psychoterapeutów, terapeutów, coachów, wróżbitów i trafić na tego, który naprawdę będzie umiał pomóc, z jednej strony nie jest trudno, bo wystarczyłoby chociażby sprawdzić, jaką szkołę skończył taki psycholog, prawda? No ale z drugiej strony widzimy wielkie niebezpieczeństwo, które wynika z tego, że bardzo duża grupa ludzi nie poszukuje takich informacji, opiera się tylko na informacjach znajomych czy po prostu internetu i chwyta się kolorowego zaproszenia, które ładnie wygląda, dobrego marketingu i może sobie zrobić krzywdę. Czy rzeczywiście można sobie zrobić krzywdę, trafiając do niewłaściwej osoby?
0: Tak, i ja też mam takie w swoim doświadczeniu sytuacje, kiedy trafiały do mnie osoby właśnie po takich, nie wiem, ustawieniach hellingerowskich, na przykład weekendowych, gdzie zasiane zostało bardzo dużo zamętu i pewne rzeczy zostały porozdrapywane i niepozamykane i potem to jest źródłem wielkiego bólu i cierpienia. Dlatego mówię o tym, że ważne i wartościowe rzeczy przychodzą w wielkim trudzie i trwają, wymagają czasu, cierpliwości. Bo jeżeli ktoś wychowywał się w dysfunkcyjnym domu, w dysfunkcyjnej rodzinie przez wiele lat, kilkanaście lat nawet, no to naprawdę trudno oczekiwać, że to się uda naprawić przez jeden weekend. To wymaga naprawdę cierpliwości i pracy. I to, co mówisz o tym, żeby sprawdzać kwalifikacje, kompetencje, to jest pierwsza i podstawowa sprawa. Ja rozumiem, że tonący chwyta się brzytwy i bardzo często ludzie w cierpieniu po prostu biorą to, co jest pod ręką i dają się zwieść takim marketingowym chwytom. I ja to rozumiem. Natomiast zawsze zachęcam, żeby sprawdzać przynajmniej wykształcenie, kwalifikacje, czy ktoś jest po studiach psychologicznych, czy jest po szkole psychoterapii czteroletniej, czy ma dyplom ukończenia studiów, czy ma certyfikat psychoterapeuty, czy ma staż i tak dalej, i tak dalej. Potem dopiero możemy umawiać się na spotkanie i sprawdzać, czy mamy, jak to niektórzy moi pacjenci mówią, flow, bo to też jest bardzo ważne, że trafiam czasami na ludzi, którzy mi pasują, terapeutów, którzy mi pasują i na takich, którzy mi nie pasują. I to też jest normalne. Ja dlatego też zawsze umawiam się na takie wstępne spotkania, 3 do 5 spotkań, żeby sobie sprawdzić, czy ja mogę pomóc, czy ta osoba chce ze mną pracować. Sprawdzać kwalifikacje osób, do którym chcemy się powierzyć. Nawet tak to mówię. Czyli sprawdzaj wykształcenie, najlepiej, żeby to była osoba po psychologii. Sprawdzaj, czy ma ukończoną szkołę psychoterapii, 4-letnią szkołę psychoterapii, certyfikowaną, rekomendowaną przez towarzystwo psychologiczne, psychiatryczne, czy ma dyplom ukończenia tej szkoły, czy ma certyfikat, czy ma określony staż, doświadczenie w tej branży, ilość godzin wypracowanych, czy ma praktykę dobrą i dopiero wtedy się umawiaj. I dopiero wtedy można sprawdzać i dodatkowo, czy mi ta osoba pasuje, czyli jak to moi pacjenci mówią, czy jest to flow między mną a tą osobą, bo często ludzie zaczynają właśnie od tego flow, czyli umawiam się do pierwszego z brzegu kogoś, kto ma dobry PR i dobrą reklamę i jak mam z nim flow, no to jest to jest dobrze, czyli jestem w stanie zaczynać pracę z tą osobą. Natomiast ja zawsze mówię, najpierw sprawdź formalne kwestie, czyli właśnie wykształcenie, ukończoną szkołę psychoterapii, a dopiero potem z tych osób, które mają spełniane te warunki formalne, pójdź na jedno, na drugie, na trzecie spotkanie i zobacz, czy ta osoba ci pasuje, czy nurt, w którym pracuje, też jest dla ciebie ok, bo to też ma znaczenie. Natomiast muszą być spełnione te warunki formalne i wtedy mamy największe szanse na to, że oddajemy się w dobre ręce i mamy po prostu to bezpieczeństwo, że nie stanie nam się krzywda. Oczywiście Zawsze jest jakieś ryzyko, że jakiś tam po drodze będzie trud. No i w psychoterapii zawsze jest dużo trudu, bo to jest trudna praca, ale chodzi o to, żeby minimalizować to ryzyko. A przez sprawdzenie kwalifikacji na pewno to się dzieje.
1: Mhm. No dotykamy tutaj też takiej bardzo delikatnej kwestii, ponieważ decyzja o wejściu w psychoterapię to jest też decyzja, która wiąże się z dosyć dużym wydatkiem. Ja niedawno dowiedziałam się, że oczekiwanie na wizytę u psychologa w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie trwa 5 lat. Dokładnie 5 lat. Więc jeżeli rodzic, który zmaga się z naprawdę poważnym problemem dziecka, czy nawet z próbą samobójczą, nie może czekać 5 lat. I co wtedy?
0: Tak, i oczywiście zdaję sobie z tego sprawę i bardzo często takie pytania się pojawiają, no, gdzie mogę skorzystać z bezpłatnej wizyty u psychologa czy u psychoterapeuty. I zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo trudne i że te kolejki są, tak jak mówisz. Natomiast są na pewno, przynajmniej w większych miastach, takie miejsca, w których można skorzystać z takiej doraźnej pomocy. Myślę sobie na przykład o centrach interwencji kryzysowej. Czyli takie miejsca, które są za darmo i w których rzeczywiście od ręki można umówić się na takie spotkania, konsultacje. Tam pracują psychologowie, interwenci kryzysowi właśnie. Oni też mają na pewno bardzo takie dobre dojścia i źródła informacji o miejscach, które oferują taką bezpłatną pomoc. Na przykład w miejscu, gdzie ja mieszkam, jestem z Lublina, działa Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii, który działa właśnie w ramach NFZ-u i jest za darmo. I tam jest cały sztab psychologów, psychoterapeutów, do których można się zapisać i z takiej pomocy skorzystać. Czasami też jest tak, że nie potrzeba jakichś długotrwałych procesów, które są bardzo kosztowne. Czasami wystarczą jakieś konsultacje. Chodzi o takie kwestie edukacyjne dla rodziców, jak sobie radzić z jakimś wyzwaniem, jeżeli chodzi o te kwestie wychowawcze. Czasami też dla dziecka, czy tam dla nastolatka też może wystarczą jakieś konsultacyjne spotkania, których jest kilka i nie idzie to w jakieś długie lata psychoterapii, bo nam się często kojarzy, że to właśnie psychoterapia jest takim bardzo długotrwałym procesem, który idzie w miesiące, w lata i w ogromne pieniądze, a też tak wcale nie musi być, więc może to być na zasadzie psychoedukacji. Myślę też o tych właśnie treningach umiejętności społecznych, o tych TUS-ach, które też, oczywiście wiadomo, trzeba się tam też jakoś umówić, zapisać w kolejkę i to też nie jest pewnie łatwe. No i też jakby pomoc, którą można uzyskać w szkole i być może też tam są podawane jakieś namiary na miejsca, gdzie można korzystać z takiej pomocy bezpłatnej, czyli myślę o właśnie tych psychologach, pedagogach szkolnych, którzy pracują w szkołach. Oni są na pewno jakimś źródłem informacji, gdzie dalej i co dalej.
1: No to niestety nie jest moje doświadczenie. Nie mam dobrego doświadczenia, jeśli chodzi o pracę psychologów, pedagogów szkolnych w związku z tymi szkołami, do których chodzą moje dzieci. Szczególnie jeśli chodzi o szkołę podstawową. Nie wiem, z czego to wynika, ale chciałabym cię zapytać o to, co robić. Może są jakieś rady dla rodziców, żeby nasze dzieci nie musiały na psychoterapii uczyć się, mówić o swoich emocjach, uczyć się nazywać swoje emocje i łączyć pewne kropki. To, co powiedziałaś na początku, że ktoś źle postawi buty, a ja wybucham, myśląc, że te buty są powodem mojego wybuchu, ale to jest zupełnie coś innego.
0: No tak, ja bardzo ubolewam nad tym, że my w szkołach mamy przeróżne zajęcia dotyczące biznesu, zarządzania, przysposobienia obronnego, jakiejś edukacji, historii, biologii i tak dalej, a tak mało jest zajęć, które właśnie traktują o tym, o czym ty powiedziałaś. Praktycznie tego nie ma. Czyli właśnie jak się obsługiwać sobą, jak się obsługiwać tym, co się we mnie dzieje pod względem emocjonalnym, pod względem moich potrzeb. Bardzo mi jest przykro, że to nie funkcjonuje. Myślę, że to by załatwiło bardzo dużo problemów. Dlatego zawsze myślę o tym, jak ważną rolę mają rodzice tutaj i jak ważna jest edukacja rodziców, no bo od nich się to wszystko zaczyna. I znowu wracam do tego zdania, że wychowanie to nie jest sztuka zarządzania dzieckiem, tylko sztuka zarządzania sobą. Czyli dla osoby młodej, która się dopiero kształtuje, u której kształtuje się tożsamość, która się dopiero uczy, co to są emocje, co to są potrzeby, jak siebie wyrażać na zewnątrz, takie lustro w postaci dobrze uformowanego rodzica, który nie rozpada się wtedy, kiedy dzieje się coś trudnego, który potrafi właśnie zarządzić swoimi emocjami, regulować je. O, to jest chyba najlepsze słowo, bo mniej mi pasuje zarządzanie czy sterowanie emocjami, a bardziej regulacja emocjonalna. To jest naprawdę ogromny skarb. Czyli znowu idziemy od tego, że zacznij od siebie. Zacznij od siebie w swojej roli mamy, w swojej roli taty. Ucz się, jak zachowywać się asertywnie, bo to jest jedna z podstawowych umiejętności, czyli jak nie wchodzić w uległość ani w agresję, tylko zachowywać się łagodnie, stanowczo, bez lęku, mieć odwagę mówić o tym, co się ze mną dzieje, co mi sprawia przykrość, co jest dla mnie trudne, co mnie boli, dlaczego mi jest przykro, co mnie złości, dlaczego się boję, w jakich sytuacjach. Żeby dawać w ten sposób dziecku takie prawo do tego, że ono też może o tych emocjach mówić i że to jest normalne, że nie ma nic złego w tym, żeby przyznawać się do trudnych emocji. I tutaj robię gwiazdkę. Nigdy nie mówmy o tym, że to są złe emocje, bo mamy taką wdrukowaną przez pokolenia taką narrację, że emocje są dobre i złe. Czyli dobre to ta radość, satysfakcja, przyjemność, ulga, a złe to jest właśnie złość, strach, lęk i tak dalej. I my idziemy z tym w życie i potem przekazujemy to naszym dzieciom. I jak prowadzę różne warsztaty, webinary, szkolenia, to zawsze staram się przekazać tą prawdę, że nie ma emocji dobrych i złych. Są emocje, jeżeli już, to komfortowe i niekomfortowe, przyjemne i nieprzyjemne. Bo jasne, że złość jest nieprzyjemna, gniew jest nieprzyjemny, lęk jest nieprzyjemny, ale one są dobre, nawet bardzo dobre, dlatego że one mi niosą bardzo ważną informację o mnie, o moich potrzebach, o moich granicach i o moich prawach. I jeżeli ja doświadczam złości, to to jest dla mnie nieoceniona informacja o tym, że ktoś przekroczył moją granicę, naruszył moje prawo i że jest jakaś potrzeba, która jest niezaspokojona. I jak będę w stanie się nad tym pochylić, odpowiedzieć sobie na to pytanie, to będę mogła asertywnie powiedzieć: hola, hola, uważaj, dalej nie możesz już pójść, to mi się nie podoba, to jest dla mnie złe, to mnie krzywdzi, tego nie lubię, a to lubię, potrzebuję tego i tego, a tego i tego nie chcę. I jeżeli ja będę potrafiła to robić jako osoba dorosła, to moje dziecko, patrząc na mnie, naprawdę dzieci są jak gąbki i one to będą chłonąć. I potem, jak będą dorastały, jak będą w okresie nastoletnim, też będą potrafiły to robić, będą potrafiły otwarcie mówić o swojej złości, o swoim lęku, o swoim napięciu, o stresie, które im towarzyszy, a nie będą tego zamiatać pod dywan, udawać, że tego nie ma, dewaluować to, bo jak będą to robić, to się będzie tylko piętrzyło i w końcu o tą wystającą pod dywanem gulę będą się po prostu potykać i przewracać.
1: Dokładnie. Kiedyś taki zespół Raz, Dwa, Trzy, na pewno znasz, śpiewał taką piosenkę: gdyby w życiu były same dobre chwile, nie wiedziałbym, że żyję. Tak. I to jest bardzo, bardzo mądre odniesienie do tego, co powiedziałaś. Taka umiejętność radzenia sobie i akceptowania też takich trudnych chwil, które pomogą docenić te chwile dobre. Mamy zawsze szansę, żeby właśnie po takim trudnym doświadczeniu złapać ten oddech i wypłynąć.
0: To, co teraz mówisz, to jest właśnie historia o odporności psychicznej, o której też bardzo dużo mówię, też prowadzę warsztaty z tego zakresu. I znowu, odnosząc się do Ewangelii, to jest dokładnie historia o 7 latach tłustych i 7 latach chudych. Że jest czas, kiedy jest dobrze i my wtedy się karmimy, najadamy się tym dobrem, tym szczęściem, tym błogosławieństwem, a potem przychodzą lata chude i jak ja jestem najedzona, to ja mam z czego brać i ja mam z czego dawać też i jakoś przetrwać te 7 chudych lat. I odporność psychiczna właśnie na tym polega. To jest coś takiego, że ja potrafię w momentach kryzysowych, czyli właśnie na przykład, nie wiem, jakichś trudnych sytuacji w relacjach, czy właśnie jakichś trudnych egzaminach, czy jakichś wyzwaniach w pracy, że ja potrafię stawać do pionu, bo mam taki zasób, taką umiejętność, że nie upadam. Mi się to bardzo kojarzy też z taką zabawką. To jest taka zabawka, jak byłam mała, to przywoziło się to zza wschodniej granicy, taka Wańka Wstańka. I one miały taką umiejętność, że jak się próbowało je przewrócić, to się to nie udawało, bo na zawsze wstawała do pionu. I dla mnie to jest też taki fajny obraz odporności psychicznej, że cokolwiek się zdarza, to ja jestem w stanie po tym trudnym doświadczeniu stanąć do pionu. Dlatego, że jestem nakarmiona przez te 7 tłustych lat. Dlatego, że potrafię regulować własne emocje, że potrafię o nich mówić, że potrafię je nazywać, że potrafię się upominać o własne dobro, że potrafię stawiać granice. Też pewnie, że znam pewne techniki, które mogą mi pomóc radzić sobie w tych szczególnie trudnych momentach. I tutaj, żeby też być trochę praktycznym, no to mogę powiedzieć o kilku takich sprawdzonych technikach. Wtedy, kiedy jest dużo napięcia, dużo stresu. Jest na przykład taka technika 5 zmysłów. Nie? Czyli na przykład, kiedy zbliża się bardzo duże napięcie, bardzo dużo stresu, bardzo dużo nerwów, czuję, że nawet jest blisko już do jakiegoś ataku paniki, szukam 5 rzeczy, które mogę zobaczyć, 4 rzeczy, których mogę dotknąć, poczuć fakturę, ciepło tych rzeczy, czy zimno, 3 rzeczy, które mogę powąchać, 2, które mogę poczuć i 1, którą mogę posmakować. I to bardzo skutecznie odwraca uwagę od tego wielkiego napięcia, od tego stresu, który staje przede mną. Nie? Czyli trochę takie przestawianie zwrotnicy na i osadzanie się w tu i teraz, takie kotwiczenie się w rzeczywistości. Bardzo prosta technika i bardzo taka skuteczna. Jest też taka bardzo fajna technika, która się nazywa stop i też jest do wykorzystania, bardzo prosta. Też pochodzi, to są takie 4 etapy, oczywiście od S, T, O i P. S, czyli stop, zatrzymaj się. Po prostu zamroź wszystko, co się teraz dzieje, zrób sobie taką pauzę. T, take step back, zrób krok do tyłu i zobacz tą sytuację z pewnej perspektywy, bo jak my jesteśmy w dużym napięciu, w stresie, wyobrażam sobie na przykład sytuację egzaminu maturalnego czy sytuacji egzaminu ósmoklasisty, dochodzę do zadania, które jest dla mnie przerażające, bo w ogóle nie mam pojęcia, jak się za nie zabrać. I jest we mnie tylko przerażenie, czyli mówimy wtedy w psychologii o myśleniu tunelowym. Widzę tylko to przerażające, to co mnie czeka, że teraz nie zrobię tego zadania, nie zdam, obleję i po prostu już w ogóle koniec mojej kariery zawodowej, nie dostanę się do żadnej szkoły, na żadne studia. Czyli chodzi o to, żeby poszerzać tą perspektywę, która jest dla mnie taka przerażająca, po to jest to te, czyli take step back, zrób krok do tyłu. Potem idziemy do O, czyli zaobserwuj, co tu się w ogóle wyrabia w tej sytuacji. Co tu się dzieje? Co mnie tak przeraziło? Czy to rzeczywiście jest cała prawda o tym, co tu się dzieje? Czy ja naprawdę nie mam żadnych zasobów, żeby sobie z tym poradzić? Czy nie mam innej sytuacji na wyjście z tego, co się teraz dzieje, co mi się wydaje takie przerażające? I dopiero wtedy zacznij pomału działać, czyli to proceed carefully. Bardzo taka prosta metoda, która jest trochę rozbudowaniem tych weź 10 głębokich oddechów. To nasze babcie nas tak uczyły, nasze mamy. Weź 10 oddechów, to wtedy się trochę uspokoisz. Więc ta technika stop też trochę temu służy. Ona jest może trochę bardziej taka reflektująca. I ja rozumiem, że to jest bardzo trudne, szczególnie jak przychodzi ten bardzo stresujący moment. Dlatego zawsze mówię moim pacjentom, ćwicz to w randomowych sytuacjach. Nie ćwicz tego wtedy, kiedy już przychodzi do tego wielkiego stresu, tylko ćwicz to sobie w takich zwykłych, codziennych sytuacjach. To zatrzymanie się, zrobienie kroku do tyłu, zaobserwowanie i dopiero podejmij działanie, co chcesz zrobić, jak chcesz się zachować. Więc na pewno też to. Wszystkie techniki oddechowe, które są bardzo skuteczne, bo one wpływają na to, żeby uspokoić tętno, uspokoić pracę serca, Jest ich naprawdę mnóstwo. Generalnie chodzi o to, żeby wziąć wdech, przytrzymać to powietrze i zrobić wydech, który będzie dłuższy niż wdech. Jak powtórzymy to 5-6 razy, naprawdę jest bardzo duża szansa, że to tętno się uspokoi, to serce zacznie spokojniej pracować. Wszystkie techniki mindfulnessu, których teraz jest bardzo dużo i które też służą temu wyciszeniu.
1: No, chociaż brzmi trochę groźnie i musimy też zwrócić uwagę, że to nie ma nic wspólnego z jogą ani z technikami wschodnimi. To jest zwykłe wejście trochę w siebie i uspokojenie swojego ciała.
0: Tak, to jest taka uważność. Bardzo lubię takie ćwiczenia, też robię je z grupami właśnie, kiedy zapraszam ludzi, żeby poświęcili 8 minut na to, żeby być przy sobie po prostu, czyli żeby być w takim zupełnej takiej ciszy i takim doświadczaniu tego, co się dzieje z moim ciałem i co się dzieje na zewnątrz. Czyli leżę sobie albo siedzę wygodnie w fotelu i doświadczam tego, co płynie z mojego ciała. Jak mnie coś zaswędzi, to rejestruję. Jak mi jest zimno w stopę, to rejestruję. Jak mi zaburczy w brzuchu, to rejestruję. Czyli jestem dokładnie w tej chwili, w tu i teraz.
1: Ja wiem, ale mówisz teraz o takich doświadczeniach, z którymi coraz więcej osób ma problem, żeby je zauważyć, ponieważ młodzież, no jak już mówimy o młodzieży, siedzi przyklejona do swoich telefonów, laptopów i innych urządzeń elektronicznych, które nie pozwalają na doświadczenie czegokolwiek poza tym, co się dzieje tutaj na ekranie. Najtragiczniejszy obraz, moim zdaniem, to jest ten, kiedy widzę dziecko w wieku 2 lat, wiezione w wózku przez swoją mamę, wpatrzone w telefon komórkowy, a jeszcze dodatkowo na przykład karmione przez mamę jakimś jedzeniem. Więc ono zupełnie nie jest w stanie ocenić, co je, ani faktury tego jedzenia, ani smaku, niczego. To, co się dzisiaj dzieje i to, o czym ty mówisz, to są jakby dwa różne bieguny.
0: Tak. No, to też mi wspomniałaś jeszcze jedną taką technikę. To jest taka technika, która się nazywa żelek. Kupuję sobie żelki, czy tam, nie wiem, tabliczkę czekolady i świadomie zjadam kawałeczek, nie wiem, jednego żelka, czy jedną tabliczkę, jeden kafelek z tej czekolady. Czyli poświęcam sobie te 10 minut, żeby najpierw wziąć tą tabliczkę do ręki, żeby ją dotknąć, żeby zobaczyć, jaką ma fakturę to opakowanie, żeby otworzyć tą tabliczkę, posłuchać, jak szeleści ten papier. Czyli uruchamiam wszystkie zmysły do tego, żeby świadomie sobie zjeść ten jeden kawałeczek tej czekolady. Potem odłamuję sobie kawałek, słucham, jak to się łamie. Potem sobie patrzę na ten kawałeczek, patrzę, jaki on ma kolor. A potem dopiero wkładam do buzi i doświadczam tego smaku. I to jest właśnie ta technika żelka. Z żelkiem jest trochę inaczej, bo ja też mogę tego żelka wziąć, pougniatać go. On też jest taki mięciutki, jak go wezmę pod światło, to nie jest przeźroczysty, więc poświęcam po prostu 8 minut ze swojego cennego życia, 24 godzin, który ma doba, żeby sobie rzeczywiście zmarnować ten czas na takie doświadczenie bycia w tej chwili. Z tym jednym kawałkiem czekolady czy z tym żelkiem. Że to jest bardzo trudne, dlatego że to jest jakby to jest tryb bycia. Ja mówię, że my zawsze funkcjonujemy w 2 trybach: w trybie bycia i w trybie działania. I większość ludzi ma do perfekcji opanowany tryb działania, czyli cały czas biegniemy, działamy, jesteśmy w jakichś projektach, w jakichś zadaniach, robiąc jedną rzecz, myślimy już o tym, co mamy zrobić za chwilę, że trzeba wstawić pranie, zrobić obiad, wyprasować coś, pojechać na zajęcia dodatkowe, na basen i tak dalej. Czy jesteśmy w permanentnym trybie działania. Dlatego w psychoterapii też często w różnych warsztatach zapraszamy, to przekręć teraz tą wajchę na drugą stronę i ucz się bycia w trybie bycia, czyli w nic nie robieniu. I ja widzę, jak to jest potwornie trudne dla wielu ludzi i wielu moich pacjentów mówi: Pani Aniu, to jest w ogóle nie dla mnie, ja tego nie potrafię, to jest straszne, ja w ogóle nie mogę wytrzymać. A to jest, słuchajcie, 8 minut naprawdę leżenia i doświadczania, co się dzieje w moim brzuchu, w moich biodrach, w mojej miednicy, w mojej klatce piersiowej, w mojej głowie, gdzie mnie strzyka, gdzie mam jakieś naciągnięcia, bo normalnie w ciągu dnia my nie mamy w ogóle na to czasu. My jesteśmy oderwani od siebie permanentnie. My jesteśmy odseparowani od siebie. Ja mam takich pacjentów, którzy są na tyle zaangażowani w swoją pracę, że jak siadają na przykład o 9 rano przed komputerem, wstają o 17 i stwierdzają o 17, że im się chce siku albo że oni chcą pić. To jest naprawdę świetny przykład tego oderwania od siebie i od swojego ciała, od tego, co to ciało potrzebuje. A nam chodzi o to, żeby być w kontakcie, żeby reagować na bieżąco. I to też powoduje, że nie tworzą się te spiętrzenia i te złogi w emocjach, tylko na bieżąco reagując na to, co to ciało potrzebuje, zaspokajamy te potrzeby i nie ma potrzeby się potem wkurzać, denerwować, wpadać w ten gniew, w tą frustrację, bo jestem w kontakcie z ciałem i reaguję na to, co ono do mnie mówi, to ciało. Więc to są naprawdę bardzo proste techniki, o których często nie wiemy, nie zdajemy sobie z nich sprawy i ich nie wykorzystujemy. Także psychoterapia nie jest jakimś, nie wiem, czarodziejską różdżką, że my tu jakieś nie wiadomo, jakie stosujemy czarodziejskie metody, tylko po prostu to są proste rzeczy, które po prostu trzeba ćwiczyć i je wdrażać.
1: Gubimy tę umiejętność bycia dzieckiem, działania w takim trybie dziecka. Nie masz takiego wrażenia?
0: Tak, to jest właśnie to bycie w takiej prawdziwej autentyczności, takiej właśnie zgodzie ze sobą, takim przyznawaniu się do siebie. No bo dziecko przecież nie wkłada żadnych masek i nie udaje niczego. Ono jak jest głodne, to płacze. Jak jest śpiące, to też się dopomina o ten sen. I nam tutaj chodzi o to, żeby właśnie też być w kontakcie ze swoim ciałem, po to, żeby adekwatnie reagować, ale konstruktywnie na to, że nam czegoś brakuje albo że czegoś potrzebujemy. Czyli znowu, ani nie chcemy tych potrzeb łykać i udawać, że ich nie ma, bo zależy nam na tym, żeby nikomu nie zrobić krzywdy, żeby ktoś się nie zdenerwował, żeby komuś nie zrobić przykrości, ani też nie idziemy w agresywne zachowania, dopominając się tego, tylko robimy to asertywnie, czyli znowu to powtórzę, taka najprostsza definicja asertywności to jest łagodnie, stanowczo, bez lęku. Czyli jestem w stanie łagodnie powiedzieć, w tym momencie nie jestem w stanie ci pomóc, albo to nie jest teraz dla mnie dobre, nie jestem w stanie pójść z tobą gdzieś tam, czy tam z tobą gdzieś pojechać, bo jestem zmęczona, potrzebuję odpocząć. Czyli mówię to łagodnie, jestem w tym stanowcza i bez lęku to robię. Nie boję się powiedzieć, że to jest dla mnie teraz niedobre, to mi nie będzie służyło. I zawsze też powtarzam, to nie jest egoizm, bo ludzie często mówią, no jak tak, tylko ja w kółko, ja, moje potrzeby, moje emocje. I bardzo dużo osób właśnie mówi, że to jest takie niechrześcijańskie, nie? I ja wtedy się na to bardzo tak złoszczę, no bo mamy przekazanie kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a nie kochaj bliźniego swego zamiast siebie samego. Czyli ja też jestem ważna. Jeżeli ja będę miała zaspokojone te moje potrzeby, jeżeli ja będę w jakimś w miarę stabilnym dobrostanie, to będę w stanie mieć napełniony kubeczek, z którego będę w stanie komuś nalać. Czyli być dla kogoś sługą, komuś właśnie usłużyć, komuś pomóc. Natomiast jak ja będę miała pusto, bo cały czas tylko się drenuję i patrzę tylko na dobro kogoś, a na swoje w ogóle nie, to jest wbrew po prostu przykazaniu miłości bliźniego i siebie samego.
1: I doprowadzić to może do wypalenia zawodowego i do wielkich problemów.
0: Zdecydowanie. Zresztą nie bez powodu mówi się, że depresja, która jest przecież chorobą cywilizacyjną dzisiaj, to jest, że depresja jest chorobą niewyrażonej złości, niewyrażonego gniewu, bo cały czas mnie uczono łykaj, nie pokazuj, nie wolno.
1: Nie płacz.
0: Nie płacz, uspokój się, opanuj się, nie przesadzaj. Czyli ja miałam całe życie bana, zakaz na to, żeby prezentować złość i gniew. I teraz uczę się, że przekierowuję tą złość na smutek. To jest przekierowana złość na smutek. Dlaczego? Dlatego, że smutek jest dużo bardziej akceptowalny społecznie, dużo łatwiej jest go zrozumieć, jakoś być przy nim niż przy złości. Dlatego my przekierowujemy tą złość, która miała prawo się wyrazić, bo działy się różne rzeczy, na które miałam prawo się złościć, ale nigdy tego nie robiłam. Czyli przekułam to w smutek i teraz w tym smutku jestem. Dlatego w psychoterapii jakby trochę idziemy poza ten smutek i szukamy głębiej, co tam pod tym smutkiem jest. I się okazuje, że masa niewyrażonej złości. Dopóki ja jej nie wyleję, nie oddam tej sprawiedliwości, to nie mogę po prostu pójść dalej.
1: Mhm. Ty jesteś psychologiem wierzącym. Czy uważasz, że w różnych problemach, właśnie w tym sięganiu głębiej, mogą pomóc rekolekcje, czy czasami trzeba połączyć jedno i drugie, albo w przypadku osób, które są niewierzące, pomoże tylko psychoterapia?
0: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ja mam też porównanie, ponieważ mam z jednej strony bardzo wielu pacjentów wierzących, ale mam też osoby, które są w ogóle poza kościołem i są w ogóle niewierzące. I widzę tą różnicę w jakości pracy, dlatego że w pracy z osobami wierzącymi, które jawnie deklarują tą wiarę i które tą wiarę wnoszą na sesję, czyli mówią wprost o relacji swojej z Jezusem, z Bogiem, więc ja też jakby tego nie wypieram, ale też za tym idę i też to integruję w tej pracy terapeutycznej. Widzę, jak to jest wielką pomocą i wielkim wsparciem dla nich, czyli oni mają o jeden zasób, ale jak potężny, więcej niż osoby, które są niewierzące. Czyli w pracy z osobami niewierzącymi rzeczywiście skupiamy się przede wszystkim na zasobach tych osób. Czyli wypracowujemy różne umiejętności, uczymy się różnych technik, ale bazujemy na swoich siłach. Znaczy, jak ja się nauczę być asertywna, jak ja się nauczę stosować technikę stop, technikę oddechową, techniki relaksacji, to jest szansa, że sobie z tym stresem poradzę. A w przypadku osób wierzących, oprócz tego dodaję jeszcze tą łaskę, która płynie z wiary i jestem pewna, że nawet jak zawiedzie moja technika, moje zasoby osobiste, to jest ta łaska od Pana Boga, która mnie jest w stanie postawić na nogi. I znam też osoby, które nigdy nie były na psychoterapii, ale dzięki łasce i relacji z Panem Jezusem naprawdę są w stanie prowadzić dobre, spełnione i szczęśliwe życie. I to też jest piękne. Ja się w to absolutnie na to nie obrażam i jestem szczęśliwa, jak widzę takie osoby. Zresztą czasem nie trafiają do mnie osoby na psychoterapii, które mają doświadczenie na przykład głębokiego przebaczenia swojemu rodzicowi, od którego doświadczyły ogromnej krzywdy. I nie zrobiły tego dlatego, że przepracowały to na psychoterapii, że nauczyły się jakiejś techniki właśnie, nie wiem, związanej z wybaczaniem, tylko po prostu dostały taką łaskę. I to się naprawdę wydarzyło. I to jest tak uwalniające. Więc no oczywiście najlepiej jest to moim zdaniem integrować, bo no wiadomo, Pan Bóg nam daje lekarzy, daje nam psychoterapeutów, fajnie jest to łączyć.
1: Kapłanów,
0: tak, czyli to już w ogóle jest super posiadać kierownika duchowego, mieć doświadczenie w psychoterapii, bycie też na rekolekcjach, to wszystko może się pięknie uzupełniać.
1: Mm-hmm. A zdarzyło ci się odesłać któregoś z twoich pacjentów do, powiedzmy, do spowiedzi?

0: zniewolenie, bo ja oczywiście absolutnie to byłoby nieetyczne, gdybym ja chciała narzucać swój światopogląd czy jakoś ingerować w to. Natomiast jeżeli ktoś mnie do tego zaprasza i chce włączać te wątki związane z wiarą, to jak najbardziej chętnie to podejmuję, dlatego że wierzę, tak mnie też uczono na studiach. Ja skończyłam psychologię na KUL-u, też zaczynałam na kierunku filozofia teoretyczna i tam mnie nauczono i podpisuję się pod tym rękami i nogami, że jesteśmy jednością psychofizyczno-duchową i że nie można odrąbać duchowości od tej sfery psychologicznej, ani nie można odrąbać ciała na przykład od tej rzeczywistości psychologicznej. Dlatego też dużo pracujemy w psychoterapii nad właśnie powrotem do ciała, właśnie z ciałem, z relaksacją mięśniową, z oddechami, z technikami oddechowymi. No i właśnie integrujemy też tą sferę duchową i wtedy to ma dopiero ręce i nogi.
1: Rozmawiałyśmy o tym, że szkoda, że w szkołach tak mało mówi się dzisiaj o budowaniu tej sfery emocjonalnej, o uczeniu nazywania emocji. My mamy teraz do czynienia od jakiegoś czasu z nowym przedmiotem w szkole, edukacja zdrowotna. Są zapowiedzi i wydaje się, że one będą zrealizowane już od przyszłego roku, że przedmiot ten stanie się przedmiotem obowiązkowym. Ciekawa jestem, czy są tam takie elementy, o których właśnie rozmawiamy, nauka umiejętności nazywania emocji, praca z emocjami. Czy są tam tylko te treści, które tak bardzo niepokoją rodziców dzisiaj?
0: No niestety ja nie zapoznałam się z tym programem, więc nie wypowiem się na ten temat. Jakoś tak byliśmy z mężem jednomyślni co do tego, żeby jednak nie zapisywać naszych dzieci na te zajęcia. Więc tego nie wiem. Oczywiście jest tam bardzo dużo wartościowych treści z tego, co się orientuje tak bardzo pobieżnie. Natomiast jest kilka takich, które mogą skutecznie przekreślić te wszystkie wartościowe rzeczy, które tam są. Czyli na przykład to, że nie wiem, pojęcie rodzina tam się pojawia sporadycznie, więc, ale nie chcę się jakoś tam szczegółowo na ten temat wypowiadać, bo po prostu nie znam szczegółowo tego programu. Ale zdecydowanie, gdybym miała być współautorem, no to chciałabym, żeby tam było zdecydowanie więcej treści właśnie związanych z tym regulowaniem emocji, świadomością siebie, nie tylko swojego ciała, ale właśnie swojej tej sfery psychologicznej, swojej emocjonalności, swojej sfery potrzeb, umiejętności nazywania tego, też tego, jak to robić. Bo tutaj znowu wracamy trochę do tego, co może zrobić rodzic, żeby wesprzeć swoje dziecko w trudnych momentach, kiedy ono samo nie rozumie, co się z nim dzieje, bo jest na przykład w okresie dojrzewania, buzują w nim hormony. On nie umie unieść samego siebie w tym trudzie, jest w jakimś zdziwieniu, co się w ogóle z nim dzieje, więc to rodzic ma być tą stabilną kotwicą, taką latarnią morską, też lubię takie porównanie, która zawsze stoi w tym samym miejscu i daje to światło. I to dziecko zawsze może przyjść do

0: odzwierciedlanie, klaryfikacje, czy na przykład rozumiem, że kosztuje cię to bardzo dużo emocji, rozumiem, że to jest dla ciebie bardzo stresujące, czuję, że bardzo się boisz tego, co będzie, jak sobie poradzisz na tym egzaminie. To jest normalne, ma prawo tak być. Czyli żeby nazywać za niego te emocje, pozwalać mu je unieść, pokazywać, to się też nazywa normalizacją, czyli jakby uprawomocniamy te emocje. Mówimy, tak ma prawo być, to jest normalne, jesteś człowiekiem, masz prawo się bać. Razem sobie z tym poradzimy. Więc to są takie podstawowe umiejętności rodzicielskie, które naprawdę mają bardzo dużą siłę i bardzo duże znaczenie, żeby dziecku pomóc w tym radzeniu sobie z tym, co jest dla niego bardzo trudne, w miejsce wpadania w panikę. O Boże, to co my teraz zrobimy? Ojejku, jak my sobie z tym poradzimy? To już teraz koniec świata. No to tym na pewno dziecku nie pomożemy. Czyli to my mamy być tą oazą spokoju, stabilności, a będzie to możliwe wtedy, kiedy ja będę miała porządek i harmonię w moich emocjach.
1: No to jest taki bardzo idealny obraz tego, jak rodzic powinien się zachowywać. A co w sytuacjach, kiedy jednak nerwy biorą górę i rodzice, którzy borykają się z różnymi problemami bez oceniania i wchodzenia w jakieś szczegóły, nie są w stanie podołać, tak, nie potrafią podołać tym tak. emocjom i dochodzi do wybuchu i dzieci są tego świadkiem. I co wtedy?
0: Tak. Nawet w psychologii jest takie podejście, taki nurt, który mówi o takim wystarczająco dobrym rodzicielstwie, o byciu wystarczająco dobrą matką, czyli good enough mother na przykład, good enough father. Nie chodzi o to, żeby być perfekcyjną matką, bo to jest też wręcz krzywdą dla dziecka, kiedy ja staram się być idealna, bo ono jaki dostaje komunikat? Ty też musisz taka być. Ty też musisz dowozić wszędzie. Nie możesz się potknąć, nie możesz się pomylić. A wtedy, kiedy ja sama, pomimo tego, że się staram, że potrafię jakoś zadbać o te swoje emocje, ale się potykam i upadam i zdarza mi się, że wybuchnę, to wielkim naprawdę wielkie szapoba dla każdego rodzica, który potrafi przyjść do dziecka i powiedzieć, to nie było dobre. Przepraszam cię bardzo, że się uniosłam. Przepraszam bardzo, że krzyknęłam. Żałuję tego. Powinnam zachować się inaczej. Naprawdę to jest coś. To jest wyraz prawdziwej pokory i pokazuje dziecku, ty też możesz się pomylić. Ty też możesz się potknąć. Nie ma w tym niczego złego. Jesteśmy ludźmi. Mamy w sobie i jasną stronę, i ciemną. Mamy w sobie zasoby i te rzeczy, które są trudne do uniesienia, nad którymi musimy pracować. Więc to tak jak papież też mówił, kłóćcie się, ale się godźcie. Niech dzieci widzą, jak latają talerze, ale też idźcie do siebie i się przepraszajcie. Czyli niech oni widzą normalne małżeństwo, które przeżywa trudne chwile i radosne chwile. I to ja w ogóle bym się nie bała tego bycia niedoskonałym. To znaczy oczywiście trzeba nad sobą pracować, wkładać dużo jakby energii w to, żeby być coraz lepszą mamą, coraz lepszym tatą, ale absolutnie nie zakładać, że przyjdzie taki moment, że ja się tego tak wyumiem i wyuczę, że już nigdy więcej nie popełnię błędu. Ja też to powtarzam moim pacjentom na psychoterapii, że to, że oni się potkną i znowu im się włączy jakiś stary schemat czy stare przekonanie, jakiś objaw im się znowu wybije, tak? To żeby to ich nie przerażało, bo to ma prawo się zdarzać. Nam w psychoterapii chodzi o to, żeby te objawy miały mniejsze nasilenie i żeby były rzadsze. Po prostu, to jest nasz cel, a nie o to, żeby je wygumkować, żeby one już nigdy więcej się nie pojawiły, bo to jest utopijna wizja. I tak samo w byciu mamą. Chodzi o to, żeby być coraz lepszą mamą, coraz lepszym tatą, ale to, że się będziemy potykać, to jest jak amen w pacierzu. Na pewno tak będzie. My dopiero w niebie będziemy bezbłędni w tym względzie. A na razie będziemy je popełniać i to ma prawo tak być.
1: A jak skomentujesz takie podejście wychowawcze obecne, wydaje mi się, wśród wielu rodziców, wielu mam, kiedy mamy mówią, ja jestem przyjaciółką mojej córki?
0: No tak, ja uważam, że ta hierarchia jednak powinna być zachowana, żeby trzymać się swojej roli. To jest bardzo ważne. czy ja jestem w roli mamy,

0: a nie jestem w roli przyjaciółki. Jestem w roli ojca, a nie jestem w roli kumpla. Czy w roli służącego, czy w roli, nie wiem, kolegi, tak? Żeby trzymać się ról, bo to nam gwarantuje pewne ramy, a ramy dla dziecka są czymś niesamowicie ważnym. Podobno w języku chyba aramejskim, już nie pamiętam jakim, ojciec oznacza zagrodę. I dla mnie to było niesamowite, jak to usłyszałam, bo zagroda oznacza, że to dziecko może się poruszać w pewnych ramach od jednego ogrodzenia do drugiego, a nie dalej. Czyli to ojciec wyznacza to miejsce, w którym ono się może poruszać, gdzie może biegać, gdzie może się bawić, ale to on decyduje, czy może wyjść poza i jak dużo ma tej przestrzeni. Dlatego ta rama jest niesamowicie ważna. I ja bym była ostrożna w wychodzeniu poza te ramy i wchodzeniu w role, które nie są przypisane do bycia mamą czy bycia tatą. Miałam kiedyś taką pacjentkę, która opowiadała mi, że jej relacja z jej rodzicami była bardzo dobra, ponieważ jej rodzice byli dla niej najlepszymi ziomalami. A jej historia potoczyła się bardzo tragicznie, bo ona już w wieku 12-13 lat była uzależniona od alkoholu, pornografii i była w wielkiej biedzie, kiedy trafiła na terapię. I to był dowód na to, jak bardzo źle zadziałało to niestawianie granic. Można być ziomalem dla swojego dziecka, tylko wtedy to oznacza, że to dziecko nie wie, co jest dobre, a co jest złe, gdzie jest granica, co wolno, czego nie wolno, nie zna żadnych zasad, reguł, zakazów. Wszystko jest dowolne, dobrowolne, wszystko wolno. No i potem kończy się to tym, że ja rzeczywiście wpadam we wszelkie możliwe pułapki, jakie świat na mnie zastawia. Więc to jest dla mnie taki bardzo dobry przykład, jak bardzo to nie służy.
1: Co powinni zrobić rodzice? Czy jest jakaś taka rada dla nich po zdaniu tych egzaminów, bez względu na to, jaki będzie wynik, w oczekiwaniu na wynik tych egzaminów? Jak powinni zachować się rodzice wobec dzieci i jaką miałabyś radę dla rodziców i dla dzieci, które musiały te egzaminy zdać? Jeden z pierwszych egzaminów w ich życiu, bo te najważniejsze pewnie dopiero przed nimi.
0: To pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest to, co mówił papież Jan Paweł II, czyli też to jego dzieło, takie bardzo znane, Osoba i Czyn. I oddzielanie osoby od czynu. I ja bardzo często to powtarzam rodzicom. Pamiętaj, że jak mówisz cokolwiek do swojego dziecka, to daj mu pewność, że jego jako swoje dziecko, jako swojego syna czy swoją córkę kochasz bezwarunkowo, jako osobę, że to się nigdy nie zmieni, że zawsze będziesz dla mnie najważniejszy czy bardzo ważny, że nigdy cię nie zostawię, nie opuszczę, chociaż mam prawo krytykować twoje zachowanie. Mam prawo mieć zastrzeżenia, może mi się nie podobać to, jaką szkołę wybierzesz, nie wiem, z kim się kolegujesz, jaką masz dziewczynę, jakiego masz chłopaka, nie wiem, czy idziesz na studia, czy rezygnujesz z pójścia na studia. Mogę mieć co do tego zastrzeżenia, ale ciebie jako moje dziecko, jako osobę zawsze będę kochać i to się nigdy nie zmieni. Ja myślę, że to jest niesamowicie ważne, żeby nie zlewać dziecka z tym, co ono robi, z wyborami, z decyzjami, jakie to dziecko podejmuje, bo można pójść w taką krytykę, która przez dziecko będzie odebrane jako dewaluacja jego jako osoby.
1: A po egzaminie idziemy na kremówki albo na coś innego dobrego.
0: Na bezę, żeby sobie na soczek, na dobrą kawkę. I to też jest bardzo fajna praktyka, żeby podziękować sobie za ten trud nauki, żeby właśnie być sobie samemu też wdzięcznym za to, ile pracy się włożyło w to przygotowywanie, żeby też to docenić i uczyć się świętować. I to jest też bardzo, bardzo taka ważna umiejętność, żeby to nie przeszło bez echa, nie? Że tyle miesięcy przygotowań, tyle lat nauki, 4 lata w liceum i potem nagle zdany egzamin i koniec. No nie, no poświętujmy to, pocieszmy się z tego, doceńmy to.
1: I pamiętajmy, że świętowanie naprawdę niewiele ma wspólnego z zasobem portfela, bo można świętować Bardzo, bardzo skromnie, ale intensywnie.
0: I z miłością.
1: Ale to będzie chyba temat na naszą kolejną rozmowę. A za dzisiejszą bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dzisiaj naszym gościem była Anna Łukalska, psycholog i dyplomowany psychoterapeuta z Lublina, żona i mama. Dziękuję Ci, Aniu.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że mogłyśmy porozmawiać o takich ważnych rzeczach. Faktycznie żyję tym na co dzień. Jest to dla mnie bardzo ważne. Także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Wszystkim życzę pomyślnie zdanych egzaminów i jak najmniej stresu i jak najlepszego radzenia sobie ze swoim światem emocji i potrzeb.
1: Dziękuję bardzo.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, prosimy Cię o to, żebyś Ty przychodził do nas w chwilach naszych słabości, Panie. Prosimy Cię o Twoją moc, o to, byśmy potrafili szukać Twojej woli i ją wypełnić przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, powierzamy się pod Twój płaszcz, Twojej miłości do nas, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
0: naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Mówienie o Bogu to jest coś, w czym można nabrać rutyny? Czy może stać się rzeczą codzienną?
1: Myślę, że tak. Jest takie niebezpieczeństwo na pewno. Natomiast myślę, że również praktyka, która za tym idzie, czyli za tym, że nie tylko się mówi o Bogu, ale go się uznaje i stawia na pierwszym miejscu, raczej jest czymś odwrotnym do rutyny, ponieważ jeśli codziennie odnawiam swój kontakt z Bogiem od rana, a jakżeż mam tego nie robić, kiedy postawiłem go na pierwszym miejscu, kiedy jest moim Stwórcą i kiedy właściwie powiedzenie mu dzień dobry, jak rano wstaje, jest nie tyle obowiązkiem, co w ogóle obowiązkiem, ale przede wszystkim moją powinnością, która gdzieś tam z głębi mojego serca płynie, bo jakże nie oddawać czci temu, który mnie stworzył, którego jestem własnością. Więc ta praktyka jak gdyby odwraca tą rutynę i myślę, że kiedy go się stawia zawsze na pierwszym miejscu, to jest dobrze.
0: Pracujesz w mediach, więc pewnie różnie to było, ale teraz między innymi pytasz ludzi o Boga.
1: Tak,
0: różnych.
1: Zdarza się tak.
0: I co? Oni mówią z rutyną, czy też raczej z doświadczeniem relacji?
1: Myślę, że z tymi osobami, z którymi ja się spotykam, to są osoby, które mają głęboko przemyślane już swoje życie, dla których Bóg stworzył, nieprzypadkowo mówię, że On to zrobił, wyzbywając się egoizmu w tym samym, ale stworzył ideę porządkującą i ci ludzie w zasadzie są świadomi tego, co robią w życiu i tego Boga stawiają na pierwszym miejscu. Aczkolwiek wiem, że nie są to ludzie, którzy... To ci ludzie jakby są wyjątki. Staram się w swojej pracy dobierać opinie, uzyskiwać od takich ludzi, którzy Boga zawsze mają i stawiają na pierwszym miejscu.
0: A kiedy ty postawiłeś go na pierwszym miejscu?
1: Okej. Rzeczywiście, jest to pytanie, takiego rachunku sumienia nie robiłem, ale niewątpliwie pomimo, iż wywodzę się z rodziny katolickiej, to przez długi okres mojego życia był on po prostu, nie był na pierwszym miejscu. Budziłem się i żyłem swoim życiem, natomiast był on jak gdyby obowiązkiem, który został gdzieś tam przez rodzinne układy wcielony w moje życie i był jakimś elementem. Natomiast myślę, że jakieś doświadczenia życiowe nauczyły mnie pewnego myślenia i to był proces. To nie stało się od razu.
0: Ale jak się zaczęło?
1: Zaczęło się, myślę, może... Tak próbuję jakąś datę odkryć w moim życiu, bo chyba to była śmierć ojca.

0: kiedy musiałem sobie zdać sprawę z tego, że go już tutaj więcej nie zobaczę. I kiedy rzeczywiście musiałem odświeżyć swoje szare komórki po to, żeby wrócić do tego, co gdzieś tam zasłyszałem i robiąc jakiś wewnętrzny rachunek sumienia, spróbować postawić go na pierwszym miejscu.
1: Ile miałeś lat wtedy?
0: To był okres lat 40.
1: A tamto życie przed tym...
0: A teraz mam 60, żeby zaznaczyć.
1: A tam ten moment, ten czas przed, prawda? Czyli takiego letniego katolicyzmu. W komunizmie nie wybili ci go z głowy?
0: Nie, właśnie to.
1: Dlaczego?
0: Też...
1: W Warszawie żyłeś gdzie? Na prowincji?
0: Nie, w Warszawie żyłem i pracowałem w media, i to w publicystyce medialnej. I myślę, że to było moją siłą. To znaczy ja z góry postawiłem, coś takiego tkwiło we mnie. Nie wiem, nie potrafię określić, jak, skąd się to brało, ale ponieważ Bóg zawsze w moim domu był stawiany na pierwszym miejscu, to ja podświadomie go też miałem na pierwszym miejscu, aczkolwiek nie było to do końca, jak powiedziałem, przemyślane. To nie był Bóg z wyboru, to był raczej Bóg z tradycji. Ale on zawsze stał i w mojej rodzinie...
1: A nie przeszkadzało ci to pracować w mediach?
0: Nie, absolutnie nie, dlatego że wszyscy dookoła wiedzieli. Nie byłem członkiem partii, przede wszystkim powiedziałem, że... I to było jakby moją siłą, bo w tym czasie, jak gdyby, no, członkami partii było mnóstwo dziennikarzy i właściwie to była taka nieodłączna plakietka dla człowieka, który był człowiekiem mediów. Ale tym mi się udało, jak i jeszcze paru innym również, tej plakietki nie przypiąć sobie. I właściwie broniłem się przed tym, a potem z tego zrobiłem jakiś sztandar, mówiąc, że no, nie mogę się przeciwstawić pewnym wartościom i dla mnie to była rzecz jasna i oczywista i tego próbowałem bronić.
1: A dlaczego ci nie wyrzucili?
0: Nie, no to był stan wojenny, w którym byłem wyrzucony, także to
1: ale
0: nie
1: wcześniej, jest. Ale wcześniej jeszcze.
0: Wcześniej myślę, że to ja wiem, no dużo osób było takich jak ja, ja nie byłem wyjątkiem. Ja nie byłem wyjątkiem, nie wiem, to już jest pytanie nie do mnie, ale później już, powiedzmy sobie, po stanie wojennym próbowano nawet z tego zrobić pewien szyld, że tacy ludzie również pracują w mediach i to jest tolerowane i tak dalej, i tak dalej. I mając tę świadomość tę świadomość mieli również moi koledzy i dlatego było mi może i łatwiej nawet. Pewnych norm nie przekraczałem, wszyscy wiedzieli, że jestem katolikiem. Mhm.
1: I stan wojenny? I co to było?
0: No, stan wojenny, no to jak zwykle wszyscy ludzie, którzy się przeciwstawiali temu stanowi wojennemu, właściwie którzy nie podjęli współpracy z władzą, zostali wyrugowani, usunięci z telewizji. To była naturalna rzecz w owym czasie, no bo...
1: I co zacząłeś robić? Miałeś jakiś zawód?
0: Tak, jestem inżynierem w ogóle z zawodu, ale ciężko było wrócić do mojej branży, ponieważ jestem inżynierem górnikiem. Musiałem w ogóle miejsce zamieszkania zmienić, a poza tym już w takim wieku, jak ja byłem, rozpoczynany na nowo od jakby początku, od abecadła, karierę w innym zawodzie, pomimo że studia były w zawodzie takim określonym, ale rozpoczynanie, no to było rzeczywiście ciężką rzeczą. Ciężko.

0: przeczekałem, na szczęście mam żonę, która też mogła zarabiać, była konserwatorem zabytków, jest konserwatorem zabytków, a więc no był jakiś moment, w którym ona przejęła to wypełnienie finansowe w naszym życiu.
1: Mm-hmm. Ale jak uważałeś się za bohatera, czy za skrzywdzonego człowieka?
0: Nie uważałem się, ale próbowałem znaleźć jakiś upust. Pamiętam na Korotyńskiego, bo tam mieszkałem, na sąsiedniej ulicy, na Dickensa był kościół, jest kościół. I w tym kościele realizowałem również gdzieś tam swoje wnętrze, bo wystawialiśmy sztuki, które notabene też były w jakiś sposób przez Służbę Bezpieczeństwa, która swoich tajnych współpracowników przysyłała na takie rzeczy, cenzurowane. No i pomimo, że gdzieś tam się moje nazwisko gdzieś przecierało, ale nie miałem tego odbicia w swoim własnym życiu. Jakoś to się wszystko rozpływało. No w każdym razie Bóg zawsze istniał przez całe moje życie w bardziej świadomy lub mniej świadomy sposób, zawsze na pierwszym miejscu, ale nie zawsze z taką determinacją, jak jest to teraz.
1: Mm-hmm. I co śmierć ojca ci pokazała?
0: Śmierć ojca uprzytomniła mi, że życie jest tutaj jakimś epizodem, tylko epizodem, bo właściwie patrząc i rozmawiając już właściwie nawet na łożu śmierci z ojcem, jeszcze kiedy był przytomny, widziałem, jaki jest wielki skrót myślowy człowieka, który teraz odchodzi, a jeszcze niedawno, pomimo swoich 78 lat, wspomina swoje młode lata, które właściwie tak jakby się wczoraj skończyły. I to mnie jak właściwie bezpośrednio, może nie było to bezpośrednim, ale parę innych jeszcze momentów, które mnie do tego natchnęły. Zresztą wcześniej jakby też zupełnie podświadomie zacząłem być człowiekiem modlitwy, chociaż nigdy siebie o to nie podejrzewałem, bo mój temperament raczej nie predystynował mnie do jakiegoś tam spokoju, przemyśleń, raczej żyłem, przede wszystkim żyłem. Natomiast stało się to zupełnie, nie pomnę nawet jak, ale ta moja pierwsza taka naprawdę głęboka modlitwa do Boga, kiedy był czas refleksji, to chyba było coś, co się poza mną działo. To było jakieś tchnienie Ducha Świętego, myślę, kiedy zacząłem rozważać i modlitwę, i pacierz, i potem przyszły refleksje, potem przyszły jakieś rozważania. I kolejnym właśnie takim bardzo ważnym etapem to była śmierć ojca, od którego się wszystko zaczęło. Tak bardzo poważnie i bardzo szybko, w przyspieszonym tempie.

0: A potem ktoś, dyskutując ze mną o Bogu, powiedział, zapytał się, czy ja nie kończyłem uczelni katolickiej. Mówię, skąd? Absolutnie. I to było, to był też taki ślad, że te moje przemyślenia nie są przemyśleniami przypadkowymi, że te wnioski, które ja wyciągam, a nie były to takie wnioski tuzinkowe, tylko gdzieś tam coś faktycznie we mnie działało, dało mi do myślenia rzeczywiście, że powinienem iść w tym kierunku i zapisałem się do ruchu rodzin nazaretańskich. Tam jak gdyby poznałem, i to był jakby też taki siedmiomilowy krok właściwie w moim życiu, bo to była podstawa, kiedy odkryłem swoją grzeszność, kiedy odkryłem, że wszyscy jesteśmy właściwie grzeszni i że właściwie, i coś, co z tym dalej robić, bo to nie jest tak, że coś odkrywam i nagle akceptuję, prawda? Po coś na ten świat przyszedłem, jakieś zadanie na tej ziemi mam spełnić. I zacząłem się zastanawiać, jakie to jest zadanie. I tak wszystko po kolei, już upłynęło kilkadziesiąt lat od tego momentu, no prawie 20, prawda? Ale to wszystko szło cios za ciosem.
1: Co to znaczy odkryć swoją grzeszność?
0: Odkryć swoją grzeszność.
1: W twoim życiu.
0: W moim życiu. To znaczy przede wszystkim spojrzeć się do tyłu, zobaczyć, jaki byłem, co złego w tym życiu zrobiłem. Odkryłem rzeczy, że nie przypuszczałem nawet, że byłem tak niedobry wobec ludzi. Odkryć swój stosunek do drugiego człowieka.
1: Czyli co, perspektywa wiary?
0: Nie, przede wszystkim odkryć swój własny egoizm. To jest to, co doświadczyłem w swoim rozumowaniu pewnego
1: faktu. Ale dlaczego tego wcześniej nie widziałeś? To się zdarzyło, że zacząłeś to widzieć?
0: No właśnie mówię, to jest, był ten moment przełomowy, kiedy zacząłem się zastanawiać na temat życia i śmierci, czyli moment śmierci mojego ojca, kiedy zacząłem analizować swoje życie. Kiedy spostrzegłem, że już właściwie nie wiem, czy mam jeszcze tydzień, czy miesiąc, czy no, różne przypadki się dzieją w życiu człowieka. I to był ten moment tej całej refleksji. Ja mówię, życie rodzin, ruch rodzin nazaretańskich otworzył mi oczy na pewne sprawy, na swoją własną grzeszność, na własny egoizm, na to, że wcześniej mało się przyglądałem człowiekowi w życiu, a byłem raczej zajęty wytyczeniem własnej drogi, czyli cel, do którego mam dojść i właściwie środki, no tu te środki były różne, ale starałem się raczej zawsze zachować jakieś normy. Ja mówię, to już z domu wyniesione. Natomiast no cel był jasno określony. Ja muszę dla siebie zdobywać, robić karierę, iść taką drogą właśnie, taką jak sobie wytyczyłem, plany, w których Bóg nie istniał. Istniałem ja i moja tylko siła i mój punkt przebicia i ludzie, którzy byli elementem do mojej kariery. Tak to kiedyś wyglądało.

0: potem, kiedy odkryłem, że to jest coś nie tak, że właśnie próbowałem odkryć swoją grzeszność, myśleć na ten temat, zobaczyłem ten ogromny, wielki egoizm w życiu, o którego siebie nie podejrzewałem, bo zawsze mi łzy stawały w oczach, kiedy zostałem na przykład skrzywdzony i myślałem, że to jest, że ja odczuwam, potrafię odczuć drugiego człowieka, tymczasem to jest nieprawda. To było tylko złudzenie.
1: Samo oszustwo.
0: Tak jest. To było oszustwo. Oszustwo samego siebie. Ale kiedy już odkryłem, jak bardzo oszukiwałem siebie, no to zaczęła się praca, bo od tego momentu zaczyna się praca nad sobą. Praca, kiedy już jest zbudowana idea porządkująca, kiedy ten Bóg, który, jak powiedziałem, który mnie stworzył i do którego muszę, od którego muszę dzień zaczynać, bo no ja jestem jego własnością i moje życie też jest, do niego należy i coś zostało, jakieś zadanie przede mną w tym życiu postawione. To zadanie, które się otwiera każdego dnia. I ja muszę cały czas każdym swoim swoją decyzją odpowiadać za swoją drogę. No to tej pory zaczęła się poważna rozmowa z Panem Bogiem.
1: I ja to rozumiem, ale co to tak naprawdę oznacza? Bo można też zobaczyć w sytuacji, no załóżmy, że to była sytuacja jakoś tam zbliżona do granicznej, prawda? Śmierć bliskiej bardzo osoby. Więc można też zdobyć dystans do własnego życia. Można też zobaczyć jakby siebie. Ale to już chyba nie jest możliwe w sposób naturalny. I też ta modlitwa, która się pojawiła gdzieś tam, tak zupełnie sama z siebie, no, albo powinna trwać od dzieciństwa. A jaki powód jest, że się pojawiła? Czyli to mówisz o elementach działania łaski Bożej?
0: Tak, mówię o elementach nadzwyczajnych. Oczywiście, zdajesz sobie z tego sprawę.
1: W twoje życie włożonych z zewnątrz.
0: Jak i ten moment, o którym wspominałem, że ktoś nagle dostrzegł, że te stwierdzenia, które ja wypowiadam, predestynują do takiego myślenia, że ja jestem, kończyłem uczelnię katolicką, co było dla mnie też zaskoczeniem, bo nigdy siebie, to też te wiadomości brały się jakby objawione. To nie było dla mnie, tego nie wziąłem z książek. To zyskiwałem po kolei, step by step na modlitwie. I to przychodziło nagle, jakieś odkrycie, jak i do tej pory przychodzą odkrycia. Odkrycia, o których tak nawet może nie pora mówić, ale parę rzeczy bardziej rozumiem i mogę tłumaczyć.

0: O, i jeszcze jeden element, o którym zapomniałem. W tym samym czasie, i to jest też wielki element, muszę powiedzieć, pojawił się w moim życiu człowiek, który był świadkiem Jehowy. I człowiek, który absolutnie zakłócił moje widzenie Boga, moje widzenie Matki Bożej przede wszystkim. Ja ją próbował wykreślić z mojego życia, udowadniając twardo w Piśmie Świętym, że on ma rację. I rzeczywiście pozornie ta racja była, jak ja czytałem Pismo Święte.
1: Ale czyje to było Pismo Święte?
0: Nie, to było nasze Pismo Święte, na naszym Piśmie Świętym, ale próbował udowadniać pewne rzeczy. No, mogę powiedzieć między innymi, jakie to były rzeczy, że na przykład jest fałszywie pojmowana historia Chrystusa na krzyżu, który wisi. Jak mógł Chrystus powiedzieć, oczywiście z tego zrobił wielką sprawę. Dla mnie to też się wydawało, że to była kiedyś wielka sprawa, że Chrystus z krzyża mówi do Łotra, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Kiedy Chrystus zmartwychwstał na trzeci dzień, to jak mógł Łotr razem z nim być dziś w raju? I takie drobne elementy, oczywiście to nie ma znaczenia, bo w greckim języku przecinki są niestawiane, więc on tłumaczył, że prawidłowo powinno być, powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. I tak dalej, ale mówi na tym przykładzie i na takich innych przykładach wykazało mi, że interpretacja Kościoła katolickiego jest w ogóle błędną interpretacją. Oczywiście to jest drobny przykład, niemniej jednak takimi kruczkami próbował zdobyć moje zaufanie. To znaczy, on sam pewnie został kiedyś w błąd wprowadzony. Ja nie mam nic przeciwko niemu, bo z drugiej strony był to bardzo uczciwy i rzetelny człowiek w swojej pracy również. Ale potem były dyskusje i ja pamiętam, że to kosztowało mnie ogromnie dużo, bo ja przy pierwszym załamaniu jakimś takim, kiedy udowodniono mi, że to wszystko zmierza w fałszywą drogą, no i Matka Boża, która nie jest świętością absolutnie, która może i była dziewicą, jak rodziła Chrystusa, ale potem to już na pewno nie, bo byli jego bracia i tak dalej, i tak dalej. To mnie bardzo dużo kosztowało. Kosztowało mnie tak, że myślę, że przynajmniej z tydzień nieprzespanych nocy i płaczu nawet, do którego się nie przyznawałem. Teraz już mogę z perspektywy mężczyzny o tym powiedzieć, ale że ktoś poprzewracał coś w moim życiu. I zaczęło się studiowanie Pisma Świętego. Od samego początku do końca, a potem już oni mnie unikali, już to towarzystwo mnie unikało, bo ja im zadawałem zbyt kłopotliwe pytania. No między innymi u nich ten Bóg to jest Bogiem bardzo jakimś takim surowym, karzącym. Tam nie ma miłości, tam jest sama kara i tam jest tylko
1: sprawiedliwość.
0: Tak, sprawiedliwość, która w naszej Ewangelii w ogóle została zniesiona przez miłość i miłosierdzie. No więc
1: może nie została zniesiona, wyniesiona na jeszcze wyższy poziom.
0: Znaczy, miłosierdzie zostało wyniesione na wyższy poziom. Natomiast no i budując jak gdyby na zasadzie miłości, odczytując w miłości Ewangelię, nie można jej inaczej interpretować, jak tylko u nas w Kościele jest interpretowana. Oni mają to bardzo surowe spojrzenie. Myślę, że błądzą, no ale myślę, że wśród nich jest bardzo dużo nieszczęśliwych ludzi. Ale też szukają tego Boga, szukają, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne.

0: po tych nieprzespanych nocach, po tym czytaniu, no Ewangelię to już czytałem z kilkadziesiąt razy potem, całą od początku do końca, i nie Pismo Nowego Testamentu, ale już Starego, bo to był jakby podkład, tak, do którego się zresztą oni zawsze też odwoływali. No i okazało się, że
1: przekręcają.
0: Że przekręcają, właśnie.
1: I co? No bo jest tak, że nieprzyjaciel zawsze próbuje czynić zło, ale w efekcie, jeśli się człowiek poddaje Bogu, no to zawsze jest powodem do tego dobra, które się dzieje w życiu człowieka, nawet działanie wrogów. Z tego wynika, z tej całej sytuacji, którą opisałeś, jedna podstawowa dla mnie w tej opowieści rzecz, że ty bardzo poważnie traktowałeś tę sprawę.
0: To znaczy, nie można niepoważnie traktować swojego życia. Jeśli człowiek nie zadaje sobie pytania, skąd się wziął, po co jest i w którym kierunku idzie, to czym moglibyśmy się różnić w tym momencie od zwierząt? Niczym. Człowiek, który aspiruje do pewnego myślenia, dostał od Boga pewne elementy, które go odróżniają od zwierzęcia, to musi sobie takie pytanie zadać. A jeśli próbuje na nie odpowiedzieć, to musi Boga postawić na pierwszym miejscu. I dalej to już jest prosta sprawa. No po prostu, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to nie ma innych rzeczy mniejszych. Można o tym oczywiście na co dzień zapominać, ale zawsze jest ten ranek, kiedy człowiek wstaje i prostuje swoje życie. Bo codzienna modlitwa ranna jest obowiązkiem. To nie jest to, że... Jak można zacząć życie od swojego egoizmu? Od swoich... A, jeszcze przy okazji chciałem o jednym wspomnieć. Mianowicie o modlitwie do Boga, o moim stosunku do Boga, bo to jest chyba niezwykle istotne, dlatego, bo to też przychodziło pewien etap, kiedy próbowałem Boga zawłaszczyć, to znaczy On jest moim jedynym kochanym, ja Mu się wypłaczę w mankiet i On mnie tak kocha, że tutaj na pewno coś wspólnie ustalimy.
1: I z moimi nieprzyjaciółmi wszechmogący sobie poradzić.
0: Tak, właśnie do tego chciałem zmierzać, bo to jest ten moment, który może jest też istotnym elementem, bo myślę, że tak egoistycznie Boga trzeba jakoś kochać, ale nie można tracić z oczu tego, że Bóg stworzył wszystko, nie tylko mnie, ale innych ludzi, tak jak ojciec, który ma kilkadziesiąt dzieci, czy tam kilkanaście tutaj na ziemi, trzymając się realiów, kocha równo wszystkich. Tak samo on też, a jeśli ja nie kocham kogoś z moich nawet nieprzyjaciół, no to znaczy, że również mam w jakiś sposób pretensje do Boga, który mi postawił na mojej drodze takiego człowieka, ale nie można tak. To prowadzi do ta miłość egoistyczna, właściwie ten egoizm, z którego mamy się ogołacać w życiu, bo jest to przecież zadanie nasze. Ten grzech pierworodny, który nas do tego egoizmu popchnął, my mamy się z niego ogołacać. My musimy już przez per analogia kochać wszystkich. To znaczy, kochać to jest takie słowo wyświechtane, może wydawać się, mówiąc miłość. Mamy po prostu otwierać się na drugiego człowieka i nawet zbudzać w środku gdzieś jakieś uczucie pozytywne, nawet do naszych nieprzyjaciół. Ale mając na względzie Boga, bo On jest tym twórcą tego wszystkiego.

0: Tak samo wszystko to, co się w moim życiu dzieje i zdarza, nawet najdrobniejsze sprawy, jest łaską, jest naprowadzaniem mnie, jeśli zbaczam z tej drogi. Dlatego pilnie też obserwuję, co się w moim życiu dzieje. Jeśli jakiś kataklizm, coś mi się na głowę wali, to wiem, że albo gdzieś coś popełniłem w życiu niedobrego i to jest pierwsza myśl, a druga, albo rzeczywiście jakieś inne rzeczy ma mi do przekazania Pan Bóg, czekam na to, aż się to po kolei wyjaśnia.
1: Ile lat się modlisz rano?
0: O, jeje. Muszę powiedzieć, że modliłem się nawet 4 godziny. Teraz się modlę 2 godziny rano. I to jest bardzo wcześnie rano, bo wstaję o godzinie 5 do 7. I po tych 2 godzinach jeszcze jest różaniec. Bo to jest też stały element, gdzie jest rozważanie jak gdyby życia Chrystusa, ale również prośba do Matki Bożej o jakieś ułożenie dnia. I to jest, no tak gdzieś 3 godziny rano zawsze. Potem w ciągu dnia staram się, choć nie zawsze to wychodzi, ale...
1: Ale ile lat się modlisz? Tak?
0: Też dużo. Właściwie myślę, że te 10 lat na pewno.
1: I co się zmieniło, kiedy to się stało twoją codziennością? Bo to jest radykalna zmiana. Wtedy następuje.
0: Jest. To jest zmiana w moim życiu.
1: Bo ja mam taki obraz w tej chwili stanął przed oczyma, że to jest tak jak w tym fliperze, ta Bila lata, ona wchodzi w każdą stronę właściwie może być uderzona. I to jest życie takie, które jest pozbawione tego momentu pytania do Pana Boga, jak ma być ułożony dzień. A z drugiej strony jest obraz po prostu leniwie płynącej rzeki, która wie, gdzie płynie.
0: Tak, to się zmieniło o tyle.
1: To może leniwie to nie jest dobrze powiedziane, bo tam też bywają bystre nurty, ale chodzi o to, tak. że jest coś, co ma swoje koryto.
0: Tak, no i właśnie w tym korycie ja jestem, tylko że tak praktycznie patrząc na zewnątrz, to nic się nie zmieniło w tym sensie, że nadal gdzieś tam coś mnie spotyka, nadal, ale mam pewną świadomość. Patrzę na siebie, kiedy się denerwuję, za moment się uspokajam. Oczywiście są nerwy, to już jest mój temperament. Czasami potrafię, no, mocno przekląć, czasami potrafię, że tak powiem, komuś nawet przykrość zrobić. Może nie z pełną świadomością, ale gdzieś tam, ale widzę te swoje rzeczy i zaraz wracam do tego koryta, jak mówimy. Wracam, próbuję się prostować. Mam świadomość, że jeśli tak pociągnę dalej, to będzie bardzo, to znaczy, że nie pracuję nad sobą. To nie jest, znaczy, może to nawet źle jest powiedziane, bo praca wydaje się czymś bardzo ogromnym, ale pewne uświadomienie sobie
1: czegoś. Poddawać się obróbce.
0: Tak, poddawać się obróbce, ale pewne uświadomienie i jeszcze jedno, bo to jest bardzo ważne, że przed oczami stoi mi Chrystus, który właśnie za te rzeczy umarł. Ja mam świadomość tego, że ja robiąc coś złego, również przykładam się do tego, a właściwie przyłożyłem się wcześniej, bo tutaj czas nie istnieje. Przyłożyłem się wcześniej, żeby on pocierpiał za to. I ja wiem, że w rezultacie ja muszę powiedzieć mu, że i tak go kocham i że przepraszam go za to cierpienie, ale już na przyszłość wiem, że no, znaczy jest refleksja, że go skaleczyłem, że za tego więcej robić nie mogę. Chociaż i tak go kaleczę. Wiem. Mam tę świadomość. No ale takie jest życie. Człowiek jest niestety ułomny i musi pracować, ale musi też wiedzieć, że ktoś już wcześniej za niego umarł i za to, co złego zrobił w życiu do końca.

0: opowiadasz historię poddania się
1: woli Bożej
0: komuś.
1: Tak.
0: I efektem tego poddania się komuś, bo to jest taka dynamiczna, prawda, rzecz, jest jakaś decyzja woli, później zastępują fakty, gdzieś pojawia się modlitwa nagle w życiu człowieka, no nie ma żadnego powodu, żeby tak się stało, prawda? Później pojawia się siła na to, żeby inaczej działać. I tak krok po kroku też pojawia się wiedza, nie wiem jak to powiedzieć, czy też znajomość, prawda? I ona też się jakoś tak pojawia i to jest wszystko we współpracy. I teraz ta porządkująca modlitwa poranna, prawda? Chciałbym, żeby pokazać słuchaczom jej nieprawdopodobną moc w takim ja staram się modlić do momentu, w którym mam pokój w sercu.
1: Tak.
0: I później się nagle okazuje, że wszystko to, co było niewyobrażalne i po ludzku nie do zrobienia, jeśli to jest tym, co Pan Bóg chce ode mnie, to się samo dzieje.
1: Tak, to jest normalne, to jest tak normalne.
0: No tak, ale teraz to jest doświadczenie chyba bardzo ważne i bardzo ważne jest, żeby o tym powiedzieć w sposób, który, jeśli ktoś jest wśród naszych słuchaczy, kto jeszcze tego nie doświadczył, no to żeby o tym powiedzieć w sposób trafiający do serca.
1: Myślę, że tak.
0: Jak warto jest. Tak jak Maria Tereska powiedziała, że człowiek nie jest w stanie żadnego kroku zrobić do góry. Ale jeśli uparcie podnosi nogę, to w pewnym momencie Pan Bóg tę nogę bierze i stawia na następnym stopniu.
1: Ja wiem tak, ja swoje ranne modlitwy podzieliłem na takie części. Modlę się psalmami. Przede wszystkim od tego zaczynam. Potem mam nabożeństwo do Pana Jezusa, więc dwie litanie, które odmawiam z pełną świadomością, wybrane, czyli to jest litania do serca Pana Jezusa.
0: I do krwi.
1: I do krwi Pańskiej. Właśnie, to jest ta litania, która tego. To jest nabożeństwo do Pana Jezusa. I potem jest godzinki do Matki Bożej, w których odkrywam też, jak Bóg jest miłosierny wobec człowieka, ponieważ tam przez Matka Boża jest w ogóle wielką postacią postawioną przez Pana Boga w naszym życiu, ale również w tym wszystkim jest pokazana droga zbawienia człowieka, bo te końcowe słowa o miłosierdzie Boże, o miłosierdziu Bożym, które dusze w czyściu cierpiące, niech odpoczywają w pokoju. Znalazłem wieczny odpoczynek w tej modlitwie i Matka Boża, która stanęła i dała nam Chrystusa, i który nas zbawił. Te godzinki w ogóle są wielką filozofią patrzenia na życie.
0: Są też przedmiotem estetycznym niesamowicie pięknym.
1: Tak. I to jest jak gdyby następna modlitwa i różaniec oczywiście, który też jest w tym wszystkim, i oddawanie się miłosierdziu Bożemu. Jest krótka modlitwa, którą mam do miłosierdzia Bożego i codziennie się temu miłosierdziu oddaję.

0: I faktycznie po tej modlitwie jestem bardzo spokojny, dlatego że dzień się zaczyna, mam takie myśli, że niezależnie od tego, jak się zacznie, jak się skończy, to ja oddałem ten dzień Matce Bożej, która jest naszą opiekunką już od kiedy Chrystus ją pod krzyżem zrobił na Golgocie. I że w tym momencie będę jakoś prowadzony, no nie o to chodzi, żeby te cele wszystkie uzyskać, które sobie postawiłem przed sobą, ale żeby to, co jest niemożliwe, spokojnie przyjąć, że to jest niemożliwe, że nie jest taka wola Boża. I mając świadomość z dnia na dzień, że ta wola Boża jest w moim życiu, jestem spokojny. Jestem spokojny i spokojnie czekam na ten swój ostatni dzień. Ja teraz tak to spokojnie mówię, ale wiem, że są pewne wątpliwości. Wątpliwości zawsze będą i one są nieodłączną sprawą człowieka, bo jest zło, które gdzieś tam człowiekowi zakłóca jego tok myślenia nawet. Ale jestem bardzo spokojny, znaczy mając ten cel, jestem spokojniejszy, bo żyję na ten ostatni moment. I wiem, że będę lepiej wyglądał, niż gdybym tego nie miał. I powiem inaczej, gdyby mi teraz chciano Boga odebrać i powiedzieć, że wszystko, to ja bym nie potrafił żyć już. Bez celu, bez idei, żyć dla siebie samego, a po cóż mi to? Po co mi żyć dla samego siebie, dla własnego egoizmu? On jest, oczywiście on gdzieś tam we mnie istnieje, ale ta idea, która gdzieś jest z boku, która mogłaby być tylko z boku, to ja wiem. No, jednym słowem, nie potrafiłbym żyć bez Boga. Nie potrafiłbym żyć.
1: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Myślę, że za wszystko właściwie. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że no, może nawet nie w pewnym momencie, no, że przyroda i wszystko, co jest w ogóle, co staje na mojej drodze, to wszystko jest dziełem Boga. Zrozumiałem, że kiedy Chrystus mówi, że ja żyję w Bogu, a Bóg we mnie, to znaczy, że On żyje wśród tego, co Bóg stworzył, jako człowiek oczywiście. I Bóg jest we mnie, ponieważ jest miłość w Nim wielka, miłość do tego, co On stworzył i do Niego samego. Czyli to jest właściwie... Zrozumiałem, że wszystko, co wokół mnie się dzieje, to jest piękne. I ja mówię w chwilach nerwowych, które się zdarzają każdemu. O tym człowiek zapomina. Jest pewna gonitwa czasami. Ale zawsze sobie to uświadamiam, kiedy mam chwilę refleksji rannej i wieczornej również. Kiedy cały dzień jak gdyby oddaję. Jestem wdzięczny nawet za te doświadczenia, które dostaję, bo wiem, że one czemuś służą.

0: był taki moment też, że kiedy wszystko się dobrze układało, szło jak po linie, to miałem, no powiem może coś, czego nie powinienem powiedzieć, ale miałem pretensje, bałem się po prostu, że Pan Bóg mnie opuścił. Że coś jest nie tak, że coś tu, no nie jestem idealny, żeby to się wszystko tak idealnie układało. Że gdzieś tu jest jakieś pęknięcie. Także świadczy to, myślę też o tym, że trzeba przyjmować wszystkie elementy w życiu, i dobre, i złe, które mnie spotykają.
1: Czy pokusy niewiary miałeś?
0: Niewiary? W jakim sensie?
1: Rozpacz, zwątpienie.
0: Zwątpienie, tak, oczywiście. Rozpacz, chyba nie. Jeszcze tego nie doświadczyłem.
1: A kiedy zwątpienie?
0: A zwątpienie, kiedy właściwie no, człowiek staje, kiedy szedłem na przykład na operację, właściwie to nie było, było chwilowe zwątpienie, bardzo chwilowe. Szedłem na operację, miałem poważną operację mózgu. Oczywiście w rezultacie okazało się, że to nie jest nic złośliwego, ale był moment, kiedy nie wiedziałem właściwie, co się ze mną może stać. No, ktoś, kto ma guza w mózgu, komu stwierdzają, że za chwilę idzie na stół operacyjny. Jest to jakaś taka precyzyjna robota, wyobraźnia tutaj działa. I jest moment też oddania, że właściwie wszedłem bardzo, bardzo śmiało na ten stół operacyjny. Oddałem wszystko Panu Bogu, ale była myśl, która zaistniała. Wiadomo, że ta myśl skąd się bierze. Nie była to myśl od Boga, ale była wręcz przeciwnie, myśl złego, a jak to wszystko jest nieprawdą. No, ale odpowiedź za to jest prosta. No i co z tego, że nieprawdą? I poza tym, potem przyszła jeszcze większa wiara w Boga. To nie może być nieprawdą. Bo jeśli człowiek żyje na tej ziemi, to żyje po coś. A jeśli żyje po coś, no, ktoś mu to życie dał. Nie ten, kto mu chce je zabrać, tylko ten, kto mu je chce je dać.
1: I daje każdego dnia.
0: I daje każdego dnia. Do niego wszystko należy. I każdego dnia. I skoro życie nie jest moją własnością, bo nie jest moją własnością, ja go dostałem, to ja się mam o niego bać. Nie. Ja go dostałem i kiedy chce Pan Bóg, to mi go odbierze. To jest logika. Ale tą logikę trzeba sobie codziennie powtarzać i odnawiać w swoim sercu, żeby ona stała się naszym życiem.
1: Moment takiego najbliższego kontaktu z Bogiem, takiego przytulenia.
0: O, był taki moment, kiedy łzy ciekną. Myślę, że raz był taki moment przy konfesjonale, a drugi raz przy Eucharystii. Wiem, że Eucharystię sobie bardzo trudno wytłumaczyć.

0: Ja myślę, że można logicznie bardzo łatwo wytłumaczyć, bo wiadomo, że Chrystus zostawił nam podczas ostatniej wieczerzy ten chleb, który nas zasila w ciągu życia, który On nam daje autentycznie swoją krew i swoje ciało. On nas chce przerodzić w siebie, bo w Nim jest odkupienie i przez Niego nie ma innej drogi, tylko przez Niego. I ten moment Eucharystii, kiedy się na nią zapatrzyłem i kiedy wyobraziłem sobie, że to jest rzeczywiście Chrystus, wyobraziłem sobie moje krzywdy, które zrobiłem, i wtedy człowiek nie potrafi, obojętnie, to są takie wyciskacze łez w sumie. Ja wiem, że to jest dużo ładunku uczucia w tym wszystkim, że to może ktoś powiedzie, że to jest chemia, ale ta chemia ma swoje podłoże. To jest prawdziwa chemia. Cały człowiek jest chemią. I to jest to, ta bliskość, którą takie przytulenie Pana Boga. Takie wielkie przytulenie. Nawet wtedy był taki moment, przepraszam, mówię jako mężczyzna, kiedy nadużyłem alkoholu. I było to poza granicami. Było to też z jakiejś okazji, ponieważ córka moja była jedną z laureatek międzynarodowego konkursu pianistycznego i to potem się tak niefortunnie skończyło, ale ponieważ był to już ten etap, kiedy pewną świadomość miałem, więc chciałem iść do spowiedzi, ale nie miałem jak, bo to nie ten język, zwłaszcza do wypowiadania grzechów. No i w tym momencie tak zapragnąłem bardzo pójść do komunii, a wiedziałem, że gdzieś tam we wnętrzu jestem nieczysty. I coś takiego bliskiego jednak mnie pchnęło, żebym poszedł do tej komunii. Że to był Bóg, który powiedział mi, ja ci to wybaczam, nie musisz chodzić do spowiedzi w tym momencie. Oczywiście ten grzech później gdzieś tam wyjawiłem na następnej spowiedzi, natomiast doświadczyłem czegoś takiego, że pomimo swojej grzeczności zostałem pchnięty przez Niego do tego, aby przyjąć sakrament, który notabene powinien być przyjęty, bo on jest usprawiedliwieniem tego wszystkiego, co w życiu zrobiłem. Jest zarazem skaleczeniem, w nim jest skaleczenie to, które ja zrobiłem, ale jest też i usprawiedliwienie Jego. I to był ten moment, to były takie momenty.
1: Kim jest Bóg, którego w swojej historii poznałeś?
0: No, Bóg jest... Ja nie wiem, ja już nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Tyle o Nim powiedziałem, nie wiem.
1: Kim On jest? Kto to jest?
0: Na pewno jest to osoba. To znaczy, nie jest to osoba w sensie cielesnym, ale jest to wielka jedna miłość. Wielka miłość, miłość, która nie jest miłością egoistyczną, ale tą taką miłością, no, którą czasami odczuwam, jak się modlę.
1: W jakiej intencji pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
0: W jakiej intencji się mamy pomodlić? Myślę, że w intencji wszystkich ludzi niewierzących.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
2: który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Maciej. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłaci.

0: Witam. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest Grzegorz Kasjaniuk. Witaj.
1: Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen. Ja od 20 paru lat, krok po kroku, przybliżałem się do takiej tezy, którą wprost dopiero rok czy dwa lata temu wypowiedziałem, że demon jest w centrum zachodniej popkultury. I to, że czasy nowożytne, od momentu, w którym Boga wyrzucono z filozofii, potem z kultury, gdzie w centrum stanął człowiek, tak? No ale człowiek nie ma cech boskich, a w centrum potrzeba, jak jesteś miarą wszelkich rzeczy, no to nie możesz być kimś, kto może jak pył, tak? Być zmieciony. Więc w chwili, w której w czasach nowożytnych zostawiono pustkę w centrum kultury, to w tę przestrzeń po prostu wszedł demon. I moje pytanie jest takie, czy ze swojej działki, tego, co o czym najwięcej mówisz, tak, czyli muzyka, popkultura, czy są dowody potwierdzające, czy zaprzeczające tej tezie, że demon jest w centrum popkultury?
1: To kwestia już tej rewolucji Marcina Lutra, to tak mocno i namacalnie chyba dla ówczesnych w Europie bardzo było namacalne, co się dzieje w kulturze. Średniowiecze z kulturą się kończy, z tą wzniosłością, gdzie nie wszystko było, jeżeli chodzi o kulturę, tak to się nazwijmy tym słowem, uzniesieniające, czyli prowadzące człowieka ku Bogu, a nie osadzające na człowieku, czyli człowiek w centrum wszechświata, filozofii obiektywizmu, która teraz jest tak mocno rozpowszechniona, a która się nie nazywa filozofią, tylko wręcz przeciwnie, jakąś taką, jakimś celem życiowym związanym z sukcesem, bardzo mocnym indywidualizmem. I to jest dzisiaj takie demoniczne przekształcenie tej rzeczywistości w ułudę. Ludzie żyją rzeczywiście w dużej mierze w kłamstwie, bo oczywiście jest taka część, która ten plan realizuje demoniczny, czyli wprowadza szatana na jego tron, ale też ci, którzy są bierni, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, są zaślepieni i są takimi wyrobnikami. Oni funkcjonują w popkulturze. Popkultura to jest dziecko cywilizacji śmierci i ona teraz jest rozpowszechniona w takim aspekcie masowym, zastępując tę kulturę, którą my jeszcze znamy. Ja jestem dojrzałym mężczyzną. Pamiętam, że pomimo czasu komunizmu ta kultura miała znaczenie i była ostoją prawdy. Można tę prawdę jeszcze było tam znaleźć i można było kulturą bronić siebie, swojego miejsca, przede wszystkim wartości chrześcijańskich, stawać w obronie tych wartości. Jednocześnie kultura mogła być takim bastionem, w którym człowiek czuł się dobrze we wspólnocie tych, którzy tak samo odbierali tę rzeczywistość. Dzisiaj wydaje się, że jesteśmy trochę też takimi wyspami indywidualnie, takimi bastionami, które tworzą sieć rozrzuconą po całej Europie, a wokół nas jest to zagrożenie duchowe, które się rozlało niczym zaraza. Między innymi przez masonerię z tymi wszystkimi odłamami, które ona tworzyła od czasów Lutra, czy nawet i wcześniej z Różokrzyżem, ale wydaje mi się, że od czasu rewolucji francuskiej, to o czym ty także mówisz i wielokrotnie to punktujesz, rozlało się przede wszystkim w tym obrazie antykatolickim, nie tyle antychrześcijańskim, co

0: antykatolickim po całej Europie i zaczęło burzyć tę strukturę, uderzając potem w państwo kościelne, niszcząc państwo kościelne. Przykład Piusa IX, papieża, który z głowy państwa kościelnego stał się papieżem, który był uwięziony w Watykanie, a który przecież przewodniczył Soborowi Watykańskiemu I, który niósł wielkie nadzieje, a w tym czasie, kiedy przychodziły wielkie nadzieje dla świata katolickiego, przyszło to oblężenie przede wszystkim ze strony masonerii włoskiej, także francuskiej, całej tej europejskiej sieci, która chciała zniszczyć i stłamsić ducha prawdy. I paradoksalnie, chociaż już wtedy rozlała się ta cała demoniczna sieć zatruwająca ludzkie dusze, to jednocześnie pojawiło się to, co jest dzisiaj taką ostoją, o czym ty mówisz. Ja się staram, nie wiem, na ile mi się to udaje, ale także jest solidna grupa wiernych, którzy stoją w prawdzie, tej prawdy nie mają zafałszowanej i mogą być, chociaż wydaje się, że to jest takie skazane na porażkę, bo wokół tyle demoniczności, ale jest to głosem, które nie jest wołującym na puszczy, który pokazującym tę ścieżkę, jest w jakimś sensie kierunkowskazem. Ten duch demoniczny zalał Europę, nie tylko to jest demon, który jest związany z cywilizacją europejską, czyli wychodzi, odnosi się do pogaństwa, do cywilizacji, które były przed chrześcijaństwem, a które wyrastają taką mocną erupcją w całej Europie. W Polsce to jest kwestia rodzimowierstwa, to jest kwestia pogaństwa odnoszącego się do słowiańszczyzny w tym aspekcie właśnie demonicznym. To jest kwestia też do tych wszystkich duchowości ze wschodu, z Indii, które trafiają do Polski na zasadzie różnych szkół joginicznych. Dużo jest tego na Warmii i Mazurach, gdzie tworzy się cel kształtujący życie, cel dla człowieka, taki coaching życiowy. Dzisiaj to jest już nie w stroju jakiegoś guru hinduskiego, jak to było w przypadku Beatlesów, którzy mieli swojego, ale już jest w oparciu o guru, którzy są ubrani w piękne garnitury, nieskazitelne, mają swoje strony na YouTubie, przekaz i nie wyglądają na tych, którzy są tym zagrożeniem duchowym dla człowieka, prowadzą go na zgubę. Więc to jest kwestia, że dzisiaj to oddziaływanie demoniczne, które kiedyś było takie namacalne i widoczne i konkretne, bo to było widoczne i człowiek wyrosły z chrześcijaństwa, po prostu miał w sobie rozeznanie i wiedział, co jest dla niego dobre, co jest złe. Trudno go było wpędzić w tak zwane maliny duchowości. Dzisiaj jest to trudne. Dzisiaj bardzo łatwo ludzie wpędzają w tę przestrzeń. Chociaż są nawet katolikami, chrześcijanami, nie widzą tych zagrożeń, to pokazuje, jak kwestia rozeznania została gdzieś tam w ludziach już zniszczona, nie potrafią się wsłuchiwać w natchnienia Boże, być nawet nie wiedzą, co to jest natchnienie Boże, nie wsłuchują się nawet w głos sumienia, który gdzieś tam jest zatarty i nie taki oczywisty i mają problem. Mam takiego znajomego, byłego właściciela klubu muzycznego, w którym odbywały się największe festiwale, koncerty zespołów topu, muzyki alternatywnej, muzyki heavy metalowej, punkowej. I ten człowiek, chociaż deklaruje modlitwę na różańcu codzienną, to jednak wspiera na przykład festiwale satanistyczne. Wspiera artystów grających muzykę satanistyczną. Nie dlatego, że to są sataniści, a dlatego, że jest zafałszowany obraz kultury. Jest właśnie ten obraz popkultury, która się pod kulturę podszywa i gdzieś tam jest takie wymazywanie intencji, zgubnej ideologii, bluźnierstwa na rzecz performance'u, że to jest tylko przedstawienie, a nie coś, co może zrobić człowiekowi coś złego, że to przedstawienie może prowadzić do na przykład wytyczenia takiego przekazu czegoś, co jest pozytywne, czy niekoniecznie musi być negatywne. I to pokazuje to demoniczne działanie na współczesne społeczeństwo. I nie oceniam akurat tego człowieka, bo jest na drodze, mam nadzieję, że przejrzy, że będzie wiedział, gdzie jest ta prawda. ale to pokazuje, że nawet ci, którzy modlą się na różańcu, też mogą być, też mogą mieć zafałszowany obraz rzeczywistości. Że dzisiaj ten czas, w którym przyszło nam żyć, funkcjonować, działać, a przede wszystkim w którym jesteśmy z łaską wiary, a otoczeni ludźmi, którzy tej łaski nie mają albo ją zatracili, ten dar, który otrzymali, to jest niezwykle trudne. Być może to też jest takim niezwykłym doświadczeniem tego, co było dane w czasach, kiedy Pan Jezus przyszedł na świat, kiedy tworzyła się cywilizacja, kiedy potem upadało Imperium Rzymskie, żeby też móc zdać sobie sprawę z tego, jak wtedy wiara się kształtowała w ludziach, jakie zagrożenia miała wokół. Być może dzisiaj przyszedł czas, żebyśmy inaczej spojrzeli na pierwszych chrześcijan, którzy byli rzucani na arenach na pożarcie dzikim zwierzętom, bo dzisiaj powoli to się dzieje. Dzisiaj dusze ludzkie są rzucane na pożarcie demonom. Tak jak już mówiłem wielokrotnie i podkreślam to przesłanie z Gietrzwałdu Niepokalanej, która sama odniosła się do czasów ostatecznych. Jako osoby wierzące wiemy, czym jest czas ostateczny. To nie jest to, że teraz, nagle i tutaj, ale że w nim właśnie żyjemy, ale że teraz właśnie demon został, szatan spuszczony ze smyczy, żeby pożerać ludzkie dusze. Więc to jest niezwykłe ostrzeżenie ze strony samego nieba i Matki Bożej. A popkultura dla mnie, dla tego, który z niej wyrósł, też przecież byłeś w popkulturze i w jakimś sensie dalej w niej jesteśmy, tak? Bo trudno się odciąć od tych źródeł. Ty też chyba nie odcinasz się od Brulinu. Ja nie odcinam się tak na 100% od tego środowiska, w którym byłem, ale wykorzystujemy to nasze doświadczenie, żeby spojrzeć w rozeznaniu i prawdzie na to, co się wokół nas dzieje. I obserwujemy właśnie to, o czym mówił święty Jan Paweł II, że mamy te rzeczywistości, cywilizację miłości i cywilizację śmierci. Ta druga poprzez swój mrok, poprzez ten dens macabre, jest bardziej chyba uwidoczniona, bo dobro zawsze ma łagodność, a łagodność dzisiaj nie jest w cenie. A mrok ma w sobie brutalność, agresję i taką dynamikę upadłości. I to jest najbardziej widoczne przede wszystkim jako ekspansja. Dlatego też wydaje się, że ten czas jest taki nieszczególnie mroczny i wręcz podły, który nam dzisiaj towarzyszy.
1: Wiesz, ja przez chyba 8 lat pisałem Żywoty Świętych do Gazety Codziennej. Takie króciuteńkie, 230 znaków, czy nie pamiętam jeszcze słów, ale to krótkie były Żywociki Świętych. Jak mówiłeś o historii, wstrząsnęła mnie sytuacja, w której jak już rewolucja francuska przegrała, to ona, jej ci promotorzy filozoficzni, a potem już też ideologiczni wykonawcy, oni postawili na ukształtowanie władców absolutnych według swojej modły i to im się udało. I w pewnym momencie, gdy jezuicka praca w Hiszpanii no bardzo, bardzo mocno dała o sobie znać, no od razu kontratak, tak? I kasata zakonu jezuitów. I nie pamiętam, jak nazywał się ten ojciec, którego żywot właśnie opisywałem, ale był taki moment, kiedy oni wyjechali, tam chyba 49 czy 79 jezuitów statkiem wypłynęli z Hiszpanii i płynęli od portu do portu i nigdzie nie chciano ich przyjąć. Wszędzie były zakazy państwowe, tak, czyli ideologiczne, czyli oświecenie walczące z Bogiem. I dopiero gdzieś, nie wiem, czy na Sycylii, gdzie może nie sięgały jeszcze wtedy te rozkazy nie dochodziły i oni tam wysiedli i potem ten zakonnik, o którym mówię, a którego imienia nie pamiętam niestety, doprowadził do odrodzenia się zakonu. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że my kompletnie nie znamy historii Europy. Kompletnie nie znamy historii kultury. Kompletnie nie znamy historii wartości, że my to wszystko mamy przetworzone przez oświeceniową szkołę, przez dziś już rewolucyjny uniwersytet, tak? Dziś nauczyciele są praktycznie odsztancy wychowani w uniwersytetach, które niszczą wiarę, tak? I chciałem ciebie zapytać o ten czas buntu, tak? Jak wchodziłeś w życie. Myśmy weszli w świat, przeciwko któremu należało się buntować, tak? I my nie wiedzieliśmy, że rewolucja bolszewicka jest ciągiem dalszym rewolucji francuskiej, że to wszystko wynika z ideałów ludzi, którzy byli osobistymi wrogami Pana Boga. I myśmy podjęli ten bunt. Jak siebie dziś, tamtego widzisz?
0: To jest ciekawe i daje pewnie takie nowe spojrzenie dla naszych słuchaczy na tamtą rzeczywistość. Moje pokolenie, jestem urodzony w latach 60. ubiegłego wieku, moje pokolenie wzrastało rzeczywiście w wokowach komunizmu, no w zależności od rodzin, tak? Wtedy też było bardzo mocno społeczeństwo podzielone i rzeczywiście były też tak zwane rodziny już resortowe. Miałem rówieśników z takich rodzin i tam nie było żadnej dyskusji. Jedyne, co nas łączyło, to gdzieś tam wspólne granie na boisku, ale nie żadne rozmowy na tematy polityczne. Kiedy rozmawialiśmy o wydarzeniach w Radomiu w latach 70., ja wychowywałem się na osiedlu, gdzie mieszkały rodziny oficerskie, szczytnie, pilotów z Lipowca, z jednostki wojskowej, a jednocześnie było sporo rodzin milicyjnych, bo też była szkoła milicyjna i tutaj nie było rozmowy. Na podwórku zawsze było, że tam w tym Radomiu to złodzieje, którzy kradli pieniądze, otrzymywali złoto od Amerykanów, więc nie było rozmowy. Nawet i na początku stanu wojennego, gdzie czuli się oblężeni przez Solidarność, przed każdą klatką schodową stali wartownicy z bronią, z ostrą amunicją, bo cały czas oczekiwano, że zaraz bojówki Solidarności wpadną do tych klatek i będą te rodziny pacyfikować. Wiadomo, że stworzono specjalnie takie zagrożenie dla nich. To było trzymanie swoich pod butem, żeby czuli jakieś zagrożenie. Ale fakt, kiedy wchodziło się w to życie, w biedzie, tak, bez jakiegoś dostatku, w marzeniach o jakimś życiu, które pokazywał Zachód, nie odbierało się tego, że na Zachodzie już się dzieje coś, tak zwanym Zachodzie, za tą żelazną kurtyną, co już jest zgniłe. Przecież słowo, wyraz zgniłe, to było używane przez komunistów. Zgniły Zachód, prawda? Tak się używało. Jak się słyszało, że używają takiego słowa komuniści, to od razu dawało się przeciwieństwo. Skoro to jest zgniły Zachód, to musi być fantastyczny, piękny Zachód. Do mnie ta prawda o tym, co się dzieje na tak zwanym Zachodzie, dotarła dopiero przez to otwarcie się Węgier na Zachód. Te pierwsze płyty tam tłoczone, to była połowa lat 80. To było to otwarcie na kolorowe gazety. Akurat na Węgry tu zostały zalane pornografią też w każdym kiosku. Takie gazety, to potem na początku lat 90. było mocne, widoczne w Polsce. I dopiero ten element gdzieś tam zapalił czerwoną lampkę, że coś się dzieje innego, że to nie jest jakieś otwarcie na świat, że demokracja wcale nie jest demokracją, a też to tam są okowy. Ale rzeczywiście mój bunt jako młodego chłopaka, wybór subkultury, wybór takiej, a nie innej muzyki, to nie była kwestia tylko takich moich zapatrywań, hobby i wyrobienia muzycznego, ale kwestia mojego buntu przeciwko systemowi. Ta muzyka, subkultura to mi dawała, czyli pseudo-wspólnotowość w subkulturze. Z drugiej strony wyciągnięcie takiej pięści, no pasaran, wtedy nie kojarzyło się z jakąś bolszewią, się kojarzyło z jakimś sprzeciwem przeciwko w ogóle systemowi. I tak się o to odbierało, stąd muzyka anarchistyczna, Sex Pistols, Dead Kennedys może bardziej, z Biafrą. Jeszcze do tego weszły te kwestie ekologiczne, które Biafra proponował, z kwestii jedzenia, sprzeciw wobec spożywania mięsa i tak dalej, i tak dalej. To dużo o tym można byłoby tutaj mówić. Do tego też wchodziły kwestie takiej wolności rasta. nie tylko Bob Marley, ale Peter Tosh, to zniosła ten rdzeń muzyki reggae, to roots, gdzie się wydawało, tak, to jest ta wolność, która może mi towarzyszyć, a nie zwracało się na to uwagę, z czego w ogóle reggae wypływa, czym jest Rastafari, jaka tam jest demoniczność, jacy tam są szamani i co jeżeli chodzi o anarchię, czym ona jest. Wydawało się, że te czarne sztandary anarchistyczne są antykomunistyczne, tak? A nie, że one zmieniają się na czerwone sztandary z Leninem i z Marksem jako wizerunkami i Che Guevarą. To było niezrozumiałe. Pamiętam w Jarocinie festiwal, który mi towarzyszył, w latach nastoletnich tam jeździłem, pogowałem do muzyki zespołu Moskwa, Dezertera czy Armii, chociaż Armia nie był takim zespołem oczywistym bankowym, ale na pewno mocno alternatywnym. Czy funkcjonowało się tam do mocnych utworów typu One Million Bulgarians, takiego zespołu, który miał ostry i dynamiczny przekaz i całej tej wierchuszki thrash heavy speed metalowej, że to jest enklawa, że to jest coś, co mnie chroni, że jest coś, co pozwoli mi przeżyć, może do lepszych czasów. Tym bardziej, że na ulicach Jarocina stały tak zwane suki, nyski, w których siedzieli zamowcy, wielokrotnie mnie zatrzymywali. Nieraz się dostało tak zwaną lolą. Nie za jakieś poglądy polityczne, ale za to, jak się wyglądało, tak, za długie włosy, za dżinsy gdzieś tam zdobyte, bo to też nie był taki produkt oczywisty. I człowiek się czuł tym wszystkim stłamszony. Dlatego potem śpiewał, kto nie idzie z nami, ten przeciwko nam, kto nie idzie z nami, ten wróg. Pamiętam, jak chodziłem w całej mesie heavy metalowców na stadion jarociński, właśnie tak krzyczeliśmy, tak śpiewaliśmy. Zanim tam weszliśmy niedaleko stadionu, była szkoła, przed tą szkołą stał samolot, taki wystawiony mig. Pod tym migiem zbierali się fani różnych grup, subkultur. Identyfikowałem się ze środowiskiem heavy metalowym chyba najbardziej, ale wyglądałem z jednej strony jak trochę taki przybieraniec, a to jakaś pacyfa na mnie wisiała, to tylko jak coś z Kpisa, coś tam z punka, no i taki hard bluesik, jak to mówiono. No i jeden gość do mnie podszedł z takim anturażem satanisty mocnym, i bo miał loga zespołu właśnie takich Venom Batory. I do mnie mówi, słuchaj, musisz się zidentyfikować. No nie możesz tak wyglądać. Nosisz jakiś znaczek TSA, jakąś pacyfę. Albo mówi, wyglądasz tak jak my, jesteś z nami, to my ci będziemy chronić, a ty będziesz też w grupie chronił nas. No i wtedy pamiętam, że to zdjąłem. A nie zdawałem sobie sprawy nawet, czym jest pacyfa. Dla mnie to była oznaka wolności. Dla mnie takie filmy jak Her, Milosza Formana, nie, no były przejawem wolności człowieka, za czym się tęskni, a nie coś, co może mnie poprowadzić na zgubę. Stąd wtedy miałem całkowicie zafałszowany obraz rzeczywistości i to, co było dla mnie zgubą, jawiło mi się wolnością, tylko dlatego, że było tym owocem zakazanym. Pamiętam w Trójce Radiowej, którą słuchałem na gminie, która mnie w sumie w jakiś sposób ukształtowała jako dziennikarza i prezenterów muzycznych tamtej epoki, wsłuchiwałem się w programy Piotra Kaczkowskiego, Wojciecha Mana, może Marka Kaczyńskiego mniej, ale między innymi i jego. I to, co pamiętam, to, że w tamtym czasie, przełom lat 70., 80., w Trójce nie grano muzyki zespołu Kiss. I dziwiłem się dlaczego. Potem okazało się, że był zakaz, bo logo zespołu Kiss, te dwa S, przypominały te wojska niemieckie, hitlerowskie, jednostki specjalne. SS. I że dlatego, nie dlatego, że ta muzyka była jakaś zdrożna, tylko że to mogło być jakimś odniesieniem. A dziś nawet już i tego nie ma. Już nie ma tych odniesień do tamtego czasu. Wiadomo, że ta kwestia niemiecka była kwestią też ideologiczną w tamtym czasie. Dzisiaj ponownie jest. Nie, ale faktycznie nie odbierałem tego, że jest jakaś bariera, że radio chroni, że jest jednak ktoś wyuczony, że będzie chronił społeczeństwo. Wiadomo było, że ten przekaz był ideologiczny, komunistyczny, płynący z radia, ale wydawało się, że prezentowanie na falach Trójki, czyli nie na falach średnich, ale UKF-u, takiej muzyki, to jest właśnie już wyłom w tym systemie, iż to pozwala nam spojrzeć na tamten świat. Wydaje mi się, że 1982 rok, to był 3 maja. Wtedy też to było dla mnie takim otwarciem się na prawdę. Wtedy zauważyłem, czym jest naprawdę taka muzyka, bo to był dzień, w którym po stanie wojennym na pewno było wiadomo, że w Warszawie ludzie wyjdą na ulicę, że będzie wojna uliczna z ZOMO, tak? Że dużo młodych ludzi wyjdzie po prostu na ulicę. I wtedy Radiowa Trójka prezentowała całe płyty, żeby można było nagrywać te płyty. A skoro nagrywam te płyty, bo nie mam dostępu, nie mam pieniędzy, żeby pójść do sklepu kupić, a w sklepie tego towaru zresztą nie było, to ja nie wyjdę na ulicę. Będę nagrywał. Pamiętam jak dziś. Jedna płyta to była Judas Priest, jedna płyta to była Iron Maiden w całości, bo nagrania. I tak przez cały dzień były rozrzucone te płyty. Był taki śmiech, że na ulicę potem się poszło. Ale rzeczywiście wtedy też zauważyłem, że ta muzyka jest wykorzystywana ideologicznie. Później lista przebojów Radiowej Trójki. To, co się działo z tą pseudowolnością z utworów zespołu Manam, niby uderzających w system i w mrok stanu wojennego tej nocy, a jednocześnie taki katalizator dla systemu, żeby je stworzyć na antenie. Zresztą Jarocin też był takim buforem, to też był taki katalizator. To było też sterowane przecież. Urban, ten kłamczuszek, to rzeczywiście tak delikatnie i potocznie trochę tutaj to powiem, ale wiedział, co robi. I był taki moment, że wiele tych zespołów buntujących się ogólnie przeciwko systemowi mało brakowało, a weszłoby w pierwszy festiwal antyklerykalny, tak miał się nazywać. Organizowany wtedy w Polsce, to był czas po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki, żeby pokazać, że jednak społeczeństwo nie jest takie kościelne, że nie jest takie związane z Panem Bogiem. Ale jedną rzecz zauważyłem wtedy na ulicach Jarocina, że nie uderzano wtedy w samą wiarę, ale uderzano w strukturę, tak? Czyli system był antyklerykalny, ale nie był tak jak za czasów stalinowskich, uderzony w samą wiarę, w wiarę Pana Boga, co dzisiaj się zupełnie zmieniło. Dzisiaj to być może dobrze, że jest takie oczywiste, że w tym buncie młodych ludzi, którzy mają zakorzeniony, bo to jest okres dojrzewania i trzeba go przejść, tylko potrzeba tutaj mądrych ludzi, tego doświadczonego społeczeństwa, które potrafi to w jakiś sposób nakierować, żeby z tego doświadczenia wyszło dobro, a nie zło, a tym złem jest na przykład odseparowanie dzisiaj od rodziny. Że dzisiaj ten bunt właśnie jest w ten sposób tak mocno sterowany, że ludzie będący w okowach tego, co jest wokół akcji charytatywnych, sympatii do natury, zwierząt, antypolitycznego niby systemu, nie wierzcie politykom, tutaj utwór Lipińskiego, że dzisiejsza taka właśnie popkultura pokazuje pseudowolność, a młodym ludziom dzisiaj się to wydaje, że to jest właśnie ich wolnością, że w tym odzyskują siebie i mogą siebie w tym realizować. My o tyle mieliśmy lepiej, mówię my, ja i ty, że ten system, który był może bardziej zero-jedynkowy, tak nam się może wydawało i łatwiej było potem zauważyć te niuanse, które przerodziły się w prawdę, że łatwiej można było to zobaczyć potem i to zło wyeksponować z tego systemu, który wydawał nam się dobrym, niż to dzisiaj jest.
1: Ja 3 maja 1982 roku byłem na ulicach Krakowa i to było pierwsze starcie takie poważne. W pierwszych zadymach w tym pochodzie trzeciomajowym były matki z dziećmi na wózkach. I ZOMOwcy na tych wąskich ulicach krakowskich to blokowali i połowali. Ta lola, o której mówisz, to jest pałka 70-centymetrowa, drodzy państwo, taka biała. Naprawdę można zrobić krzywdę, na przykład rozciąć twarz, skórę na policzku pięknej 16-letniej dziewczyny, co stało się w Warszawie w 1981 roku, naznaczona na całe życie. I te demonstracje trwały do 13, bo potem każdego 13 kolejnego miesiąca były zadymy. I zadyma 13 października zakończyła ten czas, ponieważ zastrzelono tam wcześniej w Lubiniu, a w Krakowie zastrzelono Bohdana Włosika, tam gdzie w Nowej Hucie, gdzie walczyliśmy. Studenci dojeżdżali autobusem 139 z akademików z Raczka i Piasta dojeżdżali do Nowej Huty. Ale nie chciałbym robić tej audycji audycją wspominkową, więc przeskoczę do tego czasu, w którym ty... bo myśmy w Brulionie zrobili taki w 3 lata, przeszliśmy przez całą tę kulturę zachodnią, liberalno-lewicową, o której myśleliśmy jeszcze 4 lata wcześniej, że to jest wolność. Tak? No i efektem był satanizm, nieświadomy satanizm. W Brulionie był wywiad z sadomasochistką i promocję najciemniejszych nurtów muzycznych, włącznie z wywiadem Strobing-Glistl, czyli pulsującą chrząstką, czyli z satanistami, którzy udawali artystów. Więc myśmy jakby przez to, co teraz Polska przechodzi i dochodzimy do miejsca, w którym widać już jasno, że do konstytucji wpisuje się aborcję, eutanazję, I gdzie po prostu cywilizacja śmierci, demon pisze prawo, pisze ustawy już, no bo on nienawidzi życia, on chce śmierci. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział, wychodząc od tego momentu, kiedy podjąłeś, znaczy kiedy do ciebie dotarło tak jednoznacznie, że stajesz po stronie Pana Boga i zacząłeś opisywać popkulturę i żebyś pokazał te najważniejsze zagrożenia, te nurty, które są z dzisiejszej twojej perspektywy najbardziej kaleczące.
0: Tamten czas, ja jeszcze tak zrobię taką analogię, dlaczego być może nam, tobie, może mnie, było niełatwiej, ale dlaczego ta prawda taka stała się bardziej oczywista. Chodzi też o pewną rzeczywistość funkcjonowania chrześcijańską. Nigdy w życiu, nawet jak byłem po tamtej stronie, niczego złego nie powiedziałem na Matkę Bożą. Nie, miałem zawsze szacunek w sobie. Nigdy nic złego nie powiedziałem na papieża. Miałem szacunek wielki. W ogóle do księży miałem szacunek. Widziałem sutannę. Niezależnie co tam robiłem, to było takie pełne dla mnie szacunku. To był to jak taki mundur, tak? Nawet dla niektórego munduru, przecież dla milicyjnego i ZOMO się nie miało szacunku. A tu się miało. Pamiętam, jako dziecko mówiłem na księży, księżyc, idzie księżyc, tak? Coś takiego we mnie gdzieś zawsze było. No i oczywiście patriotyzm, czyli kwestia Katynia bardzo mocno, powstanie warszawskie. Teraz się tyle mówi o powstaniu warszawskim, to tak negatywnie, nie oceniam tych spraw decyzyjnych. Być może teraz jest czas, żeby na takie tematy mówić, ale wtedy dla mnie, młodego chłopaka ze szkoły podstawowej, powstanie warszawskie to był powiew, to była siła. I z drugiej strony tajemnica Katynia. Pamiętam słuchany głos Ameryki, pamiętam pogrzeb Franco z Hiszpanii. Dzisiaj wiele się na ten temat mówi, ale jak dziś, dla tych ludzi, którzy zebrani byli wokół odbiornika tranzystorowego w kuchni, słuchanie relacji z pogrzebu Franco było powiewem. To było coś, co dawało nam nadzieję, bo dużo tam było modlitwy i dużo katolicyzmu w tym wszystkim. I Franco dla nas był antyfaszystą. Nie to, jak teraz to się przejawia. Więc to wejście w zgubne ideologie popkultury też nie było takie w pełnym wymiarze. Być może te inne wymiary pozwoliły człowiekowi się uratować, zwłaszcza ten patriotyczny, że honor to gdzieś tam było i funkcjonowało. Być może dlatego, że brat mojego dziadka został rozstrzelany w Twerze, jego szczątki są w Miednoje, służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. I to gdzieś nie od razu, bo ja jako młody chłopak nie wiedziałem o tym, a potem ta prawda została odkryta. Jednak gdzieś, może nie podświadomie, to jest takie dziwne słowo, podświadomie, ale gdzieś tam w sercu było, w krwiobiegu to wszystko. No i teraz, kiedy dochodzimy do satanizmu, okultyzmu, który jest wokół nas, spójrzmy na lata 90. Wtedy jako młody radiowiec chciałem przedstawiać muzykę undergroundową, subkulturową, bo tak ją nazywałem, na antenie radia. Wtedy też zarządzała rozgłośnią regionalną publicznego radia ekipa związana z obozem lewicowym. Tak? Po tym pierwszym sukcesie obozu wolnościowego w początku lat 90. potem znowu druga ekipa wróciła, nierozliczona. I ta ekipa nie pozwoliła na prezentowanie takiej muzyki. ekipa lewicowa nie chciała, żeby muzyka death metalowa, straight edge, żeby muzyka grindcore'owa, czyli ta punkowa, ale w takim ekstremalnym wykonaniu, że nie będzie prezentowana. Muzyka death metalowa. Jak ona zaczęła się pojawiać w wyniku nacisku no, takich ludzi jak ja wtedy, którzy uważali, że to jest atak na wolność, na kulturę, no gdzieś tam to dopiero zaczęło odpływać, ale to nie było tak, że witamy i prezentujemy. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj mamy sytuację w Olsztynie, że festiwal black metalowy, gdzie występować mają takie zespoły jak Christ Agony, będzie organizowany w sierpniu w wojewódzkim amfiteatrze. Festiwal, który został oprotestowany przez radnych Dobrego Miasta. Dobre Miasto to jest miejscowość niedaleko Olsztyna, gdzie on był organizowany od kilku lat przez to, że tam właśnie tego rodzaju zespoły prezentowały swoją twórczość. To bliźnierstwa się pojawiały na scenie. Patriarkat, taki zespół z Podlasia, z Białegostoku, wcześniej funkcjonujący jako Batuszka, ale odnoszący się w bliźnierstwie do prawosławia, do nagrywania się z tej liturgii, gdzie odwrócone prawosławne krzyże występują na scenie, gdzie w wyniku protestu radnych, dokumentowanych pismem bardzo, bardzo merytorycznym, no, zawieszono ten festiwal. A prezydent Olsztyna z władzami Miejskiego Ośrodka Kultury z radością przyjęły tę inicjatywę do miasta wojewódzkiego. I to ogłaszając to publicznie, że się cieszą, że kultura zyska na tym, na nowym wizerunku. Oprócz imprez ludowych, oprócz imprez promujących muzykę klasyczną i tak dalej, pojawia się muzyka heavy metalowa. I ja tu widzę tę właśnie różnicę. Widzę to, jak dzisiaj władze samorządowe, jako w ogóle, wydaje mi się, część społeczeństwa przyjmuje nie tyle bezkrytycznie, ale przyjmuje te treści jako godne funkcjonowania w życiu publicznym, jako mające możliwość funkcjonowania. To nie jest kwestia, że wszyscy mają taką możliwość, bo oczywiście każdy ma tę wolność wypowiedzi, ale że to jest sytuacja trochę jak rodem ze Stanów Zjednoczonych, że jest tam oficjalnie funkcjonuje kościół satanistyczny w niektórych regionach, że ma swoje regulacje i one są, stawia sobie posągi i pomniki Bafometa i że dzisiaj takie rzeczy możemy też i tutaj robić. No ale jednak my mamy swoją konstytucję i jak na razie jeszcze są zapisy nieobalone w niej, chociaż być może do tego dojdzie. Ale jednak już władze samorządowe, instytucje, które powinny chronić obywateli, wszystkich obywateli, no tego nie robią, a wspierają. Dzisiejsze ośrodki kultury, tak zauważam, po całej Polsce, dużo jeździłem w ośrodkach kultury, bywałem wcześniej jako organizator różnych eventów i festiwali, potem jako obserwator, a na końcu jako krytyk. Zauważyłem, że dzisiaj ośrodki kultury w Polsce, czy te miejskie, czy też powiatowe i gminne, nawet remizy, tak, w których odbywają się zazwyczaj dyskoteki, remizy strażackie na wsiach, no stały się miejscami wpływów demonicznych. One się stały takimi pseudosanktuariami właśnie tej myśli demonicznej, z której ona się rozlewa w ofercie. Czyli te dyskoteki, które na przełomie lat 80., 90. były organizowane często też w oprawie demonicznych symbolik. Dyskoteka tamtego czasu mocno deprawowała młode pokolenie. Taki dzisiaj idzie z ośrodków kultury. Wiadomo przecież, że dzisiaj kultura na deskach teatralnych jest antykulturą. Jeżeli można zmienić sztuki, które promowały wartości, na sztuki, które jej nie promują, mając na myśli na przykład Wieszczów, Mickiewicza czy Słowackiego, można to przerobić tak, że to jest odwrotność. Z dziadów można zrobić naprawdę dziady i sztukę okultystyczną i satanistyczną. To dziś nie ma żadnych barier. To jest ta różnica. Dziś nie ma żadnych barier dla nikogo. I dzisiaj przeciętnemu, przepraszam za to sformułowanie, Kowalskiemu, który może jest tym biernym uczestnikiem niedzielnym tylko mszy świętej, może z niej nic nie rozumie, ale jest, bo chodzi, identyfikuje się, ale nie formuje się, nie ma tego rozeznania, bardziej spływowy na to, co jest w internecie, na ten przekaz, który z niego płynie, zafałszowujący wiarę, to on nie będzie mógł tego rozeznać, bo on uzna, że tak ma być, bo to lansują ośrodki kultury, które mają pieczęć na przykład włodarzy miasta. My wybraliśmy prezydenta, my wybraliśmy tych radnych, oni to promują dla naszego rozwoju. I to jest właśnie tym zagrożeniem, to jest tą deprawacją, bo raz, że elity są zdeprawowane i one są już demoniczne, bo one już rozsiewają ten przekaz, a jednocześnie mają narzędzia, żeby to robić. I stąd tak trudno się przeciwko temu obronić. I ta obrona często wygląda w różny sposób. Jedni bronią krucjatą, czyli wychodzą na ulicę z różańcem. Tak było przy okazji wielu występów jeszcze kilka lat temu, czy tam w Toruniu, czy przeciwko wystawie Marina Abramowicz, czy w Trójmieście przeciwko występom zespołów black metalowych w Stoczni Gdańskiej, która została zupełnie zdeprawowana, ten teren, bo odbywa się tam największy festiwal z muzyką satanistyczną, ale nie tylko w Polsce, Mystic Festival, i to w czasie święta kościelnego, to pokazuje, jak my nie potrafimy, jako katolicy wierzący, nawet ja sam, na tę sytuację zareagować, się nie odnaleźć, a zauważyłem, że siła tkwi nie w tej krucjacie takiej z transparentem, a siła tkwi w modlitwie. I być może wyeksponowanie dzisiaj modlitwy znowu na ten piedestał, brzydko to brzmi piedestał, ale modlitwy, to co jest w radiu u ciebie, to co powinno w ogóle funkcjonować. Ja też tworzyłem Radio Profeto, więc tam też tym rdzeniem była modlitwa, różaniec przede wszystkim. I to jest właśnie to, co jest najważniejsze, to do czego wzywa niebo, Matka Boża w objawieniach, w Gietrzfałdzie, codzienna, gorliwa modlitwa różańcowa, że to zmieni rzeczywistość. Że to jest odpowiedzią na atak demoniczny, stworzenie chówców Maryi, które może nie będą liczne, ale będą trwałe w tym, co robią, a owoc ich działania będzie przemieniający tę rzeczywistość zakłamaną, w której przychodzi nam żyć.
1: Kiedy powiedziałeś o tym, że miałeś szacunek, tak, dla kapłanów, dla kościoła, to ja sobie od razu przypomniałem, że mając 20, nie wiem, 2-3 lata, kiedy byłem człowiekiem, no, ateistą, anarchistą byłem, to jak moi przyjaciele, studenci, akurat takie starszy chłopak i starsza dziewczyna, z którą się przyjaźniłem, bo w radiu pracowaliśmy, to ona w takim akademickim rozgłośni, taki kołchoźnik, i każdy miał w pokoju głośnik, i to Alma Radio tam docierało. I oni w pewnym momencie postanowili wziąć ślub, i to miał być ślub katolicki. I oni mieli pretensje, że ksiądz chce wziąć pieniądze za to, tak? A ja jako anarchista i ateista, oni byli katolikami, ja się śmiałem z nich, no bo mówię, no ja co wy myślicie, że co ksiądz powietrzem ma żyć? No przecież to jest normalna rzecz. I potem jeszcze 7 lat później, kiedy byłem w Maison Lafitte u Jerzego Gidrojcia z moją wtedy kobietą, dziś moją żoną, co okazało się wielkim faux pas, bo tego nie wiedziałem wtedy, że on jest inwersyjny seksualnie i tam mieli chłopcy po prostu jeździć, a bez kobiet, to ja broniłem kościoła, będąc anarchistą, bo on już wtedy miał swoje lata i nakręcali go ludzie z Polski, Smolar, Michnik i tak dalej, cała ta ekipa. I on już nie widział tak jak kiedyś więcej od innych, tylko już widział mniej. I jedyne, czego chciał się dowiedzieć, to o tym, że w Polsce jest źle i że Kościół katolicki jest zły. Ja mu tłumaczyłem, no, drogi książę, no, Kościół to jest jedyny, byłem anarchistą, tak? Mówię, ale Kościół to jest jedyna instytucja, która robi troszkę więcej dobra niż zła, tak? 51-49. Tak wtedy myślałem, tak? Byłem szczery. A on był po prostu antyklerykalny w tamtym czasie. Więc ten kontekst naszego nawrócenia jest taki sam, że Pan Bóg nas cały czas pilnował, żebyśmy nie przekroczyli jakiejś granicy. I nasze serca, nie używając słowa podświadomość, i nasze serca były jakoś tam gdzieś w dzieciństwie przez tę maryjność przez Chrystusa ukształtowany i dzięki temu w ogóle żyjemy. Tak sobie myślę. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział właśnie o twojej przygodzie maryjnej. Mamy jeszcze 15 minut. I żebyś powiedział o tym pod właśnie kątem takim, że Maryja jest królową serc, że popkultura działa przez symbole, przez narracje, przez opowieści, przez historie, przez teksty piosenek, które opowiadają historię, przez znaki, przez to wszystko, co o tej symbolice satanicznej, o której mówiłeś, bo to jest też neoszamańska, ezoteryczna, tego jest cała wiązka tych obrazów, aż po czysto satanistyczne, tak? Jak właśnie ten Bafomet, czy ten, nie wiem, tunel świętego Godarda, gdzie jest ta wielka impreza na otwarciu, gdzie jest jawnie cześć oddawana szatanowi. Ale to jest, Leszek Dokowicz kiedyś opisał koncert, znaczy imprezę techno, gdzie ludzie wielki kamieniołom, na dole ludzie wprowadzają się w odmienne stany świadomości, przestaje działać sumienie, przestaje działać racjonalność, tak? I ci ludzie po prostu są otwarci na wszystkie informacje, które przypływają z zewnątrz. I on przy pomocy kamery i zoomu pokazuje, że na ścianach tej przestrzeni, tego kamieniołomu są umieszczone sataniczne symbole. I one impregnują serca, zalewają serca tych dzieci symbolami, które używane są do przywoływania demonów. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział o swoim doświadczeniu maryjnym właśnie w kontekście nie przekazu takiego słownego, tak, ale tego przekazu który płynie wprost do serca.
0: Zawsze nosiłem krzyżyk na łańcuszku. W każdej sytuacji swojego życia miałem krzyżyk i pamiętam, że w czasie tej mojej drogi, tego odseparowania się od wiary, ten krzyżyk mi się łamał. Zawsze mi się łamał ten krzyżyk. Byłem zadziwiony, czemu on mi się łamie? O co tu chodzi? A tak chciał zły, żebym po prostu nie nosił tego znaku wiary, chociaż on wizualnie tak mi towarzyszył i był, żeby w ogóle się tego wyzbyć. Podobnie było z wizerunkiem Matki Bożej. Nie udało mu się go z mojego serca wyrzucić. A może przez to, że na chrzcie utrzymałem taki mały ryngraf. To co zdziwiające, bo mój chrzestny, mój stryj, no był ateistą i był w PZPR-ze i w strukturach w Poznaniu, w zakładzie pracy partyjnej, a jednak jako chrzestny był mi ryngraf z Matką Bożą Częstochowską. To też jest takie mocne, że uznał, że to mi jest potrzebne. Przede wszystkim jak dziś pamiętam to zapisane przez jego słowa, żebym rósł na chwałę Bożą i pociechę Matki Bożej, więc to jest w moim sercu i było, patrząc na wizerunek Matki Bożej, zawsze miałem takie ciepło. To jest niesamowite, bo miałem ciepło w sercu. Nigdy nie patrzyłem w sposób bluźnierczy na wizerunek Matki Bożej. Nigdy nie miałem ochoty, żeby przekształcać te wizerunki w jakiś inny sposób, a mam talent, bo jestem także plastykiem, piszę ikony, a wcześniej jako dziecko malowałem wizerunki Pana Jezusa i Matki Bożej jako w szkole podstawowej. I ani razu, potem to przekształciłem w malowanie wizerunków muzyków, tak? Jimiego Hendrixa, Franka Zappy, Carlosa Santany i tak dalej, i tak dalej. Ale nigdy nie przyszło mi fałszować takiego wizerunku. To był dla mnie punkt odniesienia. Zawsze był punkt, do którego mogę wrócić z czymś miłym, niezafałszowanej. To jest dla mnie ta czystość, którą miałem. To dzisiejszy świat wielu ludzi wprowadza to zafałszowanie i chcą nawet pokazać. Wydaje mi się, że nawet myślą, że dla nich wizerunek Matki Bożej jest czymś na tyle być może odnoszącym się do jakiejś czystości, wolności, że chcą go przekształcić na własną modłę i nawet na bluźnierstwo. Być może nawet część z nich nie jest intencją bluźnienie, choć tworzą wizerunki, które są bluźnierstwem. I zawsze to odniesienie ma w sobie mocną czystość, bo nawet jeżeli środowiska satanistyczne uderzają w ten wizerunek, to chcą uderzyć tę czystość. chcą uderzyć w nieskazitelność, chcą uderzyć w serce, które nie jest zabrudzone. I dla mnie to jest czymś, czego nie uda się temu środowisku zrobić. Nawet jeżeli będą wizerunki tęczowe, jeżeli będą wizerunki przemalowane w Olsztynie, odnoszę się do miasta, w którym mieszkam, gdzie jest dużo pogaństwa, są miejsca, sklepy, warsztaty, środowiska pseudoartystyczne, które na przykład odnoszą się do wizerunków Matki Bożej, na przykład figury niepokalanej, tej lurdzkiej, gdzie figury Matki Bożej są przemalowywane na zupełnie inne kolory, na przykład twarz jest zamalowana na czarno, ręce na czarno i tak dalej, żeby jakby odwrócić uwagę człowieka od tego sakralnego wymiaru. I zawsze to jest atak na Matkę Bożą. To jest zawsze odniesienie do Matki Bożej. Tak samo jak i salony tatuażu, gdzie są figury Bafometa, w których tatuaże są chętnie robione właśnie z takim przekształceniem wizerunku Matki Bożej. Na przykład bez oczu, tak? Nie tak dawno też widziałem w jednym ze sklepów w galerii handlowej nową markę odzieżową, sprawdziłem, to jeden ze znanych projektantów polskich ją stworzył, wizerunki Matki Bożej, gdzie zamiast twarzy jest takie wytarte miejsce, jak taki wytarty jeans, że go nie ma. Matka Boża wskazuje na swoje serce, a na tym sercu jest jakaś dziura, tak? Więc nie ma odniesienia na przykład do jakiejś innej symboliki, nie wiem, do Buddy, prawda, zresztą z wyrosowaną twarzą, czy odniesień islamskich, czy jakichkolwiek innych wierzeń, na przykład z Amazonii, prawda, które można byłoby gdzieś tam sobie wziąć na sztandary i je przekształcać. Tylko Matka Boża jest tym celem przez tę czystość. To jest jedyne wybrane stworzenie, człowiek ludzkie przez Pana Boga, które zostało obdarzone łaską czystości. Potem jest święty Józef. I ta czystość jest czymś takim, że to środowisko satanistyczne wyje. No jeżeli ona deprze głowę węża, no tak jest. Także ten wizerunek, to co się dzieje w ogóle w popkulturze, z uderzeniem w ten wizerunek, jeżeli jest jakiś miłośnik popkultury, mówiący, że jest chrześcijaninem, nawet jeżeli jest protestantem, ale jeżeli jest obojętny na takie działanie, na takie szarganie, no to nawet nie jest czerwona lampka. To nawet nie jest czerwona lampka. To został spacyfikowany przez tamte siły. A może sobie wierzyć po swojemu. Przecież diabeł też potrafi wyjść do kościoła i tam siedzieć. Potrafi to zrobić. A tak odnosząc się jeszcze w tym wszystkim na przykład do twojej działalności z tamtych lat, ja jestem w jakimś sensie, słuchaj, twoim dzieckiem. Pomimo tego, że jesteśmy tam gdzieś wiekowo, ale jednak tak, może młodszym bratem, tak bym to powiedział, bo ja jestem wychowany przez Brulion. Ja nawet doprowadziłem ze środowiskiem olsztyńskim do stworzenia takiego sequela Brulionu, czyli pisma Portret, które się pojawiło w Olsztynie w latach 90., to już 94. rok, które działało długo, a które jednak wypuściło dużo, dużo, dużo rzeczy w duchu dzisiejszego świata. No, szef Brulionu dzisiaj jest właśnie wspomnianym przeze mnie wcześniej szefem jakiegoś ośrodka kultury w Olsztynie, Mariusz Sieniewicz. Razem tworzyliśmy to pismo i ta opozycja przyszła w trakcie, kiedy ja zaczynałem otrzymywać to światło prawne. Kiedy pisałem teksty o tym, jak muzyka popkulturowa, rockowa uderza wizerunek papieża na Pawła II, tworząc jego karykaturę, jak czym jest zespół Manic Street Preachers, oddający hołd Fidelowi Castro na Kubie, Rolling Stones robiący to samo, czym jest Bolszewia, zespół Rage Against the Machine. Wtedy się okazało, że drugie takie genderowe, feministyczne nastawienie i bluźniersze w tym piśmie tworzyło swoje, więc działaliśmy na dwóch biegunach, potem się okazało, że nie można, więc musiałem opuścić to pismo. Ale tak, i wydaje mi się, że nawet jeżeli ocenia się tam te sprawy, na przykład Brulion, ty patrzysz pewnie krytycznie, może mniej, ja też patrzę krytycznie, może mniej, ale Pan Bóg dopuszcza do tego, żeby z tego też wyszło dobro. I tak patrzę na ten świat, patrzę na tę swoją przeszłość, gdzie często się zbłukałem, ale że zostałem oczyszczony. I to doświadczenie pozwala mi dzisiaj stanąć naprawdę w prawdzie, a jednocześnie to, co wtedy było mi dane, pomnażać jako talenty na zbawienie, tak? Ciebie oczywiście, ale i bliźniego, czyli to, co jest w przekazaniu miłości, na wypełnienie się i takie mocne wejście w to przekazanie.
1: Co to znaczy, że Maryja jest odpowiedzią?
0: Maryja jest odpowiedzią na ten zamęt. To jest nie tyle wzór. To jesteśmy my. My jesteśmy pod jej płaszczem. Każdy, kto jest dzieckiem Bożym, jest pod płaszczem Marii, ona bierze nawet te zagubione dzieci, nawet te martwe bierze, aby tylko się obudziły te martwe dzieci Boże w ostatniej chwili, ale o nich myśli. Nawet jak pójdą na zagubienie, dalej będzie o nich myśleć, więc jest matką każdego człowieka, więc dlatego jest odpowiedzią, jak każda matka. Odpowiedź jest w słowie matka.
1: Powiedz, gdybyś miał teraz przez 2 minuty mówić do ludzi, którzy podnoszą brwi, słuchając tego, co przed chwilą powiedzieliśmy. Nie odchodzą, nie wyłączają, nie śmieją się, nie krzyczą, tylko podnoszą brwi.
0: Każda wasza reakcja to jest odpowiedź dla was samych. Nie ja, nie Robert, ale przez to radio. Teraz się dzieje w waszej duszy. To będzie się działo. Pozwól, niech się dzieje. Coś zostało zasiane? Nie tak. Otwórz serce i powiedz, niech się dzieje wola Boża. A jeżeli nie wierzysz, to powiedz, niech się dzieje dobro we mnie, w moim sercu.
1: A my modlimy się w twojej intencji, pod twoją obronę.
0: Uciekamy cię, święta Boża, rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych.
1: Ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza. Orędowniczko nasze. Pośredniczko nasze.
0: Pocieszycielko nasze.
1: Pocieszycielko nasze. Synem swoim nas pojednaj.
0: Synowi swojemu nas polecaj.
1: Swojemu synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Amen.
1: Drodzy Państwo, naszym gościem był Grzegorz Kasjanuk. Dzięki ci serdeczne. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Dziękuję. Błogosławionego dnia.
2: Niepokarana FM. Pokoju

Pierwsze, co ze mnie wyszło, to były tylko dwa słowa z modlitwy, którą znamy od małego dzieciaka. Jedna z pierwszych modlitw, którą się uczymy. Dwa słowa, które mają naprawdę ogromną moc. To było tylko dwa słowa: zdrowaś Maryjo. I automatycznie widzę, jak coś go odciąga. Odciąga go, on walczy i cały czas. To przez chwilę tak trwało, nie? I zabrało go to w końcu ode mnie. I moje serce nadal łomotało, dosłownie łomotało. I za chwilę słyszę tylko kobiecy głos po prawej stronie nade mną. Mówi: nie martw się, jest wszystko okej. Okay. A moje serce automatycznie stanęło. Cisza, spokój.

Ale już później właśnie z biegiem czasu już to zaczęło mi tak troszkę przeszkadzać, że mówię, to nie może być tak. To nie jest ta droga po prostu. Nie jestem szczęśliwa. To nie jest to, co bym chciała robić, tak? I tak właśnie. Będąc za granicą, ogólnie ja wiedziałam, że ja tam nie będę na stałe. Po prostu chciałam jechać, zobaczyć kawałek świata, tak? Pojechałam też do pracy, wiadomo, ale kawałek świata coś innego, nie tylko Polska, nie? Mówię, poznać nowych ludzi, zobaczyć, jak to jest za granicą. Ale ciągnęło mnie strasznie do domu, do rodziców, do sióstr, do rodzeństwa mojego, tak? I ja zawsze wiedziałam, że moje miejsce jest tutaj w Polsce, tak? Choćby nie wiem, co mi oferowali, proponowali, ja zawsze wiedziałam, że ja będę w domu, tu na miejscu. Po prostu jest mój kawałek świata. W Holandii byłam 4 lata. Wyjechałam w wieku 21 lat. I 25, jak wróciłam. Wtedy tak myślałam, że no nie, to nie jest to, po prostu nie. Muszę wracać. Ale tak właśnie siedząc z rodzicami, no mówię, że te 30 coraz bliżej, mówię, no nie mogę tak siedzieć, no muszę coś ze swoim życiem zrobić, tak? I stwierdziłam, że no pójdę już na swoje, nie chcę po prostu im też przeszkadzać, tak? Mówię, pójdę na swoje, mówię, jakoś się ustatkować troszkę, no i mówię, ale tak, mówię, na stancie, no mówię, nie chcę na stancie tam, no wiadomo, kogoś dorabiać, tak? Mówię, spróbuję ogarnąć kredyt. No i tam zaczęłam podpytywać się po tego, nie? Ale u mnie, ja tak... Dla mnie papiery, ogarnianie tych, no papierologia, tak? Dla mnie to jest no, katastrofa, dosłownie katastrofa. Ja mówię, ja jestem człowiek fizyczny, ja jestem stworzona do prac fizycznych, nie do siedzenia za biurkiem czy tam w papierach. No i tak pomyślałam sobie, że mówię, Panie Boże, jak mi pomożesz ogarnąć ten kredyt, mówię, to obiecuję, że będę co niedzielę chodzić do kościoła. Święta, nie święta, będę chodzić do kościoła, tak? No i tak się stało, faktycznie, tak było. No, ogarnęłam ten kredyt i obiecałam, jak obiecałam, tak zrobiłam. Co niedziela do kościoła, mówię, tam chyba 2 razy tylko może się zdarzyło, że nie poszłam, bo byłam w pracy po prostu, tak? Nie dałam rady. No i później w sumie od tego to też tak się zaczęło. Już później zaczęłam też, mówię, muzykę słuchać taką, no, religijną, pieśni kościelne, tak? Już nie takie techno, bo techno też właśnie, techno, jakaś taka ciężka muzyka też tam była w moim życiu. I zaczęłam, to właśnie znajoma to się śmieje, mówi, że moja playlista na YouTube to jest już Maryjo Śliczna Pani, a nie techno, nie? No tak jest właśnie. Tak, no i powoli wszystko się zaczęło właśnie. No to mówię, mogę powiedzieć nawet, że od tej muzyki też tak się zaczęło, nie tak już tak na dobre. Kto mi podsuwał? Nie, po prostu jak szłam w kościele, zaczęłam po prostu w kościele wsłuchiwać się w te teksty, zaczęłam już, mówię, przecież one takie piękne są, te słowa, te przekazy, ta muzyka, ta melodia, mówię, ogólnie muzyka zawsze w moim życiu gdzieś tam była. To jest takie piękne. I ja zaczęłam sobie właśnie wchodzić tam po internecie, grzebać, trochę szukać tej muzyki takiej. Mówię, właśnie playlistę sobie otworzyłam i w każdej wolnej chwili właśnie włączam i słucham. Mówię, to chyba jednak w tym kościele tak to zasiało się, nie? Ta muzyka, ta chrześcijańska taka, tak już, no. No to ona tak mi zaproponowała, mówi, chodź. Ja mówię, wiesz co, mówię, no przestań, gdzie ja? Mówię, ja się nie nadaję kompletnie, a w życiu, no gdzie Duch Święty? Ja mówię, no co ty? Mówię, oszalałaś, chodź chociaż raz. Mówię, w sumie co mi zależy, nie? Mówię, przecież to nie jest żaden obowiązek, żeby chodzić. Mówię, to pójdę, zobaczę. Ale poszłam raz. Mówię, tam znane były twarze, bo mówię, u nas miasteczko jest malutkie, praktycznie wszyscy się znamy, tak? To znałam te osoby i... No, no fajnie, no fajnie. I tak drugi raz, trzeci raz poszłam, ale już później, jak już zaczęłam tak, bo tam co tydzień chodzić, raz w tygodniu mamy spotkania, zaczęłam chodzić, to takie myśli mi przychodziły, że ale nie, ja nie mam czasu, tak, bo wiecznie coś w biegu, to muszę zrobić to, a mówię, to jest taka godzina, że ja nie dam rady, po prostu ja się nie nadaję i koniec, nie? Mówię, nic mi nie idzie po drodze, mówię, to w ogóle nie jest w tym czasie, co powinnam robić, tak? Ale i później tak pomyślałam sobie, kurczę, przecież to nie ja mówię, to przeze mnie działa zły, tak? Mówię, to on mi miesza w głowie, mówię, Panie Boże, mówię, zrób coś, przecież nie może tak być. Tupnęłam nogą i powiedziałam, nie będziesz mi mówię, ty jesteś zły, nie będziesz mną kierował. Nie będziesz mną kierował, nie będziesz mi mówił, co ja mam robić. Mówię, Panie Boże, spraw, żebym, weź mnie ogarnij po prostu, nie? Żebym jakiś ten czas znalazła i w ogóle. No i faktycznie tak się stało, na wszystko mam czas teraz. Przecież tak mi wszystko się układa, że coś, co mam załatwić, to po prostu załatwiam. I mam taką pracę, że mogę iść, zmieniłam też pracę, tak? Zmieniłam pracę, że mogę iść, że mam zawsze ten czas, żeby po prostu, no, iść na tą odnowę. I mówię, na dzień dzisiejszy to sobie nie wyobrażam, żeby tam nie być, nie? Mówię, naprawdę też dużo zmieniło.

0: to w moim życiu ta odnowa, dużo też przeżyłam, dużo doświadczyłam, takich duchowych spraw. Naprawdę czuć tego Ducha Świętego na tej odnowie, czuć. To może był taki zalążek tego wszystkiego, można powiedzieć, tak? Że to zaczęło się tak stopniowo, bo ja nie mówię, że to było takie boom od razu, tak? Rodzice zasiali te ziarenko wiary i ten Bóg zawsze gdzieś tam był. Ale czy takie, no miałam różne też takie doświadczenia, takie świadectwa, można powiedzieć, że mam. Też właśnie jak, to mówię, było 2022 rok, wojna na Ukrainie. Odmieniałam wtedy różaniec, ale z takim zaangażowaniem, taki pierwszy raz w życiu z takim zaangażowaniem różaniec odmawiałam za Ukrainę, żeby po prostu ustąpiła ta wojna, bo i mówię, na nas się to odegra, na całym świecie, tak, żeby po prostu nie, Panie Boże, chroń nas, tak. I w tym różaniec aż się popłakałam po prostu, płakałam odmawiając ten różaniec. No i jakiś tam czas później, tak mówię, tak na wiosnę, 21, 37, 8, no gdzieś tak w tych godzinach, już tak przysypiałam i po prostu miałam atak diabła, atakował mnie diabeł. I to było tak, że on się do mnie zbliżał. Nie był to jakiś tam, jak to opisuje się, tak, to jak to dzieci opisują może, że widełki, różki. Nie, to było coś strasznego. To było, nie wiem nawet jak to opisać, to te oczy czerwone, to ja go nie słyszałam, ale widziałam po prostu, jak on do mnie idzie. Te ręce do mnie wyciąga, krzyczy na mnie, mimo że nie słyszałam, ale krzyczy na mnie. Ja się bardzo zaczęłam bać. Nigdy w życiu tak się nie bałam, jak wtedy. Moje serce tak mi waliło jak młotem, tak uderzało mocno, że ja czułam, jak moje ciało razem z tym sercem podskakuje. I po prostu bałam się. To były dosłownie sekundy tego, nie? Jak on tam do mnie przychodzi i pierwsze co, tak pomyślałam, znaczy pomyślałam, w sumie to nawet nie było czasu na to, nie było czasu myśleć o tym, tylko po prostu coś ze mnie, pierwsze co ze mnie wyszło, to były tylko dwa słowa z modlitwy, którą znamy od małego dzieciaka. Jedna z pierwszych modlitw, którą się uczymy. Dwa słowa, które mają naprawdę ogromną moc. To było tylko dwa słowa: zdrowaś Maryjo. I automatycznie widzę, jak coś go odciąga. Odciąga go, on walczy i cały czas. To przez chwilę tak trwało, nie? I zabrało go to w końcu ode mnie. I moje serce nadal łomotało, dosłownie łomotało. I za chwilę słyszę tylko kobiecy głos po prawej stronie nade mną. Mówi: nie martw się, jest wszystko okej. Okay. A moje serce automatycznie stanęło. Cisza, spokój, pokój. Ja poczułam się taka lekka, taka... No nie ma po prostu na to słów nawet, jak to można opisać. Nie ma takich słów. To jest po prostu... Nie czułam ciężaru ciała swojego, nie czułam nic, nie czułam, że jakiś mnie grzech przygniata. No cokolwiek, po prostu byłam lekka, lekka jak piórko, a może nawet i lżejsza. No i wow, mówię, co to było, nie? Wstałam, poszłam do łazienki, wróciłam, położyłam się, zasnęłam jak małe dziecko i rano wstałam i tak sobie myślę: ludzie, co to było, co tu chodzi, nie? No i tak myślałam i zaczęłam podpytywać ludzi i właśnie mówią, że to Maryja, po prostu Maryja, wezwałaś Maryję, ona przyszła cię uchroniła. Ja mówię: ludzie, kochani, mówię, no jest niemożliwe, nie? Mówię, to takie, pierwsze coś takie miałam właśnie, pierwszy raz w życiu miałam coś takiego i tak sobie pomyślałam, mówię: Panie Boże, jeżeli u Ciebie w niebie jest tak, jak ja wtedy się poczułam, to ja mówię, ja chcę już do Ciebie. Ja już tam chcę, chociaż wiem, że to i tak była cząstka tego, co tam jest w tym. I mówię dwa słowa modlitwy, mówię, takie coś, mówię, zadziała, o co dopiero cały zdrowaś Maryja, ale już różańce już nawet nie wspomnę. Naprawdę ogromną siłę ma modlitwa, naprawdę ogromną siłę. Mówię, tylko dwa słowa. I właśnie też jak tak podpytałam ludzi, tak opowiadałam to, nie? To oni mówią, że wiesz co, mówię, to jest tak, że po prostu, bo ty odmawiałaś ten różaniec, mówi, z takim zaangażowaniem, po prostu on nie wytrzymał diabeł tego. Ten zły nie wytrzymał tego, że ty, mówi, wracasz do niego, on cię zaatakował. Tak, tak właśnie, tak, nie? To mówię takie, to było piękne, naprawdę było piękne. To może powiem też tak w ostatnim czasie, jak mówię, chodzę, bo ja lubię ogólnie zbierać grzyby. Mówię, tam niekoniecznie może ich jeść, ale mówię, lubię chodzić po prostu do lasu, zbierać grzyby. I zawsze jak chodziłam, to no wiadomo, jak to tam robactwo, te kleszcze, to wszystko, no one czepiały się mnie tak, że ja po 2-3 kleszcze potrafiłam z siebie wyciągać i w ogóle, nie? Ale i tak jak wchodziłam, zaczęłam tak, wchodziłam do lasu i tak pomyślałam sobie, Mówię, matko, Maryjo, mówię, ty zawsze tak przy mnie jesteś, tak? Mnie chronisz przed wszystkim. Mówię, ochroń mnie przed tym robactwem, tymi kleszczami. Wie, że ja nie chcę, mówię, ja nie lubię tego, mówię, ja nie chcę te, po prostu, żeby to się do mnie czepiało. Mówię, chroń mnie, tak? I chodząc po tym lesie, pamiętam, to słoneczko wtedy tak świeciło ładnie, piękna pogoda była. Chodząc po tym lesie, po prostu czułam takie jakby coś ze mnie promieniowało, takie promienie, takie ciepło ode mnie uciekało, jakby taką jakbym tarczę dookoła siebie miała. I właśnie chodząc po tym lesie, to tak, tak czułam to po prostu na sobie, tak przy sobie, mówię, tak dookoła mnie. I przyszłam do domu, patrzę, kleszcza nie ma żadnego, mówisz, niemożliwe, mówię, o kurka, rurka, nie? Mówisz, niemożliwe, że tak ten. Mówię, fajnie, no i wchodząc właśnie, za każdym razem, co wchodzę do lasu, to mówię, powierzam no to swoje zbieranie Matce Bożej, tak, tą ochronę, to wszystko. No i faktycznie wracam do domu, no nie ma tych kleszczy, nie ma nic. Ale też ostatnim razem właśnie jak poszłam, to no po prostu zapomniałam się tam, zamyśliłam i no nie poprosiłam Matki Bożej o ochronę. I tak patrzę później na ręce, mówię, kleszcz chodzi. I sobie przypomniałam, mówię, przecież Maryjo, ja ciebie nie poprosiłam o ochronę. No i tam zaczęłam ją tam prosić, modlić się. No i tam dość długo, bo tak miałam, jak idę to na 2-3 godziny. I tak przychodzę do domu, później patrzę, oglądam się, patrzę, nie ma ani jednego kleszcza. Ani jednego. Mówię, to też tak właśnie, no uchroniła mnie po prostu przed tym, tak? Przed tym chroni, naprawdę chroni. Mhm. Tak, mam. No, mam też na przykład szkaplerz Michała Archanioła, jak przyjęłam, to też to wielką moc on ma. To była peregrynacja u nas w kościele właśnie figury Michała Archanioła i było można przyjąć szkaplerz. Przyjęłam ten szkaplerz, ale w medaliku, tak? I tak, no i tak jakiś czas tam później mówię, dobra, idę się kąpać. Mówię, ale mówię, zdejmę ten szkaplerz. Mówię, bo wiadomo, woda, nie wiadomo jaki materiał, że może się zniszczyć. To nie wiedziałam, jak to jeszcze działa. Położyłam ten szkaplerz na półce. Poszłam się, wykąpałam, ogarnęłam się, poszłam spać, tak leżę już. Zaczęły je łapy, mówię, kurczę, szkaplerza nie mam. A to nic, rano założę. I zasnęłam. A ta noc, to była tak ciężka noc. Jakieś koszmary, jakieś, jakieś morderstwa, jakieś, tragedia była. Normalnie taka ciężka noc, nic nie spałam, takie koszmary mi się śniły. Założyłam ten szkaplerz i tak pomyślałam, mówię, pewnie, mówię, ten, przez to, że ja jego nie założyłam, mówię, to, no, Michale Archanie, nie chroniłeś mnie, tak? I mówię, okej, dobra, przez parę nocy tam miałam go na sobie, nie ściągałam go, ale tak sobie myślę, no kurczę, może to moja wyobraźnia, może sobie coś ubzdurałam, a ja sprawdzę jeszcze raz. I no, moje niedowiarstwo, tak, wystawiłam Boga na próbę sprawdzić. No i położyłam ten szkaplerz na półeczce. No nie, no mówię, nas kolejna noc jest to samo, koszmary, no jakieś tam nie wiadomo co, już nawet nie pamiętam dokładnie. Wiem, że tak nieprzespana noc, ciężka, bardzo ciężka noc i ja wtedy miałam właśnie potwierdzenie, że to po prostu muszę go przy sobie, na sobie nosić, tak, że nie ściągać go. I mam spokojne noce, tam przyśni się, coś tam przyśni, ale nie tak jak wtedy po prostu, tak, że to jest właśnie siła tego szkaplerza, tej modlitwy do Michała Archanioła, że naprawdę to jest coś pięknego i silnego przede wszystkim.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju

0: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w środę 20 maja, za chwilę godzina 15. Ja się nazywam Barbara Andrianicz i zapraszam Was do wspólnej koronki do miłosierdzia Bożego. Zanim zaczniemy się modlić, zapraszam Was również do wysłuchania fragmentu dzisiejszej Ewangelii oraz krótkiego komentarza. W ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Jezus patrzy w niebo, kieruje swój wzrok ku niebu. To ostatnia wieczerza. Jezus jest w swojej godzinie, która największą intensywność osiągnie na krzyżu. Również tam, na Golgocie, zawieszony na krzyżu w agonii, Jezus będzie wpatrzony w niebo. Zapatrzony, zasłuchany w serce Ojca. Bo niebo to ta więź z Ojcem. Każde słowo, które Jezus wypowiedział na krzyżu, wyrażało Jego zapatrzenie w niebo, nie w okoliczności, w intencje ludzi, w odrzucenie, nienawiść, nie w ludzkie opinie na swój temat, ale w niebo. Ojcze, w Twoje ręce oddaję mojego ducha. Chrystus nieustannie, zawsze, w każdej sytuacji patrzy w niebo. A Ty? Na co patrzysz? W kogo, w co jesteś zapatrzony? Co cię naprawdę zachwyca? Co przyciąga i pociąga twój wzrok tak, że oczu nie możesz oderwać i nie widzisz nic innego? Gdzie przykładasz ucho? Co widzisz, co dostrzegasz? Czego słuchasz? Odpowiedz sobie, ale tak naprawdę szczerze. Szczerze. Do bólu. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi święci patroni, aniołowie, patroni dnia dzisiejszego, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani, dziękuję dzisiaj za wspólną modlitwę, za wszystkie wasze intencje, które przynosicie i stawiacie przed Panem Jezusem w tej koronce do miłosierdzia Bożego. Dziękuję wam za waszą wiarę, za waszą obecność. Dziękuję również naszym darczyńcom, którzy wspierają nas w tworzeniu tego dzieła Radia Niepokalana. Dzisiaj chciałabym podziękować następującym osobom. Są to Dorota Starobrat, Jan Więckowski, Rafał Podstawka, Dariusz Wieczorkiewicz, Rafał Browarski i Rafał Stanowczyk. Jeszcze raz wielkie Bóg zapłać za waszą hojność. Ja zapraszam na koronkę jutro na godzinę 15:00. Jak zwykle na wspólny różaniec codziennie od 5:30 do Radia Niepokalana. A dzisiaj o 15:15 spotykamy się jeszcze z patronem dnia dzisiejszego i z minisłuchowiskiem Ostatni Dzień, który jak zwykle przygotował dla nas Marcin Dziekoński. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.
1: Niepokalana FM. Pokoju pełne radio.

Ostatni dzień świętego Bernardyna ze Sieny. Na imię Jezusa zgina się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. Z listu do Filipian. 20 maja, rok 1444. Akwila. Bernardyn nie śpi. Leży na wąskim łóżku, twarz ma wychudzoną, oczy zamknięte. Każdy oddech przychodzi z wysiłkiem. Bracia franciszkanie modlą się półgłosem. Ktoś przynosi miskę z wodą, ktoś nasłuchuje, czy stary kaznodzieja jeszcze śpi. Ale Bernardyn nie śpi. Słucha. Przez otwarte okno wpadają odgłosy miasta. Wozy na kamieniach, kuźnia, czyjś śmiech. Świat oddycha. Bernardyn porusza ustami. Jeden z braci pochyla się nad nim. Słyszy tylko jedno imię. Jezus. Przez ponad 30 lat tym imieniem uciszał place Italii. Wystarczył głos i drewniana tablica z literami I, H, S, Jota, Eta, Sigma. Jezus, Zbawiciel ludzi. Kupcy przerywali handel, żołnierze opuszczali ręce. Jedni mówili święty, inni fanatyk. Byli też tacy, którzy się dziwili. Ten zakonnik mówi o Jezusie, jakby on naprawdę żył. Bernardyn otwiera oczy, jest skupiony. Nasłuchuje kroków tego, o którym głosił. Siena. Wiele lat wcześniej. Miasto jest jak kocioł. Pieniądze, wojna, polityka, zemsta. Na placu tłum przepycha się jak wzburzona rzeka. Bernardyn stoi na drewnianym podwyższeniu. Chudy, wyniszczony postami. Wycieńczony drogą. Długo milczy. Patrzy na ludzi jak lekarz, który widzi ranę, zanim jeszcze chory ją pokaże. W końcu unosi drewnianą tablicę. I, H, S. Niektórzy klękają od razu, inni cofają się o krok. Bernardyn widzi kobietę z dzieckiem na ręku, która nie wie, czy płakać, czy uciekać. Mówi spokojnie, że człowiek może zdobyć całe miasto i jednocześnie zgubić własną duszę. Że można znać wszystkie prawa, a nie znać Chrystusa. Że piekło zaczyna się wtedy, gdy człowiek słyszy już tylko własny głos. Kiedy wypowiada imię Jezus, nie brzmi to jak fragment kazania. Bardziej jak wezwanie kogoś, kto jest obecny. Akwila. 20 maja, rok 1444. Bernardyn próbuje podnieść głowę. Nie ma już sił. Przez lata mówił godzinami. Na placach, na drogach, w kościołach. Teraz każdy oddech jest walką. Młody brat zwiża mu usta wodą. Bernardyn patrzy mu w oczy, jakby chciał się upewnić, że głos pójdzie dalej. Na stole leży otwarta Ewangelia. Brat zaczyna czytać półgłosem. Na początku było słowo. Bernardyn zamyka oczy.
Rzym. Nie wszyscy ufają Bernardynowi. Mówią, że z prostego znaku uczynił nowy kult. Drewnianą tablicę unosi jak bożka. Przed dostojnikami kościoła stoi zmęczony zakonnik w zniszczonym habicie. Ktoś pyta, po co ta tablica? Bernardyn milczy chwilę, bo świat o nim zapomniał. Wieczór. W celi płonie świeca. Bracia klęczą wokół posłania. Bernardyn prawie się nie porusza. Przez całe życie wędrował od miasta do miasta. Próbował obudzić śpiący świat. Teraz stoi u progu nowego życia. Oddycha płytko. Raz, drugi. Potem otwiera oczy. Jeszcze porusza ustami. Jota, Eta, Sigma. Jezus, Zbawiciel ludzi.

0: przestałam czuć moje nogi, ręce i nie mogłam wydobyć głosu z siebie. Nie mogłam krzyknąć do niego, że coś się ze mną dzieje. Że po prostu chyba odchodzę. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo ja nigdy nie czułam czegoś takiego już później nigdy w ciele. Po prostu przestałam czuć jakby swoje ciało. I straciłam oddech. Nie mogłam oddychać. I w tym momencie znalazłam się po drugiej stronie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Skąd wiem, że Bóg jest dobry? Doświadczyłam Jego bliskości, Jego obecności i tak naprawdę doświadczam Jego dobroci każdego dnia. Nie było tak zawsze. Znaczy się inaczej. Myślę, że Pan Jezus miał zawsze mnie w swojej opiece, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się w 2012 roku. Chociaż jeszcze pamiętam czas dzieciństwa. Wtedy już ja czułam obecność. Ja nie wiedziałam wtedy, że to jest obecność Boga. Myślę, że to wtedy już jakby to się zaczynało. Natomiast pamiętam takie, kiedy moja mama zabrała mnie na apel jasnogórski. Miałam wtedy chyba około 8 lat, może 9. I mieliśmy 3 kilometry do naszej parafii i zabrała mnie tam ten apel jasnogórski. I ja pamiętam, że podczas tego apelu był obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Wtedy jeździł, nawiedzał jakby parafię w całej Polsce. To był taki rok. I ja pamiętam, że ja po tym apelu powiedziałam do mojej mamy, że ja nie wracam do domu. Bo doświadczyłam obecności Matki Bożej bardzo. Ja poczułam, że to jest moja mama. Ja patrzyłam na jej obraz i nie mogłam od niej oderwać wzroku. Doświadczałam jej bliskości i obecności. To było coś niesamowitego. Ja wtedy miałam, mówię, zaledwie 8-9 lat. I nie chciałam po prostu wychodzić z kościoła. I moja mama wtedy powiedziała właśnie, że no musimy wracać. I pamiętam, że jakoś tak to było chyba takie pierwsze spotkanie. I też miałam takie sytuacje, kiedy chodziłam na przykład, bo ja mieszkałam też na wiosce z moimi rodzicami. Chodziłam na przykład sobie po łąkach, bardzo często sama też. Chodziłam po lasach i ja właśnie doświadczałam takiej obecności, że ktoś przy mnie jest. Ja nie wiedziałam wtedy, kto przy mnie jest, ale myślę, że to już była wtedy obecność może mojego anioła stróża, może właśnie Pana Jezusa, Matki Przynajświętszej. I nigdy nie miałam problemu z tym, że byłam sama na tych spacerach i jakoś tak zbierałam kwiaty, byłam taka szczęśliwa. No i to się chyba tak mi się wydaje, że też posługiwałam dużo. Bo w kościele śpiewałam psalmy już wtedy, więc jakoś tak było mi to bardzo bliskie. Chodziłam na majowe, więc jakoś byłam bardzo blisko związana z kościołem i było to dla mnie bardzo ważne. No i później przyszedł chyba taki moment, kiedy już wiek dorastania. No i niestety mogę powiedzieć, że wtedy jakby to wszystko do mnie odeszło, jakbym ja weszłam na inną drogę trochę, nie? Bo szkoła, koledzy, koleżanki, jakieś wyjazdy, alkohol, papierosy, no i tak jakoś mi już nie było po drodze z kościołem, z Bogiem, bo przeważnie moi znajomi też już nie chodzili do kościoła, więc jakby poszłam w tą stronę, więc Bóg jest wszędzie, więc jakby to wszystko odeszło ode mnie na ten czas. No myślę, że ten brak relacji trwał sporo czasu, bo to było chyba, jak ja miałam wtedy 17 lat, chyba 18, no to już totalnie, to już wtedy tak jakoś byłam daleko. I pamiętam, że około 20 lat mniej więcej, 15-20 lat. I jest rok 2010 czy 2011. Ja się przeprowadzam do Warszawy. I wtedy się chyba zaczęło wszystko powoli. Bóg już działał i przeprowadziłam się do Warszawy. Mieszkałam z moim byłym partnerem. Mieszkałam u niego. I jest rok właśnie ta przeprowadzka była w 2011, ale jest rok 2012 rok. Ja poznaję człowieka tutaj w Warszawie, z którym pracuję. Byłam wtedy przedstawicielem handlowym. I pamiętam, że on mnie zabrał na taką jakby związaną z pracą, taką jakby to powiedzieć. Musieliśmy pojechać po prostu odebrać jakieś tam faktury z Łodzi. I poprosił mnie, żebym z nim pojechała. Ja, no, tak się trochę zastanawiałam, dlaczego mam z nim jechać w sumie. Może sam to odebrać, ale jakoś tak czułam w sercu, że dobrze, pojadę. No i to był taki pierwszy chyba już punkt, kiedy on zaczął opowiadać mi o swoim świadectwie nawrócenia przez całą drogę. I ja wtedy nie wiedziałam tak naprawdę, co się dzieje, bo ani nie byłam blisko kościoła, już wtedy w ogóle nie byłam blisko kościoła, a on mi opowiada o swoim nawróceniu, które było bardzo mocnym świadectwem wtedy dla mnie. Nie chcę opowiadać, bo to jest jego świadectwo, natomiast bardzo mocno poruszyło moje serce. I no i właśnie tak się zaczęło, kiedy wróciliśmy z Łodzi, spotkaliśmy się w Warszawie, żeby tam jeszcze pewne formalności podomykać. No i podczas tego spotkania ja zauważyłam, miał taką koszulkę polo ubraną i zauważyłam na jego szyi, ja to wtedy nazywałam korale. I bardzo mocno przykuły moją uwagę, bardzo mocno. I powiedziałam wtedy do niego, wiesz co, masz piękne korale. Ja mówię, no tak, po prostu są niesamowite. I on wtedy powiedział, wiesz co, to nie są korale, to jest różaniec. To jest różaniec, który przywiozłem z Medjugorje. Ale wiesz co, ty masz niedługo urodziny. Ja mam jeszcze jeden w domu, który jest poświęcony i dam ci go w prezencie, taki sam. I ja po prostu mówię, wiesz, ale ja... że się nie modlę po prostu. Ja nie modlę się na różańcu, więc może daj komuś innemu po prostu ten różaniec. A on mówi, nie, wiesz co, ja tobie dam ten różaniec. No i on przywiózł mi ten różaniec tydzień chyba przed moimi urodzinami. No i kiedy mi go dał, tak naprawdę wtedy się wszystko zaczęło. Bardzo, to był taki okres bardzo, bardzo mocno dla mnie intensywne spotkania z Bogiem, spotkania z Chrystusem. I właśnie tutaj zaczyna się tak naprawdę moja historia. Ja ten różaniec założyłam na szyję. Ja go nosiłam przez cały czas. I co jest najdziwniejsze, kiedy spałam w nocy, budziły mnie pieśni kościelne. Budziły mnie jakieś, teraz jak po tym czasie zaczęłam słuchać, jak są takie śpiewy, chóry anielskie. Nieraz można słyszeć na YouTubie. I ja z tym się budziłam w nocy. Ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Myślałam, że chyba zwariowałam albo coś takiego. I ja wtedy byłam właśnie razem z tym moim chłopakiem. I któregoś razu, to było tak naprawdę krótko już po tym założeniu różańca na szyję, on siedział przy biurku swoim, jest godzina mniej więcej pierwsza w nocy. Ja leżałam sobie tak na łóżku i tak bokiem patrząc na niego, tak oczy miałam otwarte i tak po prostu sobie leżałam. I w pewnym momencie sparaliżowało mi ciało. Przestałam czuć moje nogi, ręce i nie mogłam wydobyć głosu z siebie. Nie mogłam krzyknąć do niego, że coś się ze mną dzieje, że po prostu chyba odchodzę. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo ja nigdy nie czułam czegoś takiego już później nigdy w ciele. Po prostu przestałam czuć jakby swoje ciało i straciłam oddech. Nie mogłam oddychać. I w tym momencie znalazłam się po drugiej stronie. I wiem, że to była druga strona, dlatego że to, co doświadczyłam tam, to zostanie ze mną do końca życia. I to miejsce, które jest przepełnione tak ogromnie Bożą miłością i Bożą obecnością, że tego się nie da naprawdę opisać w słowach, bo no nie da się tego opisać po prostu słowami naszymi. Kolory, które tam są, które są naprawdę bardzo, zresztą takie przesycone, takich kolorów nie ma tutaj. Ja stałam, jakby nawet można powiedzieć, kucałam przy takim strumieniu. Piękne, po prostu piękne miejsce. To był strumień, gdzieś dalej, w dali widziałam taki wodospad. I w pewnym momencie ja wiedziałam, że jestem w domu. Ja po prostu czułam, że jestem w domu. To jest mój dom. To miejsce jest tak przesycone miłością, że tam nie ma nic innego oprócz miłości, doświadczania miłości, po prostu. Był taki moment, a co jest jeszcze bardzo ważne, że nie ma doświadczenia tam czasu. Po prostu tam czas nie istnieje. Tego czasu tam po prostu nie ma. To jest taki stan bycia tu i teraz. Nie czuje się w ogóle upływu czasu. Tam nie ma czasu w ogóle. I to jest coś niesamowitego. To jest taka wolność. To jest, no naprawdę, tego nie potrafię tego ubrać w słowa. I w pewnym momencie stanęła przede mną postać. Ja wiem, że to był Jezus Chrystus. Ja nie spojrzałam w górę, ale widziałam Jego szatę. No, obecność, którą jakby, ja wierzę, że to był Jezus. Ta obecność przeniknęła mnie całkowicie. I ja tylko powiedziałam, że ja już nie wracam. Że ja już nie chcę wracać, że ja tu zostaję. Że to jest mój dom. I w tym momencie pojawiła się moja babcia świętej pamięci i powiedziała do mnie, że złapała mnie za rękę i powiedziała: musisz wrócić z powrotem. I ja jeszcze zaczęłam tak, mówię: babciu, ale ja nie chcę stąd wychodzić, ja chcę tutaj zostać, nie wracam. I moja babcia mówi, natychmiast musisz wrócić. I ona mnie jakby pociągnęła za rękę i w tym momencie, kiedy ona mnie pociągnęła za rękę, ja wróciłam z powrotem do siebie. Zrobiłam taki bardzo głęboki wdech i czułam, że odzyskałam czucie w ciele. Odzyskałam czucie w rękach, w nogach. I mogę tylko powiedzieć, że od tego momentu zaczęło się bardzo zmieniać moje życie. Ja to doświadczenie jest ze mną do dzisiaj. I ja nie wiem, dlaczego Pan Jezus dał mi takie doświadczenie. Nie wiem, ale to był 2012 rok, więc od tego czasu oczywiście to był proces, bo później Pan Jezus już bardzo głęboko był w moim sercu. Ja już ta relacja też szybko się zakończyła, w ciągu chyba 2 czy 3 miesięcy, więc Pan Jezus stopniowo zaczął czyścić to wszystko, co jest, co było we mnie gdzieś niepoukładane. No i tak, i właśnie to jest taka moja historia, więc mogę powiedzieć, że ja od tego czasu nie wyobrażam sobie jakby dnia, i oczywiście to też jest proces, bo to nie było od razu. Nie wyobrażam sobie dnia bez Eucharystii, codziennie rano i bez adoracji. Doświadczam obecności Pana Jezusa, doświadczam Jego miłości, za co Mu bardzo dziękuję z całego serca. Oczywiście są dni, są chwile, gdzie jest mi naprawdę trudno. Jest mi trudno, bo to nie jest tak, że są cały czas fajerwerki. Absolutnie nie. Każdy ma swój krzyż, który musi dźwigać. I niekiedy są takie momenty, kiedy nie czuję Jego obecności, bo to nie o to chodzi, ale wtedy jest wiara. Wtedy jest głęboka wiara, że On jest. I nawet kiedy są te chwile, kiedy jest bardzo trudno, jest ciężko, ja wiem, że On jest. Ja wiem, że On jest wtedy przy mnie. I tak naprawdę, co jeszcze mogłabym powiedzieć, bo chyba tego nie wspomniałam, co jest też bardzo ważne, że przed tym moim właśnie nawróceniem, jak ja to mówię, że Pan Jezus przyszedł jakby po swoje, prawda, że w 2012 roku upomniał się o swoje, ale przedtem to nie było tak do końca, zanim przyszło właśnie ten moment nawrócenia, bo ja, tak jak powiedziałam, gdzieś w międzyczasie jakiś alkohol, papierosy, później jeździłam na różne, to już w Warszawie nawet, jeździłam na różne spotkania, na przykład z szamanami, gdzieś jakaś ayahuasca pojawiała się też po drodze, gdzieś miałam spotkania z osobami, które są buddystami. Ja absolutnie nie mam, ja się nawet cieszę, że poznałam to wszystko, bo Bóg mi jakby dał możliwość poznania też tych dróg, żebym tak naprawdę znalazła Jego. Że to On daje tak naprawdę spełnienie. Ja nie wyobrażam sobie, bo dotknęłam naprawdę wielu rzeczy już i nie wyobrażam sobie życia bez Chrystusa, nie? I ta miłość, którą On mi dał, to nie jest po prostu miłość stąd, nie? Tej miłości tutaj nie ma. Jako my ludzie możemy się kochać i daj Boże, żeby ta miłość w nas była, bo to jest tylko miłość, która pochodzi od Niego. Ale ta miłość, którą on daje, to jest miłość po prostu przenikająca wszystko. To jest miłość bezwarunkowa. To jest, no można powiedzieć, dla mnie to jest ocean, nie? Więc tak wygląda teraz moje życie. Wiadomo, że to już sporo lat minęło. I tak jak mówię, że to był taki początek jeszcze, jak to, co się wtedy zadziało, to tak powolutku, powolutku ja zaczęłam z Panem Jezusem budować tą relację. I przez te pierwszy rok, przez ten 2012 rok, to mogę powiedzieć, że dostawałam bardzo dużo cukierków. To był taki rok, który po prostu, no wszystko dostawałam. No naprawdę, o cokolwiek prosiłam, to dostałam. Praca dostałam, mieszkanie dostałam. I to było w ogóle, to było coś niesamowitego. Ale cały czas byłam z nim. Wtedy już właśnie odmawiałam różaniec, koronkę, już tak powoli to się wszystko zaczynało. No ale przychodzi właśnie już potem, po tej obecności takiej bardzo mocnej z Panem Jezusem, przychodzi 2013 rok. I tak jak to, jak opowiadam moim bliskim znajomym, jakby Pan Jezus przykręcił kurki i jakby zaczęło wszystko iść w drugą stronę. Zaczęłam tracić. Tracić pracę, straciłam pracę, straciłam mieszkanie. Moja mama w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala, praktycznie już jedną nogą na drugim świecie. Ale mogę powiedzieć, że wtedy, będąc cały czas przy Panu Jezusie, ja codziennie zapalałam, miałam taki mały obrazek Pana Jezusa miłosiernego, zapalałam świeczkę i codziennie klęczałam przed Nim i mówiłam: dobrze, myślę, że sprawdzasz mnie. Jeżeli chcesz, zabierz wszystko. Ale proszę cię, żebyś nie zabierał mi twojej miłości, której doświadczyłam. Ja chcę mieć z tobą relację i chcę ją budować. Nie zabieraj mi tego. I naprawdę to był trudny rok dla mnie wtedy. I to może trwało gdzieś około półtorej roku, taki ten czas bardzo trudny dla mnie, ale potem nastało znowu i tak jak mówię, przez ten cały czas nie było dnia, żebym jeszcze wtedy nie uczestniczyłam na Eucharystii codziennie, bo to był proces, tak jak mówię. Ja chodziłam do kościoła, stawałam przed obrazem Matki Bożej, Pana Jezusa, i w ciszy po prostu stawałam i patrzałam, przyglądałam się, rozmawiałam z Nim w domu, po prostu paliłam świeczkę i rozmawiałam z Panem Jezusem. Bardzo taka osobista rozmowa po prostu. Prosiłam, żeby na nowo, żeby mogła doświadczać Jego miłości, takiej tej bliskości, tej relacji, żeby On tą relację budował we mnie razem z Nim. I o to prosiłam. I tak też się stało. Mówię, ten czas trwał może półtorej roku. Później znowu byłam na takim spotkaniu. Chyba to były rekolekcje. Pamiętam chyba Dobre Miejsce na Dawaj

kolega i ja poszłam na te rekolekcje. I tam była właśnie modlitwa o wylanie Ducha Świętego. I ja tą modlitwę bardzo mocno, wtedy miałam doświadczenie po raz kolejny takiej obecności Pana Jezusa bardzo blisko i no od tego momentu jakby czułam, że Pan Jezus wylał swojego ducha tak mocno, że no i to tak właśnie prowadzi mnie przez te wszystkie lata. Tylko mówię, że to nie jest tak, że w pewnym momencie przychodzi taki czas, że to się wszystko jakby tak bardziej stabilizuje. I Pan Jezus chce wtedy coś bardziej, wtedy od nas, coś głębiej. Na początku właśnie są takie, no ja to mówię, takie fajerwerki, można powiedzieć. A teraz jest tak, jest stabilnie. Natomiast tak jak mówię, że przychodzą chwile, gdzie jest trudno, ale ja wiem, że ja mam Jego, nie? Że ta relacja jest dla mnie bardzo ważna. Relacja budowania właśnie z Nim, tej relacji osobistej, tej relacji takiej wręcz intymnej, takiej tej rozmowy z Panem Jezusem. Dlatego dla mnie też bardzo ważnym miejscem, tak jak po kolei mogę pójść, to jest Niepokalanów. Bo tutaj Maryja w pewnym momencie zaprosiła mnie do oddania jej zawierzenia w pierwsze soboty miesiąca i to właśnie też już chyba już wiele lat jeżdżę właśnie też do Niepokalanowa na pierwsze soboty miesiąca. Później powoli właśnie Maryja przygotowywała mnie do zawierzenia 33 właśnie Chrystusowi swojego życia. I no i tak naprawdę cały czas z Nim, cały czas z Nim, z Maryją, więc jestem Bogu bardzo wdzięczna za to doświadczenie i za to, że On jest cały czas, jest przy mnie, jest przy nas. Ja naprawdę mogę powiedzieć, że jest przy każdej osobie, naprawdę przy każdej osobie. Ja na adoracji miałam też jakieś po tym wszystkim też, co przeżyłam i właśnie związane też z moją mamą. I było dla mnie bardzo trudne. Mój brat w międzyczasie zginął w wypadku samochodowym. Moja siostra nie żyje, więc były trudne dla mnie te lata. Ale ja wiedziałam, że Pan Jezus jest cały czas i na adoracji. Dlatego dla mnie ten czas na adoracji jest bardzo ważny, bo Pan Jezus naprawdę jest bardzo obecny tam i godzina adoracji to jest naprawdę, to jest mało. I mało, może dużo, mało, ale ja przez te wszystkie lata wiem, że Pan Jezus uzdrawiał moje serce na tych adoracjach. Kiedykolwiek z Nim byłam, uzdrawiał moje serce, moją duszę, moje ciało, uzdrawiał niejednokrotnie. Więc no nie wyobrażam sobie życia bez Pana Jezusa, bez Matki Najświętszej. Dlatego dla mnie to jest bardzo, jest sporo mam takich też świadectw, które mogłabym tu opowiadać, ale to może też na inne spotkanie. Natomiast chciałabym może jeszcze powiedzieć taką bardzo ważną, chyba istotną rzecz, mianowicie spowiedź święta. Jest to któregoś razu, właśnie może inaczej, któregoś razu Pan Jezus dał mi takie, można powiedzieć, no doświadczenie, może wizję, coś takiego zobaczyłam. Pokazał mi Pan Jezus, czym są nasze grzechy, czym są moje grzechy dla Niego. I co się wtedy dzieje, kiedy ja grzeszę? I dlaczego powinnam jak najczęściej przystępować do spowiedzi świętej, żeby być cały czas w stanie łaski uświęcającej? Dostałam taki obraz, kiedy Jezus stał naprzeciwko mnie w białej szacie i kiedy ja popełniłam grzech,

0: grzech, Pan Jezus stoi cały czas w tym samym miejscu, ale ja robię krok do tyłu. Kolejny grzech popełniam, następny krok do tyłu robię. I ja oddalam się od tych promieni Jego miłosierdzia, Jego łaski, którą On może na mnie wylać. Jestem oddalona, jestem coraz dalej. Moje ciało słabnie, zaczyna chorować, moja dusza jest przyciemniona. I to pokazał mi Pan Jezus. Bardzo wyraźnie to zobaczyłam. I miałam wtedy zaproszenie, moje dziecko chce, żebyś jak najczęściej przystępowała do spowiedzi świętej. I ja od tego momentu tak przystępuję jak najczęściej do spowiedzi świętej, żeby być w stanie łaski uświęcającej. To jest inne życie po prostu. Inne życie, naprawdę. Życie w radości, takiej, w takiej lekkości. To jest, dlatego ja też dziękuję Matce Najświętszej, Bogu. Każdego dnia dziękuję za kapłanów. Mamy naprawdę niesamowity skarb w Kościele. Niesamowity. Że mamy kapłanów. Mamy Eucharystię. Mamy adorację. To są najpiękniejsze skarby. Maryja. No, tylko czerpać. Tylko czerpać i brać garściami. Napełniać swoje serce. To jest coś przepięknego, co mamy teraz, z czego możemy korzystać. Dlatego chwała Panu za wszystko. Także tak wygląda moja historia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: Bo kiedyś rodzina to byli dziadkowie, wszystkie ciotki, wszyscy wujkowie i rodzina to było zjazd na 80-100 osób. Pół wioski, tak? Jeszcze z przyległościami, bo tam ktoś się ożenił. No, czego możemy nauczyć więcej niż tego, czego chciał nauczyć Pan Jezus? Co to znaczy bezwarunkowa miłość? Najpierw się obudź męża i powiedz, popatrz na tą kobietę, to dla niej pracujesz. To dla waszych dzieci pracujesz. Kłótnia nie jest niczym złym. Grzeczni, kulturalni ludzie powiedzą piękne rekolekcje, ksiądz tak ładnie mówi, tyle, że teraz pięknych rzeczy. No dobra, ale jak to wcielić w codzienność?
1: Szczęść Boże, witamy w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Jarosław Szymczak, prezes Fundacji Pomoc Rodzinie, współautor programu Na Miłość i Życie, które są realizowane i w Polsce, i za granicą. Szczęść Boże, po pierwsze.
0: Bóg zapłać. Witam panią redaktor.
1: Proszę księdza, czy naprawdę nie możemy nauczyć się w rodzinie kochać i żyć? I trzeba tworzyć specjalne programy.
0: Tak pani postawiła pytanie. Myślę, że też zjawisko rodziny trochę ewoluuje, bo jeśli pani zapytała mnie, czy możemy się nauczyć w rodzinie, to jaką rodzinę pani miała na myśli? Mamę, tatę i dzieciaki?
1: Tak, okay. Dokładnie.
0: To jest nowe pojęcie rodziny, bo kiedyś rodzina to byli dziadkowie jednej i drugiej strony, wszystkie ciotki, wszyscy wujkowie i rodzina to było zjazd na 80-100 osób, bo się wszyscy spotykali, to była rodzina. Dzisiaj ta rodzina się zamyka do mamy, taty, bo jesteśmy ze względu na pracę daleko od swoich, nie mamy kontaktu, więc zawsze rodzina była środowiskiem, którym się uczyliśmy miłości i życia. Natomiast te zmiany, których dzisiaj jesteśmy, ta atomizacja, to rozproszenie, no też powoduje, że no, kiedyś rodzina też wystarczała, żeby wykształcić dzieci. Wszystko się uczyło w domu, tak? Proces edukacji szkolnej to są też już jakieś tam ostatnie wieki. Kiedyś wszystko było w rodzinie. Ta rodzina była samowystarczalna. Bo rodzina to było, nie wiem, pół wioski, tak? Jeszcze z przyległościami, bo tam ktoś się wrzenił w drugą wioskę, czy tak dalej. Więc tak, dzisiaj rodzina sama w sobie jest zatomizowana i już nie wystarcza na to, żeby spełnić wszystkie funkcje, dlatego delegujemy wiele funkcji, tak? Jedną funkcją to jest szkolnictwo, drugą funkcją, którą delegujemy, to jest trochę katechizacja. Trzecią funkcją, którą delegujemy, to jest także jakiś sport czy rozwój talentów. Dzieciaki mają hobby, wozimy je na różne zajęcia. Mnóstwo rzeczy delegujemy. I nasze programy, one są dosyć specyficzne, dlatego że my w naszych programach tak naprawdę uczymy tylko i wyłącznie męża i żonę. Przez te wszystkie 9 czy 10 programów, bo ten program zerowy to jest program dla narzeczonych i potem 9 programów dla małżeństw, ale we wszystkich tych programach my uczymy męża i żonę, przypominając im ich zadania i funkcje, żeby ta delegacja, jeśli jest konieczna, to była bardzo świadoma, wiedzieli komu to delegują to dziecko, albo też, żeby po prostu wiedzieli, co jest na poziomie ich obowiązków, żeby też wiedzieli, że nie da się wymiksować ze wszystkiego. Są takie rzeczy, które są po prostu niezbędne. Więc w tym sensie my wracamy do rodziny, ucząc mamę i tatę, ucząc męża i żonę tego, co jest ich zadaniem. W związku z tym nie wychowujemy ich dzieci. My poza programem narzeczonym, kiedy rozmawiamy z dzieciakami, w tym sensie, że jeszcze nie zaczęli samodzielnego życia, to my w żadnym naszym programie nie pracujemy z dziećmi, nie wychowujemy, nie uczymy ich miłości, nie mówimy, co trzeba i tak dalej. Natomiast ciągle przypominamy kobiecie i mężczyźnie, którzy są mężem i żoną, potem są rodzicami, bardzo często też w tym czasie są pracownikami, jakie są ich zadania, jakie są ich przywileje i jakie są ich obowiązki, żeby tego też nikomu nie delegowali.
1: Mhm. Wasz program istnieje już prawie od 30 lat. Fundacja istnieje już prawie od 30 lat. W przyszłym roku będziecie, tak, obchodzić jubileusz?
0: Tak, fundacja trochę dłużej. Programy, to jest 17 rok naszej działalności. czy 18, właściwie już wchodzi w 18 rok.
1: Tak sobie myślę, że przez te 17 lat to zapotrzebowanie na konkretne treści na pewno bardzo się zmieniało. Jak ksiądz to ocenia? Co było potrzebne 30 lat temu, a o czym trzeba mówić dzisiaj? Czy to jest to samo, po prostu tylko innym językiem?
0: Że zmienia się język, zmienia się sposób przedstawiania treści. Ale treści są ciągle te same, to znaczy, no co my możemy, czego możemy nauczyć więcej niż tego, czego chciał nauczyć Pan Jezus? Pan Jezus przyszedł z jednym prostym przekazem, żeby nauczyć nas, co to znaczy bezwarunkowa miłość. Mówi, pokazywał, jak kocha Ojciec, mówi, teraz przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem, czyli uczy nas bezwarunkowej miłości. No i drugi tysiąclecie ciągniemy, trzecie zaczęliśmy i ciągle odrabiamy te same lekcje. Wszyscy ciągle tak samo musimy się uczyć, co to znaczy miłość, a potem jeszcze bezwarunkowa miłość, to już w ogóle kosmos. Więc dostosowujemy język, zmieniamy przykłady, odnosimy się do jakichś nowych układów, nowych rzeczywistości, ale nauka jest ciągle ta sama, to znaczy jak nauczyć kochać. Oczywiście, że dzisiejsze wyzwania są inne niż 30 lat temu. Przez 27 lat byłem wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i to się obserwowało, że co rok to pokolenie, które przychodziło, jest takie troszkę inne niż to, co było. Tak, to się, powiedzmy, jak się ciągle zaczynało z pierwszakami, no to się gdzieś tam osłuchiwało, tak, z czym się zmagają, jakie są ich problemy. I oczywiście, że to było takie przekonanie, że te dzieci są trochę inne niż te, nie wiem, sprzed 5 lat. Te, które odeszły, to są trochę inne niż te, które przyszły. Tak na poziomie tych 5 lat też widać, jak się z nimi było, towarzyszyło. Ja miałem wykłady prawie na wszystkich rocznikach, więc zawsze miałem z nimi kontakt, więc trochę ich towarzyszyłem. Będąc księdzem też się towarzyszy jeszcze w inny sposób, trochę głębszy. Prowadziło się w konfesjonale, niektóry się prowadziło przez prace magisterskie, więc to zawsze był ten kontakt. No. Więc przeżywałem ich zakochania, przeżywałem ich rozstania, przeżywałem ich zaręczyny, przeżywałem ich małżeństwa, więc to był jakiś sposób też towarzyszenia. I trudno powiedzieć, nie chciałbym powiedzieć, że te następne pokolenia były gorsze albo inne. Zdecydowanie były trochę inne wyzwania. I myślę, że dzisiaj nam wszystkim chyba potrzebna jest taka wrażliwość na to, żeby my, pani redaktor, pamiętamy też, może nasi rodzice, może bardziej dziadkowie, którzy też lubili mówić, no za moich czasów, kiedy ja byłem w waszym wieku, czy ja byłam w waszym wieku, no mamy taką tendencję, żeby patrzeć na te o tempora, o mores, starożytni mówili, co to za czasy, co to za moralność. No oni już też doświadczali, że na przestrzeni ilość tam lat się to wszystko zmienia, więc zmiana jest częścią tego naszego funkcjonowania. Jestem bardzo wierny takiemu modelowi, którego się nauczyłem od świętego Jana Pawła II, a właściwie jeszcze wcześniej, bo nawet od Karola Wojtyły. Karol Wojtyła bardzo chętnie w swoich artykułach naukowych, a potem także w swoim nauczaniu mówił agere sequitur esse. Jakby przypominał ten porządek. Czy działanie wynika z tego, kim jesteśmy? Agere czy operari sequitur esse. Działanie wynika z tego, kim jesteśmy. Był temu zdecydowanie wierny. Też ta książka Osoba i czyn też jest jakby wykładnią tej jego filozofii, że kiedy patrzę na czyn człowieka, to w tym czynie rozpoznaję prawdę o tym człowieku, kim on jest, ponieważ działanie wynika z tego, kim jesteśmy, więc czyn mówi mi o osobie, bo po prostu tę osobę przedstawia w tej formie zewnętrznej czynu. Ale dzisiaj to poszło jeszcze trochę, znaczy zawsze to szło tak samo. Dzisiaj może to bardziej widzimy, może jesteśmy trochę bardziej refleksyjni, może dzięki tym gigantom myśli, jakimi był święty Paweł VI, święty Jan Paweł II. No i cała ta filozofia, spuścizna antropologiczno-teologiczna, która z nimi przyszła, już nie mówię o współczesnych papieżach, których już poznaliśmy, tak, za naszych czasów, czyli Benedykt i Franciszek i teraz papież Leon, że to, co się dzisiaj jakoś obserwuje, to jest to, że to być, robić, połączone z mieć, że gdzieś nam się ten układ trochę się rozsypał, bo zawsze było być, robić, mieć, zawsze ludzie chcieli coś mieć, zawsze wiedzieli, że na to trzeba zarobić, ale to być gdzieś tam jakoś było obecne. Nie było takiego pośpiechu, nie było takiej właśnie atomizacji. Gdzieś mieliśmy jeszcze na czas na to, żeby pobyć. I to pobyć razem miało swoją wartość. Nie? Dzisiaj ciągle, to nie tylko widzimy, także widzimy to w lustrze, ale bywają ciągle takie sytuacje, że widzimy, przyszła cała rodzinka do restauracji, każdy przy swoim telefonie coś tam, bo jeszcze zanim złożone zamówienie, zanim przyjdzie, no to jeszcze każdy w swoim telefonie. Tak, no tak, jeden stolik, drugi stolik, trzeci stolik, no ale ja też mam telefon przy sobie, bo Anusz trzeba będzie zareagować, więc idziemy wszyscy też trochę w tej fali niesieni. Ale to, co dzisiaj jakoś tak szczególnie obserwuję, to, że rosną jeszcze bardziej apetyty na to, żeby mieć. I to mieć ciągle rośnie. To już nie tylko na początku, no chcemy mieć chłopaka, dziewczynę, potem tego męża, żonę. No a już chcielibyśmy wystartować z czymś, żebyśmy już to mieszkanie przynajmniej mieli. Pokolenie moich rówieśników, no to zaczynało coś bardzo skromnie. Dzisiaj to nowe pokolenie już chcą już mieć mieszkanie, to już umeblowane i to, żeby już tam kuchnia była taka, jak trzeba. Kiedyś to się zaczynało od pustego mieszkania, do którego się dokupywało potem poszczególne rzeczy. No to wreszcie mamy lodówkę, tak mówię o dawnych latach, latach z poprzedniego stulecia czy tysiąclecia, kiedy się tak zaczynało, wszystko się tak powoli dorabiało. Dzisiaj patrzę, no to już młodzi nie, już chcą wszystko mieć. No to są kredyty, których kiedyś nie było, więc można sobie już wszystko mieć i się tego mieć tak już dużo, tak dostatnio. Oczywiście też się chce mieć dobrą robotę, żebyśmy mogli sobie pozwolić na komfortową jazdę. Chcielibyśmy też mieć na tyle dobrą pracę, żeby stać nas było na podróże, żebyśmy mogli zwiedzać świat. No i wiemy, że im więcej chcemy mieć, tym bardziej na to musimy pracować. Więc to robić, to agere bardziej się dzisiaj powiązało z habere, z mieć, aniżeli z być. I właściwie to być jest gdzieś zostawione na sam margines. Może kiedyś, już jak dzieci odchowamy, już będziemy tak spokojniejsi, to wtedy będzie czas na być.
1: I ale czy wtedy nie będzie za późno?
0: Jest, to już jest za późno. W tym momencie, kiedy tak myślimy, to już jest za późno, dlatego że zaczynamy być coraz bardziej cywilizacją posiadania.
1: To jest jeden z tematów, który podejmujecie na choćby spotkaniach tych przedmałżeńskich, bo bardzo mnie ciekawi właśnie ta działka, ten taki wstęp do tych dalszych spotkań już z małżonkami, bo pierwszym z tematów, który podejmujecie, podejrzewam właśnie na tych spotkaniach z narzeczonymi, to jest idealistyczna wizja a rzeczywistość. Ja sobie przypominam, jak to było ze mną 18 lat temu, przed ślubem, jak musiałam się zderzyć z tą swoją idealistyczną wizją na temat mojego przyszłego męża i jak to potem po prostu odkrywałam w życiu, że no, to nie jest ta osoba, która nie do końca ta osoba, którą poznawałam, patrząc na nią przez różowe okulary. Czy tego się da nauczyć?
0: To jest akurat pierwszy temat programu pierwszego, czyli już dla małżonków. Z narzeczonymi idziemy troszeczkę inaczej, ale właśnie tu się pojawia to trzecie słowo, esse, agere i habere. I tu się pojawia czwarte słowo, które wprowadził też Jan Paweł II. To też nie jest jego autorstwo, jak ten układ, bo to jest układ starożytnego Rzymu, ta triada, ale też dołożył słowo, które wydaje się tutaj kluczowe do zrozumienia i chyba fundamentalne dla nas. Za chwilę powiem to słówko. Natomiast, panie redaktor, nawet nasza rozmowa i wiele takich spotkań, których się zatrzymujemy, żeby zrobić refleksję na tym, jak to się dzisiaj dzieje, skupia się trochę na takim pomyśle, co musimy zrobić, żeby mieć. To jest podświadome już dzisiaj, także zastanawiamy się, no co musimy zrobić, żebyśmy mieli to dobrych młodych ludzi. Co musimy zrobić, żeby oni zaczynali dobre relacje. I tu wpadamy w pułapkę znowu, robić, żeby mieć, robić, żeby mieć. I tu się pojawia to nowe słówko Karola Wojtyły, fieri. Fieri to jest stawać się. Takie becoming. Jest taka, ja lubię tą definicję po angielsku, human being. Trochę też dlatego, że nasze programy, tak dużo jest ich za granicą i język angielski stał się takim głównym językiem tych programów za granicą. Mimo tego, że mamy też i w Meksyku, i w Kolumbii, to ta definicja istoty ludzkiej, osoba ludzka, po angielsku się nazywa human being. I to też jest ciekawe, że to jest human being, a nie human doing. Nie jest też jakiś tam human having, tylko jest human being. Ale Karol Wojtyła zmieniał też tą definicję. Ja pozwoliłem sobie też iść za jego intuicją i tak uczyć dzisiaj też. Jesteśmy human becoming. My stajemy się ludźmi. My nie jesteśmy skończeni. My jesteśmy w procesie. Bóg zainicjował dzieło. Bóg nas powołał do istnienia i teraz powiedział, okej, nadaj temu istnieniu sens. W związku z tym dzisiaj tak naprawdę trzeba wracać do refleksji, kim jestem, żeby wiedzieć, co robić, bo to robić będzie wynikało z tym, kim jestem, a efekt na końcu przyjdzie naturalnie. No bo jeżeli jestem miłością i to jeszcze jakby się dało od razu, nie da, ale gdyby się od razu bezwarunkową, no to wszystko, co ja czynię, będzie wyrazem bezwarunkowej miłości. I wszystko będzie tak przeniknięte, że to będzie najlepsze środowisko uczenia, którego już w ogóle nie znajdziemy lepszego.
1: Mhm. Ale wasze programy jednak są dowodem na to, że ta świadomość tego, kim jestem, nie jest najlepsza. I dzięki temu wiele osób ma jednak okazję, ma szansę, żeby się dowiedzieć, kim jestem, po to, żeby zrobić krok dalej.
0: No to też jest konsekwencja tego, że dzisiaj nasza tożsamość jest zbudowana w oparciu o to, co potrafimy. Czyli mam takie studia, mam takie wykształcenie, mam taką pozycję. Jak ktoś jest prezesem banku, no to możemy się spodziewać, że generalnie no, musiał być łebski facet albo jest prezesem dużej firmy. No generalnie się musi znać, tak? No bo jeżeli jest jeszcze jakaś akcjonariusze, którzy dokonują wyboru, jest jakiś proces rekrutacji, no to wybrali gościa, który no, ma kompetencje, on się zna. Czyli on wie, co zrobić. I dzisiaj na tych kompetencjach budujemy. Nasz program jakby takim pierwszym elementem budowania tych naszych struktur programowych to jest to, żeby ludzie po pierwszym programie zdecydowali się widzieć siebie najpierw w relacji małżeńskiej, a dopiero potem w tych wszystkich innych funkcjach. Czyli kończący program pierwszy to jest cel, do którego zmierzamy, powie o sobie: jestem żoną najcudowniejszego faceta na świecie. Bywa trudny, ale najcudowniejszego męża na świecie. Razem jesteśmy rodzicami dwójki, czwórki, piątki, ósemki czy jednego dziecka, bo nie możemy mieć dzieci. Jesteśmy rodzicami dla naszych dzieci, bo znowu to będzie mieć, a nie być. Tak? Znowu będziemy działać w oparciu o to, co mam. No jak już masz tą szóstkę dzieci, no to musisz na nich pracować. Nie, nie. Jesteśmy rodzicami szóstki dzieci. Działać wynika z być. Więc najpierw jest tak. Pracuję w takiej takiej firmie, na takiej takim stanowisku, z takimi takimi kompetencjami, czy z takimi takimi dochodami. Wszystko jedno, ale jestem. Bo jeżeli pierwsza moja tożsamość, okej, rzeczywistość, słuchający tej audycji, któregokolwiek to się dnia odbędzie, zrobią na pewno w niedzielę, w tym sensie, że to jest jakby standard niedzielny, że wezmą do ręki budzik, w jakiejkolwiek wersji, czy to jest ich telefon komórkowy, czy prawdziwy budzik, wezmą ten budzik i nastawią ten budzik na poniedziałek rano, żeby obudził. I kogo ten budzik w poniedziałek rano ma obudzić? Generalnie on budzi pracownika. Chyba, że to jest kobieta, no to najpierw obudzi mamę, żeby ogarnęła dzieci, wyprawiła do szkoły. Jeśli pracuje też zawodowo, no to też jeszcze potem tak. Ale pierwsza się obudzi mama, no bo tam trzeba ubrać, szybko zrobić śniadanie, wyprawić, potem ona się zajmie sobą i poleci dalej. Więc budzi ten budzik pracownika, albo też funkcję pod tytułem mamy, to też jest tożsamość, ale czy ktokolwiek się budzi będąc mężem i żoną na zasadzie obudziłem się i pierwsza rzecz to jest, o, wstał mąż, wstała żona, obudziła się żona, obudził się mąż. No w związku z tym, skoro obudził się mąż, obudziła się żona, to pierwsze co robię, jeszcze wierzący mąż czy wierząca żona, to jest dziękuję Ci Boże za ten nowy dzień, którym spędzam u boku tej najcudowniejszej kobiety mojego życia. Dziękuję Ci Panie Boże ten dzień, który zaczynam i mam z kim być i dla kogo być, to jest mój mąż czy moja żona i nasze dzieci. Żeby ten początek dnia, więc ja mówię, nastaw budzik jedną minutę wcześniej. Jak musisz stać o 5:30, nastaw na 5:29, ale obudź się mężem. Najpierw się obudź mężem i powiedz, popatrz na tą kobietę, to dla niej pracujesz. To dla waszych dzieci pracujesz. To jest miłość twojego życia. To jest kobieta, która ciebie wybrała i zaufała tobie, że pójdziecie dobrą drogą i zrobicie wszystko, żeby wasze życie było jak najpiękniejsze. Obudź się mężem, obudź się żoną. Potem będziesz pracownikiem. Tylko jeżeli się zawsze budzi ten pracownik, od niedzieli wieczorem, pracownik, pracownik, pracownik, pracownik, pracownik, pracownik, no to w piątek wieczorem, kiedy już nie musimy nastawiać budzika, to kto się obudzi? No ja zwykle mówię, leniuszek. No bo teraz sobota, trzeba odpocząć. Bo w niedzielę już się obudzi katolik, bo trzeba iść do kościoła. No ale też mamy wiele rzeczy, które trzeba do ogarnięcia, więc zawsze będą się budzili też w nas rodzice, jeśli jesteśmy rodzicami, zwłaszcza takich maluchów, które trzeba jeszcze poogarniać. To z tymi późniejszymi nastolatkami to już trochę prościej, a z tymi, co to nie chcą się oderwać od mamusi i siedzą, mając lat 20 parę, albo nawet 30, bo wygodniej, bo tak spokojniej, bo tam jeszcze nikogo nie spotkali, ale też nie szukają, wygodniej. To jest jeszcze inaczej. Ale ten, no na początku tak, te pierwsze miesiące naszego życia, no to się budziła żona, budził się mąż. No może już ten pracownik też tam gdzieś występował, ale było łatwiej. Więc tu chodzi o to, żeby utrzymywać sobie świadomość. Tak naprawdę nasze programy, one właściwie prosta wersja tych, czy taka idea, prosta idea, to jest obudzić świadomość. Przypomnieć naszą tożsamość.
1: Wrócić do ustawień fabrycznych.
0: Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Do ustawień fabrycznych. Tym, kim jesteśmy. Przypomnieć sobie, jaka jest prawda o nas. Oczywiście tam się nałożyło sporo jeszcze programów, które też trzeba powyświetlać. Programy, które potem wyjaśniamy w tych dalszych programach, typu drugi, kiedy mówimy o relacjach z teściami, z rodzicami własnymi, kiedy trzeba się przyjrzeć też, że w tej tożsamości jednak ta pępowina ciągle jest nieodcięta. Też mówimy o tych tożsamościach, kiedy ktoś ma tak odpowiedzialną pracę, że go pochłania. I wtedy też przypomnieć, tak, no, komu ślubowałeś? No pracy, szefowi, czy też mężowi, tak? Bo my czasem no, jakby nie potrafimy zmienić pracy, no, ale też niszczy się nasze życie rodziny. Kiedyś byłem poproszony o taką konsultację, czy jakieś takie towarzyszenie. Rodzice dwójki dzieci, pierwsze dziecko uległo wypadkowi i jest w domu, ale to jest właśnie bardziej hospicjum dla dziecka, bo to właśnie trzeba wszystkie funkcje przy dziecku spełniać, trzeba je karmić, przewijać, no wszystko, tak? Dziecko jest bezwładne, które już ma dzisiaj 17 lat i drugie dziecko, które no, żyje trochę w cieniu tego brata, który powoduje, że no, nigdzie nie pojedziemy, żadnych wielkich wakacji, więc jest tak trochę w cieniu tego starszego brata. Żona rzuciła pracę, dobrą pracę, no bo nie znajdą nikogo, kto się tak zaopiekuje dzieckiem. I mąż, który na i aparaturę, na te wszystkie rzeczy musi zarobić dobre pieniądze. W związku z tym pracuje dla firmy, będąc satelitą dla tej ogromnej, bo to duża korporacja, będąc satelitą dla tej korporacji. Będąc pośrednikiem pomiędzy wschodem i zachodem, czyli on jest w centralnej Europie, czy w Europie, tak, w centralnym świecie. I jak Azja skończyła robotę, to on wszystko to, co zrobiła ta korporacja w Azji, przekazuje i wprowadza, oni raportują do niego, on teraz wprowadza Amerykanów, co zostało zrobione, teraz wy będziecie robić. I w związku z tym, kiedy Amerykanie idą spać, no to on z kolei przekazuje. Ale ponieważ w tych krajach są różne godziny, więc on tak naprawdę tylko ma drzemki. No bo musi pracować w nocy, kiedy Amerykanie i w ciągu dnia, bo on cały czas monitoruje te projekty i musi być na bieżąco, więc tak naprawdę śpi na poddaszu, bo tam sobie zrobił duży office. i no jest drzemkami. Nie zejdzie na posiłek, bo ma kola. No to może ten, no nie da rady, bo za chwilę ma kolejną rozmowę. Tutaj musi coś przygotować i wysłać. I faktycznie mamy małżeństwo, które nie istnieje. Śpią tak. osobno, bo on cały czas pracuje. I to, znaczy, co ja mogę powiedzieć? Proszę Państwa, no, wasze małżeństwo jest wydmuszką, tam już nic nie ma. To jedyna rzecz, którą możecie zrobić, to jest zmienić pracę, no, żeby wrócić do jakichś realiów. No bo nie widzę możliwości, żeby to szło, jak wszystko jest tak naprawdę postawione na głowie. Z całym zrozumieniem dla ich koszmarnie trudnej sytuacji, ale, no, ale no, nie udawajmy, że to jest mąż, żona, kiedy no, to on jest tam, ona jest tu. Każdy tak, on pracuje, ona jest pracuje przy dziecku. Tak, w sensie każdy z nich ma swoje zajęcia, a tam nie ma żadnej. No poza tym, że jedno pracuje na to dziecko, a drugie jest przy tym dziecku, tak, no to dziecko jest, które też dominowało, no bo to drugie jest jakoś tak no gdzieś na marginesie tego, bardzo ciężko. No to jest cała miłość tych rodziców przelana na dzieci, dziecko, ale to koszmarnie trudne, więc z tym też no, w tym trybie życia się nie da funkcjonować, no, więc dokonali zmiany, tak. To było dobre. Więc to jest tak naprawdę, no, tak jak pani powiedziała, przywracamy świadomość tego, kim jesteśmy. Nie w sensie, że my, no bo co my tam możemy, tak? No ale poprzez nasze programy, poprzez zadawane pytania, poprzez treści, no one jakoś tam konfrontują. W tym programie są trzy istotne elementy. Pierwsze to jest, my to nazywamy wykład, tak naprawdę to jest opowiadanie historii w jakimś tam obszarze życia. Potem druga godzina to jest godzina warsztatu, kiedy ci małżonkowie mogą na podstawie tych treści zobaczyć, jak to będzie działało w momencie, kiedy ich skonfrontujemy z jakąś czynnością, kiedy coś trzeba zrobić. Czyli każdy warsztat jest dostosowany tematycznie do wykładu, ale oni coś muszą zrobić. Czyli generalnie no, zostają w treściach, ale właśnie przez to taką bardziej aktywną. I potem jest najważniejsza godzina z naszej perspektywy. To jest godzina, kiedy oni siadają ze sobą, mąż z żoną. Oczywiście dostają jakieś tam podpowiedzi, tak? No to są te tematy, które poruszyliśmy, jak to wygląda u nas. Zobaczcie, co wam się do tej pory udawało, tak? Bo może to było, ale po to nie wiem, przy pierwszym dziecku się skończyło, ale może się skończyło przy trzecim dziecku. Ja jako ksiądz, no to jestem też rekolekcjonistą, ale takim tylko dla rodzin. Ja się nie znam, znaczy, robię czasem, ale tak naprawdę się nie znam na rekolekcji. Specjalny charyzmat. Ja pracuję z małżeństwami 40 lat, w związku z tym tego typu podejmuję spotkania. No ale w rekolekcjach, kiedy kończą się rekolekcje, też taki element, który ja wprowadziłem poprzez to, że tyle lat byłem wykładowcą i cały czas pracuję z małżeństwami, to też jest tak trochę inny rodzaj literacki. Ja to mówię, no dobra, rekolekcje rekolekcjami, ale teraz co wcielamy w życie? Jakie postanowienia, co chcecie zabrać do życia, no bo wszyscy na rekolekcjach, grzeczni, kulturalni ludzie powiedzą piękne rekolekcje, ksiądz tak ładnie mówi, tyle, że teraz pięknych rzeczy, no dobra, ale to jest tylko głowa, a teraz jak to wcielić w codzienność, żeby to nie było tylko na zasadzie wspomnień pięknych, no i co, jak zacząłem pracować z rodzinami w tym kluczu, a co roku ich spotykałem, więc mówię, proszę bardzo, teraz sprawozdanko z całego roku, co zostało zrealizowane. No to najgorliwsi wytrzymywali do Bożego Narodzenia. No i potem już Boże Narodzenie, święta, potem ferie, no i to wszystko się rozsypywało. Tacy jeszcze całkiem mocni, no to wytrzymywali do wszystkich świętych. Mhm. Ale generalnie wszystko padało w momencie, kiedy zaczęła się codzienność, czyli szkoła, praca i tak dalej. Więc na urlopie no to jeszcze pilnowali. A potem albo to trzeba odrobić lekcje, albo to tego, a to trzeba wyprać, a to trzeba zrobić, a to, że to. No i postanowienia typu, że codziennie coś tam, zatrzymamy się na chwilę. No dzisiaj nie, może jutro.
1: Znowu nas gubi to robienie. Obowiązki.
0: To, znaczy my robienia nigdy nie zgubimy. Ono zawsze będzie, no bo po to jesteśmy. Pan Bóg stworzył świat, a potem powiedział, no to teraz wy działajcie. Tak? Mhm. To robienie jest dane nie jako przekleństwo, tylko jako błogosławieństwo. To jest to fieri, to jest to bikamik, to jest to stawanie się. Tak? I ono musi się w tym działaniu, w tym co robimy, zrealizować. Tylko albo je przyczepimy do mieć, albo je skojarzymy z być. Więc albo to, co robię, jest manifestacją tego, kim jestem, czyli dlatego dla mnie te 20 minut razem z żoną, razem z mężem, codziennego zasiadania, usiąść ze sobą, przypomnieć sobie naszą tożsamość, to po prostu jak psu Buda. I to nie ma, że jest dzień zajęty, nie ma, że tam to było. No, powiedzmy sobie, jakbym ja wyglądał jako ksiądz. Ja to przeżyłem. Pani redaktor to wie, bo o tym opowiadałem, jak się kiedyś spotkaliśmy. Ja się odkryłem w którymś momencie, że jestem pracoholikiem. Bo pracoholik to jest taki człowiek, który pracuje non stop. I jego work-life balance polega na tym, że później pójdzie spać, ale za to wcześniej wstanie. No, w związku z tym, co się posypało? Posypała się modlitwa osobista. No, została ta oficjalna, jak już zbrewiasz, ale gdyby ksiądz taki był zaangażowany, żeby przynieść jak najwięcej dobra tym swoim ludziom, tej swojej parafii, że nie miał czasu na swoją relację z Panem Jezusem, no to co on da? Ja wiem, jak to mnie kosztowało. Jak ja zostałem taką prawie, że wydmuszką na zewnątrz ksiądza, w środku co? Pracoholik, praca, praca, praca. A rola księdza jest zniknąć i przynieść Pana Jezusa, a nie dobre działania, tak? Żona z mężem, tak? Jak mogą dawać miłość dzieciom, jeżeli oni codziennie nie potrafią ze sobą usiąść, ze sobą posiedzieć, sobie, powiedzieć sobie, jak dobrze, że jesteś. I to nie chodzi o to, żeby usiąść i zaplanować następne aktywności. To nie chodzi o to, żeby usiąść i przedyskutować i opowiedzieć sobie, co tam się ważnego wydarzy, żebyśmy byli na bieżąco. Tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu mieć czas na to, żeby sobie przypomnieć, to jest mój mąż, to jest moja żona. Na tym budujemy. No bo jak między tatą i mamą, mówiąc już o relacjach do dzieci, jest między tatą i mamą, jest ciepło, jest serdeczność, jest czułość. Oni widzą, jak trzymacie się za ręce, widzą, jak się przytulacie, widzą, jak sobie dajecie buziaka. No to dzieci są A. szczęśliwe, spokojne, twórcze. B. niespokojne, nieszczęśliwe, mało kreatywne.
1: Czyli to może być taki papierek lakmusowy, prawda?
0: To jest. Pani redaktor, to jest. Dlatego nasze dzieci nagle się jest obsuwa w szkole. Dlaczego nasze dzieci nagle zaczynają chorować nie wiadomo skąd? No bo w domu jest niebezpiecznie. To trzeba odwrócić uwagę od kłótni. Trzeba odwrócić uwagę od tych napięć, które są w domu. Wszystkie dzieci, które rosną w środowisku, gdzie czują się bezpieczne, bo mama i tata się kochają. No, jeżeli syn przychodzi do rodziców, mały chłopak, to są moje przykłady wszystko z życia. Ja to przecież ciągle spotykam ludzi. I się pyta, czy wy zamierzacie się rozwieść? Mhm. Bo jego kolega i inny kolega już z klasy, już tego doświadczyli, a opowiadali o tym samym, tak? Kłótnie w domu, trzaskanie drzwiami, wychodzenie, spanie osobno. No to aha, okej. Okay. Zbyszek opowiadał. I u niego to się skończyło rozwodem. Więc przychodzi. Oczywiście, że to dziecko będzie nieświadomie brało wszystko na siebie, w związku z tym będzie chciało nadrobić, tak, że to przez niego. Dzieci biorą to do siebie od razu. Więc jeśli naprawdę, tak trochę żartobliwie, ale mówię, pierwszy program to jest dla par, jakby tylko zajmujemy się relacją małżeńską. Ale kiedy już chodzi o program drugi, to jest jakby już jesteśmy rodzicami. Jeżeli państwo jesteście rodzicami, no to już o czymś zupełnie innym mówimy. Bo wy możecie ze swoim życiem zrobić, co wam się żywnie podoba. Chcecie sobie urządzić jakieś lokalne piekiełko? Proszę bardzo. Chcecie sobie urządzić jakiś lokalny, malutki obozik koncentracyjny? Proszę bardzo. Dorośli ludzie. Szkodliwość społeczna ogromna, no ale powiedzmy, że w tym waszym mieszkaniu się różne rzeczy mogą dokonywać. Ale jak już jesteśmy rodzicami, o nie. To już nie ma, że się możemy kłócić. Znaczy możemy, tylko w taki sposób, który jest wartością, jest walką o wartości, a nie o egoizmy. Tak? Kłótnia nie jest niczym złym. W momencie, kiedy ludzie szukają, jak inaczej rozwiązać tę sytuację, nie jest tylko jeden sposób widzenia rzeczywistości, jest też drugi sposób widzenia rzeczywistości. I możemy się kłócić, czy taka strategia, czy taka strategia, ale wartości mamy te same. Mhm. Więc uczymy ludzi, jak budować, jak być świadomymi tego, jaką mają hierarchię wartości, na czym budują, co jest dla nich fundamentalne, co jest dla nich... No bo jeżeli, nie wiem, dla mamy... Ja to kiedyś robiłem. Kiedyś zostałem poproszony przez szkołę specjalną. Znaczy szkoła specjalna polegała na tym, że dzieci, które były w tej szkole, albo tam trafiły, bo dostały wyrok, albo rodzice już w desperacji, zanim będą wyroki, ulokowali dzieci w tej szkole. Czyli szkoła zamknięta, dozorca nikogo nie wpuści, nikogo nie wypuści, jeśli nie ma na to odpowiedniego papieru. No i zostałem poproszony, żeby trochę im tam pomóc. Pracowaliśmy i z młodzieżą, i z rodzicami, i z nauczycielami, ale no najprościej było pracować... Z rodzicami to nie było żadnej pracy, bo przychodziła babcia, może przyszła mama, taty nie widziałam żadnego. Więc generalnie to już samo to pokazywało, że te dzieci mają naprawdę podgórkę w samych swoich własnych domach. No ale pracowałem głównie z nauczycielami, no bo jeżeli chodziło o to, żeby stworzyć takich pięć wartości, na które my wszyscy lekarze, my wszyscy nauczyciele się na to jakby umawiamy. Że wszyscy będziemy zwracali uwagę na punktualność, że wszyscy będziemy zwracali uwagę na kulturę, odpowiedzi, wypowiedzi, że wszyscy będziemy zwracali uwagę na to, w jaki sposób się odnosimy do innych. To jeżeli teraz tak każdy nauczyciel zwraca uwagę na dokładnie to samo, no to wiadomo, że nie będzie żadnego problemu z niepunktualnością, no bo wszyscy tego pilnujemy, że jeżeli ktoś kończy zdanie i tam powinno być dziękuję, proszę albo przepraszam, no jeżeli wszyscy nauczyciele tego pilnują, no to nie będzie problemu, że jeden tak, a drugi tak. Ale to samo jest w domu. Jeżeli rodzice mają, oni mają, to nie wszyscy mamy, to nie ma, że nie ma, wszyscy mamy, tylko że mało kto ma to świadomie, że wie, jaka jest jego hierarchia wartości. Gdyby teraz zrobić przerwę i poprosić wszystkich nas słuchających, a teraz proszę wziąć kartkę i wypisać pięć wartości najbardziej fundamentalnych dla pani, dla pana. Tym się pan po prostu kieruje, czy jedzie samochodem, czy jedzie tramwajem, czy jest w pracy, czy jest w sklepie. To jest po prostu moje. No to wszyscy powiedzą od razu i pach. I po 30 sekundach wszyscy to napiszą. Może nie. Bo to mamy, tylko że no, nie mamy tego uświadomionego. Mamy taką hierarchię. Ja tu wszystkich Państwa zapewniam, każdy ma. Każdy się tym kieruje. Tylko nie zawsze to jest świadome. Nie zawsze to jest tak, że potrafimy to natychmiast napisać i powiedzieć sobie tak, to są moje. Mhm.
1: Ja mam takie jedno pytanie do księdza, bo ksiądz mi tutaj właśnie opowiada o tym, że pomaga ksiądz rodzinom, że nie tylko ksiądz, no jest mnóstwo osób to zaangażowanych w te programy. Co ksiądz jako rekolekcjonista dostaje od tych rodzin, z którymi ksiądz pracuje?
0: Te miliony?
1: Na pewno nie. Czego się ksiądz nauczył od tych rodzin?
0: Dla mnie to jest każdy program. Ja ten sam, no oczywiście te programy niższe 1, 2, 3, one są o wiele częściej niż programy 7, 8, 9. A 9 jeszcze nie ma, jest 7 i 8, ale 9 jest jeszcze do... W przyszłym roku będzie po raz pierwszy zaprezentowany. No więc tych programów górnych to jest mało, tych na dole. Więc ja... No przynajmniej raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, czasem trzy razy w miesiącu prowadzę program pierwszy. Przed chwileczką miałem program pierwszy w Szkocji. W ten weekend będę miał w Kluczborku. Troszkę później będę miał w Olsztynie, potem będę miał w Łomiankach, potem będę miał w Szczecinie, więc no, tego jest dużo.
1: Pierwszy to jest już dla małżonków, czy jeszcze dla narzeczonych?
0: To jest dla małżonków. Tak, to już programy dla narzeczonych oddałem. Jest takie, ja bardzo kocham Pawła VI, świętego Pawła VI i Jana Pawła i Pawła VI, także to są dwaj moi nauczyciele, którzy mi no, zbudowali mi światopogląd, zbudowali mi sposób widzenia świata. Święty Paweł VI napisał w Humane Vitae, to była pierwsza encyklika, którą tak przeryłem od początku do końca, tak dosłownie zdanie po zdaniu, a nawet to, co jest pomiędzy słowami. I tam powiedział przepięknie Święty Paweł VI, że potrzeba zupełnie nowego rodzaju duszpasterstwa rodzin. Równy. I w tym kierunku idziemy, żeby te programy prowadzili małżonkowie. Ale gdy chodzi już o narzeczonych, to bardzo chcę, żeby to jednak jak najwięcej było prowadzących. Ciągle jeszcze korzystamy, przynajmniej gdy chodzi o konferencje, z pomocy księży. To też jest bardzo ważne, że młodzi ludzie usłyszą księdza, który mówi do nich ich językiem, zrozumiałym przez nich, ale o nich I wtedy jest o wiele łatwiej przyjść takiego księdza do spowiedzi, bo on słychać było, że on wie, o co chodzi. Można mu zaufać, bo on będzie wiedział, jak poprowadzić. Więc to nie chodzi o to, żeby byli kompletnie, ale widzę wartość w tym, żeby to naprawdę prowadzili małżonkowie, czy równi równym. No przynajmniej te warsztaty to wszystko są. Ale tutaj wracając do pani pytania, dla mnie to jest za każdym razem jakaś zupełnie nowa szansa na to fieri, na to stawanie się. To jest to jakby ja ten program mógłbym robić nawet gdyby to są, powiedzmy sobie tak, to są ogromne koszty w sensie takiego własnego, no bo ja ciągle w tej walizce, tak. To nie jest to, że ludzie do mnie przyjeżdżają, to ja do tych ludzi jeżdżę. Tutaj to jest jeszcze powiedzmy, no okej, polecieć do Szkocji i wrócić, no to, no tak, ale jak lecę tam i tam mam co tydzień program w innym mieście, ja jeżdżę tak z Meksyku, czy w Stanach, czy w Kolumbii, z miasta do miasta, ciągle w tej walizce, ciągle gdzieś tam śpię u ludzi, żeby było taniej, żeby nie przedrażać, żeby nie brać hoteli, więc wszystko takie powiedzmy, no tak, jak wędrowny kaznodzieja. To ja bym to, pani redaktor, robił, nawet gdybym nie przy tej okazji jakby miał te korzyści typu poznaję ludzi, no też widzę jakieś piękne strony, ale nawet gdyby to było jeszcze trudniejsze, to ja bym tego nigdy nie oddał, bo to jest też dla mnie taki moment takiego fieli, takiego stawania się. Ja za każdym razem, kiedy wychodzę z programem, to jest pytanie, kogo ja dzisiaj im dam, w sensie nie księdza Jarka, bo to kogo im dzisiaj dam w sensie tej prawdziwej tożsamości, tak? Kogo ja im dzisiaj przyniosę i kim oni się będą stawać. I ten moment takiego codziennego stawania się, to jest największa radość, jaką możemy w tym życiu mieć. Że codziennie jestem nowa, bo to jest zawsze okazja, tak? No bo w domu to człowiek nie zauważy pewnych rzeczy, ale kiedy wyjdzie na zewnątrz i kiedy jest po, nie wiem, iluś tam godzinach jazdy i jest zmęczony, a jeszcze czegoś tam nie mógł zjeść, albo coś zjadł i coś mu tam nie pomogło, no to jest mnóstwo okazji do tego, żeby nagle się sprawdzić. Swoją łagodność, swój poziom szacunku, swoją zdolność i pragnienie do tego, żeby twój dar był wolny, a nie wymuszony. Więc tam jest miejsce na trening niesamowite. No właśnie poprzez to, że w tych ciągle zmieniających się okolicznościach ciągle mamy okazję dla mnie to jest znakomite środowisko wzrostu. Ale nie wiem, dla pani redaktor każdy wywiad z każdym człowiekiem to jest zupełnie nowe wyzwanie, tak? Dokładnie. Usłyszenie, zrozumienie, zadanie pytania to jest... I co pani w tym momencie daje, pani Basiu? No pani daje siebie, tak? To swoje fieri, to swoje stawanie się, tak? To jest to kim ja jestem. Robię to świetnie, jestem ekspertem, potrafię połączyć guziki, włączyć nagranie, potem zmiksować i tak dalej. To wszystko potrafię zrobić. Ale nie po to, żeby mieć dobrą audycję, tylko żeby... Tak, wyszło coś, co jest tym spotkaniem osobowym, tak? Jest to ta moja tożsamość, która dzięki temu się zmienia i o to walczymy, tak? Żeby pomóc ludziom zmienić świadomość, tak? Wrócić do ustawień fabrycznych, jak to pani powiedziała. Zmienić ten mindset, który powinien, no powinien. Powinien w sensie, no tak jesteśmy stworzeni. Jesteśmy stworzeni do rozwoju, więc, tak. Więc dlatego warto, żeby to było.
1: Ja mam takie odkrycie po takich ostatnich swoich spotkaniach, które też były zaplanowane, też wiedziałam, co mam powiedzieć, komu, jak pokazać, jak to ma wyglądać. Widzę, że Pan Bóg też wykorzystuje takie spotkania, żeby nas zaskakiwać. I bardzo często się zdarza, i właśnie to jest moje ostatnie doświadczenie, takiego totalnego zaskoczenia w pewnym takim układzie już gotowym. Kiedy dajemy siebie, swoje umiejętności, otwieramy się na Ducha Świętego i jest takie bach i dostajemy po prostu takie zaskoczenie i takie otwarcie na jakieś nowe treści, na zrozumienie pewnych kwestii. Nie wiem, czy to jest też księdza doświadczenie w tych wszystkich
0: bardzo,
1: podróżach.
0: Tak.
1: Zdarza się.
0: Dokładnie tak. Tak.
1: Więc to jest takie bardzo,
0: Duch Święty
1: bardzo
0: nas,
1: cenne.
0: Duch Święty nie wyobrażam sobie bez Ducha Świętego.
1: No właśnie. Mam taką nadzieję, że najbardziej zaskoczeni w tych spotkaniach są właśnie ci młodzi ludzie, którzy wchodzą bez jakichś oczekiwań. Na przykład ci młodzi, którzy się przygotowują do małżeństwa. Oni już wiedzą, sala załatwiona, data, termin jest znany, ci rodzice załatwiają to, tamci rodzice załatwiają tamto. No i musimy zrobić to przygotowanie do małżeństwa, no bo nie wiem, czy wypadałoby, czy to teraz jest konieczność, czy Kościół tego wymaga. Ja taki kurs musiałam, w sensie chciałam, ale on był wymagany i byłam na takim kursie, chociaż oddzielnie z mężem, bo on wtedy w Chorwacji, to też była dziwna historia. No ale to było bardzo dla mnie cenne doświadczenie, dlatego że też miałam, po pierwsze zostałam zaskoczona niektórymi tematami, niektórymi pytaniami i też takie pytanie do księdza, jak ksiądz obserwuje tych młodych ludzi, czy oni się właśnie czują tacy zaskoczeni tym, że ksiądz potrafi zadać takie i takie pytanie, że to przygotowanie do tego małżeństwa i ten kurs przedmałżeński może się okazać ciekawy.
0: Ja działam, tak jak już powiedziałem, już raczej oddałem, ale moje doświadczenie, bardzo ciekawe to jest, to co pani pyta. My mamy obowiązek. To jest ciągle w Polsce obowiązek. Walczymy w Polsce o to, żeby to nie było biznesowe, w tym sensie, że były takie kursy jednodniowe, przychodziło po 300 par, dostawali papierek, że przeszli. Fajni speakerzy, fajne zakony, które to organizowały. Ale dzisiaj w diecezjach raczej się odchodzi od takiej formy, raczej chcemy, żeby to była pewna ciągłość, tak? Czy tych 6 spotkań, czy 7, czasem 10 spotkań, to różnie jeszcze ciągle wygląda, ale żeby to była jednak też i trochę formacji, nie tylko informacja, usłyszeliśmy fajne treści, tylko żeby też była formacja. Nasz program jest trudny, nie ze względu na trudność, jaką jest treści, tylko trudny ze względów logistycznych, bo my mamy wykład, potem mamy warsztat, który prowadzi para, omówienie tego warsztatu i potem jest jeszcze indywidualna praca tego małżeństwa, tych narzeczonych jeszcze na tym spotkaniu. Więc to są 3 godziny, czasem 4 godziny minimum na takie jedno spotkanie. No w tym czasie trzeba by ich jakoś tam, nie wiem, przynajmniej dać herbatkę, jakieś tam ciasteczko. Do tego też są materiały, które też kosztują. W związku z tym to jest tak duży wysiłek logistyczny dla prowadzących, no bo tak co tydzień te 4 godziny wyrwać ze swojego życia, wcześniej jeszcze wszystko przygotować, mieć to już na miejscu. Więc on jest trudny logistycznie. Ale ciągle mamy parafie, które wybierają nasz program, bo wiedzą, że no, to jednak jest coś innego, to jest formacja. Sposób, który ja prowadzę, ze względu na mój kalendarz, nie mam takiej możliwości, żeby to poprowadzić w długim czasie, więc my to robimy tak zwaną formę nadzwyczajną, czyli robimy to w 2 weekendy. I wtedy ja mam jeden weekend, pracujemy od soboty, od wcześnych godzin do niedzieli, do późna. Potem jest 5 tygodni przerwy, żeby oni przepracowali pewne treści. Potem jeszcze raz mamy spotkanie, które jest uzupełnienie. I to, co jest w związku z tym, nasz program, żeby był zrobiony w tej formie, też są koszty. Normalnie te koszty ponosi parafia, ponieważ to jest poza parafią, więc te koszty spadają na nich. Więc oni tak, przychodzą, bo potrzebują papieru i jeszcze muszą za to zapłacić. No bo no, mają posiłki w tym czasie, mają materiały, wszystko, no to nie mamy żadnych sponsorów na to, więc oni muszą sami na to być. W związku z tym startujemy już jakby jeszcze trudniej, no bo musicie, czyli trzeba, muszą to zrobić. I okazuje się, że kiedy robiliśmy to dosyć intensywnie, to nasze listy się zapełniały w ciągu tam minuty. Mieliśmy komplet wszystkich uczestników, 2-3 grupy, czasem 4 grupy, to jest 6 par na grupę, więc tylko sporo było. Dlaczego? Dlatego, że oni wiedzieli, że to jest zrobione na wysokim poziomie i że się czegoś dowiedzą. I okazuje się, że jak się stawia młodym wymagania, w sensie, no będzie trzeba tam popracować, bo to nie jest tak, że przyjdziecie, posłuchacie i wyjdziecie, tylko będzie praca i nie tylko w czasie tych samych spotkań, ale jeszcze praca w ciągu tych 5 tygodni i to praca raportowana, bo oni piszą z tego sprawozdania, że kiedy się ich poważnie traktuje, to oni też bardzo poważnie reagują, że kiedy się od nich wymaga, to oni też te wymagania oczywiście wchodzą. Oczywiście jest, ja zresztą zawsze mówię, no państwo tutaj jesteście, bo musicie, tak w sensie, no nie musicie tu, możecie pójść gdzie indziej, ale papier potrzebujecie. Mhm. No i szacun dla Państwa, że Państwo wybieracie tak trudną formę i tak intensywną, no bo to też o Was świadczy, że lubicie podjąć dobre wyzwania. No i to potem widać na końcu, jakie są zmiany. To jednak no jest proces. I ja kocham ten moment procesu, tak? Że ktoś przychodzi z jakimś tam mindsetem wyjściowym, a potem po tych 5 tygodniach, czy 6, czy 7, to w zależności od sposobu prowadzenia, tak? Ale nagle widać, że zaczęli trochę inaczej myśleć, że pewne rzeczy trafiły, że już jest.

0: też ludzie, którzy, no nie wiem, to są zwykle już u nas dorośli ludzie, którzy już są, pracują, więc to też nie są jacyś tam młodzi. Więc no, realia są takie, że przynajmniej weekend spędzają ze sobą, że są. I oni w czasie tego kursu potrafią przyjść i powiedzieć, proszę księdza, to myśmy się zdecydowali, że będziemy żyć w czystości teraz już do końca, aż do ślubu. Nawet ładnych parę miesięcy, tak, ale to nas przekonuje, to co tutaj usłyszeliśmy.
1: No to jest wielka decyzja.
0: Tak, tak. I to jest piękne, że zawsze ktoś przychodzi, czasem dwie, czasem trzy pary, ale że tacy, czasem ktoś po prostu tego nie ogłosi, ale robi. To jest tak, że to pokazuje, że patrzę już na przygotowanie do małżeństwa też jako na pewien proces stawania się, że to jest ten moment, w którym oni też widzą, że mają stanąć na tym ślubnym kobiercu i nagle coś się wtedy zmieni, ta tożsamość się zmieni. To już nie będzie, nie wiem, Kasia i Kuba, tylko to będzie moja żona, tak, to będzie mój mąż, tak, to jest. Też to jest piękne w języku polskim, że się też kobiety oddają też swoje nazwisko i przyjmują nazwisko męża. W Meksyku czy w tych latynoskich krajach mam kłopot, bo tam wszystkie możliwe nazwiska są, jest mamy i taty i to są czasem takie śmieszne komplikacje, że on używa nazwiska panieńskiego swojej mamy i to jest to samo nazwisko panieńskie jej, które ona ma, więc nie wiadomo kto tu jest kim, czyim mężem i tak dalej, bo oczywiście poznajemy przez to, że się przedstawiają, że są razem, ale po nazwiskach to czasem kompletnie różne nazwiska. Mają swoją historię, ale w Polsce mi się to podoba, że ona daje wszystko, tak? Łącznie ze swoim nazwiskiem, jednak przyjmuje jego nazwisko, poprowadzi mu szyno, tak po mieczu zostaną, po kodzieli ona gdzieś tam właśnie całkowity taki dar. Łącznie ze swojego nazwiska, to jest piękne, ale też dla nich to jest taka świadomość, że no jednak coś się dokona, ten sakrament coś wniesie, to jest pewna nowa rzeczywistość, w której będą teraz funkcjonować.
1: Jeszcze chciałam jedno pytanie zadać odnośnie fundacji, ponieważ fundacja, żeby opowiedzieć o fundacji, trzeba się cofnąć do II wojny światowej, prawda? Bo tutaj ksiądz wspomina o tych patronach, którzy księdzu towarzyszą i papież Paweł VI, Jan Paweł II, ale jest jeszcze jedna osoba, a chyba o której trzeba powiedzieć, to jest pomysłodawca, prawda?
0: Ksiądz arcybiskup Majdański, tak. To jest założyciel Instytutu Studiów nad Rodziną, bo to był początek w ogóle, a potem Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny i gdzieś te dwa środowiska spowodowały, że powstała Fundacja Pomoc Rodzinie jako fundacja, która wychodzi z pewnych korzeni, ale też ma to ponieść te korzenie w takiej formule, która jest dla wszystkich, tak, takiej zupełnie otwartej. 13 dziecko w rodzinie, które no, doświadczyło właśnie, co to rodzina, tak? To byli dziadkowie z obu stron, cała rodzina, wszystkie żony, mężowie, przecież to taka trzynastka, jak się spotyka, sporo tych dzieci zmarło, ale więc to doświadczenie wielkiej rodziny, potem doświadczenie trudne, jakim był obóz koncentracyjny, takiego cierpienie za kapłaństwo, którego się nie miało. Bo ksiądz arcybiskup był uwięziony z racji tego, że był w seminarium, był w sutannie i to wystarczyło. Święcenia później wszystkie z diakonatu i kapłaństwa przyjął już po obozie koncentracyjnym, kiedy zostało ich tam kilku kleryków, ocalało i nie można było wrócić do Polski, bo to już to był 29 kwietnia, więc to są te okolice właśnie kwietniowe. W Polsce jeszcze wojna, więc pojechali do Paryża i tam decyzją biskupa musieli powtórzyć wszystkie egzaminy z 6 roku jeszcze raz, bo była długa przerwa, 6 lat w obozie, więc wszystko musieli powtórzyć, spędzić trochę czasu jeszcze. No i tam zostali wyświęceni. I potem też trudny powrót do Polski, w tym sensie, że najpierw zrobił w ciągu bodajże 2 lat doktorat po francusku. Francuskiego nie znał, jak szedł do obozu. Nauczył się francuskiego w obozie. Więc okazuje się, że nie ma wymówek, tak? Nawet w tak tragicznym środowisku, jakim był obóz koncentracyjny, można było ciągle się czegoś uczyć, choćby właśnie.

0: języka obcego, żeby pewnie też nie zwariować, żeby jakby pilnować tego, co jest ważne. Więc po wyjściu z obozu koncentracyjnego poszedł na studia, zrobił je we Fryburgu Szwajcarskim. No i wrócił, i biskup go zrobił wikariuszem w parafii. No, żeby też jakby nauczył się, poznał wszystkie rzeczy. No i potem uniwersytet, czy Akademia Teologii Katolickiej, potem stworzenie Instytutu Studiów nad Rodziną. To są wielkie dzieła, które no, do dzisiaj też przemawiają. Instytut Świecki Życia Konsekrowanego też powstał jako taka formuła pewnych zobowiązań, jakie złożyli w obozie koncentracyjnym. 29 kwietnia obóz był wyzwolony, ale wcześniej napisali nowennę do świętego Józefa z prośbą o ocalenie. I w tej nowennie pisali, że chcieliby, że, znaczy jest taki pomysł, żeby powstało takie dzieło miłosierdzia. No i tym dziełem miłosierdzia stał się Instytut Studiów nad Rodziną i przy tym Instytut Świętej Rodziny, który miał się tym wszystkim zaopiekować. No, dzisiaj Instytut Studiów nad Rodziną jest taki, powiedzmy, bardziej marginalnej wersji. Instytut Świętej Rodziny ma więcej dzieł. A Fundacja Pomoc Rodzinie, bazując na tych wielkich dokonaniach, tworzy programy, które mają zadanie być takimi programami uniwersalnymi, które jakby wychodzą szerzej jeszcze, poza Polskę, żeby nie przypominać tego, co jest najważniejsze. Świętej Pamięci arcybiskup Kazimierz Majdański był poniekąd twórcą Papieskiej Rady do Spraw Rodziny i był jednym z pierwszych wiceprzewodniczących. On był także odpowiedzialny za pierwszy synod o małżeństwie i rodzinie w 1980 roku, po którym powstała przepiękne dzieło świętego Jana Pawła II, Familiaris Consortium. Właśnie na bazie Familiaris Consortium my tworzymy te programy. One nam dały taką strukturę, którą my w tych naszych programach realizujemy. Także bardzo dziękuję pani redaktor za to pytanie.
1: Dostaliśmy dzisiaj bardzo dużo wskazówek. Co czytać, do jakich lektur wracać, kogo słuchać. Dzisiaj naszym gościem był ksiądz Jarosław Szymczak, prezes Fundacji Pomoc Rodzinie. Bardzo dziękuję księdzu za to spotkanie. Wykorzystujmy każdą okazję, aby dać się zaskoczyć Duchowi Świętemu. To jest taka zachęta i dla tych małżonków, przyszłych małżonków, którzy, bo maj przecież za chwilę będzie wysyp ślubów, wesel.
0: Nie wiem, czy w maju można, bo nie ma R.
1: Tak, ma ksiądz rację. Oczywiście. Także kochani, przygotowujcie się mądrze. Warto się do tego najważniejszego, jednego z ważniejszych dni przygotowywać. Nie odpuszczajmy, walczcie o siebie. Dzwońcie do Łomianek.
0: My też jesteśmy w wielu miejscach. Na Pradze mamy swoje, też są nasze programy i no, w wielu diecezjach. Także na pewno gdzieś państwo znajdziecie.
1: Trzeba po prostu wstukać Fundacja redaktor. Pomoc Rodzinie, tak? I
0: tak, na albo programy, fundacji. Może bardziej programy. Program Ja plus Ty równa się My, albo program dla narzeczonych Radość i Nadzieja. To będzie bardzo dużo informacji, także bardziej w tym kluczu. Radość i Nadzieja dla narzeczonych, a Ja plus Ty równa się My dla małżonków.
1: Jeszcze raz wielkie Bóg zapłać, proszę księdza.
0: Dziękuję
1: Wszystkiego
0: bardzo.
1: Dobrego na ścieżkach.
0: Wszystkiego dobrego, pani redaktor. Dziękuję.
1: Z Panem Bogiem.
0: Niech was Bóg błogosławi.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: Ale Panie Boże, niech będzie Tobie cześć i chwała. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy próbować Ci służyć, Panie, że Ty nie zważasz na nic, na nasze nieudolności i potknięcia. Prosimy Cię, Panie, teraz o Twoje światło w nasze serce, o to, żebyś Ty był, Panie, teraz tu obecny, żebyś Ty dawał swoje słowa, aby wszystkie były wypowiedziane ku Twojej chwale przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Tobie, Maryjo, powierzamy ten czas pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boże Rodzice, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mira. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg oczekujemy, czy też część ludzi oczekuje, że będzie wysłuchiwał naszych próśb, ale On nie zawsze to czyni. Czy bycie z Nim jest łatwiejsze, czy życie bez Niego?
1: Nie, ja powiem, że życie z Nim jest łatwiejsze dla mnie, bo były takie czasy, kiedy żyłam bez Niego. No, ale musiałam ja sama zabiegać o to wszystko, co jest potrzebne w życiu. A życie z Bogiem jest łatwiejsze, dlatego że On jako dobry ojciec wie, co jest dla mnie dobre i On sam daje to wszystko w moim życiu i On sam dba o moje życie i o tyle jest łatwiej.
0: Co to znaczy, że dbał o twoje życie?
1: Dba, no On mnie zna, znaczy mam takie przekonanie, że On mnie zna, że jest moim dobrym ojcem, że ja jestem Jego dzieckiem, że na przykład jakiś czas temu, 3 lata temu dostałam pracę taką, którą gdzieś tam w sercu nosiłam, że chciałabym mieć taką pracę w takich, a nie innych godzinach i w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu spotkałam się z osobą taką, która akurat była postawiona na mojej drodze i taką pracę dostałam. I akurat na ten czas to było dla mnie dobre. Także od tej strony wiem, że On się troszczy o takie rzeczy, a był taki czas w moim życiu, że długo, długo nie miałam stałej pracy. To naprawdę było takie sporadyczne, gdzieś tam ktoś dawał różne prace, nie wiem, jakieś sprzątanie, pilnowanie dziecka, ale to nie była stała praca, to nie byłam zarejestrowana. A potem przyszedł taki moment, że Pan Bóg, osoba, która jakoś tam była mi bliska, zaczęła się modlić w tej intencji, bo stwierdziła, że nie można tak żyć, że to są takie czasy, że trzeba zadbać o ubezpieczenie, chociaż ja nie przywiązywałam do tego wagi. I po 2 tygodniach, ja nie wiedziałam o tym, dopiero ta osoba po 2 tygodniach się przyznała, że się modliła w tej intencji i praca się znalazła i osoba, z którą teraz pracuję, zadzwoniła do mnie. Ja wiedziałam od razu, że to jest od Pana Boga, bo to po prostu było jasne dla mnie, że to w takich, a nie innych godzinach. Ja jestem z wykształcenia sprzedawcą, jestem po szkole handlowej i to też było jakby w tych też ramach. Także jakby od tej strony wiem, że Pan Bóg o takie rzeczy dba. I jak nie miałam pracy, to też był mi ten czas potrzebny, bo ten czas nauczył mnie, Pan Bóg przez ten czas nauczył mnie, że On naprawdę też dba o mnie. Że właśnie były takie sytuacje, że nie miałam pieniędzy, ale przychodziłam do swojej wspólnoty, nie mówiąc nic nikomu, że nie mam pieniędzy. I nagle na przykład podchodziła do mnie osoba i mówiła, słuchaj, ja się dzisiaj modliłam i miałam takie przeświadczenie, taką myśl, żeby ci dać pieniądze. Czy są ci potrzebne pieniądze?

0: No to ja powiem szczerze, byłam zszokowana, oczywiście mówiłam, że tak i naprawdę było wiele razy takie sytuacje, chociażby na przykład taka sytuacja też była, no jedzenie wiadomo jest nam potrzebne, ale ja jako kobieta, jak nie miałam pieniędzy, tak sobie myślałam, potrzebowałam lakieru do włosów. No oczywiście to jest takie bardzo banalne, ale doświadczyłam, że Pan Bóg na takie rzeczy też patrzy. To jest drobna rzecz, ale po prostu mi to dał. Poszłam do koleżanki, też nic nikomu nie mówiłam. A ona mówi, wiesz, ja dzisiaj byłam w sklepie, kupiłam dwa lakiery. Nie wiem, po co ten drugi kupiłam. Może potrzebujesz? No i ja no naprawdę byłam nieustannie zaskakiwana właśnie w ten sposób przez Pana Boga. I to są takie... Dużo takich sytuacji było.
1: Czy rodzina, z której się wywodzisz, dała ci wiarę?
0: Jedyną osobą, która chodziła do kościoła w mojej rodzinie, chodziła do kościoła, ale jakoś tam była tak tradycyjnie wierząca, to była moja babcia. Moja mama nie chodziła, mojego ojca nie znam. Nie wiem, bo moja mama miała 16 lat, jak zaszła ze mną w ciążę, także potem przez wiele lat wychowywała mnie babcia, także jakby od strony matki i ojca nie wyniosłam tej wiary, bo do tej pory rodzice, czy tam moja mama, moi bracia nie chodzą do kościoła. Przez to, że wychowywała mnie babcia, oczywiście też to było związane trochę z bólem i z cierpieniem, bo miałam przez wiele lat do babci pretensje, że nie wychowywała mnie moja mama, albo do mamy, że wychowywała mnie moja babcia. Ale z perspektywy czasu widzę, że dobrze tak się stało, dlatego że babcia właśnie przekazała mi to, co najcenniejsze, czyli chociaż to minimum, że chodziła ze mną do kościoła. To jest to, że przystąpiłam do pierwszej komunii, że chodziłam w niedzielę do kościoła. Oczywiście tego nie rozumiałam. Ale z perspektywy czasu widzę, że to było najcenniejsze, co mi babcia dała. I tak naprawdę z rodziny teraz tylko we dwie chodzimy, ja i moja babcia do tej pory. Także jakby rodzina mi tego nie... nie bardzo tak dała mi wiarę.
1: I jaką byłaś osobą jako dziecko?
0: Jako dziecko byłam osobą taką zalęknioną i... bałam się różnych rzeczy. Tak, byłam zalękniona. Był taki czas, że nawet bałam się iść do sklepu, czy wyjść na dwór. To było raczej chyba spowodowane takim zaburzeniem bezpieczeństwa, związanym z tym, że nie miałam pełnej rodziny, bo ja ojca nigdy nie widziałam. Nie wiem, kim jest mój ojciec, mam tylko imię i nazwisko. No mama wyszła ponownie za mąż, mam jeszcze dwóch braci przyrodnich, także było to takie zaburzone i ja nie czułam się bezpiecznie w tym świecie. Ale też jednocześnie, jak na przykład miałam z dziećmi, jak się bawiłam, to byli to zazwyczaj chłopcy. Związane było to z tym, że nie miałam właśnie takiego męskiego wzorca i raczej przebywałam z chłopcami więcej. Koleżanek nie za bardzo uważałam. Może przez to, że miałam duży taki ból i zranienie związane z moją mamą i zawsze miałam lepszy kontakt z chłopcami niż z kobietami.

0: A czas buntu jakoś się zaznaczył w życiu?
1: Oj, tak. Bo tak między 14 a 16 rokiem życia byłam trochę we wspólnocie, bo u nas w Wesołej powstała wspólnota Odnowy w Duchu Świętym prowadzona przez księdza Nowosielskiego. I to trwało tak właśnie 3-4 lata, a potem się zbuntowałam na kościół, zbuntowałam się na wszystko i na 10 lat odeszłam zupełnie od kościoła. I dla mnie kościół, wiara nie miało to zupełnie znaczenia. Odeszłam zupełnie.
0: Czy ten pierwszy pobyt we wspólnocie był związany z jakimiś przeżyciami?
1: Tak. Były to takie bardzo silne przeżycia związane z poczuciem miłości, takiej ludzkiej. Znaczy Pana Boga też doświadczyłam. Miałam takie jedno doświadczenie na rekolekcjach w Mikaszówce Drogi Krzyżowej i to było tak bardzo silne doświadczenie, że ono po wielu latach wróciło. Ale to wtedy jeszcze byłam za mało dojrzała do tego, żeby jakoś tam... No myślę, że ta wiara nie była taka dojrzała i ugruntowana, dlatego odeszłam na wiele lat.
0: Jakie to było doświadczenie? Z czym związane?
1: Z takim stwierdzeniem, że Bóg za mnie umarł, że Jezus Chrystus za mnie osobiście umarł. To było takie... No wtedy miałam 15 lat, ale pamiętam tą drogę krzyżową i pamiętam to doświadczenie takie, które było silne. Tak się nie da wytłumaczyć, po prostu jakby słowami to tylko w ten sposób, że jakby doświadczyłam tej miłości Jezusa, że On umarł za mnie.
0: I ten czas odejścia, czy mocno Cię pokaleczył?
1: Znaczy tak, to był taki spokojny czas, ale wewnętrznie on mnie bardzo pokaleczył, dlatego że ja w tym czasie wyszłam za mąż. To jeszcze tak było, że ja za tego człowieka, za którego wyszłam za mąż, ja byliśmy razem we wspólnocie i zrezygnowaliśmy z bycia w kościele, dlatego że kościół nakazywał życie w czystości przed małżeństwem. Nam się to nie podobało, nie odpowiadało nam to. I dlatego też, z tego powodu też odeszliśmy od kościoła. No i zawarłam związek małżeński. Wcześniej oczywiście mieszkałam, przed ślubem jeszcze mieszkałam 3 lata z tym mężczyzną. No i oczywiście tak pozornie wszystko się układało. Nie było to jakieś małżeństwo, nie wiem, patologiczne i strasznie nieszczęśliwa byłam, czy nie wiem, czy on mnie bił, czy różne takie rzeczy, ale nie. Ale to raczej było wszystko wewnętrznie. I oczywiście nic się nie wydarzało takiego strasznego, bo nie ma, się tam strasznie nie kłóciliśmy. Ale przyszedł taki moment po 10 latach, już po 5 latach małżeństwa, że zapragnęłam na nowo poczuć tą miłość, która jest we wspólnocie. Taka miłość nie taka fizyczna, nie, to jest taki inny wymiar miłości takiej duchowej, że człowiek wchodzi do wspólnoty i czuję się z tymi wszystkimi ludźmi jedno. I tego zapragnęłam tak naprawdę. Po 5 latach małżeństwa, gdzie się nic jakby takiego nie wydarzało. No i jakby za tą myślą zaraz się różne takie wydarzenia właśnie zaczęły dziać, które mnie zaprowadziły właśnie do wspólnoty.

0: to było tak, że moja szwagierka, czyli siostra mojego byłego męża, była we wspólnocie. Ja wtedy nie byłam, ona była. I ona miała 1 kwietnia imieniny. To jest Grażyny. I mnie zaprosiła na te imieniny. I tam byli ludzie ze wspólnoty, których ja bardzo dobrze znam sprzed wielu lat, którzy właśnie mówili o przeżyciach z rekolekcji Reo i o tym, co się dzieje w Wesołej. Były akurat wtedy modlitwy, msze z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne. I jeden z mężczyzn, taki Janusz, mówi do mnie właśnie, opowiadał tam swoje różne przeżycia i on mówi do mnie, co ty na to? Ja mówię, wiesz, dla mnie to nie jest nic obcego, bo to, co ty mówisz, to ja już trochę tam przeżyłam i wiem, ale jakoś mnie to tak wewnętrznie nie dotykało. On mówi, no to chodź tutaj. I wziął, posadził mnie przy sobie i zaczął opowiadać swoje przeżycia. I ja nie umiem powiedzieć tak naprawdę do tej pory, co on mówił, ale tak mnie to wewnętrznie dotknęło, że postanowiłam, żeby się moje życie zmieniło, że nie chcę żyć tak, jak żyłam dotychczas. I też taka myśl przyszła, bo mówi, Boże, to ja mieszkam tyle lat Wesołej, tu się takie dobre rzeczy dzieją, a ja nic o tym nie wiem. I ja byłam w tej wspólnocie, a teraz nie jestem. Co się ze mną dzieje? W ogóle powinnam coś z tym zrobić. I postanowiłam pójść właśnie na pierwsze spotkanie. Jak poszłam na to spotkanie, trochę byłam przerażona, bo poprzednio, 10 lat wcześniej, byli sami młodzi ludzie. A teraz, no przekrój wiekowy, 40-50. Wtedy, jak byłam we wspólnocie, to myślę, że byłam więcej dla ludzi. I myślę, że też bez problemu dlatego odeszłam, bo wiele ludzi mnie denerwowało, drażniło. Ale teraz postanowiłam iść za Panem Bogiem bez względu na to, czy mi się ci ludzie we wspólnocie podobają, czy nie. I były takie walki we mnie, że ojej, beznadziejnie, tam smucą i w ogóle tak, że nie odpowiadało mi wiele ludzi, ale myślałam, nie. Nie zrobię tego drugi raz tego samego błędu, tylko będę przychodziła ze względu na Jezusa, a nie ze względu na ludzi.
1: I udało się?
0: Tak. Od razu, oczywiście ku mojemu zaskoczeniu, poproszono mnie do modlitwy wstawienniczej, gdzie oczywiście się strasznie opierałam, sobie mówiłam, ojej, to ja tyle lat była, nie byłam w kościele i ja to nie zasłużyłam w ogóle. No ale jakoś tam te wszystkie charyzmaty, które były we mnie wcześniej, odżyły i zaczęłam intensywnie posługiwać w modlitwie wstawienniczej. I to mnie uratowało. Pojechałam na kurs Filipa. Tam postanowiłam, że oddaję ster mojego życia Jezusowi i tak świadomie, z pełną odpowiedzialnością powiedziałam Jezusowi, żeby On sterował moim życiem i żeby zabierał z mojego życia wszystko, co mi nie pozwala pójść za Nim. No i w ciągu 2 tygodni cały świat mi się zawalił, bo rozpadło się moje małżeństwo, okazało się, że mój mąż mnie zdradza. Straciłam pracę. Mąż mnie zaczął wyrzucać z domu. Oczywiście to jakiś czas trwało, potem mnie wyrzucił z tego domu. Nie miałam gdzie mieszkać, nie miałam pracy. Wszystko mi się zawaliło i tylko mi zostawała Eucharystia codzienna rano o 7. No i ból, i cierpienie, i przemeblowanie totalne mojego życia.

0: ta decyzja oddania życia Jezusowi, ona zaowocowała tym, że na jaw wyszło coś, co już trwało.
1: Tak, tak, co już trwało długo. Myślę, że na jaw wyszło, że ten związek, w którym tkwiłam, nie był takim związkiem, jakim się podobał Panu Bogu. I że to był związek oparty tylko i wyłącznie na seksie i na zniewoleniu. Naprawdę, po prostu Pan Bóg mi zaczął w takim procesie uzdrawienia pokazywać moje zniewolenie, jak byłam zniewolona i jak ta osoba miała zły wpływ na mnie. Oczywiście ja usilnie się modliłam za mojego męża, żeby o nawrócenie i byłam święcie przekonana, że Pan Bóg może go zmienić i że to małżeństwo może się naprawić. I tak w czymś takim tkwiłam wiele lat tak naprawdę. Doszło do rozwodu cywilnego, na którego ja się oczywiście nie zgadzałam. Ale i tak rozwód nastąpił. Potem się okazało, że ta dziewczyna, z którą mój mąż jest w ciąży. No to był dla mnie ból ogromny, bo ja myślałam, że Pan Bóg do takich rzeczy nie dopuści. Ale dopuścił. Z perspektywy czasu widzę, że to doświadczenie też mi było potrzebne. Bo to otworzyło moje serce bardziej na przebaczenie, na inne plany Pana Boga tak naprawdę. To oczywiście było bardzo trudne. Ten ból i cierpienie, który trwał, no ja myślę, że przez 3 lata. I teraz to może tak nie pamiętam już jako takiego bólu i cierpienia. Ja wiem, że to był taki ból psychiczny ogromny. Teraz już Pan Bóg mnie jakby z tego uzdrowił i jakby zupełnie mam nowe życie, ale wtedy wiem, że to było ogromne cierpienie. I był jeden taki moment zwrotny w moim życiu, kiedy siedziałam na tarasie, nie mogłam spać, wiele miesięcy nie mogłam spać właśnie z powodu tego bólu, z lęku. Była piękna, gwiaździsta noc. I my mamy takie przedziwne, mieliśmy takie przedziwne zdjęcie zrobione przez fotografa. Ja stałam przodem, a mój mąż stał tyłem. Zawsze wszyscy się ludzie dziwili, dlaczego takie zdjęcie w ogóle bez sensu. Ja jakby tak oczami wyobraźni zobaczyłam. Ja wiedziałam, że teraz mój mąż jest u tej kobiety. No i ta świadomość, no to jest ogromny ból i cierpienie, taki jakby ktoś klatkę piersiową rozdzierał. I nagle też zobaczyłam siebie stojącą tyłem do Jezusa. I nagle taka myśl, mówię, Boże, to tak naprawdę tak jak ja teraz cierpię z powodu mojego męża, który, no powiedzmy, że stoi tyłem do mnie, tak jak na tym zdjęciu, nie chce ze mną być, ja przez 10 lat stałam tyłem do Jezusa, do Jego miłości, do tego, co On ma dla mnie. I mówię, Jezu, Ty cierpiałeś 100-kroć bardziej, bo takich ludzi jak ja jest no, bardzo dużo, którzy stoją do Ciebie tyłem. I ja mówię, ja jestem zdradzona, czuję się zdradzona, ale Jezu, Ciebie też zdradziłam. Jakby to doświadczenie zdrady przez mojego męża dało mi też doświadczyć tej zdrady, której ja dokonałam wobec Jezusa.

0: od tamtego momentu przestałam mieć takie jawne pretensje do mojego męża, że ja go zdradził, że on mnie zdradził. Jakby poczułam, że wcale nie jestem lepsza, bo myślę, że zdradziłam o wiele większą miłość niż on moją. To był taki kulminacyjny punkt, który no wiele zmienił w moim myśleniu i nastawieniu do tej całej sytuacji w moim małżeństwie. Przestałam go oskarżać o to, że mnie zdradził. Skupiłam się na mojej relacji z Chrystusem. To mi dało taką ulgę i mnie trochę inaczej nakierowało na tą całą sytuację.
1: I co się zmieniło?
0: Że ja zaczęłam się wydostawać coraz bardziej z tej chorej relacji. Że właśnie zwróciłam się, że się przestałam koncentrować na tym bólu i na cierpieniu, na tym małżeństwie, na tym moim mężu, tylko się zaczęłam koncentrować na Jezusie, na Nim, na tym, co On ma dla mnie. Zaczęłam coraz bardziej no jakby puszczać te wszystkie zabezpieczenia, wszystkie swoje plany. No i On powoli zaczął mnie wydobywać właśnie, że ja się wyprowadziłam. Bo wcześniej oczywiście się strasznie kurczowo trzymałam i nawet jak on mnie wyrzucał, to że ja się stamtąd nie wyprowadzę, że ja muszę tam być. Ale wyprowadziłam się i ksiądz z parafii przygarnął mnie do naszego domu rekolekcyjnego i tam był też cudowny czas. I po prostu przestałam się upierać przy różnych takich swoich pomysłach na to małżeństwo, na moje życie. I powoli, powoli Pan Bóg zaczął to porządkować i właśnie to zaczął być, po prostu był rozwód. On sobie ułożył swoje życie i Pan Bóg mi zaczął układać życie i przestałam się trochę tym zajmować. I zaowocowało to też w ten sposób, że ja mam teraz dobre kontakty z moim byłym mężem, że jakby poczułam, że to jest nie ta osoba, że to po prostu nie o to chodzi w tym życiu i przestałam się po prostu czepiać go, może na takiej zasadzie.

0: sense.
1: Myślę, że największym darem to jest to, że ja sobie uświadomiłam, że celem mojego życia nie jest małżeństwo, praca, tylko celem mojego życia jest naprawdę zbawienie i Jezus Chrystus, że to jest najważniejsze. A to wszystko inne to są środki, że jakby, bo moje życie zawsze było nakierowane, że właśnie, tak jak pewnie większości, że mieć dobre małżeństwo. Oczywiście Pan Bóg tego wszystkiego chce i są takie we mnie pragnienia, ale jakby ukierunkowana jestem na to, co On ma dla mnie, a nie na moje pomysły w moim życiu. Bo tak było. Ja w ogóle takim moim głównym grzechem w całym życiu to jest upór i zatwardziałość serca. Ja po prostu byłam uparta. Ja się tak upierałam przy tym, że ja sobie ułożę życie właśnie w taki sposób, z takim mężczyzną i oczywiście chciałam, żeby Pan Bóg w tym wszystkim był i to On pobłogosławił coś, co ja sobie po prostu wymyśliłam. I moje serce było twarde i ja to wiem i to wiele razy mi na rekolekcjach to pokazywał, że upór i zatwardziałość serca to jest taki mój największy grzech i tego się jakby wyrzekam codziennie, bo to gdzieś jest, no jest silne w człowieku i we mnie też jest i staram się wyrzekać tego jakby codziennie.
2: Co jest teraz w tym czasie najważniejsze? Co nadaje sens twojemu życiu?
1: No tak naprawdę Jezus i Jego obecność w moim życiu i to, czego On ode mnie oczekuje, Jego wola.
2: Czego oczekuje?
1: Żeby iść za Nim, żeby Go słuchać.
2: Jak?
1: Codziennie modlę się do Ducha Świętego i po prostu słyszę wewnętrznie, jakby co mam robić. I to są drobne rzeczy. Oczywiście bycie w codzienności, tu i teraz. No nie, to nie są jakieś nadzwyczajne rzeczy, ale to, co on do mnie mówi, żebym właśnie była tu i teraz, w tym miejscu, w którym jestem, w tej pracy, w której jestem i tu niosła ludziom Jezusa. Poprzez przez bycie z tymi ludźmi. I tak na bieżąco, nawet na dniach, to co mnie jakoś tam dotyka wewnętrznie, to jest to, że Jezus mi ciągle przywołuje poprzez, nie wiem, kazania, poprzez to, co słyszę nawet w Radio Józef, jak słucham, żeby myśleć jak On, żeby działać jak On. Oczywiście to jest bardzo trudne. To ja nie powiem, bo to jest trudne. I oczywiście zadaję sobie pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, nie? Ale czuję takie wezwanie do takiego nawracania się codziennie, do tego, żeby każdego dnia zaczynać od początku i coraz bardziej być podobna do Niego. No to jest trudne, nie powiem.

0: ale wzywa mnie do tego i nawet teraz, któregoś dnia, chyba ze 2 tygodnie temu w Radio Józef o 19:00 słuchałam świadectwa takiej siostry zakonnej, siostra Miriam, to jest uczennica Boskiego Mistrza, to jest taki zakon i tam właśnie siostra mówiła o swoim świadectwie. To świadectwo mnie bardzo dotknęło. I potem jak weszłam na stronę internetową tej wspólnoty, tego zakonu, tam właśnie było o tym zmiany myślenia, naszego myślenia, naszej psychiki na psychikę i myślenie Jezusa. No i to mnie tak dotknęło i to cały czas pracuje we mnie. To we mnie cały czas jest. I wiem, że oczywiście bez Ducha Świętego, że ja tego sama nie własnymi siłami nie osiągnę. To jest w ogóle niemożliwe. To tylko łaska jest taka, ale gdzieś tak to jest we mnie.
1: Ale co to oznacza w przełożeniu na rzeczywistość codzienności? Upodobnienie się do Jezusa, pójście za Nim.
0: To takie, tak w moim życiu, to nastawienie mojego serca na drugiego człowieka, na służbę w pracy. Ja pracuję z ludźmi. To w jaki sposób ja im służę, to w jaki sposób do nich podchodzę, to w jaki sposób do nich mówię. No Jezus miał określony styl bycia, prawda? Określony styl mówienia i podejścia do ludzi. I jakby o to chodzi, żeby coraz bardziej być jak on. Być miłym, ale też być stanowczym. Stawaniu w prawdzie i mówieniu i nazywaniu rzeczy po imieniu. Że jak jest coś grzechem, to po prostu mówisz, że coś jest grzechem. Nie? I
1: czy to jest łatwe?
0: Nie, no absolutnie. To wcale nie jest łatwe. Bo to jest cały czas iść pod prąd. Iść wbrew temu, co niesie świat. Na przykład u nas, tam gdzie ja pracuję, w hali kupieckiej, to wszyscy w niedzielę pracują, prawda? Bo największy handel jest. Ale my mamy zamknięte w niedzielę i to jest na przykład właśnie świadectwo wobec tych wszystkich ludzi, którzy handlują, ale w ciągu tygodnia nie handlują. A my w ciągu tygodnia handlujemy. No i to jest też to. Na przykład do mnie do stoiska przychodzą tacy ludzie, no transwestyci na przykład. I oni aż przyjeżdżają, jest taki jeden mężczyzna, który przyjeżdża aż z Puław, bo on wie, że on może ze mną porozmawiać. On się dobrze czuje, on wie, że ja go zaakceptuję takim, jakim on jest. I on przyjeżdża, żeby ze mną porozmawiać. I też, no bo on się, wiadomo, dziwnie, od razu się rzuca w oczy, dziwnie wygląda. I też się ludzie pytają, a dlaczego ty rozmawiasz z takimi ludźmi? I ja wtedy mówię, że taki człowiek, Pan Bóg przysyła takich ludzi i ja mam po prostu dobre nastawienie i tyle co mogę, to po prostu z tymi ludźmi być. To jest jakby taki mój styl bycia. Myślę, że tak Jezus jakoś tak wymaga ode mnie takiego właśnie stylu bycia.

0: A wspólnota czym jest?
1: Wspólnota jest to tym miejscem, w którym bardzo czerpię siłę do życia właśnie. Jest to miejsce, w którym się formuję. Jestem we wspólnocie życia, w wspólnocie Szymon Neff i to jest miejsce, przez które Pan Bóg mówi do mnie, gdzie mnie formuje, gdzie mnie kształtuje, gdzie mam swojego towarzysza duchowego, który mnie jakoś tam prowadzi. I to jest taka oaza, do której po prostu przychodzę, ładuję akumulatory i idę potem dalej w świat.
0: Jak wygląda taki zwykły dzień duchowo?
1: Rano wstaję, mam modlitwę osobistą. Potem jadę do pracy i po drodze wstępuję na Eucharystię na godzinę 9. Po Eucharystii staram się, jeżeli jest czas, ale zazwyczaj pozwala, to z 15 minut adoracji. Potem przychodzę do pracy, robię tam różne czynności, które mam w pracy do zrobienia i w pracy też jeszcze modlę się tam. Jeszcze jak autobusem jadę, też odmawiam różaniec, koronkę. No to są takie stałe punkty. W pracy też mam możliwość, żeby się modlić. O 15 szczególnie jakoś tam. Jak nie ma jakiegoś większego ruchu, to też tam... To w zależności od potrzeb. O, może tak, bo jak przychodzą coś ludzie, jakieś są problemy, no to też staram się różne formy modlitwy w jakiejś takiej wstawienniczej za tych ludzi.
0: A posługa właśnie modlitwy wstawienniczej. Jak Pan Bóg, czy Pan Bóg daje zobaczyć owoce takiej modlitwy?
1: Oj, tak. Może tak, teraz jakby taka modlitwa wstawiennicza, jak to kiedyś było we wspólnocie, bo jeszcze byłam w odnowie w Duchu Świętym, zanim przeszłam do wspólnoty Szymon Neff. To była taka grupa modlitwy wstawienniczej. To naprawdę mieliśmy ogromne owoce, które były od razu widoczne. To była modlitwa wstawiennicza, modlitwa o uwolnienie. I trafiały do nas osoby naprawdę bardzo takie udręczone przez zło, przez złego ducha. I to było od razu namacalnie, na bieżąco można powiedzieć, pokazywane, jak Pan Bóg uwalniał od zniewoleń, od demonów. Teraz jakby tej modlitwy takiej wstawienniczej jako takiej w grupie nie posługuje, dlatego że nie mamy księdza, który by nam posługiwał. I trochę to zostało zawieszone.

0: A taka moja cicha modlitwa wstawiennicza, którą jakby sama osobiście, to nie widzę owoców teraz, ale pewnie te owoce będą za jakiś czas, ale może ja ich w ogóle nie zobaczę. Jakby nie, też nie szukam tych owoców. Nie? Jestem 100% przekonana, że ta modlitwa nie idzie sobie gdzieś tam w eter i nie jest wysłuchana.
1: A wtedy, kiedy była ta posługa w grupie, to jakie takie konkretne przypadki, które pamiętasz?
0: No jeden taki bardzo konkretny, taki przypadek bardzo mocny, który też zaważył na moim życiu, to był przypadek takiej dziewczyny, która trafiła do naszej grupy. Znaczy tak naprawdę ona trafiła do mnie bezpośrednio, bo ja prowadziłam grupę modlitwy, grupę do bierzmowania młodych dziewczyn i któregoś dnia ksiądz przyprowadził mi taką młodą dziewczynę, która była, no ja byłam przerażona nią. To była dziewczyna, która była bardzo zbuntowana i taka agresywna. Młoda dziewczyna, ona wtedy miała z 17-18 lat. I ona przyszła raz i więcej się nie pojawiła, bo ja postawiłam główny warunek, że jeżeli chce przystąpić do bierzmowania, to musi co najmniej raz w tygodniu chodzić do kościoła w niedzielę. Ona powiedziała, że nie będzie chodziła w niedzielę do kościoła. No to ja mówię, to dziękuję bardzo, to spotkamy się za rok. Ja nie biorę odpowiedzialności przed Panem Bogiem za ciebie. I jeżeli masz być przygotowana dobrze, to po prostu musisz chodzić do kościoła w niedzielę. Musisz dać szansę Panu Bogu. Ona powiedziała, że nie. No i tak nasze drogi się rozeszły. Ale gdzieś wewnętrznie miałam takie poczucie, że powinnam się za nią modlić. I tak zaczęłam się za nią modlić. I oczywiście jak zapominałam, to ona stawała na mojej drodze, bo ona akurat mieszkała, graniczyła jej posesja tam, gdzie mieszkała, z kościołem. Czyli ona bardzo blisko mieszkała. Jak ja szłam do kościoła, to ona po prostu przypadkiem gdzieś tam wychodziła z domu. I ja wtedy miałam oczywiście takie przeświadczenie, że o, chyba zapomniałam się modlić, trzeba się zacząć modlić. I potem przyszedł taki moment, właśnie Boże Narodzenie roku jubileuszowego, gdzie ja miałam takie przekonanie w sobie, że te święta będą wyjątkowe. Nie wiedziałam dlaczego, ale jeszcze nawet mojej babci powiedziałam, mówię, że ja chyba do rodziny nie pojadę, nie wiem dlaczego, ale coś się wydarzy. I dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia spotkałam tą dziewczynę na ulicy, zaczepiłam ją, ona była wtedy pod wpływem narkotyków, ale zapytałam ją, jak ona będzie spędzała święta. Ona powiedziała, no mówię, słuchaj, no jak ja będę spędzała święta? Naćpam się, moja matka się napije, będzie pijana, będzie jakaś awantura. No i tak będą święta jak zawsze, jak co roku. I ja mówię, wiesz co, to ja cię zapraszam na te święta, ja wszystko przygotuję i będę na ciebie czekać.

No ona była trochę zszokowana, bo to była dziewczyna, która była znana w Wesołej z różnych bijatyk, tam ona okradała różne rzeczy, no i wiadomo, brała narkotyki, także ona była z tych takich najgorszych, z czołowych takich bandziorów w Wesołej, chociaż była kobietą. I była zdziwiona, że ktoś ją zaprasza do domu. I ja oczywiście nie miałam pewności, że ona przyjdzie. Ja to zrobiłam w ciemno, ale i czekałam na nią i ona przyszła. I tak zaczęła się właśnie moja droga z nią. I naprawdę wtedy się Jezus narodził w jej sercu. To był rok jubileuszowy i to był naprawdę rok łaski. Ona jeszcze miała brata. Brat też brał narkotyki. Jej brat poszedł do ośrodka, a ona nie chciała iść do ośrodka. Ja nawet się spotkałam z taką siostrą, z siostrą Jolantą Glapką, która powiedziała, że dla niej to nie ma żadnej szansy, absolutnie. Ona tylko do ośrodka może pójść, ale ona nie chciała. No to ja mogłam tylko zrobić jedno, wziąć ją do domu. I tak zrobiłam. Wzięłam ją do domu, no ale wiedząc, że ja nic tu nie mogę zrobić, no bo jak ona bierze narkotyki, no to przecież się na tym nie znam. Nie wiem, co się z tym robi w ogóle. Szukałam pomocy właśnie u różnych fachowców. Nikt mi nie chciał udzielić pomocy jako takiej, żeby jakoś mi poradzić, tylko wszyscy chcieli ją do ośrodka. Ja nawet starałam się, żeby ją na detoks zawieźć, ale jakoś to nie doszło do skutku. No i jeszcze tak było, że ona troszeczkę dziwnie się zachowywała. Taki miała... Tak zaczęłam wyczuwać, że ona oprócz tego, że brała narkotyki, to coś się z nią działo takiego dziwnego, jak ja się na przykład modliłam, to ona wiedziała, że ja się modlę. Ja zaczęłam ją podejrzewać o to, że ona podpisała cyrograf, że ona była opętana. Ja już trochę wcześniej miałam do czynienia z takimi osobami, no ale nie w takim przypadku jak ona. No i ja się tego tak podjęłam trochę tak, no nie wiem, nieświadomie, że ją odtrułam. Ona mi mówiła, co ja mam jej załatwić u lekarza, jakie lekarstwa, żeby ją odtruć od tych narkotyków. I tak zrobiłam. Ufałam jej bezgranicznie i myślę, że to jakby dało zwycięstwo, bo ona bardzo potrzebowała zaufania, żeby ktoś jej po prostu zaufał. I ja jej ufałam, że ona bardzo chce wyjść z tych narkotyków i w ogóle, że chce bardzo zmienić swoje życie. To się wyczuwało gdzieś wewnętrznie. I ona taka była, że albo zimna, albo gorąca, że jak taka była uparta, że jak chciała coś zmienić, to żeby nie wiem co, ona osiągnie cel. I to było super, bo naprawdę można było z nią pracować i myślę, że też Pan Bóg się tego bardzo uchwycił, bo ona bardzo chciała.

No i jak już minął tydzień po tym otruwaniu, to już właściwie jak narkotyki zejdą z ciała, to już nie powinno być takiego bólu. Człowiek jest osłabiony, ale nie ma już takiego bólu narkotycznego, że bolą kości, bolą mięśnie. I ona sama mówi, że coś dziwnego się z nią dzieje, bo już tego bólu nie powinno być, ale ból jest. Bo ona już kiedyś na detoksie była i przyszła coś takiego i mówi, po tygodniu to już na pewno powinno być już jakaś ulga. Ją zawsze bolały bardzo plecy i głowa. No a ja już trochę czytając różne książki, Wyznania egzorcysty i takie inne książki związane właśnie z uwalnianiem, z opętaniami i tam z egzorcyzmami, w jednej z książek wyczytałam, że jak są jakieś bóle, to żeby smarować taką osobę olejem egzorcyzmowanym, a miałam olej egzorcyzmowany, sól i wodę. I jak ją pierwszy raz posmarowałam całe plecy, no to wtedy się właśnie zaczęły dziwne rzeczy dziać, bo ona straciła przytomność i po prostu jej nie było, tylko był zły duch. No i ja byłam trochę przerażona, znaczy ja już takie rzeczy widziałam, bo to nie było nic dla mnie nowego, ale ja byłam przerażona, bo ona u mnie mieszkała. No i no to co, no jeżeli ja stwierdziłam, że coś z nią jest nie tak, no to trzeba, ksiądz mnie wysłał do egzorcysty naszego oficjalnego, ale egzorcysta nas odesłał z kwitkiem, powiedział, że on tutaj nie widzi żadnego problemu i on się nie będzie modlił i no to ja byłam bezradna, ale też wiedziałam, że nie mogę jej odesłać, że nie mogę jej nagle powiedzieć, słuchaj, ty jesteś opętana, z tobą się dzieje coś nie tak i po prostu idź na ulicę, bo ja sobie z tym nie poradzę, prawda? No i tak zaczęła się codzienna walka przez pół roku, bo właśnie to działanie złego ducha, kiedy ona traciła świadomość i nie było jej, tylko zły duch jakby przez nią mówił, zaczynała się o godzinie 23, kończyła się o godzinie 4, 5 nad ranem, a ja po prostu no modliłam się przez te 5-6 godzin modlitwą taką uwielbienia, modlitwą w językach i ten zły duch odchodził.

bo no nic innego mi nie przychodziło do głowy. I też się zastanawiałam, czy ja mogę takie rzeczy robić. We wszystkich książkach piszą, że nie wolno takich rzeczy robić, że się takie rzeczy nie powinno robić. Ale ja sobie mówię, no przecież ja sobie sama tego nie wymyśliłam. Ja gdybym wiedziała, że ona jest w takiej sytuacji, że nie tylko to, że ona bierze narkotyki, tylko że jest opętana, to ja bym tego na pewno nigdy się nie podjęła, ale jakby no, trochę się czułam taka wpakowana przez Pana Boga w tą sytuację i jakby nie chciałam z niej się nagle wycofywać, raniąc ją, bo myślę, że ona by była bardzo zraniona przeze mnie. No i po prostu codziennie podejmowałam to. Też czułam wewnętrznie, że bardzo ważne w całym tym procesie uzdrawiania i uwalniania jest codzienna Eucharystia, codzienna modlitwa. I ja jej, prawdę mówiąc, tak cały czas, 24 godziny na dobę, przez pół roku towarzyszyłam, modliłam się za nią. Chodziłam z nią na Eucharystię, chociaż to wszystko nie było łatwe. I przez ten cały czas naprawdę doświadczyłam, jaką ogromną moc ma Kościół. Po prostu Kościół i to wszystko, co Kościół daje, czyli sakramenty, wszystkie modlitwy, bo ja tak naprawdę przez te pół roku, jak już nie wiedziałam, co robić, to wyciągałam książeczkę do nabożeństwa i wszystkie litanie po kolei. I na to wszystko reagował zły duch. Tam oczywiście nie był jeden, tam było wiele złych duchów, bo to był taki przypadek, kiedy ona podpisała cerografu, ta dusza diabłu była złożona w ofierze na mszy satanistycznej, także ona była poświęcona jakby diabłu, także to, ale ona wtedy była nie, była tego świadoma. Ona była pod wpływem narkotyków i ona tego wszystkiego nie pamiętała. Dopiero Pan Bóg to wydobył. To po tych proszkach tak naprawdę się stało, bo ona pod wpływem tych proszków była, jakby pamięć jej wracała. I nawet jak ona mi potem dyktowała, bo ja też tak pod wpływem takich różnych myśli zaczęłam ją pytać, jak ten cyrograf był, jak był napisany, co ona oddała. I ona mi to wszystko mówiła, dyktowała mi to wszystko. Także od tej strony wiem, że na pewno coś takiego się stało. I dopiero po pół roku tak naprawdę nastąpił egzorcyzm. Jeszcze w czasie tego pół roku został nagrany film. Tak Pan Bóg to ułożył, że znalazł się taki reżyser, Sławek Smoczyński, który szukał materiałów do tego filmu o egzorcyzmach, o osobach opętanych i trafił do nas z Magdalenki do Wesołej i postanowił zrobić film o Ani. I faktycznie ten film powstał ku... No nawet sprzeciwom trochę i księży i tak nie bardzo, to trochę szło opornie, ale my to wszystko panu

0: Także jakby życie Ani było no takie ważne i Pan Bóg naprawdę, pomimo tego, że ona była ostatnia i przez ludzi tak była postrzegana, Pan Bóg naprawdę wielkie rzeczy dokonał przez nią. Ale też jak sobie tak myślę, że ja bardzo dużo od niej dostałam. Oprócz tego, że ja jej pomogłam, czy Pan Bóg przeze mnie, to nie wiem, czy ja nie więcej dostałam, bo to doświadczenie naprawdę zmieniło moje życie. Zmieniło patrzenie na mnie, na Kościół, na Pana Boga, na ludzi, na wszystko. Po prostu zmieniło zupełnie moje myślenie i nastawienie do życia. Bo to było bardzo silne doświadczenie. Ja naprawdę doświadczałam na co dzień przez pół roku ogromnego działania Pana Boga i widziałam na własne oczy, jaką ogromną siłą jest Pan Bóg i Kościół i wszystko, co daje Pan Bóg poprzez Kościół. I jak się żyje z taką świadomością, że są złe duchy i są dobre i jest Pan Bóg i szatan, to nie da się po prostu pominąć tej rzeczywistości, tej duchowej po prostu. Także to było takie bardzo silne doświadczenie i ono myślę, że trwa, bo potem się właśnie posypały inne przypadki, chociażby właśnie tych dwóch osób, które też i potem razem mieszkaliśmy we trójkę, bo i Ania, i Andrzej, i Włodek tworzyliśmy jakby taką wspólnotę i no to dużo by jeszcze można było opowiadać.
1: To doświadczenie jakiego Boga pokazuje? Kogo poznałaś w swoim życiu?
0: Ojej, Boga bardzo dobrego. Boga, który jest naprawdę bardzo dobrym ojcem, który jest miłosierny, który naprawdę szuka człowieka do końca i nigdy ten człowiek nie jest przekreślony. Żeby był największym grzesznikiem, to Bóg po prostu szuka do końca człowieka. I jest bardzo dobry. Ja doświadczyłam, że Bóg jest bardzo dobry. To doświadczenie z Anią jeszcze, był jeszcze taki jeden moment, kiedy ona poszła do pierwszej spowiedzi. I dla mnie to było na przykład niesamowite, bo ksiądz, który ją spowiadał, to był moim stałym spowiednikiem. Był taki bardzo otwarty i tak. Jeszcze oczywiście nie widzieliśmy, co się z nią dzieje, ale do tej spowiedzi przystąpiła. Ale ja byłam jeszcze i takie dwie osoby i on jak przyszedł ją spowiadać, to przyniósł Pana Jezusa zawiniętego w takie płótno i mówi tak, słuchajcie, ja idę ją spowiadać, a wy teraz, we trójkę, módlcie się za nią.

I tak przekazywaliśmy sobie Pana Jezusa do rąk. Jej spowiedź trwała dosyć długo. Przyszli razem ksiądz i Ania. I ksiądz mówi, to teraz dajcie jej Jezusa do rąk. I dla mnie to było tak niesamowite doświadczenie, że właśnie ta ostatnia, która była potępiona przez ludzi, odrzucona, Jezus z pełnym zaufaniem jej się złożył w rękach. I ona, jak się czasami spotykamy i rozmawiamy, to ona pamięta ten moment. Ten moment też dla niej był bardzo znaczący, bo ona jakby też doświadczyła tego, że Bóg jej nie odrzuca, że jej się cały składa w ręce. I ja mówię, Boże, to ja nigdy tak w rękach nie miałam Jezusa, a właśnie dzięki niej mogę takich rzeczy doświadczać. Tej, która jest ostatnia, pogardzana przez ludzi, no i robiła to, co robiła. Dlatego potem dla ludzi, którzy ją znali, film, który był o niej, był no ogromnym szokiem. I był też takie trudne rzeczy w tym wszystkim, bo oprócz tego, że ja się nią zajmowałam, to dużo ludzi nas posądzało o to, że ja rozprowadzam narkotyki, że jestem lesbijką i w ogóle no dostawałam takie baty, no to było takie trudne, no bo ja to sobie myślałam, to ja tutaj takie dobre rzeczy robię, a tutaj mnie tak jeszcze oczerniają. I potem jak ten film powstał, to dużo ludzi przychodziło i mi po prostu przepraszało i to najbardziej

0: bolało, bo to byli ludzie ze wspólnoty. No, to było naprawdę taki cios poniżej pasa, ale potem po prostu przychodzili i przepraszali, że oni nie wiedzieli, że to tak wygląda, że to tak jest i że bardzo przepraszają. No to tak, to było takie, no nie było to łatwe.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja myślę, że może byśmy się pomodlili w intencji Ani.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Mira. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, jak co rano makrofon. Dlaczego makrofon? Bo nie mikrofon, czyli duża fotografia. Codziennie rano rozmawiam z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Dziś ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Drogi księże, mam takie pytanie. Lądują na ziemi humanoidzi, którzy są zainteresowani zbawieniem, czy też tym, co ludzie mają najważniejszego. I co dziś, ksiądz ma 15 minut, i co, jak ksiądz im opowiada historię ludzkości?
1: Bardzo przede wszystkim dziękuję za to onieśmielające przedstawienie, ale nie krygując się już przed tą rzeczywiście fundamentalnie ważną kwestią, cóż mogę powiedzieć? Nie mam innej oferty do przedstawienia, jeżeli chodzi o najważniejszy opis świata, jak tę propozycję, którą przedstawia chrześcijaństwo. Dlatego, że nawet gdybym próbował sięgnąć po inne religie, to można powiedzieć, że one kończą się na tym momencie, na tym progu, od którego rozpoczyna się chrześcijaństwo. Wszystkie one kończą się w jakiś sposób na progu śmierci. Czy to judaizm, który mówi o Szeolu, czy hinduizm, który, no powiedzmy sobie, niezbyt poważnie traktuje problem śmierci i reinkarnacji, poważnie w sensie, nie wnikając tej, nie obrażając oczywiście wyznawców hinduizmu, ale koliduje to, powiedziałbym, z jakimś ciągiem racjonalności myślenia, który także ma swoją pewną propozycję, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to także propozycja niezbyt akceptowalna z punktu widzenia i racjonalności, i jakiejś sprawiedliwości społecznej i tak dalej. W każdym razie chodzi mi o to, że jedynie chrześcijaństwo może do zaoferowania racjonalną i udowadnialną, zweryfikowaną przede wszystkim, poświadczoną przez świadectwo Jezusa Chrystusa, ofertę rozwiązania problemu śmierci, rozwiązania tematu zbawienia. Tą ofertą jest właśnie Jezus Chrystus, jego zmartwychwstanie. A więc jeżeli chciałbym opowiedzieć dzieje ludzkości, to musiałbym rozpocząć oczywiście od początku, ale w znaczeniu przedstawienia podstawowej, fundamentalnej kwestii. Człowiek jest istotą tęskniącą za nieśmiertelnością. Ta tęsknota nieśmiertelności jest wpisana w życie ludzkie, ale ona jest po prostu uniemożliwiona poprzez grzech pierworodny, który sprawił, że ta tęsknota pozostaje właśnie tylko tęsknotą, ale obietnica tej nieśmiertelności zostaje spełniona w Jezusie Chrystusie. I stąd właśnie jest to fenomen, jest to najwspanialsza rzeczywistość, jaka wydarzyła się w dziejach świata na ziemi. To jest ten moment pełni czasu, w którym Bóg stał się człowiekiem, po to, abyśmy mogli być dziećmi Bożymi. Właśnie ta wymiana, która się dokonuje, jest tutaj fenomenem dziejów ludzkości. Bóg staje się człowiekiem po to, byśmy my mogli zostać dziećmi Bożymi.
0: Gdybym mógł wpłynąć na kulturę wywiedzioną z objawienia, czyli naszą zachodnią kulturę, to unieważniłbym pojęcie zbawienia i unieważniłbym pojęcie grzechu. To się ze sobą łączy. I czy ja dobrze wiążę załamanie zachodniej, europejskiej, atlantyckiej, judeochrześcijańskiej, judeochrześcijańsko-naukowej, jeszcze tam Rzym, Grecja, czy ja dobrze wiążę załamanie się tej kultury z takim przebiegiem ostatnich pięciu, intelektualnym przebiegiem ostatnich pięciu wieków, że po powstawieniu, po wyrzuceniu Boga z kultury, z centrum kultury, postawieniu tam człowieka, ta kultura stała się miejscem niebezpiecznym dla człowieka, dlatego że dopóki ona oferowała bezpieczne narzędzia, tak, czyli cnota, pracuj nad tym, odpowiedzialność, pracuj nad tym, tak, szczęście i radość wynikająca z dobrze, sensownie przeżytego życia. Dziś kultura, w której nie ma kategorii grzechu, unieważniła atrakcyjność zbawienia. I moje pytanie jest takie, czy Kościół dołożył się do tego, a w latach 50. XX wieku, przestając mówić o tym, że Bóg nie tylko jest miłosierny, ale że jest sprawiedliwy i że jest możliwość, że ktoś odrzuci jego zbawienie. Bo jeśli cierpienie Jezusa tak potworne, on je wybrał, no to rzecz, o którą walczył na krzyżu, czyli zbawienie dla nas, możliwość zbawienia dla nas, musi być czymś nieskończenie niesamowitym, a tym samym nieskończenie złym musi być piekło. A dziś my dowiadujemy się, że piekła nie ma. Czy Kościół, zmieniając sposób opowiadania o Bogu, nie dołożył się do tego, że duch świata dziś dominuje w kulturze i coraz więcej osób, większość na Zachodzie, chyba już większość w Polsce, nie rozumie i nie chce zbawienia, bo niebo wydaje im się nudne?
1: Pańskie pytanie, panie redaktorze, otwiera cały szereg tutaj inspirujących refleksji, tak bym to najogólniej powiedział. Kojarzy mi się ono z pytaniem, które postawił Messori Janowi Pawłowi w tej książce Przekroczyć próg nadziei. Dlaczego historia zbawienia jest tak skomplikowana? Dlaczego krzyż? Dlaczego cierpienie Boga? No bo właśnie to jest dzisiaj nieakceptowalne. To jest dzisiaj niepotrzebne współczesnemu człowiekowi. Jan Paweł przeprowadza wtedy taki bardzo ciekawy wykład, powiedziałbym filozoficzny, w którym pokazuje ten przełom kartezjański filozofii w postaci właśnie odwrócenia rzeczywistości. Świat, który do czasów Kartezjusza skupiał się intelektualnie na poznawaniu rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest naznaczona właśnie tym grzechu, cierpienia, jest po prostu realistyczną wizją świata. Ten świat teraz po prostu się przewrócił w swoim sposobie oglądania rzeczywistości. Ito ergo sum sprawiło, że cała rzeczywistość została, ale została kreowana przez świadomość, przez myśl. Oczywiście mówię to wielkim skrótem, ale konsekwencją tego jest właśnie oświeceniowy deizm. Konsekwencją tego jest ostatecznie to, co Jan Paweł II wprost nazywa sytuacją, w której człowiek żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Bóg jest co najwyżej tworem pomyślanym, jest pewną konstrukcją historyczną, konstrukcją kulturową, jeszcze obecną, chociaż coraz mniej obecną. Natomiast nie jest Bogiem żywym. Nie jest Bogiem żywym. I rzeczywiście tutaj potwierdzam pańską diagnozę, że niestety w jakiś sposób Kościół poprzez swoją nie doktrynę, ale poprzez swoje duszpasterstwo, poprzez narrację, przepowiadanie, uległ też takiej pewnej presji, czy może uległ pewnej manierze, właśnie może bardziej manierze tego, aby dostosować się właśnie do świata współczesnego, w którym rzeczywiście Bóg zostaje zmarginalizowany, staje się Bogiem pozaświatowym, wypchniętym poza zamknięte drzwi ludzkiego życia, w którym człowiek urządza sobie ten świat po swojemu. I w tej sytuacji oczywiście mówimy o tym, że człowiek jest samowystarczalny, że nawet jeżeli popełni właśnie jakieś błędy, no to znajdzie to miłosierdzie Boże, które go uratuje. Ostatnie lata przyniosły to, co trzeba nazwać wprost jakąś wielką banalizacją miłosierdzia, bo nie zapominajmy, że w koronce do miłosierdzia Bożego mówimy o tej mierze miłosierdzia, jaką jest jego bolesna męka, jaką jest właśnie dzieło odkupienia. Miłosierdzie nie jest jakimś aktem pozbawionym swojej wartości, pozbawionym swojej ceny. To nie jest akt przyzwolenia na zło, przyzwolenia na grzech. To jest akt, który jest okupiony męką Chrystusa. Nie można miłosierdzia banalizować. Ale wracam do tego problemu właśnie zasadniczego, tego, że po prostu rzeczywiście my zrezygnowaliśmy z tego, co jest trudnym elementem chrześcijaństwa, ale jest jego znakiem identyfikującym. Zrezygnowaliśmy poniekąd z krzyża. W tym znaczeniu, że po prostu krzyż, który jest znakiem odkupieńczej śmierci Chrystusa, jest właśnie znakiem miłosierdzia i jest znakiem nade wszystko zbawienia. ale to wszystko ma swoją głęboką treść, to wszystko ma swoją realną obecność Chrystusa Zbawiającego. To wszystko zostało rzeczywiście dzisiaj zmarginalizowane. Oczywiście nie wszędzie i nie w każdym wymiarze, nie w każdym przepowiadaniu, ale niestety takie nurty się pojawiły i stąd właśnie pewna banalizacja wiary w imię dostosowania jej do świata, ale rolą chrześcijaństwa nie jest dostosowanie się do świata. Rolą chrześcijaństwa jest przemiana świata i przemiana człowieka, prowadzenie właśnie świata i człowieka w różnych etapach dziejów ludzkości do Boga.
0: Kiedy patrzę na te odpowiedzi, jakie przynosi nowożytna kultura na skandal cierpienia, tak, w życiu człowieka, na skandal samotności w życiu człowieka. I chciałbym prosić o taki krótki, jak dla gimnazjalisty, przegląd tych odpowiedzi. To z jednej strony widzę jakąś taką religię pozytywnego myślenia, takiej wysołkowatości, tak? Czyli z hinduizmu wzięliśmy koło karmy, ale uważamy, że zawsze jest rozwój, zawsze jest postęp duchowy, że nie może być regresu duchowego, niezależnie od tego, co zrobimy, to będzie dobrze. A z drugiej strony ta świadomość cierpienia, no bo to jest punkt wyjścia, który jest wspólny każdemu człowiekowi. Nie ma człowieka, który by nie cierpiał. Tak? I teraz co z tym cierpieniem zrobić? I druga odpowiedź, która w łonie kultury Zachodu jest taka wyrazista, no to jest, powiedzmy, to sartrowe piekło to inni, tak naprawdę piekło to ja, czyli rozpacz. Czyli z jednej strony mamy jakieś wysołkowate, niepoważne propozycje, którym ulega w tej chwili 70-80% konsumentów popkultury. Tak? Złącz palce, pomyśl pozytywnie, afirmuj, będzie dobrze. A nie jest dobrze bardzo często w życiu. Ludzie chorują, ludzie cierpią. A z drugiej strony jest pokusa ku rozpaczy. Czyli jedna jest pokusa ku brakowi rozsądku, a druga jest pokusa ku rozpaczy. I też to wszystko, co przychodzi, i ta oferta świata, tak, czyli od szamanizmów po buddyzm czy hinduizm. Jak, czy trzema zdaniami o każdej z tych propozycji, no bo dziś i buddyzm, i hinduizm, yoga, to wszystko jest w polu zainteresowania współczesnego człowieka. Czy mógłby ksiądz pokazać różnicę pomiędzy tym, jak do problemu cierpienia podchodzą tamte systemy myślenia? No i też mamy potężną propozycję, jaką jest ateizm czy agnostycyzm. Czy taką krótką panoramę mógłby ksiądz zrobić?
1: Nie wiem, czy potrafię, ale spróbuję przynajmniej w jakiejś mierze. Otóż rzeczywiście trzeba powiedzieć faktycznie, że istnieją te propozycje, które próbują w jakiś sposób ignorować właśnie cierpienie, traktować je jako rzeczywistość nieistniejącą, rzeczywistość łatwo pokonalną, którą da się po prostu zamknąć pewnymi gestami, pewnymi mantrami, pewnymi właśnie historiami, które jak gdyby spróbują zignorować, powiedzieć, że tego cierpienia nie ma. Ale to jest oczywiście iluzja. To jest ogromna iluzja. Cierpienie jest rzeczywistością i to bardzo głęboko docierającą do człowieka. Ja posłużę się może przykładem niereligijnym, ale takim przykładem właśnie bardzo, bardzo dzisiaj myślę też istotnym, mianowicie przykładem związanym z cierpieniem. Ja często, kiedy mówię studentom właśnie o problemie in vitro, od strony bioetycznej, to mówię, że nazywane jest ono chorobą, niewątpliwie słusznie, ale jeszcze mocniejszym słowem, które jest ignorowane, jest słowo cierpienie. To jest o tyle istotne, że to słowo cierpienie uczy nas właśnie w perspektywie jakiegoś realizmu chrześcijańskiego, ale w ogóle realizmu, że cierpienie niekoniecznie musi być pokonane, natomiast cierpienie można uczynić wartością. Jeżeli natomiast sobie wmawiamy, że niepłodność jest chorobą, która właśnie może zostać uleczona, niekiedy tak bywa, ale przecież in vitro, które jest nazywane od niedawna leczenia niepłodności, de facto nie uzdrawia z niepłodności. To, że rodzice wychodzą, że małżonkowie czy partnerzy wychodzą z Kliniki Leczenia Niepłodności z dzieckiem wcale nie oznacza, że oni zostali uleczeni z niepłodności. I dlatego jest taka, mówię może trochę chaotycznie, ale mówię skrótowo, jest bardzo ciekawą dla mnie i poruszającą sprawą, że w pierwszej instrukcji watykańskiej na temat in vitro pojawiło się takie zdanie zachęcające małżonków do tego, aby stanęli pod krzyżem Chrystusa i z tego krzyża Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności, czerpali siłę do przezwyciężenia swojego cierpienia, do uczynienia z tego cierpienia radości. Stanąć pod krzyżem Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności. Ja myślę, że my w ogóle też w Kościele niestety ignorujemy powagę tego tekstu, tego fragmentu. Nie potrafimy przełożyć go na duszpasterstwo właśnie osób niepłodnych. Ale wracam do pańskiego pytania i do tego, że z drugiej strony, z jednej strony więc mamy taką próbę banalizacji cierpienia, powiedzenia, no nic się nie stało, prawda, możemy tutaj stworzyć pewne artefakty, które po prostu będą satysfakcjonować, będą przekonywać, że nic się nie stało, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. A z drugiej strony jest rzeczywiście ten poziom ogromnej rozpaczy i ogromnej depresji. I chrześcijaństwo znowu jest tutaj właśnie jedynym orędziem nadziei, bo ono z jednej strony nie ignoruje faktu cierpienia, świadectwem tego jest krzyż, ale z drugiej strony sprzeciwia się kategorycznie rozpaczy, sprzeciwia się kategorycznie pokusie rozpaczy i pokusie depresji, pokazując, że ten krzyż kończy się zmartwychwstaniem i to jest pełne orędzie chrześcijaństwa.
0: Teraz gdyby ojciec powiedział parę słów na temat tej słabości koncepcji hinduistycznej.
1: Kolejne trudne pytanie. Ja nie jestem specjalistą od religii wschodu, w ogóle nie jestem religioznawcą, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie kluczową sprawą jest znowu to, o czym pan sam wspomniał, mianowicie koncepcja osoby ludzkiej, koncepcja pewnej ciągłości ludzkiego życia, która nie jest wpisana w jakąś cykliczność, w jakieś właśnie procesy reinkarnacji. To nie jest kwestia, no, która by, powiedziałbym, w ogóle szanowała koncepcję osoby ludzkiej. My mamy tę koncepcję osoby ludzkiej, która jest koncepcją bardzo, bardzo zwartą, bardzo holistyczną, integralną, obejmuje wymiar cielesny i duchowy, wymiar jednostkowy i społeczny, obejmuje też wymiar doczesny i wieczny właśnie poprzez nieśmiertelność, ale zachowuje cały czas tę tożsamość osobową człowieka. Ja nie chciałbym w żaden sposób, powiedzmy, odrodzić się w jakiejś nowej rzeczywistości, nie będąc sobą, będąc jakąś inną postacią, formą życia czy coś takiego. Być może kogoś to fascynuje, ale wydaje mi się, że to jest po prostu absolutnie nie tylko, że nierealistyczne i nieracjonalne, ale przede wszystkim no właśnie burzące tę koncepcję osoby ludzkiej, do której no myślę, że warto być przywiązanym. Powiem w ten sposób, warto być przywiązanym, bo to jest koncepcja naprawdę mocna, zwarta i jednocześnie no gwarantująca człowiekowi ciągłość jego istnienia.
0: Unieważniono. Dlaczego Kościół nie jest w stanie odpowiedzieć na taki prosty zabieg, jaki dokonał się w kulturze? Dziś ludzie uważają, że niebo jest nudne. Nie potrafią sobie wyobrazić i tylko i wyłącznie osoby, które mają głęboką osobową relację z Chrystusem, są uodpornieni wobec tego zabiegu na wyobraźni współczesnego człowieka, bo ktoś, kto doświadczył spotkania osobowego Boga, który doświadczył tego oceanu miłości, rozumie, że niebo jest miejscem nieprawdopodobnie ekstatycznym. Ale tego nie da się przełożyć na język człowieka, który doświadcza tylko tych wspaniałości, jakie daje seks, jakie daje jedzenie, jakie daje życie spełnione i tak dalej, ale to są tylko i wyłącznie rzeczy, to są tylko przyjemności, nie ma to nic wspólnego z radością. Niebo to jest radość z dużej litery. I teraz, czy Kościół w ogóle Jak ksiądz sobie radzi z takimi sytuacjami, już mówię o sytuacji duszpasterskiej, tak? Że przychodzi człowiek i mówi, no ale po co ja mam się zbawić, tak? Przecież tam w niebie jest nudno.
1: Myślę, że zatraciliśmy w ogóle w naszej kulturze myślenia pojęcie takiego autentycznego szczęścia. Ja pozwolę sobie na drobny taki epizod autobiograficzny, mianowicie kiedy kończyłem szkołę średnią, dostawaliśmy, no większość z nas dostawała nagrody za jakieś tam osiągnięcia, powiedzmy, naukowe, czy chociażby dobre zachowanie. W każdym razie ja dostałem też piękną książkę, która wtedy mnie lekko może nie zniesmaczyła, ale wręcz rozwścieczyła, dlatego że ja planowałem pójście na medycynę, zdawałem maturę z biologii, z chemii, mimo że kończyłem klasę humanistyczną i oczekiwałem, jak w minionych latach, jakieś książki z zakresu biologii. Dostałem Tatarkiewicza o szczęściu. Pomyślałem sobie, no co za absurd, po co mi taka książka? Okazało się, że była to decyzja bardzo profetyczna, bo przecież właśnie koncepcja szczęścia wyznaczała jeden z głównych nurtów myślenia etycznego o człowieku, jeden z głównych nurtów w ogóle etyki, poczynając od Arystotelesa przez świętego Tomasza. I wspomniałem o tym dlatego, że my właśnie dzisiaj, tak jak pan redaktor wspomniał, myśmy zastąpili pojęcie szczęścia pojęciem przyjemności. Sprowadziliśmy szczęście do wymiaru hedonizmu, wyłącznie do wymiaru hedonizmu. I oczywiście, że taki wymiar właśnie hedonizmu sprawia, że człowiek, no można powiedzieć, najkrócej szczytuje pewną przyjemnością, której doznaje, i ta przyjemność później wygasa. Ta przyjemność po prostu już człowieka w ogóle nie jest w stanie zaangażować przez jakiś dłuższy czas, aż do momentu kolejnego takiego upojnego szczytowania, które po prostu znowu człowieka bardziej wypala niż ekscytuje. Zapominamy o tym, że jest koncepcja szczęścia, która ma charakter kontemplatyczny, ma charakter rzeczywiście obcowania z miłością, obcowania z kimś, kto fascynuje, kto jest po prostu źródłem nieustannej fascynacji. Myślę, że nawet ci z nas, którzy doświadczają, a przecież większość, zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy, mamy szansę przynajmniej, na pewno wszyscy mamy szansę obcowania z kimś, kogo się kocha. My mamy wszyscy szansę doświadczenia takiej chwili szczęścia, która jest czymś bardzo, bardzo istotnym. Jeszcze jedna taka scena, która mi się tutaj w tym momencie przypomniała. Jechałem kiedyś pociągiem w towarzystwie kilku bardzo sympatycznych, eleganckich pań, chyba trzech, i pewnego mężczyzny, który był bardzo takim eleganckim mężczyzną i szukał najwyraźniej kontaktu z tymi paniami, nie ze mną, ale z tymi paniami. Wyciągnął w pewnym momencie jakieś fotosy z pięknej teczki, zaczął pokazywać, czy jest pracownikiem jakiejś agencji reklamowej. No, próbował zainteresować tymi zdjęciami te panie, opowiadał o swoich kontaktach, że tutaj gdzieś na basenie z jakąś celebrytką, tutaj z kimś innym w hotelu, tu śniadanie w Mariocie, akurat ten Francuz, który się wspinał właśnie tam na ścianę, to akurat w czasie mojego lunchu. No jakieś tego typu imprezy. I w pewnej chwili jedna z tych kobiet spojrzała na niego i powiedziała, słuchaj, powiedz mi tak szczerze, czy ty kiedyś byłeś w życiu szczęśliwy? I powiem tak, że ja się czasem zdarza taki obraz człowieka, który, jak się czyta w literaturze, że jakby uszło z niego powietrze. Ja byłem fizycznie świadkiem takiej sytuacji. Z tego człowieka uszło po prostu powietrze. On był bezradny. On łapał powietrze przez chwilę i w jakimś momencie zupełnie nieporadnie zaczął mówić, że kiedyś no był właśnie w gronie osób, który był ktoś dla niego ważny, cenny. On chciałby tę chwilę zatrzymać. To chyba była ta chwila szczęścia, którą chciałby zatrzymać. I pomyślałem sobie, że to jest właśnie świetna ilustracja tego, o czym mówimy. Przeżywamy właśnie takie chwile przyjemności takich czy innych. Nie będę już tutaj tego analizował, ale to są chwile bardzo ulotne. I pytanie o szczęście. Więc może zadawajmy sobie pytanie o to, do czego w życiu dążymy. Czy dążymy do przyjemności, czy dążymy do szczęścia? Tatarkiewicz pokazywał dziesiątki koncepcji szczęścia, pokazuje dziesiątki koncepcji szczęścia w różnych odmianach poglądów filozoficznych, ale niezależnie od tych niuansów, które tam są, właśnie warto zadać sobie pytanie o szczęście, warto zadać sobie pytanie o szczęście, które ma być najwyższym dobrem człowieka. I warto sobie uświadomić, że właśnie jeżeli sobie postawimy ten cel, to on będzie szczęście, które jest najwyższym dobrem człowieka. Szczęście, które jest wiecznie trwałe. To szczęście możemy jedynie zrealizować właśnie w perspektywie życia wiecznego w niebie i na pewno to szczęście nas nie rozczaruje.
0: Wojna kulturowa. Jako uczestnik środowiska akademickiego ksiądz widzi pewne rzeczy od kuchni, tak? W jaki sposób uniwersytet przestał głosić wartości uniwersalne. W jaki sposób coś, co było takim znakiem jakości chrześcijaństwa, tak? No bo chrześcijaństwo dominowało świat przez 500 lat dzięki temu, że było pazerne naprawdę, że było ciekawe świata, no bo te odkrycia geograficzne, tak? One doprowadziły do tego niezwykłego rozwoju cywilizacji zachodniej, ale wcześniej jeszcze Karol Wielki, jego intelektualne zaplecze, przepracowanie całej tej propozycji, jaką daje objawienie i rozwój kultury, szkolnictwo, administracja, wszystko to zgodne z paradygmatem. No szukamy po prostu prawdy, szukamy tych rozwiązań, które są najlepsze, najskuteczniejsze i to się wiąże właśnie z tym, że one są prawdziwe. I teraz od ksiądz rozpoczął tę historię od Kartezjusza. Ona się wcześniej zaczyna. Historia odchodzenia cywilizacji zachodniej od korzeni chrześcijańskich. I dzisiejsze uniwersytety głoszą ideologię. Jak ksiądz patrzy i na własnym podwórku, jakie widzi objawy? No bo konsekwencje tego są dla Europy, dla Zachodu chyba absolutnie tragiczne.
1: Zdecydowanie tak. My tracimy, no chciałem powiedzieć, ale ugryzłem się w język, że bezpowrotnie, bo mam nadzieję, że ten proces jednak odbije się od tego dna, odbije się od jakiejś ściany, do której już doszliśmy. Ale tracimy po prostu racjonalność, tracimy zdolność opisu świata w kategoriach racjonalnych, zamieniamy naukę na ideologię, promujemy rzeczywistości ideologiczne, które są zupełnie absurdalne, zupełnie irracjonalne. I niestety to się dokonuje w przestrzeni uniwersytetu. Wszelkie tworzymy coraz to nowe jakieś projekty ustaw antydyskryminacyjnych, tolerancyjnych, takie, które właśnie mają chronić mniejszości, natomiast one nie chronią ludzi myślących, nie chronią ludzi racjonalnych, nie chronią po prostu też naukowców i ludzi pragnących prawdy. Ja przestałem pracować 2 lata temu na swoim Uniwersytecie Poznańskim, na którym pracowałem 25 chyba lat mniej więcej, czy może ciut dłużej, około 25 lat. Przestałem pracować, pracuję w tej chwili wyłącznie w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która jest środowiskiem właśnie wyjątkowym w tym znaczeniu, że środowiskiem odpornym na ideologię. To jest rzeczywiście środowisko kultury myślenia, kultury szukania prawdy i stąd powiedzmy pewien komfort, ale oczywiście pamiętam wydarzenia ostatnich lat, które mnie też jakoś ogarniały. Te właśnie sytuacje chociażby projektów tworzenia ustawy antydyskryminacyjnej na uniwersytecie, która w pierwszej wersji właściwie wskazywała na to, że w sytuacji, w której przyjdzie do mnie student czy studentka, który zakomunikuje mi swoją tranzycję i swoją tak zwaną zmianę płci, mam się właśnie w ramach tolerancji, niedyskryminacji zwracać do niego imieniem, zaimkami osobowymi i tak dalej. Nie jestem w stanie nawet powtórzyć jakoś tej narracji. I oczywiście przypadku, w którym nie ulegnę presji zakłamania rzeczywistości, nie ulegnę tej presji zakłamania rzeczywistości, będę musiał liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi. No powiedziałem sobie, no nie, to już nie jest absolutnie świat, to jest świat jakiejś spalonej ziemi, ziemi jałowej, na której po prostu nie sądzę, żeby można było dalej funkcjonować. Skorzystałem z wieku emerytalnego i i po prostu się rozstałem, co nie znaczy oczywiście, że tematyka przestała mi być obca, że nie walczę na ile potrafię z tymi zjawiskami, ale właśnie już niejako troszeczkę z boku, choć trudno tutaj być ustawionym z boku w sytuacji, w której ta antykultura nas po prostu przemożnie otacza. To jest zjawisko ogromnej degradacji. Ja przypomnę dwa takie hasłowe stwierdzenia, które Jan Paweł zostawiał polskim uniwersytetom. Na Kulu powiedział: Uniwersytecie Służ Prawdzie. W Krakowie na UJ-cie powiedział, że spór o człowieka w Polsce trwa, a nawet się nasilił. I te dwa elementy właśnie, sporu o człowieka i prawdy, one dzisiaj są kompletnie wyrugowane. Znaczy spór o człowieka trwa, ale ten spór o człowieka właśnie się nasilił w tym znaczeniu, że dewastacja, degradacja i dewastacja osoby ludzkiej jest nieporównywalnie większa niż w czasach radykalnego, prymitywnego komunizmu, marksizmu i leninizmu na polskich uniwersytetach. To jest sytuacja o wiele bardziej dramatyczna i dlatego też bardziej, tym bardziej przerażająca, ale jeszcze bardziej przerażające jest to, że w tej chwili wielu przedstawicieli tej elity intelektualnej, profesorów, rektorów uniwersytetów,

0: arcybiskup Jędraszewski jest, był, ale on w dzisiejszym świecie medialnym zostanie zniszczony, tak jak Maybachem został zniszczony ojciec Tadeusz Rydzyk, jak wbito w ziemię wszystkich kapłanów, wszystkich obdarzonych autorytetem biskupów, którzy mogliby wokół siebie zorganizować no w końcu, nie wiem, 30% ludzi jeszcze chodzi do kościoła w Polsce. Czy dziś niemożliwy jest kardynał Wyszyński z wielką, 10-letnią pracą nad odrodzeniem duchowym narodu, które dało nam solidarność, wolność i dzień dzisiejszy?
1: Myślę, że absolutnie nie można przypuszczać, że coś jest niemożliwe w takim zakresie działania. Dlatego, że przecież sytuacja, w której kardynał Wyszyński funkcjonował, była sytuacją też wybitnie opresyjną i zdecydowanie po prostu mogła przekreślać jakiekolwiek nadzieje. Tymczasem no właśnie geniusz wiary, geniusz zawierzenia sprawił, że przeżyliśmy to, co przeżyliśmy. Przeżyliśmy nie tylko obronę, ale i ofensywę chrześcijaństwa. I tutaj, kiedy mówię właśnie te słowa obrona i ofensywa, przypominam sobie, przed paru dniami miałem przyjemność głosić konferencję dla Akcji Katolickiej w Poznaniu i przypominałem wtedy między innymi też słowa kardynała Chlonda, który właśnie bardzo ciekawie w latach 30. pisał, że błędnie pojmuje zadania katolicyzmu w chwili obecnej, kto sądzi, że Kościół powinien dbać przede wszystkim o to, by się ostać i że w tym celu powinien się jak najmniej narażać, ograniczać swą działalność do spraw najistotniejszych. I dalej mówił o tym, że po prostu zadaniem Kościoła jest nie tylko obrona, ale jest ofensywa. Dosłownie mówił, nakazem dzisiejszej chwili jest uruchomienie powszechnej ofensywy katolickiej. I to jest niewątpliwie, to jest zadanie, co do którego nie może być wątpliwości. Natomiast pytanie właśnie, w jaki sposób, kto powinien to podjąć. No powinniśmy to podejmować my, katolicy, duszpasterze, przede wszystkim powinni to podejmować nasi biskupi, powinni to podejmować katolicy świeccy w swoich sektorach działania, ale na pewno marzeniem byłoby, żeby na czele Kościoła w Polsce stała postać charyzmatyczna, która właśnie wzorem kardynała Wyszyńskiego będzie w stanie ukazać te kierunki działania, będzie w stanie porwać. Wspomniał pan redaktor postać arcybiskupa Jędraszewskiego, który był właśnie wielkim takim światłem nadziei w tych czasach ostatnich. Jego wypowiedzi były, myślę, że dla wielu z nas, właśnie dla wszystkich były bardzo znaczące, bo ci, którzy je po prostu z jakąś fizjologiczną zaciętością atakowali je dlatego, że do nich docierały mocą tej prawdy, która była wyrażana. Dzisiaj arcybiskup przeszedł na emeryturę i warto też zauważyć, że w tej chwili właśnie nadal pozostaje osobą, którą próbuje się znieważać, którą próbuje się właśnie krytykować już za sam fakt jego bycia w ogóle po prostu, za sam fakt, że nie dał się unicestwić, że nie anihilował się po prostu. Więc to jest jakaś sytuacja zupełnie absurdalna, ale pokazuje po prostu to, że ta siła słowa i siła posługi duszpasterskiej ma znaczenie. No i dlatego po prostu miejmy, może nie to właśnie, że miejmy nadzieję, módlmy się po prostu o to, aby właśnie takie przywództwo w Kościele w Polsce się objawiło.
0: Mamy czas płynnej rzeczywistości, mamy czas przewartościowań geopolitycznych, no, tracimy grunt pod nogami jako społeczeństwo, zaczynamy się lękać. Do coraz większej grupy Polaków dociera, że to, co było od 30 lat, tego już nie ma, że nasz los leży w naszych rękach, a jest jak jest. Więc proszę powiedzieć mi, a z drugiej strony patrzymy na Auschwitz, patrzymy na Kołymę. Odkąd ojciec Tadeusz zaprosił mnie do głoszenia felietonów w Radiu Maryja Myśląc Ojczyzna, przeprowadziłem taką no, dużą pracę umysłową i kiedy stykałem

0: się z wyrazami aprobaty takiej bardzo, bardzo ciepłej. Pytałem się, o co chodzi, i istotą jakby tego, co było najważniejsze dla słuchaczy, jest takie moje głębokie przekonanie, że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Nie tylko życie poszczególnego człowieka, nie tylko życie rodziny czy kościół, tak, ale że wbrew temu, co sądzimy na temat Auschwitz, co sądzimy na temat Kołymy, co sądzimy na temat tego, że nie wiem, jest gwałcony noworodek, to jest konsekwencja ludzkiej wolności, ale że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Czy pokuta jest jedynym sposobem na to, żeby mu pomóc doprowadzić ten świat do stanu takiego, w którym nie będziemy się musieli lękać?
1: Na pewno jest bezcennym sposobem, bo to jest działanie, które przewartościowuje taką codzienność, tak bym może to określił, przewartościowuje codzienność i sprawia, że wracamy do tego, co jest najważniejsze. Przypomina nam rzeczywiście o tych priorytetach i o tej podstawowej, faktycznie tutaj podstawowym fundamencie rzeczywistości, jakim jest Bóg. No bo zauważmy, nawet cała machina niemiecka, hitlerowska w Auschwitz okazała się bezsilna, chociażby była tylko ta jedna postać, jaką był święty Maksymilian Kolbe, bo okazało się po prostu, że to zło nie jest wszechmocne, że nie jest absolutne, że jak pisał Jan Paweł, i tożsamości jest miara wyznaczona złu. Tą miarą jest właśnie odkupienie i człowiek, który uwierzył w to odkupienie w sposób radykalny. Oczywiście takich postaci jak Maksymilian Kolbe w różnych wymiarach przecież było wiele więcej w Oświęcimiu, w Auschwitz i w związku z tym no trzeba podkreślić właśnie to, że zło nie jest absolutne, zło nie jest wszechmocne. Ale my musimy właśnie wracać do tej prawdy i musimy też stawać po stronie tej prawdy. A takim najlepszym przykładem jest właśnie pokuta, ponieważ my rzeczywiście stajemy wtedy po stronie Boga w sposób jednoznaczny, radykalny. W przeciwnym wypadku no stajemy właśnie na tym rozdrożu dróg i zastanawiamy się, kto tak naprawdę z tym światem rządzi. A ponieważ dzisiaj no wiele jest działań prowokujących do tego, żeby stwierdzić, Bóg nie istnieje, chrześcijaństwo zostało unieważnione, nie ma żadnego sensu właśnie, nie ma myślenia w kategoriach celowości, w kategoriach dążenia do szczęścia, po prostu słodkiego, miłego życia, chwytajmy po prostu chwilę okruchy rzeczywistości, upajajmy się jako włóczęcy w tym świecie ponowoczesnym, w którym nie ma celu, nie ma drogi prowadzącej do celu, tylko są doraźne chwile zadowolenia. Upajajmy się tymi chwilami. No i można tak przeżyć życie, tylko pytanie, czy warto?
0: Pytanie osobiste. Czy ksiądz mógłby teraz powiedzieć o takim swoim źródle mocy, siły, przekonania o istnieniu Boga, do którego wraca, kiedy go rzeczywistość przygina do ziemi?
1: Może tak paradoksalnie jednym z takich doświadczeń, do których rzeczywiście wracam, jest sytuacja odchodzenia moich rodziców, a zwłaszcza mojego świętej pamięci tatusia, bo mamusia zmarła wcześniej i wtedy zostawałem no tak po ludzku właśnie patrząc sam. Wiem, że kiedy właśnie modliłem się bardzo żarliwie, jeszcze o jakiś cud, chociaż no to też było takie pytanie, no, modliłem się powiedzmy o ten cud i doszedłem do takiej sytuacji, w której poczułem zupełną właśnie taką bezsilność, ale ta moja bezsilność była jednocześnie takim doświadczeniem, realnym doświadczeniem bliskości Boga i tego, że po prostu, no właśnie, mnie nie ma, ja nie mam żadnych sił, jest Bóg i wszystko po prostu, ja muszę po prostu złożyć to na Niego, bo inaczej osuwam się w nicość, ale nie dam się osunąć w nicość, nie mogę się osunąć w nicość, bo jest Bóg. To było takie jedno z takich doświadczeń. Bardzo też takim szczególnym doświadczeniem była dla mnie msza święta z Janem Pawłem II w 88 chyba roku. na Watykanie 3 maja, kiedy patrzyłem na Ojca Świętego, który słuchał wypowiadanej Ewangelii o Maryi stojącej pod krzyżem. I ja naprawdę wtedy miałem fizyczne, doświadczalne przekonanie, że została jakby powłoka Jana Pawła, a on sam stoi pod krzyżem. On poruszał ustami, modlił się, ale ja widziałem, że on po prostu jak gdyby rozmawiał z Chrystusem, rozmawiał z Maryją, rozmawiał z kimś tam na Kalwarii. I to było tak namacalne doświadczenie tej mistyki obecności Jana Pawła II zjednoczonego z Bogiem, że pozostaje to dla mnie wciąż takim niezwykłym doświadczeniem. Ale też ostatni może tylko taki akapit. Doświadczałem też wiary, naprawdę wiary wielu ludzi, takiej, która jest dla mnie też wielką pomocą. O tym by można było na pewno dłużej mówić, ale może będzie ku temu jeszcze jakaś okazja. Natomiast wiara ludzi, z którą się spotykam, której doświadczam, jest dla mnie też bardzo, bardzo wielkim umocnieniem i za tę wiarę bardzo serdecznie tym ludziom dziękuję.
0: A ja dziękuję za spotkanie. Moim gościem był ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Dziękuję. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. Szczęść Boże. Kłaniam się bardzo serdecznie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: To była droga krzyżowa, gdzie właśnie Pan Jezus szedł przez te wszystkie stacje. I to był ten moment kluczowy w moim życiu. Jak ja usiadłem i zaczęła się pierwsza stacja i ksiądz zaczął wprowadzać nas, to zacząłem czuć jakiś taki dziwny ucisk, po prostu wręcz wbijanie w siedzenie. To było takie niesamowite doświadczenie i z każdą stacją po kolei czułem, że Pan Jezus pokazuje mi wszystkie moje grzechy z całego mojego życia. To było to. Wiesz co, no miałem później przy 10 stacji taki moment, gdzie już naprawdę ostro ze mnie leciały te łzy. Miałem takie doświadczenie bardzo silne właśnie grzechu i wtedy kapłan powiedział, że przy 10 stacji jest Pan Jezus obdzierany z szat i tak jakby wy też możecie obdrzeć się z szat. Chodziło właśnie o tą spowiedź. I ja wstałem z tej ławki i szukałem tylko gdzieś pierwszego konfesjonału. I był ten jeden konfesjonał, gdzie w ogóle nie było kolejek. Padłem na kolana i właśnie wyspowiadałem się, no po, nie wiem, kilku latach chyba.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Akurat u mnie tym przewodnikiem takim duchowym była mama. Tylko mama, ale wiem, że to nie było takie idealne prowadzenie Boże, bo wiadomo, że wywodzę się z rodziny, gdzie no nie było najlepiej. Była ta patologia, była przemoc, był alkohol, ale wiem, że no jakieś to światełko właśnie dała mi mama. To był ten pierwszy zalążek taki. No myślę, że bardzo przede wszystkim szukałem tej akceptacji w świecie. Co nie? Bardzo byłem poniżany w ogóle przez mojego ojca. I później to niestety się przełożyło na codzienność. Wszedłem niestety w alkohol, właśnie w pornografię, bardzo w narkotyki też. Więc tutaj był ten zamiennik, myślę, to było to szukanie akceptacji. To było niesamowite, bo byłem wtedy w Białymstoku, w liceum, w trzeciej klasie już liceum. I wtedy był u mnie na religii taki chłopak, nazywa się Piotrek, wyrwani z niewoli dokładnie. Był u mnie i mówił po prostu swoje świadectwo nawrócenia. I w jakiś sposób mnie to dotknęło, bo wiedziałem, że wtedy bardzo się odwróciłem już od Boga, bardzo właśnie wszedłem w takie destrukcyjne zachowania i to było dla mnie jakieś takie światło, że gdzieś tego Boga uznawałem i go odrzuciłem. No i tak było, że jak posłuchałem, on później powiedział, że można tutaj gdzieś pójść, jakaś wspólnota i tak dalej, ale wtedy to nie było jeszcze dla mnie takie ważne. W każdym razie później się zaczęły 3 dni rekolekcji w szkole. To były 3 dni, gdzie właśnie tam usiadłem sobie, to był w ogóle drugi dzień, to był wtorek, bo ogólnie chciałem sobie zrobić wagary, ale kolega powiedział, że jest sprawdzana obecność, coś tam i żebym przyszedł lepiej jednak na te rekolekcje, więc przyszedłem na drugi dzień, usiadłem sobie w ostatniej ławce i to była droga krzyżowa, gdzie właśnie Pan Jezus szedł przez te wszystkie stacje i to był ten moment kluczowy w moim życiu. Jak ja usiadłem i zaczęła się pierwsza stacja i ksiądz zaczął wprowadzać nas, to zacząłem czuć jakiś taki dziwny ucisk, po prostu wręcz wbijanie w siedzenie. To było takie niesamowite doświadczenie i z każdą stacją po kolei czułem, że Pan Jezus pokazuje mi wszystkie moje grzechy z całego mojego życia. To było to. Wiesz co, no miałem później przy 10 stacji taki moment, gdzie już naprawdę ostro ze mnie leciały te łzy. Miałem takie doświadczenie bardzo silne właśnie grzechu i wtedy kapłan powiedział, że przy 10 stacji jest Pan Jezus obdzierany z szat i tak jakby wy też możecie obdrzeć się z szat. Chodziło właśnie o tą spowiedź. I ja wstałem z tej ławki i szukałem tylko gdzieś pierwszego konfesjonału i był ten jeden konfesjonał, gdzie w ogóle nie było kolejek. Padłem na kolana i właśnie wyspowiadałem się, no po, nie wiem, kilku latach chyba. I to był moment, kiedy właśnie kapłan zrobił ten znak krzyża. I ja jak wstałem, miałem wrażenie, że jakieś klapy spadły z moich oczu i po prostu jakbym był w jakimś innym miejscu, nowym miejscu. I wtedy, kiedy tak się modliłem jeszcze, klęczałem po tej spowiedzi, to usłyszałem jakby w sercu takie słowa: Patryk, którą ty drogą chcesz iść, tą czy tamtą? I ja tak od razu spontanicznie powiedziałem, z tobą Jezus, z tobą chcę iść. Tak, no miałem takie doświadczenie na pewno bardzo, bardzo silne, że zacząłem od razu gdzieś tutaj rozmawiać, spotykać różnych ludzi. Oczywiście u siebie w internacie zacząłem głosić jakby, nie, co ja przeżyłem i tak dalej. No i zacząłem też później z tymi kolegami, z którymi byłem w takich relacjach właśnie destrukcyjnych, gdzie były te relacje jakieś właśnie narkotykowe i tak dalej, to musiałem to wszystko poprzecinać i właśnie tłumaczyć. To była też dla mnie taka niesamowita sytuacja, że mogłem też przez to ewangelizować tak naprawdę. Niektórzy zaczęli chodzić ze mną właśnie też na wspólnotę. Niektórzy tak naprawdę się nawrócili też bardzo silnie w ogóle. Później jak przyjeżdżam już, jak się zdawałem na studia i wracałem do Białegostoku, do internatu, to słyszałem, że w ogóle tam mówią tak samo różaniec, że zostały jakieś te grupki w ogóle modlitewne takie. Więc myślę, że tak. No Maryja jest dla mnie najważniejsza. Na pewno druga po Bogu, myślę. Kim jest dla mnie Maryja? No jest moją mamą po prostu. Od początku, od urodzenia, kiedy tylko się narodziłem, to wiedziałem, moja mama mi opowiedziała taką sytuację, że jak mnie urodziła, od razu mnie ofiarowała Maryi. I później to się bardzo objawiło w moim życiu. No Maryja cały czas gdzieś tam przenika moje życie. Co i raz ją spotykam na mojej drodze w różnych sytuacjach, w różnych. I widzę, że naprawdę to ona mnie doprowadziła do Boga. To ona faktycznie spowodowała to nawrócenie. Tak, tak. Mhm, dokładnie. No w Medjugorje miałem taką historię. Pojechałem tam z żoną na Sylwestra i bardzo długo wychodziłem z różnych tych patologii takich, które właśnie z tych różnych zachowań, doświadczeń, a przede wszystkim pornografia u mnie odbiła właśnie taką pieczęć na głowie i miałem różne problemy. Ciągle z tego wychodziłem, przechodziłem różne terapie. W każdym razie nie potrafiłem z jedną sytuacją sobie pomóc. Wiem, że tam Maryja oświeciła mnie totalnie. Po prostu było już chyba przedostatni dzień jakoś tej pielgrzymki i miałem bardzo silne doświadczenie nagle takiej jasności na górze tam objawień. To było niesamowite uczucie. Wręcz później, jak wróciłem do Warszawy, to byłem też na terapii i opowiadałem tu sytuację terapeutce i ona w ogóle nie wiedziała, o co chodzi do końca. Mówi, to dlaczego w ogóle tutaj przyszedłeś, nie? Ja czułem, że po prostu zostałem wręcz oczyszczony całkowicie. To było też taka łaska jakby oczyszczenia, uzdrowienia. Wiesz co, kobieta ma bardzo ważną rolę, tak widzę teraz nawet w małżeństwie. Jest powołana do ogromnych rzeczy. Przede wszystkim do właśnie do tej opieki, do dawania, do tego pokoju, do wnoszenia pokoju w rodzinie. I z kobiety faktycznie, tak jak mówisz, robi się przedmiot teraz. Dlaczego atakowana jest... Nie wiem, jak to powiedzieć do końca. Jakby rozumiem twoje pytanie i czuję to nawet w sobie, co chcę powiedzieć, ale nie wiem jak to nazwać. No myślę, że na pewno tak. To każda kobieta powinna brać wzór z Maryi, co nie? To na pewno. Ale po prostu demon tutaj, mi się wydaje, ma bardzo taki wielki cel, bo przez kobietę po pierwsze przychodzi życie, co nie? Tutaj jakby kobieta rodzi, co nie bez powodu jest tak wiele aborcji, czy nawet in vitro wprowadzane jest i tak dalej. No, to wszystko ma konkretne jakieś tam właśnie podłoże. I właśnie tutaj się to wszystko zaczyna. Już co, staram się, bardzo się staram, ale jest to też bardzo trudne. No, środowisko muzyczne jest specyficzne i wielu ludzi, tak, że tak powiem, nie uznaje Boga, prawda? Więc jest to ciężkie naprawdę. Znaczy, spotykam się z różnymi ludźmi, na przykład czasami jest to niesamowite, że faktycznie osoby się czują i się okazuje, że ta druga osoba też jest wierząca. W ogóle czasami się wychodziło tak, że na przykład zakładaliśmy jakiś tam zespół, czy tam miałem grać jakiś koncert i się okazało, że wszystkie osoby z tego zespołu były wierzące i to bardzo praktykujące, nie? Więc miałem takie też sytuacje, ale są sytuacje też przykre, kiedy faktycznie jestem wręcz atakowany, nie? Jakby przez ateistów albo ludzi bardzo takich szukających Boga, choć wiadomo, że ateista to też z tego, co przynajmniej ja miałem doświadczenie, to ci ateiści tak naprawdę działam, że bardzo szukają i przez te pytania do mnie właśnie bardzo szukają tego Boga. No, bardzo. Myślę, że na początku było tego bardzo dużo. No przede wszystkim na przystanku Jezus, tam jest taki moment, kiedy można to wszystko z siebie wyrzucić, te wszystkie uczucia i to całą miłość do Boga, nie? Więc tam bardzo się spełniłem w tej ewangelizacji. No, na przystanku Jezus działy się naprawdę wielkie cuda. No, miałem takie doświadczenia, gdzie faktycznie ludzie nawet bez chrztu w ogóle doświadczali bardzo mocy Ducha Świętego, kiedy, nie wiem, z chłopakami na przykład się modliliśmy, właśnie pytaliśmy, czy chcą te osoby się pomodlić. Nagle się okazało, że one spoczywały w Duchu Świętym i właśnie później mówiły, że nawet w ogóle nie są z Kościołem związane i nigdy nawet nie były chrzczone. Więc no to takie są niesamowite sytuacje. Bardzo, bardzo. No tam to jest specyficzne miejsce. Jednak miałem takie doświadczenie, kiedy chodziłem po tych polach, że to wszystko ma też konkretny jakiś cel i ta cała muzyka puszczana na tej głównej scenie, no, spowodowała we mnie wręcz taki smutek, powodowała, że miałem wręcz wrażenie, że chcę się zabić. Po prostu było to przytłaczające i faktycznie jak się spojrzy na tych wszystkich ludzi tam i to wszystko, co nam się dzieje, to jest wielka rozwiązłość, pijaństwo, narkomanie i tak dalej, no jest na pewno tam bardzo potrzebny Bóg. No i widać, że ludzie się otwierają, nawet małe jakieś młode osoby, na przykład, nie wiem, 15-letnie dziewczyny, 14-letnie. Mieliśmy takie doświadczenie, kiedy się modliliśmy. Dziewczyna w ogóle na początku nawet nie wiedziała, że jesteśmy tutaj z przystanka Jezus i rozmawialiśmy o jej życiu i tak dalej. Ona mówiła, że jej mama tylko jest wierząca w domu, ale ona w ogóle nie chodzi do kościoła. I też mieliśmy takie doświadczenie, kiedy zaczęliśmy się modlić, że zaczęła bardzo płakać i też miała to poczucie, że chciała upaść. Cała nawet nam mówiła, że jejku, czuję, że mi nogi się uginają, że chcę upaść. I też spoczęła w Duchu Świętym. No, niesamowite sytuacje. Przymierze miłosierdzia chyba od początku było u mnie, po prostu od nawrócenia jakoś. Odkąd przyjechałem do Warszawy, to spotkałem Sebastiana Tula, kolegę, i to była pierwsza osoba tak naprawdę, która mnie wprowadziła w ten tutaj rynek religijny. No i tak się zaczęło. Byłem na Talitakum, gdzie wtedy właśnie zawiązała się ta wspólnota Przymierze Miłosierdzia i bardzo mi tam się podoba. Tak, ja osobiście czuję bardzo wielką pustkę w tej muzyce popowej, którą dziś się tworzy. Nie mówię właśnie, że wszystkie utwory jakieś, ale większość zauważam, że no do niczego nie prowadzą, nie? Tym bardziej teksty tych utworów tutaj sprawiają mi największy smutek. No, widzę, że te wartości w świecie, właśnie miłość między innymi, to bardzo, bardzo gdzieś tam się zatarła już i ludzie bardzo chyba źle ją pojmują, tą miłość. Wydaje mi się, że no tak jakbym miał o sobie powiedzieć, żywa wiara, no to u mnie się przejawia poprzez praktykowanie, nie? Praktykowanie, ale nie takie klepanie różańca w kościele, jak to się mówi, tylko poprzez żywą relację z Bogiem. Właśnie poprzez rozmowę, ale no to jest to doświadczenie nawrócenia, co nie? Bo człowiek, który nigdy nie miał doświadczenia z Bogiem, to nie będzie w ogóle wiedział, o co chodzi, a myślę, że ten, kto w jakiś sposób odczuł go, to będzie rozumiał, na czym polega. To tak samo jak z przyjacielem, co nie? Tak samo jak z przyjacielem. Ja na przykład czuję, że mam tą relację z Bogiem, choć czasami jest też trudno, bardzo trudno, ale no to jest właśnie jak z drugim człowiekiem, nie? I to mi się wydaje, że to jest ta druga wiara. Po prostu relacja, rozmowa z nim, nie wiem, wychodzenie do kina, do ludzi, wszędzie i właśnie z nim, co nie? Bycie z nim cały czas. Tak samo jak tutaj, no też przychodzę w imię Jego, co nie? Żeby poszedł do spowiedzi. Taka najkrótsza droga, ale to wiadomo, że to nie jest takie proste. Co bym powiedział? No chyba bym powiedział o tym swoim doświadczeniu, żeby jakkolwiek nakierować tą osobę właśnie, gdzie mogłaby pójść, do kogo się zgłosić, co nie. No wiem, że Bóg jest tym centrum właśnie, centrum miłości, tym całym doświadczeniem. No i od Niego to wszystko płynie. No ja mam to właśnie doświadczenie, kiedy sobie pomyślę po prostu, że Jezus umarł, nie? Umarł na krzyżu. To czuję to jakoś, czuję faktycznie tą miłość, że to jest bezwarunkowa w ogóle, bez po prostu bez oczekiwania, co nie? Miłość. I tutaj chyba bym kierował w tą stronę, po prostu do Jezusa. Dokładnie, no i właśnie to jest prawdziwa miłość. Powiem ci, że ciężko teraz nawet w małżeństwie, jak tak widzę, to się uczę tej miłości. To zawsze miłość musi być bezwarunkowa, co nie? Wtedy to jest prawdziwe. Myślę, że chyba tak mi się wydaje, że ta relacja się zaczyna wtedy, kiedy po prostu na nią pozwalamy. Kiedy my się otwieramy na Boga, co nie? No ja mam tak, że mówię, że po prostu Go zapraszam do swojego życia. mówię do niego, że przyjdź do mnie, przyjdź, pomóż mi tu i tu teraz, nawet nie rozumiem ciebie, nie widzę ciebie, nie, ale bądź ze mną w tym momencie. I faktycznie można to odczuć po jakimś czasie, nawet nie w tych różnych rozpaczach, jakie ludzie mają, to na początku jest trudno doświadczyć Boga w tej rozpaczy, nie wiem, w jakiejś śmierci kogoś bliskiego, czy jak to się mówi, czy no w różnych sytuacjach, ale później faktycznie widać, że drogi się rozwiązują i nagle wychodzi, że jest ta jedna droga i jest ta jasność, co nie? Bóg prowadzi. Zawsze, czasami może tak nam się wydaje z jakimś opóźnieniem, ale to jest wszystko w jakimś konkretnym czasie rozłożone, żebyśmy no, mogli tego doświadczyć w odpowiedni sposób. No ja na pewno się kłócę, powiem ci, że ja się kłócę i to bardzo często. Nie wiem jak na to Bóg patrzy, ciężko mi powiedzieć. Ja też, wiesz, mam taką trudność, bo poprzez relacje z ojcem ciężko mi w ogóle było spojrzeć na Boga jako na osobę kochającą, tylko miałem cały czas wrażenie, że właśnie cokolwiek złego zrobię, no to, że będzie krzyczał, co nie, więc było to trudne dla mnie na początku, ale później stwierdziłem, popatrzyłem może bardziej tak na siebie, no jak ja to staram się kochać tak jak Jezus, nie, ciągle patrzyłem na to miłość i później pomyślałem, jakby ktoś tak do mnie podszedł i zaczął się ze mną kłócić, to wiem, że starałbym się rozwiązać ten problem, więc bym go nie odpychał i bym nie krzyczał na tą osobę. Nie wiem, no tak jak na przykład w relacji małżeńskiej teraz widzę, że po prostu staramy się zawsze rozwiązywać dany problem i rozmawiać, nawet jak jest krzyk, czasami jest jakaś taka kłótnia, jest złość, bo złość przecież jest naturalna. Emocje są czymś normalnym w człowieku, co nie? Więc myślę, że można się kłócić. No tak, tak. Znaczy ja myślę, że bardzo ważne są emocje w ogóle, żeby je wypowiadać, no a tym bardziej do Boga, co nie? Żeby może nie tyle co oskarżać Boga, choć czasami i tak się zdarza, że oskarżamy Boga, ale żeby komunikować w ogóle to, co się czuje, nie? Bo najgorsze są te emocje ukryte w człowieku, tłumione, tak, dokładnie. No ja tak robię, staram się na pewno, by poprzez muzykę... jakby przybliżać ludzi do Boga, co nie? Zawsze staram się oddać. W ogóle w muzyce jest bardzo dużo tych emocji, bardzo dużo różnych poruszeń. No często nawet jak gram, płaczę przecież, co nie? To i tutaj właśnie zawsze odwołuję to wszystko do Boga, nie? Staram się po prostu mówić, że Jezu, poprzez te dźwięki ja oddaję te dźwięki Tobie, poprzez te dźwięki dotykaj innych ludzi. Czasami mam takie doświadczenie po koncertach, że ludzie podchodzą, niektórzy mi mówią, że jejku, jak ta muzyka mnie dotknęła, ale faktycznie w jakiś taki głębszy sposób, nie mówią tylko, że super fajnie było, tylko coś tam dotyka. No myślę, że to jest działanie Boga. Tak mi się wydaje. Myślę, że można bardzo poprzez muzykę ewangelizować, no ale właśnie przez tą ładną muzykę, co nie wiem, przez tą piękną muzykę. Nie wiem, czy przez heavy metal można ewangelizować, może i tak.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Przemysław Babiarz. Witaj.
1: Witam serdecznie, moje uszanowanie. Cześć.
0: Właściwie powinienem tak. Drodzy Państwo, już za chwilę z nami, proszę Państwa. Tak, rzeczywiście. Oto. Powiedz mi, czym sport różni się od teatru?
1: Bo ja wiem, sport i teatr. Wiesz, to akurat są te dwie dziedziny, które się jakoś łączą w moim doświadczeniu życiowym. No jednak sport zakłada bardzo daleko idącą improwizację. Znaczy według pewnych reguł ludzie z sobą rywalizują, czasami walczą wprost, czasami pośrednio. W każdym razie jednak nie wiadomo, jak to się skończy. W teatrze mamy tekst dramatu, nauczony na pamięć przez aktorów. No i w teatrze wiemy, jak się to skończy, przynajmniej na podstawie tekstu. No i może to właśnie najbardziej odróżnia. No i jeszcze chyba, gdybyśmy popatrzyli na budynek teatru i na taką typową arenę sportową, no powiedzmy, niech to będzie stadion, no to na stadionie mamy taką sytuację, w której widownia okala to terytorium, na którym rywalizują sportowcy, podczas kiedy no, przyjęta przynajmniej w naszej kulturze widownia teatralna jest jednak naprzeciw sceny. No kiedyś w greckim teatrze ona miała taki charakter, że jakby półkolem ogarniała troszeczkę proscenium, więc to było bardziej zbliżone, ale no tak, są takie zbieżności i rozbieżności między tymi dwiema rzeczywistościami.
0: To są bardzo ważne rzeczy, o których mówisz. Obecność widza w stosunku do przestrzeni, w której rozgrywa się to, co widz ogląda, ale o tym za jakiś czas. Obsługujesz potężne emocje. Patriotyzm jest bardzo ważnym elementem polskiego sportu. I uczestniczyłeś przynajmniej w kilku czy kilkunastu takich momentach, kiedy no, skupiało się wokół jakiegoś wydarzenia, które miałeś szczęście relacjonować, tylu ludzi, ilu przy, nie wiem, mszach papieskich, czy przy jakichś takich sytuacjach w sposób oczywisty dla Polaków ważnych. Ale wiesz, ja pamiętam jeszcze Wojciecha Fortunę.
1: Ja też pamiętam.
0: I ten drugi skok, jak drżeliśmy, i on wygrał o 1/10 punkta. Drugi razem skoczył słabo.
1: Tak.
0: I powiedz mi,
1: to prawda.
0: Bo patriotyzm jest formą miłości, jedną z takich form spajania ludzi. Kiedy, już będąc komentatorem sportowym, zorientowałeś się, że tym właśnie sport bywa, może być?
1: Chyba najbardziej wtedy, kiedy zacząłem jakby komentować wielkie wydarzenia, w których to ja budowałem narrację komentatora. To znaczy ja komentowałem i wcześniej, ale powiedzmy pierwszych kilka lat mojego doświadczeń komentatorskich to jednak było bycie takim asystentem troszeczkę, prawda? Czyli takim drugim komentatorem, na przykład współpracując z Włodzimierzem Szaronowiczem przy lekkiej atletyce. To jego narracja była tą narracją główną, a ja coś dopowiadałem w określonych momentach. Oczywiście to coraz bardziej później się równoważyło. Natomiast takim momentem przełomu były Igrzyska Olimpijskie w Atenach, kiedy ja komentowałem pływanie i to ja byłem głównym narratorem. Miałem oczywiście obok eksperta, świętej pamięci Jana Wiederka, znakomicie znającego się na pływaniu, bo wtedy szefa szkolenia Polskiego Związku Pływackiego. I wtedy wszyscy, bo to jeszcze jest, co jest istotne, że wtedy wszyscy oczekiwali na złoty medal Otylii Jędrzejczak. Ona była wtedy wielką faworytką, rekordzistką świata. Ten rekord już 2 lata przed igrzyskami ustanowiła. Wygrała w międzyczasie Mistrzostwa Świata po raz pierwszy w 2003 roku i wszyscy oczekiwali tego sukcesu, więc to jest takie, no bo inaczej ludzie reagują na sukces nieoczekiwany, takie zaskoczenie, a inaczej, kiedy wszyscy czegoś oczekują, wszyscy mają wielkie nadzieje, no i ten sukces ostatecznie przychodzi, więc ta piramida jakby rośnie jeszcze w dwójnasób. No i ja miałem to szczęście komentować ten złoty medal w Atenach i no i potem to takie jakby jeszcze echo tych wydarzeń długo bardzo się rozchodziło. No to zresztą pozwoliło mi jakby w pewnym sensie też uzyskać takie papiery mistrzowskie, mówiąc językiem rzemiosła, tamto wydarzenie. I rzeczywiście wtedy czułem, że to cała Polska patrzy. No, już rok wcześniej na tych Mistrzostwach Świata, kiedy byłem, to też miałem takie poczucie, bo wtedy z kolei przeżyłem takie doświadczenie, kiedy to zadzwoniła do mnie rzeczniczka ówczesnej minister edukacji, bo wtedy sport nie miał osobnego ministerstwa, był wewnątrz Ministerstwa Edukacji. I poprosiła, żebym ja spowodował, aby pani minister mogła złożyć bezpośrednio gratulacje tuż po wyścigu, w którym spodziewano się złotego medalu Otylii Jędrzejczak. No i były z tym różne przygody, bo ja oczywiście nie miałem takich możliwości. No, nie mogłem pobiec z mikrofonem nigdzie ze swojego stanowiska komentatorskiego, bo komentator siedzi na stanowisku i jest do niego trochę przykuty przez urządzenia, z których korzysta. No, różne były z tym przygody, ale wtedy poczułem, że no, organa państwa też uważają, że to jest bardzo ważne wydarzenie. Znaczy, mogłem tego przypuszczać, ale doświadczyłem tego bezpośrednio wtedy.
0: Posłuchaj, Polacy cierpią na zaniżone poczucie wartości. Od 300 lat tej cesze narodowej, pogłębieniu jej pomagają sąsiedzi i bliżsi i dalsi. W każdym razie wszyscy ci, którzy zainteresowani są, żeby w tym miejscu nie było państwa potężnego. I sport był, szczególnie w PRL-u, tak? Ale ja myślę, że w dalszym ciągu takim, bo Polacy strasznie łakną sukcesu i reagują na ten sukces w sposób być może nawet nadmierny. Chociaż ja to kocham, tak? Bo kocham być Polakiem, mimo że jestem Węgrem, w którymś tam już pokoleniu w Polsce mieszkającym. Ale o co mi chodzi? Że ty, jak powiedziałeś, budujesz narrację, czyli znów wracamy do teatru i sportu, tworzysz na żywo scenariusz i też od ciebie zależy i to musisz jakby awista, tak, się odnosić do różnych sytuacji, bo przecież Otylia mogła, nie wiem, zachłysnąć się, nie wiem, co się w pływaniu może zdarzyć, że przegra o jedną setną, tak?
1: Tak.
0: A mogła w ogóle nie wystąpić, bo coś by się z jej zdrowia... I tak dalej. I teraz chodzi mi o to, że po raz pierwszy pomyślałem sobie, jak powiedziałeś o tym teatrze i o sporcie i o tej arenie, o tym, jak otaczana jest ta osoba, która gra, ta, która jest w centrum uwagi, to pomyślałem sobie, że tak jak w teatrze greckim najważniejszą rzeczą było katarzis, czyli takie wspólne przeżycie pewnej wartości, tak? Antygona, no to wiadomo, że ważniejsza jest godność ciała ludzkiego, godność ludzka niż władza państwowa. I żadna władza państwowa nie ma prawa ingerować w rzeczy pomiędzy mną a osobą nieżyjącą. Także że są pewne prawidła niepodlegające sile władzy, tak? I Grecy, przeżywając Antygonę w setkach teatrów, przeżywali tę samą emocję wszyscy naraz, tak? I dzięki temu powstał naród grecki, tak? I my mamy też te emocje sportowe, że dziś dzięki mediom możemy przeżywać narodowy katarzis, to znaczy moment, w którym, no bo za naszego czasu ostatnio, tak, śmierć prezydenta, tak, Solidarność, 1980 rok, to były momenty, kiedy naród przeżywał jedną emocję wspólnie.
1: Tak.
0: I ty możesz uczestniczyć w czymś takim i możesz Polakom dać coś wielkiego, korzystając z tego, że piszesz scenariusz widowiska, które ogląda cała Polska.
1: Ja myślę, że ja bardziej podążam za wydarzeniem, że jednak ten scenariusz, znaczy ja nie, moja rola ma charakter roli akompaniatora, tak ją sobie wyobrażam. Czyli jest, znaczy ten sportowiec czy ci sportowcy jednak są w rolach głównych, a ja jestem ja mam akompaniować. I teraz oczywiście akompaniament ma znaczenie, no bo inaczej się śpiewa a cappella, a inaczej stowarzyszeniem, nie wiem, fortepianu. Ja mam być tym fortepianem i oczywiście współtworzę w jakimś sensie to wydarzenie i to widowisko, no ale oni są w rolach głównych. Natomiast też bardzo ważną rzecz powiedziałeś, mianowicie o tym, że Polacy łakną sukcesu. No to wiesz, możemy sobie prześledzić w takim szybkim sprincie, jak bardzo Polacy jeszcze wtedy przecież nieliczni posiadający radio w 1928 roku, ale bardziej reagując na doniesienia prasowe, przeżywali złoty medal Haliny Konopackiej w Amsterdamie. To był pierwszy złoty medal olimpijski, który w ogóle Polska zdobyła na letnich igrzyskach. Później doniesienia o złotym medalu Kusocińskiego. On stał się jakby takim bohaterem, właśnie biorącym troszeczkę z bohaterów antycznych, zwłaszcza, że wygrał 10 kilometrów jeszcze z Finami, którzy wtedy uchodzili za biegaczy najlepszych. Po II wojnie światowej mieliśmy sytuację, w której zostaliśmy stłamszeni przez Związek Sowiecki, ale nagle są Mistrzostwa Europy w boksie w 1953 roku w Warszawie i ci polscy bokserzy w pięciu kategoriach w finałach wygrywają z tymi radzieckimi pięściarzami i to papaż tam jest wynoszony na rękach z hali gwardii, no takie wydarzenia. Potem gramy z tym Związkiem Radzieckim w piłkę nożną w 1957 i wygrywamy z nimi 2-1, mimo że Jaszyn broni w bramce. Potem wygrywamy z nimi w 1976 roku w siatkówkę, prawda? To też był taki moment,
0: Wyścig pokoju.
1: No wyścig pokoju, oczywiście Ryszard Szurkowski, który czterokrotnie wygrał tenże wyścig pokoju, wcześniej Królak wygrał w 1956 roku, tak, tak jest. Wreszcie w hokeja, słuchaj, mamy teraz, w tym roku przypadają nam dwie rocznice, 70, czyli 70 rocznica zwycięstwa nad radzieckimi hokeistami, wtedy absolutnie najlepszymi na świecie, no może poza NHL, ale NHL nie mogło grać na igrzyskach. W 76 roku mamy Mistrzostwa Świata u nas w Katowicach i Polacy wygrywają 6-4. Tak. To jest w ogóle kompletnie szok.
0: Kosmiczna rzecz. I teraz, bo mnie chodziło o ten element improwizacji, o którym mówisz, to znaczy, że ty się nastawiasz na pewne rzeczy, ale które mogą nastąpić, ale jednocześnie no, budujesz pewną narrację i ty, wyobrażam sobie, że ktoś, kto miałby złą wolę, mógłby tą narracją, taką potężną emocję, która ze zwycięstwa eksploduje, zmniejszyć, obniżyć, tak? A ty jesteś temu, żeby służyć tej emocji narodowej, tak? Bo sport to są fakty, tak? Minuty, sekundy, centymetry.
1: Tak.
0: Więc o to mi bardziej chodziło, że tak, uczestniczysz w jakimś niezwykłym misterium miłości Polaków do siebie i tam chyba coś jeszcze więcej jest. Myślę, że to nie tylko chodzi o jakieś takie socjologiczne elementy. Dla mnie narody są jakimiś podmiotami, które są warte miłości same w sobie. Nie wiem, jaki ty masz stosunek do...
1: No, skoro naszym zadaniem jest, zadaniem apostołów było nauczanie wszystkich narodów świata i w taki sposób zostało to od Zbawiciela sformułowane, a nie na przykład całej ludności świata. Ale jednak narodów, które różnymi językami władały, a dar języków, który wraz z zesłaniem Ducha Świętego został dany apostołom i wszystkim ich następcom, sukcesorom, no to właśnie był po to, żeby całą tę różnorodność, ale podmiotową różnorodność, żeby nauczać tej najważniejszej rzeczy, czyli dobrej, przekazywać dobrą nowinę. Tak, tak, zgadza się. To jeżeli aż, no to jakby weszliśmy na ten najwyższy już z możliwych poziomów tego, czym jest narracja i przekaz, prawda? No bo dobra, no trudno dla, nie wiem, człowieka wierzącego katolika o ważniejszy przekaz niż przekaz dobrej nowiny.
0: Tak, tak, tak. Zaraz do tego, może nie zaraz, ale do tego na pewno dojdziemy. Ja chcę zapytać o olimpiadę, która się toczy. Dla mnie ona istnieje gdzieś bardzo daleko w tle, ale dotarł do mnie sukces chłopaka, który jest lektorem w kościele,
1: tak, tak.
0: A formacja lektorska wcale nie jest to coś małego. Tam ci ludzie naprawdę przybliżają się do Boga dzięki mądrości zawartej w doświadczeniu kościoła. I być to nie jest, nie każdy może zostać lektorem. Powiedz coś o tej olimpiadzie, bo ja nic o niej nie wiem.
1: No igrzyska już, wiadomo, zimowe igrzyska, które nastąpiły po ukonstytuowaniu się w ogóle samych igrzysk letnich, natomiast te igrzyska, jakby to powiedzieć, no poprzednie zimowe w Pekinie były w okresie szaleństwa pandemicznego i w sposób świadomy zdecydowaliśmy, że komentatorzy tam nie jadą, tylko komentują z Warszawy. Pojechali reporterzy i naprawdę przeżyli swoiste takie no, doświadczenie graniczne, bo te obostrzenia na miejscu były kolosalne, doświadczyli tego sportowcy, bo nasza łyżwiarka Natalia miała tam kolosalne problemy, ostatecznie nie dopuszczono jej do startu, mimo że czuła się zupełnie dobrze, no bo tam testy coś wykazały i w gruncie rzeczy ona teraz tu też startuje, Natalia Maliszewska, na igrzyskach w Turynie, przepraszam, nie w Turynie, tylko w Mediolanie naturalnie, ale ten moment szczytu możliwości, bo to każdy sportowiec ma taki top w swojej karierze, prawda? Kiedy ma szczyt swoich możliwości, no to on przypadał jednak na tamte lata. Minęły 4 lata, niby niewiele, ale w życiu człowieka jest to bardzo dużo. I teraz Natalia na pewno będzie próbowała, czy próbuje to wszystko jakoś zrównoważyć i sobie powetować, ale też ma na pewno taką świadomość, że coś jej zabrano. No więc właśnie teraz jesteśmy w Europie, nie mamy różnic czasu, nie mamy jakichś nadzwyczajnych obostrzeń, no i rywalizujemy w Mediolanie. No, jakby to powiedzieć, igrzyska tutaj we Włoszech to też zawsze jest jakieś wydarzenie związane z faktem, że Włochy to jest też kultura wielowarstwowa, może jedna z najważniejszych, jeśli chodzi o Europę, pewien wzorzec estetyczny, który naturalnie zmieniał się przez lata, no ale no, wyraźnie było widać, że trzeba do tego jakoś nawiązać, że to Mediolan, to i La Scala, prawda, i Leonardo da Vinci i inne sprawy, to było widać w czasie uroczystości otwarcia tych igrzysk. No, w każdym razie jesteśmy na zimowych igrzyskach we Włoszech, czyli jakby w takiej trochę też kwintesencji tego, co się zimą w sporcie może zdarzyć.
0: I powiedz, jak Polacy się mają, bo ja wiem tylko tyle, że jest srebrny medal. Nieoczekiwany, niesamowity i...
1: To znaczy tak, wiadomo, że Kacper Tomasiak nie był może faworytem, natomiast był kandydatem do medalu, jeżeli takimi gradacjami określamy szansę. Dlatego, że był takim zawodnikiem, który już śmiało tam w pierwszej dziesiątce się pojawiał zawodów w Pucharze Świata. No i na tej skoczni tak zwanej normalnej, bo wiadomo, są dwa rozmiary skoczni. Jedna to jest ta normalna, czyli ta nieco mniejsza i ta większa, czyli duża skocznia. To będzie ten drugi konkurs i on się odbędzie jutro, więc czekamy też z wielkim podnieceniem, no bo skoro Kacper zdołał zdobyć medal na tej skoczni normalnej, dlaczego nie miałby zdobyć na skoczni dużej? Oczywiście mówi się, że większe szanse miał na normalnej, ale to, jeżeli ktoś jest na takiej fali, na jakiej on się znajduje, to właściwie nie ma dla niego rzeczy, po ludzku rzecz biorąc, niemożliwych. Dlatego czekamy szalenie na ten drugi występ indywidualny Kacpra Tomasiaka. Oprócz tego mieliśmy jeszcze szansę, no, nazwisko Damiana Żurka bardzo często się pojawiało i pojawia, to znakomity polski sprinter pan Czernista, łyżwiarz szczypki, startuje na 500 i 1000 metrów. 1000 metrów ten dystans już był, tam zajął czwarte miejsce, zabrakło mu 700 sekundy, ale głównym jego dystansem jest dystans 500 metrów, więc wciąż ta największa szansa, ten najmocniejszy atut jest przed nami na zdobycie jakiegoś drugiego medalu, ewentualnie trzeciego.
0: Miejmy nadzieję. Posłuchaj, mówiliśmy o miłości ojczyzny i jest walka z polskością i z Polską. I z tą polskością i Polską walczą, po pierwsze walczy światowa, międzynarodowa lewica. Tak jak z każdym innym przejawem miłości do ojczyzny, tak z każdym innym patriotyzmem walczą. Mają zupełnie inny pogląd na świat i uważają, że takie więzi narodowe po prostu ograniczają. My wiemy, że się mylą. Jest też walka z Kościołem, jest też walka z rodziną, tak? Ale z polskością w dodatku walczą również kraje zainteresowane tym, żeby Polskę kolonizować, tak? Przez 123 lata byliśmy w sposób formalny skolonizowani. Polska nie istniała, ale wcześniej już byliśmy pruską i rosyjską takim protektoratem i później też, tak? Potem PRL też kilkadziesiąt lat. Tych czasów wolności jest niewiele. Na otwarciu olimpiady, i to zauważyłem na katolickich forach, był taki symbol, w którym płonący, w którym dopatrzono się, i to nie jest, i nie jestem jakby jakoś skrajnie negatywnie do tej obserwacji nastawiony, że tam jest pentagram, że tam, tak jak na poprzednich igrzyskach, znaleziono symbolikę, która nie jest symboliką neutralną, tak? Która jest symboliką walki. I ta walka i z Kościołem, patriotyzmem, ona trwa. Jak dobrze myśleć o tych ludziach? Jak ich próbować zrozumieć? Bo widzimy, że tej miłości mężczyzny i kobiety, miłości człowieka do ojczyzny, miłości człowieka do Boga, do Jezusa, że są ludzie wrodzy, którzy robią wszystko w przestrzeni społecznej, żeby tych możliwości przeżywania tak świata było jak najmniej, i systemowo wprowadzają, niszczą po prostu różne formy miłości. Jak ty to widzisz, tę walkę z Kościołem, tę symbolikę, tę walkę z patriotyzmem, z rodziną? Jak ty w tej wojnie kulturowej się znajdujesz?
1: Ja, cóż, staram się być przede wszystkim czujny, dlatego że to jest tak, że jeżeli jesteśmy na wojnie, to musimy liczyć się z tym, że możemy zostać zranieni, a nawet zabici, prawda? To jest takie doświadczenie człowieka, który żyje w pewnym zagrożeniu. Jest to stan, który, co tu dużo mówić, wyzwala pewien szczególny sposób patrzenia na świat. Przy czym ja oczywiście posługuję się w tej chwili metaforycznie tymi określeniami, ale mimo że jest to metafora, bo to nie chodzi mi o żadną wojnę, że tak powiem, na ostro, ale o wojnę kulturową właśnie, o której wspomniałeś. Jednak czuję się, że jeżeli wchodzimy do wielkiego wydarzenia, to wchodzimy na terytorium, w którym obowiązują inne reguły niż te, w których zostaliśmy wychowani. Czyli na przykład, jeżeli jako takie wyróżniki będziemy stawiali sobie, czy to stosunek do religii chrześcijańskiej, katolickiej, czy to kwestie kulturowe właśnie dotyczące rodziny, mężczyzny, kobiety, to wiadomo, że to terytorium globalistyczne próbuje nam narzucić inną narrację. Gdzie są nasze że tak powiem, gdzie jest nasza szansa? No, nasza szansa jest po pierwsze w wierze, a po drugie w pewnych ludzkich głęboko zakorzenionych, bo pochodzących z naturalnego prawa, przyzwyczajeniach, że to, co jest narzucane, jest nam narzucane jak gdyby, jakby to powiedzieć, odgórnie, że to nie jest coś, z czym ludzie łatwo rezonują. Bo to, że media o tym piszą, to media to nie ludzie. Media to nie ludzie. Tak zwany zwykły człowiek, każdy z nas jest zwykłym człowiekiem, ale tak zwany zwykły człowiek jakby nie ma w swoim odruchu wątpliwości co do faktu, nie wiem, no, na przykład, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. Nie. Natomiast i inna jest ta narracja. A z kolei tym terytorium, które nam bardzo zagraża, może nie terytorium, co środkiem, jest język. I język jest tutaj kluczem, dlatego że zmiana języka oznacza zmianę myślenia. Wprowadzanie nowych pojęć powoduje, że najpierw wytrąca z pewności pewnej, z pewnego zakorzenienia, a następnie, jeżeli te pojęcia się przyjmuje i nimi się posługuje, to no, zaczynamy rzeczywiście, to jest zagrożenie.

0: krótko scharakteryzować.
1: Kościół, z którym walczą, jest z jednej strony instytucją, tak, ale z drugiej strony jest ciałem Chrystusa, czyli Boga, który stał się człowiekiem, który zwyciężywszy śmierć, dziś może dawać życie i ludziom, którzy się mu oddadzą, może po pierwsze zapomnieć wszystko to, co zrobili złego wcześniej, a po drugie dać szansę na życie godne i owocne, tak, że nawet mordercy, bo my sobie wyobrażamy, że mordercy, nie wiem, pedofile, to jest coś najgorszego, co można zrobić. Nawet tacy ludzie mają szansę na niebo, co dla nas jest trudne do zrozumienia. Ale teraz chciałbym zapytać się o twoje najtrudniejsze doświadczenie i o miejsce Chrystusa w tej historii. Nie wiem, czy ją opowiadałeś, nie wiem, czy ją chcesz opowiedzieć. Jeśli nie chcesz, to po prostu jednym zdaniem odpowiedz. Ale jak Bóg, dziś wiesz, dziś na różańcu modliła się z nami od kilku tygodni 27-letnia dziewczyna i dziś dowiedzieliśmy się, że zmarła. Jej mama na jej czacie messengerowym i na tym kanale YouTube'owym, na którym się modlimy, o tym napisała. W tej chwili jestem z nią w kontakcie. Ona trafiła do szpitala, ma z ciśnieniem 190. Jestem w kontakcie z jej siostrą Agnieszką i modlimy się. Wiesz, dzieją się rzeczy ostateczne, tak? I religia jest tym, co pozwala na poważne podejście do poważnych rzeczy. Więc pytam cię o rzecz najpoważniejszą chyba w życiu człowieka, czyli relacje z najbliższą osobą i zerwanie tej relacji.
0: Tak, tak. O śmierć żony mnie pytasz, jak ja to przeżywałem. Tak, rzeczywiście to choroba, zwłaszcza choroba ciężka, jakim jest nowotwór, powoduje, że to świadomość zagrożenia życia narasta, prawda, wraz z tą chorobą. I towarzyszenie w niej tej ukochanej też powoduje, że sam staje się, sam, dla mnie samego się to wszystko urealnia. Żeby jakoś to streścić w sposób syntetyczny, całe to doświadczenie dla nas było też doświadczeniem wielkiego zbliżenia do Pana Boga, no bo skoro zbliżamy się do granicy śmierci, to zbliżamy się też do najbardziej dosłowny sposób do spotkania z Nim. No i jedno z nas twarzą w twarz, drugie wciąż będąc przed tą granicą, którą jest śmierć. Przygotowanie do tego spotkania, odnowienia życia sakramentalnego, towarzyszenie w modlitwie. Ostatecznie no, bardzo ważną taką sprawą był fakt, że moja żona w tej ostatniej fazie choroby była w domu, a nie w szpitalu. Czyli że ja byłem cały czas przy niej, także córka. I ostatecznie żona zmarła w naszej obecności. Poprzedniego dnia był kapłan, ksiądz i udzielił sakramentów, absolucji, więc jakby mieliśmy też takie poczucie, że zostało uczynione wszystko to, co można najlepszego w tej sytuacji zrobić. To mimo całej trudności przeżywania śmierci tej ukochanej, najbliższej osoby, jednak daje i taki wewnętrzny pokój, no i nadzieję przede wszystkim. Nadzieję i na jej zbawienie, ale także, ja sobie tak nazywam, nadzieję na powtórne spotkanie. Już w obliczu Pana Boga, w obliczu Najwyższego. Ale to spotkanie, które za którym się tęskni, prawda? No bo za tym najbliższym zmarłym po prostu się tęskni. No, ja tutaj jestem w mieszkaniu, które całkowicie urządziła moja żona i właściwie rozmieszczenie sprzętów, rozmieszczenie

0: jakby dekoracji, wszystko, wszystko to jest jej, jej pewien rodzaj wizja i estetyka, więc ona tutaj w tym sensie ze mną jest. Jest też ze mną poprzez to, co w naszej wierze wyznajemy właściwie przy każdym pacierzu, czyli w świętych obcowaniu, w tym sensie, że, no, że i w modlitwie, i w tej łączności subtelnej, ale prawdziwej, która jest między tymi, którzy już są tam po tamtej stronie i między nami. O, tak bym to, o tym opowiedział.
1: Powiedz, bo o tej nadziei, o której mówisz, tak, to też był w moim życiu taki przełom. Mój ojciec zmarł, kiedy miałem 10 lat i w pewnym momencie, no i to w sposób oczywisty rzutowało na całe życie chłopaka, tak? Brak ojca w domu. I kiedy to sobie zacząłem uświadamiać, tam już w latach 30., 40., 50. mojego życia, i miałem takie doświadczenie, że w pewnym momencie dotarło do mnie zmysłem wiary, że ja go kiedyś przytulę. W taki sposób, jaki nigdy nam się nie było dane przytulić, czyli dwóch mężczyzn, tak, którzy przytulają się cali, tak? Tak jak ja z moim synem i jednym i drugim się mogę przytulić. I to też jest, że moment, kiedy Jezus wszedł do mojego życia w taki sposób namacalny, tak, to właśnie tym gestem do mnie przyszedł. Ja zobaczyłem, wiesz, długowłosego mężczyznę. Jego twarzy wtedy nie widziałem. To było na modlitwie, na rekolekcjach, które w domu przeżywałem, ignacjańskich, na Dąbrowskiego w Warszawie. I ten mężczyzna do mnie podszedł i mnie przytulił. Tak? I tutaj było całe to doświadczenie wylania się tego oceanu miłości. Tak? I uświadomienie sobie tego jakoś całkowicie uspokoiło mnie, tak, że nie tylko powtórnie przytulę się z Jezusem, tak, jak umrę i pójdę tam, mam nadzieję, że tam, i że też spotkam tam mojego ojca w taki właśnie sposób. Właściwie nie wiem, o co chcę cię zapytać. Chcę, abyś podzielił się doświadczeniem swojej wiary, że bo wiara to jest coś namacalnego, tak jak pokój jest czymś namacalnym, tak jak Jezus mówił, rozsyłając uczniów, że jeśli wejdziecie do czyjegoś domu, jeśli tam będzie człowiek godny, to ten pokój wasz na niego zstąpi, a jeśli to będzie człowiek niegodny, to ten pokój do was powróci, czyli jest czymś materialnym ten pokój, tak jak miłość, tak jak nie czujemy powietrza, ale jak z pędzącego samochodu wystawimy rękę, to wiemy, że to powietrze jest. Jak byś podzielił się, słuchają nas również ludzie absolutnie niewierzący, tak? Całkowicie niewierzący. Jak byś podzielił się doświadczeniem swojej wiary?
0: Wiara to jest rzeczywiście coś niesłychanie realnego w moim życiu. I to, jak sięgam pamięcią, to jednak zawsze tak było. Mam taką łaskę, że ja nie przeżyłem w moim życiu jakiegoś zupełnego odejścia od Pana Boga. To jest bo dzięki temu jakby ta więź jest więzią permanentną. Ona oczywiście czasami słabła i wiadomo, że takie chwile się zdarzały. Niemniej jest to więź permanentna. Ale powiedziałbym, że ostatnich kilkanaście lat mojego życia jest jakby wielkim przyspieszeniem, czyli jeszcze dodatkowym urealnieniem tej wiary z różnych powodów. Może po pierwsze też dlatego, że od pewnego momentu człowiek ma poczucie, zupełnie naturalną refleksję, że sam przeszedł już jakby ten szczyt fizycznych możliwości w swoim życiu, w związku z tym, że zaczyna się po prostu starzeć. Zaczyna się starzeć, ale nie chciałbym tego sprowadzić do takiego banalnego doświadczenia, że jak słabość, no to wtedy tym bardziej nie. Chodzi bardziej o to, że mając, doświadczając słabości i cierpienia, bo takie też na mnie przyszło, gdzieś w międzyczasie trafiłem do szpitala, miałem operację na kręgosłup. W każdym razie chodzi o to, że im bardziej przeżywamy słabość, tym bardziej ta moc Boża nas podtrzymująca jest dla nas doświadczalna. No tak właśnie jak opisałeś to z pędzącym samochodem i tym powietrzem, którego moc doznajemy, kiedy wystawiając rękę. Że im większa słabość, w której się znajdujemy, tym więcej tej łaski i tym większa nasza zdolność do jej zauważania. Też dla mnie ważną niesłychanie sprawą było i jest to, że bo myślę, że często może się pojawić w życiu człowieka taki rodzaj zniechęcenia, że mimo, że jest wierzący, że wypełnia pewne praktyki, to w jego życiu nic się nie zmienia, w tym sensie, że dalej ma te same słabości, dalej popełnia te same grzechy, które wyznaje podczas spowiedzi. I w pewnym momencie dotarło do mnie dopiero, mimo że pewnie powinno dużo wcześniej dotrzeć, że ta zmiana, ta przemiana, czyli to nawracanie, doświadczenie, którego człowiek właściwie ma permanentnie, odbywa się wtedy, kiedy człowiek bardziej do Pana Boga przylgnie, że jakby z własnymi siłami się nie wydobywamy z własnych słabości i grzechów, że chęć, bo to jak człowiek ma dużo energii, jest młody, to mu się wydaje, że właśnie, że sam, zresztą no, istnieje nawet w kulturze taki wyraźny jakby rys, że człowiek chce się sam zbawić, prawda? To taka gnoza, która nas gdzieś tam kusi na przestrzeni dziejów w różnych aspektach kultury, a i w dzisiejszym kulturze myślę, że moglibyśmy ją dostrzec bez najmniejszego trudu. I to poczucie słabości, wracam jeszcze raz do przeżycia słabości związanego ze zdrowiem, z bezradnością i z innymi tego typu, że to poczucie słabości i jednocześnie mocy Bożej, towarzyszenia, no szalenie nas do Pana Boga zbliża, a z kolei modlitwa, no to jest... To z kolei jest takie doświadczenie w moim przypadku, ale myślę, że w każdym przypadku, że to jest takie powolne wspinanie się po tej ściance wspinaczkowej. Modlitwa niczym linia taternicza nam umożliwia nieodpadnięcie od tej ściany. A nawet jeżeli byśmy na chwilę utracili kontakt z tą ścianą, po której się wspinamy ku górze, to i tak ta lina będzie nas chroniła. My nie runiemy w przepaść, więc to nas też szalenie ubezpiecza. I ta poczucie tej opieki i obecności no wielokrotnie mi towarzyszyło w różnych chwilach i nadal towarzyszy. Mam takie głębokie przekonanie, że Pan Bóg jest tuż obok.
1: Czy możesz jedną taką sytuację opisać, którą możesz opisać? Takiego
0: Ale roku? Rzeczywiście. Zdarzyło mi się kiedyś, a to już było dawno temu, ze 30 lat, niedługo minie, że w jakichś okolicznościach trafiłem do wróżki. Nawet nie dlatego, żebym sam jej poszukiwał, tylko było to następstwem wywiadu, którego udzieliłem jakiś tygodnikowi, który już dzisiaj nie istnieje, i nagrodą za ten wywiad miał być horoskop. Wtedy nie zdawałem sobie jeszcze sprawy do końca z zagrożeń z tego wynikających, to znaczy troszkę przypuszczałem, ale tak nie miałem takiej wiedzy, którą nabyłem później, też trochę dzięki tobie przecież i dzięki twojej encyklopedii New Age dla chrześcijan. Otóż ja poszedłem, spotkałem się i w pewnym momencie wpadłem na taki pomysł, czy pani potrafi zahipnotyzować? No to pani powiedziała, że owszem, ma takie umiejętności, że potrafi. Czy pani by mnie nie zahipnotyzowała? No dobrze, to musimy się umówić w określony dzień. No więc umówiliśmy się, to było w takich okolicach godziny 14. Przyszedłem, no i ta pani prosiła, żebym usiadł naprzeciwko niej, zapaliła świecę, no i rozpoczęła ten proces próby zahipnotyzowania mnie. No i to trwało kilka minut, ale no, nic nie nastąpiło. I ta pani powiada do mnie, wie pan co, w panu jest jakiś kolosalny opór, że ja nie jestem w stanie pana wprowadzić w stan hipnozy. No i podziękowaliśmy sobie, rozstaliśmy się jako ludzie niepokłóceni z sobą i ja sobie dopiero później uświadomiłem, że ten opór to anioł stróż, nic innego. Żeby było jeszcze konkretniej, to wszystkie te zdarzenia miały miejsce w bliskiej odległości kościoła, którego patronem jest święty Michał Archanioł. No dosłownie w prostej linii może 150 metrów. No i to skojarzenie jest oczywiste. Anioł stróż na to po prostu nie pozwolił, nie dopuścił. Mimo, że moja wola, przecież w końcu ja tam przyszedłem, żeby dać się zahipnotyzować, tak? Że nawet ta moja wola nie, na szczęście dzięki Panu Bogu nie wystarczyła.
1: Ten gest zapalenia świecy, ona zapaliła tę świecę szatanowi, demonowi.
0: No, to nie miałem takiej świadomości
1: tak,
0: wtedy.
1: Tak, ale to jest właśnie akt oddania czci. W ogóle sprawy widzialne i niewidzialne, połączone z popkulturą i przenikające popkulturę, te wszystkie nurty tak zwanej wiedzy tajemnej, czyli niezgodnej z autorytetem wiary i z autorytetem ośrodków akademickich, z autorytetem nauki. To jest osobny temat i dziś 70% ludzi jest poddanych takim oddziaływaniu i oni są tego nieświadomi. Ale ja chciałbym zapytać cię jeszcze o sakrament małżeństwa. Jak w tym... Jak twoja wiara na przestrzeni trwającego przecież tak w czasie małżeństwa sakramentalnego, czy widzisz oddziaływanie tego sakramentu w swoim życiu po prostu? Czy jak patrzysz na historię tych lat?
0: Oczywiście, zwłaszcza, że do tego, że to nie było takie proste w moim przypadku, czyli nie było to w taki sposób, że od początku byliśmy małżeństwem sakramentalnym. Trzeba było wielu lat i dążenia, i próśb, i oczekiwań, i zabiegów, żebyśmy mogli stać się z małżeństwem sakramentalnym. Więc myśmy dużo dłużej byli ze sobą, będąc małżeństwem niesakramentalnym, ale ostatecznie mocy tego sakramentu doznaliśmy i to było wielkie przeżycie, no nie tylko przeżycie, bo to co tam przeżycie, wielka moc i łaska, bo jak się na coś tak bardzo czeka i jak coś jest z różnych powodów trudne do zrealizowania, ale później jednak się staje, no to człowiek docenia, tym bardziej być może, tym bardziej niż gdyby miało to być no taki sposób nieco łatwiejszy. No, wspaniały, bo to, żebym to tak nie wyszło, że wszystkim życzę trudności. Nie, jeżeli ktoś w sposób naturalny, to ma wielką łaskę. No ale i mówię o swoim doświadczeniu. Rzeczywiście tak było. I ponieważ no, domyślasz się, że ja... No teraz, mieszkając sam, mając portret żony tuż obok, no często jakby zwracam się do niej myślami, ale też faktem jest, że ten sakrament szalenie, dochodzenie do niego, a następnie sam sakrament nas jeszcze szalenie zbliżył i połączył, że to i on nas w gruncie rzeczy też zaopatrzył łaską na ten najtrudniejszy czas, czyli czas choroby żony. No to przecież bez tego byśmy tego tak nie mogli przeżyć razem właściwie w każdej niemal chwili. Więc no, to jest, no jest to wielka, wielka łaska, wielkie zbliżenie. No jest to zaproszenie Pana Boga już bezpośrednio do życia, do przeżywania miłości. Tak, to jest no, coś najważniejszego. Zresztą też okres choroby i śmierci żony uświadomił mi w sposób bardzo dosłowny, że jednak żona jest człowiekowi najbliższym drugim człowiekiem. Najbliższym, dlatego że oczywiście bardzo bliscy są rodzice, mama, tata, prawda, dzieci. No, jesteśmy bardzo związani miłością, ale z żoną mężczyzna, a z mężem kobieta wiąże się jednak na taki sposób. Dwoje ludzi, którzy jakby nie są krewnymi, nie są, są sobie obcy gdzieś kiedyś, od pewnego momentu zaczynają się właśnie stawać sobie no, najbliżsi.
1: Powiedz, jak dzieci w tym wszystkim, w twojej wierze, tak, która też potem, którą Bóg dzięki tobie żonie twojej, mógł zaoferować swoją osobę i relację ze sobą. Jak dzieci i wiara?
0: Wiesz, to też jest temat taki, no, jakby to powiedzieć. No, mijały lata, dzieci. Wiesz, ja nie chciałbym się jakby przesadnie zagłębiać w szczegóły z tego
1: oczywiste.
0: Powodu, że... że nie chciałbym, raz, że dzieci w momencie, kiedy myśmy stali się małżeństwem sakramentalnym, były już dorosłe. W związku z tym, a też nie chciałbym za dużo rzeczy
1: to jest
0: zdradzać, bo oni, więc wiesz, wolałbym pozostać, no, na było... pewno dla nich to jest przeżycie wielkie i bardzo ważna sprawa, natomiast no, nie chciałbym tego przesadnie uszczegławiać w tej
1: to
0: chwili.
1: To jest jasne i oczywiste. Powiedz, jakie masz plany życiowe? Bo powoli wchodzimy w czas taki, kiedy czujemy oddech na plecach.
0: Wiesz co, mój plan to jest niczego szczegółowo nie planować, czyli zdać się na reżyserię Pana Boga, żeby Panu Bogu nie popsuć szyków po prostu. Myślę, że Pan Bóg to wszystko planuje i przeprowadzi najlepiej, więc raczej przestaję sobie stawiać jakieś takie cele, że koniecznie coś muszę zrobić, albo że to koniecznie musi być tak czy inaczej. Nie, właśnie przestaję myśleć troszkę w tych kategoriach, bo zdaję sobie sprawę, że po pierwsze jest to, może to przeszkadzać w tym, co naprawdę jest dla mnie dobre, czyli ja sam mogę w ten sposób stawiać tamę. A po drugie, no zdaję sobie też sprawę, że moje życie zbliża się do granicy, w związku z tym, co tu planować? No, najlepiej by było planować, jak no, zasłużyć, nie, to nie jest dobre słowo, jak no, przejść do rzeczywistości nadprzyrodzonej, no bo ta rzeczywistość nadprzyrodzona, która nam się wyłania jako tajemnica, ale my przecież w przekazie naszej wiary tę tajemnicę jednak mamy też dookreśloną, że mamy objawione części tej tajemnicy na tyle, na ile możemy je poznać. Ale no, z kolei pokora musi nam podpowiedzieć, że pewnych rzeczy nie zgłębimy i nie do końca. Czyli, no bo to jest właśnie ta kwestia tajemnicy, która generalnie w wierze odgrywa bardzo istotną rolę. Oto wielka tajemnica wiary, no, ale tu mówimy o Panu Jezusie i o Jego misji zbawczej i przeistoczeniu. Natomiast no właśnie, ta nadprzyrodzone, bo wraz ze zbliżającym się kresem konkretyzuje się nadprzyrodzoność, tak bym powiedział. A nadprzyrodzoność jest no, esencją tego, co, co, jest sensem naszej wiary niejako, prawda?
1: Gdyby przyszedł ktoś do ciebie, ktoś, kogo jakoś akceptujesz i powiedział ci, czy chcesz służyć do końca życia już, czy chcesz pójść na służbę, porzucić to, co robisz i pójść na służbę. Jak myślisz w takiej teoretycznej sytuacji, jakie by było twoje rozumowanie?
0: Moje rozumowanie było takie, że jeżeli to jest służba Panu Bogu, to, no to jest, to nie można odpowiedzieć inaczej niż tak. Dlatego, że no w innym przypadku zanegowałbym całą swoją wiarę, dlatego że wiara w gruncie rzeczy, ja wiem, że dzisiaj się dużo mówi o indywidualizmie, znaczy, że jakby dzisiejszy człowiek jest taki zindywidualizowany i że tam pojawiają się jakieś wątki takie egocentryczno-humanistyczne. Niemniej no, wiara jest służbą. Matka Boża określa siebie jako służebnicę, a w niej widzimy najdoskonalszy wzorzec wiary.
1: Powiedz mi, kim jest Bóg, którego poznałeś przez całe swoje życie?
0: Ojcem. Ojcem. Ojcem. Przy czym nie chodzi mi to tylko o osobę Boga Ojca, ale o Boga w Trójcy Jedynego. Przeżywanie Boga jako Ojca wynika z faktu, po pierwsze, że tą najważniejszą modlitwą, którą poznajemy, jest modlitwa Ojcze Nasz, modlitwa Pańska, ale po drugie też dlatego, że ja też miałem bardzo głęboką więź z moim tatą. I on, tata zmarł już ponad ćwierć wieku. Temu ja byłem dorosłym człowiekiem, więc no w tym sensie, że ty miałeś 10 lat, kiedy twój tata zmarł, a ja miałem 36, prawda? Więc to zupełnie inna sytuacja. Niemniej ja byłem bardzo z ojcem związany i ojciec był bardzo głęboko wierzącą osobą i był dobry. To znaczy, mieć dobrego ojca to jest wielka łaska, dlatego że bardzo łatwo wtedy jest człowiekowi uwierzyć i wskutek tego doznać dobroci Boga Ojca. Więc ja mówię, że ja mam w sumie łatwo. Ja mam wiele rzeczy, jakby zostało mi danych tak w taki sposób jako dar, który niezasłużony przecież zawsze, ale że jest mi z tym stosunkowo łatwo, prawda? Bo łatwo mi sobie te wszystkie rzeczy w sobie uporządkować i przeżywać relacje z Panem Bogiem jako relacje z Ojcem.
1: Bardzo ci serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Przemysław Babiarz.
0: Dziękuję bardzo.
1: Mam nadzieję na rychłe spotkanie. Tobie dziękuję i Państwu dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Do usłyszenia.
0: Kłaniam się, do usłyszenia.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochany Tato, przychodzimy do Ciebie, żeby skorzystać z daru czasu, żeby Ciebie chwalić, Panie, za to, co robisz, za to, że jesteś, za to, że przytulasz, że wspierasz, że dajesz nadzieję. Niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Kochany Jezu, dzięki Ci za Twoją przyjaźń, za Twoją obecność i za to, że zdecydowałeś się zginąć za nas. Duchu Święty, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Panie, dzięki Ci za każdą Twoją obecność, za radość serca, za natchnienia. Prosimy Cię, Panie, żebyś teraz ożywiał naszą rozmowę, żeby Twój Duch, Boże w Trójcy Jedyny, był tutaj z nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym gościem jest Karolina Mackiewicz. Witaj.
1: Witaj.
0: Czemu Bóg pozwala ludziom się poranić, a jest wszechmocny, zanim ich do siebie przyciągnie?
1: Wiesz, to wydaje mi się, że pozwala na to, żeby człowiek zobaczył, jak bardzo Bóg dręczy go własną głupotą, jak bardzo potrafimy być bezsilni wobec właśnie głupoty i chce nam to pokazać na naszym własnym przykładzie. Pozwala nam doświadczać samookaleczania się takiego umysłowego i takiego zmysłowego. Często właśnie po to, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo wykańcza nas pycha i jak bardzo nam jest niepotrzebna tak naprawdę. Myślę, że to właśnie Bóg chce nam pokazać i powiedzieć, i przez to też właśnie powiedzieć, jak strasznie nas kocha. I trudno sobie wyobrazić życie człowieka usłane różami tylko i wyłącznie, bo ani człowiek by się nic w takiej sytuacji nie nauczył, ani niczego dobrego by nie dokonał. Myślę, że właśnie dlatego.
0: Kiedy dowiedziałaś się, że cię Bóg kocha tak bardzo?
1: Ja tak podskórnie czułam to zawsze, ale od momentu śmierci mojego taty, którą przeżywam do tej pory tak naprawdę, ale już dużo bardziej spokojnie. Miałam wtedy 15 lat, teraz mam 33. Tak naprawdę pierwsze spotkanie z tą myślą o Bożej miłości przydarzyło się dopiero 1,5 roku temu na fundamencie rekolekcji ignacjańskich.
0: Ale skąd pomysł, żeby iść na rekolekcje ignacjańskie?
1: To było tak, ja jestem w parafii świętego Andrzeja Boboli na Rakowieckiej. Kiedyś ksiądz Darek Michalski zapraszał do Radości, do domu rekolekcyjnego ojców jezuitów w Radości na sesję taką weekendową. Cierpienie Boga, a cierpienie człowieka. To był kwiecień ubiegłego roku. I tam zaczęłam się trochę oswajać z tą duchowością. Byłam wtedy strasznym dzikusem jeszcze i taka byłam pozamykana. Ale zaraz szybciutko zapisałam się od razu na fundament do Gdyni.
0: Pierwszą część 4-tygodniowych rekolekcji ignacjańskich, którą w większości domów w tej chwili rekolekcyjnych, ignacjańskich, jezuickich, od której się zaczyna.
1: Tak, to znaczy to jest nawet nie pierwsza część z czterech, tylko jeszcze takie przygotowanie. Tak. Nauka jakby modlitwy i całej duchowości. I to oczywiście teraz mogę to powiedzieć jasno i wyraźnie, że Duch Święty zaczął tak we mnie działać, że i było miejsce, bo to nie jest tak łatwo się dostać od razu. To było to od sesji do fundamentu minęło jakieś kilka tygodni zaledwie. I to szło z jakąś taką ogromną siłą, taką ogromną falą, tak jakbym czuła, że Bóg tak bardzo się cieszy, że chce do Niego wrócić. Mimo, że wielokrotnie czytałam świadectwa, że coś przeszkadza ludziom w przyjeżdżaniu na rekolekcję, albo coś się dzieje takiego, że nie mogą, chorują, coś takiego się odbywa. U mnie się nic takiego nie stało. Wręcz przeciwnie, wszystkie warunki sprzyjały i łącznie z tym, że nawet pogoda, jak ja przyjechałam do Gdyni, to się nagle z jakiejś ogromnej burzy i deszczu i ulewy zrobiła przepiękna i tak była przez cały czas fundamentu.

0: ci, którzy nie byli w tym domu rekolekcyjnym, nie wiedzą, jak on jest położony, bo jest położony na bardzo wysokiej skarpie i na samej górze tego domu rekolekcyjnego jest taras, czyli jest przepiękny widok na morze i na horyzont, co nie ukrywam, bardzo pomaga rekolektantom w takim skupieniu. No i tak i na podczas fundamentu dowiedziałam się tego bardzo wyraźnie, że Bóg mnie bardzo kocha.
1: Jaki był dom, z którego wyszłaś? Religijny?
0: Tak, to był taki dom tradycyjnie religijny, to znaczy był dobry. Oczywiście chodziliśmy do kościoła, chodziłam na religię, chodziłam do spowiedzi.
1: Jakie to są środowiska, jakie miejscowości, małe,
0: duże? Warszawa, wszystko to jest Warszawa Mokotów. Całe moje życie się toczyło tutaj i toczy do tej pory. Mój ojciec był psychologiem, właściwie pedagogiem dziecięcym z psychologią, jakoś to było związane, nie pamiętam teraz dokładnie, ale pracował jako dyrektor w pogotowiu opiekuńczym. Był też takim społecznikiem. Taki właśnie był mój dom i moja mama i mój ojciec. Jestem jedynaczką, więc nas było troje. Oboje bardzo, bardzo wrażliwi, bardzo społecznie nastawieni, bardzo porządni ludzie. Taki mój dom był dosyć ciepły. Ja miałam strasznie dużo zajęć poza lekcyjnych. Grałam na skrzypcach poza szkołą zwykłą, więc czyli chodziłam do szkoły muzycznej, miałam strasznie zapełnione dni. Tak naprawdę my byliśmy tak naprawdę z moim ojcem w takiej wielkiej komitywie i przyjaźni. Ja później dopiero zauważyłam, jak jego już nie było, że on tak naprawdę mnie tak bardzo trzymał w takiej złotej klatce i tak. To dzieciństwo było takie strasznie skupione na obowiązkach, na takim wychowaniu dosyć surowym, a jednocześnie z wielką miłością ojca do dziecka. Takie to było bardzo żarliwe. Oj, tak mój dom wyglądał do pewnego momentu. Dobry taki, co czuwa nad nami i tak naprawdę niewielką miałam jego świadomość, a może nie tyle niewielką, co nie do końca taką poważną. To była taki stan, który jest dla mnie, był dla mnie naturalny, Bóg był i to tak jak jest babcia, jak jest dziadek, jak jest cała rodzina, tak taki Bóg mniej więcej istniał.
1: Ale prosiłaś go o coś, dawał ci coś, rozmawiałaś z nim?
0: Nie przypominam sobie szczególnych jakichś rozmów, jakiegoś szczególnego kontaktu. Bo to tak zwykle bywa, że jak dziecko jest szczęśliwe i nie potrzebuje jakiejś stymulacji wewnętrznej, to jakoś też to nie wpada na pomysł samo, żeby jakoś jakąś rozmowę przeprowadzać szczególną. Od dorosłych tego nie pamiętam, może ich krzywdzę w tym momencie, ale od dorosłych nie słyszałam takich zaproszeń ewangelizujących dziecko. Nie słyszałam takich zaproszeń do rozmowy z Bogiem, jakiegoś takiego życia duchowego, pogłębionego. Możliwe, że to dzieciom wystarcza po prostu taka świadomość i jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, że Kościół to jest takie miejsce, do którego się zawsze wraca i które tam... Wtedy to było 70, 80 lata, to jeszcze Kościół miał taką spełnią rolę społeczną ze wszystkimi tego konsekwencjami, także materialnymi, bo na przykład wszyscy pamiętamy takie paczki z Ameryki, to był Kościół. To też takie poczucie, że Kościół się człowiekiem opiekuje.
1: Jaką byłaś osobą w podstawówce? Do przodu czy do wnętrza?
0: Nie byłam za bardzo towarzyską, chociaż miałam sporo znajomych, ale zawsze czułam się trochę taka troszkę odosobniona, bo po pierwsze grałam na skrzypcach, co było szczytem po prostu...
1: Snobizmu?
0: Nie, nawet to nie snobizmu, to raczej był szczyt, brzydko mówiąc, obciachu dla rówieśników, którzy po prostu sobie chodzili do szkoły. To było już tak strasznie nie dla ludzi zajęcie, granie, że jeszcze na fortepianie, na flecie, co tak, na gitarze, no ale na skrzypcach to już był...
1: Pase, tak?
0: Tak. Tak trochę właśnie ja na przykład przeżywałam takie momenty, kiedy koleżanki miały jakieś, znaczy robiły mi jakieś złośliwości. I to troszkę też mnie tak odsuwało od takich ludzi, od rówieśników. Ja zawsze trochę żyłam tak w świecie marzeń, trochę sobie wymyślałam ludzi, z którymi przebywam, trochę też ich dopasowywałam wizerunki ludzi, którzy są do tego, co ja bym chciała, żeby było. Nie byłam odludkiem, ale nie byłam blisko zaprzyjaźniona z wieloma osobami jakoś tak. To wszystko były bliskie relacje, ale tak wybiórczo. Miałam jedną koleżankę. I to było wszystko tak naprawdę.
1: I czas buntu?
0: Czas buntu przyszedł chwilę po śmierci mojego ojca.
1: Wiedziałeś, że on będzie umierał?
0: Nie, w ogóle wyszłam do szkoły. Była godzina 7:30 i po pierwszej lekcji przyszła do mnie mama, zabrała mnie do gabinetu lekarskiego i powiedziała, że mój tata nie żyje. To był nagły atak. Na pewno był chory od jakiegoś czasu, ale leczył się na żołądek, a to było prawdopodobnie tylko takie, to się kiedyś to określenie słyszałam, maska brzuszna jakichś dolegliwości sercowych, bardzo poważnych, które nieleczone odpowiednio, po prostu stworzył się zator i mój ojciec umarł w kilka sekund dosłownie.

0: to było o tyle szokujące, że dwa dni wcześniej wróciłam z Austrii, gdzie byłam na jakiejś tam wymianie szkolnej, i te dwa dni po moim powrocie, kiedy to było, jak się okazało, ostatnie dwa dni wspólne, był czas takiej radości ogromnej i takiego cieszenia się, że wróciłam, że jesteśmy razem znowu, że rodzina w komplecie. No i to trwało krótko i potem...
1: Ale jak to przyjęłaś? Czy w ogóle Bóg był w tym momencie...
0: Nie, w ogóle nic. Nie, to była jakaś szalona rozpacz, która jeszcze przy moim...
1: Ale w tym czasie, kiedy byłaś w Austrii, czy Bóg był jakimkolwiek punktem odniesienia w twoim życiu?
0: Nie, wtedy nie. Wtedy nie. To był początek liceum. To było cały czas taka powierzchowna, dziecinna wiara, taka obowiązkowość pewna, jakieś zasady moralne, które wiem teraz dobrze dopiero, że one dzięki temu, że wpajano we mnie od dzieciństwa, może nie były poparte jakąś głęboką duchowością, głębokim spotkaniem z Bogiem, ale one spowodowały, że jednak się trzymałam jakoś pionu przez całe życie, które było takie, no, różne bardzo. I no i okres buntu tak naprawdę zaczął się chyba, myślę, że w wieku, jak miałam 16-17 lat, i trwał aż do 30 prawie. Oczywiście to nie jest tak, że cały czas się wyrywałam spod kontroli albo też sama nie chciałam sobie tej kontroli nadać, ale bardzo dużo rzeczy chciałam spróbować w życiu.
1: Czego byłaś świadoma, buntując się? Jak wyglądał twój świat?
0: Ja byłam świadoma przede wszystkim tego, to był taki bunt przeciwko zabraniu mi jedynego autorytetu. Mamę zawsze bardzo kochałam, ale zawsze było tak, że my byliśmy z ojcem, ja byłam wpatrzona w niego jak w obrazek i mama nie była dla mnie nigdy autorytetem. Bardzo długo to trwało, zanim ja zobaczyłam, kim ona jest tak naprawdę i naprawdę i długo to trwało, zanim została moim autorytetem i jest do dziś. Natomiast wtedy tak jakby poczułam się, jakbym straciła jedyną osobę, przed którą jakby, która jest moim sumieniem, która widzi, która ocenia mnie, która może mi coś podpowiedzieć, co robić, czego nie robić. W momencie, kiedy zostałam sama z całym życiem, to znaczy tak mi się wydawało oczywiście, bo to gdzie w wieku 15 lat to człowiek po prostu nie zostaje sam, to nie jest tak, że zostaje sam, tylko tak myślałam wtedy. I moja świadomość była taka, że ja sobie sama z życiem poradzę i tak trochę bez sensu zacisnęłam zęby na życie. Bo wtedy mi się wydawało, że jestem kompletnie sama i w związku z tym życie mnie na pewno zaraz zaatakuje, w związku z tym ja na wszelki wypadek muszę być odporna i taki miałam, zakładałam sobie taki ogromny pancerz, coraz większy, coraz większy, coraz grubszy i coraz bardziej miałam zaciśnięte zęby, co było też fizycznie się objawiało, bo miałam jakieś straszne problemy z głową, z kręgosłupem, takie nerwowe już wtedy. Leczyli mnie boni fratrzy, nie do końca mnie wyleczyli, ale to było widać, że po prostu od początku panował taki ogromny stres i taki brak poczucia bezpieczeństwa nagłe. I wobec tego braku poczucia bezpieczeństwa to na początku właśnie taki atak, taka walka ze światem, który ewentualnie mógłby mnie zaatakować, czyli taka cały czas w gardzie jakby. A potem, jak się okazało, że świat mnie tak do końca nie atakuje, no to hulaj dusza, piekła nie ma.

0: prostu nie ma taty. Oglądanie różnego rodzaju przejawów życia i próba dostosowania się do ludzi, do grup, z którymi się, które się nagle przecież w takich momentach pojawiają od razu. Różnego rodzaju wyjazdy i spotkania towarzyskie.
1: Na ile ten kręgosłup moralny pozwolił, czy obronił cię, a na ile się pokaleczyłaś w tym buncie?
0: Pokaleczyłam się dość mocno, bo cały ten okres zaowocował kilkoma związkami z mężczyznami, którzy... nie jestem oczywiście z żadnym z nich, w związku z tym były nieudane, a nie trudno się domyślić, że osoba, która nie ma ojca, bardzo pragnie ciepła i poczucia bezpieczeństwa. I na siłę też szuka takich osób, które mogłyby to zapewnić. Wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew czemukolwiek. I moje życie to było kilka takich związków, które mnie za każdym razem, kolejny związek coraz bardziej mnie kaleczył i ranił, bo za każdym razem po jego zerwaniu, bo to ja też decydowałam o tym, że nie chcę być z tymi mężczyznami, powodował, że czułam się, jakbym była w grze komputerowej, w której mam coraz mniej żyć. Czyli tak jakbym przestała wiedzieć, o co w tym życiu chodzi, ponieważ mi się nie udał ten związek, ten i jeszcze następny, to była jakaś dla mnie oznaka, że ja jestem coraz gorsza, że jakby... że się nie rozwijam, a wręcz przeciwnie, że jestem coraz bardziej taką żałosną osobą. No to też była oczywiście była kwestia jakiejś niesubordynacji na studiach, potem w pracy, bo wtedy, kiedy mi się nie podobało w jakiejś pracy, to po prostu wychodziłam, trzaskałam drzwiami, mówiłam, mam was gdzieś i po prostu nie podoba mi się i koniec. Oczywiście wtedy uważałam, że to jest jakaś niezależność i taka
1: odwaga. Mało kto tak postępuje.
0: Tak, a potem się okazywało, że no dobra, wszystko fajnie, tylko że po pierwsze nie mam pieniędzy, siedzę w domu zamiast chodzić do pracy i taka to moja niezależność właśnie jest, że to tak naprawdę niczemu nie służy. I tak naprawdę to całe moje życie, jakieś też wyprowadzanie się z domu, jakieś takie ruchy bardzo buntownicze. Ja się wyprowadziłam z domu chyba mając lat 18 czy 19, jakoś tak. Nawet pamiętam jak dziś moją pierwszą wyprowadzkę z domu, siedziałam na przystanku z torbą i nie wiedziałam, gdzie mam pójść. Coś niewyobrażalnego dla mnie teraz. I jak sądzę... wiem, strasznym bólem okupiła to moja mama, która została sama ze mną. Czyli jak się wyprowadziłam, to zupełnie sama. No i wiem, jak ją to bolało. No i takie całe życie właśnie z torbą gdzieś między jednym domem a drugim. Jakaś próba też ustabilizowania się. Jestem po ślubie cywilnym, już po rozwodzie, ale to małżeństwo trwało jakiś rok. 10 lat temu to miało miejsce. Z jakimś wydawało się normalnym człowiekiem. Bardzo, bardzo normalnym, bardzo dobrym, poukładanym. No ale oczywiście mi to się nie podobało, bo był za bardzo poukładany i za bardzo normalny. I tak właściwie cały czas. Tak było bardzo długo.
1: Nie rozumiem powodu tego buntu, tak naprawdę.
0: Ogromna pycha, jak to teraz widzę.
1: Ale powiedz mi, czy... co teraz sądzisz na temat swojej relacji z ojcem? Czy ona do końca była okej?
0: Nie sądzę, żeby była okej, dlatego że wiem, że musiałam mu jakoś duże rzeczy wybaczyć. Udało mi się tego dokonać dopiero niedawno, też za pomocą sesji ignacjańskiej, ale mniej więcej wiem, że miał taki dziwny na mnie sposób, że z jednej strony bardzo mnie chwalił i bardzo jakby mówił do mnie, znaczy głównie o mnie właśnie, ludziom dookoła, same piękne rzeczy, i kiedyś znalazłam nawet list kogoś do ojca, w którym czytałam o sobie przecudne rzeczy, które właśnie ojciec powiedział tej osobie, a ta osoba to wspominała jako coś, jako przepiękne wrażenie. Natomiast w stosunku do mnie potrafił mnie na przykład upokarzać bardzo często przed ludźmi. To znaczy karać, nie wiem, krzyczeć na mnie, karać mnie przy ludziach. Były takie momenty, że właśnie bardzo, bardzo się bałam upokorzenia. To były najstraszniejsze momenty, kiedy na przykład potrafił się tak strasznie obrazić na mnie. Ja byłam wtedy dzieckiem, pamiętam, chyba 12-letnim, taki jeden raz. Ale to było bardzo często, z tego co ja pamiętam, że potrafił na przykład zamknąć się u siebie w pokoju na 2 tygodnie. To znaczy nie to, że nie wychodził, tylko po prostu jak tylko przychodził do domu, to zamykał drzwi i nie odzywał się do mnie przez 2 tygodnie. No to są takie... Ponieważ zostałam bez odpowiedzi na pytania dlaczego, bo te odpowiedzi, pytanie mogłabym zadać, jeżeli bym jakby spotkała się z nim w dorosłym życiu, no to te wszystkie sytuacje pozostały otwarte i tak naprawdę cały czas poszukiwałam odpowiedzi, dlaczego tak było. I tak naprawdę to ta cała pycha i taka rozrzutność i marnotrawienie to było cały czas odpowiadanie sobie na pytanie, ile muszę zrobić i co muszę zrobić i jakie rzeczy powinnam robić, żeby zostać zaakceptowana przez mojego ojca albo przez kogokolwiek.

0: zasługiwanie się.
1: Tak, to jest takie coś, jakby miała na sobie taki napis kup mnie. I to dotyczyło różnych relacji, bo to dotyczyło nie tylko jakichś tam damsko-męskich, ale wszyscy, którzy ze mną mieli jakkolwiek do czynienia, byli przeze mnie traktowani jako ktoś, komu muszę przedstawić się w jak najlepszym świetle, bo inaczej mnie nie zaakceptuje. W tej mierze, w której mamy się ze sobą porozumiewać.
0: Jaki jest twój stan ducha przed tymi jezuitami, przed tym w ogóle pierwszym zaproszeniem, na które... No bo tych zaproszeń było więcej. I wiesz, rok wcześniej, jakie... 4 lata wcześniej.
1: Wiesz, co było niezwykłego? Pamiętam dziś pewną moją wizytę w kościele, bo jeden z, chyba ostatni mój narzeczony, który, o którym bardzo poważnie myślałam, ale no to się nie udało znowu. Z nim zaczęłam chodzić do kościoła.
0: Wcześniej nie chodziłaś?
1: Nie, przerwałam chodzenie do kościoła na długi czas. Znaczy nie, jeszcze później tak. Ale no, na pewno przez jakieś 8 lat zaglądałam tam sporadycznie i też z takim poczuciem winy. Na początku to nie było tak, że na początku po prostu nie chodziłam, bo w ogóle mi to nie było potrzebne, a potem pamiętam, że chodziłam tak do przedsionka, jako ktoś taki niegodny zupełnie, żeby wejść do środka. Też mi nikt nie wytłumaczył, że to nie tak, no ale sama się mogłam domyśleć też. Nie ma co zwalać winy na innych. No i z tym moim ówczesnym chłopakiem zaczęłam chodzić do kościoła. A zaczęło się już we mnie dziać coś takiego, co... jakby zauważanie tego marnotrawienia życia. I zaczęłam się strasznie bać. Teraz widzę, że to było tak, że nareszcie ze mnie to zaczynało wychodzić, że to strasznie boli, to wychodzenie tego na jaw. Bo ja musiałam sobie też opowiedzieć sobie samej całe życie i zgodzić się na to, że tam popełniłam masę głupot, masę błędów i masę razy się kaleczyłam. I w pewnym momencie pamiętam, to było na Narbuttach w kościele świętego, pod wezwaniem świętego Szczepana. Tam jest taki krzyż dosyć duży, wyrazisty i to było 4 stycznia. To jak, nie wiem, pamiętam takie rzeczy jakieś dziwne, ale... trochę sobie obchodzę te święta wewnętrznie co roku. Wtedy pierwszy raz powiedziałam to, oczywiście bardzo, w bardzo niedużej świadomości, ale jak sobie teraz zdaję sprawę, co to było, co to był głos, który mi, słowa, które mi podpowiedział Bóg. Słynne, Panie Boże, nie daję rady, pomóż. I jeżeli ktoś mówi o tym wietrze, który wieje, to był właśnie ten wiatr pierwszy, który mnie trochę tak porwał.

0: Oczywiście nie zmieniło się wiele, ale też zaczęłam mieć świadomość tego, że jeżeli będę cierpliwa, jeżeli przytrzymam to wszystko i jeżeli będę słuchać wewnętrznego głosu, to gdzieś kiedyś istnieje szansa, że się poprawi, że będę mogła żyć jak człowiek, bo wtedy myślałam, że jestem najgorszym człowiekiem na świecie. To jest klinicznie też jakby stwierdzone przy depresji, przy tego typu stanach, nerwica lękowa. Nerwica lękowa towarzyszyła mi przez ponad 3 lata, bez przerwy. Budziłam się z lękiem i zasypiałam bez przerwy od rana do wieczora. Bałam się rzeczy niedorzecznych. To nie były jakieś psychozy oczywiście, ale to było oczekiwanie na cios, oczekiwanie na najgorsze, wynajdywanie najgorszych scenariuszy, jakie mogłyby się tego dnia akurat przydarzyć. No i koszmarna samotność, bo też było mi na tyle wstyd i na tyle mi było głupio zmarnowanie mojego życia dotychczasowego, że też nie chciałam się z nikim dzielić, bo to po prostu uważałam, że nikt tego nie wytrzyma, a poza tym, jeżeli wytrzyma, to wyjdzie, otrząśnie się po prostu po wyjściu i pójdzie swoją drogą, będzie miał rację.
1: Ale ta nadzieja, o której mówisz, która się pojawiła, to jest rzecz niezrozumiała w porządku psychicznym.
0: To jest niezrozumiałe i dlatego się bardzo kurczowo tego trzymałam, bo to było tak niezrozumiałe.
1: Ale wiedziałeś, że to jest co jest nowego w twoim życiu?
0: Tak.
1: A kojarzyłaś to z tą pierwszą modlitwą?
0: Tak, bo to było, bo to od tego momentu trwało i jakby, to, tak można powiedzieć, że się trochę rozpychało w moim życiu. Ten pierwszy efekt, który usłyszałam, to był tak irracjonalny, tak alogiczny w ogóle w mojej sytuacji. Bo to była taka sytuacja, że ja nie miałam właściwie pracy, nie chodziłam do pracy, nie wiedziałam, co chcę robić. Ja już przestawałam w ogóle panować nad swoim życiem, takim zwykłym, takim codziennym. Korzystałam wtedy z pomocy tego mojego ówczesnego chłopaka, który powiedział, żebym się nie przejmowała, że on mi będzie dawał pieniądze i rzeczywiście mi bardzo pomagał przez długi czas, no ale to nie na tym życie polega. Ale gdyby nie on, to myślę, że byłoby mi dużo trudniej. I tak się kurczowo trzymałam tej pierwszej chwili, tej pierwszej myśli, tego absolutnie nielogicznego przewiania jakby umysłu przez jakieś świeże powietrze, że to jakby jakaś zupełnie nowy pierwiastek chemiczny, w ogóle coś nowego zupełnie. I też coś, co teraz mi się wydaje normalne, bo ja już się do tego przyzwyczaiłam, ale słuchanie takich natchnień,

takiego było, że po prostu po przyjściu któregoś dnia z kościoła zaczęłam, znaczy włączyłam radio i usłyszałam któreś ze świadectw. Usłyszałam, głównie słuchałam wieczornych audycji. A to był moment, kiedy myślałam o sobie, przypominam, jako o kimś najgorszym na świecie. W momencie, kiedy usłyszałam ludzi, którzy w radio mówią o sobie, a mają inne, ale też tak strasznie ciężkie życie, że naprawdę aż serce się kroi na kawałki, to to pierwsze wrażenie, że nie jestem sama, że nie jestem najgorsza, że może to nie jest tak do końca. I wieczorne audycje Radia Józef właśnie, to był taki moment, kiedy mi się zaczęło przecierać. Pamiętam, to była zima, jeszcze przed właśnie rekolekcją, przed tą sesją ignacjańską pierwszą, czyli 2 lata temu. I pamiętam taki stan, że leżałam sobie na kanapie i tylko słuchałam, jak najmniej chciałam wykonywać ruchów, bo czułam, że to jest coś takiego, co mi po prostu nagle dolewa jakiegoś optymizmu i takiego współczucia, że ja strasznie dużo słyszałam tak w tych audycjach i strasznie dużo do mnie przemawiało, tak jakby między wierszami, i jakoś tak się oczywiście zdarza, że słyszymy te fragmenty Pisma Świętego, które mamy usłyszeć, i te psalmy, i te pieśni, i takie wypowiedzi, które właśnie wyławiamy, dlatego że akurat zostały do nas powiedziane. Także ta zima 2 lata temu, to był taki moment, kiedy mi zaczęło wracać życie. I wtedy właśnie zaobserwowałam w sobie pierwsze 5 minut, podczas których się nie bałam. I tak potem, i tak to zauważyłam, że ojej, nie bałam się przez 5 minut. I postanowiłam się tego trzymać.

0: jest wśród nas.
1: Krok po kroku, to trwało ponad, nie wiem, kilka ładnych miesięcy trwało, zanim przestałam się bać w ogóle, znaczy bać, dygotać wewnętrznie. Ale to już wiedziałam, że to już jest, jakby powrót. Wtedy usłyszałam też niestety o szatanie, o złych duchach i demonach, które walczą o człowieka dosyć okrutnymi, inteligentnymi metodami. I oczywiście na początku się tego przestraszyłam, że mnie złapią i nie puszczą. Oczywiście mówiąc tak kolokwialnie, ale... Ale bałam się, że mnie nie wypuszczą, że będę się znowu bała, że ta sytuacja jest taka na chwilę tylko, że dostałam się do jakiejś bajki i że za chwilę się obudzę.
2: Kiedy pojawia się Bóg w tej historii? Bo na razie mówisz o psychice.
1: Tak.
2: Ale nadzieja jest już duchowa.
1: Jest już duchowa i to...
2: Bo to jest
1: wiesz, kiedy się
2: wbrew,
1: pojawia?
2: Bo to jest nadzieja wbrew wszystkiemu.
1: Wbrew wszystkiemu. Ja pierwszy raz, kiedy usłyszałam taką pieśń, która się często pojawia w radio, będę śpiewał Tobie mocy moja, bo Ty jesteś moją nadzieją. Coś tam, nie wiem, czy co, ale nie będę się bać. I to nie będę się bać i te słowa, które tam mnie tak wcześniej jak śpiewa i bać się nie będę, tak. To on śpiewa, powtarza to wielokrotnie, rozwija tę frazę i to powtarzanie spowodowało, że mi słowo nadzieja i nie będę się bać zaczęło się kojarzyć z Bogiem bardzo.

0: Ale tak naprawdę z wielką taką mocą, bo długo na mnie czekał, pojawił się w moim życiu właśnie w Gdyni, podczas fundamentu.
1: Co to znaczy pojawił się?

To było takie przeżycie. Ja to w ogóle jestem strasznie takim emocjonalnym człowiekiem, takim dosyć wrażliwym. I był taki moment, kiedy tam, bo to trzeba wiedzieć, że odpowiednimi czytaniami poprzedza się medytację. I te odpowiednie czytania oczywiście są w takiej kolejności i konferencje są w takiej kolejności, żeby przeprowadzić na tym, który przechodzi przez rekolekcję, jakiś proces duchowy i dojście pewnego stadium. I było tam czytanie o Zacheuszu, które, ponieważ się często pojawia w liturgii, nawet było w ostatnią niedzielę, Zawsze mnie strasznie raduje od tego czasu, bo po tej medytacji nad tym fragmentem Pisma Świętego coś się we mnie strasznie załamało i poleciałam do kaplicy, po prostu się rozryczałam i po prostu tak jakby wyrzuciłam z siebie wszystko, co jeszcze się we mnie tam kotłowało, jakieś takie niewybaczone rzeczy. I pamiętam, że jak wyszłam stamtąd, ja nie mogłam chodzić w ogóle. Byłam tak wstrząśnięta tym momentem. To trwało chyba, nie wiem ile, ale mówiono mi, że z godziny, że już się zastanawiali, czy nie wołać jakichś sił medycznych, bo to jest strasznie płakałam i strasznie nie mogłam skończyć. Słyszałam tylko takie, właściwie nawet nie słyszałam, tylko widziałam przed swoimi oczami, nie umiałam powiedzieć słowa i tylko jedyne słowa, które w pewnym momencie do mnie dotarły, to było: Jezu, ufam Tobie, i tak jakby miała je powtarzać do momentu, kiedy nie stanę z powrotem, nie wrócę do świadomości, do rzeczywistości. I tak i wtedy naprawdę czułam, tak jakby Jezus spacerował koło mnie do końca tych rekolekcji, tak jakby mnie trzymał za ramiona i mówił: nic się nie bój, już teraz będzie łatwiej. Jest od tego czasu.

0: A ja kiedy mam jakiś problem taki, że się na przykład strasznie znowu zaczynam czegoś bać, albo kiedy nie wiem, co powiedzieć, kiedy nie wiem, jak się modlić, to widzę cały czas przed sobą te trzy słowa. To jest taki mały modlitewnik, który się składa tylko z trzech słów.
1: I co będzie?
0: Przede wszystkim już poza taką silną relacją z Bogiem, która trwa od tego zdarzenia i się rozwija i czuję naprawdę niezwykłą jego obecność, to bardzo się modliłam o ludzi w moim życiu, bo byłam sama kompletnie. I nie dawałam sobie pomóc ani mojej mamie, ani nikomu. Ale potem bardzo się modliłam o to, żeby postawił na mojej drodze ludzi. I postawił. Żeby pomógł mi pomagać innym. I pomógł mi pomagać innym.
1: Jak?
0: Nie chcę mówić, ale wiem, że ta chęć, żeby jakby się nie zatrzymywać na sobie, wyrażona w formie prośby do Pana Boga, żeby mi jakoś to podsunął mi jakiś pomysł. Ona została jakoś spełniona i jest cały czas. Jestem bardzo szczęśliwym życiowo człowiekiem. Tak szczęśliwym po prostu z tego powodu, że mogę wstać rano i się cieszyć, i się cieszyć tym dniem, dziękować za niego też. To jest taki element stały porannej modlitwy, że dziękuję mu za ten dzień, który się właśnie zaczyna. Bo mam szansę dzisiaj być jego narzędziem. I to jest dla mnie takie... Taki spokój, że jest ze mną cały czas i że teraz będzie inaczej, że cokolwiek zrobię, to będzie tak, jak on chce, bo ja się całkowicie poddaję jego woli, codziennie to mu mówię i nie tylko takie sprawy, z którymi się męczę, albo które są dla mnie jakimś dylematem, albo wymagają mojej decyzji, tylko po prostu wszystko. Oczywiście musiałam się tego nauczyć. Sama swoją duszę musiałam tego nauczyć, ale oczywiście nie sama, bo wiadomo, że to tak nie jest. Myślę, że będzie dobrze.
1: Jakie jest twoje powołanie?
0: Strasznie się modlę o rodzinę. Chciałam założyć rodzinę.

0: kim jest ten Jezus, który przy tobie jest? Kto to jest? Jakie ma cechy?
1: Jest przyjacielem. Jest przyjacielem takim... Przede wszystkim ma ogromne poczucie humoru.
0: Jak się o tym dowiedziałaś?
1: Bo mi często takie sytuacje... się przydarzają, że po prostu tak myślę o tym. Takie po prostu sytuacyjne...
0: Czyli on konstruuje jakieś... rzeczy, których człowiek nie może skonstruować,
1: tak.
0: Których odczytujesz, że się...
1: Tak, to są takie właśnie alogiczne spotkania jakieś... Też jakby mam zwyczaj medytacji ignacjańskich, no nie codziennie, to nie będę się oszukiwać, ale kilka razy w tygodniu, jeżeli pojawia mi się na przykład jakaś myśl podczas tych medytacji i okazuje się, że nadchodzi jakiś taki moment, kiedy to się dzieje naprawdę, ale oczywiście... To jest tak, że to jest niemożliwe do wytłumaczenia. No to i wtedy wiem, że to są takie sygnały.
0: A skąd wiesz, że jest przyjacielem?
1: Bo to czuję w sercu. To jest takie poczucie, które właśnie też... To jest to pocieszenie, tak, które jest w tytule tej audycji. I że jest w moim sercu pokój. Mimo często, no ja nie mam też znowu życia usłonego różami dzisiaj, ale jest to takie poukładane, ale jest też się składa z wielu trudnych momentów i... Ale jeżeli mimo tych trudnych momentów czuję w sercu pokój i to taki... To nie jest jakieś takie uspokojenie sztuczne i chwilowe, tylko to jest po prostu pokój w sercu. Taki... No to jak mam nie powiedzieć, że jest moim przyjacielem? To jest chyba jedna z niewielu rzeczy, które można dostać za darmo. Taki pokój w sercu. I to takie rzeczy się dostaje od przyjaciela, od kogoś, kto kocha bardzo i bezgranicznie.
0: Jaki jest największy pozorunek od niego?
1: No ten pokój w sercu właśnie. Bo to... To jest coś, czego ja nawet nie wiedziałam, o czym nie wiedziałam, że istnieje coś takiego. Zawsze to mi gdzieś mijało koło ucha. Nawet mimo powtarzania takiego zapewnienia w Eucharystii. I do mnie to nie trafiało. Nie byłam w ogóle świadoma, że coś takiego istnieje. Nagle po prostu takie coś otrzymałam. To jest jedna z piękniejszych rzeczy w ogóle, jakie można dostać, bo wszystkie inne dary i łaski myślę, że opierają się na takim pokoju w sercu, bo to jest podstawa.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: O nawrócenia ludzi młodych, albo może niekoniecznie tylko młodych, którzy są tak na granicy i bardzo cierpią, bo bardzo, może by już bardzo chcieli w sercu wrócić do Boga, ale coś im jeszcze bardzo przeszkadza.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Karolina Mackiewicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Witaj, drogi Robercie.
1: Witaj, drogi Piotrze. Co u ciebie, też słońce?
0: Jest u mnie słońce, tak, jest u mnie piękny dzień, jest u mnie ochota do pracy, więc wszystko jest dobrze.
1: Powiedz mi, czy radio to było dla ciebie fajne doświadczenie, bo masz wiele różnych doświadczeń medialnych.
0: Radio to było dla mnie doświadczenie kluczowe w ogóle dla różnych rzeczy, które działy się w życiu moim. I radio to zawsze było i jest dla mnie coś zupełnie niezwykłego, innego niż inne rzeczy w życiu, ze względu na dwie sprawy. Po pierwsze, ja od dzieciństwa byłem wielkim, zapamiętałym miłośnikiem radia i niesłychanie mnie intrygowało to, że z magicznego małego pudełka płyną do mnie słowa innych ludzi, muzyka innych ludzi, a jak się pokręci gałką, to słychać jeszcze ludzi w innych językach i z innych odległych miejsc świata. A druga rzecz jest taka, że kiedy zacząłem pracować w radiu, odkryłem, że radio nie takie, jak króluje dzisiaj, to znaczy takie, w którym trzeba coś szybkiego i głupiutkiego powiedzieć pomiędzy piosenkami, tylko takie, które pozwala na przeprowadzenie na przykład dłuższej rozmowy z kimś mądrzejszym od siebie, daje niesamowitą intymność. Nawet kiedy tej drugiej osoby nie ma, kiedy jest się samemu w studiu i mówi się do innych ludzi, których się nie widzi, jest w tym coś zupełnie niezwykłego. Jest taki rodzaj intymności, który bardzo sprzyja szczerości. I ja się wcale nie dziwię temu, że czasem niektórzy goście sami są zdziwieni po występach w radiu, jednym czy drugim. Kilka jeszcze takich istnieje, twoje jest jednym z nich, że coś powiedzieli, czego nigdy się nie spodziewali, że mogliby powiedzieć, bo to trochę jak spowiedź, bo to trochę jak myślenie na głos i układanie rzeczy w swojej głowie, także pod tym względem radio jest zupełnie niezwykłe.
1: Drodzy Państwo, w ten sposób przywitał się z Wami Piotr Gociek, pisarz i publicysta, a również radiowiec. A ja zapytam Cię na początek może o to, bo napisałeś takie zdanie. Drodzy Państwo, w wypowiedzi Piotra wyczytałem przynajmniej 6 poziomów odniesień. Odniósł się do metadanych na temat moich audycji, na temat metadanych dotyczących swoich publicznych wystąpień i tak dalej, i tak dalej. A ja zapytam Cię o to zdanie z Twojego tomiku o milczeniu. Wrogowie wszystkiego muszą płacić wszystkim. Czy to jest o Fryderyku Nietzschem, czy to jest o Lutrze, czy to jest o szatanie?
0: To jest o tych, którzy mogąc wybierać dobrze, za każdym razem wybierają źle. A przecież tych okazji jest do wyboru wiele, bo raz wybierając, wybierać muszę, nieprawdaż? Ale tam jest jeszcze inna chytra zaszyta metafora w tym wierszu, bo ty się odwołujesz do wiersza, który otwiera mój tom Milczenie Łazarza, wiersza zatytułowanego Jak Reon. Ja w nim dokonuję takiej oto figury. Wydaje się, że staje po stronie Kreona, czyli tego, który przedkłada prawa ludzkie nad prawa boskie. To mieliśmy w centrum sporu, prawda, jako główny problem w dramacie Antygona Sofoklesa. I argumentuje na jego rzecz bardzo, bardzo rozsądnie, jak mi się wydaje, w sposób też pełen emocji. Ale
1: Rzeźko to robi.
0: Tak, ale jednak ta niepewność pozostaje, to znaczy, prawa ludzkie nad boskim jednak przeważać nie mogą, ale czy zawsze? I tu zostaje to zapytanie, tu zostaje ta niepewność.
1: Czemu ludzie wybierają źle? Czemu niektórzy zawsze wybierają źle?
0: Ludzie wybierają zło, bo są obciążeni grzechem pierworodnym, a ci, którzy zawsze wybierają zło, widocznie jacyś inni szatani są tutaj czynni.
1: Ale nie mówisz o szatanach literackich, tylko tym razem o rzeczywistych inteligencjach bezcielesnych, czy metaforycznie o tym mówisz?
0: Wiesz co, ja myślę sobie o tym, że jest bardzo wiele dróg do wybierania źle, które są bardzo ładnie opisane, wyglądają bardzo ładnie, o w ten sposób, tak? I nie bez powodu, jak sobie zajrzymy do dekalogu, to odkryjemy, ileż z tych dróg właśnie zaczyna się bardzo, bardzo niewinnie, bo ustępujemy w jakiejś tam, wydaje nam się, drobniejszej kwestii. Myślę, że jakbyśmy się mogli teraz odwołać do głośnego filmu i powieści Adwokat Diabła, gdzie tam w finale diabeł grany przez Al Pacino mówi na przykład: próżność, zdecydowanie mój ulubiony grzech, to jesteśmy na bardzo dobrym tropie. Zaskoczę cię, zrobiłem kiedyś bardzo obszerną rozmowę z muzykiem, poetą całkiem niezłym też, to znaczy Maciejem Maleńczukiem, człowiekiem zupełnie nie naszej bajki. I to była rozmowa, którą nagrywałem jakoś jeszcze przed 2014 rokiem, przed zaborem Krymu. I rozmawialiśmy w pewnym momencie o Rosji i o Putinie. I Maleńczuk powiedział takie oto zdanie, że on niczego się nie spodziewa dobrego po Putinie, bo patrzy na niego i widzi, i słucha go i wie, kto to jest, że to jest po prostu zimny kagiebista, taki, a nie inny, tak, a nie inaczej wychowany. Natomiast mówi, że jest zdumiony tym, że ma przy sobie takiego człowieka do specjalnych poruczeń, który nazywa się Ławrow, bo kto posłucha Ławrowa i popatrzy na niego, ten wie doskonale, że to jest człowiek niesłychanie dobrze wykształcony, że to jest człowiek znakomicie obyty, że to jest człowiek, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wszystko, co mówi, jest kłamstwem i robi to mimo wszystko. To nie jest tępy wyznawca. To jest człowiek, który świadomie wybiera to, że opowie się po stronie kłamstwa.
1: No tak, ja Maćka odrobinę znam, jeszcze pamiętam go z epizodu z Rotundy. To był epizod heroinowy. Myśmy mieli biuro na piętrze, a oni grali na parterze. I rzeczywiście Maciek jest niezłym poetą. Nawet jeden z jego wierszy opublikowaliśmy. To jest wiersz o Emily Dickinson. I tam jest doskonały opis opętania. Naprawdę tłumacz wiedział, co tłumaczy. I teraz załóżmy, że Maciek jest oczytany, że jest też w pełni świadom tego, co mówi. No ale z pewnej perspektywy on jest jeden do jeden z tym ministrem spraw zagranicznych, człowieka obsadzonego w roli miejscowego Hitlerka.
0: No może to sprawia, że tak dobrze go rozumie. Po prostu to byłaby najprostsza odpowiedź.
1: Posłuchaj, Rymkiewicz. Bo tak sobie pomyślałem, że po emocjach pójdziemy, po takich dużych znakach, tak? Jak napisałeś, ukąszony klasycyzmem, tak? Miotający się poganin od Jungera przez spirytyzm, jakiś biologizm, naturalizm.
0: Metempsychozę różne.
1: Tak, tak, tak. No ale metempsychoza to jest odmiana spirytyzmu, tak? To jest pewien, tak, pewien przejaw filozofii, która jest całościowym światopoglądem, pomijając już to. Ale coś takiego niesamowitego, ta walka, tak? Walka z chrześcijaństwem, tak? Jakiś taki sprzeciw wielki, tak? I powiem ci o jednej, ja miałem z nim dwa razy przyjemność. Raz był jurorem konkursu na brulion poetycki razem z panią świętej pamięci Wisławą Szymborską i z Marianem Stalą i wybrali Świetlickiego na pierwszego właśnie nagrodzonego w Nowej Polsce poetę. I on powiedział: nie możecie dać nagrody Kellerowi, chociaż jemu się ona należy, ponieważ on należy do waszej redakcji. Świetlicki potem też należał do naszej redakcji, ale wtedy jeszcze nie. I pan Jarosław Marek, to teraz drugie moje z nim zetknięcie, wyrzucił z Gazety Polskiej Codziennie córkę Krzysia Kellera, Ole Keller, młodą dziewczynę, bezwzględny umysł taki, brzytwiara, tak? Naprawdę bardzo sprawna. I ona wykazała w którymś z tekstów, że nie wiem, jakaś feministka, któraś z figur, z ikon nowożytności współczesnej francuskiej, nie wiem, czy to chodziło o Simone de Beauvoir, czy o kogoś innego. I ona pokazała w tekście, że grzeszne życie tej kobiety bardzo mocno wpłynęło na kształt jej twórczości eseistyczno-filozoficznej. I to, że my, bo jak wiesz, Brulion zaczął pytać o takie rzeczy, tak? O zgodność życia z dziełem. I to wywołało takie oburzenie pana Jarosława Marka, że wyrzucono tę dziewczynę, mimo że ja się postawiłem w sposób skrajny, tak? No ale już nie wnikam w czerń tej całej sytuacji. Pan Jarosław Marek okazał się w pełni intelektualistą nowożytnym, tak? To znaczy kimś, kto uważa, no bo Europa była stworzona przez ludzi, którzy uważali, że musi być zgodność pomiędzy życiem a twórczością, tak? Mnisi, świętość polega właśnie na tym, że jest się tym, czym się mówi, co się mówi, tak? I teraz skąd ta, u tak przecież sympatycznego i nam bliskiego twórcy, skąd ta nienawiść do prawdy o sobie samym?
0: Ha, to bardzo, bardzo trudne pytanie, na które nie znajdziemy odpowiedzi chyba w żadnej z biografii ani szkiców biograficznych o Jarosławie Marku Rynkiewiczu. Myślę, że możemy szukać odpowiedzi gdzieś w jego pisaniu. To pisanie jest momentami, to jest ciekawe, to pisanie jest bardzo metafizyczne w bardzo wielu miejscach, ale momentami jest też bardzo, bardzo pogańskie. Jest ono pogańskie właśnie w takim duchu, w jakim ja jako adwokat diabła przebierałem się w szaty Kreona w wierszu Ja Kreon, od którego żeśmy zaczęli. To znaczy takie przekonanie, że wie się lepiej, gdzie jest tak, tak, a gdzie jest nie, nie, i że te wyroki można ferować i że one powinny być nieodwracalne i daleko idące. Przypomnij sobie te rozważania z esejów historycznych Rynkiewicza, z Wieszania, ze Zborowskiego, prawda, i tak dalej. Nie? Że to jest wręcz wołanie o krew, tak? To jest wołanie o czyn, o mord założycielski.
1: Ja, który wiem. Ja, który wiem, co się ma zdarzyć i mam prawo nawet tego żądać, bo ja wiem.
0: A z drugiej strony Rynkiewicz jest dzięki właśnie tej surowości i to mnie chyba do niego przyciąga, tak jak mnie przyciąga właśnie do autorów klasycznych, do autorów sprzed epoki chrześcijańskiej, bo w tych dziełach autorów antycznych w greckiej tragedii właśnie tą tragiczność świata widzimy w sposób niesamowity opisaną i to fatum i tak dalej, więc mnie właśnie do Rynkiewicza przyciąga nie tyle jego, chociaż też zgrabny jego wielki talent literacki, bo on jest niesłychanie biegły w mowie polskiej, ale najbardziej cenię jego taki tom z lat 80. Moje dzieło pośmiertne, który jest moim zdaniem jednym z najlepszych tomów w ogóle poezji w Polsce wydanych po 45 roku. Lepszy niż Zachód Słońca w Milanówku, lepszy tam niż te Gawrony i tak dalej. Ponieważ to jest taki tom całkowicie osadzony już w tradycji naszych epitafiów trumiennych i poezji metafizycznej XVII stulecia i tej szlacheckiej, i tej angielskiej, później XVIII stulecia. Ja to próbowałem w innym wierszu oddać, tą surowość, tą nieodwracalność. Tam jest taki wiersz w tomie Milczenie Łazarza, Martwa natura, o panu Rembrandcie i o tej przyszłości, co nas czeka, jak tam wyliczam te wszystkie martwe elementy na martwej naturze. Słuchaj, no czym jest przekonanie, że wie się lepiej? No jest pychą właśnie. Znów wracamy do pychy, do jednego z grzechów pierworodnych.
1: Tak, głównych. Sokrates, Jezus, to jest ten czas, kiedy cystersi, benedyktyni, tak? Czyli spójność. spójność tego, co robimy, z tym, co mówimy, myślimy i kim jesteśmy. I dzisiejsze czasy, to są czasy, w których my intelektualnie i też wiarą, zmysłem wiary, możemy pojąć, że Jezus złamał fatum, tak? Że ono nas nie musi dotyczyć, że jest przesądem sądzenie, iż jesteśmy zdeterminowani, tak? Ale cały czas nowożytność wraca do tego, nie wiem, w całej tej, w tym pesymizmie protestanckim, tak? Który mówi o tym, że jesteśmy zdeterminowani, że to już jest zdecydowane, że cokolwiek byś zrobił, jeśli jesteś na wstępie predestynowany do tego, żeby nie być zbawiony, to nie będziesz, tak? No i to jest pogląd błędny całkowicie, tak? Ale czy z tego, co mówimy, wynika tylko i wyłącznie prosta konstatacja, że wróciliśmy po prostu, że historia zatoczyła koło, że cywilizacja europejska spoganiała po prostu, tak? Że wróciliśmy do miejsca, w którym byliśmy, czyli że człowiek zachodu cierpi na rozpacz. A rozpacz jest grzechem, bo jest decyzją. Więc jakby, czy kultura całkowicie unieważniła już, popkultura unieważniła już przesłanie Jezusa?
0: Nie wiem, czy całkowicie, ale na pewno w bardzo dużym stopniu. I tak, wróciliśmy właśnie do bardzo ponurego miejsca. Zresztą ja tak konstruowałem Milczenie Łazarza, żeby to była opowieść z takim, można by było wyrysować łuk. To znaczy wychodzimy właśnie od tego fatum i od tego tragizmu, od tego ferowania wyroków przez Kreona, Odyseusza, który zasnąć nie może, bo spalił Troję, znaczy w sensie, że to jego podstęp do tego doprowadził, i Eneasza, który w noc lądowania na litewskim brzegu widzi wszystkie straszne rzeczy, które staną się za sprawą Rzymu w przyszłości, ale cóż, no już jest za późno, schodzi na ląd i zakłada ten Rzym, prawda? Więc to jest ten początek. Później szczytem jakby tego wzniesienia się jest cykl wierszy pasyjnych w tym tomie, łącznie z wierszem, w którym czytamy, że jeden krzyż wystarczy na cały świat. A na samym końcu mamy wiersz Reformatorzy, w którym ja wprost piszę, co sądzę o tych, którzy właśnie unieważnili wszystko, co dobre i co piękne, i powiedzieli nam, że my jesteśmy niewiele warci, ale oni być może coś tam z nas ulepią. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale opublikowano takie badania, nie pamiętam już, gdzie je czytałem, wydaje mi się, że w którymś z amerykańskich periodyków albo portali konserwatywnych, z których wynikało, że dzisiejsi młodzi ludzie nie tylko nie są w stanie za bardzo zrozumieć tego, co Jezus mówi w Ewangeliach, ale wręcz uważają jego sposób mówienia, jego język, sformułowania, których uważa za obraźliwe, poniżające, jakieś tam, wiesz, mizoginiczne, jakieś tam dzielące ludzi, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. To jest nieprawdopodobne, to jest bariera. No wiesz, to jest bariera taka sama jak wtedy, kiedy ponad 2000 lat temu ktoś mógł nagle właśnie z tego całkowicie pogańskiego świata usłyszeć, że prawda, że
1: nadstaw drugi policzek,
0: jak przebaczenie, że jest tak. Coś takiego jak godność jednostki, prawda, i tak dalej.
1: Tak, no ale ten język produkuje się od 500 lat i narusza się jego składnie, wszystko się narusza, tak, semantykę, i on już jest po prostu językiem odwróconych znaczeń. Perwersja języka, ja to tak i opisuję dwoma słowami, ale ja chcę zapytać o co innego. Według mnie, i pewnie się ze mną nie zgodzisz, poezja jest metodą wydobywania z siebie rzeczy, których jeszcze nie wiemy świadomie. Ty mówisz o konstruowaniu tomu. Ja również po 28 latach wróciłem do pisania wierszy. Debiutowałem w zeszytach literackich, a potem tomikiem Nibyt, a teraz piszę normalne wiersze, które już mają rytm, to już jest zupełnie inna poezja, ale tak jak wtedy, tak dzisiaj, ja swoje wiersze zaczynam rozumieć po 5-8 latach. I czy takie konstruowanie świadome nie jest jakimś zagrożeniem? To znaczy, że jeśli ja mogę na drodze rozumowej pojąć to, jak, co jest twoim zamierzeniem, no to a poezja wydaje mi się, że jest takim językiem bliższym tajemnicy niż rozwiązywania teorematów.
0: Ale masz jak najbardziej rację, zaskoczę cię, i na poziomie obcowania z ciałem wiersza, tak moglibyśmy powiedzieć, to jest w 100% prawda. To znaczy sami nie wiemy, skąd coś do nas przychodzi i sami nie wiemy właściwie, dlaczego ten, a nie inny fragment powietrza z tego, co niewidzialne, obcinamy, żeby zostało to, co później stanie się widzialne w postaci wiersza. Natomiast wiersze wchodzą też ze sobą w dialog. Wiersze też same siebie potrafią wzmocnić lub komentować. I to nie jest tak, że ja, mówiąc o konstruowaniu tomu, mam na myśli takie pisanie, wiesz, że tu mam taki plan bardzo dokładny, sobie zaplanowałem, ja to będę teraz wykonywał i będę do tego dopasowywał rzeczy. Próbowałem kiedyś coś takiego zrobić. Próbowałem kiedyś napisać taki tom, ponieważ świetnie mi się pisało wiersze wczesnym świtem, słuchaj, o godzinie 5 rano w tramwaju, kiedy jechałem z Grochowa na Wolę i kłonąłem tą pustą Warszawę i jakiś taki splin pustego, chłodnego wagonu mnie trzymał i napisałem kilka wierszy, które były związane z konkretnymi miejscami. Pomyślałem sobie, że to jest świetny w ogóle koncept, żeby zrobić taki tom wierszy właśnie 26, ponieważ jeżdżę tramwajem 26, napiszę 26 wierszy i każdy z nich będzie o jakimś miejscu i tak dalej. Wiesz, i nagle się okazało, że mam do napisania coś tylko o 5 miejscach, a o 21 nie. W związku z tym taki plan nie ma sensu. Natomiast myślę, że cię nie zaskoczę, jak powiem, że ja widzę ten łuk, o którym ci mówię, tą konstrukcję tego tomu, tak naprawdę to ja ją jasno zobaczyłem, jak już dostałem książkę wydrukowaną. Jeszcze 3 tygodnie przed posłaniem, czy 2 tygodnie przed posłaniem książki do druku, ja jeszcze dzwoniłem do wydawnictwa i prosiłem o wycofanie 2 wierszy i że ja doślę w to miejsce 2 inne, które powinny być w innych miejscach. Nie potrafiłem wytłumaczyć, dlaczego. Natomiast uważałem, że tak po prostu powinno być, że te 2 wiersze tu nie pasują, a tamte 2 pasują o wiele bardziej, a te pozostałe rozmawiają z zupełnie innymi wierszami, które mam w szufladzie i które się ułożą w jakąś inną historię, więc
1: zgodziliśmy się.
0: Jak najbardziej. To są rzeczy, które gdzieś dzieją się poza nami, a my jesteśmy odkrywcami nieznanych lądów, nieznanych kształtów.
1: Trump i Soros. Czy na pewno to rozpięcie jest ważne? Świat Trumpa walczy ze światem Sorosza. Bo w tym świecie Sorosza są, kto wygrywa bardziej? Nihiliści czy marksiści, naprawiacze? Postmarksiści czy marksiści? I czy Trump jest rzeczywiście z innego świata niż Soros?
0: To sformułowanie o wojnie świata Trumpa ze światem Sorosza to jest, z tego co pamiętam, dzieło takiego rumuńskiego socjologa Dana Dungaciu, bardzo ciekawego badacza, związanego z partią AUR w Rumunii, ale też no po prostu bardzo takiego utalentowanego i niesłychanie przenikliwego komentatora współczesności. On jest trochę młodszego pokolenia niż, nie wiem, Ryszard Legutko czy Zdzisław Krasnodębski, ale to jest mniej więcej podobna formacja intelektualna, tak? Czyli człowiek, który w sposób bardzo przenikliwy potrafi definiować i wskazywać choroby współczesności. On wygłosił taki wykład, taką pracę, napisał właśnie o wojnie świata Trumpa ze światem Sorosza, który oczywiście, wiadomo, miał też służyć jako pewne polityczne uzasadnienie tego, że akurat konserwatywna opozycja, prawicowa opozycja w Rumunii opowiada się za takimi, nie innymi rozwiązaniami. Wydaje mi się, że pytanie o nihilistów czy marksistów jest tutaj trochę, patrząc na stronę Sorosza, jest o tyle nieistotne, że łączy ich tak naprawdę wspólny mianownik, tak? To są właśnie, to są naprawiacze świata. Ja zawsze mówię o tym, strzeżmy się naprawiaczy świata. To są ci, którzy odrzucają świata naturę, odrzucają naturę ludzką i mówią, my wiemy lepiej, my to wszystko zaprojektujemy. Oczywiście są wśród nich skrajne skrzydła takich, którzy mówią, że najlepiej to by było zaprojektować ludzkość poprzez jej eliminację w dużym stopniu. To są ci różni hararyści, prawda? Kurzweilowcy od transhumanizmu mówią, że najlepiej byłoby zaprojektować ludzkość w ten sposób, żeby ją pozbawić ciała i przepisać umysły gdzieś nam do komputerów i to będzie nasze zbawienie. Zresztą mówi się o nich, że są tacy cybermilenaryści. A inni po prostu pozostają przy bardzo tradycyjnym podejściu do sprawy. To znaczy oni wiedzą, jak lepiej urządzić świat, w związku z tym będą nam urządzać to, będą decydować o tym, kto ma nami rządzić, kto ma kierować naszymi gazetami, kto ma w nich pisać, kto ma mówić w naszych telewizjach, kto ma prawo drukować książki albo nie, prawda? Kto ma prawo przekroczyć jakąś granicę albo kto nie ma, kto ma prawo do wprowadzenia biznesu albo kto nie ma, kto ma prawo do wiary jakiej i po co, i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to rozróżnianie na marksistów, neomarksistów, postmarksistów, nihilistów, heglistów i tak dalej w obliczu tego wspólnego mianownika jest trochę po prostu drugorzędne. No, na pewno oczywiście jest ważne wtedy, kiedy się szuka metod polemiki i jakby demaskowania tych planów, no bo wtedy trzeba do odpowiednie języki, do odpowiednich zamiarów pewnie przyszykować. Co do Trumpa, to jest niesłychanie ciekawa sprawa. Mnie się wydaje, że to jest jedna z najbardziej niezrozumianych figur współczesności. I to jest taka, jak patrzymy sobie w historii, rzeczywiście widzimy jakieś takie, jak to się ładnie mówi, niejednoznaczne postacie historyczne, to rzeczywiście będzie jeden z polityków, jedna z figur, która się właśnie w ten sposób w historii zapisze. Ja kiedyś, jak przeprowadzałem wywiad z Robertem Harrisem, autorem, zresztą też lewicowo-liberalnym Mateuszem z Wielkiej Brytanii, który jest autorem rozmaitych książek, tam między innymi autor Widmo, Pompeje, Vaterland, wielu innych. On też napisał taką obszerną trylogię o starożytnym Rzymie, rozgrywającą się właśnie w tych nieodmiennie fascynujących wszystkich czasach, kiedy republika umiera i zaczyna się cesarstwo. On porównywał Trumpa do Klodiusza. Mówił, że to jest właśnie ktoś, kto wychodzi spośród bogaczy, stając się trybunem ludu i że wykorzystuje lud w swojej rozgrywce z innymi bogaczami, jest takim złotoustym mówcą, który tam jak nie przekona, to przekupi i tak dalej. I wydaje mi się, że jest w tym coś, ale nie wyczerpuje to jednocześnie tego, że jak się sięgnie do książek Trumpa, tych pisanych w czasach, kiedy jeszcze nie był politykiem, Art of the Deal przede wszystkim, ale paru innych, widać, jak on znakomicie rozumie ludzką naturę, ponieważ natura negocjowania, natura stawiania na swoim, tak, no to jest część po prostu, to jest część życia wśród innych ludzi. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście fakt, że on uszedł cudem z życiem z tego zamachu kilka miesięcy przed wyborami, które wyniosły go po raz drugi na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, że coś się w nim zmieniło. To znaczy, że pojawiło się, nie wiem, czy jest to poczucie misji i czy jest to poczucie misji od Boga, w każdym razie jest to jakieś poczucie pewnej wyjątkowości, przekonanie, że został pozostawiony na tym padole łez z jakiegoś powodu i on ten plan teraz wykona po prostu, tak jak on rozumie. I patrzymy na to, co jak ów ten plan interpretuje, co z niego wyciąga. Natomiast co do środowiska, z którego on się wywodzi, no to też podzielmy to na dwie sprawy. No jest inne, to jest facet znikąd, któremu udało się wspiąć do świata elit Manhattanu. A z drugiej strony, jak patrzymy sobie na towarzystwo, w którym się obracał, co widać na przykład w dokumentach sprawy Epsteina, no to wypada powiedzieć, ja nie chcę nikogo tutaj ani oskarżać, ani usprawiedliwiać, to myślimy sobie, po to pomyślmy sobie o tych wszystkich Pawłach, którzy najpierw byli szawłami, a to był i tak jeden z najmniej z ponurych przypadków, bo zdarzało się dużo większym grzesznikom zostawać świętymi.
1: Ja sobie myślę w taki sposób, patrząc na Jana Jakuba Rousseau i na tego, chyba Michał miał na imię, Foucault, tego postmodernistę.
0: Michel Foucault, tak.
1: I bo ja widzę ostatnie 500 lat naszej kultury, dominujący proces to jest instytucjonalizacja grzechu. Tak, że to jest istota rzeczy. Że z rąk mnichów, którzy myśleli o tym, żeby ich życie było tym samym, co ich słowa, wzięli hierarchizację kultury w swoje ręce intelektualiści, którzy nie mają zamiaru jakby robić to, co mówią. Jan Jakub Rousseau oddał swoje dzieci do przytułku po to, żeby napisać książkę o wychowaniu dzieci, tak? Ale już Michel Foucault, to wydaje mi się, że on żadnego świata nie chciał tak naprawdę konstruować, bo Jan Jakub Rousseau chciał skonstruować świat, w którym by mu nie zarzucono tego, że oddał swoje dzieci do przytułku, żeby wszyscy po prostu oddawali swoje dzieci do przytułku. Ja oczywiście przesadzam, ale jedynie odrobinę, bo jeśli poczytamy to, co na temat francuskiego filozofa dzisiejszych czasów, zmarłego nie tak w sumie dawno, no to mamy tam wioski w Afryce Północnej i młodych chłopców i przemoc pieniądza, tak, gwałcenie 10-letnich dzieci. I ja widzę w tym dzisiejszym obliczu intelektualizmu już taką całkowicie ciemną nutę, której jeszcze u Jana Jakuba Rousseau nie było. Gdzie już nie chce się naprawiać, tylko chce się ten świat zniszczyć. Chce się ten świat po prostu unieważnić. Ten świat, który mnie oskarża. Tak? Ja próbuję go zrobić takim, żeby mnie nie oskarżał, żeby grzech stał się częścią systemu. Tak? Żeby aborcja, eutanazja zostały wpisane do konstytucji, a tych, którzy mówią o homoseksualizmie źle, to po prostu karać ciężkim więzieniem. Tak, tak już i mamy w jednym czy w dwóch krajach na świecie. Więc ja jednak widzę tę linię schyłkową. Czy ta magia chaosu nie jest właśnie metaforą ostatnich czasów, czy też ja po prostu ze zbyt krótkiej perspektywy na to spoglądam?
0: Och, wiesz, w kwestii perspektywy krótkiej czy długiej, to obaj jesteśmy tak samo mądrzy, czyli tak samo niemądrzy. Natomiast dobrze, że wspomniałeś Michela Foucault, bo tutaj patrzymy właśnie na ten nurt, który przekształca współczesność na jaką modłę. No jest to zawołanie Foucault, że wszystko jest normalne, tak? Szaleństwo jest normalne, zbrodnia jest normalna. W więzieniach i w szpitalach są po prostu nieszczęśliwi ludzie, których my nie rozumiemy, bo oni są po prostu ludźmi na jakiś inny sposób. I to jest, widzisz, to jest właśnie ten punkt, z którego ten intelektualizm jest obejmujący cały świat dzisiaj tworzony, czyli że nie ma granic. No jeżeli nie ma granic między normalnością a nienormalnością, jeśli to znaczy, że nie ma też granic między dobrem a złem. Wszystko jest równoważne. Jeżeli wszystko jest równoważne, to znaczy, że tak samo moralnym czynem będzie poproszenie po 8 latach narzeczeństwa o rękę kobiety, którą kochasz, a następnie spędzenie z nią nocy poślubnej, w trakcie której po raz pierwszy natkniecie się na, znaczy będziecie mieli okazję uprawiać miłość cielesną, ale to jest równoważne z tym, że jakiś właśnie jakiś zboczeniec pojedzie sobie do tej afrykańskiej wioski gwałcić 10-letnich chłopców. No bo wszystko jest takie samo, prawda? Wszystko jest równoważne. Wszystko jest dozwolone, tak? Wracamy właśnie do tego, że wszystko jest dozwolone. Skoro Bóg umarł, to wszystko jest dozwolone. No a przecież tak właśnie się to argumentuje. Co więcej, on nie, to jest, ci, którzy wspominają tego zmarłego Boga, to są właśnie najwięksi wrogowie tego nowego systemu, bo odwołując się do niego, mówią, no nie, no istnieją jednak jakieś granice. Więc ci wszyscy, którzy przypominają o tym, że te granice istnieją, są wrogami systemu, więc system próbuje się ich pozbyć, system próbuje ich anihilować. To na tym wygląda. To tak wygląda.
1: Powiedz mi, co znalazłeś w naszym Śródziemiu? Bo dzięki rozmowie z tobą pojechaliśmy rodziną do Chorwacji. Co prawda nie tam, gdzie nas kusiłeś, żeby jechać na Kretę, tak? ale z tych opisów twoich, wiesz, ja kiedyś myślałem, że niebo na obrazach Siemieradzkiego to jest grafomania malarska, tak, że po prostu nie wiedziałem, że rzeczywiście na południu Włoch można takie niebo zobaczyć. Wydawało mi się to niemożliwe, takie, wiesz, cukierkowe, tak. Co takiego jest na Krecie? Czym to nasze Śródziemie cię pociągnęło?
0: Wiesz co, odpowiedzi na to są dwie, racjonalna i nieracjonalna. Racjonalna to jest taka, że wszystko można wytłumaczyć, oczywiście cofając się do lektur z dzieciństwa, do tego, że gdzieś tam, jak człowiek miał lat 7 czy 8, wpadła mu do ręki mitologia Parandowskiego, Wojna Trojańska w jego przekładzie, czyli Iliada w wersji prozą, że stały na półce książki Kosidowskiego, Żylińskiej, prawda, Sen o Troi, Szliemana, opowieści o Tutanchamonie i tak dalej. I po prostu bardzo łatwo jest, będąc dzieckiem, się w tym wszystkim zakochać. Że po latach gdzieś ta miłość do tego, co antyczne, tego, co minione, do tego, co też w dużym stopniu nas ukształtowało, gdzieś powraca i człowiek zaczyna te rzeczy już zupełnie świadomie odkrywać, wędrować od miejsca do miejsca. Ale jednocześnie jest coś zupełnie nienamacalnego i niewytłumaczalnego. Mi się wydaje, że każdy człowiek jest się potrafi odbierać jakieś takie nieoczywiste, niematerialne sygnały, natomiast wielu z nas ciężko pracuje przez całe życie, żeby w sobie tą umiejętność zabić. Ja wpadam w rodzaj jakiegoś wręcz oszołomienia, kiedy jestem w miejscach, gdzie dotykam tych kolumn sprzed tysięcy lat, kiedy kroczę sobie miejscami, świadomym się, że to właśnie tu, w tym miejscu miały się odbywać takie czy inne sceny, które ja pamiętam z greckich mitów, czy z zapisów rzymskich historyków, czy że to jest właśnie ta scena, na której po raz pierwszy wystawiano ten czy inny dramat, wiesz, Eurypidesa i tak dalej. Znaczy, mnie to wprawia w jakiś taki stan nieziemski, muszę powiedzieć. Czuję jako jakiś taki niezwykły związek z tym wszystkim. Nie byłem, słuchaj, nigdy w Ziemi Świętej, nie byłem nigdy w Jerozolimie. Wybieram się, mam nadzieję, że dotrę. Ale powiem ci, że być może podświadomie opóźniam ten wyjazd, ponieważ czytam o ludziach, którzy oszaleli, idąc w Via Dolorosa, i ja to rozumiem. To znaczy, ja to w pełni rozumiem. Ja nie potrzebuję być na ulicach Jerozolimy, żeby już w taki stan częściowo się wprowadzić do tego, wiesz, gdzieś w jakiś niewidzialny sposób dotykając tego wszystkiego, co za nami, tego wszystkiego, co nas stworzyło, bez czego byśmy byśmy po prostu nie zaistnieli, co stworzyło wszystko, nasz aparat pojęciowy, nasze metafory, nasze, wiesz, to nasze wszystko po prostu.
1: W latach 90. Wojtek Bockenheim, to na początku, 90-91 rok, Wojtek Bockenheim, patrząc na brulion, na tych ludzi, których zgromadziłem, mówi, nie, no dzisiaj najlepsi, najinteligentniejsi, najcwańsi idą w reklamę i w komputery. To był 90. rok. Dzisiaj pewnie idą w bitcoiny, czy w coś jeszcze, sztuczną inteligencję, czy coś innego. Te najlepsze, w sensie najsprawniejsze umysły. I jeszcze przed wojną rola sztuki, poezji była niezwykła. Paradoksalnie komuniści też to podjęli, no bo jak nie było jeszcze telewizji, no to mieli w ten sposób rząd dusz, tak? Mojego ojczyma, ojciec Marcin Jerzy Andrzejewski miał wiesz, 300 tysięcy nakłady jednej książki, nie? Więc ci ludzie naprawdę rządzili wyobraźnią wielu Polaków, oprócz tych, którzy się po prostu odcięli całkowicie od systemu, tak? Ale powiedz mi, gdzie dzisiaj idą najlepsze umysły, najlepsze komputery według ciebie? Jaka jest rola sztuki dzisiaj? Czy w ogóle jakąkolwiek rolę jeszcze poezja i sztuka dzisiaj odgrywają?
0: Myślę, że póki są ci, którzy ją próbują pisać i ci, którzy ją próbują czytać, to ona po prostu będzie istniała. Nie ma takiego wpływu na rzeczywistość słowo, jak miało kiedyś, aczkolwiek żyjemy w epoce pewnego paradoksu. Gdzie idą, słuchaj, wybitne umysły dzisiaj? Ja się z tobą zgodzę, że idą wszędzie poza humanistyką, o tak to powiedzmy. I to mi przypomina czasy PRL-u, kiedy ludzie, którzy byli najinteligentniejsi, najmądrzejsi, najciężej pracowali i najbardziej nie chcieli się godzić na ideologiczne szaleństwa nowego systemu, to szli właśnie, wiesz, do politechnik, zostawali geodetami, zostawali hydraulikami i tak naprawdę nie chcieli mieć nic wspólnego z tym, co działo się na humanistycznych kierunkach. I ta inteligencja techniczna to też przecież później była wielka baza ruchu Solidarności, ale też później to była wielka baza tego odruchu samoobrony społecznej, który w Polsce wybuchł po 10 kwietnia 2010 roku. I wydaje mi się, a rozmawiałem, znam trochę ludzi, którzy, wiesz, siedzą właśnie w różnych firmach budujących wielkie sztuczne inteligencje, którzy pracują za oceanem. I oni tam są, tak? Oni tam są i pracują nad rozmaitymi rzeczami i póki oni tam są, to jest dobrze, bo stanowią przeciwwagę właśnie dla tych wszystkich kurzweilowców, tych wszystkich szaleńców od, wiesz, transhumanizmu, cybermilenaryzmu i tak dalej, którzy chcieliby z tego wszystkiego zrobić zupełnie inny użytek. Natomiast zaskoczyłbyś się, jak wiele zdrowo, trzeźwo myślących ludzi, bardzo porządnie uformowanych gdzieś właśnie w tamtych okolicach jest. Więc oni idą tam. No bo po co mają iść w kierunku kultury i sztuki? Co współczesna kultura i sztuka, humanistyka może im zaoferować? Po Płuczyny, właśnie po Foucault? No co jeszcze? Wcale mnie to nie dziwi, że dokonują takich wyborów.
1: Przeczytałem ostatnio wypowiedź twórcy Palantira, wcześniej PayPala, tak? Współtwórcy. Pan się nazywa Thiele chyba, tak?
0: Peter Thiele, tak.
1: Tak, tak, tak. I on napisał bardzo ciekawą rzecz, czy powiedział bardzo ciekawą rzecz, że przez 20 lat, które on, jak rozumiem, które obserwował, bo on był też kiedyś zawodowym szachistą, i zauważył, że od czasu rewolucji francuskiej, no bo wiadomo, tę pojęciową, symboliczną czy narracyjną część opowieści o świecie, arystokracja, ta, która powstała po rewolucji francuskiej, miała pod kontrolą. Tak, to się dziedziczyło, ale nie dziedziczyło się talentów matematycznych i w związku z tym cały system był oparty na tym, że nawet facet, który miał kroić mózgi, tak, musiał znać rachunek różniczkowy. No i Thiele pyta, no ale po co chirurgowi rachunek różniczkowy, tak? I pokazał, że zarządzanie tym

0: system koptacji matematycznej sprawności do rządzenia, no bo po prostu komputery wykonują to sprawniej. To, on powiedział, że to, co było kiedyś wielkim, no, czymś niesamowitym, tak? No, wielbimy ludzi, którzy tak potrafią grać w szachy niesamowicie. I nagle to stało się też jarmarczną sztuczką, którą wykonuje maszyna, która ma dwa klawisze, czarny i biały, tak? I nic więcej. No bo po prostu potrafi objąć całą macierz możliwości wszystkich ruchów szachowych i wyznaczyć te ścieżki, które prowadzą do wygrania. No, to jest banalnie proste. I on mówi, że w ciągu ostatniego pół roku w ogłoszeniach tych portali, które oferują pracę, umiejętności humanistyczne, władzy nad słowem, zdolności komunikacji i tak dalej stały się dwukrotnie częściej obecnym warunkiem zatrudnienia, tak? Że ten filtr matematyczny został zdjęty i że jako pierwsi stracą pracę właśnie programiści, kwantyści, informatycy. Jak ty patrzysz na ten przewrót? No bo to, co mówi, wydaje się mieć taką no, być morderczą argumentacją.
1: Wydaje się, że tak, ale z drugiej strony można powiedzieć, bo oczywiście tu wracamy do tego, że to jest na razie nieprzekuwalne na algorytmy. To jest pewien błysk, ta kreatywność, ta nieobliczalność, ten element taki nadnaturalny, którego żaden algorytm nie zagwarantuje, a ludzki umysł, ludzka kreacja wspomagana też i wiarą i innymi rzeczami potrafi w jakiś sposób się zamanifestować. Zawsze jest to pytanie, na ile wielka zmiana jest zmianą ilościową, a na ile jest jakościową. Podałeś przykład partii szachowej. Tak, ale szachy da się zredukować do właśnie jakiejś tam gigantycznej liczby możliwych ruchów. Natomiast są takie procesy, których w ten sposób się na razie zredukować nie da. Nie wiem, czy nie czepiam się tutaj rozpaczliwie jako nadziei sformułowania na razie. Nie jestem przekonany, że to, co wieszczą zwolennicy właśnie Kurzweila między innymi, że nastąpi jakiś jakościowy skok rozwoju sieci komputerowych i jakieś tam uzyskiwanie świadomości czy czegoś tam jeszcze innego przez sztuczne inteligencje. Natomiast im dłużej się przyglądam temu, w jaki sposób można te algorytmy wykorzystywać, tym też widzę coraz więcej bardzo ciekawych, dobrych, pomocnych mi po prostu zastosowań. Wiesz, przypomina mi się, że przecież w czasach, kiedy wynaleziono prasę drukarską, no to też protestowano przeciwko temu, dlatego że przecież to oznaczało, że z równą łatwością będzie można wydrukować prawdę, jak i kłamstwo. I że to jest wielka... No, zresztą ta zmiana nastąpiła, to prawda, ale no, nie mamy wpływu na to, w jaki sposób, do pewnego stopnia, na to, w jaki sposób narzędzia są wykorzystywane, czy młotek jest wykorzystywany do wbijania gwoździ, czy do roztrzaskania komuś czaszki. Mamy na to wpływ poprzez własne zachowanie i poprzez nasze sumienie, poprzez budowanie systemów etycznych, w których to jest w odpowiedni sposób opisane. No i tyle.
0: Powiedz mi, bo ta audycja nosi tytuł Makrofon. Chciałbym, żebyś taką dużą fotografię zrobił własnych preferencji. Co wartościowego jest w popkulturze dziś? Czy w ogóle cokolwiek jest wartościowego? Czym się żywisz?
1: Powiem ci, że przypomina mi się od razu taka wspaniała anegdota z życia Josepha Hellera, autora paragrafu 22, który zapytany pod koniec życia przez jednego z dziennikarzy udzielił bardzo zgrabnej odpowiedzi. Dziennikarz powiedział tak. No, od czasu wydania paragrafu 22 już pan nigdy nie napisał czegoś równie dobrego. A Heller odpowiedział, no tak, ale kto napisał? I wydaje mi się, że nieraz

0: dyskutuję, słuchaj, spotykam się gdzieś z ludźmi z podobnych formacji naszych intelektualnych, dyskutujemy o tym, co tu ciekawego ostatnio można byłoby przeczytać. Powiem ci, że jeśli chodzi o rzeczy, które się ukazały w ostatnim ćwierćwieczu, to pewnie udałoby mi się je zmieścić na palcach jednej ręki.
1: Wymień dwie.
0: Wiesz co, no wydaje mi się, że jako świadectwo czasów ważne są przynajmniej dwie powieści Michela Houellebecqa, tak?
1: Tak.
0: To znaczy nie jest to dzieło, nie jest to w pełni udane dzieło sztuki, natomiast jest to bardzo udana fotografia epoki. Jeżeli mówimy o tym, że sztuka ma być też fotografią epoki, ma być tym zwierciadłem, które się przechadza po gościńcu, no to moim zdaniem absolutnie Houellebecq uchwycił to, co dzieje się złego z ludzkością. No i pewnie, jeśli chodzi o powieści wydane w ostatnim ćwierćwieczu, no to bym powiedział o Cormacu McCarthym, prawda? O Cormacu McCarthym, który jest twórcą wybitnym, choć głęboko depresyjnym. Niewiele, słuchaj, zostało po tym, jak dwie wojny strzaskały współczesność w XX wieku i nie bez powodu okazuje się, że najwybitniejsi twórcy, którzy te traumy przepracowywali, no to okazywali się właśnie ludźmi, którzy opisują świat bez zasad, świat absurdu, świat ironii, wiesz, od Beckett, Vonnegut, Heller, który mówił właśnie, że paragraf 22 to nie jest książka o wojnie, to jest książka o życiu, bo życie takie po prostu jest. Życie jest prowadzone, wydarza się według takich zasad, jakie on opisał w paragrafie 22, więc wracam zdecydowanie do starszych rzeczy. W tych nowych nie znajduję jakiejś wielkiej pociechy.
1: No tak, wiesz, nowożytność poza Szekspirem, Gaudim, no może jeszcze trzech czy czterech z Mickiewiczem, Kochanowskim, Baką, no to jest to traktat z życia żuków. Traktat z życia żuków jest na miarę żuka. Żuk
0: no, miarą wszechświata. Bardzo dobrze odczytujesz przesłanie wiersza Traktat z życia żuków.
1: Jest na miarę żuczą. Żuk miarą wszechświata. Tego żuki uczą.
0: Tak. Żuk miarą wszechrzeczy, tego żuki uczą. No więc właśnie tak. Drogi Robercie, a czy pozwolisz, żebym ja dokonał jeszcze na zakończenie odrobiny kryptoreklamy?
1: Oczywiście. YouTube Piotr Gociek zaprasza, drodzy państwo.
0: Piotr Gociek zaprasza, ponieważ postanowiłem od pewnego momentu, że będę też rozmawiał z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Ty akurat się, myślę, głęboko pomyliłeś, jeżeli pomyślałeś sobie, że według klucza ludzi mądrzejszych od siebie chcesz zaprosić akurat mnie, więc ja się tutaj wypisuję z tego grona. Jestem człowiekiem, który im dłużej żyje, tym więcej wie, jak niewiele wie, w związku z tym do grona jakichś ludzi specjalnie mądrych nie chcę się zapisywać. Natomiast pracuję nad sobą. Pamiętasz ten wspaniały nagrobek ze śniadania mistrzów Kurta Vonnegata? Tak. Tu leży ktoś. Urodził się pewnego dnia, umarł pewnego dnia, starał się. A na kanale Piotr Gociek zaprasza, staram się rozmawiać z ludźmi mądrzejszymi od siebie.
1: I powiedz, jaka ostatnia rozmowa była, która cię poruszyła?
0: Wiesz co, bardzo mnie poruszyła rozmowa z Jarkiem Grzędowiczem, który wraca do siebie, który wraca pomału do równowagi, do życia po wielkiej tragedii, jaką była strata żony w pożarze. Natomiast bardzo, bardzo czekam na rozmowę, którą za parę dni będę nagrywał i która będzie pewnie za tydzień na moim kanale, to znaczy będę rozmawiał z Jackiem Petryckim o Krzysztofie Kieślowskim. O tym wczesnym Krzysztofie Kieślowskim, o latach 70., 80., o dokumencie, o tym, co zmienia w duszy człowieka kamera, kiedy się postawi ją naprzeciwko niego, wiesz, o tym, co sprawiło, że w przypadku, w filmie Przypadek pojawia się ten krzyk, wiesz, Panie Boże, bądź, jak na to patrzył Krzysztof Kieślowski, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa.
1: Tak, możesz zapytać go o wątek Czarnego Psa. To jest jeden z bardzo ważnych wątków i świadczy o tym, że Kieślowski dotykał tego, co jest istotą, a przynajmniej co jest zewnętrznym pozorem istoty. Natomiast Grzędowicz to dla mnie niezwykły autor. Dobrze pamiętam, że on w którejś ze swoich powieści zawarł zawarł taką opis takiego eksperymentu, gdzie jakieś zwierzątka tworzyły takie światy swoje i książęta, żeby wykazać się, że są zdolni do tego, żeby po królu przejąć władzę, wspomagają te światy tych zwierzątek. Dobrze pamiętam?
0: Tak.
1: To metafora niesamowita. Wydaje mi się, że to wielki autor jest.
0: No tak, i po paru latach milczenia, wiesz, wraca wreszcie do żywych, zaczął znowu pisać. Cieszę się, że jest z nami znowu w lepszej formie.
1: Ostatnie pytanie, 3 minuty. Moje dzieci, jak były mniejsze, to zawsze pytały się, jak jakaś tam kwestia była sporna, za kim jesteśmy, komu kibicujemy, tak? Kto jest tym dobrym bohaterem, kto jest tym złym bohaterem. I tak naprawdę, jak się patrzy na dzisiejszy świat, jak patrzysz na te wszystkie wpisy, którymi jesteśmy zalewani, na te wszystkie wypowiedzi, to tak naprawdę dziś albo ktoś jest za Trumpem, albo ktoś nienawidzi go w sposób po prostu zadziwiający. I tak naprawdę, jak się nawet słucha tych wszystkich ekspertów, którzy omawiają geopolityczne przypadki naszego świata, no to gdzieś na końcu zawsze wychodzi resentyment. Ludzie, którzy zarządzają dzisiaj światem, zarządzają dzisiaj współczesnością, wiedzą, że ten mechanizm dziecięcy, za kim jesteśmy, jest podstawowym mechanizmem i on pozwala agregować ludzi wokół idei, które są im wrogie. I jak ty patrzysz na socjotechniki, którym podlegamy? Przecież nie da się intelektualnie wybronić przed wszystkim.
0: Jestem absolutnie przerażony właśnie tym, do jakiego stopnia to agregowanie jednoznacznych opinii stało się paliwem cywilizacji. No, sam tego jestem ofiarą, bo choćby rozmowa była, nie wiem, jak ciekawa, to na YouTubie nigdy nie będzie miała tylu odsłon, co ta, która wygeneruje 200 komentarzy na dole. Najlepiej, żeby te komentarze były wrogie, żeby ludzie sobie nawzajem skakali do gardła, bo to oznacza, że treść jest gorąca czy ciekawa i będzie promowana dalej przez algorytm YouTube'a. Więc to jest absolutnie przerażające. Co do tego, po czyjej jesteśmy stronie, komu kibicujemy, to wydaje mi się, że to jest źle postawione pytanie. Myśmy powinni postawić pytanie, czemu kibicujemy, to znaczy jakim sprawom, jakich spraw jesteśmy zwolennikami, jakich spraw jesteśmy orędownikami. I wtedy należałoby zastosować wobec polityki Donalda Trumpa, czy jakiejkolwiek innej polityki, wobec jakiegokolwiek innego przywódcy światowego, czy lidera biznesu, tą samą zasadę, którą Donald Trump aplikuje teraz światu, mówiąc o tym, że no owszem, jakiś tam sojuszników mamy i przyjaciół, ale przede wszystkim to mamy interesy i interesuje nas to, co jest dobre, to co jest w interesie Ameryki, jest w interesie Ameryki, więc moja odpowiedź brzmi tak, zamiast się zastanawiać nad tym, po której jesteśmy stronie, to patrzmy na to, która strona sporu oferuje rozwiązania, oferuje dobre rzeczy w tych kwestiach, za którymi my się opowiadamy, bo to absolutnie odmawiam takiego rozumowania właśnie, że będę się zapisywał do gromady jednego wodza albo drugiego wodza i popierał ślepo wszystko, co ten wódz wymyśli. My też mamy swoje interesy i mamy swoje cele i mamy swoje wartości i popierajmy tych, którzy są za nimi wtedy, kiedy rzeczywiście za nimi są, a kiedy nie są, no to im to wytykajmy.
1: Spuentował Piotr Gociek, pisarz, publicysta. Dzięki, Piotrze, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
0: Z Bogiem, Robercie, dziękuję.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: To było pierwsze moje takie żywe i takie bezpośrednie spotkanie z Panem Bogiem. Ja po prostu poczułam, pamiętam, jak zaczęło moje serce mocno bić. Ja wtedy wiedziałam, że to jest Bóg. Że On przyszedł do mojego serca. Że On je ożywił, poruszył. Nigdy wcześniej takiego odczucia nie miałam, jak wtedy właśnie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Dzieciństwo miałam bardzo trudne i kiedy już przyszedł taki moment w moim życiu, a zaczęło się wszystko od właśnie zaproszenia od Pana Boga na rekolekcję Talita Kum, do Przymierza Miłosierdzia. To był taki czas, kiedy doszłam do takiego momentu, że poczułam ogromny bezsens mojego życia, takiej nieustannej walki właśnie z tymi trudnościami życiowymi. I wtedy pamiętam to pytanie, które Pan Jezus mi zadał na tych rekolekcjach, co chcesz, abym ci uczynił? I wtedy pamiętam, że jedyne miałam pragnienie, aby Pan Jezus dał mi serce, takie prawdziwe, bijące, kochające, bo czułam, że moje jest takie z kamienia, zamrożone. I od tamtego momentu zaprosiłam właśnie Pana Boga do mojego życia. I wtedy wszystko się zaczęło. Pierwsza taka ważna, myślę, że sytuacja, która się pojawiła na mojej drodze, to właśnie możliwość uczestnictwa w rekolekcjach 33 dni przygotowujących do zawierzenia swojego życia Jezusowi przez ręce Maryi. Wtedy je prowadziła Ola z Przymierza. A później trafiłam na warsztaty 12 kroków, by wreszcie żyć. I kilka miesięcy na tych warsztatach, kiedy ja się zmagałam z taką moją trudnością życiową, z moim dzieciństwem, które było bardzo trudne. I wtedy pamiętam, że zadałam takie pytanie, skąd miałam na to wszystko siły i jak dałam radę pokonać właśnie te moje życiowe trudności. I wtedy właśnie dostałam taką odpowiedź, usłyszałam, że zawsze przy tobie byłem, ode mnie czerpałaś te siły, ode mnie je dostawałaś. I to mnie jakby dało takie uczucie, że właśnie Pan Jezus był zawsze w moim życiu, chociaż może ja nie do końca tego czułam, rozumiałam. I On mnie przez to wszystko przeprowadzał, że ta cała siła pokonywania, bycia, trwania też w tym, nie uciekania od tego, to właśnie była prosto od Jezusa, że On mnie w tym prowadził, On mnie w tym umacniał. Wiesz co, one pokonywały mnie w ten sposób, że byłam w takiej skrytości, w takiej izolacji, w dużym wstydzie też. Cały czas byłam w takiej potrzebie zasługiwania na miłość, bycia zauważoną, więc cały czas próbowałam ludziom być w takiej pomocy, że jak ktoś potrzebował jakiejś pomocy, to ja zawsze byłam, że tak powiem, otwarta na to, bo no, czułam, że jeżeli właśnie będę pomagała, to zasłużę na tą miłość i że wtedy może coś dobrego w moim życiu się zadzieje. Właśnie to też takie było dla mnie zadziwiające, bo ja nigdy nie miałam pretensji do Pana Boga o to, że miałam trudne dzieciństwo, tylko raczej właśnie szukałam tutaj, co ja takiego mogłam złego zrobić, że mi się tak przytrafiło, nie? A dzisiaj z perspektywy czasu to odczytuję to jako ogromną łaskę, która właśnie, dzięki której właśnie tym trudnościom jestem w swoim życiu, w tym miejscu, w którym jestem. I nawet gdyby mi ktoś teraz powiedział, że czy chciałabyś to odkręcić, zamienić, to bym powiedziała, że nie. Bo wiem, że gdyby nie ten trud, nie ten cały właśnie to doświadczenie, przez które przeszłam, którego doświadczyłam, nie byłabym dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. Myślę, że nie byłabym tak blisko Boga, nie miałabym takiej świadomości, kim on jest i jak wiele, jak w zasadzie moje życie to zależy od niego, od nikogo więcej. Właśnie jak pierwszy raz w życiu, ale już jako dorosłym, miałam narysować obraz Boga, to miałam ten obraz Boga karzącego, takiego surowego. To jest skrzywiony obraz Boga, który się narysował w moim sercu, w moich myślach właśnie przez pryzmat mojego taty, tak? Bo to z nim były te trudy związane w dzieciństwie. Więc dla mnie on w dzieciństwie był niedostępny. Jakiś taki poza moim wyobrażeniem, poza moim zasięgiem, ale zawsze miałam takie, jak była mowa o Bogu, o Jezusie, to ja miałam takie bardzo tkliwe serce. Pamiętam dzisiaj dzień mojej pierwszej komunii świętej. Jakby to było dosłownie dzisiaj. Pamiętam każdy szczegół z tego dnia, że był to dla mnie bardzo szczególny moment przyjęcia Pana Jezusa do mojego serca. Wręcz taki wzruszający. I pamiętam, że było mi bardzo smutno i przykro, że moi rodzice też nie mogą w pełni ze mną uczestniczyć w tej łasce, bo oni żyli w związku niesakramentalnym. I to było dla mnie trudne, dla mnie było niezrozumiałe. I w zasadzie wtedy jako dziecko do końca w ogóle tego nie rozumiałam. Dopiero to wszystko Pan Bóg mi wyjaśniał i prostował. Właśnie wtedy, na tych warsztatach 12 kroków, kiedy przerabiałam całe życie prawie swoje od początku. Wtedy Pan Jezus mi właśnie to wszystko pokazywał. Dlaczego? Co było przyczyną, że tak było, a nie inaczej. Ale nawet pamiętam jak dziś roraty, że jako mała dziewczynka w zimę chodziłam z tą zapaloną świeczką, z tym lampionem takim zrobionym z papieru i chodziłam często sama. Rano, kiedy jeszcze było ciemno na dworzu. I pamiętam, że zawsze jak wychodziłam z kościoła, to jedyne, na czym mi zależało, to żeby donieść światło Chrystusa do mojego domu. Zawsze otulałam tą świeczkę jeszcze swoimi dłońmi, żeby mi ta świeczka nie zgasła. Miałam taką skrytą nadzieję właśnie w moim sercu, takim dziecięcym. Pamiętam to, jak to by było dosłownie dziś. Że jak przyniosę to światło Chrystusa do mojego domu, to że w nim się zadzieje lepiej. Że to się wszystko pozmienia, że będzie inaczej. I to był dla mnie zawsze szczególny czas, kiedy mogłam uczestniczyć właśnie w Eucharystii, w roratach. Byłam też bielanką jako dziewczynka w parafii na Szymbeka. Wtedy mieszkałam z rodzicami na Pradze Południe. I zawsze to był też dla mnie taki czas, kiedy szłam służyć właśnie czy w Eucharystii, czy w procesjach, w których uczestniczyły bielanki. To był dla mnie taki czas wytchnienia, takiego odpoczynku. Czułam się taka zaopiekowana, czułam się tam zawsze tak bezpiecznie. A później już jak wracałam do domu, było trudniej. Ale właśnie no, te chwile ulgi, wytchnienia, takiego przytulenia miłości, to właśnie były w obecności Jezusa. Zawsze miałam ogromne pragnienie życia. Pragnienie życia i miałam taką w sercu skrytą misję pomagania innym. Zawsze jakoś tak miałam taką potrzebę być blisko tych, którzy potrzebują pomocy. Nie zawsze wiedziałam, jak to robić, jak to czynić, ale dosyć często to się po prostu wydarzało. Bardzo długo pomagałam mojej mamie, bo no w związku z tym, że z tatą było trudno, nastroje było, jest, nadal jest, no to ja jestem najstarsza, no to właśnie pomagałam mamie przy młodszym rodzeństwu, zajmowałam się, żeby ona mogła mieć, nie wiem, spokojniejszą głowę, żeby mogła się zająć pracą albo, nie wiem, nawet chwilę odpocząć. Zawsze też mogła na mnie liczyć, kiedy potrzebowała jakiegoś wsparcia, pomocy. No i też, no zawsze byłam też w takim czasie, kiedy było trudno pomiędzy nią a tatą, czyli stawałam w takiej obronie jej. Ale też innym ludziom, nie? Na mojej drodze, którzy się pojawiali, to Nie wiem, zawsze miałam takie otwarte serce na drugiego człowieka i potrzebę pomagania. Czy to była właśnie moje rodzeństwo, czy moja mama, czy jakieś inne osoby, które Pan Bóg na mojej drodze postawił. Taką misję miałam. I pamiętam, że później właśnie po tych rekolekcjach, kiedy już byłam na tych warsztatach, kiedy właśnie zaprosiłam Matkę Bożą do mojego życia, to tak jakby przypomniałam się właśnie, że chciałabym dalej tą misję nieść, nie? Że nie wiem jeszcze, jak ona ma się do końca wypełnić w moim życiu, ale że mam pragnienie, aby się wypełniała. Że zawsze bycie blisko drugiego człowieka było tak w takiej ogromnej potrzebie mojego serca, nie? Czy to starszym osobom jakieś zakupy, czy właśnie pomoc w opiece nad dziećmi, czy to były prośby skierowane, dosyć często właśnie kierowali do mnie też ludzie już później po tych rekolekcjach o modlitwę. Czy właśnie, no, jak sama przeżyłam te rekolekcje i poczułam, co Pan Jezus uczynił, zaczął czynić z moim życiem, to zaczęłam też rozglądać się, czy są w moim otoczeniu takie osoby, które może też potrzebują właśnie takiej łaski przeżycia tych rekolekcji. Też kilka osób zaprosiłam na te rekolekcje, przeżyły je, no i też, no, wielkie rzeczy Jezus w ich życiu zaczął czynić od tamtego momentu. No w różny sposób właśnie. Czy to taki duchowy, czy to taki, no, czysto ludzki, nie? Jakieś takie codzienne potrzeby. Teraz ostatnio też miałam takie doświadczenie zajmowania się osobą, która, no, już była w ostatnich dniach swojego życia, gdzie Pan Bóg mnie też wprowadził w takie doświadczenie niemalże, które było w ogóle dalekie ode mnie, bycia właśnie taką pielęgniarką, ale też przyniesienia jakiejś ulgi takiej duchowej. No właśnie przyszło do mnie światło, żeby zaprosić kapłana z sakramentem namaszczenia. Dosłownie przyszedł taki moment, że to dziś, już nie czekaj dłużej. No i też właśnie posłużyłam, że pojechałam po tego kapłana, przywiozłam go. Ta osoba mogła skorzystać z tego sakramentu. No i jeszcze tylko parę dni jej życie tutaj ziemskie trwało, odeszła do domu Pana. No właśnie chyba wtedy, na tych rekolekcjach. To było pierwsze moje takie żywe i takie bezpośrednie spotkanie z Panem Bogiem. Ja po prostu poczułam, pamiętam, jak zaczęło moje serce mocno bić. Ja wtedy wiedziałam, że to jest Bóg. Że On przyszedł do mojego serca. Że On je ożywił, poruszył. Nigdy wcześniej takiego odczucia nie miałam, jak wtedy właśnie. To był 2015 rok. Czyli no już ponad 10 lat temu. Wcześniej, tak jak mówiłam, w dzieciństwie ja czułam tą obecność, ale ona była taka dla mnie trochę niezrozumiała. Moi rodzice prowadzali nas do kościoła, chodzili z nami, ale nigdy w naszym domu nie było takiej mowy, rozmowy o właśnie o Bogu, o takiej żywej relacji z Nim. Więc to takie tyle, co na lekcjach religii, przy przygotowaniu właśnie do Komunii Świętej pierwszej. No to takie miałam taką wiedzę, taką bym powiedziała powierzchowną, niezgłębioną zupełnie. I to był wtedy taki moment na tych rekolekcjach, kiedy ja tak poczułam autentycznie żywo właśnie Boga w swoim sercu. To było dosłownie, powiem tak, że nawet później po tych rekolekcjach było takie właśnie zalecenie, żebyśmy właśnie byli we wspólnocie, żebyśmy trwali w duchu tych rekolekcji, które właśnie zapoczątkowały naszą nową relację z Panem Bogiem, żeby się w tym umacniać. I ja pamiętam, że ja regularnie po tych rekolekcjach przyjeżdżałam na spotkania wspólnoty. Później też było takie spotkanie rocznicowe w Buku wtedy chyba. I wtedy odpaliła mi się właśnie taka trochę pretensja, bo ja widziałam te wszystkie takie łaski, które przychodziły do nich, których jakieś charyzmaty, jakieś właśnie, czy dar języka, czy dar właśnie modlitwy wstawień, czy lupiny. Ja to wszystko obserwowałam gdzieś tam z boku, a ja w ogóle nie czułam, że to się też dzieje w moim życiu, nie? Że ja wiedziałam, że Pan Bóg przyszedł, autentyczny, żywy do mojego życia, ale nie dostawałam, jak to ja to wtedy nazywałam, tej gwiazdki z nieba. I pamiętam, że wtedy też poszłam do spowiedzi, dlatego że to, co się działo w moim sercu, już było takie trudne, jakieś takie pretensjonalne, źle mi z tym było. I powiedziałam właśnie w konfesjonale do księdza, że mówię, ale o co chodzi? Dlaczego innym daję? Jednemu to, drugiemu to. Ja to wszystko widzę, a ja nie czuję, żeby mi cokolwiek właśnie z tych łask dawał, nie? I wtedy usłyszałam właśnie takie słowa. Wiesz, może ty z tą gwiazdką, która by tak nagle na ciebie spadła, może byś sobie nie poradziła. Może to nie jest w ogóle twoja droga. Może do ciebie Pan Bóg będzie przychodził delikatniej, subtelniej, na tyle, na ile ty jesteś w stanie w tym momencie przyjąć. Że to może będzie właśnie w twoim życiu proces. I ja do dziś pamiętam tą rozmowę. Wtedy jeszcze te słowa nie były dla mnie zrozumiałe. Usłyszałam je i tyle, nie? Ale dzisiaj, od tamtego momentu widzę, że to jest taki nieustanny proces, że Pan Bóg przychodzi do mojego życia bardzo subtelnie, bardzo delikatnie, przez różne doświadczenia, przez różnych ludzi, których stawia na mojej drodze, ale właśnie delikatnie. Nie doświadczam tych gwiazdek z nieba. No właśnie, przyjmuję to tak, że może właśnie nie poradziłabym sobie z nimi, a może to właśnie nie jest moja droga. Moja droga jest właśnie procesem, gdzie to moje serce właśnie jest tak delikatnie, subtelnie przemieniane, uzdrawiane, otwierane na innych, na to, żeby jeszcze pełniej, jeszcze głębiej służyć drugiemu człowiekowi. Żeby już tutaj też właśnie tak jak dzisiaj to czuję, żeby już może nie było, że ja w ten sposób zasługuję na miłość, tylko że ja już daję tą miłość, bo mam od kogo ją czerpać. Że właśnie kiedy już czuję, że na przykład już czuję, że jest mi mało, to idę do źródła czerpać, żeby móc dawać dalej. Tak, to tak, to jest proces w moim życiu, który trwa nieustannie i myślę, że będzie trwał do końca mojego życia tutaj ziemskiego.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Dobry Panie Boże, Ojcze nasz, proszę Cię o wszystkie łaski Ducha Świętego teraz dla nas. Dziękuję Ci, Panie, za to spotkanie. Prosimy Cię o wszystkie te słowa, które będą trafiały do ludzi. Panie, oddajemy Ci naszą pamięć, nasz umysł, naszą wolę. Chcemy służyć tylko Tobie. A Ciebie, Mario, szczególnie prosimy o opiekę. Otoż nas swoim płaszczem, pod Twoją obronę. Ucieramy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest ksiądz Zygfryd Landowski. Z tej krótkiej rozmowy przed audycją zrozumiałem, że jest wiele powodów, dla których tutaj się spotkaliśmy. Ja myślałem najpierw o takim pierwszym, o poście, który ksiądz miał szczęście zastosować i ten post, no, pomógł.
1: Tak jest. Byłem bardzo właściwie chory. I kiedy postanowiłem pościć, ksiądz proboszcz Stefan Kośnik powiedział, czy mógłbym się zająć rekolekcjami z postem Daniela. Odpowiedziałem, ale ja nie mam żadnego przygotowania do tego, by prowadzić takie rekolekcje. I wtedy Urszula Stańczyk była wtedy dyrektorem i ona zorganizowała te rekolekcje z postem Daniela. Powiedziała, że Pismo Święte jest właśnie tym materiałem, z którego można by czerpać. Powiedziałem dobrze. Podjąłem 40-dniowy post, żywiąc się tylko warzywami na wodzie gotowane, surówki, płyny i owoce. W tym poście zamyka się dopływ węglowodanów, tłuszczów i białka.
0: Zostawia się błonnik właściwie tylko.
1: Tak. Chodzi o to, żeby oczyścić swój organizm.
0: Bo błonnik ma taką właściwość, że z nim wychodzą różne rzeczy.
1: Tak jest. I rzeczywiście ja już w tym wieku, chociaż to było 8 lat temu, jak podjąłem ten pierwszy post, ale z wiekiem to już różne choroby męczyły mnie. Między innymi to miałem wielkie kłopoty ze stonami głosowymi. 3-4 razy do roku angina, a nawet bezgłos. Potem zwyrodnienia kostne w kolanach. Jeśli chodzi o krążenie, szwankowało na całego. Dalej, duży stopień lipidów. To wszystko razem utrudniało mi życie. Prawie chodziłem jak staruszek. Po przejściu tego postu, oczywiście, że to kosztuje. Jako kapłan i sędzia sądu metropolitalnego nieco sceptycznie podchodziłem do tej formy, prawda, postu. Ale po 40 dniach rewelacja, ponieważ od dnia dzisiejszego w kolanach nie czuję tego zwyrodnienia. Mogę chodzić po schodach, mogę spacerować i chodzę nieraz po 20 kilometrów dziennie.
0: A bezgłos?
1: A bezgłos do dnia dzisiejszego już nie miałem ani razu w roku jakiejś anginy czy bezgłosu. W ogóle nie było. Tak strony głosowe zostały jakby oczyszczone, że po prostu sam byłem po prostu zdziwiony.
0: Jakie są duchowe elementy tego postu? Bo to nie jest taki post, jakich wiele zachwalanych jest po gazetach, prawda, schudni, poczujesz się lepiej, nie, i tak dalej.
1: To jest post właściwie według pani doktor Ewy Dąbrowskiej, która wydała taką książeczkę Przywracać zdrowie żywieniem. Zupełnie inny post, ale oczywiście też wymaga pewnego umartwienia ofiary, bo człowiek chętnie by zjadł to, tamto, ale niestety to wtedy cały ten proces oczyszczenia wystarczy, że zje się kawałek chleba, czy wypije jogurt i właściwie ten proces oczyszczenia został zahamowany. To jest zupełnie inny post według księgi Daniela. Daniel, prawda, prosił, że on nie będzie jadł tego wszystkiego, co z królewskiego stołu dają, tylko będzie jadł warzywa i wodę źródlaną pił. A okazało się, że po 10 dniach wspaniale wyglądał, miał umysł bystry i tak dalej. Ten proces oczyszczenia w tym poście Daniela, on trwa do 40 dni. Ci, którzy nie mogą, mogą mieć 4 tygodnie, 5 tygodni. To zależy od tego, jak człowiek do tego podchodzi i jakie ma schorzenia, bo między innymi ten post, on pomaga w tym, żeby po prostu zwalczyć takie inne schorzenia. Ja te wszystkie schorzenia, które wcześniej wspomniałem, ja je po prostu zlikwidowałem przez post 40-dniowy. No, niezupełnie było za pierwszym razem dobrze, ale powtórzyłem za dwa lata ponownie i okazało się, że te resztki tego, nazwijmy, chorowania,
0: balastu, jaki człowiek ma w organizmie,
1: po prostu zniknął.
0: Tak. Ja ze zdziwieniem kiedyś dowiedziałem się, że... znaczy zobaczyłem kiedyś, jak wyglądają płuca palacza i wtedy zainteresowałem się tą kwestią i okazało się, że w organizmie człowieka odkładane są wszystkie te trucizny, których on nie jest w stanie przetworzyć i wydalić w takim normalnym procesie metabolicznym, w wątrobie i tak dalej. I że one są w postaci złogów składowane w różnych miejscach. No jakoś organizm sobie musi radzić. Jeśli człowiek go zaśmieca, no to...
1: Tak, terapia postna, ona jest postrzegana z ogromnym powodzeniem w przypadku wielu schorzeń cywilizacyjnych.
0: Właśnie.
1: Tak.

0: Człowiek sam może nie dostrzega tego u siebie, ale nawet mój przełożony, który jest przełożonym w sądzie i parafii jako proboszcz, a w sądzie jako oficjał, mówi do mnie pewnego dnia: ty się zmieniłeś. To znaczy, człowiek nie reagował już tak bardzo nerwowo, bo jak są sesje wyrokowania, to nieraz możemy się posprzeczać na płaszczyźnie prawnej.
1: Tak.
0: Każdy ma, przecież jest niezawisłym sędzią. Każdy ma swoje prawo, ale musi uzasadnić swoją, powiedzmy, rację czy odmienność. Ty się zmieniłeś, bo człowiek kiedyś uważał, że musi swoje powiedzieć, że to jest i to.
1: Przeprowadzić ważne. Swoją rację.
0: W tej chwili po tym poście ja czuję w sobie, w swoim wnętrzu zupełnie też taką inność, że człowieka nie denerwują już tam jakieś takie inne, że często trzeba powiedzieć, że to człowiek robił też z egoizmu pewnego, bo chciał mieć swoją rację. Po poście wszystko to zniknęło, jakby to po prostu nie miało miejsca w swoim moim wnętrzu.
1: Czyli, krótko mówiąc, nowy człowiek.
0: Nowy człowiek. I to jest, żeby tak dokładnie powiedzieć, od 8 lat ja to czuję w swoim wnętrzu. Oczywiście, że nie powróciłem do normalnego żywienia się, tylko nadal żyję. Właściwie żywię się tymi produktami, które pani doktor Ewa Dąbrowska tak bardzo akcentuje w swojej książeczce. Żeby unikać mięsa, już 8 lat nie mięsa, wędlin, z nabiałem delikatnie, z mlekiem i właściwie przetworami mlecznymi, to właściwie kiedyś miałem dużą alergię i zaniechałem zupełnie. Ale przecież można chleb, i to nie biały, tylko właśnie chleb razowy, wieloziarnisty. To wszystko razem jednak wpływa na to, że człowiek po prostu ma zupełnie inne samopoczucie. I to samopoczucie to jest jakąś taką, nazwijmy, nagrodą za ten post, który człowiek podejmuje.

0: Czyli można powiedzieć, że tak, że pani Ewa Dąbrowska to jest osobą, która zainicjowała i w ogóle...
1: Ona od strony medycznej,
0: natomiast pani Ula od strony duchowej...
1: organizacyjnej, a ja zajmuję się od stroną duchową, liturgiczną. Przed każdym dniem rekolekcyjnym jest msza święta, homilia i konferencja na temat postu. Potem jadę na te trzy dni właśnie tam, gdzie się spotykamy i ludzie również mają możliwość osobistej rozmowy z kapłanem. To jest bardzo ważne w tych elementach, bo tam się dzieją naprawdę wielkie rzeczy. Nie tylko dla ciała, ale powiem szczerze, nawrócenia duszy. Ludzie wracają, w tym poście wracają bardziej, widzą Boga. Bo jak to Pan Jezus powiedział, ten rodzaj grzechu trzeba, owszem, można...
0: Modlitwa nie wystarczy.
1: Tak, tylko ten rodzaj postem można.
0: Modlitwą i postem.
1: I dlatego właśnie my tam się modlimy, tak jak tu pięknie to przed tą audycją była modlitwa, tam również modlimy się, cały różaniec odmawiamy, wszystkie części, koronkę do miłosierdzia Bożego, w poście śpiewamy gorzkie żale, odprawiamy drogę krzyżową, jeżeli to jest piątek. Także ten duch modlitewny, on ma objąć całego człowieka, a mianowicie ducha i ciało, bo to jest tak bardzo ważne.
0: I czyli to jest tak, że zaczynamy od ducha, później zdrowieje ciało i zdrowe ciało znowu wraca nam zyskami dla ducha.
1: Tak. Bo jakby duch dziękuje ciału, że pomógł zdobyć właśnie ten stan po poście. Stan takiego, no nazwijmy, lepszego zrozumienia tych właściwości duchowych.
0: Tak, no mówiąc językiem nam współczesnym, jakość życia się poprawia bardzo i dotarło do mnie, że w tej chwili jest kolejne słowo do odwojowania, słowo holistyczny, dlatego że holistyczny jest używany na wszystkie sposoby przez New Age. Natomiast no ten post Daniela dla mnie jest właśnie w pełni holistyczny, dotyczy całego człowieka. We wszystkich jego sferach i psychicznej, bo są katechezy, czyli do umysłu też się odwołujemy, do intelektu, do ciała postem i jeszcze duchowo wszystkie te rzeczy liturgiczne. Czyli mamy właściwą antropologię i właściwe działanie na każdym poziomie.
1: Jest sporo takich nawróceń. Znaczy może ci ludzie nie byli dalecy od Boga, ale od sakramentów świętych. I po iluś tam latach, 50, 60, 40, 30, wracają do sakramentów świętych, bo czują, że teraz nastąpił jakiś moment, żeby się przełamać. Rozmowa z kapłanem, dłuższa rozmowa na osobności, po poście, ona jakoś daje tę możliwość, że człowiek się otwiera na łaskę Bożą.
0: No jeśli się idzie na post Daniela, no to wiadomo, że człowiek się jednak ku Bogu zwraca, a nie jest to jakiś taki zwykła głodówka, powiedzmy sobie.
1: Tak jest.

0: Można oczywiście pościć czytając tylko książeczkę pani Dąbrowskiej, ale taką najpełniejszą formą jest uczestnictwo w trzydniowych rekolekcjach.
1: Pierwsze trzy dni są najtrudniejsze do przezwyciężenia, bo jak się w domu w myśl książeczki pani doktor, no to wtedy jest lodówka po lewej i po prawej stronie. I jeżeli ma się chęć, to się otwiera i się zajada, co się chce.
0: Pamiętam, rzeczywiście przeprowadzałem sam bez rekolekcji ten post i pierwsze trzy dni były szalone po prostu.
1: Jest ból głowy, może być leki, gorączka. To jest wszystko wspaniale, ponieważ organizm się oczyszcza i on reaguje. I dlatego jeżeli ci wierni, ci uczestnicy są z nami w tych rekolekcjach.
0: I to właściwie cały dzień, bo od 9 do 18.
1: Tak, cały dzień i wtedy my im dajemy jeść to, co należy i oni się przyzwyczajają i kiedy przyjdą do domu, to im jest łatwiej po prostu już dalej ten post realizować. Już w drugiej klasie szkoły podstawowej byłem ministrantem. Kiedy służyłem rano, wstawałem, starsi ludzie zawsze, o Boże, taki mały chłopak, bo to druga klasa i on leci rano na 6 do kościoła. Ja już wtedy marzyłem o kapłaństwie.
0: I skąd się coś takiego bierze u 8-letniego chłopca?
1: To jest ciekawe, bo ja myślę, że to jest łaska. Powołanie to jest, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I to się już czuje, bo po 7 klasie ja wstępuję do małego seminarium, do Niepokalanowa. No i oczywiście tam nie służy mi klimat i po 2 latach muszę opuścić Niepokalanów. Bardzo ubolewałem nad tym, ale by ratować swoje powołanie, pojechałem do Gdańska i z Gdańska wstąpiłem do Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego do Puszczykowa. Nawet byłem tam przez 8 lat mistrzem nowicjuszów. Ja muszę szczerze powiedzieć, że Zgromadzenia Braci dało mi bardzo dużo. Dało mi to, że lepiej zrozumiałem życie wewnętrzne i obecnie w kapłaństwie to ono mi nadal pomaga. Pomaga mi jeszcze w tym, że jestem spowiednikiem sióstr zakonnych, wielu zgromadzeń, kilku zgromadzeń, w kilku domach. I ten pobyt w zgromadzeniu braci dał mi bardzo dużo, pewne rozeznania, a drugie, w jaki sposób podchodzić do sióstr zakonnych, które przecież spowiadają się co 2 tygodnie.
0: Tak, czyli rodzaj doświadczenia, które powoduje, że można łatwiej zrozumieć.
1: I ja powiem szczerze, jestem bardzo wdzięczny.
2: Niepokalana FM. Pokoju pełne radości.

0: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała, cześć i uwielbienie, Panie. Ofiaruję Ci, Panie, ten czas. Niech będzie on na Twoją chwałę, o Twoje tylko światło, prosimy o opiekę nad nami i o Twoje słowa. A Ciebie, Maryjo, też serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu, chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania. Witam. Czy Twoja historia życia ma jakieś wyraźne części?
1: Myślę, że tak. Najpierw oczywiście dzieciństwo, okres dojrzewania. Później czas, kiedy zaczęłam poznawać Boga jako osobę, kiedy oddałam Mu swoje życie. Później wyróżniam też okres po kursie Paweł. To były takie specjalne dla mnie rekolekcje. A teraz okres aplikacji, ostatnie kilka miesięcy. Myślę, że tak na pewno są to momenty, które potrafię wyłapać.
0: A dzieciństwo, czy ono się z wiarą łączyło? Czy dom przyniósł wiarę?
1: Tak, chociaż nie taką jak teraz. To znaczy, ja jestem z rodziny wierzącej, takiej katolickiej rodziny praktykującej.
0: Z jakiego miasteczka, miejscowości?
1: Z Warszawy, z Ochoty.
0: Tam dużo takich wokoło?
1: W moim bloku jest co najmniej kilka takich osób, które chodzą na mszę świętą, także w tygodniu je widuję. I takie, które widuję na mszy świętej w niedzielę. Kilku osób nie znam, więc może też chodzą, a ich nie widać. Ale jest to mała kamienica. Tylko 20 chyba mieszkań nawet nie ma.
0: Czy te praktyki były takie zwyczajne, czy to było coś nieważnego, czy raczej bardzo ważnego?
1: Ważnego dla mnie. To znaczy, chodziliśmy co niedzielę do kościoła i wiara była dla mnie ważna, ale to był taki system nakazów i zakazów, tak myślę, że

0: widzi wszystko to, co jest dobre. No, też byłam jakiś czas w Dzieciach Maryi jako małe dziecko, może wtedy miałam więcej okazji coś o niej uda się usłyszeć.
1: Czy ten czas właśnie dzieciństwa pozostawił jakieś takie obrazy związane z relacją z Panem Bogiem? Czy to tylko była...
0: Były. Pan Bóg zawsze do mnie pukał. Ja mam taką świadomość teraz, że Pan Bóg wielokrotnie pukał do mojego serca. Że on wiele razy usiłował taki dłuższy kontakt nawiązać. I były takie momenty, kiedy właśnie z dzieciństwa, czy z zakresu później dojrzewania, kiedy pamiętam, że właśnie jakoś tak widziałam tego, czułam jakoś tego Pana Boga w takim sensie, że jakieś wydarzenia konkretne, czy generalnie było tak, że na przykład wieczorem jak szłam spać, to jak się nie pomodliłam, to nie mogłam usnąć. Jakoś tak myślę, że Pan Bóg też był w tym wszystkim, jakoś chronił nas i tak...

0: Ja jako takie małe dziecko zupełnie podobno byłam bardzo śmiała i bardzo taka żywa i energiczna. Natomiast gdzieś w pewnym momencie nastąpiło jakieś wreszcie jakieś tąpnięcie, coś się zaczęło dziać inaczej i już jako dziecko w podstawówce, już później w liceum, ja byłam bardzo nieśmiałą osobą, bardzo zamkniętą w sobie, bardzo zakompleksioną, smutną w gruncie rzeczy. W domu bardziej gadatliwą, czy bardziej może nawet nerwową, powiedziałabym, a w szkole taką cichą i bojącą się i nawet prześladowaną przez kolegów i koleżanki. Także gdzieś tam moja osobowość została w pewnym momencie gdzieś... Coś się zniosło, coś się stało, nie wiem, coś się... Musiało może jakieś wydarzenie, nie wiem, jakaś zawiedziona przyjaźń w przedszkola albo coś w tym stylu. Może zmiany w rodzinie, cokolwiek.
1: A czas buntu, czy był ważny?
0: Buntu? Znaczy ja przeżywam taki okres, kiedy właśnie byłam jeszcze bardziej, jak bardziej łatwo się denerwowałam, różne rzeczy, czułam się niezrozumiana przez moich rodziców, czułam się, co nie było prawdą, czułam się wręcz niekochana momentami przez nich, nierozumiana, ale to nie było prawdą, widzę to teraz, że po prostu to było takie moje subiektywne doznanie. Czas, kiedy się kłóciłam ze swoim rodzeństwem na przykład. W tym czasie ja się tak naprawdę chowałam też w książki, w telewizję. Dużo oglądałam telewizji po kilka godzin dziennie, czytałam mnóstwo książek. Też pewnie trochę zajadałam swoje problemy. Tak właśnie było. Myślę, że z tą telewizją, z tymi książkami, to jest jakieś, to był jakiś rodzaj nawet uzależnienia już w pewnym momencie. Taki mój świat, w którym ja byłam, ale nie był prawdziwy. No, pozwalało mi na tylko częściowe poznanie tego, co jest tak naprawdę. Też zubożał moje kontakty. Tak naprawdę nie miałam za specjalnie koleżanek, przyjaciół. Dopiero tak pod koniec liceum zaczęłam mieć swoją taką przyjaciółkę. I to też na pewno był ta od Pana Boga dar. I też on też się do tego przyczynił. I tak to właściwie nie bardzo. Właściwie wcale.
1: I co myślałaś o swoim powołaniu? Że co w życiu robić? Masz?
0: Ja zawsze byłam przekonana, że do małżeństwa, to znaczy nie chciałam nigdy iść do zakonu i nie mam takich pragnień, chociaż uważam teraz i zawsze tak uważam, że to jest dobra rzecz, że to jest dobra, ale nie dla mnie, o takie. Natomiast jako nastolatka ubzdurałam sobie, sama sobie stwierdziłam, że ja to nigdy nie wyjdę za mąż. Absolutnie nie ma takich szans, że muszę się z tym pogodzić. Pamiętam, że właśnie usiłowałam się z tym pogodzić i sam mi to nie wychodziło. Ale tak mówiłam sobie, że na pewno Pan Bóg tak chce, że tak ma być. W ogóle bolało mnie to oczywiście. No, tak pamiętam, że tak było.
1: A w szkole jakieś myślałaś o pracy, o tym, co dalej w życiu robić?
0: No w podstawówce to oczywiście jeszcze nie bardzo. Miałam dużo zainteresowań i biologię, i historię, język polski. No, nie matematyka w każdym razie, wiedziałam. Natomiast dopiero tak w połowie gdzieś tak liceum zaczęłam się zastanawiać, co ja będę robić w życiu, kim ja będę. No i tak myślałam, za bardzo nie mogłam wymyśleć. Nawet prosiłam moją mamę, żeby mi podpowiedziała. Ona nie chciała za bardzo, nie chciała po prostu mną kierować. W końcu mówi, no a może...

0: I myślę, że to też jest od Pana Boga, że człowiek, młody człowiek, który tak naprawdę jeszcze niewiele wie o tym, co znaczy dany zawód, wybiera dany ten konkretny i potem jest dobrze. Że to też jest od niego, że ja się w sumie czuję dobrze w swoim zawodzie. Uważam, że dobrze wybrałam, że prawnik, prawo interesuje mnie nadal.
1: I kiedy Pan Bóg się upomina?
0: Pan Bóg się upomina. Oprócz tych wielokrotnych razów, tych właśnie jakichś, czy jakieś rekolekcje, czy tych dzieci Marii, czy jakichś tam innych wydarzeń, coś mnie dotknęło w kościele, jakaś pieśń, czy cokolwiek, to w pewnym momencie, to było właśnie już po skończeniu liceum, kiedy właśnie miałam wejść w nowe środowisko studenckie, już wchodziłam, zresztą mam, to już musiało być gdzieś tak październik, listopad, i bałam się właśnie tego przejścia trochę, ponieważ bałam się, że moja przyjaciółka, jedyna jaką miałam, nie będzie już ze mną w jednej klasie, w jednej ławce, że no nie odnajdę się jej w ogóle. Wtedy właśnie poszłam do kościoła się spowiadać i zabrałam ją ze sobą, ona czekała na mnie w ławce. I ksiądz po spowiedzi powiedział, żebym do niego przyszła. Ja wiedziałam, że oczywiście na pewno się koleżanka nie zgodzi i koleżanka się zgodziła, więc poszłyśmy. I tak naprawdę, ponieważ jak mówię, byłam bardzo nieśmiała, ksiądz bardziej rozmawiał z nią niż ze mną. I zaprosił nas na spotkanie wspólnoty. I ona chciała pójść. Jak ona zaczęła chodzić, no to ja, żeby mieć, że tak powiem, jakiś kontakt z nią więcej i dlatego też, że ktoś był, kto ze mną mógłby wejść tam w to miejsce, Pan Bóg się też nią posłużył, przez to, że ja też zaczęłam tam przechodzić. Na początku właśnie tak uwieszona, jakby prawie, że jej za ramię. Pamiętam, jak wchodziłam któregoś razu do kaplicy i tak trzymałam ją, tak co to, jak do komuś cześć powiedzieć. Tak nie za bardzo widziałam czasami, jak nawet właśnie funkcjonować, jak rozmawiać z ludźmi w moim wieku. O, w moim wieku to jest dobre określenie. Z starszymi osobami łatwiej mi się rozmawiało. I zaczęłam chodzić. No i okazało się, że ciekawe te ksiądz mówił, takie rzeczy, ciągle coś nowego się działo, więc zaczął mnie to jakoś tak wciągać. No i chodziłam na te spotkania i na jednym z tych spotkań właśnie ksiądz kazał nam przynieść fotografię i powiedział, że będzie teraz wystawienie Świętszego Sakramentu i tak właśnie zrobił. I że teraz jest czas, kiedy każdy z nas może powiedzieć Jezusowi, czy chce mu oddać swoje rzeczy, czy Jezus chce, żeby dla niego był Panem. Ja sobie, no katoliczką jestem, no to chyba tak sobie myślę. No i tak zrobiłam, że położyłam tą fotografię na ołtarzu, powiedziałam Panu Jezusowi, że chcę, żeby był moim Panem. I pamiętam, że bardzo się ucieszyłam, że jakoś taka radość w moje serce wstąpiła. No i Jezus poważnie potraktował moje słowa i zaczął zmieniać moje życie.

Jezus zaczął zmieniać wszystkie dziedziny mojego życia. Zaczynając od tego właśnie, co mówiłam, o tej nieśmiałości, zamknięcia sobie, kompleksów, samotności. Czyniąc to także przez tych ludzi tam, którzy tam byli w tej wspólności i przez swoją miłość, przez to, że jakby dowiadywałam się i poznawałam, że jest taka osoba, Pan Bóg, który bardzo, bardzo mnie kocha. Jest ktoś, kto mnie właśnie bardzo kocha. Mnie osobiście. Że jestem dla niego ważna. Że patrzy na mnie z miłością. To było takie ważne, że w patrzeniu jakby na mnie samą, dla mnie samej. I jakby stopniowo nabierałam takiego większej umiejętności rozmawiania z ludźmi, życia, jakby socjalizowałam się, można powiedzieć. Już teraz nie uważam się za osobę nieśmiałą, nikt mi tak nie mówi. Ludzie mówią mi zazwyczaj, że jestem bardzo otwarta i wesoła wręcz, taka radosna. To jest jeden z tych rzeczy, jeśli chodzi o moje relacje z rodziną, to też się zaczęło zmieniać. Ja odkryłam to przez Pana Boga, przez to, że odkryłam Boga jako Ojca, który kocha mnie, odkryłam miłość mojego Ojca. Pamiętam, że to było dla mnie odkrycie, zaskoczenie. I ja wiem, że mój tata cały czas mnie kochał. Ja to dopiero wtedy musiałam zobaczyć, że on jest, to było dla mnie szok. No, jest ze mnie dumny, mój tata. Także na przykład relacja z moim tatą się zmieniła też pod tym kątem. Ja zaczęłam... No tak, wiadomo, że nie jest nigdy idealnie we wszystkich relacjach u mnie w rodzinie, ale... No właśnie jest taka też miłość, jeśli chodzi o mojego tatę, to potrafiłam mu się wpakować na kolana, będąc już na studiach, ale nie robiłam tego jako nastolatka, czy tam dziecko, nie pamiętam. Z małą siostrą też się bardzo zmieniła relacja, jak mówiłam, się kłóciłam z moim rodzeństwem. Teraz z małą siostrą jesteśmy przyjaciółkami, tak mogę powiedzieć, że to jest jedna z moich przyjaciół. Tak. I ona też jest w tej wspólnocie od kilku lat, bo to już było ponad 8 lat temu. Ale to ona tam jest od mniej oczywiście, bo jest ode mnie 6 lat młodsza. Więc jak mówię, relacje z rodziną, moja relacja do mnie samej, moje patrzenie na mnie samą, moja relacja do Pana Boga, czyli ktoś, kto mnie kocha, Bóg, który jest miłością, który jest osobą, a wcześniej właśnie sędzia, zakazy, nakazy, a teraz relacja. Właśnie jakby widzę, że to jest proces. To jest tak, że to nie jest skończone dzieło, że to się ciągle zmienia, że Pan Bóg uczy mnie odpowiedzialności, pokazuje mi różne moje wady, oducza mnie ona, na przykład chociażby z tymi książkami czy z tą telewizją. Teraz już telewizora w domu w ogóle nie mam, nie oglądam telewizji, chyba że pójdę do kogoś. No wtedy widzę, że to jednak było uzależnienie, bo od razu mnie tam ciągnie do tego okienka, a tak mam dużo więcej czasu, mniej czasu tracę na oglądanie. Książek też czytam na przykład mniej. To są takie rzeczy, których Pan Bóg mnie uwalnił jakby.

0: Jak to się dzieje? Przychodzi się do jakiegoś miejsca, słucha się jakiegoś mężczyzny, który coś opowiada o rzeczach, których nie widać.
1: Nie zupełnie. To znaczy, to nie jest tylko ksiądz, który tam mówi, to są ludzie, którzy tam są. I to przede wszystkim jest Pan Bóg. Myślę, że On sam po prostu działa. To jest nie do końca trudne, to nie do końca się da tak po prostu powiedzieć słowami, wytłumaczyć. To jest jakaś łaska, jakaś współdziałanie tak naprawdę. Ja się zmieniałam, a tak naprawdę to Pan Bóg mnie zmieniał. To jest jakaś współpraca, ale też jest to jakaś łaska i to też jest pewna czasami moja praca, moja decyzja. To nie jest tylko ten raz. Ja jeszcze ileś razy tam stawałam w takim zastanowieniu się i podejmowałam decyzję, że chcę, żeby to był Jezus, żeby Jezus był najważniejszy. Myślę, że to jest po prostu tak trudno do końca opisać. Tym bardziej, że to się rozkłada na lata w tej chwili już. A no myślę, że tak najwięcej jakby z tego się działo przez pierwsze półtore, może dwa lata, jakby tak czasowo rozkładać, ale dużo, dużo innych rzeczy później jeszcze Pan Bóg stopniowo zmieniał.
0: I to się dzieje najczęściej, to są jakieś historie.
1: Też, ale też takie coś, co się zmienia z dnia na dzień, niezauważalnie. Są to historie, jakieś konkretne sytuacje, które czasami są niesamowite. Ale też są to właśnie takie stopniowe, powolne zmiany, które się zauważa. Pamiętam to, jak kiedyś ksiądz kazał nam się podzielić w grupkach tym, co w ostatnim roku Pan Bóg dla nas działał. To było jeden z pierwszych lat właśnie, może drugi rok. Jak szłam między kolumnami i jak nagle uświadomiłam sobie, ile Pan Bóg we mnie zmienił przez ten rok. Jak się nagle z tych ziarenek piasku zrobił taki duży kopczyk. Pamiętam moje zdziwienie, jak moje zdumienie po prostu. Jak przechodziłam między tymi kolumnami w tym momencie, widzę siebie, pamiętam ten moment, kiedy sobie uświadomiłam coś, co się zmieniało stopniowo.

0: co we wspólnocie jest najważniejsze? Co jest tym, co najbardziej karmi duszę?
1: Myślę, że samo bycie jest najważniejsze. To znaczy, to już jest dla mnie taka decyzja. W pewnym momencie pokusie po prostu powiedziałam sobie, że ja nie odejdę ze wspólnoty, chyba żebym miała jakąś inną, w której już bym wiedziała, że tam będę. Bo wspólnota jest potrzebna. Po prostu bez niej, no, moim zdaniem chrześcijanin ma małe szanse tutaj w takim mieście jak Warszawa. I to się nie do końca da też znowuż opisać, co jest najważniejsze. No wiadomo, że Jezus jest najważniejszy, ale on po prostu działa przez to, że się przechodzi w różnych momentach przez Słowo Boże, przez śpiewy, przez słowa innej osoby, przez spojrzenie, czasem gest, przez rekolekcje. To są jakieś konkretne, znowuż jakieś dawki, tak powiem, promieniowania Bożego.
0: Dlaczego kurs Paweł był ważny?
1: Czego był ważny? Ponieważ odkryłam, że jestem Panu Bogu potrzebna, że On chce mi do konkretnych rzeczy używać i odkryłam radość ewangelizacji, mówienia innym o Jezusie, o tym oświadczenia o Nim, dzielenia się. Okazuje się, że tak naprawdę ja więcej dostaję. Ja się bardzo tego bałam. Ja mówiłam, że ja nie będę, są wszyscy, ale nie ja. Byłam od już kilku lat wtedy we wspólnocie ewangelizacyjnej i mówiłam, że nie będę ewangelizować, bo to nie dla mnie. I Pan Bóg po prostu, kiedy tylko Mu powiedziałam na koniec już tej kolekcji, w pewnym momencie już pękłam i powiedziałam, dobrze Panie Jezu, jak Ty chcesz, to On mi dał takie pragnienie, On mi taką chęć, która jest we mnie dalej. To jest radość moja. Ja nie mam ostatnio na to czasu, niestety, ale to jest ciągle wielka moja radość i moja pasja, ewangelizacja właśnie. I to też właśnie pewne prawdy, które sobie przyswoiłam, które trzymam i są dla mnie ważne, jak właśnie na przykład wspólnota, która jest, wiem, że jest mi potrzebna. Wiem, że jest mi potrzebna po prostu. To jest taki teza. Na przykład.
0: Ale takie rekolekcje to też jest krótki czas. Wyjątkowa sytuacja, a później się wraca. Mhm. Co się dzieje? Co jest takiego ważnego? W jaki sposób Pan Bóg działa w takich wyjątkowych okolicznościach?
1: No, na przykład jeśli chodzi o kurs Paweł, to tak naprawdę to uczucie, tylko mówię o uczuciach, oprócz tych tez właśnie, które zostają, tych jakichś pewnych wskazówek, jak działać w konkretnych sytuacjach, co wybierać, to uczucie wtedy, pamiętam, że dość długo we mnie było. To naprawdę taka radość, to tak naprawdę została we mnie właściwie do dzisiaj. Są jakieś takie ślady trwałe, że tak powiem. Pan Bóg uzdrawia konkretne jakieś moje, na innych rekolekcjach na przykład, uzdrowił jakąś, to na przykład, że ja czułam się samotna i bardzo szukałam swojej drugiej połowy, bo czułam się bardzo nieszczęśliwa z tego powodu. I na przykład na innych rekolekcjach Pan Bóg dotknął tego miejsca, to jest w mojej duszy i sprawił, że już tak bardzo się tym nie martwiłam, nie przejmowałam, jakby nie smuciłam, nie stanowiło to takiego czegoś, co ciągle we mnie tkwiło, jak taki osyp, tylko po prostu no dalej chciałabym, nie zmieniły się jakby moje plany życiowe, ale nie jest to już jakby takim czymś, co mi przesłania wszystko. Więc zostają takie jakby konkretne zmiany w moim myśleniu, w moim sercu, w mojej duszy. I zostają jakieś wskazówki, a czasami też dobre nawyki. Dużo się może zmieniać. Chociaż to prawda. Dużo rzeczy też niestety umyka. Dużo rzeczy niestety też pozostaje niezrealizowane, zmarnowane przeze mnie. To, co zostało mi dane. To, co zostało mi przekazane. Niestety. Prawda.

0: ta ewangelizacja, kiedy miałaś na nią czas, to co to było?
1: Nasza wspólnota jest wspólnotą ewangelizacyjną, czyli mamy właśnie różne takie okazje, więcej niż inni. Możemy iść z księdzem na rekolekcje, możemy posługiwać, prowadzą takie właśnie kolekcje dla innych, takie kursy, właściwie nie kolekcje, kursy jak Filip czy inne. Mamy okazję czasami się zdarza, ktoś mnie po prostu poprosi, czy na jakieś są ewangelizacje uliczne, czy gdzieś indziej powiedzieć jakieś świadectwo. Zresztą w ogóle na co dzień. Często mi się zdarza, że takie zwykłe rozmowy, nie z gruszki, nie z pietruszki, przychodzą na temat Pana Boga. I no ja po prostu w tym momencie tak mam tak się rozpalam, tak mam ochotę mówić o Panu Bogu, w sensie tym, że co On dla mnie zrobił, jakby też. To samo się dzieje. Często są takie każdego prawie tygodnia, nawet jak teraz, kiedy nie mam czasu w pracy, jak się uczymy gdzieś tam. Czasem krótko coś powiedzieć. Pan Bóg sam daje okazję.
0: Życie sakramentalne. Co jest dla Ciebie najważniejsze w tym? W takiej codzienności, zwykłości.
1: Znaczy ja staram się być codziennie na mszy świętej. No niestety teraz ze względu na tą aplikację kilku miesięcy mam z tym problem. Z tym, żeby mieć czas na tą codzienną mszę świętą. Bo czuję, że jest mi to potrzebne. Czuję też, że adoracja dużo mi daje. I też na nią mi brakuje czasu. I żałuję bardzo. I staram się o to też walczyć. Bo gdybym tak sobie podarowała, to w ogóle bym nic się nie modliła. Nigdy nie modliła na mszę świętą. Wiem, że na pewno obowiązki stanu czasami po prostu muszą mnie ograniczyć. To jest dla mnie ważne. Myślę, że taka msza święta codzienna od lat już praktykowana dużo jest. A także dużo według mnie to, że kiedyś jeszcze zanim tak naprawdę poznałam do końca Pana Boga, chodziłam na tą mszę w niedzielę co tydzień i przyjmowałam Pana Jezusa co tydzień. I to też myślę, że skutkowało w moim życiu i chroniło mnie przed pewnymi rzeczami. To jest ważne. I właśnie adoracja też jest super modlitwą. Przychodzi człowiek, siada i no nie wychodzi się nigdy, nie wychodzę nigdy, żebym Pan Jezus nie dał mi więcej spokoju albo jakieś pocieszenia, dobrych myśli. No zawsze, no tak jest. Spowiedź też jest ważna. Mam swojego stałego spowiednika. Bardzo się z tego cieszę od ze 2 lat. Też mi to dużo daje. Taki spokój kolejny, że przychodzę, jest ktoś, kto jeszcze z zewnątrz spojrzy na to. Ktoś to patrzy okiem Jezusa. Kto jest Jezusem tak naprawdę w tej roli. I kieruje jakoś tak, kiedy ja mam wątpliwości. Podpowiada, bo to nigdy nie jest tak jak z moją mamą, która nie chciała mi narzucać, co mam rzucić robić. Tak samo mój spowiednik też mi nigdy nie narzuca niczego. Tylko właśnie kiedy ja mam wątpliwości, to pomaga mi w tym, rozmawia ze mną. Jest bardzo mądry i też jest święty człowiek, moim zdaniem.
0: A co jest w tym procesie najtrudniejsze? Z czym się mierzysz? Z czym nie radzisz sobie?
1: Na co dzień? Teraz to jest dla mnie bardzo trudny brak czasu. Tak naprawdę brak czasu. To jak zorganizować wszystko, żeby sobie z tym wszystkim to wszystko pogodzić, chcę się sobie poradzić. Takie jakieś ciemne noce czy kryzysy wiary trafiają się, ale w tej chwili tak naprawdę ta codzienność tego braku czasu jest najtrudniejsza dla mnie. Jak to wszystko zrobić, żeby nie zgubić tutaj Pana Jezusa, nie odejść od Niego stopniowo, niezauważalnie. Żeby nie stało się tak w moim życiu, że ja będę mówić Jezus, Jezus i tak naprawdę będę robić coś innego, bo też czasami się na tym łapię, że marny ze mnie chrześcijanie w niektórych dziedzinach, jak w jakiejś konkretnej sytuacji. To też jest trudne.
0: A jaka cecha, jaka rzecz w Tobie najbardziej oddziela Cię od Pana Boga? Z czym się mierzysz najbardziej w Tobie?
1: Myślę, że jest parę takich rzeczy. Jest coś takiego jak trudność wytrwałości w postanowieniach, w moich konkretnych jakichś, że postanawiam sobie dobrze, rachunek sumienia codziennie 15 minut, siadam, no i mija ileś tam dni i znów. I za jakiś czas znów próbuję i ileś razy już podchodziłam do tej praktyki i za każdym razem mi się nie wychodziło. Brak takiej właśnie umiejętności w systematyczności. Tym bardziej dla mnie niesamowite jest to, że ciągle mam zapał do ewangelizacji po kilku latach. To jest dla mnie dowód, potwierdzenie, że Pan Bóg działa w tej mierze. A inne rzeczy... Czasami mogę mieć takie zapędy właśnie takiego prawniczego podejścia, że takie są zasady, odtąd dotąd, nie dalej. Tutaj tak mam zrobić, usiłuję znaleźć te zasady. Nie do końca się to da zrobić, bo Jezus jest osobą, to jest relacja i to nie da się tego tak zamknąć.
0: A najtrudniejszy moment już z Panem Bogiem, który przeszłaś?
1: Było takich parę ciemnych nocy, albo ciemnych tygodni, albo miesięcy, kiedy po prostu moja wiara stawała się decyzją. Tak naprawdę, bo nie odczuwałam tego. Ostatni taki kryzys to był wcale nie tak dawno, niewiele ponad rok temu, kiedy właśnie stanęłam w sytuacji, kiedy po prostu nie odczuwałam tego, że Bóg jest miłością, nie widziałam tego, miałam wątpliwości i po prostu czułam się jakby po prostu jakby mi zabrakło podłogi pod nogami. Tak się czułam i w tej sytuacji nie wiedziałam, co zrobić. Po prostu życie traci sens w tym momencie. Życie traciło dla mnie sens i co zrobiłam, to, że nie przestawałam się mimo wszystko modlić, chodzić na mszę świętą i mimo natłoku tych różnych sytuacji, bo wtedy nałożyło się dużo różnych takich niepowodzeń życiowych, jakby to powiedzieć, zaczynając od fizycznych, a kończąc na finansowych, we wszystkich. I no i po prostu w pewnym momencie powiedziałam: Panie Boże, ja nie czuję, ale ja mówię, że Ty jesteś moim Panem i ja Tobie oddaję życie moje i uznaję, teraz wiedząc o tym, to jest jeden z owoców którejś tam rekolekcji, że wiara nie jest uczuciem. Ja mówię, że Jezus, Ty jesteś moim Panem, Jezu. Jezus jest moim Panem. No i stopniowo te emocje zaczęły się wyciszać i stopniowo wróciły do stanu równowagi. Czy jakby Pan Jezus sam sobie radzi z moimi wieloma takimi sytuacjami, kiedy właśnie miałam jakieś ciemności, jakieś trudności i kiedy mówiłam, Jezus jest Panem, to stopniowo to się samo się te emocje jakoś ustawiały.

0: A jak długo jeszcze będziesz czekać na to, że w twojej sytuacji życiowej jakieś fakty nastąpią, których oczekujesz?
1: Ale to znaczy, ja tak już tak bardzo nie do końca czekam z każdym dniem. W tej chwili jakoś tak spokojnie, jeśli chodzi o moje powołanie, jest w tej mierze. Jakoś tak przez to może, że mam dużo bardzo zajęć, a nie mam czasu na to myśleć nad tym. Teraz no co czekam? Jestem teraz na aplikacji. Ja odliczam, kiedy skończę tą aplikację i zacznę mniej więcej czasu. To jest to, na co czekam. A tak naprawdę to pewnie masz na myśli tą ostatnią bramę. To, co się może wydarzyć w każdej chwili, to jest przejście na drugą stronę, do nieba. I tak naprawdę to jest też coś, na co trochę czekam. To znaczy, chciałabym już być tam, ale wiem, że Pan Jezus wie lepiej, gdzie mam być. No, w sumie nie ma takiego oznaczonego terminu dziennego, na który mogłabym czekać. No, poza tym skończeniem aplikacji, który jakiś tam termin ma wyznaczony, ale też nie jest zdarzeniem pewnym.
0: Ale co, nie wzbudza to twojego oporu, że myślałaś o rodzinie, a tutaj nie wiadomo. Czas płynie.
1: Właśnie ostatnio nie. Ostatnio jakoś tak nie czuję tego oporu. Jeżeli nawet nie będę mieć tej rodziny, to trudno. No, Pan Jezus wie lepiej i na pewno nie będzie mi tak źle, jeśli on będzie, to będzie jego decyzja. Poza tym nie wiadomo, to nigdy nie wiadomo, może się coś zmienić w tej kwestii w każdym tygodniu, prawda? Może zacząć się coś inaczej. Więc nie mam takiego w tej chwili oporu. Nie czuję się w tym momencie jakoś przez Pana Boga pokrzywdzona, absolutnie.
0: Ale kontekst tego miasta na taką twoją sytuację rzuca światło no takie, że w oczach wielu osób to może być coś, co jakoś cię stawia niżej.
1: Ale co?
0: No, jesteś chrześcijanką, jesteś samotna. Obok tutaj toczy się życie, jutro w piątek.
1: No ale życie się toczy, ale ono się toczy także w moim życiu. To nie jest tak, że ja stoję i nic nie robię.
0: Odtwarzam teraz sposób myślenia, prawda? Ludzie funkcjonują tak jakby po prostu 10 przykazań nie istniało. I to jest uważane za normę.
1: Nie, ja się czuję szczęśliwa w moim życiu. Ja nie chciałabym go zamienić na inne, bardziej rozrywkowe.
0: Pytam się o presję. Czy w twoim otoczeniu, w twoim środowisku taka postawa jak twoja jest jakimś wyjątkiem, czymś dziwnym?
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o środowisko, dużą część mojego środowiska stanowi moja wspólnota, moja rodzina. No wiadomo, że moi rodzice chcieliby, żebym wyszła za mąż. Jakąś tam presję wywierają każdy rodzice na każdą córkę i syna. Ale nie na to, żebym nie była chrześcijaninem. Czasami no, mówią, że już tam nie od się tyle, czy coś tam, ale no to jest presja do wytrzymania, że tak powiem. Tym bardziej, że nie mieszkam z nimi.

0: No wśród moich przyjaciół to jest inaczej, to wręcz odwrotnie, oni są tak samo jak ja. To jest ten sam gatunek, że tak powiem. Oni wszyscy tak myślą, podobnie.
1: Czyli środowisko, innymi słowy.
0: A w pracy nie czuję się jakoś, też nie czuję się w żaden sposób przyciskana w tą stronę.
1: Nie, no tam wręcz przeciwnie, tam jest raczej moda na singlowanie, bo to daje dużo czasu na pracę.
0: Znaczy nie, ja nie myślałam w tej chwili tylko raczej o wierze, że jeśli chodzi o wierę, też nie czuję się przyciskana. Jeśli chodzi o to raczej... To może w jakiś sposób tak, jest tak, że jakoś tak... Nie czuję się przyciskana specjalnie w tej chwili. To raczej, jeśli ta presja była, to była ona raczej wewnętrzna, bym powiedziała. W swoim czasie mocno. Bardziej wewnętrzna, a zewnątrz to tylko tak...
1: Nie, ale też czasy się zmieniają. Też jest inaczej niż parę lat temu. Też ta presja już nie jest taka oczywista, prawda? Też nie udaje takiej oczywistej, bo ona nigdy oczywista nie była.
0: Znaczy ja jeszcze jestem w takim wieku, że jeszcze nie można powiedzieć, że to tak zostanie. Ja bym powiedziała, że to jeszcze wszystko jest możliwe. Że to jest...
1: Największe marzenie?
0: Nie wiem. Możliwe. Mam takie marzenie, które we mną chodzi od kilku lat. Nie wiem tylko, czy Pan Bóg ma takie samo marzenie. To jest marzenie, żeby właśnie zająć się ewangelizacją zawodową. To znaczy być w takiej wspólnocie jakiejś życia, w której nie będąc osobą konsekrowaną, mogłabym to właśnie na co dzień robić. To jest tak naprawdę moje głęboko ukryte marzenie. Takie życie. Życie właśnie na co dzień z Panem Bogiem w tym niesamowitym wydarzeniu, jakim jest kuszenie Go i współdziałanie z Nim. Jest super pomysł. A inne marzenia są mniej głębokie.

0: w tej swojej historii, jakiego Boga odkrywasz?
1: Miłość. Boga przyjaciela. Boga, który właśnie mnie kocha, który ze mną współpracuje, który ze mną rozmawia, który na mnie patrzy z miłością, a jednocześnie jest mądry, stanowczy, ma dobry pomysł na moje życie i lepszy niż mój. I to On jest Panem, to On jest Bogiem i to Jemu mam ja służyć. A jednocześnie właśnie bardzo łagodnego, miłosiernego Zbawiciela, który za mnie już zapłacił wszystkie moje grzechy i słabości, wziął na siebie. Boga nie da się do końca opisać. To jest po prostu relacja. On jest do końca nieopisywalny, jest dla mnie tajemnicą też. Ciągle Go poznaję. Ciągle mnie w czymś zaskakuje.
0: A za co jesteś najbardziej wdzięczna?
1: Właśnie za to, że mnie przemienia, że okazuje mi swoją miłość. Za to, że właśnie jest moim przyjacielem, tym, który mnie kocha bezwarunkowo. Tak, myślę, że chyba za Jego miłość. I za to wszystko, co mi daje na co dzień, moich przyjaciół, moją rodzinę, pracę, wszystko. Właściwie on się o mnie troszczy. To jest objaw Jego miłości, Jego troska.
0: Jesteś szczęśliwa?
1: Tak, chociaż oczywiście nie ma szczęścia idealnego. Ale na pewno jestem wiele, wiele szczęśliwsza niż zanim Go poznałam. To mogę powiedzieć.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Może pomódlmy się, żeby właśnie miała czas dla Pana Boga, żeby moja relacja z Nim się rozwijała. Za nas tutaj obecnych, za Ciebie także, za całą moją rodzinę, przyjaciół, osoby, z którymi pracuję, wspaniałe, i za wszystkich, których spotykam, żeby właśnie też poznawali Jezusa.
0: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem była dzisiaj Ania. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: otworzyło się we mnie jakby całe serce. Nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu. Bez żadnych zahamowań. I nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie. Mówię, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umawiam. Mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić. Nikt na mnie nie czekał nigdy. I po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament, aha, ja chciałam pójść do spowiedzi. Wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Osła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czeka na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czeka na mnie po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakiś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no, hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, czułam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak no płakałam tam chyba z godzina, nie?
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Panie, Ty w każdej sytuacji naszego życia podtrzymujesz nas. Prosimy Cię, Panie, utwierdź nas w wierności, daj nam siłę, byśmy sprostali wyzwaniom i pokusom, Panie. Daj nam, aby nie tylko słowa, ale również czyny świadczyły o tym, że jesteśmy Twoimi uczniami przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen. Amen.
1: Maryjo, pod Twoją obronę
2: uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maria. Witaj.
1: Witam.
0: Opowiedziałaś jakiś czas temu pierwszą część swojej historii, tą taką ciemną część. Dzisiaj mam nadzieję, że będą jakieś jasne przebłyski jasnego światła, ale gdybyś to, co opowiedziała, miała w trzech zdaniach dosłownie zebrać, to jakie byłyby to zdania? Nadwrażliwość?
1: Nadwrażliwość w dzieciństwie i w czasie dojrzewania, przejęcie się domniemanymi prawdami wiary.
0: Czyli takim bardzo surowym...
1: Bardzo surowym...
0: wiktoriańskim chrześcijaństwem.
1: Tak, które każe za wszelką cielesność i zmysłowość narzucenie sobie tego konsekwentnie w życiu, absolutnie przejęcie się tym i życie zasadami tymi, po czym no, w jakiejś, katastrofa.
0: W jakiejś słabości
1: tak.
0: Przyszedł do ciebie zły duch
1: tak,
0: w postaci anioła światłości i dał ci euforyczne odczucie.
1: Dał mi euforyczne odczucie, które najpierw niezwykle mnie pociągnęło, ale pojawił się ratunek w postaci bardzo delikatnej informacji, że to jest iluzja. Ja się tego uchwyciłam. Prawdę mówiąc, nie weszłam, nie potwierdziłam chęci wejścia w tę pokusę. I dopomógł mi w tym, no na pewno po prostu wezwany przeze mnie anioł stróż, który wiedziałam, że za mnie wezwał Boga do obrony przed tym, bo ja nie byłam w stanie, pokusa była tak wielka. I ja wtedy no, nie przeszłam na tamtą stronę. Wiem, że nie przeszłam. Od tamtej pory widziałam świat jako, już widziałam jako walkę dobra ze złem. Dla mnie już to wszystko było jakby od tego momentu jasne, na czym polega moje życie. I miałam przez niedługi czas nic mi nie dawało znaku, że będzie się dalej ode mnie domagał, po czym zaczął się już do mnie domagać fizycznie, na gruncie psychiki i mojej fizyczności, duszy, dobijać się o mnie po prostu.
0: No. Miałaś okres, kiedy zastanawiałaś się, czy nie jesteś psychicznie chora?
1: Miałam. Oczywiście byłam u lekarza. Nieraz byłam u lekarza i lekarze stwierdzili, no po prostu nadwrażliwość, neurastenie, badania krwi nie stwierdziły zmian chemicznych w mózgu, więc
0: te rzeczy działy się w sferze duchowej.
1: No musiały się stać, gdyby to była schizofrenia czy jakieś stany paranoidalne, one powodują destrukcję, nieodwracalną destrukcję mózgu i po prostu człowiek do końca życia już ma w ogóle kłopoty wszelkiego rodzaju intelektualne nawet. To nie zostaje bez śladu. Dochodzi do takich zmian, że człowiek nie może normalnie funkcjonować w życiu. Ja jednak funkcjonuję i rozróżniam prawdę od rzeczywistości, na co sobie przez pewien czas w ogóle bardzo usilnie starałam znaleźć argumenty wszelkie i jednak ten kontakt z rzeczywistością mam i to się jednak w tej formule nie powtórzyło, a powinien nastąpić regres, a Bogu dzięki nie nastąpił.
0: Byłeś też w szkole, w której jednym z nauczycieli była osoba inicjowana i inicjująca.
1: Tak, tak, to była już moja druga szkoła. Pierwsza nie dała mi tyle, po prostu chciałam się jakby wydobyć. No pierwsza szkoła artystyczna, już jakby miałam za sobą te przejścia, których ludzie, którzy byli w tej drugiej szkole teatralnej, no jakoś zaczynali od zera być tymi, chcieć być artystami i nie mieli dystansu do tej osoby inicjującej w ogóle. I ja też nigdy nie myślałam o tej osobie w ten sposób. Ja po prostu miałam dystans. Ja i ile razy na nią spojrzałam, to wiedziałam, że on wie, że ja coś wiem. Nie wiem, na czym polegał ten nasz kontakt. Wiem, że do tej pory mam taki z tą osobą jakiś taki świadomy, gdzieś czy podświadomy kontakt i zawsze widziałam, jak ludzie po prostu wręcz działał w ten sposób, że ludzie chcą tej osobie służyć. I widziałam, jak na moich oczach robi próby tego, na ile może sobie pozwolić podporządkować ludzi. Na szczęście z tego, jak mi dochodzą słuchy, już młodzi ludzie bywają bardzo świadomi w tej szkole, tej rzeczywistości, którą ten człowiek proponuje. Niestety jeszcze wiele osób powodowane różnymi pragnieniami ulega temu, żeby poddać się władzy duchowej tej osoby. I są to osoby i bardzo młode, i potem już w życiu zawodowym zupełnie dorosłe i dojrzałe. No ja tej osobie się, ja czułam po prostu, nie potrafiłam tego nazwać w ten sposób, że to jest osoba inicjująca, że wręcz, nie wiem, to ma jakiś grunt okultystyczny wszystko. Byłam w jakimś stopniu, ceniłam tą osobę za naprawdę wielką inteligencję i warsztat. Jest to osoba znana na świecie. Nie mogę wyjawić jej nazwiska. I nie będę za wiele szczegółów mówić, bo za łatwo byłoby ją skojarzyć. Niemniej pamiętam też taki, chyba warto powiedzieć, taki moment, kiedy widziałam, jak kolega, któremu właśnie świetnie zaczęło iść w szkole, bo ta szkoła daje takie poczucie możliwości błyskawicznego sukcesu. I faktycznie jest taka możliwość, bo moi koledzy z klasy, że tak się wyrażę, czy tam nawet właśnie akurat taki kolega, który się odcinał w ogóle od, tylko zupełnie inną drogą został, doszedł do dużych sukcesów, może jeszcze nie międzynarodowych. No, znaczy błyskawicznie otwiera mnóstwo drzwi na w całej Polsce, w dużych eksponowanych miejscach, tudzież europejskich, jeżeli ktoś jest dynamiczny i jakoś sobie założy taki plan i w sobie te pragnienia konsekwentnie konsekwentnie realizuje, to dużo rzeczy mu w tym pomaga. Dziwnie wielu osobom zależy na tym, żeby pewne rzeczy były mówione publiczne, pewne prądy myślowe były szerzone. Ja idąc do tej szkoły nie miałam o tym pojęcia. Nie miałam, że nie wiem, na drugim roku dostanę propozycję zrobienia już scenografii w dużym Narodowym Teatrze, że udział w jakimś dużym projekcie filmowym, że jadę, że dostaję telefon od dyrektora dużego teatru z drugiego końca Polski, mówi, że słyszałam od dwóch czy trzech osób, że jesteś świetna, umówimy się w Warszawie, a umawiam się w Warszawie, jakie gazety czytasz, nie? A ja mówię Świętego Jana od Krzyża, nie? Ale i tak mnie zaprasza i tak gdzieś, to też są bardzo, nazwiska z pierwszych stron gazet, które gdzieś już widzę, które tworzą swoje okręgi wpływów, właśnie kształtując od młodości. No i jedną z tych osób
2: jakoś dziwnie jest to antychrześcijańskie.
1: Jakoś się orientuję, że, bo oczywiście to wszystko jest w atmosferze humanizmu, wielkiej miłości do człowieka, rozumienia człowieka i faktycznie, nic mnie tak w życiu, ja przyszłam bardzo dużą szkołę, tego, że faktycznie gdzieś spotkanie z ilomaś aktorami, ilomaś ludźmi, po prostu wypróbowanie emocji, rozgniatanie ich i na strzępy, konfrontowanie, to naprawdę choćby w samym warsztacie, człowiek zdobywa jakąś błyskawiczną, psychologiczną wiedzę, potem może ją użyć i potem się pojawia wybór, czy jej użyć, czy jej nie użyć w sposób cyniczny, po prostu. I myślę, że to jest właśnie jedna z tych pokus, a druga właśnie to wejście na szerokie wody sukcesu, opłacanego oczywiście bardzo ciężką pracą i jak się okazuje, właśnie wrócę do tego, co przerwałam wątku, mój kolega zafascynował się tym człowiekiem o wielkiej sile osobowości, wielkiej sile duchowej, który w gruncie rzeczy pod przykrywką psychologii Junga propaguje okultyzm.
2: W szkole teatralnej.
1: W szkole teatralnej, tak. Nie mam pojęcia, jak on to rozumie i nie mi to sądzić i na jakich on jakby się porusza warstwach. W każdym razie to ma...
2: Na ile jest świadom tego co
1: nie,
2: robi.
1: Tak, o tym nie mam pojęcia. W każdym razie ten kolega, który się nim zafascynował, widziałam, że ma... na gruncie szkolnym to jest oczywiście bardzo łatwo mieć jakieś takie pozorne sukcesy. W każdym razie był wyśmienitym uczniem dostrzeganym, promowanym i nagle widziałam, że no mając już to doświadczenie z tym kuszeniem, dla mnie, ja po prostu natychmiast widzę, kiedy człowiek się znajduje w takiej sytuacji. I ja podeszłam wtedy do tego kolegi z mojego roku i mówię, widzę, że ty, ja widzę, w czym ty jesteś. On był w szoku. I powiedział, to prawda. Ja jestem na granicy tego. A wyglądał z pozoru szczęśliwie. Każdy powiedziałby, że jest na szczycie jakichś swoich młodzieńczych możliwości.
2: A on musiał dokonywać wyborów. Musiał. Teraz tak, bardziej on był świadom tego.
1: Tak, tak. Bogna, skąd ty wiesz? Skąd ty wiesz?
2: Bo ja życiowego...
1: mam podpisać cyrograf albo nie.
2: Tak,
1: określił.
2: Faustyczna sytuacja całkowicie.
1: Tak, całkowicie. Tak. Jak pomyślę o tym, jeszcze mnie ciary idą, chociaż to było naprawdę prawie 10 lat temu. I
2: jaką podjął kolega decyzję?
1: Powiedział, że... Nie powiedział mi, ale nagle zaczął mu się wszystko sypać. A pół roku temu zadzwonił do mnie, powiedział, że się ożenił i że się nawrócił.
2: Alleluja. I budzisz się któregoś dnia w potwornej opresji. Jesteś w akademiku, później wróciłaś do domu. W domu był taki czas jakiś przejściowy.
1: Tak, i ja wtedy podjęłam, już powiedziałam, no nieodwołalnie, że będę próbowała się przenieść do tego Krakowa, na tą wymarzoną, na to wymarzone malarstwo i tak dalej, ale ja już byłam innym człowiekiem zupełnie, byłam zupełnie potrzaskana i fizycznie, i psychicznie. I znowu, no, moi rodzice jakoś, teraz właśnie tata mi powiedział, jak byliśmy w Rzymie, jak weszliśmy do kościoła, gdzie bo są relikwie świętego Judy Tadeusza, powiedział mi, że i patrzę na Józefa, że on tak klęczy przy tym ołtarzu, bo no, w Rzymie co krok to czyjeś są relikwie, no ale tak klęczy i klęczy, on tak znowu, żeby się tak długo modlić, to tak nie ma. Ja się pytam, co się stało, że ty tak tam... Mówię, słuchaj, no dziękuję mu, bo ja wtedy, co ty byłaś w tym jakimś dziwnym stanie, ja wszedłem do kościoła, w Warszawie byłem do kościoła Świętego Krzyża, też tam jest ołtarz z Judym Tadeuszem i tak się gorąco prosiłem, żeby on cię wyciągnął z tego. No i widzę, że ty bez lekarstw, że ty po prostu wyszłaś z tego. No i tak dzisiaj bym powiedziała, że jakaś ta historia zaczynają się zamykać, widzę, na moich oczach, w konkretnych gestach. I wtedy też mnie ojciec wziął na wycieczkę za granicę.

sobie nie radzę, jako kompletnie. Po czym wielka, wielka dyskusja w teatrze z aktorami, że oni, ileś osób, które po prostu doznałam takiego, zobaczyłam je, znaczy wtedy musiałam się bardzo długo potem leczyć, żeby nie stać się osobą cyniczną. Zobaczyłam, jak osoby, którym ja dawałam szansę, bo faktycznie są, reżyser ma wielką władzę. Ma wielką władzę wyciągnąć kogoś z cienia, pokazać światu, wyciągnąć jego potencjał. I te osoby właśnie, którym właśnie też takie osoby wbijały mi nóż w plecy i trudno wtedy w ogóle mieć serce, mieć jakiekolwiek, właśnie nie wejść w manipulację potem już cyniczną aktorami, kiedy się widzi, że mogą, że nic innego w życiu nie robią, tylko grają z tobą, więc ty też zaczynasz z nimi grać. Okazało się, że dyrektor, mimo że postawił idiotyczną ultimatum, że mamy wielki dramat romantyczny zrobić w ciągu 2 tygodni. Myślał, że aktorzy się na to nie zgodzą, oni się zgodzili. Ale już wieczorem się dowiedziałam od pani scenograf, która mi po prostu zadzwoniła, powiedziała: Bogna, teraz on mi powiedział, że on to zdejmie. On powiedział, że mi to zdejmie, ja chcę cię uprzedzić, żeby jak pójdziesz do niego na rozmowę, żebyś nie była w szoku. Tak, wyciągnęła do mnie rękę, że no dziwna osoba, bardzo też zupełnie chyba po innej stronie poglądów, no ale wtedy mnie ochroniła. Ja byłam na to przygotowana i postanowiłam, że muszę wyjechać. To się ucięło nagle. Dostałam jakieś pieniądze minimalne, przyjechałam do Warszawy, żeby po prostu zapomnieć o tym Krakowie. I tam, mimo że większość osób właśnie ucieka z tego Krakowa, jednak okazało się, że z nikim nie mogę mieć kontaktu, że każdy jest tak zajęty sobą, że zostałam zupełnie na lodzie w jakiejś takiej samotnej sytuacji, bez możliwości zarobku. I wtedy jakaś taka osoba właśnie kiedyś z rekolekcji mi się przypomniała. Wtedy brat mnie jakoś tak do pionu doprowadził. Ja twierdziłam, że nic nie umiem, powiedział, tak umiesz rysować, jak nikogo tutaj nie znam. I masz walczyć o pracę i masz to robić właśnie to, co umiesz, a nie inne rzeczy i te, które umiesz najlepiej. I jakoś zaczęłam, no ale zupełnie znowu z dna, z samotności kompletnej, walczyć w Warszawie o jakieś minimalne wykonywanie, wstanie rano, wykonanie tego minimalnej ilości czynności. I o kontakt każdy, czasem 2 tygodnie z nikim nie rozmawiałam. Jakąś tam pracę magisterską skończyłam pisać. I co? I pojawiła się myśl, aha, w międzyczasie dostałam duże stypendium ministerialne i miało być na teatr, właśnie na spektakl w Warszawie, ale ja wtedy już miałam podziurki w nosie. Wiedziałam, że te pieniądze mogą być zmarnowane w systemie teatralnym, że pójdą na na kostiumy błyskawicznie czy na coś, a potem to nie będzie grane. Bo co nie zrobiłam, to znikało, nie wiem, mimo że były recenzje świetne, mimo że ludzie przychodzili się pytali, znikało to z afisza. Jakoś nie pasowało dyrektorom. I bo tam jeszcze parę rzeczy się przytrafiło po drodze, to za długo by opowiadać. W każdym razie wtedy przyszła mi myśl, że ja muszę te pieniądze inaczej wykorzystać. I pomysł był o filmie Medjugorje wtedy. Wiedziałam, że ten pomysł jest jakoś szalony, ale jakiś tam znajomy operator powiedział mi, że on mi to nakręci za darmo. Okazało się potem, że oczywiście musiałam mu zapłacić, no może połowę ceny i znaleźć drugie tyle pieniędzy, w czym mi znowu chyba Juda, no nawet na pewno Juda Tadeusz pomógł, bo było fatalnie, bo chyba bym siedziała w więzieniu za długi. Bo połowa ceny była za mało, znaczy połowa pieniędzy była za mało, żeby nakręcić film. Całe pieniądze nagle się pojawiły, znaczy ja miałam w ogóle 1/4, więc on mi pomógł, żeby tak, znaczy te pieniądze się znalazły takie, żeby zrobić minimalnie, ale to, co przeszłam, żeby w ogóle powstał, to też jest opowieść oddzielna. To zresztą Robert już w tym mniej więcej się orientował i uczestniczył i wie, i ostrzegał mnie, że to mi nie wyjdzie. Ja trochę nie wiedziałam, o co chodzi, ale potem już doskonale się dowiedziałam. I przyszedł ten pomysł o tym Medjugorje, tego się trzymałam i to było światłem. Światłem, że ja muszę zacząć w ogóle innego typu rzeczy robić, że ja nie mogę wchodzić w ogóle nawet w tą rzeczywistość tych tekstów, choćby romantycznych, które są tak ciemne, w których jest walka o duszę. Tam jest wyrazista walka akurat u Słowackiego. I oni, ale to były czasy, kiedy oni penetrowali tak niebezpiecznie.

0: rejony, a słowo nie jest obojętne. I branie tego słowa na siebie, życie nim nie jest obojętne dla twórcy. I
1: zarówno Mickiewicz, jak i Słowacki byli inicjowani.
0: Aha. No tak, tak, rzeczywiście, to by się potwierdzało. Oni, no tak. W każdym razie może...
1: Mickiewicz się gwałtownie wycofał?
0: Tak.
1: A Słowacki prowadził grę do końca, nie rozumiejąc jej tak naprawdę. Mm-hmm.
0: Tak, on na koniec życia wyglądało na to, że wszedł, zaczął pisać jakieś bardzo proste wiersze i jasne. Być może już wybrał.
1: Tak, jakiś zmartwychwstaniec, ksiądz zmartwychwstaniec go przy końcu jego życia był.
0: Wyratował.
1: Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję.

0: No jeszcze raz, jeszcze była taka skłonność tej mojej mamy do tych wróżek, no. I to było, że ona chodziła do wróżek i raz ona przyszła sąsiadka, jak byliśmy u dziadka i zrobiła seans spirytystyczny raz. I ja nigdy, ja się zawsze przed tym jakoś intuicyjnie broniłam, ale raz na właśnie nie zdążyłam, może właśnie też powiedzieć raz, ponieważ to, bo była taka moda że wywoływania duchów, nie? I raz... Ale ja zawsze mi się to wydawało jednak podejrzane i pamiętam też taką, przyszła mi taka historia, że ktoś mi mówił, że to diabeł, już ze 20 lat temu, a potem moja przyszła do dziadka sąsiadka i namówiła dziadka i moją mamę, żeby wywoływać duchy, żeby odpowiedziały na pytania, czy się trzeba za nie modlić, czy nie. Tam za jakiegoś tam, czy się trzeba modlić. I moja mama też wspaniałomyślnie wezwała wtedy właśnie ducha słowackiego, Jasnorzewskiej, czy trzeba się za nich modlić. No i oczywiście, że trzeba się za nich modlić, jak się już ma czas jeszcze za nich modlić, nie? Ale... No i ten, no i ja te ręce położyłam w tym talerzyku i chodził, tylko ja sobie tak racjonalnie powiedziałam, nie, no to ta musi, ta baba ruszać tym talerzem, nie? Ale potem się wyspowiadałam z tego, nie?
1: Bo w tym wszystkim opowiedziałaś jakąś no, katastroficzną historię wrażliwego człowieka, który wchodzi w sytuację, gdzie do zrealizowania jakichś projektów potrzebne są pieniądze, inni ludzie, zespoły. I cały czas przez to jest taki wątek utrącania różnych rzeczy. Nie? No i oczywiście ktoś powie, to po prostu no, nie dajesz sobie rady.
0: No tego, tak.
1: Natomiast punktem odniesienia tej całej historii jest ta twoja pokusa, która zrealizowała się bardzo dobrze na poziomie umysłu, chyba na poziomie woli twojej nie, to znaczy ty nie powiedziałaś jakoś świadomie tak temu, że możesz dostać cały świat od ducha światłości, który przyszedł do ciebie jako do kilkunastoletniej dziewczyny. I zaczęłaś robić film o Medjugorje.
0: Tak, zaczęłam się najpierw przygotowywać do tego i pojechałam rok wcześniej do tego Medjugorje, zorganizowałam wyprawę. Cały rok był naznaczony właśnie tym, że no takiej depresji, budzenia się codziennie rano i płakania w zasadzie. Dzień zaczynał się od łez i od tego, żeby z tego wyjść, żeby pójść do kościoła, żeby to przemodlić. No ja się trzymałam. Ja dostawałam takie, no nie, że, znaczy to dostawałam, że się trzymałam powierzchni, tak bym powiedziała. Ale pytałam Boga cały czas, dlaczego tak to musi wyglądać, że ja jestem jakaś, nie wiem, jakaś naznaczona, co ja takiego złego zrobiłam, że to musi tak wszystko wyglądać. I ja pojechałam do tego Medjugorje i teraz, nie wiem dlaczego się rozwaliłam teraz, ale jak dojeżdżałam, pamiętam, jechałam przez Serbię akurat od takiej dziwnej strony, bo tam po drodze chciałam namówić takiego znajomego Serba, homoseksualistę, żeby pojechał razem do tego Medjugorje. On się nie dał namówić, zresztą jak wszyscy Serbowie, zresztą też prawosławni, oni nie wierzą. Mówią, że to wszystko pis na wodę, fotomontaż i zarabianie pieniędzy. Bardzo gościnnie przyjął. Myśmy wjeżdżali od strony Mostaru i tam koło tego biskupa, który no nie jest przeciw Medjugorje, koło tego, no i gdzieś sobie myślałam, no Boże, drogi, no biskup, to jest przecież władza od Pana Jezusa i jeżeli on ma takie rozeznanie, to jest podejrzana sprawa. Więc tak by tak o ziemi byłam w tych emocjach, przejeżdżając właśnie koło tego pałacu biskupiego w Mostarze. No i jak wjechałam tego Medjugorje, rzeczywiście uderzyło mnie to złoto na sprzedaż i tym bardziej, że wcześniej przejeżdżałem przez jeszcze ślady wojny, wszędzie widać, przez Sarajewo, no to a tu nagle taki dobrobyt. No i ale tylko zostawiliśmy bagaże, to pan Krzysztof, który tam był ze 27 razy, od razu nas zaprowadził do kościoła na 17, na różaniec i na mszę 18. I no i ja po prostu wtedy zaczęłam się tak normalnie modlić. I nagle wrócił do mnie ten cały żal do Boga o to opuszczenie. O to, że jestem tak strasznie samotna i także nawet i taka taka, tam się otworzyło się we mnie jakby całe serce, takie, tak jakby to powiedzieć, nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu, bez żadnych zahamowań i nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie, mówię, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umówiłam, mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić, nikt na mnie nie czekał nigdy i po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament, aha, ja chciałam pójść do spowiedzi, wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Oschła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czekam na mnie. Po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakiś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, zacząłam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak... No płakałam tam chyba z godzina, nie? I myślałam, że no może raz czytałam kiedyś, bo dzienniczek siostry Faustyny czytałam przez to, jak miałam te straszne przejścia rozmaite jeszcze w międzyczasie. Mój ojciec strasznie chorował. Czytałam dzienniczek siostry Faustyny, no i ona tam opisywała, przychodził do niej ten Pan Jezus w ten właśnie w jakiś taki sposób, no to dla mnie to były litery na papierze, nie? A tu nagle po prostu no od tamtej pory niestety mi się to nie zdarzyło, ale Bogu dziękuję, że przynajmniej raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło, no i teraz pamiętam, że to ja nie przychodzę na te randki, że tak to ujmę, nie? Kolokwialnie może zbyt, ale w pewnym sensie właśnie to on czeka i cierpi, że nie przychodzimy.
1: Powiedz, przed tobą jest rozeznanie Kościoła, czy będzie nad tobą modlitwa egzorcyzmów?
0: Będzie, teraz właśnie.
1: Tylko pytasz o czas.
0: Pytam o czas. Tak, to ma być chyba w najbliższym czasie, mam nadzieję, że no, kolejka nie będzie za długa.
1: Co jest najważniejsze do tego ostatniego czasu w twoim życiu?
0: Teraz po prostu ja chcę zamykać tam te wszystkie sprawy. Chcę od początku zaczynać kroczek po kroczku. Po prostu jakieś uporządkowane życie.
1: Ale nieprzyjaciel walczy.
0: No to na pewno. No teraz po prostu, kiedy ja już no też oddzielna opowieść, jak powstanie filmu, gdzie nawet no okazało się, jak się przyznała potem niewierząca moja producentka, powiedziała, że nigdy w życiu nie miała takich kłopotów z produkowaniem filmu, który nie był jakiś, nie miał, tam nie było przerostu ambicji w tym filmie naprawdę. To były skromnymi środkami. Wszyscy pracowali za pół darmo. I profesjonalnie przygody, które się wydarzyły przy tym, łącznie z no, ten operator, który pomagał mi montować, omal nie stracił życia.
1: Ale ty nie miałaś prawa zrobić tego filmu.
0: No tak twierdzisz. No ja nie miałam prawa. Nie, ja nie miałam prawa. Ja w ogóle nie za bardzo wiem, do czego to ja tam mam prawo, nie? Ale no ja musiałam go zrobić, ja się musiałam rozliczyć. Takie były jakby tutaj no, z jakimiś urzędami. No jak ja po sobie myślałam, ja tak
1: mówię. Zrobiłaś.
0: I zrobiłam. Jak mam zrobić, to zrobię. Jak nie, to nie. Tak sobie myślałam. Nawet jak pójdę na pół roku do więzienia, no to trudno, no to będę miała temat na nowy film. Ale w każdym razie, no, na szczęście nie mam dzieci, więc nikt nie będzie płakał, nie? Więc w tym momencie. I więc podeszłam do tego tak, tylko nie spodziewałam się, że dostanę jeszcze tak po mordzie i po duszy, bo nawet idąc codziennie do komunii, ja przychodziłam do domu, akurat w moim mieszkaniu był cały sprzęt, żeby było taniej, to myśmy to montowali nie w, na prywatnym sprzęcie i ja po prostu przychodząc z kościoła, ja tylko wkładałam klucz do drzwi i ja po prostu miałam atak tych myśli, z którymi ja już się dawno pożegnałam. Ja wiedziałam, że one to są myśli sprzed 15 lat. To są ataki na moją duszę, o których ja wiem, że są nieprawdą. Że to jest podjazd, że to jest taka podjazduwa, że nie wiem. I ja musiałam z tym walczyć, że ja już tylko się wieszałam. Ja się już tylko wieszałam na różańcu i różne rzeczy się działy i przewróciło mi to po prostu jeszcze raz. Po prostu miałam, przez magiel przeszłam taki psychiczno-duchowy. No i technika nieprawdopodobnie, bo na końcówce już technika świrowała tak, że nikt nie wiedział, o co chodzi. A ileś osób było świadkiem, nie wiem, że jest, film jest synchronizowany u dźwiękowców, że wszystko gra. 5 osób, w tym 3, które pierwszy raz widzą ten film, widzą, że wszystko gra. Następnego dnia widzimy do telewizji Betę, dysynchron. I nikt nie wie, o co chodzi.
1: Kaseta Beta to jest taka kaseta, na której nic już nie może się zdarzyć. To znaczy, to nie jest kaseta cyfrowa, tylko jest analogowo nagrane wszystko i po prostu tak jak w żywicy zastyga i tworzy się bursztyn, to powinno tam już nic się nie zmienić, nie drgnąć, żaden parametr. No, a tu się okazuje,
0: tak, że jest dysynchron i że jeżeli pani tego nie zrobi do 15, to zrywamy umowę. Czyli ja muszę, nie dość, że mam...
1: Cały dźwięk trzeba układać na nowo do obrazu.
0: Więc takie były różne jaja. No i potem myślałam, że no, byłam przeszczęśliwa, jak to się wszystko skończyło, jak w końcu emisja była przekładana 3 razy. Nie wiadomo dlaczego. No i w końcu poszedł ten film. Naprawdę się, strasznie się cieszyłam. I wszystko miało być fajnie. I już wiedziałam, jak powinnam, że pójść do psychologa, żeby coś zrobić z tą swoją kobiecością i gdzieś tą pracę jakąś spokojną znaleźć. I co? I nagle... I zapisałam się gdzieś na jakieś kursy i to wszystko ładnie. I nagle ciach trafiam do szpitala z wyrostkiem chorym. Znaczy z atakiem wyrostka. Potem się okazuje, że mam jeszcze krwotok wewnętrzny, jak się okazuje. Że mogłam umrzeć.
1: I to nie są wytwory twojej wyobraźni.
0: Nie, to już są
1: realne.
0: To są już realne sprawy. To już jest cięcie brzucha, to już są narkozy i całościowe, to już jest konkretny ból.
1: Czyli ta walka, która toczy się.
0: I miesiąc nie mija, znowu idę ulicą, znowu spotykam się z przyjaciółmi, żeby, nie wiem, jakiś tam projekt zrealizować, właśnie taki, powtórzyć właśnie jakąś taką bajkę Grimmów. Mieliśmy zrobić, ja powiedziałam, że jakby to zrobicie, to znaczy, że jakby mogę tą bajkę zrobić dla dzieci. Jest to jedyna rzecz, że właśnie poza instytucją zrobię jakiś kawałeczek teatru takiego fowego. I idę ulicą i znowu atak bólu brzucha i idę na izbę przyjęć i lekarze okrągłą dobę mnie po prostu ze wszystkich stron badają i nie wiedzą, o co chodzi, ale stan zapalny we krwi, całą noc czuwanie, czy mnie nie położyć na stół, ja po prostu co parę godzin zastrzyk z tramalu, bo już nic na mnie nie działa, już nawet ten tramal przestaje działać. I rano decyzja o następnej operacji, już nie, takiej już bez cięcia, tylko wprowadzają jakieś tam kamery. Jakieś oczywiście, okazało się, że są jakieś wzrosty, które nie powinny wywołać aż takiego bólu, aż takiego zapalenia. I znowu pobyt w szpitalu, znowu uczenie się, że tak powiem, rehabilitacja. Potem już jest niby dobrze. to przez ostatnie miesiące znowu ból kręgosłupa, bo w międzyczasie właśnie byłam 2 razy w szpitalu z dyskopatią w ciągu tych 2 lat, kiedy już z teatru w zasadzie zrezygnowałam, to jeszcze 2 razy byłam w szpitalu. I też zdziwienie lekarzy, też w zasadzie lekarze, którzy pytają, ale nie wiemy, co pani było tak naprawdę. Myśmy zrobili panią tę operację, stan zapalny zlikwidowaliśmy, nie znamy źródła.
1: I teraz to jest historia...
0: Świeższa, a ty już
1: najświeższa. Tak, ale to jest ta historia, którą opowiadasz, to jest historia otwarcia i kontrataków. I twojego zwrócenia się ku Bogu i nie podjęcia decyzji nigdy o tym, żeby się poddać wpływowi zła.
0: No tak.
1: I teraz zaczął walczyć na poziomie ciała.
0: Chyba można tak powiedzieć, no bo to już troszeczkę zaczyna być dziwne, ta ilość. Mm-hmm.
1: Co myślisz o swoim życiu? Jakie będzie?
0: No ja dobrze myślę, ja po prostu się, znaczy no ja naprawdę nie mam, mi się wydaje, że ludzie mają dużo cięższe rzeczy, to jest naprawdę jakieś, mi cały czas Bóg czuwa, to jest, ja nie widzę, żeby, znaczy były takie momenty, że ja, że pustka też, że nagle Bóg znikał jakby po prostu, takie ciemności straszne, ale tak naprawdę... No, on jest i po prostu tak mnie wyciąga za uszy, że ja naprawdę mam same powody do radości.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja bym się chciała pomodlić za tych wszystkich, którzy choćby przez moment się zafascynowali ciemnością, żeby Bóg im pokazał prawdę jak najszybciej.
1: Nawet jeśli ta ciemność miała
0: pozory
1: światła,
0: tak.
1: Anioła świetłości. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Maria i myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy już po egzorcyzmach i po tym, jak okaże się, jaki kierunek jej historia przybierze. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Miałam dość przykre doświadczenie w moim życiu, bo straciłam dwie bardzo bliskie mi osoby. Był to mój brat, który zginął w wypadku 9 lat temu i też 9 lat temu mój tata bardzo ciężko zachorował i po wypadku mojego brata trafił na intensywną terapię i tam przebywał tak parę miesięcy i też zmarł. Na początku jakoś tak było mi ciężko, było mi bardzo to przyjąć. Buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach. Tak jest, często się zdarza, ale ja jakby z biegiem czasu widzę, jak Bóg działał w moim życiu, czego wcześniej nie zauważałam. Było to bardzo ciężkie doświadczenie, ale po tych doświadczeniach dopiero do mnie dotarło, że to życie tutaj na ziemi jest na chwilę, że kiedyś i tak ono się skończy i w zasadzie bardzo mi zależało, żeby tą relację z Bogiem nawiązywać, bo też kiedyś w przyszłości zdaję sobie sprawę, że umrę i chciałabym się z tymi moimi bliskimi spotkać. I to moim zdaniem to po prostu Bóg zadziałał w moim życiu, Duch Święty, który jakby uświadomił mi, że piekło, niebo i czyściec istnieje. Też ciężko mi jest to wytłumaczyć, ale ciężko jest to mi wyjaśnić w taki sposób, jak to się zadziało, aczkolwiek ja to pojęłam. To jakby przyszło nagle, że poczułam pragnienie właśnie modlitwy, pogłębienia relacji z Bogiem. Na początku aczkolwiek było naprawdę ciężko, bo jednak to ogromna strata i nie mogłam się na początku z tym pogodzić, ale z biegiem czasu sama zaczęłam szukać Boga. Zaczęłam szukać sobie różnych rekolekcji wyjazdowych i chciałam Go poznawać. I w tym momencie mam tak, że na przykład nie wyobrażam sobie mszy świętej bez przyjęcia komunii. Obwiniałam na początku i miałam też takie... W zasadzie obwiniałam, ale tak jakby trochę się bałam też Go atakować. I miałam takie bardzo ciekawe doświadczenie, bo szukałam wspólnot katolickich w Warszawie i wstąpiłam do jednej wspólnoty. I od razu jak tam przyszłam, była możliwość napisania listu do Boga. Na początku w ogóle nie brałam tak pod uwagę, ale pewnego dnia siadłam i napisałam ten list i właśnie w tym liście pierwszy raz w życiu wszystko jakby wyrzuciłam Bogu. Wszystko, o właśnie obwiniłam Go w tym liście, o wszystkie moje takie trudne doświadczenia. Też wtedy miałam taki okres, że nie miałam pracy, więc wszystko w tym liście wypisałam i dałam tam osobom, które się nad tym listem modliły. One nie znały mojej historii życia. I ja ten list otrzymałam dopiero po 2 tygodniach, dlatego że listu też nikt nie przeczytał. On był zaklejony w kopercie i po tygodniu modlitwy stwierdzili, że będą się modlić jeszcze 1 tydzień, ponieważ nie miałam pracy i chcieli jeszcze objąć, jakby dowiedzieli się w tym momencie, że nie miałam pracy, żeby objąć jeszcze modlitwą moją osobę. I po tych modlitwach dostałam ten list z powrotem, zamknięty w kopercie, ze Słowem Bożym, które było włożone do jeszcze osobnej koperty. A to Słowo Boże było dla mnie niesamowicie ważne. To był drugi list do Tymoteusza. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. No ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu odda Pan Sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko dla mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. To były słowa, które ksiądz czytał na pogrzebie mojego brata. I dla mnie one były bardzo takie podbudowujące. Ja jakby zdałam sobie sprawę, że on już jest bezpieczny, że on już jest w niebie. I poza tym był sportowcem. I to jest jak w dobrych zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem. A on był sportowcem i przed śmiercią otrzymał Puchar Odkrycia Roku 2005. Także dla mnie to było niesamowite. Po raz pierwszy poczułam, że Bóg do mnie przemówił. I w życiu. I też właśnie, że jakby zakończył to życie, ale że właśnie na ostatek odłożono wieńc sprawiedliwości, że wierzę w to, że Bóg zbawił jego duszę. Myślę, że chcę, tak. Ja słowami tak modląc się jakoś nie obwiniałam go, bo tak jakby wydawało mi się, że do Boga to tak raczej nie mówi w taki sposób. Ale teraz z biegiem czasu widzę, że jednak do Boga mówi się o wszystkim, o każdych sytuacjach. Można z nim rozmawiać jak z przyjacielem, dzielić się swoimi radościami, swoimi smutkami. I co kiedyś jakby nie docierało do mnie, że tak można się modlić w taki sposób. Tak, tak. Ja w sumie tak prawie codziennie widzę działania Boga w moim życiu. Stawia mi na drodze wspaniałych ludzi. Mam przeróżne ciekawe historie. Zdarza mi się, że gdzieś właśnie spotkam kogoś na ulicy, zaczynam z nim rozmawiać i tak widzę, jak mnie to ubogaca. Miałam takie konkretne zdarzenie. Kiedyś właśnie wracając, nawet niedawno to było, wracając metrem, zauważyłam panią taką bezdomną, która tam siedziała gdzieś między biletomatami. No i na początku przeszłam obok niej, ale jakoś tak się zatrzymałam i mnie tknęło, żeby do niej podejść. No i zaczęłam z nią rozmawiać. Dam jej bułkę i co ona tu robi, a ona obdarzyła mnie takim niesamowitym uśmiechem, taką radością, która mnie bardzo ubogaciła. Nie spodziewałam się, że będzie chciała w ogóle ze mną rozmawiać, a ona z taką życzliwością ze mną rozmawiała i no dodała mi dużo takiej radości i pogody ducha. Bardzo jakby widzę, że te osoby są wdzięczne, że z nimi się porozmawia, ale też ubogacają mnie. Mam jeszcze sytuację z takiego pana też kiedyś jakby zaczepiłam, aczkolwiek troszkę się obawiałam, ale podeszłam do niego, też to był bezdomny. Okazało się, że akurat w tym dniu miał swoje 50 urodziny i bardzo się ucieszył, że później pobiegłam, przyniosłam mu jakieś ciastka i był bardzo wdzięczny. No i nawet wczoraj go widziałam i bardzo chętnie chcę przyjść na takie rekolekcje, które organizujemy, bo ja należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. I będą rekolekcja Ruła i on bardzo chętnie chce przyjść. Wczoraj mi właśnie to powiedział. I często też zdarzyło mi się, że spotykałam na drodze osoby starsze. Kiedyś pamiętam, że wracałam metrem i jakoś miałam wrócić wcześniej, ale coś mi wypadło i jechałam późniejszym tym metrem. I idąc po drodze spotkałam takiego pana, któremu tam pomogłam przenieść jakieś siatki i on zaczął mi tam opowiadać o swojej historii życia, potem mnie zapraszał do siebie na działkę i tak czułam, że to właśnie Bóg mnie prowadzi, żeby nawet chwilę spędzić czasu z tym panem, bo być może nie miał z kim porozmawiać w domu. Miałam też taką sytuację, że w sklepie właśnie jakiejś pani pomogłam zdjąć coś z półki, no i ona podziękowała mi, no i tak jakoś dalej z nią chodziłam między tymi regałami i pomagałam jej przy zakupach, a ona później mnie zaprosiła do siebie do domu i żeby ze mną spędzić czas i porozmawiać. I w ogóle później byłam taka zszokowana, jego obcą dziewczynę wpuściła, ale też widziałam, że to na mnie tak pozytywnie wpłynęło, a poza tym ona mogła się też wygadać. Tak. Właśnie rozmawiać z nim, modlić się do niego, rozmawiać, opowiadać mu o swoich zmartwieniach, o swoich radościach. Mówić do niego tak jak do przyjaciela i próbować go słuchać. Ja też korzystałam z takich rekolekcji. Na fundamencie byłam, rekolekcje ignacjańskie. To były rekolekcje w ciszy. Ja z reguły jestem gadułą i myślałam, że nie dam rady wytrzymać, ale naprawdę były to tak owocne rekolekcje. Polegały głównie na adoracji i medytacji Pisma Świętego, Słowa Bożego i rzeczywiście czułam, że Bóg do mnie przemawia. I ostatnio nawet też byłam na uzdrawianiu wspomnień, takich rekolekcjach, gdzie podczas adoracji poczułam, jak Bóg do mnie mówi, że jestem Jego, że należę do Niego i że On się mną zaopiekuje. Takie miałam poczucie i taką ogromną radość. I widzę, że im bardziej szukam, tym bardziej Bóg właśnie jakby przemawia. Widzę to, jak przemawia do mnie. Żyć wiarą, czyli żyć zgodnie z nauką Pana Jezusa, żyć zgodnie z Ewangelią, nie skupiać się tylko na sobie, ale właśnie też właśnie kochać bliźniego jak siebie samego, patrzeć na inne osoby i próbować też wychodzić do nich i otwierać się na nich. Że przede wszystkim przyjmuję Komunię Świętą i jakby jednoczę się z Bogiem dzięki Komunii Świętej i znaczy ja po sobie widzę, że to mi daje ogromną radość, przyjmowanie Pana Jezusa do serca i dzięki temu jakby mam większą odwagę też wychodzić do innych osób, że właśnie staram się adorować, tak, Pana Jezusa. I w miarę często uczestniczyć we mszy świętej. Widzę, jak to bardzo mi pomaga w życiu, w każdym dniu i jak mnie otwiera na inne osoby, które Bóg stawia na mojej drodze. Maryja jest matką Jezusa i jest dla mnie bardzo ważna, gdyż ja miałam takie doświadczenie w życiu, że to w zasadzie wiem od mamy, bo ja jestem wcześniakiem. Miałam brata bliźniaka, który żył jeden dzień i właśnie urodziłam się 3 miesiące wcześniej. I po jakimś czasie mama mi powiedziała, że bardzo gorąco właśnie modliła się do Matki Bożej, żeby zostawiła mnie przy życiu i te prośby właśnie zostały wysłuchane i Matka Boża jest dla mnie bardzo ważna. I wierzę w to, że właśnie dzięki niej też moje, że wyprosiła łaskę życia dla mnie też u swojego Syna Jezusa. Przede wszystkim modlić się każdego dnia, czytać Pismo Święte i szukać też dla siebie różnych ciekawych rekolekcji, które przybliżają nas do Boga. Dzisiaj w Poprawczaku pierwszy raz było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Tak jak wcześniej mówiłam, należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia i jedną z grupek, która posługuje, jest właśnie grupa wychodząca do Poprawczaka. Są tam chłopaki w wieku 13 do 18 lat, którzy czekają na wyroki i my ich tam odwiedzamy raz w tygodniu, w niedzielę. No i zawsze jest msza święta i spędzamy z nimi czas, rozmawiamy, czy gramy w ping-ponga bądź w siatkówkę. I dziś wyjątkowo pierwszy raz było właśnie wystawienie Najświętszego Sakramentu. I chłopaki chętnie przyszli, co na początku nas tak troszkę zdziwiło. My już tam od jakiegoś czasu chodzimy, więc na początku jak przychodziłam, to troszkę tak z dystansem widziałam, że podchodzili do nas, ale im częściej tam się pojawiamy, to widzę, że oni się cieszą, że ktoś przychodzi, że poświęca im czas i otwierają się na nas. I w tej chwili jest tak, że oni przychodzą i do nas, cześć, co u was słychać, jak tam w Przymierzu Miłosierdzia, co jest dla mnie takie niesamowite. I jest tam taki chłopak, który Na samym początku, jak zaczęłam przychodzić, bardzo często nam siadał w ostatniej ławce i właściwie to nie bardzo chciał na to muszę przychodzić. No ale przychodził, siadał, siedziałam czasami koło niego i tam coś go czasem zapytałam, dlaczego nie chce siąść bliżej. A on, a ja jestem ateistą, nie wierzę, więc dlatego siedzę sobie tutaj z tyłu. I po jakimś czasie, jak zaczęłam tam przychodzić, była jakaś taka chwilowa przerwa, nie było mnie może ze 3 niedziele pod rząd. I jak przyszłam, zobaczyłam tego chłopaka służącego do mszy świętej. Po prostu byłam zachwycona, jak go tam zobaczyłam i oszołomiona, bo no nie spodziewałam się. Chłopak, który twierdzi, że jest ateistą, nagle służy do mszy. I poszłam do niego później po tej mszy i się pytam, co się stało, że zacząłeś służyć i jak to w ogóle? A on mi powiedział, że właśnie stracił brata w wypadku. I to było dla mnie takie niesamowite, że widzę, że Bóg stawia mi na drodze osoby z podobnymi doświadczeniami, takimi jak ja mam. Utratę kogoś bliskiego. I on właśnie powiedział, że od tamtej pory jakby poczuł, że Bóg jest w jego życiu. I nawet ostatnio, jak tam byłam, to ten chłopak przyjmował Pana Jezusa, Komunię Świętą, więc jak Bóg działa w moim życiu i w każdego z nas, to jest naprawdę niesamowite. Jak też zbliża osoby, które mają podobne doświadczenia, żeby w jakiś sposób też mogły sobie pomagać w podobnych historiach życia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

0: i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, przychodzimy, Panie, aby Ci chwalić, aby ogłaszać, że Ty jesteś Panem, że Ty jesteś Bogiem wielkim, że Ty dajesz życie. Daj nam, Panie, abyśmy ten czas spożytkowali ku Twojej chwale przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen.
0: Maryjo, zapraszamy Cię serdecznie pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się,
0: święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Magda Mielcarek. Witaj.
2: Witaj.
1: Poznaliśmy się przy okazji Twojej przyjaciółki.
2: Tak, Ani.
1: Która miała nieszczęście zabrnąć w jakieś rejony duchowe, nieciekawe.
2: Tak. To jest moja osoba, z którą się najdłużej chyba znam w życiu, z tych z kręgu przyjaciół, właściwie od podstawówki. I długo jakoś wędrowałyśmy blisko siebie razem przez szkołę podstawową i liceum, a potem się te drogi rozeszły. I Ania w tym czasie właśnie straciła kontakt z Kościołem, z Panem Bogiem i zaczęła badać tą drogę do Boga alternatywnego. I rzeczywiście przez parę lat miałyśmy bardzo, bardzo słaby kontakt, a potem ona zadzwoniła do mnie w momencie tąpnięcia, czyli tego wtedy, kiedy ten świat ezoteryczny jej się załamał i szukała pomocy.
1: 2,5 godziny rozmawiałem, ty się wtedy modliłaś na różańcu, w pomieszczeniu obok. Ja tego nie zapomnę do końca życia, tej rozmowy z Anią, bo musiałem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja wierzę, że Pan Bóg jest wszechmocny. Skąd miałaś tę wiarę, która pozwoliła ci nieść swoją przyjaciółkę?
2: To jest tak, że my przez ten cały czas, kiedy mieszkałyśmy w innych miastach, studiowałyśmy, Ania odkrywała te różne wersje bożków właśnie okultystycznych, a ja się w tym czasie nawróciłam z takiego pogańskiego życia.
1: Ile czasu żyłeś pogańsko?
2: To znaczy, żyłam tradycyjnie katolicko, czyli niedzielnie, unikając jak tylko mogłam wszelkich praktyk, a potem na studiach, na pierwszym roku studiów poszłam bardzo w taką obojętność właściwie religijną i nie mogłam znaleźć sobie miejsca. I potem się nawróciłam. Nawróciłam się właściwie trochę przez zielonoświątkowców, ale na szczęście znalazłam tą wersję w kościele katolickim, takiego miejsca dla mnie w odnowie charyzmatycznej. I ja wtedy pisałam, korespondowałam za nią. Pisałyśmy do siebie bardzo rzadko, co kilka miesięcy, ale dzieliłam się jakoś swoim życiem, nie próbując niczego jej narzucać, tylko opowiadając o tym, co Pan Bóg zmienia w moim życiu i jak stał się dla mnie ważny. I jej listy były bardzo trudne, bo były właściwie zarzucaniem mnie pytaniami o niesprawiedliwość na świecie, o zło, o cierpienie, o to, jak Bóg może do tego dopuścić. I ja jej nie umiałam oczywiście na te pytania odpowiedzieć wyczerpująco, bo ona wciąż ten temat drążyła. Ale mogłam jedynie po prostu z tej relacji nie rezygnować i wciąż te listy wysyłać, chociażby całkowicie się nie rozumiałyśmy.

0: I wiem teraz, że dzięki temu, że nie odpuściłam, bo miałam taką myśl, że chyba trzeba będzie ten związek już zakończyć, bo różnimy się tak bardzo i są takie rzeczy w jej życiu, których ja nie potrafię zaakceptować, i ten Bóg, którego ona znajduje sobie, ten Bóg w cudzysłowie jest... moja tolerancja już tak daleko nie sięga, żebyśmy udawały przed sobą, że mówimy o tym samym Bogu. No ale wtedy jakoś nie zrezygnowałam z tej relacji, nie zerwałam jej. I Ania w momencie tego załamania zadzwoniła do mnie. Zadzwoniła do mnie, że świat jej się zawalił, bo osoba, która wprowadzała ją w ten świat ezoteryki, też się nawróciła po pielgrzymce do Medjugorje i oświadczyła jej, że był to stek bzdur, że właściwie... Nie ma o czym mówić. Więc Ania zadzwoniła do mnie z takim pytaniem, żebym pokazała jej, bo może to w tę stronę, w którą ja idę, jest ta prawda, żebym jej pomogła, żebym się pomodliła. I my wtedy długo byłyśmy online i właściwie po raz pierwszy coś takiego zrobiłam, ale modliłyśmy się jednocześnie, choć ona była w Poznaniu, a ja w Warszawie. Modliłam się taką modlitwą wstawienniczą, której dzięki Bogu się jakoś nauczyłam przez parę lat bycia we wspólnocie. I rozpoczęłyśmy taką wspólną walkę. No i dzięki temu, że znałam przynajmniej już twoje nazwisko i wiedziałam, że jesteś gdzieś blisko poprzez wspólną szkołę, miałam odwagę poprosić o pomoc dla Ani.
1: Wyszłaś z jakiego domu? Bo mówisz o jakiejś letniości.
0: Tak, tak, tak.
1: Miasto, wieś, jakie środowisko?
0: Z miasta, z Koszalina.
1: A, to niewierzące miasto. Dużo milicji.
0: To znaczy...
1: Wojska.
0: Nie wiem, ja nie miałam takiej świadomości tego. Żyłam w tym świecie, takim mikroświecie mojej własnej rodziny, przyjaciół, koleżanek, gdzie ta wiara była tak bardzo tradycyjnie wyznawana. Jedynie przez moją mamę. Tata mój, wiedziałam, że chodzi tylko raz do kościoła od przypadku i że deklaruje, że jest niewierzący.
1: Jak ty to traktowałaś jako małe dziecko?
0: Jakoś nie miało to na mnie wielkiego wpływu. Ważniejsze było chyba świadectwo mamy. Bardzo takie... nie jakieś wyjątkowe. Ono było takie zwyczajne. I chyba też obecność innych osób, które mnie wspierały w tej wierze. No ale niewiele jednak brakowało, żeby po wyjściu z domu i wejściu w świat taki życia niezależnego i wpływów innych osób, nurtów, sekt w Warszawie, naprawdę mnóstwo tego było. No to... Jakby okazało się, że to wystarcza, żeby tę wiarę, którą tam sobie jakoś tkałam, żeby ją stracić i zwątpić, że w kościele jest miejsce takie, żeby w którym można poznać Pana Boga i znaleźć szczęście.

0: Jaką byłaś dziewczynką? W kasie są różne typy. Te, które rządzą i te, które są w kącie.
1: Chyba chciałam rządzić. Chyba chciałam rządzić i bardzo dobrze się uczyłam. Byłam zdolna i ambitna. I bardzo mnie raniło, jeżeli nie byłam w tym gronie takim przywódczym. Bolało mnie. Więc starałam się do niego dostać. I byłam rzeczywiście jedną z takich osób, które tam... To nie wiem, czy można powiedzieć, ale wiodły...
0: Nadawały tą klasę.
1: Tak.
0: Dlaczego?
1: Tak? Ale nie byłam tak bardzo lubiana przez wszystkich. Nie, myślę, że byłam... zarozumiała. I to chyba wiele osób mi wypominało gdzieś tam. Pamiętam jakichś rozmowach, chwilach prawdy, jakie sobie organizowałyśmy z koleżankami.
0: Skąd, jak myślisz, to było?
1: Wtedy swoją wartość opierałam na ocenach szkolnych. Jeżeli dostawałam dobre i byłam wzorowa z wszystkiego, to sądziłam, że jestem rzeczywiście najlepsza we wszystkim.
0: A potem w liceum? Jak to, co z domu wyniosłaś, na twoje życie się przekładało?
1: Och, ten okres był taki trudny, bo to jest rzeczywiście czas, kiedy ja bardzo szukałam przyjaciół. Z grupy przywódczej wyleciałam w liceum, nie było mnie w niej. I właściwie tak, byłam na boku, znalazłam zupełnie inne środowisko, w którym się poruszałam, takie skromne. Tam też poznałam swojego męża obecnego w liceum. I myśmy się raczej trzymali tak na boku, tak jeszcze z naszą jedną przyjaciółką, odkrywając no właściwie świat tego najpiękniejszego naszego związku właśnie z Konradem. Także liceum to było pod znakiem mojej przyjaźni i miłości później do chłopaka, nauki, szukania drogi jakoś, co robić dalej w życiu.
0: I jakie to było środowisko? Na ile to, co dzisiaj grozi młodym ludziom w liceum, na ile to ciebie dotykało, raniło, na ile byłeś na to otwarta, na ile to odrzucałeś? Chcę zrozumieć osobę, która później przyjeżdża do Warszawy i jest poddana tej presji.
1: Ja raczej w tym okresie byłam taka właśnie, unikałam wszelkich tego, co można by nazwać pokusą. Nie bywałam na imprezach, unikałam alkoholu, nie paliłam papierosów. Wtedy, kiedy się zdecydowałam spróbować, to jakby nawet podkreślałam to, że teraz podejmuję decyzję, że chcę spróbować, jak to jest, jak się pali. I przez 2, może 3 lata paliłam papierosy, ale dystansowałam się od tego środowiska właśnie imprezowiczów z naszej klasy, których
0: Dlaczego?
1: Było zdecydowanie najwięcej.
0: Dlaczego?
1: No wiedziałam, że to jest bardzo płytkie, co ich łączy i
0: szesnastolatka takie rzeczy widziała?
1: Tak, bo ja szukałam głębi.

0: w jego tekstach i takie poszukiwanie, rozpaczliwe poszukiwanie jakiejś prawdy, czegoś, co da siłę. Ja wtedy tę siłę upatrywałam w przyjaźni, w związkach z ludźmi, właśnie z moimi przyjaciółmi najbliższymi.
1: Czyli ten bunt taki wyrażony przez kaleczenie siebie ominął cię?
0: Tak, on przyszedł później, na studiach. No, ja...
1: Przyjeżdżasz do Warszawy. Co robi Konrad wtedy?
0: Wyjeżdża do Torunia. Tak, studiowaliśmy w różnych miastach i przez 2 lata tak się działo. I no, pod koniec tego okresu zauważyliśmy, że zaczynamy się oddalać od siebie, bo te spotkania były rzadkie, inne kręgi przyjaciół, znajomych. Nie potrafiliśmy tego zintegrować, więc on się w końcu na 3. roku przeniósł do Warszawy. A ja przez 1 rok no, próbowałam różnych rzeczy. Trafiłam tutaj na taką sektę, to się CARP nazywało. Chyba muniści. Tak. Więc byłam tam na 3 spotkaniach. Oczywiście rozwalili mój świat zupełnie i moją szczątkową wiedzę ówczesną o Panu Bogu. I stwierdziłam, że już nic nie wiem, że właściwie jest to tak, że każdy człowiek może podać własną interpretację Biblii, nawet tych kluczowych fragmentów, że bardzo zwątpiłam i przestałam wierzyć, że jest w Kościele ta prawda. Więc właściwie przestałam przychodzić na msze i...
1: Ale co, jedno spotkanie z jakąś grupą?
0: 3 spotkania. Oni mnie tam namówili. Nie, ja po prostu w takie pranie mózgu przeszłam, że to znaczy to dowodzi mojej ówczesnej bardzo malutkiej wiedzy i słabej wiary, bo to wystarczyło, żeby mnie zupełnie zbić z tropu i zachwiać tymi słabiutkimi korzeniami, które ja tam gdzieś miałam. No i to wystarczyło, że naprawdę na 1 roku bardzo, bardzo to moje życie się spoganiło i było tam wiele rzeczy, z których absolutnie nie jestem dumna i takich różnych związków bardzo płytkich, przygodnych z ludźmi, którzy nie byli tego warci. No wtedy też zachorowałam właściwie na anoreksję i przez parę lat się z tym borykałam, żeby siebie na nowo zaakceptować.

0: gdzieś tam też.
1: Skąd to się brało?
0: No właśnie nie wiem, chyba z tego, że prawda, od podstawówki szukałam potwierdzenia własnej wartości. To były oceny, docenianie mnie przez inne osoby. I to się na studiach wszystko zawaliło. Tego mi zabrakło, bo studia okazały się no, tą szkołą najtrudniejszą. Pierwszy rok bez rodziców w akademiku, gdzie trudno mi było sobie znaleźć miejsce. Nie potrafiłam wdrożyć się w ten rytm studiowania i miałam słabe oceny i zabrakło tych ludzi, którzy by mnie afirmowali jakoś. Zabrakło też Konrada, Kasi, moich przyjaciół, którzy wyjechali, więc chyba zaczęłam szukać jakichś innego potwierdzenia własnej wartości. I w momencie, rzeczywiście okazało się, że w momencie, kiedy zaczęłam tracić na wadze, to uznałam, że znalazłam swoją wartość, że jestem silna, decyduję o sobie, potrafię się wziąć w garść, potrafię kierować własnym życiem, sobą. I rzeczywiście byłam wtedy jak maszyna. Jak maszyna. Nawet moi przyjaciele byli przerażeni, bo ja potrafiłam wytrzymać długo, długo bez jedzenia. Bardzo się

0: bardzo się katowałam ćwiczeniami. No i to było rzeczywiście dla mnie najważniejsze.
1: Znalazłaś klucz do kontroli nad życiem.
0: Tak, tak. Pamiętam, że zapisywałam sobie nawet codziennie moją wagę i w tym szukałam bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa.
1: Dokąd cię to doprowadziło?
0: No właściwie to się tak przez parę miesięcy toczyło. Różne osoby próbowały mi zasugerować, że może coś jest nie tak, że może jestem chora. Ale jak to z anorektyczkami bywa, nie wierzą, mówią, że wszystko jest w porządku, jest pod kontrolą. I ja wtedy trafiłam też na spotkanie przypadkowo. Po akademiku różni ludzie naprawdę chodzą, zapraszają i zaprosili nas, zaprosili mnie i koleżanki. Ludzie z jakiejś, właśnie trudno mi powiedzieć, czy nadać temu określenie, prawda, sekty zielonoświątkowców, ale to była grupa ludzi, którzy się spotykali, modlili. I pamiętam, że na polach mokotowskich zrobili takie spotkanie, staliśmy w kręgu i tam po raz pierwszy usłyszałam taką modlitwę spontaniczną, kiedy ktoś mówił, tak jak myśmy się przed chwilą modlili przed tą rozmową, kiedy ktoś bezpośrednio się do Jezusa kierował własnymi słowami. I to było dla mnie takie doświadczenie naprawdę porażające. Nawet, nie wiem, że ja przez tych, to było może miałam 20, 21 lat wtedy, na drugim roku studiów, że ja tego nigdy w kościele nie widziałam. Zawsze to było dla mnie skostniałe, scholastyczne, tradycyjne formułki. Natomiast nigdy nie usłyszałam takiej modlitwy, jak tam wtedy w gronie tych ludzi, którzy mówili też jednocześnie, modląc się taką modlitwą jednoczesną.

0: i to było rzeczywiście doświadczenie takie bardzo ważne. Na tyle ważne, że znowu zaczęłam rozmawiać na wakacjach wtedy z Konradem, że może to tam jest ta żywa relacja z Jezusem, że może tam powinniśmy poszukać. On na szczęście wtedy tak zaoponował mocno, bo miał doświadczenie i pielgrzymek, i takich, no i przeżył triduum paschalne kiedyś jeszcze w liceum, jak z przyjacielem, w taki sposób no bardzo, bardzo egzystencjalny, więc mnie wtedy uświadomił mi, że to nie jest, że to nie tu. I powiedział, żebym poszukała czegoś, co jest podobne do tego, ale jest w kościele. Nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć, jak to się stało, że trafiłam do duszpasterstwa na placu Narutowicza, ale tam właśnie była wspólnota odnowy w Duchu Świętej, gdzie ja przez parę lat później działałam, modliłam się.
1: I co tam zobaczyłaś? Jak się nawracał na Narutowicza?
0: Tam też było mnóstwo poranianych osób. Takie
1: jaką byłaś osobą wtedy? Czy jakbyś z dzisiejszego punktu widzenia powiedziała? Jakie słowa cię opisują?
0: Nie wiem, byłam taka bardzo zdeterminowana. Kiedy ja wiedziałam, że tam jest, znalazłam tam to poczucie bezpieczeństwa. To byłam gotowa zrobić bardzo wiele, żeby temu poświęcić jak najwięcej czasu, uwagi.
1: Ale przychodzisz tam jak? W rozpaczy? W beznadziei?
0: Nie, w takiej niejakości. W niejakości.
1: Ale byłaś chora?
0: Tak. Ja przez jeszcze kilka lat. Odnowa w Duchu Świętym mnie z tego nie wyleczyła. Nie. Ja się nawróciłam w tym sensie, że zobaczyłam prawdę o sobie, ale leczenie jednak, wychodzenie z tego trwa dobrych parę lat.
1: Co w takim razie dostałaś w odnowie? Co zobaczyłaś?
0: To znaczy chyba to, czego szukałam tej relacji z Jezusem bezpośredniej. Bezpośredniej relacji z Jezusem, bycia w kościele.
1: Jak tego doświadczyłaś?
0: To było takie zwyczajne. Zwyczajne. No, czułam, że w tej wspólnocie się rozwijam, że mogę służyć. Byłam bardzo otwarta, bardzo w taki neoficki sposób otwarta. Chciałam mieć dużo charyzmatów, którymi będę służyć wspólnocie. Bardzo radosna. Także wiele osób później mówiło, że zarażałam takim swoim entuzjazmem i tym, że wtedy mówiłam o Jezusie w porę i nie w porę. Wtedy byłam bardzo, bardzo taka...
1: Natrętna.
0: Tak, można powiedzieć natrętna. No. Potem mi przeszło. Zaakceptowałam to, że inni mogą, może oczekują większej delikatności. Ale wtedy akurat właśnie taka byłam i też to było dużo zaangażowań, modlitw.

0: A jak spotkałaś Jezusa?
1: Ja widzę, że znaczy to coś najważniejsza rzecz, jaka się, rzecz, która okazała się najważniejsza, to były rekolekcje uzdrowienia wspomnień, na których w czasie spowiedzi już oświadczyłam księdzu, że nie wiem, co mam robić, ale właściwie jesteśmy z moim chłopakiem już od kroku od podjęcia współżycia i wiem, że on mnie bardzo kocha i ja kocham jego, i ale mam jakieś takie przeczucie, że to się Jezusowi nie będzie podobało. I czy to jest dobre przeczucie? I to było takie najważniejsze wydarzenie w naszym życiu, które wiele, wiele zmieniło w naszej relacji, bo wtedy ksiądz mi oczywiście bardzo mocno powiedział, że Jezus oczekuje, że jeżeli mój chłopak naprawdę mnie kocha, to poczeka do ślubu, który sobie tam zaplanujemy. Jezus da nam siłę, żebyśmy wytrwali.
0: Co znaczyły dla ciebie te słowa wtedy?
1: No jakieś takie, chyba po raz pierwszy się Pan Bóg wtrącił tak bardzo, w sensie, no właśnie wtrącił, w sensie pozytywnym. Wtrącił w coś, co ja sobie już zaplanowałam. Bo myślałam, że idę w dobrym kierunku, że już jak się nawróciłam, to wybieram, zaczynam dokonywać dobrych wyborów, ale okazuje się, że niektóre nie były takie dobre, zwłaszcza w tych dziedzinach zasadniczych, i że tutaj błądziliśmy. I wtedy rzeczywiście bardzo bałam się tej rozmowy, ale rozmawialiśmy wtedy. Wtedy powiedziałam o swojej decyzji, o tym, że wtedy przed Najświętszym Sakramentem jakoś prosiłam o tą siłę, żeby to przyjąć i zrozumieć, choć kłóciło się to z jakimś moim takim właśnie też przekonaniem, które wiele osób miewa w narzeczeństwie, że nic się nie stanie, jeżeli się podejmie współżycie.
0: Miłość wystarczy.
1: Tak, tak. I że to jest właśnie ten powód, dla którego się to robi, prawda? Żeby ją pogłębić. I wtedy o tej decyzji powiedziałam Konradowi. I on to przyjął, uszanował. Zaczęliśmy jakoś później planować datę ślubu, tak żeby tę kolejność odwrócić. Także to chyba był taki pierwszy moment rzeczywistego posłuchania, co ma do powiedzenia Jezus w kwestii mojego życia.

0: jak wchodzi w chorobę Bóg.
1: To wciąż jeszcze się toczyło. Ja dopiero kiedy choroba wciąż jeszcze trwała, bo ja przeszłam kilka, byłam na kilku rekolekcjach uzdrowienia, wspomnień, jeszcze leczenie się z jakichś wspomnień właśnie z domu rodzinnego wyniesionych, bo mój tata miał problem z alkoholem, więc noszenia tego problemu w sobie. I dopiero po ślubie, zajście w ciążę i zmiana figury. Jakoś, nie wiem, okazało się, że to już nie jest, to nie było spektakularne właśnie uzdrowienie, tylko jakiś taki proces, który...
0: Nie było to tragedią, tak? Dla ciebie?
1: Nie, nie.
0: Czyli Pan Bóg delikatnie to w tobie
1: przemienił. Delikatnie. Musiałam oczywiście stawić czoło takim komentarzom koleżanek, prawda? O, wreszcie lepiej wyglądasz, a to jest rzeczywiście dramat dla anorektyczki, kiedy ktoś tak powie. Ale przeszłam. Jak już przeszłam, to zaczęło się toczyć normalnie.
0: Jakie są kolejne etapy wchodzenia Boga w kolejne sfery życia?
1: Chyba najbardziej to właśnie poprzez poczęcia kolejnych dzieci naszych, które dwoje pierwszych było zaplanowanych chcianych, w sensie takiego pragnienia i gotowości na przyjęcie życia, a dwoje kolejnych już nie. I rzeczywiście wbrew naszym wizjom i planom to się stało. W momentach naprawdę takich trudnych i musieliśmy sobie wtedy, ja musiałam sobie znaleźć tą wiarę, że Pan Bóg wie lepiej i szukać potwierdzenia tych właśnie tej prawdy, że Pan Bóg ma plan na moje życie, plan pokoju i że to wszystko ma prowadzić do mojego szczęścia i żebym zaufała.
0: To są słowa.
1: Tak, ale tak rzeczywiście było. Bo...
0: Co to znaczy? Jesteś w tej chwili też przy nadziei?
1: Tak. No, to są jakieś takie dla innych osób może właśnie proste rzeczy, czy chociaż może nie wiem. Myśmy w tym roku już sobie postanowili, kupiliśmy rowery, kupiliśmy foteliki dla dzieci, mieliśmy jeździć przez lato na rowerach, świetnie spędzić czas, być aktywnym fizycznie i nie planowaliśmy być rodzicami czwartego dziecka, zwłaszcza ja nie planowałam tego ciężaru ciąży nosić. I wtedy się zdarzyło, że poszłam na mszę świętą rano, gdzie usłyszałam słowa właśnie, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo.

0: I tak z siebie pytałam, o co tutaj chodzi, co chce Pan Bóg mi powiedzieć.
1: Może... Dotknęło to swojego serca, tak?
0: Tak, zaczęłam się zastanawiać, co dzisiaj chce mi to słowo powiedzieć, bo nieczęsto mam okazję bywać na mszy świętej w niedzielę, w tygodniu, ale wtedy byłam. Mówię, może to chodzi o takie, nie wiem, cierpienie zadawane przez dzieci, o takie obumieranie właśnie dla dzieci. I tego samego dnia okazało się, zrobiłam test ciążowy, że jestem w ciąży. I naprawdę byłam po prostu porażona tym, że wszystkie moje plany muszę znów podporządkować temu życiu, które się poczęło, i z wszystkiego zrezygnować. Ja tą ciążę na początku bardzo źle znoszę i na tyle źle, że właściwie przez 2 miesiące się wycofuję z życia i potrzebna jest pomoc osób z zewnątrz, żeby rodzina funkcjonowała.
1: Po prostu leżysz w łóżku.
0: Tak, tak. I myśmy nie planowali też kolejnego dziecka z rozsądku, bo wiedzieliśmy, że to jest niemożliwe, że nie mając babci tutaj na podorędziu, że sobie nie poradzimy z trójką już dzieci właśnie istniejących.
1: Najmłodszy ma ile?
0: 2 latka.
1: Czyli ciężko sobie radzić.
0: Tak, no. I rzeczywiście wtedy...
1: Pan Bóg wykazał się brakiem rozsądku.
0: Tak nam się wydawało, że no znowu dosłownie 2 dni wcześniej ten fotelik kupiony na rower. Dlaczego nie mogę jeździć w tym sezonie? I że wszystko musiałam przewartościować. I postanowiłam, no bo to się chyba najbardziej w kobiecie dzieje, prawda? Ona z tą prawdą odkrytą już jest i może ją zakomunikować mężowi. Ale... To w niej jest to życie, więc tą prawdą musiałam się oswoić i się zbuntować, albo się nie zbuntować. Ale ponieważ Pan Bóg nas w ostatnich latach tak bardzo wyraźnie prowadzi i pokazuje, że On jest Panem tej rzeczywistości, naszego życia i że naprawdę wie lepiej, to zdecydowałam się zaufać i pomyślałam, że jeżeli życie dał, to da mi również tą chęć, żeby po raz kolejny być mamą i siły, żebyśmy my sprostali temu zadaniu i coś, jakieś rozwiązanie na ten okres, kiedy ja naprawdę leżę w łóżku i nie mogę swojej rodzinie służyć w ogóle niczym.

0: I jak się Pan Bóg sprawdził?
1: No sprawdził się. Sprawdził się. Bo jak? W ogóle jak? Dowodzi. No także okazało się, że rzeczywiście nie wiedzieliśmy wcześniej o możliwościach zwolnienia lekarskiego dla męża, na dzieci, na żonę. Okazało się, że mąż może być kilka tygodni na zwolnieniu, opiekować się rodziną. Przyjechała potem jakaś jedna babcia, na chwilę druga babcia i przeczekaliśmy ten czas.
0: Mówiłaś o tym, że Pan wcześniej już Was przygotowywał do tego, że to On, jeśli mu się oddarzy Cię, no bo jak rozumiem, kiedyś to zrobiłaś.
1: Tak.
0: Że swoją stanowczością to było oczywiste, że tak zrobisz, bez względu na konsekwencje. A teraz konsumujesz konsekwencje. Jak Pan Bóg udowadnia? Powiedziałeś, że tak jest, że On właśnie pokazuje.
1: Ponad 3 lata temu, kiedy nasza najstarsza córka poszła do przedszkola i doświadczyliśmy właśnie tego, co to znaczy edukacja publiczna i jak trudno jest dzieci wychowywać w takim środowisku, które nie wspiera rodziców, zaczęliśmy szukać innej drogi i znaleźliśmy przedszkole dla nas, które było właśnie mniej więcej oddalone 35 kilometrów lub więcej od miejsca zamieszkania. Nie mieliśmy wtedy samochodu i wielki dług mieliśmy w banku, bo kilka miesięcy wcześniej nabyliśmy pierwsze mieszkanie. I wtedy, kiedy te przedszkole, tę szkołę znaleźliśmy, taką szkołę, gdzie dziecko może wzrastać, rozwijać się w środowisku takim, które wyznaje te same zasady, jak my w domu, podjęliśmy decyzję w ciągu kilku dni o tym, że opuszczamy mieszkanie, jedziemy na drugi koniec miasta i coś tam znajdziemy dla siebie blisko szkoły, na tyle blisko, żeby można było dziecko doprowadzić na piechotkę, bo właśnie samochodu nie mieliśmy. Znaleźliśmy szybko takie mieszkanie, szybko się spakowaliśmy, przenieśliśmy i tego samego dnia, kiedy tam nas przyjaciel przewiózł, okazało się, że nie wiem jak to, ja wcześniej tego nie widziałam, ale wybraliśmy takie mieszkanie, które było w bardzo złym standardzie. To była taka ciemna, zimna nora. I ja tego wieczoru, kiedy tam wylądowaliśmy z dziećmi pod koniec września, rzeczywiście tam było chyba z 12 stopni w środku. Dzieci płakały, że chcą jeść. My mieliśmy kupę kartonów i nie wiedzieliśmy, gdzie co jest. No po prostu wszystko tam się kleiło, było brudne, czarne. I ja tego w tym momencie zwątpiłam. Powiedziałam, że to jest chyba zła decyzja, że proszę, żeby nasz przyjaciel przyjechał, zabrał mnie z powrotem z dziećmi do domu, żebyśmy przynajmniej tę noc spędzili w naszym starym mieszkanku, którego jeszcze wtedy nie sprzedaliśmy, tylko postanowiliśmy wynająć.

0: ale żeby wrócić do bezpiecznego świata, tego, który znam i choć nie jest doskonały, to żeby do niego wrócić. I wtedy mąż mnie jakoś tak uświadomił mi, że to jest taki moment, jak Abraham przeżywał. Że po prostu musimy tu zostać. To jest taka próba.
1: Czekać, aż się zatroszczy.
0: Tak, zostawiliśmy wszystko, poszliśmy za nim i nie wiemy, co będzie dalej. Naprawdę nie było nas stać też na tą szkołę i na to przedszkole. Absolutnie. Ale postanowiliśmy zaryzykować i zaufać, że skoro tak zrobiliśmy, no wytrwać przynajmniej tydzień. Konrad mówi, wytrwajmy tydzień. Jeżeli nie wytrzymamy, to wrócimy. No, wstał nowy dzień, posprzątaliśmy i jakoś tam się zaczęło ogrzewać to wszystko. To był ten pierwszy moment, kiedy rzeczywiście taka decyzja diametralna przez naszą rodzinę zupełnie niezrozumiana, bo to mieszkanko, które nabyliśmy wcześniej, było rzeczywiście idealne w oczach mam, było idealne, malutkie, ale własne. W mieście, wszędzie blisko i tak dalej. Wszystko miało co trzeba. Nagle znowu na obczyźnie wstyd było mówić, prawda, rodzinie, że znowu wynajmują. I musieliśmy przez kilka lat starać się wierzyć, że zaraz coś Pan Bóg wymyśli, że znajdzie dla nas miejsce nasze własne i bezpieczne. I później w tym właśnie, w tej ciemnej, brudnej norze poczęła się nasza trzecia córeczka. Też w warunkach, których finansowych, takich bardzo trudnych, gdzie stać nas było na bardzo niewiele. I wtedy okazało się, że jakoś przyjaciele się też o nas zatroszczyli. Znalazła się druga praca dla męża. Takie większe wsparcie, ale wtedy też to nam było bardzo nie na rękę. Choć wiedzieliśmy oczywiście w momencie podejmowania decyzji o współżyciu, że konsekwencje poniesiemy i chcemy, że miłość, którą Pan Bóg nam daje, jest na tyle silna, że te konsekwencje trudne i które będą na całe życie już w postaci kolejnego dziecka, że chcemy je podjąć.

0: Także takie momenty były właśnie, w których Pan Bóg rzeczywiście dowodził, że jest ponad tym wszystkim, ponad naszym niepokojem.
1: Ale momencie, na razie jesteśmy w jakiejś dziurze jeszcze.
0: W jakiejś dziurze?
1: Ciemnej.
0: Nie, bo to się wszystko po kolei znajdowało. No, nagle w nocy się budzę i wiem, że trzeba sprzedać mieszkanie. I sprzedajemy nasze mieszkanie i dwa dni później znajdujemy mieszkanie w pobliżu naszego przedszkola, już obranego. Mieszkanie, na które nas w miarę stać. I wszystko się układa. Potem dobrych ludzi, którzy nam sprzedają samochód niedrogo. I można jakoś funkcjonować normalnie z trójką dzieci gdzieś na peryferiach miasta i się poruszać.
1: No, przy piątym ten samochód się kończy.
0: Także nie, ja cały czas po prostu ślepo wierzę i ufam, że że właśnie w tych najtrudniejszych doświadczeniach, jakoś tak widzę, też przy chorobie naszej trzeciej córeczki, kiedy parę dni po narodzinach zachorowała i przez kilka dni lekarze nie wiedzieli właściwie, co jej jest i podejrzewali sepsę, to wtedy i w tych momentach, kiedy właśnie zwątpiliśmy, czy zrobiliśmy dobrze, porzucając nasze mieszkanie, przeprowadzając się i wtedy, kiedy musieliśmy zaufać, że stać nas w sensie sił i w sensie też materialnym na kolejne, na powiększenie rodziny, to właśnie w tych momentach najbardziej doświadczyłam tego, że Pan Bóg jest blisko. Że jest przy nas i właśnie On to prowadzi.
1: Za co jesteś najbardziej wdzięczna?
0: No właśnie za rodzinę. To jak ona się rozwija. Za to jak rozwijają się nasze dzieci. I za to, że potwierdza, że im bardziej mu ufamy, tym większy daje ten potencjał miłości naszej wzajemnej. Rzeczywiście nasza miłość małżeńska jest taka coraz większa i coś, co mi się wydawało, nie wiem, zastanawiałam się, w którym momencie to może jakoś osiągnąć swój kres, ale to cały czas rośnie, to jak można polegać wzajemnie na sobie, dawać sobie siłę i oparcie. Oczywiście pod warunkiem, że zapraszamy do tego Jezusa i dbamy też o tą relację z Nim w rodzinie.

0: Jak dbać o nią w rodzinie?
1: Mamy taki zwyczaj dialogu małżeńskiego, gdzie sobie co regularnie, raz regularnie, raz mniej regularnie, ale siadamy i rozmawiamy o tym, dzielimy się naszym życiem duchowym, mówimy o tym, jak to teraz Pan Bóg mnie osobiście prowadzi. Mąż mówi, jakiego.
0: Ile czasu? Jak często?
1: No optymalnie co miesiąc, ale a realnie co 2-3 miesiące. Zależy od też samopoczucia jakiegoś mojego, bo często bywam w ciąży.
0: Ostatnio.
1: Ale wiemy, że to jest bardzo ważne, takie ustalanie faktów i wytyczanie drogi. Śmieszne to jest czasami, jak widzimy notatki z naszych dialogów, kiedy tam sobie planujemy, prawda, to od dziś zaczynamy. Przynajmniej 10 minut modlitwy rano. I widzę, że to było już podjęte 2 lata wcześniej, a jakoś tych dni z modlitwą rano mogę zliczyć kilka. No ale zawsze są siły i chęć, żeby zacząć na nowo. I Pan Bóg koryguje te plany. Koryguje je, daje nam takie rozwiązania, które choć mamy ten czas i takie możliwości fizyczne i czasowe ograniczone, to jednak daje taką łaskę, żeby znaleźć coś, co będzie nas budowało. Każdy z nas jest inny, więc mój mąż bardziej tak... ja daję też mu możliwość i chcę, żeby tak było, żeby częściej był na mszy świętej w tygodniu. To jest mu bardzo potrzebne. A ja zaś mam więcej czasu w domu, więc no walczę, codziennie walczę o ten czas, który poświęcam na modlitwę, to znaczy rozmowę z Jezusem, bo ja nie wiem, czy to mogę nazwać medytacją. Nie umiem medytować czy kontemplować. Taka codzienność mi jakoś na to nie pozwala. To znaczy nie umiem, po prostu nie umiem. Ale dużo jest taktów strzelistych, rozmowy po prostu takiej, towarzyszenia Pana Boga w codzienności. Rozmawiania z Nim o różnych sytuacjach, które mnie bolą, kiedy szukam jakiegoś wsparcia, myśli dobrej, siły do tego, żeby jednak jeszcze chwilę wytrzymać, zanim wybuchnę, bo dzieci coś tam robią takiego, że już nie mogę. No i to tak, takie zwyczajne rzeczy, ale...
0: Kim jest Jezus?
1: Słucham?
0: Kogo poznałaś? Kim jest Bóg? Kogo poznałaś? Kogo poznajesz?
1: Nie umiem na to pytanie tak odpowiedzieć z jednym słowem.
0: Możesz to.
1: No właśnie, różnymi, prawda? To, co najbardziej mnie... czego najbardziej doświadczam, to tej jego... prawda, troski i opatrznościowej troski, więc wiem, że jest ponad tym wszystkim, jest tym, który jest stwórcą wszystkiego i panem mojego życia. No tak zwyczajnie.
0: Czy na szczęście jest ktoś, kto trzyma tym kontrolę?
1: Tak.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz do tego kogoś?
1: Jeżeli mogę, to za mojego męża i dzieci.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Amen. Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Magda Mielcarek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, nie wypuszczaj nas spod swojej ręki. Daj nam, Panie, światło oczy serca, byśmy potrafili rozpoznawać Twoją wolę. I błogosław nam, Panie, jeśli jest taka Twoja wola. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Amen. Wielbimy Cię, Panie, za to, że jesteś. Dziękuję Ci, że jesteś,
0: Panie. Bądź wielbiony, Panie. Bądź wielbiony, Panie. Ciebie, Mario, serdecznie tu zapraszamy pod Twoją bronę.
1: I czekamy się.
0: Święto Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasz, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym gościem jest Krzysztof. Witam.
1: Dzień dobry.
0: Czy gdyby 20 lat temu został Pan zaproszony na rozmowę o Panu Bogu, to Pan by się zdziwił?
1: Myślę, że bym się nie zdziwił, dlatego że Bóg w moim życiu jednak w jakiś sposób i 20 lat temu również działał. I myślę, że 20 lat temu mógłbym również mówić o nim, tak jak mówię dzisiaj, chociaż może mniej świadomie i może na innym poziomie bym wtedy mówił. Myślę, że...
0: Miał Pan szczęście nie odejść od Boga?
1: Będę o tym mówił, natomiast byłem wychowywany w rodzinie takiej bardzo blisko Boga. Pamiętam, jak miałem 7 lat i niesamowite pociągnięcie do służby ministranckiej. To było coś takiego silniejszego ode mnie i ja się cieszyłem, że rodzice się zgodzili i mogłem służyć. Wstawałem o 6 rano w kaplicy małej w Królikarni i codziennie służyłem do mszy. Ksiądz dawał mi za to cukierki, ale nie chodziło o te cukierki. Mnie po prostu tam w jakiś sposób ciągnęło do tej służby. I te relacje z Bogiem później jako dziecko i jako młodzieniec, one zawsze były, wydaje mi się, poprawne. Ja mogę nawet powiedzieć tak, jak czytałem księgę Ozeasza, to tam pisze w pewnym momencie: pociągnąłem cię więzami miłości. I to chyba by charakteryzowało i całą moją młodość i taki wczesny wiek męski. Do tego stopnia, że mając lat 21, mi się wszystko udawało. Po prostu byłem sportowcem, byłem w reprezentacji Polski, biegałem, jakieś sukcesy, mecze międzypaństwowe, wyjazdy, zwiedzanie świata. To jest jedna strona. A druga strona, taka relacja z Bogiem, która była rzeczywiście oparta na tych więzach miłości, i to zarówno z jego strony, ja to czułem, jak i ze strony mojej. To było coś niesamowitego i kiedyś, mając lat 21, będąc gdzieś na jakimś obozie sportowym, czy na meczu, już nie pamiętam, poszedłem do kościoła i stanąłem przed Bogiem i mówię: Boże, czy Ty mnie nie kochasz? Przecież mama mi mówiła, że jeżeli kochasz ludzi, to dajesz krzyżyki. A ja, mając 21 lat, do tej pory nie miałem żadnych krzyży. Jak to jest tą miłością? I to był mój dylemat. To był mój dylemat.
0: Czy otoczenie Pana, środowisko było też wierzące? Bo to były inne czasy. Warszawa?
1: To było rodzina bardzo wierząca. Koledzy z reprezentacji raczej nie. Ja chodziłem na mszę świętą w niedzielę z jednym kolegą z Gdańska i czasami nasz trener chodził, a generalnie wszyscy zostawali w domu. Mało tego, my nawet we dwóch codziennie wieczorem klękaliśmy przy swoich łóżkach i odmawialiśmy pacierz wieczorny i ranny, i to nas wyróżniało.

0: Natomiast generalnie...
1: Nie śmiali się z was? Nie było żadnych prób tam administracyjnych?
0: Nie, wtedy nie. My byliśmy po prostu tak dobrzy w tym sporcie, że chyba to spowodowało, że jakoś ta krytyka nas nie... No jakoś była z daleka. I w zasadzie nigdy nie odczułem jakichś szykan, jeżeli chodzi o tych kolegów ze sportu.
1: I co, w tym 21 roku życia po tej modlitwie Pan Bóg zaczął krzyżyki słać?
0: Od razu nie. Przełom nastąpił, gdy miałem lat 26.
1: Może Pan powiedzieć, że ten czas do 26 roku życia prowadził Pan tak, jak się Bogu podobało?
0: Myślę, że tak. I potem się stała rzecz straszna, o której chcę powiedzieć. Nie rozumiem do tej pory, dlaczego tak się stało. Tłumaczę sobie czasami, próbuję tłumaczyć, ale nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ja się zachowałem tak jak Piotr na dziedzińcu u Kajfasza. Teraz do tego dojdę. Może dlatego, że w pewnym momencie zostałem w jakiś sposób obarczony odpowiedzialnością za śmierć pewnej osoby z mojej rodziny. Po prostu ja do tej pory wiem, że nie była to moja wina i nie jest. Natomiast próbowano wpędzić mnie w poczucie winy i myślę, że w tym momencie, kiedy ja jestem człowiekiem wrażliwym i myślę, że bardzo się tym przejąłem i chyba wtedy otworzyły się jakieś drzwi mojej duszy i wydaje mi się, że w jakiś sposób mógł zły duch tam wejść, dlatego że po prostu to, co się stało potem, nie mogę wytłumaczyć sobie. To nie było ludzkie działanie. Ja byłem... zmieniłem klub. Byłem w takim klubie warszawskim, który podlegał Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. I potem po już zakończeniu tej kariery sportowej, kiedy nie pojechałem na olimpiadę z powodu jakiejś kontuzji, po prostu zacząłem w tym klubie sportowym pracować. I tam były różne kategorie ludzi. Jedni to byli tacy pracownicy cywilni, inni tam jeszcze jacyś inni i część była zatrudnionych na etatach milicyjnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych albo w różnych komendach. Ja z racji tego, że zarobki moje jako pracownika cywilnego były bardzo małe, ktoś mi zaproponował, czy na ten etat milicyjny nie zgodziłbym się, żeby mnie tam ktoś wciągnął. No i po prostu uległem.

0: wtedy z tą milicją to nie było tak, jak może większość myśli, że mieliśmy jakiś związek. To tylko było na poziomie tych papierów i na poziomie zatrudnienia. Brało się tylko pieniądze, nie mając żadnych związków z jakąś służbą. No, natomiast ta cała procedura przyjęcia była taka jak właśnie normalnego milicjanta. I wiem, że w jednym momencie zostałem wezwany gdzieś tam na Rakowiecką i zadano mi zasadnicze pytanie, czy jestem wierzący i czy praktykujący. Powiedziałem, że jestem wierzący. A na drugie pytanie powiedziałem, że jestem niepraktykujący. I to jest ta tragedia, która w jakiś sposób zaważyła na moim życiu. Ja sobie w pewnym momencie uświadomiłem, że zachowałem się również tak jak Piotr, ale on zaraz się jakoś z tego otrząsnął, ale chyba głównie jak Judasz, dlatego że było to również dla pieniędzy. I to w jakiś sposób ciążyło na moim życiu.
1: Kiedy pan sobie zdał sprawę, że to jest jakiś ważny moment? No bo zazwyczaj człowiek wypiera takie rzeczy, jak się one dzieją, prawda? Kiedy pan się zorientował, że jednak to nie było tylko takie wypowiedziane sobie zdanie?
0: To był okres 3-letni między rokiem 78 a 81. Myślę, że najgorszy okres w moim życiu, kiedy z powodów wyrzutów sumienia ja od razu się zorientowałem, że po prostu skłamałem i że tak dalej żyć nie można, ale jednocześnie ta chęć na utrzymania rodziny chyba przeważała wtedy, w tym czasie. Ale ponieważ był to jakiś konflikt sumienia, więc szukałem pocieszenia w alkoholu i wtedy zaczął się mój problem alkoholowy, który trwał bardzo, bardzo długo. To trwało 3 lata. W tym czasie...
1: Praca w milicji, tak?
0: To nie była praca w milicji.
1: Znaczy na etacie milicyjnym.
0: Na etacie. Ja tam wykonywałem jakieś moje prace, które były w ogóle niezwiązane z jakąś służbą.
1: Tylko ze sportem.
0: Tylko ze sportem. Ale oficjalnie byłem na etacie milicyjnym i miałem te wszystkie uprawnienia. W tym to był jeszcze dodatkowo dla mnie większy ból, bo w tym czasie został wybrany na ojca świętego kardynał Wojtyła. W październiku 78 roku, wtedy, kiedy ja również zaczynałem pracę na tym niechlubnym etacie. Myślę, że w jakiś sposób ta osoba Ojca Świętego zaważyła później na moim nawróceniu, dlatego że wytrzymałem do 13 maja 81 roku. Wtedy, kiedy dotarła wiadomość, że Ojciec Święty został postrzelony, nie wiadomo, czy będzie żył. I ja wtedy już byłem zdecydowany, że tak dalej w takim kłamstwie żyć nie mogę.

0: po prostu napisałem raport wyjaśniając dokładnie, jakie były moje motywy i że przepraszam za wszystko i liczę się z konsekwencjami nawet zwolnienia z pracy. Napisałem ten raport. Oczywiście było to wsadzeniem kija w mrowisko. To był jeszcze rok 81.
1: Było gorąco.
0: Było bardzo gorąco.
1: Wydarzenia w Bydgoszczy w marcu, napięcie w kraju.
0: Tak.
1: Zbliżała się konfrontacja.
0: Zbliżała się konfrontacja. Jeżeli chodzi o te sprawy światopoglądu, to też w jakiś sposób, no myślę, że przynajmniej ja na sobie odczułem, że było to wyznanie bardzo niebezpieczne z mojej strony. Było już wtedy dwoje dzieci, dwóch chłopców. Żona nie pracowała, ale nie wiem, ten zamach wstrząsnął mną na tyle, że wszystko mi było jedno, co będzie, czy mnie zwolnią, czy nie. Były to czasy, kiedy nie było tak łatwo o pracę, ale nie zwolnili mnie. Nie wiem dlaczego, nie zwolnili mnie, przenieśli mnie tylko na inny etat z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Komendy Stołecznej. Nie wiem, czy tam można było wierzyć, czy nie. No ale zostałem tam z tym piętnem chrześcijanina właśnie jako jeden z ich ludzi. Wykonując zupełnie prace niezwiązane właśnie z tym etatem. Ale wtedy już jakoś zacząłem się czuć lepiej, dlatego że po prostu nie było tego konfliktu sumienia, nie było jakiegoś fałszu, nie było tego zakłamania, które do tej pory te 3 lata odczuwałem. Natomiast no, odrzucenie alkoholu nie pomogło. Nie pomogło. Był moment taki, że chciałem sobie odebrać życie też pod wpływem no za dużej ilości wypitej wódki. Założyłem bętlę na szyję i wtedy niespodziewanie do tego pomieszczenia wszedł kolega, no i nie udało się, na szczęście. I ten zły duch koło mnie krążył cały czas. A jednocześnie była jakaś taka wielka walka o uczciwość i o dobro w życiu. Z tym, że z powodu tego pociągu do alkoholu było to raczej, no, byłem na pozycji przegranej. Ale były próby życia takiego uczciwego, życia z Bogiem.

przypominają sobie te czasy, kiedy byłem młody, kiedy Bóg błogosławił. To było właśnie jakimś moim takim motorem do tego, że nie myślałem już później o odebraniu sobie życia. Zacząłem myśleć o rodzinie, o tym, żeby w domu było jakoś, żebym był ojcem, żebym był tym, który utrzymuje tę rodzinę. I wydarzyła się taka rzecz, że jeżdżąc autobusem do pracy, nagle poczułem w sobie taką chęć wejścia przed pracą do kościoła. Miałem po drodze kościół świętego Michała na Puławskiej i tam w bocznej kaplicy był, jest chyba do tej pory, taki krzyż i na nim naturalnej wielkości Chrystus z opuszczoną głową. Ta rzeźba była z drzewa, ale dla mnie była bardzo przejmująca, bo wydawało mi się, że on jest pogrążony w takim wielkim cierpieniu. I ja tam po prostu godzinę przed pracą, wcześniej wychodziłem z domu i przed tym krzyżem po prostu byłem. Nie modliłem się, tylko byłem. Nie modliłem się dlatego, że po prostu jakoś mi było... Nie mogłem słowa wymówić, patrząc na tą rzeźbę, ponieważ jego cierpienie wydawało mi się takie wielkie. Ja się bardzo głupio czułem przy tym, że również byłem powodem tego, co on czuje, co on przedstawia. I to trwało rok czasu dokładnie. To był rok czasu. Ludzie do mnie przychodzili tam, bo ja siedziałem po prostu w tych ławkach. Pytali się, czy mam jakieś problemy, dawali mi jakieś modlitewki do świętego Judy Tadeusza, do kogoś tam jeszcze, już nie pamiętam. Jakoś się tak litowali. Ale ja po prostu nie chciałem tych modlitw. Ja po prostu chciałem być sam na sam z tym cierpiącym Jezusem. Tak jak mówię, trwało to rok czasu.

w takich wolnych chwilach pracy dziennikarek siostry Faustyny. Różni ludzie tam przychodzili, pytali się, co czytasz. Ja pokazywałem, że to jest dzienniczek siostry Faustyny, więc głównie reakcje były takie, że oni to odrzucali. Oni, tak jakby ta książka parzyła, jakby się bali po prostu w tym miejscu tego czytać.

0: myślę, że te więzy miłości, na które się powołałem, te z Księgi Ozeasza, one w jakiś sposób ze strony Boga powoli się wykształcały na nowo, powracały i one dawały mi siłę do tego, żeby być w jakiś sposób niezależny od tych ocen ludzi pracujących ze mną. Chciałem powiedzieć, że wcześniej ja nie wyobrażałem sobie, żeby do kogoś przyznać się, że jestem człowiekiem wierzącym, publicznie się przyznać. To było ponad moje siły. To wydawało mi się, że to jest niemożliwe. Natomiast tutaj, w tym momencie, siłą rzeczy, z racji nawet obecności tej książki na moim biurku, zacząłem dawać świadectwo, że jestem chrześcijaninem, że jestem katolikiem w tym, można powiedzieć, miejscu, które przypominało mi starożytny Rzym, z którego chciał uciec Piotr. Oczywiście ten krzyż tam wisiał, ale...
1: To był stan wojenny i później, tak?
0: Nie, to było już właściwie 86 rok.
1: Czyli powstanie wojenne.
0: Powstanie wojennym. W tym czasie głośna w Polsce była sprawa Włoszczowej, obrona krzyża. I być może dlatego tym krzyżem zaczęto się bardzo interesować i po prostu w tym miejscu on zaczął bardzo przeszkadzać. Chcę powiedzieć, że był to klub sportowy podległy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. W tym czasie, 86 rok, jeszcze nie było możliwości, żeby oficjalnie wierzyć. No i był to rzeczywiście znak sprzeciwu. Powiem tak, że przez 9 miesięcy, od lipca 85 roku do chyba do stycznia, czy od czerwca 85 do stycznia, ja przychodząc do pracy, przed budynkiem stał samochód i często nie wpuszczano mnie do tego budynku, tylko do samochodu, to tam jacyś policjanci byli, do komendy stołecznej i wieźli mnie i tam próbowali w jakiś sposób, żebym ten krzyż zdjął. Takie były jakieś przesłuchania dziwne. Ale tak jak mówię, Bóg mi dał siłę poprzez chyba tą adorację Jego godzinną przez ostatni rok, że ja się nikogo nie bałem. Nie bałem się przyznać do wiary. Straszono mnie. Powiedzieli, że będą się mścić na rodzinie. Dzieci miały wtedy, dwójka dzieci były małe. Jeden miał 12 lat, drugi miał 9.
1: Ale to sami nie mogli zdjąć tego krzyża?
0: Nikt nie próbował. Ja nie wiem, czy się bali, nie wiem. Natomiast była taka sytuacja, że przyszedł jeden z pracowników i powiedział do mnie: wiesz co, Krzysiek, chciałbym, żebyś był świadkiem na moim ślubie. Ja mówię, jak to? Przecież ty...

0: To co, nie masz ślubu kościelnego? Nie, nie mam ślubu kościelnego. I ta sytuacja, ta moja determinacja obrony tego krzyża spowodowała, że on, jego sumienie się wzruszyło i on wziął ślub kościelny. To był jakiś taki owoc, który mnie też bardzo podniósł na duchu, tym bardziej, że on powiedział, chcę, żebyś ty był świadkiem na moim ślubie kościelnym. W końcu nadszedł taki dzień, że wyrzucili mnie z tej pracy. Wyrzucili dosłownie jak psa, mogę tak powiedzieć. Zabierając wszystko, odszkodowanie, urlop, wszystko zaczynałem od początku, dostałem tak zwany wilczy bilet i przez 4 miesiące w ogóle nie mogłem znaleźć pracy, mając niepracującą żonę i dwoje dzieci w domu.
1: Wierzył pan wtedy w pomoc Boga?
0: Wierzyłem. Wierzyłem. Ten krzyż zdjął jeden z pracowników.
1: Ale co? Miesiąc mija, nie ma pracy?
0: 4 miesiące.
1: Z czegoś trzeba żyć. Mija następny miesiąc, nie ma pracy, z czego trzeba żyć?
0: To był ciężki czas. W jakiś sposób rodzina również pomagała. Jakoś sobie daliśmy radę przez te 4 miesiące. Myślę, że dzięki rodzinie głównie.
1: Ale co pan myślał na temat Boga? Czemu Bóg nie przyszedł, nie pomógł? Przecież mógłby.
0: Tak.
1: Dla niego to jest...
0: Ja po prostu wierzyłem, że on mi pomoże. Była nadzieja. Tym bardziej, że ten człowiek, który zdjął krzyż i wrzucił go do kosza na śmieci i na tym miejscu, gdzie wisiał krzyż, powiesił taki pornograficzny akt. Ja przyszedłem, to mi po prostu włosy stanęły do góry i mówię, coś pan najlepszego zrobił. Tak nie można. Wyjąłem ten krzyż z kosza, pocałowałem na jego oczach i wyszedłem, po prostu się rozpłakałem. Ja już nie mogłem tam dłużej w tym pomieszczeniu być. I mówię, coś pan zrobił, przecież Bóg się upomnie o to. I rzeczywiście Bóg się upomniał i dał znak, ponieważ ten człowiek dokładnie za 3 tygodnie w tym miejscu umarł nagle. Nie zdążyło przyjechać pogotowie. Wcześniej mówił, że on na pogrzebie swoim nie będzie miał księdza, tylko będzie jakaś tam orkiestra wojskowa i salwa. I rzeczywiście była, ale była również msza święta. Jego żona była katoliczką i była msza święta, a wcześniej, jeszcze zanim on umarł, została za niego odprawiona przeze mnie taka nowenna 30 komunii świętych i wierzę, że Bóg okaże mu miłosierdzie i spotkamy się kiedyś. Takie dziwne znaki.
1: Amen.
0: Tak.

0: I z tego powodu, właśnie z powodu jego śmierci, z powodu tego znaku, ja wierzyłem, miałem nadzieję, że Bóg nas nie opuści. I rzeczywiście 25 maja, a mało tego, jeszcze ten dzień, kiedy mnie wyrzucali z pracy, to był dzień 22 stycznia. Potem dopiero zobaczyłem, że było to świętego Wincentego, a Wincenty znaczy zwyciężający. Wtedy rzeczywiście stanąłem przed zgromadzeniem, które liczyło, myślę, że ponad 100 osób. I wtedy publicznie, ja nie wiedziałem, co będę mówił, tak jak dzisiaj nie wiem, nie wiedziałem, z czym ja to przyjdę, ale wierzyłem, że Duch Święty włoży w moje usta jakieś słowa. Już nie pamiętam, co powiedziałem, ale przed tymi 100 osobami w Komendzie Stołecznej, w Pałacu Mostowskim, po prostu powiedziałem o tym, że Bóg jest rzeczywiście dla mnie wszystkim. Jeszcze chciałem wspomnieć o takiej sytuacji, że w czasie...
1: I to było przy okazji wyrzucenia, tak?
0: W tym dniu.
1: Ale jak się zgromadziło nagle 100 osób?
0: Ja nie wiem, dlaczego tak było. To była sprawa bardzo głośna na całą Warszawę w tym okresie. To był w ogóle jakiś ewenement. Wszędzie było, można mieć ten krzyż, ale nie w takich miejscach, nie w takich budynkach. Myślę, że to w jakiś sposób wpłynęło. Natomiast chcę powiedzieć też o jednej takiej sytuacji.
1: A niech pan powie, tylko zaraz o tej sytuacji powiem, ale skąd nagle 100 osób tam na Mostowskich?
0: Ja nie wiem, co to było. To była wielka sala, licząc...